Ci się odwdzięczę pięknym za nadobne. Kolejna rzecz. Zrozum, że są takie media, gdzie nie występuje guru nieomylny, nauczyciel życia, tylko ktoś wyraża jakiś pogląd, ktoś inny się z tym nie zgadza. Tutaj może zawsze ktoś zadzwonić na przykład i powiedzieć: krawiec, pierdolisz. I ja nie wyrzucę go za trolling od razu, nie trzymam tutaj palca na czerwonym przycisku. To nie tak działa. W ogóle zadaj sobie pytanie, czy ty jesteś bardziej dziennikarzem, czy bardziej nauczycielem, czy właśnie guru. Bo to jest jakaś tam gradacja, nie? Nauczyciel czasami faktycznie źle patrzy, jeśli uczeń ma inne zdanie, to raczej kiepski nauczyciel, nie? Dobry nauczyciel to dopuszcza do siebie myśl, że uczeń może się z czymś nie zgadzać i sobie rozmawiają, nie? Tyle, że wiesz, nauczyciel to na przykład przedmiotów ścisłych naucza, przekazuje informacje albo przedmioty humanistyczne, a ty mówisz o takich rzeczach, które czasami są dosyć względne, różnie można się na pewne sprawy zapatrywać, nie? I no, a tobie się to w głowie nie mieści, tak? I często wyrażasz się tak, że ci won, wszyscy won, powtarzasz za Cejrowskim. No i to też takie, wiesz, no kim ty jesteś, żeby wszystkim ciągle nakazywać coś, komu? Jeszcze nie zauważyłeś, że ludzie nerwowo reagują na twoje takie zalecenia, komu wpłacać, komu nie wpłacać i skąd ciągle to twoje zafiksowanie na tych pieniążkach, pieniążki. I teraz też oczywiście nie mogło zabraknąć, kto mu, mam nadzieję, że mu płacą za to, co, za to szkodzenie. Pieniążki i pieniążki, no najważniejsze, nie? Może słuchałeś po prostu i cię dupa zapiekła, że dostałem od Jacka donata Szczodrego, większego trochę niż zwykle, dostaje i cię może dupa zapiekła, że krawiec dostał pieniążki. No coś może być na rzeczy, bo mówiłeś też o Australii, że nie chcesz tam jechać. No, Jacek z Australii, tak? Jacek z Australii dał krawcowi, to Klot już tam obrzydzenia nabrał do całej Australii. Może to tak działa. Skąd w tobie w ogóle tyle takiej zawiści, taki zagryziak jesteś? Tego nie słuchać, tego powinno się zabić, ten won, ten... I wszyscy głupi. Często powtarzasz, że 90% ludzi to idioci. Tylko ty mądry, nie? Z tymi robakami rzuciłem tak zupełnie spontanicznie myśl, że może by się dało z tych robaków zrobić jakieś jedzenie, które byłoby smaczne. Ale to bardziej tak, żeby może zaakcentować moje współczucie dla tych zwierząt, które człowiek dosyć podle traktuje, szczególnie jeśli mówimy o farmach przemysłowych, tego typu hodowlach, gdzie zwierzęta cierpią. Opowiadałem o tym w nocnym radio, o różnych tego typu sprawach związanych właśnie z hodowlą zwierząt. No, kurczaki się strasznie źle traktuje, faszeruje się antybiotykami, tworzy się jakieś takie monstra, nie? Kurczak z wielkimi udami, który nigdy nie opuści klatki. Obcina się, wiesz, dzioby, pazury, żeby te kurczaki się nie podziobały po prostu z tego cierpienia. Widzisz, człowiek, który ma serce, to nad takimi rzeczami się zastanawia. Nie przypominam sobie, żebyś ty kiedykolwiek się ujął za tymi zwierzętami. No bo kurwa, schaboszczak musi być, nie? Najważniejszy żołądek twój. Zasrany dobroczyńco, który chce ratować świat. I w ogóle dziwnie się zachowujesz. To twoje też takie zafiksowanie na tych latach 80. i ten Robocop cały czas. I Komando jako wyznacznik dobrego kina. Komando. Dobra, no świetny film akcji, ale mówić o tym Predatorze i Komando jako o jakimś szczytowym osiągnięciu kina i nad tym tak się spuszczać, to też jakieś takie dziwne. Mógłbym cię godzinami po prostu tu

0: to może zrób listę, bo to może być cenna informacja dla ludzi, którzy chcieliby się z tobą kumplować. Czego nie mówić, bo zaraz ich skreślisz z listy przyjaciół, tak? To świetnie się kumplować z tobą, nie? Świetnie się z tobą kumplować, jak trzeba uważać, żeby przypadkiem czegoś nie palnąć, bo zaraz skreślisz. Wiesz, kumplowanie się z kimś polega na tym, że tolerujesz to, że ktoś inaczej coś widzi, inaczej trochę myśli. Ty tak skreślasz od razu, to wiesz, bardzo ryzykowne jest kumplowanie się z tobą. Trzeba strasznie uważać, nie? Żeby przypadkiem czegoś nie powiedzieć, co tobie się nie spodoba. Skąd w ogóle u ciebie taki ten kij w tyłku, nie? I taka histeria ciągła, że ten coś powiedział, ten inaczej myśli. No, kolejny przykład na to, że bliżej ci do tego guru właśnie, do guru sekty, bo już nawet nie nauczyciel, dziennikarz to absolutnie nie, bo wiesz, zadaniem dziennikarza to jest przedstawianie różnych poglądów, konfrontowanie ich, zadawanie pytań, wysłuchanie, co ktoś ma do powiedzenia i ewentualnie skontrowanie, ale nie, że jakiś nieomylny mędrzec, nauczyciel życia i krynica wiedzy wszelakiej tutaj przemawia i wszyscy mają cię słuchać, nie? A jak nie, to won, to wszyscy woni i banik. I potem się dziwisz, że się z ciebie ludzie śmieją, że ci dokuczają. Jak, wiesz, kto wiatr sieje, to burzę zbiera, no i zasłużyłeś sobie, widać, trochę takim zachowaniem, taką nietolerancją. I jeszcze to w każdej swojej audycji wychwalasz pod niebiosa takie autorytety jak Wojciech Olszański. To są dla ciebie najwspanialsze osoby, bo już z tego świadka alter ego czy tam spiskowego to już wszystkich skreśliłeś, może oprócz Zagórskiego, ale Wojtek wspaniały, nie? Może was łączy ten antysemityzm, bo chyba nie jest żadną tajemnicą, że jesteś zagorzałym antysemitą. Ciągle to podkreślasz i się tego zupełnie nie wstydzisz. Żydzi odpowiedzialni za całe zło tego świata, nie? Dobra, też bywam judeosceptykiem, ale bez przesady, nie? Żeby ciągle o tym gadać i oskarżać o wszystko, co się dzieje tych Żydów. Tak więc jesteś antysemitą, nie lubisz też odmieńców chyba, nie? Bo strasznie cię drażnią ci geje, homoseksualiści. W tej samej audycji powiedziałeś o tym, że kto to wypuszcza na ulicę takich ludzi. To co, tak jak Wojtuś byś pobudował baraczki i tam ich trzymał, tak? No to taka coraz lepiej po prostu.
1: Klaus Schwab, 44 zł. Bardzo dobra współpraca z tobą, panie Krawiec. Może kilka przepis na robaki ty zaprezentować. Smażone, pieczone, w occie, na słodko albo w panierce na głębokim tłuszczu przygotowane, te mi najbardziej smakować. W kontakcie.
0: Sam Klaus Schwab, ale mnie zaszczyt kopnął. No, to a ja jestem Klaus Schneider. Klaus Schneider. No, cóż mogę rzec? Przepisy na robaki. No, a donejcik zacny. Znowu kundradowa liczba, 44. Pięknie. Dziękuję, panie Klausie. To widzisz, Klot? Teraz możesz powiedzieć w swojej audycji, taki jesteś wiarygodny i tak świetnie przekazujesz informacje. Masz clickbaitowy tytuł do następnej audycji. Klaus Schwab płaci Krawcowi. No, jest czarno na białym. No, jest Klaus Schwab. No, jakim trzeba być idiotą, żeby tego nie widzieć? No sam Klaus Schwab płaci mu pieniądze. I to 44, taka liczba. Przypadek? Nie sądzę. No, to przepisy na robaki. No, nie wiem, co tam się je. Szarańcze, koniki polne. Niektóre robaki się nadają, no, tam jest dużo białka czasami. Tak właściwie to wolałbym, żeby zrobić takie jakieś syntetyczne może jedzenie, ale które byłoby bardzo smaczne, które by było identyczne z naturalnym. Nauka cały czas idzie do przodu i różne rzeczy się wynajduje i za parę lat mogą być takie rzeczy, co nam się dzisiaj nie śnią, nie? Mogą stworzyć idealną kopię mięsa. Już teraz drukują tam mięso, różne wegańskie burgery się pojawiają. Coś takiego jak weganizm wiele lat temu w Polsce to było zjawisko zupełnie jakoś marginalne. Nie było żadnych sklepów dla wegetarian czy wegan. Nie było żadnej oferty. Za PRL-u to w ogóle nikt chyba nie wiedział nawet, kto to jest wegetarianin czy weganin. Mówiło się Jarosz ewentualnie.

0: z uśmieszkiem na ustach, no ktoś jest Jaroszem, nie? Tam to te warzywka tylko je, tak? Jarosz. No, świat się zmienia, idzie do przodu, ludzie się zmieniają czasami. No oprócz Michała Gieresia, ten jest niezmienny. Nawet się zarzekał, że on nawet jak mu ktoś udowodni, że nie ma racji, to on nie zmieni zdania, bo on taki jest, on tak ma już. No. Kiedyś coś takiego powiedział. No to pięknie, to świetnie świadczy o człowieku, nie? Rasista, bo czarnoskórych też chyba za nimi nie przepada, bo podaje takie przykłady właśnie wioski murzyńskiej, Murzyn, nie? Murzyn, gdzieś ty się nie mył. Następny wielki jego idol to ojciec Rydzyk, czyli ojciec Rydzyk, Wojtuś Olszański. No spoko, no ja mam trochę innych idoli. No i Schwarzenegger oczywiście, bo Komando to szczytowe osiągnięcie kina. Nie, to jest sztuka prawdziwa, nie? I to jaranie się, że kiedyś przeklinano w filmach, a dzisiaj się już tak nie przeklina. No, co ty masz, 5 lat, człowieku? Że jak ktoś powie kurwa, to ty się cieszysz i od razu świetny film. No, stary malutki po prostu, stary malutki, nie? Weź, człowieku, popatrz w lustro, bo jesteś komediant po prostu, komediant, no. Się trochę zagotowałem, bo mnie denerwuje ludzka głupota i taka zagryziakowatość, nie? Tego zniszczcie, tego nie słuchajcie, tego wyrzućcie, tego zabijcie. I jeszcze takim słodko pierdzącym głosikiem to wszystko. Witam was serdecznie tutaj, prawda? No, uważajcie, to satanista chyba poznaje go po oczach. Ktoś powinien coś z nim zrobić, tak? No, i co, źle? Źle, że Olszański dostał 6 miesięcy za nawoływanie do zabicia człowieka? No tak to jest, jak namawiasz, żeby kogoś zabić, to możesz za to beknąć. No i nieważne, czy to jest Bill Gates, czy to jest pan Włodek z czwartego piętra. Tak to po prostu działa. I trzeba czasami się ugryźć w język, no. Czasami lepiej powiedzieć o jedno słowo za mało niż o dwa za dużo. I cóż, no to nie jest niczyja wina, że masz kilkanaście procesów, człowieku. No, jak ciągle judzisz, szczujesz, namawiasz do czegoś tam, sam zrób, jak taki jesteś odważny, to sam zrób, a nie innych namawiasz. Guru namawia, żeby zabić. No, to kolejna rzecz, która was łączy z Wojtusiem, nie? Oprócz antysemityzmu, rasizmu, nienawiści do homoseksualistów, takich rozwiązań, co to się powinno z lewakiem zrobić, prawda? Gdzie go tam zamknąć? No, to dużo was łączy, to ja już teraz rozumiem, skąd ten zachwyt po prostu. Nie no, wiesz, w przeciwieństwie do ciebie, Michał, to wielokrotnie na przykład ja ciebie chwaliłem za niektóre rzeczy. Mówiłem, że czasem dobrze gadasz. U Wojtka też bym coś tam znalazł, bo nie jestem takim radykałem i fanatykiem jak ty, żeby za jedno jakieś wypowiedziane zdanie kogoś skreślać, od razu chcieć go zabić, bo ludzie są skomplikowani i niekoniecznie czarno-biali, nie? Świat nie jest czarno-biały. I czasem ktoś, kogo nie cenisz, też coś mądrego powie, nie? Ale nie, ty oczywiście nie zauważysz nigdy tego, ile razy się z tobą zgadzałem, nie wychwycisz innych tematów. Co, myślisz, że ja o pedofilii elit nie rozmawiam u siebie na antenie? Myślisz, że się zaszczepiłem, jestem jakimś hura optymistą szczepionkowym? W wielu rzeczach moglibyśmy się zgadzać, znaczy zgadzamy się, moglibyśmy sobie podać rękę, ale ty lubisz szukać tego, co ludzi dzieli. Lubisz niszczyć, lubisz judzić, szczuć i dlatego może niczego nie zbudujesz większego, bo ciężko, nie? Czasem trzeba coś umieć zbudować, a nie tylko atakować, niszczyć, wypominać, przestrzegać i tak dalej.
1: Słuchamy?
2: Dzień dobry, słuchaj mnie?
0: Gówno!
1: gówno cię, kurwa, słychać! Wypierdalaj! Kurwa, słychać cię!
2: A tymczasem Marek na czacie powiedział: Martin, wierzysz w UFO? Że latają ufolutki z Kasiopei po naszym polskim niebie narodowym?

0: ale jak to tak własnego dealera obrabiać? Przecież to kondon najgorszy, nie dość, że zioło niedoważone, to jeszcze mieszane z koperkiem.
1: A ja tam lubię ten zapach niedzielnego obiadu.
2: Jest taka sytuacja, że urodziło się pani dziecko, jest ono homo sapiens. Co pani robi z takim dzieckiem?
3: Homo sapiens. Proszę pana, ja jestem zwolennikiem ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest człowiek i od początku ma duszę i ciało i należy chronić. Bardzo lubię dzieci i nie wyobrażam sobie, żeby mogło dojść do aborcji bądź do zabicia.
2: Czyli ciężko jest wychować takie dziecko?
3: Nie. Dlaczego? No jakie jest takie... Jakie Pan Bóg dał, takie musi być.
4: Jak ja mówię, ja pierdolę, to nie jest, ja się wolnym człowiekiem jestem, przyłączam się do ZSRR i tyle, i dupy pocałujcie. I może baćko jakieś kredyty preferencyjne na ciągniki da, wiesz. I tyle, poświruję pawiana, kurwa no, a co mamy na tej Murowajewski patrzeć?
5: No dobra, już się trochę wyciszyłem. Ostatnio było kilka takich komentarzy, że nabrałem energii więcej, że taki żywszy, ale to może dlatego, że w dzień było nadawane. Może to stąd wynika. Bo wieczorami, wiadomo, jesteśmy już nieco oklapli po całym dniu pracy. Dziś na przykład książkę składałem, nie? To jest taka żmudna dosyć robota, przelecieć na przykład 400 stron, poformatować tekst, wdowy, bękarty, formatowanie, marginesy, czcionki, różne błędy trzeba pousuwać, poustawiać interlinie, odstępy w akapitach i tak dalej. No, więc jest w tym trochę roboty, więc po takiej pracy jesteśmy nieco oklapli. O, Agineski się zjawiła. Słuchaj, Ania cię szuka, wiesz? Ania cię szuka. Nie wiem, czy znalazła już. No. Chciałaby z tobą audycyjkę poprowadzić chyba. Jakąś taką luźną o potrawach chyba wigilijnych. Nie wiem, czy nie za dużo tutaj chlapię gębą, ale jak już jest taka okazja, jak już jesteś, no, sam bym sobie chętnie posłuchał. Co to za książka? Polska bez mitów. Polska bez mitów. Takie trochę odczarowywanie właśnie naszej historii. Bardziej fakty, a mniej jakieś obiegowe opinie, znaczy obiegowe takie informacje, nie? Funkcjonujące nie zawsze prawidłowo w naszych głowach. Książka autorstwa Piotra Napierały. No. Bardzo ciekawa. Chcąc, nie chcąc, muszę ją przeczytać. Nie lubię czytać książek, głowa boli, cholera, potem tak mi się jasno przed oczami robi, jak czytam i głupi się robię, no, ale muszę, no. Muszę po prostu. Stosujesz optyczne wyrównanie tekstu w szpaltach? Optyczne wyrównanie tekstu w szpaltach. Nie wiem. Nie, szczerze mówiąc, nie wiem. Wiesz, nie jestem aż takim ekspertem chyba. Dzisiaj się uczyłem też, przeglądałem różne tutoriale, bo człowiek się uczy przez całe życie. Człowiek się uczy przez całe życie. No chyba, że jest Michałem Gieresiem. On już wszystko wie i nie musi się uczyć. Mimo tego, że deklaruje swoją miłość do książek, no ale też przestrzega, że mogą wam się włamać do domu i popodmieniać wam książki. Takie numery robią służby. A jak jesteśmy już przy tutaj takiej tematyce spiskowej, to no też w tym samym odcinku było wspomniane o tym, że Obama mówił Yes, we can. I jak się to puści w drugą stronę, to jest I love Satan. No to mnie zainteresowało. No sprawdźmy może to. Mam tu program do dźwięku. Wyciszę może podkład, żeby nam nie zakłócał. Nagramy. Yes, we can. No nie, może jeszcze raz, bo tak trochę dziwnie powiedziałem. Yes, we can. No i odwróćmy to. Zobaczmy, co wyjdzie. Nech you say. Nech you say. Nech we say. Nech you say. Nech you say. Nech you say. Nech you say. No, no, no, nie bardzo to brzmi jak Will of Satan. Chociaż no... Był ostatnio jakiś serial, czy to na Netflixie, czy jakaś, no taki familijny jakiś film się ukazał gdzieś tam, gdzie dzieci faktycznie trzymały transparent Will of Satan, bo jedno dziecko źle stanęło. To miały się tak dzieci ustawić z planszami, z literkami, żeby było Will of Santa, Santa, Święty Mikołaj. To taki żart w sumie, nie? Ktoś tu chyba nie ma poczucia humoru, że robi z tego wielką sprawę. Chociaż zawsze możemy podyskutować, czy to nie jest jakaś próba oswojenia z takimi klimatami, że dzieci właśnie mówią Will of Satan. No nie wiem, no ja bym się raczej śmiał i chyba większość ludzi, nie? No, przecież dzieci wiedzą, że jest taki szatan, uczą się tego na religii. Przy okazji mogę wspomnieć, że w Częstochowie radni chcą zlikwidować religię w szkołach, żeby ją przenieść do salek katechetycznych, bo bardzo, bardzo drogo to kosztuje wszystko, ci katecheci. Miliony na to grube idą, 100 milionów, 119 milionów rocznie. No, ogromne pieniądze, nie? No, zresztą to by była dobra praktyka przenieść do salek katechetycznych. Nech you say. Ale słuchajcie, poszedłem dalej. Nagrałem... I love Satan i puściłem w drugą stronę i zobaczycie, co wyszło. Czekajcie, nagram. I love Satan. I puśćmy to, odwróćmy. Net jest folia. Net jest folia. Niech jest folia. No normalnie jak babcie kaloryferem, no. Net jest folia. Nagram jeszcze raz. I love Satan. I puśćmy w drugą stronę. Żeby nie było, że jakiś specjalnie odpowiednio powiedziałem. That is folia. That is folia. No, niech jest folia. I to taki okrzyk foliarzy jakby, nie? Wznoszą rękę do góry. Taka jakaś przysięga. Okrzyk foliarzy. Niech jest folia, nie? No, dziwne, nie? No. Niech jest folia.

0: No właśnie.
1: Czerdek.
2: Co?
1: Słuchaj. Czy ty wierzysz w UFO?
2: Jakie UFO?
1: No takie normalne UFO. Kosmiczne.
2: Halinka, żarty chcesz ze mnie po nocy robić?
1: Nie, no ja zupełnie poważnie pytam. Wierzysz czy nie?
2: No nie, Halinka, to czy ja debilem nie jestem, nie?
1: Czemu od razu debilem?

0: Claude też jakby tak ludzi klasyfikuje, że jak ktoś jeździ na Bilderbergi, no to wiadomo, to wtedy nie ma się co obawiać, to jest wtedy porządny człowiek po naszej stronie, no bo jeździ na Bilderbergi. No ciężko kogoś takiego oskarżyć o jakieś złe intencje. No to przypomnę ci, Michał, Kubę z USA, on pojechał właśnie na Bilderbergi, no to... A ty go oskarżałeś, że agent, że nasłany specjalnie, żeby zniszczyć w zarodku radio na fali. Widzisz, no to zgłupieć już można, to już nie wiem komu wierzyć. No z jednej strony był na Bilderbergach, z drugiej strony agent chciał zniszczyć. No to już nie wiem co o tym myśleć. A z takich różnych newsików, wyobraźcie sobie, że PiS chce wprowadzić obowiązkowe chipowanie. A nie zgadliście, nie chodzi o wasze dzieci. Nie obowiązkowe chipowanie dzieci, no tylko psy. Psy chcą chipować. Obowiązkowe ma być chipowanie psów. No, jako że to jest nocne radio, to możemy sobie o tym podyskutować. Nie będę wam teraz wykładu robił, przestrzegał was, że już... Od tego to krok do chipowania ludzi i nie wpłacajcie Krawcowi i tak dalej. Nie, nie, nie. To możemy sobie porozmawiać o tym. Było ostatnio bardzo dużo przypadków pogryzienia dzieci przez psy na przykład. Takie dziecko to jest dosyć delikatne, a pies to jak już zaatakuje... to wiecie, to może odgryźć twarz, nie? I były takie przypadki, widziałem, że dziecko miało całą twarz poharataną, zostaną już blizny. I co? No, psy zagryzły też jakiegoś człowieka, leżał potem trup na polu. Bardzo wiele jest przypadków, gdzie mieszkańcy małego miasteczka są wręcz, czy tam wsi są steroryzowani przez jakiegoś typa, który ma gdzieś, że jego psy sobie biegają luzem i terroryzują ludzi, straszą, gryzą. I no, takiego psa można też znaleźć. Ja nie wiem, chcącemu nie dzieje się krzywda, a pies raczej chyba nie będzie miał nic przeciwko temu, że ma tego chipa, wręcz może to uratować życie. Na przykład jak mi kiedyś zginął kot, to gdyby miał chipa, to bym go znalazł, nie? A tak znalazłem go owszem, ale przejechanego przez samochód. Witam cię, Etamie.
1: Znaczy, jakby się właśnie chipa, to chciałem ci powiedzieć, że też możesz znaleźć przejechanego. Tak prawda jest zupełnie inna, to znaczy ty go nie znajdziesz tak, wiesz, ad hoc, po prostu, że ci satelita go namierzy. Do tego służą specjalne obroże, są takie na kartę GSM, które triangulują lub mają GPS-a po prostu wbudowanego. Natomiast tutaj chodzi o coś innego, bo psy, owszem, jak patrol spotka bezpańskiego psa, to oni mają, zdaje się, w tych swoich urządzonkach, takich notabene bardzo podejrzanie podobnych do mojego Dudziego, mają skaner taki do RFID i wtedy mogą sobie rozpoznać, zbliżając do zwierzaka, numer, który jest przypisany, tak jak na przykład nasz piesek miał takiego chipa po schronisku i miał taki numerek. Ja mu go dezaktywowałem oczywiście, ale to jest inna sprawa, jak to zrobić, se poczytajcie na elektrodzie. Natomiast to nic nie daje. To nic nie daje, jak mówię, bo piesek po prostu czy kot ucieknie, to tylko wtedy, kiedy spotkałby się z albo osobą, która zaprowadziłaby takiego psiaka gdzieś do schroniska, czy do jakiegoś takiego patrolu, który ma czytnik, albo po prostu no zwyczajnie będzie latał, nie? Chodzi tak naprawdę o zupełnie inną rzecz. Chodzi o to, że jak do czegokolwiek, to nie tyczy się tylko psów, to tyczy się na przykład rowerów. Ja jestem święcie przekonany, że może nie chipy, ale tablice rejestracyjne na rowerach czy na hulajnogach pojawią się za jakiś czas. Bo od tego będzie można wziąć podatek, a psy mogą ugryźć, a skoro mogą ugryźć, to jest odpowiedzialność cywilna, a skoro jest odpowiedzialność cywilna, to można wprowadzić co obowiązkowe OC. Proste? Proste.
0: No ale zatrzymajmy się na tych psach. Już w tej chwili jest takie prawo, że właściciel jest odpowiedzialny za swojego psa i za to, co on zrobi, jakich szkód narobi. Ale nadspodziewanie niskie kary coś w Polsce są właśnie, wiesz, bo właściwie jeśli pies pogryzie dotkliwie dziecko, czy zagryzie człowieka, no to taki właściciel często dostaje jakiś tam rok w zawiasach czy coś, to jest zupełnie nieadekwatna kara, no bo skoro jest odpowiedzialny, no to powinien być faktycznie odpowiedzialny, a nie symbolicznie odpowiedzialny, nie? Nie wiem, czy zgodzisz
1: się. Nie wiem, jak to wygląda, wiesz, szczerze ci powiem, a przy okazji mnie zaciekawiłeś. Sprawdzę to, jakie są odszkodowania i renty dożywotnie w przypadku uszkodzeń takich jakichś bardziej drastycznych, bo tego nigdy nie sprawdzałem, jakoś na ten temat nie trafiłem. Widzisz, zadałeś mi na weekend ciekawy temat do prześledzenia, bo to jest ciekawa sprawa w sumie, wiesz? Nawet się zapytam się radcy prawnego o to, czy spotkał się w ogóle z takimi sprawami, bo wiesz, bo tutaj akurat wchodzą w sprawy nie tylko jednorazowego odszkodowania, bo wiadomo, że mogą być jakieś uszczerbki na zdrowiu takie doraźne, ale mogą być też jakieś rany, które na przykład oszpecą, czy wręcz po prostu uszkodzą jakieś funkcje organizmu na całe życie, tak? I no wtedy ci należy się renta dożywotnia, nie?
0: No, oglądam często taki kanał Dodo, tam są fenomenalne filmy o zwierzakach, ludzie często ratują te różne pieski, koty i zawsze na początku sprawdzają, czy jest chip. No i jak jest, to szuka się właściciela, można go łatwo wtedy znaleźć, oddaje się takiego pieska. Jak nie ma, to się do adopcji go przygotowuje, są takie miejsca przejściowe. No dobrze działa ten mechanizm i nie wiem, jak ktoś będzie teraz larum wznosił tutaj i się bał i przestrzegał, że po psach będziemy my, no to jest takie bez sensu trochę, no bo pies to pies jednak, nie? To jest zwierzę, zupełnie mu to nie przeszkadza, nie jest świadome i nie za bardzo to nas zbliża do chipowania ludzi, bo niby czemu miałoby? To jest od dawna, to funkcjonuje, tylko no chcą ludzi przymusić do tego, żeby no... żeby łatwiej... Znaczy nie wiem w sumie czemu obowiązkowe... Znaczy, wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że każde społeczeństwo może prowokować takie przymusy i zachęcać władze do jakichś przymusów, do wprowadzania właśnie jakichś praw, zamordyzmów, jeśli jakieś społeczeństwo się nie stosuje do praktycznych pomysłów różnych, nie? Jest takie oporne, a Polak wiadomo, jest oporny, nie chce, nie będzie mi nikt mówił, że mam chipować. Ludzie w Polsce wolą trzymać psa. Przed chwilą przez dosłownie chyba 2 godziny musiałem słuchać szczekania psa tutaj obok, bo ktoś sobie wyszedł. I ma w dupie, nie? Że drugi sobie chce odpocząć. Po prostu, no, polskie społeczeństwo trochę powinno nauczyć się jakiegoś takiego poszanowania dla innych, odpowiedzialności trochę może więcej i mniej takiego januszostwa. Można sobie alarm zamontować zamiast trzymać cały czas psa na zimnie, przy budzie. To powinno zniknąć, to jest jakiś przeżytek, no jeszcze może na wsiach, no dobra. Ale no to taki archaizm, powinniśmy się cywilizować trochę. Chcesz mieć psa, dbaj o niego, niech on ma ciepło, niech wpuść go do domu, a nie trzymaj gdzieś w jakiejś nieocieplonej budzie, on cierpi tak samo jak ty. Niektórzy tego nie rozumieją, że pies też się boi, też czuje ból, też mu zimno. Pies jest traktowany jako takie, no nie do końca stworzenie, tylko takie urządzenie, które ci będzie wydawać dźwięk, jak złodziej przyjdzie, nie?
1: No akurat trafiłem ci w takim razie w temat, bo mój filmik, który wrzuciłem właśnie z zachowania psa, właśnie pokażę wam, jak to jest rozumne i sygnalizujące swoje potrzeby zwierzę po prostu. Akurat dzisiaj chodziło o pieszczoty konkretnie, nie? On po prostu potrzebuje tego, tak. Tylko wiesz, to tutaj zależy od tego, jak na przykład mój pies prawie, znaczy mój, no, mojej córy pies praktycznie nie szczeka. Bardzo rzadko mu się zdarzy, kiedy się przestraszy, kiedy jakiś motocykl z gniazdka gdzieś wyskoczy czy coś, no to wtedy rzeczywiście jest taka naturalna reakcja, że on szczeknie. Nie? Natomiast nawet jak psy na niego szczekają, ja go nauczyłem, poprzez po prostu spokój, tak? Zwyczajny spokój, zawsze spokojnie się do niego odnoszę. Jak mu się zdarzy szczeknąć, to mu pokazuję ręką, taki gest robię, uspokój się cichutko, nie wolno szczekać i uwierz mi, że nawet się sąsiedzi, którzy mają psy szczekające na inne psy, to te psy podchodzą merdając do mojego psa, po prostu wyczuwają, bo one mają troszeczkę inaczej, inną komunikację, no taką podejrzewam zapachową i intuicyjną jakąś taką, nie wiem jak to nawet nazwać, nie?
0: Okej, na czacie tutaj jeszcze a propos wcześniejszego tematu, żebym puścił fragmenty piosenek, które przywoływał Claude, a nie, bo okaże się tam, że miał rację. Ja nie mówiłem, że nie miał racji. Ja to tak humorystycznie właściwie tutaj puściłem, nie? Że bardziej. Backmasking jak najbardziej funkcjonuje, przecież to jest oczywista oczywistość. I to robili i Beatlesi, i tysiąc innych zespołów. No to jest to dość popularne, ukrywanie pewnych treści. I no, nie jest też żadną tajemnicą, że wśród muzyków są sataniści. To no, słuchałem jeszcze, jak byłem młody, metalu, w tym także black metalu. Są ludzie, którzy wyznają satanizm. Ten satanizm nie jedno ma imię, bardzo różną formę przybiera. Są sataniści tacy, co palą kościoły. Wokalista Burzuma, tak? Chyba był o to oskarżony, aresztowany. Jakiś tam kościół podpalił. Są tacy ludzie, którym to imponuje, takie czyste nawet zło, a są tacy sataniści bardziej filozoficzni, racjonaliści, egoiści.
1: No ja kiedyś widziałem taki, nie wiem, czy to był teledysk, czy to była taka jakaś wstawka na YouTube, bardzo, bardzo dawno temu to było, o ojcu i dziecku. I ten ojciec zbierał patyczki po lodach. No i później, jak już zebrał te patyczki po lodach, to zaczął z nich coś sklejać. I okazało, że to był taki kościółek z wieżyczką, z krzyżyczkiem. I jak zrobił to z synkiem, to wziął to, podpalił, a to dziecko, jest, nie, coś takiego. No to już, ja już uważam, że to jest przesada. Po prostu zwyczajnie przesada.
0: Też mnie w sumie niepokoi trochę to, że Elon Musk jakąś zbroję chaosu sobie ubiera, na której jest odwrócony krzyż i Bafomet. Jest to niepokojące. Kościół szatana w Stanach, też ten temat poruszaliśmy i dyskutowaliśmy sobie o tym. Patriarcha jeszcze pisze, że po pierwsze to było Thank you Satan, a nie I love Satan. Okej, dobra, dziękuję za sprostowanie. A po drugie, nie masz akcentu amerykańskiego. Ja nie mam akcentu amerykańskiego? Man!
1: Murzyńskiego masz. Musiałbyś mieć eksperymentalnego Murzyna do tego eksperymentu. Bo oni tak, wiesz, oni tak mają specyficzne... Jest coś takiego, że kiedyś jakieś radio słuchałem i gościu właśnie mówił w tym radiu, że mówisz jak czarny. Coś takiego było, nie? Że po prostu oni mają taki specyficzny sposób mowy i to niezależnie od tego, co mówią, nie?
0: Tak, mają trochę inne głosy, jakąś inną budowę strun głosowych, takie bardziej gardłowe jakby te głosy mają, nie? Takie, wiesz, takie coś w tym stylu, nie? Takie man.
1: No, jest to po prostu, no, musimy przyznać prawdę, no jest to inna rasa człowieka, bo jest kilka ras człowieka i każda z tych ras ma jakieś charakterystyczne te. O właśnie, teraz jest moment, kiedy pies rozumnie się upomina, nie wiem, czy słychać jego piszczenie i domaganie się tutaj, bo on chce, żebym go wziął na ręce, pokazuje mi. O,
0: coś tam miałknął, tak. Miałczy, pies Etama miałczy, słuchajcie, no nieprawdopodobny
1: spróbuję
0: przypadek.
1: Spróbuję się do niego przybliżyć, może wyda znowu ten dźwięk. To już dzisiaj jest po raz drugi, to nie jest pierwsze jego miałknięcie dzisiaj. Ale on po prostu swoje tutaj ma takie przyzwyczajenia różne. Ja myślę, że to jest niestety kwestia dopieszczenia zwyczajnie tego tutaj kuncwota i za dobrze.
0: Kuncwota, wiesz, ty mówisz, też nie mówi się kuncwota, tylko huncwota, bracie.
1: Aj tam, kuncwot, no już niech będzie kuncwot. No.
0: Czyli twój pies coraz bardziej zbzikowany jest, boi się na podłogę wchodzić, miauczy, chce, żebyś go nosił wszędzie i mu do łóżka jedzenie przynosił.
1: Tak, no on tutaj na łóżku to ma specjalnie, ja ten ręcznik pokazywałem za dwa razy, on już jest dosyć brudny, ja go muszę wyprać, bo on po prostu, ja mu to kładę po to i on właśnie na nim wie, że się ma na nim położyć, to nie jest tak, że on nie wie, on wie, że jak ja go rozkładam, to ma się odsunąć, bo to jest to miejsce, gdzie ja to po prostu pół tapczanu przykrywam i wie, że na tym ręczniku może ma prawo przynieść sobie suche jakieś jedzenie, czyli jakąś suchą karmę, albo na przykład jakąś kostkę taką, co mają takie pieski do gryzienia, co się gryzie dosyć długo i on na tym kawałku może sobie pogryźć, nie? To jest dla niego przeznaczone.
0: Dobra, to czekaj, to może ja spróbuję nagrać to Thank You Satan i puścimy w drugą stronę. To czekaj, to nie mów nic przez chwilę. Postaram się tak może jak czarnoskóry bardziej. Moment. Thank You Satan! I teraz puścimy w drugą stronę, cofnij w czasie. No nie, słuchaj, nie. No nie bardzo. To jest straszny hałas. ciebie.
1: Tak, wiem, tam... wiem, bo córka tutaj przyszła i mi dała zadanie niewykonalne do zrobienia. Niestety obowiązki. Musiałem
0: mission impossible, czyli umyć kibel. Albo coś.
1: Nie, musiałem otworzyć, wiesz, pacułkę taką, tam jakiś kremik czy coś, bo oni tak to robią, to wszystko łącznie z butelkami, że się tego nie da pootwierać. Nie?
0: To Karolina, taka, tego... taka silna, wyzwolona kobieta, znająca kung fu i krav magę i nie potrafi słoika otworzyć.
1: No ale ja mam 70 kilo ścisków w łapach, więc wiesz. To też jest trochę groźne, bo ja takie opakowanie potrafię zmiażdżyć, nie? Także... Ale co zrobić?
0: Francuski jest tłuste, piesek. To na szczęście. Francuski piesek, no. Tu pisze NNRFan, a Evie Place pisze Trans Jager, myśli, że jest kotem. No, taki trans pies.
1: Nie, on po prostu podczas piszczenia wydaje taki głos, znaczy to się wydaje tylko, że to jest taki koci, tak? Ale on potrafi jak ziewnie, mu się zdarzy, że ziewnie jednocześnie, bo ma coś takiego, że ziewa jednocześnie z tym piszczeniem, to wtedy właśnie wychodzi takie miau, nie? Jakby coś w tym rodzaju, nie? No, to takie nie miał kocie, a miał jakby człowiek udawał kota, nie?
0: Dobra, to teraz jak się trochę ciszej zrobiło, to jeszcze raz nagram, czekajcie. Thank you, Satan! I puścimy w drugą stronę. O, co w nich czasie? Nadjasuj gniew! Nadjasuj gniew! Nadjasuj gniew! Nadjasuj gniew! Nadjasuj gniew! No, nie bardzo to jak yes we can. Yes we can! I w drugą stronę. Cofnij w czasie. Nah, you say! No, say yes, ale nie say ten. Nah, you say! Nah, we say! No, nie bardzo coś tutaj to wychodzi. No. No, tutaj ktoś też opisuje swoje spotkanie. Dobra, Etam, to dzięki ci za telefon.
1: No, ja się rozłączę, bo u mnie hałas teraz będzie.
0: No, straszny właśnie, trochę to rozprasza.
1: No, ale nie mam na to wpływu, niestety.
0: Dobra, no to dzięki za telefonik, trzymaj się, hej.

0: Więc w sumie, no wiadomo, chipowanie zawsze się nam źle kojarzy, nie? Ale czy w tym przypadku powinniśmy się tym przejmować? Chipowanie psów obowiązkowe. Ja to w ogóle nie lubię za bardzo rzeczy, które nam odgórnie nakazują, nie? Każde takie nakazywanie czegoś znowu po raz kolejny to odbieranie nam wolności, niestety. A wolność powinna być miła każdemu wolnościowcowi. No. BitChute nie może swoich pieniędzy dostać. Ma zablokowane konto w banku. Próbowali te pieniądze jakoś ratować, przerzucić na inne konto, to przelew został cofnięty. No, trochę tak jakby się uwzięli na tego BitChute'a. Może to jest sprawka różnych takich społeczniaków, którzy postawili sobie za punkt honoru dowalić temu BitChute'owi i zniechęcali prowajderów, pisali jakieś petycje, listy. No wiecie, że to zawsze działa, nie? Taki prowajder woli mieć spokój i w końcu wyrzuci kogoś. No, Klot też był wyrzucany przez prowajderów swoich, przez jakąś tam firmę, ale to bardziej chyba poszło o transfery, po prostu stało się to może nieopłacalne, bo duży ruch, duże obciążenie serwerów, no i też tam się mordował trochę. W Polsce po przerzuceniu hostingu na zagranicę wiadomo, że dziwnym trafem zawsze się robi bardziej jakoś tak liberalnie, normalnie, no niestety. Polski hosting nie jest chyba jakiś szczególnie dobry pod tym względem. No, szkoda mi trochę BitChute'a, bo to jednak właśnie jest wolność. BitChute to jest taki serwis dla, na przykład dla tych wszystkich, których się pozbył YouTube. Wcześniej tutaj też o Nitrozyniaku ktoś wspominał. Tak, Nitrozyniak dostał z kolei bana na twarz tak zwanego na YouTubie, czyli no, jest persona non grata i właściwie nie może się tam już pojawiać. Co mnie osobiście jakoś szczególnie nie martwi, bo to jest człowiek, który zyskał popularność właściwie na hejcie, na drwieniu sobie z innych, na telefonach takich, gdzie wyzywa ludzi. No, sam taki content, nie? Tego typu. Czy to jest ktoś wartościowy? No, YouTube może powiedzieć sobie, no nie chcemy tutaj takich zawistników, szkodników, troli, hejterów, którzy nic innego nie robią. Do widzenia panu. I już, no. Niech sobie na BitChute teraz nagrywa i nie będzie miał już 20 tam milionów odsłon, tylko będzie miał na przykład 500. Krawiec, przecież nazwa też wywaliła NR z serwera. No tak, tak, pamiętam, Kotkiewiczu. Mieliśmy tutaj przeboje. Ale Kotkiewicz załatwił lepszy hosting i jakoś nie ma teraz problemów. Nawet dopuszczam to, że ostatnie problemy ze stroną, gdzie przestały się audycje aktualizować, to nie naprawił tego ani Kotkiewicz, ani Glenn, ani nikt, tylko po prostu może się jakoś powiększyło miejsce na serwerze, bo zabrakło, a hosting jakoś tak zadziałał, że dał jeszcze trochę miejsca, nie? Nie wiem, może, gdybam sobie teraz. No, a co wy myślicie właśnie o takiej wolności, że... Czy chcielibyście takiego YouTube'a, gdzie może być taki content jak na Sadistiku na przykład, gdzie ktoś komuś odrąbał siekierą głowę i naszczał tam jeszcze, albo podpalił kogoś, ktoś skacze z budynku i się rozpłaszcza. Czy chcielibyście, żeby była taka wolność na YouTubie? Ja nie wiem, wydaje mi się, że jest w miarę dobry układ taki, że są osobne serwisy do tego, nie? A YouTube jednak sobie... ma swoje jakieś standardy i wytyczne społeczności, jak to się nazywa. Jakiś tam regulamin, wytyczne społeczności, no coś takiego. Jest w miarę okej, no. Zresztą wiele osób twierdzi, że YouTube się zrobił trochę bardziej właśnie liberalny i że więcej wolno, że nie ma takiej strasznej cenzury, nie? Problematyczne jest podejście do tematów spiskowych, myślę, i altermedu, spisków, szczepionek, bo tu faktycznie no to nie jest takie jednoznaczne, nie? Zawiść, rasizm, antysemityzm, czy namawianie do skrzywdzenia kogoś, zabicia, to jest rzecz dosyć oczywista. I tutaj no, ciężko się spierać. Wiemy, można to łatwo rozpoznać, określić i ciężko tu się kłócić o to, nie? Ale już takie tematy spiskowe to... No, wiele spisków okazało się prawdą i takie coś blokować, no to mi się mniej podoba na pewno, o wiele. Sam, jak miałbym o BitChute powiedzieć, jak on jest zaprojektowany, no słabo jest zaprojektowany. Okazuje się, że to jest w ogóle... Jak widzimy takie serwisy, to wyobrażamy sobie, że za tym stoi jeden jakiś zapaleniec, nie? Czy tam dwóch, a to jest, okazuje się, normalna firma, która ma prezesa, która ma jakieś tam pieniądze większe, które zostają zablokowane. No, tak to wygląda. Strasznie kiepski ten player jest w ogóle. Kiepawe to wszystko takie jest. Jednak, tak jak ostatnio mówiłem, uważam, że cholernie ciężko jest dorównać YouTube'owi. Od technicznej strony, nie? To jest niestety inny level zupełnie. Może kiedyś ci wszyscy renegaci skazani na BitChute, inne D-Life'y, no to może te serwisy staną się bardziej popularne i więcej będzie odsłon, większa popularność. Sprawdzałem, jakiego typu content można znaleźć na BitChute. No na przykład bardzo hardkorowe kreskówki, które no mówią o takich sprawach nas dotyczących, prawda? Ludzie ze świata polityki, znane postacie różne, no coś, co można by zaraz gdzieś tam zablokować na YouTubie, bo to wykorzystywanie czyjegoś wizerunku, szkalowanie i tak dalej, a tu jest wolność. Jest okej. To dobrze, że są takie serwisy, oczywiście bardzo dobrze, że są takie serwisy. Wolność słowa, nawet kosztem innych rzeczy bym zachował wolność słowa taką dosyć mocną, szeroką. No, bo ludzie często histeryzują i pod przykrywką właśnie, że urażony się ktoś poczuł wielce w pupę, to będzie tam od razu szlochał i pozywał do sądu i się odszkodowań wielkich domagał. A czy to jest takie normalne, że ktoś za parę wypowiedzianych słów chce jakieś gigantyczne odszkodowanie? To dobry sposób na życie, nie? To proszę bardzo, poobrażajcie, proszę mnie obrazić, ja też chcę te miliony potem wygrać w sądzie, niech mnie ktoś obrazi, proszę, proszę. Bardzo bym sobie tego życzył. Zaraz biegnę potem do prawnika, prawda, i zrobię sobie z tego sposób na życie. Po pierwszym takim procesie już będzie mnie stać na jeszcze lepszych prawników, sobie kilku wynajmę od razu i jeszcze sobie wynajmę ludzi, którzy będą śledzić internet i przeglądać internet, czy przypadkiem ktoś o mnie czegoś nie powiedział, na przykład, że krawiec jest głupi. No, takiego Michała to mógłbym już pozwać 10 razy. Kłamał na nasz temat, wrzucał nas do jednego worka z innymi jakimiś radiami, które mu niby szkodzą. To jeszcze musiał dorzucić nocne radio, bo bardzo go nie lubi i to jego największy błąd życiowy, nie? To jeszcze ich wrzucę. A co z prawdą? To taki poszukiwacz prawdy, który sobie... No, krawiec namawia, abyście jedli robaki. Krawiec chce, abyście jedli robaki. No, krawiec to taki Szwab wręcz, Klaus. Słyszałem w ogóle, że jest Niemcem i że naprawdę nazywa się Schneider. No, to taki poszukiwacz prawdy właśnie. Drama Gimper kontra Ator chyba nadal jest aktywna. No, aha, to oni się, tak? Tak, Gimper i Ator, było coś takiego. No. No, ale tam Gimper to fest pojechał po Atorze i się tam z jego rodziny chyba naśmiewał, jakieś przeróbki robił, wyzywał obelżywie. No, są jakieś granice, wiadomo, też, ale ludzie lubią się o pierdoły też procesować. Słynny przypadek kobiety, która w McDonald's się poparzyła kawą i wygrała jakieś miliony. Chciałbym się tak poparzyć. No, u nas w Polsce nie ma takiego zwyczaju, żeby dawać za takie rzeczy odszkodowania. Co kraj, to obyczaj. Co my tu mamy jeszcze? No właśnie, to jest teraz temat, który wszystkich poruszył wielce. Eksplozja w komendzie głównej policji. Komenda główna, no to nie byle co. I komendant, przepraszam, pomyliłem się, nie komediant, tylko komendant Szymczyk dostał w prezencie, był gdzieś tam z wizytą na Ukrainie i dostał prezent piękny w postaci granatnika. No, to taka bardziej wyrzutnia rakiet, to wygląda jak wyrzutnia rakiet, no granatnik. Granatnik to mi się kojarzy tak bardziej z jakimś moździerzem, nie? Że z takim, wiecie, moździerzem, że wrzucasz. Chociaż karabin ma też często granatnik, prawda? Można wystrzelić ze specjalnego granatu. No ale to jest taki granatnik, w zasadzie jednorazowy. Z tego strzelasz i to już jest do wyrzucenia. I dostał taki w paczce i postanowił się nim pobawić. Moi tajni informatorzy donoszą, że ostatnie słowa przed wybuchem komendanta brzmiały "Patera, Rysiu". No i tam potem jebudu, no i dziura w suficie w ogóle, no bo to był naładowany granatnik. Swoją drogą fajny prezent od przyjaciół, nie? Naładowany granatnik. Komendantowi się nic nie stało. Jakieś tam lekkie obrażenia. Evie Place pisze, granatniki nie są jednorazowe. Tak wyczytałem, że to jest typ granatnika jednorazowy. On po użyciu już się nie nadaje. To ćwiczebny był, bez głowicy. No ale też czytałem, że ćwiczebne to nie wybuchają. A ten spowodował wybuch. Z sufitu poleciał tynk, wywaliło, ale może to taki ćwiczebny, jakiś po prostu, no, lekki wybuszek był, nie? To jest taki typ granatnika, który jest trochę słabszy i nie ma takiego odrzutu, jest tam niwelowany ten odrzut, także osoba, która za nami stoi, nie dozna jakichś tam obrażeń, jak w przypadku innych takich tego typu granatników wyrzutni. Czytałem, że jest jednorazowy, to może się w artykule pomylili. Ja powtarzam to, co wyczytałem. Nie jestem tutaj militarystą, nie znam się na uzbrojeniu, mówię tylko to, co wyczytałem. No i... Ale to jest zabawne trochę, bo kto daje takie prezenty w sumie, nie? Uzbrojony granatnik. A kto się też bawi takimi rzeczami? Są takie opinie, że u nas po prostu... Czekajcie, bo tutaj coś dostałem. Okej. No, co chciałem powiedzieć? Aha, no, u nas problemem jest właśnie ten kult jednostki, że taki komendant z komedii rejonowej, M.O. Wejherowie, nie, no to komenda główna, no to, że on jest tam bogiem, on jest takim półbogiem i każdy się boi pisnąć i zwrócić mu uwagę, że robi coś głupiego na przykład. Albo że jest podpity, nie? To jest u nas problem wielki. Na to się zwraca uwagę. Drugim problemem, to już według mnie, jest to, że nikt u nas się nigdy nie poda do dymisji po skompromitowaniu się. No bo to jest trochę kompromitacja. No, kompromitacja. To co, to można mu wysłać jakąś minę przeciwpiechotną, on się też będzie nią bawił, nie? No, człowiek powinien być bardziej ostrożny i no, jest taki zwyczaj posługiwania się bronią, że trzeba zawsze zakładać, że ona jest naładowana. I to wie każdy, kto się bardziej tam zawodowo zajmuje. Znaczy, no, kto się niekoniecznie zawodowo, ale kto się bardziej interesuje bronią, chodzi na strzelnicę, no to jest przyuczany, że zawsze traktuj broń tak, jakby była załadowana. Nie mierz z tej broni do nikogo. To są takie podstawowe zasady. DHL jest wszędzie, pisze pośrednik. O, czekajcie, bo Krawcowi kurier przyniósł granatnik od słuchacza. Czekajcie, mam, bo ja dostałem dzisiaj jakąś paczkę. Tu jest napisane tylko Michał G. Kto to może być? Michał G. A później otworzę. Zobaczymy, co tam będzie. No. Coś tam cyka w środku. Czekajcie, coś tam cyka. No, to później otworzymy. No, ale to taki głupi prezent trochę. No, oczywiście komedian się nie poda do dymisji, jak żaden ważniak u nas. W niektórych krajach to się zdarza częściej. Znaczy, to się w ogóle zdarza. Jakiś polityk zostaje przyłapany, że płacił kartą taką, co on nie powinien, i on się podaje do dymisji. A u nas był przypadek, że komendant został przyłapany na kradzieży ładowarki w sklepie, bo bardzo chciał mieć ładowarkę i lepkie rączki tam. Przylepiło się, nie? I też oni nigdy nie czują się głupio, jakaś skrucha czy coś, tylko w Gazecie Polskiej już napisali w ogóle, że być może to był akt terroryzmu ze strony Rosjan. To też typowe, nie? Że są takie media, które będą szły w zaparte i broniły tutaj i odwracały kota ogonem albo zwalały winę na innych. No, smutne to jest trochę. Ludzie nie mają honoru, bo honorowy człowiek, jak się zbłaźni, jak się okaże, że jest na poziomie 5-letniego dziecka, że chciał się pobawić tym granatnikiem. O, jestem gustlik, 4 pancerni, kurwa, patrz w Łodziu, patrz, jestem komando, Polska mistrzem Polski, jeb, tam wystrzelił, odrzuciło go, nie? No, mógł kogoś skrzywdzić też, to jest, powinien odpowiadać za stwarzanie niebezpieczeństwa dla innych, zagrożenie zdrowia, życia, to też są pewnie paragrafy na to. Na Ukrainie pewnie napiszą w gazetach, że to rosyjska prowokacja. To jest też tak właśnie, no nie podoba mi się do końca dawanie takich prezentów. Co to za prezent? Nie mogli mu czekoladek dać, czy pół litra? Na pewno by się też ucieszył z pół litra. Tym bardziej, że od nowego roku wódka podrożeje i to tak dosyć mocno, bo nawet o 10 zł na butelce. Czyli, no hardcore, nie? W ogóle jak wraz z nowym rokiem odmrożą VAT, akcyzę, wszystko, ceny energii i jeszcze pójdzie to o 10 zł w górę, to bo jest gigantyczna dziura budżetowa. 60 miliardów brakuje. Co tam 60 miliardów? Kaczyński wie, gdzie szukać pieniędzy. Na kontach przedsiębiorców sam. Trzeba tylko po nie sięgnąć. Bo nie brak tu takich, którzy na te pieniądze bardziej zasługują. A ci, którzy się sprzeciwiają, są od Tuska! No, także czeka nas naprawdę hardcore po nowym roku. Ceny gazu, co prawda, zostały zamrożone, ale tylko dla osób prywatnych, osób fizycznych. Firmy się nie załapały. Piekarnie padają jak muchy, no ale jak mają nie padać, skoro w Biedronce jest chleb wspaniały, z włosami Chińczyka, zamrożona masa chlebowa, chlebopodobna jakaś. Znaczy, to się da zjeść, nie? Ale obawiałbym się o skład trochę tych chlebków. W ogóle takie jakieś małe te chlebki. Niedługo te chlebki tak zmaleją, że będą takie jak dla lalek, takie jak są dla lalek, nie? Jakaś taka malutka kucheneczka, malutkie krzesełeczko, malutkie puzdereczko, malutkie ciasteczko. No to będą takie malutkie chlebki, takie w dwóch palcach będziemy trzymali taki chlebek. I to będzie już taki maksymalny downsizing, czyli praktyka polegająca na stopniowym zmniejszaniu gabarytów produktu z zachowaniem ceny dawnej. No. Gdyby ktoś chciał jakieś logo, jakąś stronkę czy coś, to ja się rozliczam w kostkach masła. Logo, 3 kostki masła. Stronka, 10 kostek masła. No. po Karysiu, ja ci pokażę, jak się z tego szczela. No, może na obronę komedianta być może przemawia to, że był pijany na przykład. No, no policjanci lubią się napić. Co ja akurat rozumiem, no, chłop czasami musi się napić, no. A taka stresująca praca, tu zwłoki, bandyci, łotry, łotrów trzeba z łotrami gadać, to stres, to się trzeba napić, nie? Może był pijany po prostu, no. Wesolutki się chciał pobawić granatnikiem w pomieszczeniu. Sef wcisnął, pierdyknęło. No, ale podobno nic mu nie jest, się otrząchnął, bo wiecie, bo z pijanym jest tak, że często mu się nic nie dzieje, on się gdzieś tam przeturla, bo człowiek trzeźwy to stara się często nieporadnie jakoś tam balansować, rękami rusza, nie? Chce spaść odpowiednio i to powoduje, że on na przykład spadnie krzywo, sobie rękę złamie. A taki bezwładny, na przykład pijak, to on się tam jak szmatka jest, nie? On się odbije, poturla.
1: Wrota Baldura, 40 zł. Mordo, abonament dla naszego kochanego prowadzącego. Nawet nie masz pojęcia, ile dają twoje audycje mi szczęścia, gdy pracuję na morzu. Jest piątek, więc za błędy przepraszam. Pozdrawiam jeszcze raz ciebie i wszystkich.
0: O, jak miło, proszę bardzo. No, czuję, że Michałowi pęknie dupa po prostu. Zapiecze, oj, zapiecze. A przecież mówił, nie wpłacajcie. I co? I nie słuchają się ludzie. To chyba jacyś sataniści wpłacają. Ale taki właśnie jest świat, no. Dzięki, mordo. No proszę, na morzu. Kolejny marynarz. Coś dużo marynarzy tutaj. Marynarskie tematy, przecież morskie opowieści, Ani. No. W ogóle chyba by się przydał ktoś, taki jakiś kompan współprowadzący. Dzięki, Wrota Baldura. Wrota Baldura, proszę. To jest stara

0: No właśnie. Także boję się trochę tego nowego roku, powiem wam, bo będzie dramat jakiś z tymi cenami. Zawsze staram się jakichś plusów doszukiwać, plusów, minusów, żeby tak obiektywnie spojrzeć na sprawę. No problem z alkoholizmem jest u nas i ten taki zwyczaj, to nawet jak politycy się wypowiadają tam o ewentualnej legalizacji środków psychoaktywnych, nie używajmy słowa narkotyki, bo to takie brzydkie słowo. Środki, substancje psychoaktywne, używki, często nie bardziej groźne od piwka, na przykład, jak kanabis. No to oni potrafią powiedzieć coś takiego, że no, może i by można, ale no bo ktoś mówi na przykład, a co z alkoholem? Czy to nie jest narkotyk? A ile zła to powoduje? Problemy, rozpady rodziny, tragedie, morderstwa. Ale to jest nasza tradycja. No już i po rozmowie. To nasza tradycja, picie wody. A może też trzeba by trochę się ograniczyć i no niestety ci, którzy lubią, to się zmartwią, bo wódka będzie coraz bardziej stawała się luksusem, tak jak w niektórych krajach jest, że wódka jest droga po prostu, nie? A tak jak mówiłem, u muzułmanów to zdobyć wódkę to na czarnym rynku i się bardzo dużo płaci. Ci kibice, którzy tak szukali tej wody, nie mogli się bez niej obyć, no to w końcu znaleźli i zapłacili jakieś w ogóle horrendalne pieniądze za tą wódę, 2000 zł w przeliczeniu na nasze za flachę. I potem tak celebrowali tą wódeczkę, pili po troszku, ale była wódzia, była wódzia. No, wóda czyni cuda.
1: Rota Baldura, 15 zł. Nie stara, ale jednak gwardią. Bardzo poproszę tematy kościelne, bo nie denerwuje strasznie ta instytucja. A zioło to dobre odżywianie, uśmiechnięta buźka.
0: No, pewnie, że tak. Tematy kościelne? No nie wiem. No nie wiem. A Dębno. Proboszcz kupił za gotówkę luksusowe apartamenty. Parafianie oburzeni. No tak. To nie tylko salezjanie robią tak. Dzięki wielkie. Nie tylko salezjanie robią takie numery, że biorą poprzez wiernych, namawiają wiernych, żeby brali kredyty. To właściwie afera była nie mniejsza niż Amber Gold, bo to słuchajcie, no 400 milionów, to gruby kaliber, nie? No tak, namówiło kilku salezjanów swoich wiernych, żeby brali kredyty na budowę kościoła, oczywiście, tak, na chwałę Bożą. Wierni nabrali tych kredytów, dali salezjanom, no i salezjanie poprzelewali to gdzieś na nowojorskie konta sobie, poinwestowali w nieruchomości, no i dostali bardzo srogie wyroki. Słuchajcie, tam jakiś prowodyr to nawet 3 lata dostał za tą aferę. Opłaca się w sumie posiedzieć 3 lata. Minie jak z bicza strzelił w sumie, a człowiek ustawiony na całe życie i to na takie życie jak w Madrycie, no nie? 400 baniek to nawet jak się podzieli na kilku, to przecież można do końca życia nic nie robić i mieć wywalone jaja na wszystko. No, mają łeb. No, ksiądz potrącił 6-letnie dziecko samochodem, zabił, pijany. No, dostanie, ja myślę, że srogą karę dostanie. Tak rok w zawiasach na przykład, myślę. I prace społeczne, ale on powie, że on cały czas wykonuje prace społeczne, bo dzieci zabiera na wyjazdy, gdzie każe śmietankę z kolan zlizywać, to też salezjanin. Inny ksiądz teraz został odwołany z roli katechety, bo wykręcał ręce jakiemuś chłopakowi. Taki filmik krążył, gdzie ksiądz trzyma tam za włosy, dociska, tak dociska do tego biurka, tak dociska i rękę wykręca i mówi, że ma przeprosić Pana Boga, przeproś Pana Boga! A chłopak mówi, nie przeproszę, a ksiądz wtedy jeszcze bardziej dociska.

No i to się nie spodobało, to już trochę przesada, trochę zwolnili go. No, w Częstochowie nie chcą lekcji religii, jak mówiłem. No coś się zmienia, coś się zmienia. Chyba Polacy się laicyzują, odchodzą od tej religii. No wiecie, jak afera jest co dwa dni, nie? Czy to finansowa, czy pedofilska, czy inna, jakaś przemocowa. No to tak nawet najbardziej zapiekłe mohery już mają dość tego i dobrze. Czy to jest jakiś wielki problem, że ludzie przejdą na chrześcijaństwo jakieś inne? U protestantów jakoś nie słyszy się o aferach, nie? Ja śledzę te rzeczy od 10 lat co najmniej, robię przegląd prasy i nie widzę, że u protestantów... U Jehowych jest problem, Jehowi są też zrąbani. U nich na przykład jest zakaz zdradzania, że ktoś tam molestował czy coś, wszystko ma w rodzinie pozostać, nie? Osoba molestowana, powiedzmy, że jakaś kobieta jest molestowana, to w ogóle ma zakaz gadania o tym komukolwiek, gdzieś zgłaszania i jeszcze musi mieć, żeby wewnętrznie tą sprawę załatwić, to musi mieć dwóch świadków. To musi ktoś molestować i musi stać obok dwóch świadków i przyglądać się, jak molestuje, czy co, nie wiem, o co chodzi. Tak więc, no dramat jest z tymi Jehowymi. Gadałem kiedyś z Jehowymi, oni są porąbani, oni zostawiają rodziny swoje dla Jehowy, nie? Fajnie tak zostawić na przykład męża z dzieckiem dla Jehowy, nie? Albo fajnie nie uratować swojego dziecka w szpitalu, wydać zakaz transfuzji krwi, bo jest, nie będziesz przelewał krwi. Tak, w Biblii na pewno chodziło o transfuzję krwi, bo to wtedy były takie starożytne transfuzje. Brali taką rurkę, podłączali, robili transfuzję, tam dmuchał ktoś, nie? Były takie starożytne transfuzje, oczywiście. To na pewno o to chodziło. No, takie branie Biblii dosłownie, to u protestantów też to jest, ale no nie jest to aż takie durne, takie głupie, nie? To są ludzie raczej myślący i owszem, podchodzą tak bardziej dosłownie, sola scriptura i tak dalej, ale no bez przesady, nie są debilami. A Jehowi niestety są debilami. Są debilami i interpretują Biblię tak jak małe dziecko trochę. Może sobie wzięli też bardzo dosłownie ten przykaz, bądźcie jak dzieci. O, więc niech Polska się... Ja też nie jestem zamordystą, nie chcę, nawet nie powiem, żeby zamykać kościoły, żeby tam księży wygonić, zabrać im majątek. Chociaż korci powiem, bo też kolejna afera z kościółkiem. Bardzo znana praktyka. Kościół dostaje jakiś park, powiedzmy cały, od miasta za złotówkę symboliczną, bo nie może być za darmo, bo coś trzeba wziąć, no to za złotówkę, prawda? Dlatego są telefony za złotówkę też. A teraz odsprzedaje znowu ten park miastu za 11 milionów. No świetny biznes, no... Dopisać sobie 6 zer, to ciężka robota, nie? Trzeba długopis wziąć, trzeba kartkę wziąć, trzeba pojechać do notariusza. To jest masa roboty, to... naprawdę. No i dopisujemy 6 zer, pyk, i sprzedajemy. No fajnie, no. Najlepszy biznes na świecie. Dostać za złotówkę i krótko potem oddać, sprzedać za 11 milionów. I dlatego właśnie jak czytam, że proboszcz jakiejś parafii robi bar mleczny obok kościoła dla biednych, to już nie mam zerowe zaufanie. Wiem, że to się skończy tak, że bar mleczny zostanie zamknięty, dostaną lokal, dostaną ziemię, dostaną wszystko, wyposażenie od miasta, a chwilę to podziała, potem zamkną i będą chcieli sprzedać za grube miliony. No niestety... Tak to u nas działa, że Kościół robi wal na wale. Właściwie co parę dni możemy przeczytać o takich rzeczach, nie? O samych Salezjanach mógłbym całą audycję nagrać i przeróżne wały wymieniać i różne zboczone akcje, różne skoki na kasę, sprzedaż, odsprzedawanie. Stella Maris, wydawnictwo to też salezjańskie, jeśli dobrze pamiętam. To jest dramat z tym, nie? No. Michał też puszczał dżingle z księdzem Michałem Woźnickim, byłym salezjaninem.
no, że i widzę czasami na Facebookach też, że to tak, o, mówi prawdę, mówi jak jest, w końcu jakiś ksiądz, który mówi jak jest. A przecież to jest mało, że świr, ta cała msza trydencka, no to też takie, no, archaizm totalny, stanie dupą do wiernych i memłanie coś w języku po łacinie, no nikt nie rozumie. Ale okej, okay, dobra, to by jeszcze mogło być, ale to jest człowiek, który jest homofobem, antysemitą, może dlatego Michałowi się podoba. No znowu, no doszedłem do tego, dlaczego to autorytet, tak samo jak Wojtuś. Rasista, antysemita i nie szanuje też kobiet starszych, wrzeszczy na nie. To jest ten sam ksiądz, który opowiadał, że kapłan ma pierwszeństwo do WC i kawkę należy podawać w cichości. Dlaczego babo drzesz się? Dlaczego się drzesz, babo? On zawsze mówi babo. To ktoś, kto mówi cały czas babo, nie używa słowa kobieta czy nawet niewiasta, tak po kościelnemu, no to kryptogej prawdopodobnie jest też. Zresztą on chodzi z tym cały czas z tym swoim ministrantem 50-letnim i razem mieszkają, razem chyba śpią też, przynajmniej tak zarzuca z kolei pan Zbigniew, bo jest Zbyszek i Zbigniew. Czy Zbyszek i Zbigniew to samo imię? No i wszędzie razem chodzą, jeżdżą, jedzą, srają. No i babo, ty babo, głupia babo. You stupid women. No, świetne autorytety. Gratuluję, Michale. Kto jeszcze? Że Adolfa, że do wujka Adiego masz słabość, no to wiemy. No, niby mówisz, że zbrodniarz, ale tak, no, nie można tak mówić, że głupi, że coś, bo to nie jest. On nie był głupi. No, i tam już któryś raz w obronie wujka Adiego, no coś tam cię ciągnie, no te baraczki byś pobudował, na ulicę byś tych homo nie wypuszczał, lewaków to trzeba też pewnie zgładzić, pozamykać, no to coś... Nie wiem, nie masz przypadkiem, Michaś, portretu wujka Adiego gdzieś tam na ścianie, nie przecierasz szmatką codziennie? Bo wcale bym się nie zdziwił, no. Anonki zrobiły kiedyś takiego mema, był właśnie Michał w swoim studio, open air, metr na metr, siedział i tak jeszcze cień mu tak pod nosem się zrobił, taki a la wąsik i to było właśnie, że Adolf Hitler tam chwilę przed popełnieniem samobójstwa czy coś takiego. No coś jest na rzeczy, no podobne przyciąga podobne, no i to wspominanie ciągle o tym, że Hitler niekoniecznie był taki zły i wszystko to Żydzi i trzeba się pozbyć tej chorej tkanki homo LGBT kupa. No tak sobie dowcipkuję też właśnie LGBT kupa, bo tam jest jakieś LGBTQ coś tam, on to przerabia na kupa. No cóż mogę rzec, no, straszna nietolerancja i zawiść bije z tych słów, ale głosik słodki, taki wręcz nawet słodko pierdzący i to maskuje trochę, no bo gdyby się darł, nie, że trzeba się pozbyć, zabić tych, wiecie co z nim zrobić, no to by było bardziej jasne, a tak można się zamaskować trochę, no...

Krawiec, powiem ci tak, gdy usłyszysz pukanie do drzwi, pod żadnym pozorem nie otwieraj. A czemuż to, szewcze? Czemuż to szewcze miałbym nie otwierać? Ja mam bejsbola przy drzwiach zawsze się pytam, kto tam. A jak mam jakieś wątpliwości, to chwytam za bejsbola i mam tam gdzieś w pogotowiu. To akurat tak pół na pół, bo część nocników też chciało baraki dla antyszczepionkowców budować. Mogą sobie ręce podać. No, a nocne radio jest radiem szczepionkowców i antyszczepionkowców. Wiele osób się zaszczepiło, wiele się nie chce szczepić, w tym ja. Na tym polega wolność. Niektórzy tego nie rozumieją, że wolność nie działa w jedną stronę. To nie jest droga jednokierunkowa, że ja chcę wolność, ale po mojemu, tak? No to nie do końca tak jest.

A jak jesteśmy przy temacie właśnie szczepionki, koronawirus, to powiem wam, że jestem zaskoczony i trochę to jest dziwne i podejrzane wręcz, że czytam, że dopiero teraz naukowcy zauważyli, że COVID-em można się zarazić od osoby zmarłej. Jak to możliwe? No i tu właśnie nowy artykuł o tym jest. Nie wydaje wam się to dziwne, że pandemia trwa już tak długo i po tak długim czasie ktoś dochodzi do tego, że można się od zmarłej osoby zarazić. No niebywałe. To szkoda, że nie po 10 latach, nie? Za to szczepionki to błyskawicznie wynaleźli. Szybciutko, rach, ciach i są. A coś takiego, co można właściwie chyba łatwo zbadać, że się można od zmarłego zarazić. To nie są jakieś wielkie badania. Nie trzeba mega fachowców. Właściwie nie trzeba niczego. Trzeba mieć zmarłego chorego, drugą osobę, która może się zarazić i trzeba ich koło siebie mieć i obserwować. No to coś taki chyba najprostszy eksperyment, badanie, jakie można zrobić. I co? I to po tak długim czasie dopiero, wiadomo, ile to trwa? 2 lata? No dziwne to jest, dziwnie się to czyta. Więc tu byłbym podejrzliwy.

O, to jest świetny news. Ugodził sąsiada nożem, bo pstrykał palcami i nie chciał przestać. Po kilku bezskutecznych próbach chwycił leżący nóż kuchenny i ugodził w okolice serca sąsiada, który pstrykał palcami. Ciekawe, jak to wyglądało, nie? Może ten, co pstrykał, to tak sobie śpiewał. Don't worry. Be happy. A ten drugi, weź przestań, bo już ręce chodzą, przestań pstrykać, cholera jasna. Don't worry. Be happy. No i w końcu ten się wkurwił, wziął nóż i dźgnął sąsiada. No co to jest? No co ci ludzie tacy nerwowi? Ja nie wiem. Se pstrykał, no. Ja rozumiem się denerwować, że pies ci szczeka pół dnia, no to można się wkurzyć, ale to też bym raczej nie zadźgał sąsiada. Raczej. No, to dziwny przypadek. O, Ewa Lipka, proszę bardzo. Pozdrawiam. Witam. I co tu pisze Ewa? To ile pielęgniarek i lekarzy byłoby zarażonych, gdyby od zmarłych można było się zarazić? No, czyli ten wirus nie ginie wraz z nosicielem, ciekawe. No, dziwnie się czyta takie rzeczy, nie? Że po tak długim czasie, przecież skoro to taki problem, taka pandemia, która świat sparaliżowała, miała wpływ na wszystko, na nasze życie, na gospodarkę, ludzie bankrutują, nie mogą firmy prowadzić, w domu siedzą i tyle czasu zajęło dojście do tego, że od zmarłego można się zarazić, nie? Przecież od tego też powinno zależeć życie ludzkie, od takich informacji. To powinni to ludzie badać na wszelkie możliwe sposoby. Naukowcy, lekarze, wirusolodzy różni powinni się tym zajmować cały czas. A oni po 2 latach doszli, że można się od zmarłego zarazić, też ciekawe. O, ten podkład chyba strasznie Michała by zdenerwował. Kloda. Ratatatataj.

Następny taki dosyć zabawny news. Kierowca autobusu chyba bardzo nie lubi pewnej partii rządzącej, bo wyświetlił na swojej tej tablicy, na której można różne rzeczy tam wyświetlać, numer linii, coś tam jeszcze dodatkowego, to on napisał J, 4 gwiazdki i PiS. Ciekawe, co to może znaczyć. Jestem z PiS? Nie wiem. No, w każdym razie, no dobra, no prawdopodobnie wyraził swoją dezaprobatę dla PiS-u i wklepał popularne hasło, obelżywe, mówiące o tym, że, no, jakby to ładnie powiedzieć, chędożyć PiS byłoby ładniej trochę, nie? Chędożyć PiS. No, niektórzy to przerabiają, na przykład nie bać PiS, nie bać PiS. To takie hasło promował ulubieniec Kloda, pan Wojtek, który siedzi w pierdelku. No, chyba 2 lata tam posiedzi, bo mu się procesy... Nie, ja też uważam, że to nie powinno tak być, że jest jakiś sąd kapturowy i się skazuje kogoś bez udziału tej osoby w tak ważnej sprawie, gdzie grozi wysoki wyrok. Co to ma być? To tak w ogóle można? No... Pierw źle mu wysłali wezwanie w ogóle pod zły adres, jakiś tam czeski błąd zrobili i poszło nie tam, gdzie trzeba. Potem jak się poprawili, to wysłali mu, jak siedział w więzieniu, nie miał jak odebrać. No i po prostu nie wiedział na dobrą sprawę, że odbywa się proces. Jaki by ten faszysta nie był, no to nawet faszyście należy się sprawiedliwy proces. Powinien być obecny, powinien mieć prawo do obrony i tak dalej, a no gdzie to skazywać kogoś na 2 lata? No, nie powinno tak być, mimo wszystko. A kierowca też został zwolniony i przepraszają już za niego, przepraszają to. Nie wiem, w tym naszym świecie straszną wagę się do słów przywiązuje, nie? I jakby rzadko się dopuszcza, że ktoś ma prawo być na przykład rozgoryczony, bo dużo złego go spotkało przez działania jakiejś partii. I pomyślcie, jednemu wolno niszczyć ludzi, przyczyniać się do śmierci, mieć krew na rękach. Uważam, że Macierewicz ma krew na rękach, no zdradzając agentów, których potem się morduje, rekomendując szpiegów rosyjskich. O, właśnie, Michał też jest bardziej za Rosją niż za Ukrainą. No, oczywiście, no, nie mówię, że Rosja idealna, że trzeba od razu chwalić Rosję, ale, no... I kolejna rzecz, która łączy Michała Gieresia z Wojtkiem Olszańskim, nienawiść do Ukraińców, bo to banderowcy są. I Wołyń. I Żydzi to są też. Ukraińcy to Żydzi. I no. Tak więc naprawdę wiele ich łączy. No toczka w toczkę po prostu. To są naprawdę bracia ideowi. Można powiedzieć nawet może, że Klot jest kamratem, że czuje się kamratem. W każdym odcinku reklamuje, promuje. Łączą go te nienawistne różne poglądy do przeróżnych grup. No, Klot, coś ich jednak różni, bo Klot nie jest za wojskiem i uważa, że tak, wojsko to tak generalnie, no, wojny, w ogóle wojny, wojsko to nie jego bajka, man. Ale to tak jedna z niewielu rzeczy, które ich różnią. Ale to widzisz, Michale, Wojtek też by cię jakby usłyszał, że jesteś takim tutaj sceptyczny i niechętny właśnie do tego, żeby była służba wojskowa, obowiązkowa i tak dalej, to też by cię znienawidził i by ci strzelił z czarnoprochowca może w łeb, jakby mógł albo coś, więc no... To jest właśnie problem różnych nienawistników, że oni na dobrą sprawę to sami siebie zagryzą wcześniej czy później, więc
i nigdy nic razem nie zrobią, bo zawsze znajdą, zawsze będą szukali tego, co ich dzieli, a nie tego, co ich łączy. No, Klot tak deklaratywnie mówi, że właśnie szukajmy tego, co nas łączy, łączmy się, ale pod warunkiem, że nie są to Żydzi, lewacy i tam, nie wiem, homo i inni. Daj już spokój z Gieresiem, przecież on ma jakąś paranoję, a po COVID-zie jeszcze mu się pogorszyło. Tak, on chorował na COVID-a? Kto wie, no to może tak mówi, ja nie wiem. Wierzyć mu? Wierzyć komuś, kto notorycznie mija się z prawdą? Bo takie przekłamywanie, przejaskrawianie, albo no też jawne kłamanie, oszukiwanie, no to... Czy ja wiem? Ja nie mam zaufania już za bardzo. Ile się o sobie dowiedziałem o nocnym radio. Rozbijacze rodzin, pedofile, źli ludzie generalnie, złe wilki, szkodzą. Co prawda nie słucham i nie wiem, o czym oni tam mówią, ale szkodzą. Niebieska pigułka, tak, nawet nie fioletowa, ale niebieska. Nie karmcie tego wilka złego. To przyczyniacie się do zagłady świata, sponsorując takich ludzi jak Krawiec. No, samo zło. No, znacie mnie od tej strony, no przecież ja cały czas wszystkich bym po prostu zlikwidował, nienawidzę ludzi. Zło w czystej postaci, no rozbiłem parę rodzin, przyznaję się. No, tak to jest. Tom pisze, mimo że do Kloda mam stosunek bardziej niż obojętny, to uważam, że Krawiec zakłamujesz jego poglądy. Powiedzmy, że je zaokrąglasz. Spoko. Okej, masz prawo do swojego zdania w tym temacie. No wiesz, ja też czasem przejaskrawiam, bo przejaskrawianie czytam ironizowanie. No, jestem trochę satyrykiem, więc no, tak to się robi po prostu, nie? Ale nie uważam, żebym mówił coś nieprawdziwego. Nie przekraczam pewnej granicy, nie? Nie oskarżam tego człowieka o czyny, których nie popełnił. Wiesz, mam prawo mówić, że ktoś jest antysemitą, jeśli ciągle oskarża o całe zło tego świata i Żydów i czuć od niego taką wrogość, niechęć. Nienawiść wręcz, nie? Na przykład mam prawo mówić, że kłamie, skoro sam tego doświadczyłem z jego strony. Nie wiem, to, jeśli jakieś konkretne są zarzuty, to chętnie się z tym zmierzę, proszę bardzo. Coś powiedziałem nieprawdziwego, to proszę bardzo. Można nawet zadzwonić i wysłucham tutaj cierpliwie. No. Dobra, macie ochotę, to dzwońcie, bo też nie chcę dzisiaj jakoś długo siedzieć, wiecie, zmęczony jestem. Ostatnio faktycznie więcej pracy i co ciekawe, praca zaczyna być miła. Naprawdę, to jest ciekawe, że jak się trochę rozpędzimy, to można z tej stagnacji, z tego lenistwa wyjść. Właśnie i zaczyna być miłe to, co wcześniej było uciążliwe i się nie chciało. To teraz, dziś się na tym przyłapałem, że na chęci, że ale bym se popracował. Wow, to jest naprawdę dobre. Można się tak zaktywizować, że zaczyna być praca wręcz czymś pożądanym, nie? Że se usiądę i se popracuję. Fajnie, bardzo się z tego cieszę. I liczę, że to jakoś mi zaowocuje. W końcu sobie zrobię porządne portfolio, zacznę brać jakieś zlecenia lepsze. Jakieś kontakty fajne się pojawiają, no i dobrze jest, aleluja i do przodu, jak mawia idol Michała, ruski agent, ojciec Tadeusz. O co konkretnie poszło w konflikcie z Gierapem? No był puszczany tu fragment, że
opisał mnie jako tego, kto namawia ludzi, żeby jedli robaki zamiast mięsa. No fakt, rzuciłem tak lekką rączką taką wolną myśl, że może coś tu jest na rzeczy, może spróbować, no ale tak bez jakiegoś namawiania. Ja przede wszystkim nikogo tutaj nie namawiam do niczego. Nie ma tu terroru, ja niczego nie nakazuję, nie mam jakiejś misji nauczania, bycia coachem, trenerem, nauczycielem życia, tylko dzielę się ewentualnie swoimi jakimiś myślami, których też nie mam przygotowanych. No, teraz bym się może nawet z tego wycofał, no bo no co fajnego jest w jedzeniu robaków, nie? Chodziło, jak mówię, bardziej o pewną litość w stosunku do zwierząt, żeby może już skończyć z tym obdzieraniem ze skóry, zjadaniem, hodowaniem w skandalicznych warunkach i tak dalej. Żeby przejść na jakiś inny sposób odżywiania się. Może nawet jakieś sztuczne jedzenie, no. Nie wszystko, co kiepsko brzmi, nie? Sztuczne jedzenie musi być od razu faktycznie kiepskie. Człowiek się do wszystkiego potrafi przyzwyczaić, jesteśmy bardzo elastyczni i kiedyś możemy dojść do tego, że będzie nas obrzydzało właśnie samo wspomnienie o tym, że byliśmy takim gatunkiem, który zjadał inne stworzenia, kości, mięso, krew. Będzie to dla nas obrzydliwe. Akurat my tutaj w Polsce jesteśmy tak, no, mamy taką kulturę, takie obyczaje, że lubimy mięsko, nam się to wydaje miłe, pachnące, ale na przykład dla weganina często, który już się odzwyczaił, sam zapach smażonego mięsa jest ohydny, obrzydliwy, on się od tego odzwyczaja. No, sam bym, chciałbym być weganinem, próbowałem kiedyś, wytrzymałem chyba 1,5 roku jakoś, będąc wegetarianinem, nie weganinem, czyli jadłem produkty nawet odzwierzęce, jajka i tak dalej, masło, ale no w końcu się to skończyło. Do tego trzeba mieć silną wolę, samozaparcie, poświęcać temu czas, żeby sobie na przykład szykować dobre dania, które też kosztują swoje. No to nie jest tańszy zamiennik. Trzeba, żeby się dobrze odżywiać w sposób wartościowy, trzeba mieć wiedzę, powiem jak polityk, trzeba posiadać wiedzę, trzeba się tym interesować, trzeba poświęcać czas na przygotowywanie różnych wymyślnych potraw, trzeba się starać bardzo i mieć jeszcze wolę silną, żeby wytrzymać bez tego mięsa, jak całe życie jesteśmy do tego przyzwyczajani, nie? Dzieci, które od małego są weganami czy wegetarianami, nie mają z tym żadnego problemu, wolą sobie schrupać marchewkę nawet niż zjeść słodycze, bo często wychowywanie dziecka od małego w taki sposób, to temu towarzyszy też niejedzenie właśnie dużych ilości słodyczy. Czytałem o takim dziecku, które nie lubi słodyczy, jakichś cukierków, żelków, to zupełnie nic ciekawego. Natomiast kocha jakieś marcheweczki, coś, jakieś warzywka, lubi po prostu, nie chce pochrupać warzywko. Wszystko zależy od tego, jak jesteśmy wychowani, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Człowiek potrafi się adoptować w ogóle też do różnych warunków. Mózg nasz jest bardzo plastyczny. Organizm, no. Mówiłem wam, że mam kolegę weganina, który jest okazem zdrowia, nie? Jeszcze przypakowany, wygląda jak Ragnar Lodbrok, zdrowiutki. W ogóle w zimie sobie teraz chodzi często w kurtce takiej, jak inni chodzą na wiosnę, bo jest odporny na zimno, bo się specjalnie przyzwyczaił do tego, mroził się. I okaz zdrowia po prostu. I jakaś była zabawna sytuacja, że rozmawiał z jakąś kobietą sprzedającą kurczaki i wywiązała się dyskusja i ona go tam strofowała, że jak to tak pan zwariował. A sama miała po prostu niezbyt zdrową cerę, jakieś wypryski, gruba i poucza, kurczę, typa, który wygląda jak młody Bóg, nie? Że to pan się rozchoruje od tego. No, także. Będziesz jadł robaki, pisze Aneta. Krawiec,
nie ujawnia nic, wujek Szwab się postara. No, wujek Szwab. No, wujek Szwab. No, to taki mem właśnie tu. Czekajcie, jest jeszcze ten mem na ekranie? Nie ma. No, będziesz jadł robaki i będziesz szczęśliwy. No, to tak sparafrazowane, no, przerobione bardziej hasło. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Nie będziesz miał nic, będziesz jadł robaki i będziesz szczęśliwy. No, w sumie taka jest prawda. Może dojść do tego, że zmieni się nasza percepcja i faktycznie będzie nas cieszyło to, że w ogóle coś mamy do jedzenia. To też tak może być. No, ja nie wiem, w tym środowisku właśnie spiskowym, szurskim, sorry, że tak mówię, no ale ja tak pieszczotliwie mówię, sam trochę szuram. No to się, nie podoba mi się to, że bardzo często się strasznie koloryzuje, nie? Przyjaskrawia, robi się z igły widły. No, ale przede wszystkim, no trzeba by to zbadać, co on powiedział faktycznie, jaki był kontekst. Czy faktycznie tak powiedział bezpośrednio, nie, że tam nie będziesz miał nic, czy tam jedzmy robaki, a nie wiem, a nawet jak rzucił taką myśl, że jedzmy robaki, no to co to od razu, co to ma niby, jaki to ma wpływ na cywilizację, na nasze życie, czy musimy go posłuchać, czy co? Bo od razu jest oczywiście zakładanie, że to jest szeroko zakrojony plan i on zdradził kawałek tego planu, że chce nas, żebyśmy jedli robaki, nie? Ja nie wiem, no to jest taka histeria jakby trochę. Histeria. No i powiedział, no i co? To od razu znaczy, że jest tajny plan, żebyśmy jedli robaki, nie? Znaczy, okej, okay, no nie chcę też tutaj jakoś bronić takich ludzi, no owszem, to jest wielki problem. Te wszystkie plany, żeby wprowadzić właśnie handel bezgotówkowy, zakazać samochodów spalinowych, okej, okay, no... Też się tego boję i też uważam, że to może z tego być zagłada, jakaś kataklizm. Ale no, zachowajmy trochę zimnej krwi. Ale niektórzy bez takich tematów, bez takiego przejaskrawiania, bez tej histerii, nie mieliby o czym gadać, nie? O czym byś gadał, Michale? Jeśli słuchasz, to do ciebie się zwracam. O czym byś prowadził audycję? Co byś robił? Bo nie prowadzisz innych audycji. Ja nagrywam o wszystkim. Teraz no, głównie luźne gadki, ale nagrywałem o filmach, o technologii, z różnymi prowadzącymi, o gotowaniu, kuchni. Przeróżne tematy. A ty tylko o spiskach, no. Ty tylko o spiskach. Miałeś epizod, ze mną nagrywałeś nocną jazdę, której żałujesz oczywiście, na pewno też. Wszystkiego, co ma logo NR, to żałujesz i to największy błąd życiowy. Dobrego słowa nie powiesz nawet. No, ale prawda jest taka, że beze mnie nie nagrałbyś audycji satyrycznej. Nieskromnie powiem. To ja tą audycję bardziej ciągnąłem. I hostowałem jeszcze, bo nauczenie się OBS-a przekracza twoje możliwości trochę. A co, też będę wredny. Widzisz, jak to miło, jak ktoś jest wredny dla ciebie? Ale powtarzam, zasługujesz na pstryczka w nos i będziesz dostawał pstryczka w nos regularnie, jak będziesz do mnie skakał. W ogóle, jak ci tak doskwiera cały czas to nocne radio, to zapomnij o nim. Zapomnij, wymasz z pamięci, skup się na swoim. Nie wiem, chcesz coś ugrać? Chcesz coś tutaj, nie wiem, się podpiąć pod coś? Odwal się po prostu. To ja też o tobie nie będę gadał. A jak będziesz sobie wycierał gębę moim imieniem, czy tam pseudonimem, to ja będę odpowiadał, bo mam do tego prawo. Co myślisz, że będziesz mi pluł w ryja, a ja będę sobie cichutko tu siedział i płakusiał? Nie. Będziesz dostawał za każdym razem w cymbał. I tyle. Da-di-da-daj.
aj, waj. I tyle.

0: A z weselszych tematów to mnie rozwaliło i tak chyba wiele osób się zastanawia, what the fuck? Hello Kitty, no jedna z popularniejszych pewnie na świecie postaci takich bajkowych dla dzieci stworzonych. Słynny kotek z różową kokardką, a właściwie kotka. No to się dowiadujemy, że to nie jest kot. To jest mała dziewczynka. I to sami autorzy, jakaś pani tam odpowiedzialna za tą postać. To jest japońska spółka Sanrio i projektantka Yuko Shimizu. No, oświadczyli, że to wszyscy błędnie rozumują i interpretują. To nie jest kotka, to jest mała dziewczynka. No to tak pachnie trochę znowu jakimiś tutaj genderowymi trochę sprawami, nie? Że to kotka chce być może dziewczynką i ma do tego prawo. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Nie zrozumiałem tego artykułu całego. No z Hello Kitty co rusz są jakieś afery. No, może nie co rusz, ale była taka głośna teoria spiskowa, że to autor czy autorka, no bo tu czytam, że autorka, wcześniej autor, podpisało, to znowu jakieś genderowe, może zmieniła płeć, tak jak tam bracia, siostry No, to jakieś dziwne rzeczy, w ogóle po co takie rzeczy gadać, światu obwieszczać, że to nie jest kotka. No nie wiem, tak patrzę, ma wibrysy, ma tutaj nosek, koci, uszy i dziewczynka, a nie kotka. I powiedziane było, że chodzi na dwóch nogach, to nie kotka. Humanoidalna taka, na dwóch nogach chodzi, wyprostowana, to nie dziewczynka. No dziwne jakieś rzeczy. Nie rozumiem tego do końca. Beknąć mu, pisze B52, ale mi? No, proszę bardzo, to będzie wesoło. Będzie wesoło. Czy Michałowi beknąć? No, nie wiem.
1: Co się stało się?
2: Your move, creep.
0: Proszę bardzo, no, człowiek czasami musi, inaczej się udusi. Jeśli ma to sprawić, że ktoś tam się, nie wiem, zapowietrzy, czy się przytka, zatka, to może zadzwonić i beknąć, jeśli mu ulży. Grzesiek zadzwonił, on chyba nie beknie, no chyba że. Witam Grzesiu, Grzegorzu, Grześku.
3: Cześć, jak mnie słychać, powiedz mi?
0: Trochę jak przez krótkofalówkę. O, wyszło jakiś agent, przez walkie-talkie dzwoni.
3: No, taka sytuacja. Z samochodu dzwonię, bo w pracy jestem. Coś ty się tak zafiksował nad panem od teorii spiskowych. Kurde, cały czas.
0: No musiałem po prostu, bo mnie zdenerwował swoim przypieprzaniem się znowu do mnie. A poza tym nazwał mnie idiotą. Musiałem odpowiedzieć.
3: No to wiesz, no gościa trzeba przytulić i okazać ciepło, a nie hejtować, bo szkoda nawet.
0: No to już nie będę, dobrze.
3: Spoko. Wiesz co, a o tych robakach sam jestem ciekawy, na jakim etapie jest biotechnologia żywności i jak na masową skalę można proceder robakowy uprawiać. Faktycznie, czy to jest bardziej opłacalne i jak do tego badania nad białkiem, witaminami, różnymi mikroelementami mają się do tego. To jest bardzo ciekawy temat, muszę sobie o tym poczytać, może by o tym audycję zrobił, tylko trzeba byłoby się dobrze przygotować albo zaprosić kogoś, kto w tym siedzi. I jakie są przewidywania, jak będzie nasz talerz z jedzeniem wyglądał za 10, 15, 20 lat. Czy to tylko jest, pozostanie w sferze science fiction, jedzenie białka robakowego, pulpy jakiejś, czy to już jest może za progiem, a nie dostrzegamy, że nasz jadłospis się zmieni. Bardzo ciekawy temat na taką porządną audycję przygotowaną.
0: No w sumie, Owszem, no, to ktoś mógłby się tu przygotować, zrobić. Może się da po prostu z tych robaków oddzielić wartościowe rzeczy i z nich przygotować, ulepić jakieś takie, wiesz, quasi mięsne, nie wiem jak to powiedzieć, no takie niby pseudo mięsne kawałki, no bo wiele rzeczy, które jemy, to też byśmy się za głowę złapali, jakbyśmy wiedzieli, jak to jest przygotowywane. No słynne jakieś chleby z tą substancją, co jest we włosach, dlatego się mówi, że włosy Chińczyka, nie, są w tym, albo parówki słynne, no to ta masa parówkowa, obrzydliwa, taka różowa i tam przeróżne rzeczy, ścięgna. No tutaj też nie każdy wie, że różne tam ścięgna to są dosyć wartościowe rzeczy, tam kolagen jest, tak? No i podroby to też są zdrowsze niż samo mięso, dlatego zwierzęta często jak upolują ofiarę, to wybierają jakąś właśnie wątrobę, takie rzeczy z serca. No to wiesz, dla kogoś to może być obrzydliwe, że ktoś je serca, nie? To może się skojarzyć komuś z satanizmem, je serca, nie?
3: No, to prawda. Z małych robaczków, takich mikro, robi się też barwnik czerwony, bo one produkują go dużo i się je rozmnaża i zabija na barwnik. Także to już jest od dawna, tylko pytanie, wiem, że jedzenie można zrobić z robaków bardzo dobre i wycinkne pewnie w różnych restauracjach to jest standardem. Znaczy, specjalizują się pewnie jakieś restauracje, tylko bardziej mi chodzi o to, czy to będzie opłacalne wprowadzenie tego typu żywności na masową skalę.
0: No. Kiedyś był popularny taki film Oto Ameryka, gdzie były pokazane, to była taka seria kilku filmów Oto Ameryka, czy Poznawanie Ameryki potem pod tym tytułem było. I to puszczali jeszcze za PRL-u, chcąc pokazać, jak zgniły jest ten Zachód, że burdele, że przemoc, zboczenia i tak dalej. I był też taki fragment, gdzie pokazywano rodzinę, która je robaki, ale takie, wiesz, takie glizdy po prostu, glizdy. I nawet sok z nich robili, wrzucali te robaki do sokowirówki i pili sok z tych robaków. Więc sama idea jedzenia robaków jest bardzo taka stara, żadne nowum, nie?
3: Tak. Różne rzeczy człowiek jadł przez przez te dziesiątki tysięcy lat ostatnie. Co jest ciekawe, kiedy znajdą dobrze zachowane zwłoki, archeolodzy, czy ci od znajdywania zwłok, no to po dokładnym zbadaniu kości można bardzo dużo wyczytać, jaką dietę miał człowiek. I no myślę, że takie robaczki stanowiły jakiś procent diety, bo tak jako mężczyźni sobie dopowiadamy, że no to kobieta tam szyła skarpetki w domu, czy tam jeszcze przed wynalezieniem igły coś tam robiła, bawiła dzieci, a mężczyźni chodzili polować. To jest nie do końca prawdą, no bo tak się szacuje, że poniżej 3%, tam do 2-2,5% białka zwierzęcego pochodziło właśnie od zwierząt. Więc bardziej wpieprzaliśmy korzonki i pewnie robaki między tymi korzonkami również się zdarzały, kiedy byliśmy głodni, więc może to jest powrót bardziej do pierwotnego jadłospisu niż nowum. No bo zwierzęta rzadko się jadły, trudno było człowiekowi coś upodobać większego. Nie byliśmy tam jednak.
0: Chłopstwo, tak.
3: Palił jakiś sawanna, zaczęła płonąć, no i wtedy te spieczone mięso człowiek zajadał.
0: Chłopstwo dawniej stosunkowo rzadko jadło mięso, to tak od święta bardziej to tak możni jedli mięso, a chłopstwo przeróżne inne rzeczy, więc może i robale też, bo mamy takie wyobrażenie, że szedł sobie jakiś Słowianin na przykład do lasu i se wracał z sarenką na przykład na... Może i wracał, może to różnie było, różne okresy były, ale no ja czytałem, że to mamy złe wyobrażenie trochę. Wyobrażamy sobie takich galów na przykład, co na dziki polują cały czas, nie? A to No w średniowieczu, na przykład w średniowiecznej Anglii, no to tak jak w tym serialu Robin of Sherwood, jak upolowałeś jelenia, to do paki, nie? Bo to król może se polować, szlachta, a nie ty, wieśniaku. No więc różnie to bywało. Strasznie kiepska jakość tego, strasznie kiepska jakość. Ty masz chyba jakiś mikrofon w kierownicy.
3: Tak, nie będę uciekał, także ten. Może jeszcze później zadzwonię z domu. Trzymajcie się.
0: Hej. Trzymaj się, dzięki za telefonik. Pa, pa. To był Grzesiu od pizzy z robakami. Może pojawi się kiedyś pizza z robakami. Może gdzieś na pewno jest. Dzisiaj to na świecie już wszystko jest, nie? To kiedyś nie było McDonaldów? Zapytuje Enerfan. No, taki średniowieczny McDonald, nie? I tam jakiś Mac Król, Mac Smok, Mac Dziewica, no nie wiem. Widziałem taki zabawny obrazek, przyprowadza król dziewicę, smok wychodzi z jaskini, a król z taką dumą mówi: konsekrowana, konsekrowana, a smok się oblizuje. I zadzwonił imiennik osoby, o której dzisiaj mówię. Witam Michała. To chyba ten Michał.
1: Dzień dobry.
0: A, uf, już myślałem, że to może inny Michał. Chociaż jakby ten drugi Michał zadzwonił, to może też by było ciekawie. Ale on nie zadzwoni. Nigdy. Prędzej umrze, niż zadzwoni do najgorszego, najbardziej szkodliwego medium, jakie w ogóle jest. No, co tam, Michale, powiesz?
1: Co tam? A właśnie tak o tych robakach sobie myślałem, nie?
0: I jakie masz przemyślenia?
1: Mam takie przemyślenia, że to jest wszystko gówno i... wiesz co, ja to widzę świat tak, że po prostu są ci bogacze tam na samej górze i oni kurwa ustalają prawo i zasady gry w życie, w grę zwaną życie dla tych na dole, wiesz, dla tych biedaków, dla tych frajerów takich jak my. I to, że wiesz, oni nam będą kazać jeść robaki, to wcale nie znaczy, że oni sami będą te robaki żreć tak samo, nie? Że to jest po prostu, wiesz, robienie z nas idiotów, a oni sami, wiesz, będą dalej jedli jakieś najlepszą wołowinkę za tam, nie wiem, po 3000 dolców za kilogram, albo wiesz, jakieś warzywka z ogrodów, wiesz, które sami sobie tam bez żadnych pestycydów naturalne wszystko wyhodowali, nie? A to, że żarcie robaków, to jest dla nas, wiesz.
0: No to w końcu tak nie wiem jak cię rozumieć, bo na początku powiedziałeś, że a to bzdura, nic z tego nie będzie, a teraz przedstawiasz tutaj taką wizję świata, w którym faktycznie nas nakłoniono do tego, żebyśmy jedli robaki.
1: No bo nic z tego nie będzie, dlatego że ludzie, ja mam nadzieję, że ludzie w końcu przejrzą kurwa na oczy, nie? I zobaczą, że wiesz, że prawo nie jest równe dla wszystkich, nie? I ogólnie te wszystkie wytyczne, to jest ściema jedna wielka, nie? Że to bogaci kosztem biednych się bogacą jeszcze bardziej i ustalają im prawa i zasady, według których mają żyć. No. Dlatego nic nie wyjdzie z tego. A z tym, że będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, to podobno chodzi o to, że wszystko będziesz miał na abonament i będziesz brał w leasing. I to wiesz, do takich absurdów się będzie to sprowadzać, że na przykład będziesz, nie wiem, miał... firmę będziesz miał, która ci będzie leasingować buty i podpisujesz z nimi umowę, na przykład, że płacisz, nie wiem, 50 zł miesięcznie, masz za to buty i tam dwa razy w roku czy raz w roku możesz te buty wymienić, nie? Ale kontrakt płacisz, wiesz, co miesiąc, nie? I to jest po to, żeby zmusić ludzi do zapierdalania, nie? Że oni już z góry będą wiedzieć, kto ile zarabia i kogo na co stać, nie?
0: Wiesz, takie...
1: A do tego jeszcze mają dojść i do tego no. Jeszcze ma dojść no w Anglii na przykład już to wprowadzają, że będziesz miał CBDC, czyli kryptowalutę, którą no tam bank centralny powiedzmy danego kraju będzie kontrolował i na tej walucie będzie data ważności, to znaczy nie będziesz sobie jej mógł po prostu wziąć i zaoszczędzić, odłożyć na później, tylko będziesz ją musiał wydać, bo jak jej nie wydasz, no to ona traci, wiesz, wartość.
0: W sumie o tych rzeczach wielokrotnie rozmawialiśmy w Nocnym Radio. Też było takie przestrzeganie trochę przed tym światem na abonament. Więc to nie jest jakieś straszne nowum, bo tutaj piszą, tak, Michał ma rację, tak jakbyśmy coś tu odkryli, nie? Jakoś nową, że nową wizję. A to może nie do końca, ale może warto przypomnieć, no faktycznie, bo ktoś na przykład nowy słucha, to można trochę naświetlić tą wizję świata, w którym dzierżawimy, wynajmujemy na abonament wszystko. Trochę już tak jest, no i nie zawsze to jest złe, bo na przykład dzięki temu, że tak jest, masz możliwość, będąc osobą niezamożną, przejechać się Ferrari na przykład, wynajmujesz ten samochód, nie? Telefon bierzesz sobie jakiś wypasiony, będąc biedakiem i spłacasz go po troszku, to wydaje mi się, że to nie zawsze jest złe i nie należy tak jednostronnie patrzeć, że to jakieś czyste zło pod każdym względem.
1: Nie wiem, zależy w którą grę grasz, bo na przykład bogaci grają w taką grę, że oni sobie inwestują swoje pieniądze. Potem te pieniądze, no na przykład, nie wiem, mają powiedzmy portfolio tam na giełdzie swoje, nie? Inwestują sobie swoje środki, a potem dochodzą do jakiejś tam, wiesz, tak zwanego net worth, czyli są warci ileś tam i potem od banku pożyczają tak naprawdę kasę. Kurczę, jakby to powiedzieć po polsku. Wiesz, co to jest collateral, czyli zabezpieczenie pożyczki? Na przykład masz firmę, powiedzmy, która jest warta 100 milionów, ale nie wydajesz swoich własnych 100 milionów, tylko pożyczasz od banku na zasadzie takiej, że wiesz, dajesz jakby pod zastaw część swojej firmy, no nie wiem, jak to po polsku wytłumaczyć. I wiesz, pożyczasz na przykład z banku milion i sobie ten milion wydajesz i spłacasz sobie go później, nie? I tak naprawdę chodzi o to, żeby nie wydawać własnych pieniędzy, tylko żeby, kurwa, wiesz, czyjeś, nie? Mhm. Tak to, kurwa, mniej więcej działa, nie?
0: Adwokat pisze...
1: A w momencie, kiedy masz na przykład walutę, na której jest data ważności, nie? To żaden bank tobie, jako małemu żuczkowi, żadnej pożyczki, kurwa, nie da, nie? Tylko dostajesz na przykład, nie wiem, 1000 złotych załóżmy i te 1000 złotych musisz wydać w ciągu miesiąca. Tak, jak nie wydasz, to ci się tak przypadnie. Nie masz możliwości stworzenia sobie perspektywy na przyszłość, nie? Nie zainwestujesz takiej kasy w nic.
0: Nie no, ja zdecydowanie jestem za własnością, bo własność to wolność też, jak tu adwokat zauważył. To wszyscy wiemy, że jak mamy pieniądze, to jesteśmy wolni. Jak nie mamy nic, to jesteśmy niewolnikami. To jest dosyć jasne chyba dla wszystkich. No, więc jak najbardziej. Też bym się bał takiego świata, bo wtedy jesteśmy zależni już. Każde takie działanie typu handel bezgotówkowy, jakieś życie na abonament... To nas uzależnia od tych, którzy są wyżej. I to nie musi być nawet władza, tylko to może być właściciel, jakaś duża korporacja, jakiś mega właściciel. No i my tacy będziemy małe żuczki, niewolnicy, zdani na łaskę i niełaskę po prostu przeróżnych ludzi. No. Jasne.
1: To może być Jacob Rothschild, który ma własne banki centralne w najważniejszych państwach świata i on ci... daje te pieniądze i on ci dyktuje warunki, na jakich ty wydajesz tą kasę. No, to do tego się sprowadza tak naprawdę, że jest ktoś, jest twój pan, który jest potężniejszy niż twój, nie wiem, rząd na przykład i on po prostu, wiesz, on ma tutaj swoją marionetkę w ręku i on pociąga za sznureczki. No do tego się to sprowadza, nie? Zawsze tak było, że ci bogacze będą, wiesz, tworzyć prawo i zasady i ustroje tak, żeby im się to opłacało, no. No nie oszukujmy się.
0: Posiadanie jakiejś fajnej własności, dorobienie się czegoś, czy jedzenie dobrych rzeczy, to też jest pewna taka duma, która w człowieku się pojawia i poczucie własnej wartości. Sytuacja, w której żyjemy no tak trochę byle jak, nie mamy nic, jemy robaki, to człowiek straci poczucie własnej wartości i to pogłębi jeszcze ten stan niewolniczy, nie? No bo już może dojść do tego, że będziesz niewolnikiem i będziesz zadowolony też. Tak kolejna przeróbka tego hasła. Nie będziesz miał nic, będziesz zadowolony. Będziesz jadł robaki, będziesz zadowolony. I będziesz niewolnikiem, ale już nawet nie będziesz wiedział, że jesteś tym niewolnikiem.

0: Laki, robaki.
1: No, ale nie, tak poważnie mówiąc, no, wiesz, to nie jest upodlenie gatunku ludzkiego, kiedy ludziom się każe robaki żreć i im się wmawia, że oto zdrowe, dobre dla planety, ekologiczne, zero śladu węglowego zostaje, no ale kurwa, no bez przesady, nie? No.
0: No i będzie też rosło to rozwarstwienie społeczne. Ci bogaci będą coraz większymi władcami, bogaczami. Korporacje będą w końcu jedna wielka korporacja wchłonie wszystkie, będzie jedna korporacja nazywająca się firma. Nie, no to przesada, będzie kilka, jedna będzie. Oni się podzielą, jedni będą robili broń, drudzy jedzenie, a trzeci będzie robił ubrania na przykład, nie? A czwarty samochody. No tak się mogą podzielić i nikomu od tego nie ubędzie. Chociaż może jak pogrzebiesz, to się dowiesz, że za wszystkim stoi jeden jakiś wielki bogacz, tak naprawdę. No, ale to takie zwiększające się różnice społeczne, właśnie wynikające z tego, i co mamy, jak żyjemy, no to upodlą nas, bardziej będziemy bezwolni, bardziej niewolnikami, bardziej znani na łaskę. No, no oczywiście jest to koszmarna wizja dystopijna.
1: Przecież pan Harari to jest ten z tego Światowego Forum Ekonomicznego. Nie wiem, czy kojarzysz Harari, ten gość. Mhm. Nie wiem, jak on ma na imię.
0: Tak, pan Harakiri.
1: Przecież on powiedział. On powiedział kiedyś wyraźnie, że ludzi trzeba podzielić na dwie kategorie, czyli tych, którzy mają wartość albo ekonomiczną, albo bojową, czyli tacy, którzy albo będą płacić podatki, albo będą za nas walczyć, oraz dla tych drugich nieprzydatnych, których trzeba po prostu wziąć i nie zneutralizować, tylko no, wybić, nie? Bo oni nie przedstawiają żadnej wartości dla świata, nie? Czyli teoretycznie gość, który siedzi, prowadzi radio internetowe i żyje, wiesz, z darowizn, które mu słuchacze przesyłają, on z punktu widzenia, wiesz, tych globalistów nie jest przydatny, kurwa, tutaj do niczego, bo on nie płaci od tego podatków i w związku z tym trzeba się go pozbyć, nie? Bo on jest tylko obciążeniem dla wszystkich innych.
0: Kurczę, no mam z tym problem, bo dla mnie książki Harariego były bardzo ciekawe, świetnie napisane i często mądre, wiesz. Homo Deus, Sapiens, od zwierząt do ludzi. To są takie książki, jak dla mnie, napisane przez bardzo trzeźwo patrzącego na świat człowieka i tak się dziwię czasami, jak cytujecie różne tu jego takie złowieszcze jakieś plany, nie, co do człowieka.
1: Wiesz co, no Hitler też na początku brzmiał dość racjonalnie i wiarygodnie, nie?
0: No może. Może się dałem znowu złapać, krawiec, ty naiwniaku.
1: Nie, mi się wydaje, że to jest też tak, że wiesz, gościu się dostał na jakąś tam pozycję władzy w pewnym momencie i mu odwaliło po prostu, no. Zaczął krakać jak inne wrony, że tak powiem, nie?
0: Może na początku, jak pisał, to trzymało się kupy i było względnie ciekawe, fajne, wartościowe, a może mu, tak jak mówisz, odpierdoliło, coraz bardziej mu odpierdalało, no. Może.
1: Też mi się tak zdaje, tak jak Giereszowi trochę.
0: No i adwokat tu pisze, że właśnie, że mówił to, że ja się daję złapać na pseudointeligentnych ludzi, którzy brzmią mądrze, tak dalej. No muszę sobie chyba jeszcze raz przeczytać książki pana Harariego i jej bardziej wnikliwie je przeanalizować.
1: Ale czekaj, bo kto mówił, że się daje złapać na pseudointeligentnych ludzi? Michałek Wspaniałek, czy ktoś inny?
0: Nie, adwokat tak o mnie mówił. Aha. Ja się od tego, wiesz, nie wzbraniam, bo być może mam taką słabość, że jestem pod tym taki trochę naiwny, że ktoś mądrze mówi i pozornie, wiesz, fajnie opisuje świat, a ja nie wychwytuję pewnych niuansów, które są tam zawarte, które są szkodliwe, nie wiem. Muszę się nad tym zastanowić.
1: No możliwe, też wiesz, niektórzy mają taką tendencję do, jakby to powiedzieć, wiesz, przekazywania w jednym zdaniu dwóch różnych myśli, bo da się też to zrobić, nie? Zależy z jakiej perspektywy na wypowiedziane zdanie popatrzysz, nie? Też się da.
0: A czytałeś coś Harariego?
1: Nie, ja ogólnie mało czytam, więcej, jeżeli już, to audiobooki.
0: No ale to mówiąc, czytałeś, no ja też wolę audiobook.

0: są wygodniejsze, nie? I mniej wysiłku. No, mam na myśli, czy obcowałeś z twórczością pana Harariego?
1: To znaczy bardziej, wiesz, oglądałem te wystąpienia tam na tym WEF-ie, nie? Na tym World Economic Forum. Tak naprawdę czytać nie czytałem nic. Bardziej słucham, wiesz, nie wiem, jakoś tak mam, że wolę sobie posłuchać, nie? Z pierwszej ręki, załóżmy. Ale nie, także tutaj nie świruję mędrca, żeby nie było zaraz, nie? Nie świruję tu jakiegoś mędrca, że wiem wszystko. Ale no, wiem na tyle, żeby mieć własne zdanie.
0: Spoczko, ale to namawiałbym tych, którzy tak często krytykują i odsądzają od czci i wiary tego Harariego, że może poczytajcie jego książki, a nie tylko jakieś wyrywki z newsów na szulskich stronach na przykład, nie? Bo często, bo niestety to mogą być rzeczy wyrwane z kontekstu, bardzo pokazane w krzywym zwierciadle, na przykład przerobione tak, żeby to jak najbardziej dramatycznie i brzmiało i szkodliwe było pozornie. No nie wiem, no mogę się pochwalić, że ja tą twórczość akurat znam i mi się to tam podobało nawet, no.
1: To znaczy, ja bym polecał oglądać na przykład, wiesz, filmiki z tych wystąpień, nie? Z tych tam, nie wiem, wykładów, tak to nazwijmy. Bo to jest jednak, wiesz, jeżeli oglądasz taki wykład, no to wiesz, o czym ktoś mówi, to nie są, wiesz, wyrwane z kontekstu rzeczy, tylko masz po prostu, wiesz, myśl przedstawioną z punktu A do punktu B.
0: Adwokat mówi, że prawdopodobnie jest cynikiem, tak? Ten Harari ma doktora z historii. No, cynizm nie jest mi obcy, też mam trochę takie poglądy.
1: A cynizm to jest pogląd?
0: No, taki nurt filozoficzny.
1: Aha, to ja myślałem zawsze, że bycie cynicznym to jest kwestia, to jest cecha charakteru bardziej.
0: W powszechnym takim, wiesz, rozumieniu, w mowie powszechnej, to tak, no, ale to ma inne znaczenie trochę, jeśli mówimy o... No byli cynicy, nie? Filozofowie. Sprawdźcie sobie na Wikipedii.
1: A porozmawiajmy trochę o moim ulubionym tutaj nadającym. Bo tu widzę, cała audycja jest zatytułowana ku czci i chwale jego imienia.
0: Już zostało dużo powiedziane w sumie i tutaj niektórzy tutaj apelowali, żeby... To może tak króciutko wyraź swoje zdanie, a ja nie będę jakoś już podejmował tego tematu, bo wiesz, też to za dużo, to niezdrowo. Już się trochę nagadałem, już się trochę nawyzłośliwiałem, odpłacając pięknym za nadobne Michałowi, więc nie chciałbym, żeby to w jakąś przesadę popaść, tym bardziej, że on krótko dosyć się na mój temat wypowiadał, co prawda w bardzo nieprzychylnym tonie, ale jednak krótko, a ja tu, wiesz, nagle audycję o tym robię, nie? O nim, więc... No ale no dobrze, dobra, no, ja nie będę cię kneblował.
1: Ja powiem krótko w tym momencie o panu Michałku Wspaniałku, że uważam, że to jest albo dezinformator, który udaje właśnie jakiegoś takiego, może kiedyś nim nie był, ale teraz nim jest, na tej zasadzie, że albo to jest dezinformator, który czyjąś agendę pompuje, albo po prostu zapatrzony w siebie dupek, któremu się wydaje, że on ma kurwa zawsze rację, nie?
0: No to już cię takie chyba, nie odbierze po takim czymś.
1: Ale ja już nie mam zamiaru do niego dzwonić, stary, po ostatnim tym. No co ty, ja mu nawet tam napisałem, wiesz, później do niego jeszcze. Mówię, że stary, co ty odpierdalasz w ogóle? Napisałem mu do niego, że co ty odpierdalasz, wiesz? Mówię, ja ci źle nie życzę, ale widać, że jesteś człowieku fałszywy. Niby prowadzisz jakąś alternatywną audycję, a wiesz, a nie dajesz się nawet wypowiedzieć, blokujesz wolność słowa, nie ma u ciebie wolności słowa, tylko trzeba powiedzieć to, z czym się zgadzasz, a jak nie, to jest zostawmy, a jak zostawmy nie skutkuje, no to po prostu kogoś wyłączasz, nazywasz trolem albo głupkiem, albo kimś takim, nie? No bo tak jest, no, z takim czymś się spotkałem u niego na antenie, nie? Dlatego tak uważam, że Michał ma trochę, nie wiem, albo własny świat, albo po prostu robi to celowo, że promuje jakieś tam swoje poglądy, a może nie swoje, i nie dopuszcza żadnych innych, wiesz, żadnych alternatywnych spojrzeń na kwestie, które on sam porusza. Takie było zdanie on.
0: Okej, no to wyraziłeś niestety swoje. Wyraziłeś swoje zdanie.
1: Także uważałbym na takich ludzi, nie? Bo. bo nie są zbyt bezpieczni, nie? Tak jak okazało się, nie, podobno się okazało, że Janusz Zagórski jakąś sektę w ogóle prowadzi, nie? Nie zdziwiłbym się,
0: Prowadzi.
1: gdyby Michał Gierek miał to samo, nie? Że też byłby jakimś tam, kimś tam gdzieś tam, wiesz, jakieś kółeczko wzajemnej adoracji jakby prowadził, nie? Albo jakby gdzieś tam jednak należał, nie? Pomimo tego, że jest tam antyglobalistą i na Bildenbergi jeździł i SMS-a dostał z zakodowaną wiadomością i w ogóle i w szczególe to i tak. Coś mi tu nie gra, wiesz, coś mi tu śmierdzi.
0: Janusz na pewno w przyszłości miał sektę, gdzie tam zbierał na złote pręty do piramidy, no, z kolegami.
1: No, jakieś takie gówno, nie?
0: A teraz, no to właściwie robi dalej to samo, no bo ta, wiesz, taka sekta Słowian jakby, nie? To budowanie tam wioski Słowian. Czytałem dzisiaj na jego stronę, tam wszedłem i chcą, wiesz, do polityki wejść, nie? I oni są,
1: Zły pomysł.
0: to są generalnie tacy ludzie, którzy optują tam za prawem naturalnym, za tego rzeczami, to nie brzmi źle nawet, nie? Właśnie wydaje się, że są za ludźmi, właśnie antysystemowi, ale w taki trochę inny sposób, taki w sposób, że wiesz, duchowość, słowiańskość, odcięcie się od korporacji, od konsumpcjonizmu jakiegoś wstrętnego, przesadzonego, to nie brzmi źle nawet, nie? Tylko
1: Ale to tylko brzmi.
0: różnie to może
1: Stary,
0: być z takimi ludźmi.
1: oni zaczęli wykluczać ludzi tam, jak się te imprezy nazywają, cykliczne, co oni tam organizują, te swoje tam, czekaj, co to jest, Harmonia Kosmosu chyba, czy coś takiego, nie? To przecież oni zaczęli ludzi wykluczać stamtąd, stwierdzili, że ci, co nie są weganami, to są reptylianami, no bo według nich tam, wiesz, według ich założeń to reptylianin to jest ucieleśnienie tam ze zła najwyższego. I wiesz, i ci, co nie są wegetarianami, to w ogóle oni są nazwani tam reptylianami i w ogóle jest segregacja się pojawiła jakaś taka, że wiesz, ci osobno, tam ci reptylianie osobno, a dobrzy ludzie osobno, nie? Żeby w jednym hotelu nie przebywali, żeby nie jedli razem w jednym pomieszczeniu. Jakieś takie kurwa. No nie
0: Tak,
1: podoba
0: tak.
1: mi się to,
0: No
1: nie?
0: to są
1: Nie
0: takie
1: podoba mi się
0: duchowe
1: to.
0: sprawy, no to jest takie new age'owe pomieszanie różnych duchowości, różnych
1: To jest
0: systemów
1: propaganda.
0: jakby, różnych systemów religijnych, trochę buddyzmu, trochę słowiańskości, wiesz, rodzimowierstwo. I to w zasadzie w samym czymś takim ja nie widzę jakiegoś dużego zagrożenia. Ale jak to się wymiesza z polityką, z fanatyzmem takim, że właśnie wyganiamy tych, bo to są reptiliańskie dusze, jakieś takie mambo-dżambo, że ty jesteś kosmiczna dusza indygo, a ty jesteś reptiliański byt, no to się robi niebezpiecznie, robi się sekciarsko,
1: No tak.
0: a jak jeszcze to prowadzi koleś, były jakiś TV, no o czym Eter gadał, tak? Też nie wiem, czemu Klot tak tego Etera punktuje cały czas, że to w najlepszym wypadku fioletowa pigułka czy coś. No koleś odsłonił różne dziwne powiązania ludzi ze środowiska. To co, zły? No
1: No.
0: zły, no prawda nas wyzwoli, nie? Ale Klodowi chyba nie zależy tak do końca na szukaniu prawdy, bo szukanie prawdy polega też na dyskusji, na konfrontowaniu swoich poglądów,
1: No.
0: a nie na wygłaszaniu monologów i sekciarskim pozbywaniu się tych, co ci się nie podoba, co powiedzieli, nie? No też
1: No
0: samo to, że
1: właśnie.
0: powiedziałem o tych robakach, to on już żałuje, że mnie znał. No kurwa mać, no ja, słuchaj, ja pomimo naszych wszelkich różnych tutaj kłótni, czy tam, wiesz, sporów, nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, że żałuję, że go znał. Wręcz przeciwnie, za niektóre rzeczy go chwalę, za niektóre ten. A on, widzisz, jednostronny całkowicie, guru, sekty, nie? Nienawidzi sprzeciwu, nienawidzi inaczej myślących, nienawidzi odmieńców, nienawidzi Żydów, nienawidzi lewaków, nienawidzi fioletowych pigułek, ten szkodnik. Przecież w którymś odcinku skrytykował praktycznie całe środowisko to alternatywne, z wyjątkiem Janusza Zagórskiego. No, no co to jest w ogóle
1: Z
0: za
1: wyjątkiem
0: percepcja?
1: Janusza.
0: Świata.
1: No to ciekawe, ciekawe to jest. No ale widzisz, no to poniekąd się zgadzasz z tym, widzę, krawiec, co mówię, nie? O Michale. I ogólnie też o Januszu. Lubisz, powiedz mi, lubisz mięso?
0: No lubię, no.
1: No to jesteś reptylianinem, no i nie będziemy dyskutować, nie? Nie masz racji, ja mam rację, a ty nie masz racji, bo ja jestem dusza kosmiczna, a ty jesteś dusza reptyliańska, no i co? I teraz
0: nisko
1: wystarczy, że
0: wibracyjna
1: tych
0: dusza.
1: zapatrzonych we mnie, którzy nie patrzą na mnie krytycznie w żaden sposób, przekonam, że jesteś reptylianinem, co już nie będzie wcale trudne i się rzucimy zaraz na ciebie, nie? I ci rozjebiemy to radyjko, nie? Bo moja sekta, widzisz.
0: Lubię
1: No i
0: mięso,
1: to jest takie...
0: mięso, ale mi smutno czasem, jak jem. Ale wiesz, nie jem za dużo mięsa, bo właściwie mięso traktuję jako taki rarytas. Raz na jakiś czas, nie? A nie tak jak niektórzy, że nie ma obiadu bez mięska, halincio, kurwa, dawaj 11 z chaboszczaka, kurwa. To nie, to raz w tygodniu może często jem mięso, a tak to jakieś pierogi, jakieś kanapki, ser, sałata, jakiś makaron, nie? No wiesz, tak
1: to
0: nie, nie żeby się tak zajadać tym mięchem cały czas, no.
1: To niezdrowe jest. Ja się ostatnio zacząłem interesować tym, co jem. I wychodzi na to, że mięso tak naprawdę to jest najzdrowsza rzecz, jaką możesz jeść i powinieneś, nie?
0: No dobrze nam robi, no zjadanie innych istot jakoś faktycznie, no dobrze nam robi, bo tak zostaliśmy, tak wyewoluowany ewolucjonista, ale może to się zmieni kiedyś, nie zawsze, człowiek już się bardzo zmienił, my nie przypominamy dawnych ludzi. W starożytności to Jezus, który miał 1,50 m w kapeluszu, mógł może, być może uchodzić za całkiem wysokiego mężczyznę, wiesz. Mali, krępi. W średniowieczu ludzie byli mali, krępi. Jakbyś się przeniósł teraz, Michale, do średniowiecza, to być może byś myślał, że to krasnoludy jakieś, nie? A sam byś uchodził za elfa jakiegoś z bajki, ze swoim tam, nie wiem, ile masz? 1,80 m masz?
1: No możliwe. 1,78 m.
0: No to byś może uchodził za elfa. Stąd może te legendy, wiesz, Dawid i Goliat. Goliat według niektórych chrześcijan był, że to jest dowód na istnienie gigantów, że Goliat był gigantem. No na tamte, jak mógł mieć 2 metry, bo też no, ludzie mogli być wtedy tacy, co mieli 2 metry, mogli się zdarzać, to mógł być gigant, mogli go nazywać gigantem, bo inni mieli 1,50 m, nie? Czy metr...
1: Dobra,
0: metr...
1: A gdzie są kości tych wszystkich gigantów w takim razie?
0: No, okazały się fejkiem te zdjęcia no. Szkieletów, gigantów. To nawet, ja kiedyś się przypatrzyłem, to nawet widać po tych zdjęciach, że to jest fejk, ale to trudno. Się mówi. Niektórych
1: jest
0: nie
1: też takiego jak gigantyzm, że człowiekowi jakoś hormon wzrostu bardzo siada, czy tam nie ma czegoś, co blokuje hormonu wzrostu i się rośnie po prostu, całe życie się rośnie i się zdarzają jakieś takie anomalie, że ktoś ma 3 metry, czy tam mógł mieć 3 metry na przykład. Ale to są genetyczne sprawy i to są anomalie. To nie są, wiesz, żadni giganci i to nie jest żaden dowód na nic. Nie?
0: Tak, są tacy ludzie, dzisiaj się zdarzają, co mają chyba najwyższy człowiek, nie wiem ile ma, 2,5 metra, ale to jest faktycznie choroba, gigantyzm nawet się nazywa, nie?
1: Zdarzają no najwyższy, się. Co znaleźli, to chyba miał 3,28, nie?
0: Tak? Aż taki?
1: O, jakoś tak mi się coś kojarzy. 3,28 i to w ogóle z tych mongolskich chyba, czy kazachskich stepów tam ktoś, że tam byli tacy ludzie, co wiesz, co oni się bardzo rozmnażali, mieli bardzo nisko, małą pulę genetyczną i się rozmnażali, wiesz, między sobą i po prostu w jakimś tam plemieniu ktoś na ten gigantyzm cierpiał i oni się tak rozmnożyli i ten gigantyzm tam przejęli tam w tej grupie etnicznej jednej, nie? Czy gdzieś to przy granicy z Chinami było, już nie pamiętam.
0: No,
1: w tym momencie, ale nie ma żadnych gigantów, nie ma co wierzyć, wiesz, w jakieś takie bajeczki chrześcijańskie.
0: A kto wie, czy za milion lat nie będziemy, nie dokonamy takiego skoku, że zamienimy się w energię jakąś, w informację. Może to jest możliwe, nie? Może jakieś mega rozwinięte cywilizacje, które nas wyprzedzają w ewolucji o miliony lat, to przeszły już jakiś taki etap, że zmieniły formę. Czemu nie? Można sobie pofantazjować i pogdybać.
1: Nasze DNA jest generalnie jedną wielką informacją.
0: I wtedy nie będziemy
1: tak,
0: musieli...
1: się przypatrzeć. To...
0: Nie będziemy musieli zjadać innych istot.
1: My jesteśmy informacji.
0: No... Tylko będziemy sobie zjadali informacje, albo będziemy mieli symulator jedzenia, że będziemy tak dla zabawy sobie udawali, że jemy, bo nie będziemy już musieli się zasilać, zjadając, pochłaniając inne istoty. To właściwie, popatrz, to wszystko jak różnie można podchodzić. Dla nas w sumie nie obrzydzałby nas jakiś kapuśniak na świńskim ryju, gdzie tam jeszcze świński ryj taki, wiesz, gdzieś leży na desce. A dla no. jakiejś, dla kosmity, który by tu przyleciał, to mogłoby być jeszcze bardziej obrzydliwe i straszne niż to, co my teraz sobie wyobrażamy o jedzeniu robali, nie? Że to by było dla niego coś po prostu potwornego, że wziął, obdarł ze skóry, wypił krew, zupę z tego zrobił i leży taka głowa odcięta, to on by po prostu się zesrał, zemdlał. Byłoby to dla niego gorsze niż najgorszy horror, co my oglądamy, nie?
1: No, jest to możliwe, ale z drugiej strony, nie wiem, ja widzę świat tak, że są zwierzęta mięsożerne, roślinożerne i po prostu te mięsożerne, jak ty ich nie zjesz, to one zjedzą ciebie, no i tyle, nie? Trzeba jeść mięso, ogólnie w mięsie są proteiny, są różne witaminy. Taka wątróbka na przykład, której nikt nie lubi albo mało kto lubi, to przecież wiesz, ile tam jest witamin, mikroelementów, jakichś...
0: Wszystko tam jest, tak.
1: Rzeczy. Tak. Wątróbce.
0: No, jest bardzo zdrowa wątróbka, ja lubię. Kiedyś nie lubiłem jako dzieciak, zmienia się smak z wiekiem. No, a dzisiaj z miłą chęcią, dobrze przyrządzona wątróbka. Pamiętajcie, no. nie solcie wątróbki, jak smażycie, bo się twarda zrobi.
1: No, wątróbka, to jest idealne jedzenie. To
0: wątróbka, ale to w ogóle tak śmiesznie, jak my zdrabniamy, nie? Mięsko, wątróbka, jakaś inna, a jakiś weganin słucha i tak zębami zgrzyta, wątróbka, kurwa, i serduszko, i jelitko, i flaczki, kurwa, tak słucha. I...
1: Weganie są chorzy psychicznie, moim zdaniem. No. Wiesz, nie zapominajmy, że Hitler też był weganinem, nie? I nie tylko Hitler, cała ta wierchuszka tych nazistów to byli weganie, nie?
0: No ale trzeba
1: byli
0: też...
1: Byli słabi, byli chorowici, nie mieli odporności organizmu, nie mieli, jak to się nazywa, DMTA, czyli tego enzymu, który odpowiada za siłę mięśni, który jest tylko w mięsie głównie, nie? I w kreatynie. Nie można być silnym, zdrowym człowiekiem, jeżeli się... No nie, mówię, że tam twój kolega jakiś jest dopakowany jak wiking i w ogóle, nie? I jest weganinem. No ale to jest anomalia pewnie jakaś, nie? Większość wegan to są słabe takie chuderlaki, chorowite takie, wiesz. Ledwo grypę dostanie i już leży tydzień w łóżku, nie?
0: Kurczę,
1: odporności organizmu nie ma.
0: Ci ludzie, o których mówisz, mogli prowadzić niezdrowy tryb życia, nie ruszali się dużo. No kolega akurat, wiesz, uprawia sport, chodzi na siłownię, ćwiczy sztuki walki, żyje tak, jak powinien właściwie żyć mężczyzna trochę, nie? Jest to w jakiś sposób naturalne, ruch, wychodzenie na zimno, wiesz, siłowanie się, no i wiesz, i się świetnie trzyma, no i jest bardzo zdrowy, nie choruje w ogóle, nie? Więc...
1: Znaczy ja jadąc po weganach mam akurat, wiesz, tu na myśli takiego typowego hipstera, co ci zawsze powie, że on jest weganinem i ma uczulenie na gluten w ogóle, nie? To o takich ludziach bardziej myślałem, nie? Bo są też tacy, że wiesz, że on jak ma okazję, to on ci zawsze powie, a ja to jestem weganinem, nie? A ja to mam uczulenie na gluten, a ja to jestem laktoza intolerant, nie? Tacy hipsterzy, wiesz, o co mi chodzi, nie? I to są przeważnie jakieś takie małe chuderlaki, takie, wiesz, on sobie raz kichnie i on już jest chory, nie? Tydzień w łóżku leży.
0: Ale jak się nie ruszasz, nie uprawiasz żadnego sportu, a jesz mięcho, to też nie będziesz zdrowy. Zrobisz się na przykład gruby, czy coś innego.
1: Nie. Od samego mięsa? Nie. Skądże? Właśnie,
0: nie wiem.
1: To jest piramidę żywieniową, tą, którą znamy, można sobie między bajki włożyć. Jeżeli jesz samo mięso, nie wpierdalasz w ogóle węglowodanów, ani cukru żadnego, to twój organizm zaczyna produkować energię z tłuszczu. W wątrobie się zaczynają wytwarzać tak zwane ketony. Ketony to są takie enzymy, które rozbijają tłuszcz na energię. No bo ogólnie ludzkie ciało ma dwa podstawowe biegi, jeżeli chodzi o produkcję energii, czyli to jest tłuszcz albo cukier, znaczy albo węgle. Jeżeli nie dostarczamy organizmowi węgli, no to organizm zaczyna się przestawiać na produkcję energii z tłuszczu, czyli z tych zapasowych magazynów, które tam na sobie człowiek nosi i od tego się chudnie tak naprawdę.
0: Ale teraz czytałem jakiś artykuł, że odkryto, że właśnie ta dieta keto przyczynia się do cukrzycy właśnie, a wcześniej myślano, że jest wręcz odwrotnie. Więc możemy się zdziwić też. Ja nie podaję tego jako pewnik, to trzeba by to jakoś tam sprawdzać, bo to że gdzieś tam napisali to... No ale chodzi mi o to, że może nas życie zaskoczyć trochę i widzisz, po 2 latach od pandemii odkryto, że można się od zmarłego zarazić. To wielkie odkrycie dokonano. No więc...
1: Nie, no to bzdura jest jakaś chyba.
0: No tak mam artykuł, no tak napisali, nie wiem, może to fake, a może się okaże to fejkiem, ale tak napisali.
1: Ale jak dieta keto może się przyczyniać do cukrzycy, kiedy na diecie keto właśnie się nie je cukru?
0: No
1: jest totalny zakaz jedzenia cukru.
0: Jest tam jakiś paradoks właśnie, że następują jakieś takie procesy, że no tak ma niby być, nie? No nie wiem, można by to jeszcze zweryfikować.
1: Ja nie słyszałem. Ja właśnie słyszałem odwrotnie, że właśnie się poziom insuliny we krwi bardzo obniża od diety keto. Że się stabilizuje i bo wiesz, co to jest insulina, nie?
0: Co? Nie wiem.
1: No, insulina to jest hormon, który się zaczyna pojawiać w organizmie, kiedy właśnie jesz cukier. Mhm. Sama insulina się przyczynia do cukrzycy. I na przykład cukrzycy mają tak, że oni nie mają tego mechanizmu produkcji insuliny wyrobionego i dlatego muszą tą insulinę cały czas sobie jakby z zewnątrz podawać, przez tam zastrzyki na przykład. Nie? Ale w momencie, kiedy jesteś na diecie keto albo na tej diecie carnivore to jest taka dieta, że się je tylko mięsko, to jest, uważam, chyba najlepsza dieta, jaka jest, że się tylko mięsko je, same proteinki, to wtedy poziom insuliny się drastycznie obniża. Także nie, musiałbym przeczytać, wiesz, ten artykuł, o którym mówisz, bo ciężko mi jest tutaj teraz wypowiedzieć się na ten temat, ale to nawet na logikę się nie zgadza.
0: No postaram się wyszukać i może wam
1: sobie
0: wkleję.
1: Sobie to chcę, tak naprawdę, wiesz, ja sobie będę jadł mięso, a ktoś sobie będzie jadł trawę i liście i kurwa sałatę. I ja się nie będę do nikogo przypieprzał, że je sałatę i niech nikt się do mnie nie przypieprza, że sobie jem mięso i tyle. I będziemy żyli w zgodzie. Nie? Tak uważam.
0: No też.
1: Niech nikt jeden drugiemu nie narzuca, co ma robić, albo co ma myśleć, albo co ma jeść. No
0: ale można promować pewne rzeczy i zachęcać kulturalnie, można. Nie? I to nie ma w tym nic złego, nie? Ja też bym nie chciał
1: terroryzować. Ludzie przeginają, oni, człowieku, robią te kampanie, tam pokazują, o, tam wrzucają małą kózkę czy małą świnkę gdzieś tam, wiesz, i pokazują, że o, tu wszystkie zwierzęta giną w taki makabryczny sposób, jak ty tak możesz, jajka jeść. Mleko to jest dla małych krówek, od dużych krówek dla małych krówek, to nie jest dla ciebie, człowieku, żebyś, ty kradniesz to mleko i wiesz, i to jest takie, ich kampanie polegają na, wiesz, wywoływaniu w człowieku poczucia winy, rozumiesz, i to jest bardzo niezdrowe i niesmaczne.
0: Adwokat snuje taką teorię, że być może się właśnie walczy z tą dietą keto z jakiegoś powodu w necie. No, to na pewno, to akurat możemy być pewni, że pewne trendy, że są jacyś tam lobbyści, jacyś promotorzy, ktoś, czy może nawet korporacjom zależy, żeby coś wypromować, a co, do czegoś nas zniechęcić. Pewnie, że tak, no to dosyć jasne. Sam bym tak być może robił, gdybym był jakimś wstrętnym bogaczem i to bym sobie wynajmował jakieś troli, żeby coś rozgłaszali, jakieś rzeczy, pewnie, no.
1: Bo od diety keto się traci na wadze tak naprawdę, a pozostając cały czas w tym samym stanie zdrowia i wiesz, możliwości fizycznych, nie? W tej samej kondycji fizycznej, a podobno nawet lepsze jest, nie? Że można lepsze wyniki osiągać pod względem kondycyjnym, jeżeli chodzi o dietę keto. A nie wiem, czy słyszałeś o takiej teorii spiskowej w sumie, że wiesz, że są koncerny, które zajmują się, wiesz, produkcją tych napojów, wszystkich, cukrem ogólnie, że jest cukier dodawany do wszystkiego i że to jest najbardziej uzależniająca substancja na świecie. I na przykład, wiesz, nie wiem, jacyś handlarze kokainą to zarabiają grosze w porównaniu, wiesz, do tych wszystkich koncernów, które handlują cukrem. I oni tak naprawdę lobbują za tym, żebyśmy, wiesz, spożywali ich produkt i ten cukier jest dodawany do wszystkiego. I dlatego się, bo w diecie keto nie ma cukru, więc można nawet zasponsorować jakieś lewe badania na jakimś uniwersytecie, które niby tam udowodnią, że to wcale nie jest takie zdrowe, że cukier jest fajny, przyjemny i w ogóle, nie?
0: Może, może. Trzeba zadusić jakiś trend, jakąś modę w zarodku, żeby ona się nie rozpleniła i nam, żeby nie ubyło na mnie. No a cukier, takie szczęście w proszku, nie? Już we wszystkim, w chlebie, we wszystkim, kurwa, dają cukier. No. Cukier i też trochę soli trzeba dodać, żeby się rozszerzyć kubki smakowe i żeby bardziej czuć smak. To cukier, sól dodać. No to jest w tym coś okropnego, bo jedzenie to jest takie fałszowanie jedzenia, takie oszustwo trochę. No nie powinno się tak robić.
1: Słyszałem o takim czymś, to dawno już było, że testowali jedzenie dla psów, nie? Tam wiesz, patrzyli, którą puszkę tam z jakiej firmy pies będzie wybierał jako pierwszy. Tam dawali tym psom różne tam, wiesz, marki, nie? Tego jedzenia i potem te psy wszystkie wybierały pedigree. Dlatego wybierały pedigree, bo się okazało, że tam trochę cukru jest i to jakoś wpływa na mózg, że wiesz, przez to, że jest cukier, to się endorfina się wytwarza, czy serotonina, jakiś tam hormon, który jest odpowiedzialny za to, że się człowiek dobrze czuje, nie? I wystarczyło trochę tego cukru tylko dodać i człowiek już, wiesz, reagował inaczej, człowiek. Pies reagował na przykład na jedzenie z tej firmy Pedigree, reagował dużo lepiej niż na jakieś inne i wybierał tamto pierwsze, dlatego, że tam był cukier, nie?
0: Byłem przez dłuższy czas na takiej diecie, że unikałem zupełnie słodyczy, żadnych batoników, nawet herbatę przestałem słodzić, tylko tam jedną może łyżeczkę, coś. I się odzwyczaiłem od cukru, ale jakiś czas temu sięgnąłem po batona, tak, powiedziałem, a tam pierdolić, nie, mam ochotę, a nawet nie, że mam ochotę, bo straciłem tą ochotę.
1: I a wiecie, zjem se po prostu.
0: I zjem sobie. I wiecie, jak się wciągnąłem, że teraz po prostu ciągle kupuję jakiegoś batona, jakieś cukierki. No i bardzo szybko po prostu to, wiesz, to poszło, nie? Przy okazji mogę tutaj zrecenzować, że kupiłem dzisiaj batona Fame MMA, to słynny baton Fame MMA. No szału nie ma, no to taki wafelek nawet, nie baton, nic szczególnego, naprawdę, Fame MMA baton.
1: Można by było zostać dealerem cukrowym. Myślę, że to by było dobry biznes, to byłby, nie? Tak naprawdę. Po co sprzedawać narkotyki, jak możesz sprzedawać cukier? I wszyscy to od ciebie kupią.
0: Bardzo miłe korporacją są wszystkie rzeczy, które nas uzależniają. Telewizja, filmy, gry, cukier, nie? A tak wszyscy są przeciwko narkotykom. Narkotyki złe. A mamy narkotyk na każdym kroku. Dzisiaj nawet sama twórczość poszła w takim kierunku, że przecież jesteśmy ćpunami, muszą być emocje, akcja. Już jak dłużej ktoś gada, to przewijamy, nie? To nudne, nie? Gdzie tu walka z siekierą ma biec, kurwa, Ragnar biega, skacze, podskakuje, fikołki robi, gwiazdy z dupy wypierduje. Gdzie? Akcja! No i to jest ćpanie. Dzieci siedzą, grają w Fortnite'a, myć się już nie chcą nawet, bo Fortnite... No, cywilizacja narkomanów pod każdym względem, a przestrzega się, tylko nie bierz narkotyków.
1: No, to jest też prawda, nie? A dokładnie steruje się nami, uzależnia się nas od różnych substancji, od informacji. Ogólnie, patrz, jak bierzesz narkotyki, to w mózgu też ci się wytwarzają jakieś tam, wiesz, nie wiem, serotonina, jakieś inne specyfiki, które po prostu sprawiają, że się czujesz dobrze. I ten sam efekt można osiągnąć właśnie na przykład tak jak mówisz, nie? Oglądając serial, wiesz, odcinek za odcinkiem, albo żrąc batony, albo, nie wiem, robiąc jeszcze coś innego, nie? Wiesz, to tak naprawdę chodzi, człowiek robi to dlatego, że dobrze się z tym czuje, nie?
0: Myślę, że substancje psychoaktywne są tak tępione, dlatego że człowiek się robi bardziej buntowniczy, antysystemowy, często przechodzi pewną przemianę nawet po tych mocniejszych rzeczach, czy kwas, czy jakaś ayahuasca, szałwia, grzyby. Wiesz, człowiek nagle zaczyna zupełnie inaczej patrzeć na życie, na to, jak nas traktują, jak z nami rozmawiają, w jakim punkcie jesteśmy. Dokonuje takiej iluminacji, nawet często nie do końca rozumie, ale czuje, że coś się dzieje, że coś jest tu nie tak, nie? I to i tamci też mogą do końca nawet tego tak nie rozkminiać, tylko czują, że to jest im nie na rękę po prostu, bo człowiek ma też jakiś instynkt. I często po prostu czuje pewne rzeczy, intuicja mu podpowiada, że coś jest mu nie na rękę i dlatego się walczy z tymi wszystkimi rzeczami, może, nie?
1: No to znaczy, to jest mechanizm kontroli ogólnie na tym polega, nie?
0: System chce, żebyśmy byli bardziej zombiakami, a nie przebudzonymi, bo jest coś takiego jak przebudzenie. No, można się śmiać, ale są ludzie bardziej przebudzeni i zupełnie nieprzebudzeni na przykład, nie?
1: No tak, z tym, że to przebudzenie to też, jakby to powiedzieć, to nie jest nic przyjemnego być przebudzonym, że tak powiem. No, nagle otwierasz oczy i widzisz, w jakim gównie ten cały świat pływa, nie? I do jakiego skurwysyństwa się, wiesz, drugi człowiek może posunąć. No to jest bardzo bolesne tak naprawdę, to nie jest jakieś przebudzenie. No ja nie wiem, może ja nie jestem przebudzony, nie wiem tego, nie sprawdzałem tego nigdy, no ale tak pewnego dnia otworzyłem oczy i człowieku, aż mi się kurwa płakać zachciało, nie?
0: No człowiek przebudzony to może taki, który sam o sobie nie będzie mówił, przechwalał się, jaki ja jestem przebudzony. Tak samo jak człowiek inteligentny nie będzie sam o sobie mówił, ale jestem inteligentny, mądrzejszy niż inni, tylko będzie, zdobędzie się na jakąś skromność i będzie czuł, że jeszcze i tak dużo mu brakuje, wiesz, i nie będzie o sobie tak mówił. No, a na pewno są ludzie bardziej przebudzeni, się nie ma co z tego śmiać. To tacy ludzie, którzy mają lepszą percepcję rzeczywistości, widzą rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Czują też pewne rzeczy, uczą się dostrzegać niuanse pewne, a człowiek zupełnie nieprzebudzony to taki robot. Chodzi do pracy, siedzi przy telewizorze, napije się piwka, a jego tematy to, nie wiem, sport, takie najprostsze jakieś, które nie wymagają żadnej rozkminy. I nie zna się na wielu rzeczach, nie ogarnia polityki, ekonomii, duchowość ma bardzo prostą, rytualną, klepie jakieś formułki, nie zastanawia się w ogóle nad poważniejszymi rzeczami, nad istotą stwórcy, tylko wiesz, jakieś ma bajeczki, że tam przyszedł Ananiasz do Kajfasza i wręczył mu lampę, kurwa, no jakieś tam bajeczki zna, ale w tym nie ma żadnej duchowości, to jest człowiek zupełnie nieprzebudzony. No.
1: Ja zauważyłem, że w ogóle ludzie tak zwani przebudzeni, no nie wiem, czy to są przebudzeni ludzie, ale tak myślę, obserwując ich, że mogę ich tak nazwać przebudzonymi, że oni na przykład się nie interesują w ogóle polityką, nie wiesz, bo taki zwykły Kowalski to będzie, nie, ja za PO jestem, a nie, ja za PiS-em, kurwa, a to się będziemy kłócić, ja ci ręki nie podam, kurwa, bo ty jesteś, wiesz, za Tuskiem, a ty jesteś za Kaczyńskim. A zauważyłem, że dużo ludzi, których można by było nazwać ludźmi przebudzonymi, tak wiesz, tak z otwartymi oczami, że tak powiem, to oni się właśnie polityką w ogóle nie interesują, tylko oni widzą, że to jest wszystko jedno wielkie pierdolone bagno i ci, którzy tam podążają za jakąś partią, którzy popierają jakąś daną partię, to po prostu, że ktoś nimi gra i steruje cały czas, nie? Tak zauważyłem, jest takie coś.
0: A wiesz, Michale, że kruki atakują orły?
1: Myślę, że jest to możliwe. Kruki są bardzo inteligentnymi i ogólnie ptakami. Ja powiem, przyznam się nawet, że ja nawet karmię wrony nieraz, nie?
0: Lubię, o, przepraszam.
1: Imponują mi, powiem ci, coś w nich jest magicznego. Słyszałem takiego. Że już mniej ludzi bardzo lubię. Wrony, kruki i tego typu ptaszki.
0: Biedny dzidek się objawił. Biedny dzidek się przypomniał tutaj. To jest ten, słuchajcie, jakby ktoś zapomniał, który nie słucha na krzywy ryj. I standardowo tutaj dyszka wpadła. Dzięki, biedny dzidku. Mam nadzieję, że nie zbiedniejesz jeszcze bardziej od tego wysłania tego donajcika. Pozdrawiaju. Ja ciebie pozdrawiaju takoż. No, ale z tym orłem to jednak nie takie mądre te kruki się okazuje, bo to chodzi o to, kruk jako jeden z niewielu, chyba jedyny ptak, który potrafi orła zaatakować, mimo że jest od niego tam trzy razy mniejszy i go tam, wiesz, atakuje w powietrzu, macie tu obrazek, a orzeł jest jednak mądrzejszy, ponieważ orzeł nie odpowiada atakiem, tylko wzbija się wyżej i wyżej, bo ma lepsze możliwości pod tym względem, potrafi o wiele wyżej wzlecieć i jeszcze łapie oddech, A kruk tego nie kuma i wiesz, i potrafi stracić przytomność i spaść po prostu, bo on za tym orłem leci, leci. I taki morał z tego, że można być w życiu takim orłem i nie odpowiadać tak bezpośrednio atakiem, tylko wznieść się wyżej może,
1: ponad,
0: wiesz,
1: to gówno.
0: Ponad to gówno i kruk sam odpadnie. Okazuje się, że nie aż taki mądry kruk. No, taka historyjka z morałem.
1: O, powiem ci, że bardzo mi się to podoba, to co teraz powiedziałeś. Przyznam się, że o, miło mnie zaskoczyłeś, ale uważam, że kruki mimo wszystko, z tego co słyszałem o krukach, to są też dość inteligentne zwierzęta i na przykład potrafią pieniądze przynosić, nie? Że jeżeli cię lubią, karmisz je, wiesz, masz z nimi jakby, powiedzmy, taką relację ustanowioną, to na pewno na tej relacji, wiesz, nie stracisz, nie? Wiesz, ty im tam rzucisz jakiś chleb, czy jakieś frytki, czy co tam masz, nie? One ci zaczną przynosić jakieś błyskotki, nie? I często się zdarza, że przynoszą pieniążki, dlatego że na pieniążkach są hologramy, nie? Tam nie wiem, jak na złotówkach, ale na przykład, nie wiem, na eurach, no to już masz te hologramy i kruk potrafi taki hologram zobaczyć, przylecieć i ci to przynieść, bo on to jakoś uważa za wartościowe, nie?
0: No,
1: a jak ty go
0: zaskakują.
1: Nagradzasz za to, to on ci zacznie przynosić więcej, nie?
0: No, tak.
1: Znam taki przypadek, tutaj są, wiesz, w Irlandii, w Anglii ogólnie są tak zwani travelersi, nie? Czyli to są takie tacy jakby biali cyganie, no nie wiem jak to określić, jak oglądałeś film Snatch na przykład, nie? Gdzie tam Brad Pitt grał tego boksera, nie?
0: Tak, tak, co, dobry, wiesz, film, mieszkają dobry film.
1: No. To słyszałem tu przypadek, mówił gość, że jakiś taki traveler właśnie karmił kruki, nie? I one mu zaczynały przynosić naprawdę jakieś właśnie pieniążki, monety, łańcuszki złote się zdarzały, błyskotki jakieś, kiedyś podobno pierścionek z diamentem, wiesz, za tam kilka tysięcy euro, nie? Że mu przyniosły.
0: Ciekawe.
1: Także
0: no,
1: to nie są głupie zwierzęta, nie?
0: Zaskakują nas zwierzęta często, nie? Widziałem, co do krówek, jak jesteśmy przy ciekawostkach zwierzęcych, krówki uchodzą za takie, no, głupie bydło, taki synonim głupiego bydlaka, nie? No,
1: chyba stoi, owca bardziej.
0: No, czy tam owca, czy krówka, to tak nie uchodzą za mądre, ale potrafią się jak psy zachowywać. Taka krówka, widziałem nagranie właśnie na Dodo, na kanale Dodo, który polecam, gdzie gość wychowywał sobie krówkę tak nie na mięso, tylko wiesz, ona se żyła, biegała, robiła co chciała i ona się bardzo przywiązała do tego gościa, okazywała, wiesz, miłość, łaziła wszędzie za facetem, lubiła się przytulać, tak jak pies zupełnie. To, że my zrobiliśmy, my upodliliśmy wiele gatunków, świnki na przykład są, nie ustępują inteligencją psom. W naturze wcale nie są brudne świnki, tylko człowiek je upodlił. To człowiek sprawił, że one tak w tym gnoju, no bo co mają zrobić, jak je trzyma jakiś, wiesz, konon gdzieś w chlewie, no to co ta świnka ma za pole manewru? Żyje w tym miejscu, gdzie może. I niektórzy ludzie wychowują świnki, to są bardzo inteligentne i wspaniałe zwierzęta, nie?
1: No są świnie domowe też i to podobno też są właśnie bardzo mądre ludzie, którzy mają te świny, nie? Takie, wiesz, te takie małe, takie, nie? Gdy świnka domowa. To też podobno są bardzo ten... Słyszałem, jakiś gość kiedyś mówił, że świnia lubiła muzykę i on miał jakieś tam duże głośniki w chacie i że ta świnia przychodziła, trącała go łbem, po czym pokazywała na te głośniki i on włączał muzykę i ta świnia się, wiesz, cieszyła, że tam tańczyła sobie do muzyczki.
0: No. Właśnie, właśnie.
1: Także ten, no zwierzęta ogólnie są mądre. Myślę, że ich nie doceniamy, nie? Znaczy pod względem kulinarnym to tak. No,
0: gąska, gęś potrafi się przywiązać wspaniale do człowieka. Jak widzi, że przyszedł, to biegnie do niego, te skrzydła rozkłada, wiesz, cieszy się, przytula się. To mówi się ptasi móżdżek. No owszem, no ptaki nie są jakieś genialne, ale też potrafią zaskakiwać. Czy papugi, wiesz.
1: A kaczki?
0: Kaczki? Kaczki to nie wiem, kaczki. Właśnie, na jakim są poziomie. Ale no wiem, że ptaki też potrafią właśnie zaskakiwać. To, co opowiedziałeś, że prezenty przynoszą. No. Są też takie nagrania, gdzie właśnie jakiś kruk czy gawron przylatuje do kolesia i koleś nagrywa to przylatywanie przez bardzo długi czas, nie wiem, tam rok czy coś, i pokazuje, jak ten ptak się przywiązuje, jakie zwyczaje różne ma. To zaskakują zwierzaki, zaskakują często, tylko my po prostu, człowiek ma to do siebie, że potrafi pierw jakieś stworzenie upodlić i zdegradować, a potem się śmieje, o jakie głupie, jak żyje, nie?
1: No, masz rację, krawiec. Dobra, to ten, ja się na odsłuch przełączam, fajnie było pogadać i w ogóle ten, pozdrawiam. I do usłyszenia, miejmy nadzieję. Na razie.
0: Zdrowaś. Cześć.
1: Zdrow.
0: Oj, niechcący tu. Roztegowałem. No. Także...

0: Oh, Mr. Kotkiewicz. Tam, taram, taram, taram, taram, taram, taram, taram. O, widzicie, człowiek też potrafi miauczeć, jak chce.
1: Słuchaj, ja tutaj mam dla ciebie niesamowitą propozycję. Po pierwsze, zmień tytuł audycji. Nie, że odpowiadam Michałowi Gierasiowi, tylko odpowiadam robakom, w tym Michałowi Gierasiowi. To tak na sam początek, natomiast tutaj wielokrotnie, jeszcze za czasów mojej częstszej bytności na antenie Losego Radia, opowiadałem o tym, jak bardzo chciałem kiedyś sobie zjeść pieczone mrówki, czy smażone mrówki, takie wiesz, deep fried, i udało mi się w tym roku w pewnej czeskiej restauracji, ale to było, że tak powiem, trochę po znajomości i danie spod lady, bo to była co prawda restauracja afrykańska w Pradze, natomiast to nie było zapisane w menu, ale miałem takiego ziomeczka, który wiedział, że na tym mi zależy, no i że tak powiem, było takie drugie też menu dla tych, którzy chcą bardziej, wiesz, coś sobie zaznać z tej kuchni afrykańskiej, bo to trochę przeraża. No i powiem ci, że to takie trochę, kurde, całkiem fajne chipsy wyszły z tego. Tak, wiesz co, tak właśnie pomiędzy tak jakimś takim chipsem, a taką cebulką smażoną. Na głębokim oleju, chrupiące bardzo. Bardzo się cieszę, że miałem okazję tego spróbować. Nie wiem, czy jakichś dziwnych rzeczy sobie tutaj przy okazji do swojego organizmu nie wprowadziłem, ale mimo wszystko było warto. Także jedno z tych moich marzeń kulinarnych zostało w tym roku spełnione. No i z tym całym problemem robaczym, który toczy się przez całą tutaj audycję, którą dzisiaj prowadzisz, no to jednak, no nie oszukujmy się, no proteinki to proteinki, co cię obchodzi, czy w tej mączce do chleba, czy ta mąka pochodzi tak naprawdę z żyta, czy z pszenicy, czy z pszenżyta, czy tam zostało zmielone, no bo nie oszukujmy się, tak, czy ktokolwiek wyciąga jakieś tam wszelkie, nie wiem, pająki, mrówki, jakieś, nie wiem, stonki i tak dalej, z tego zanim zacznie w młynie mleć te ziarna na mąkę. No nie, my już te robaki, moi drodzy, od dawna jemy. My je wielokrotnie już zjedliśmy i one są, i one po prostu istnieją. Zresztą bodajże w Carrefourze jest coś takiego, w Carrefourze jest taka półeczka, a w niektórych Carrefourach, właśnie takich produktów mącznych z robaków, które warto sobie, to znaczy jeżeli ktoś jest oczywiście zainteresowany, tak, które można sobie wprowadzić do swojej diety, zobaczyć jak to będzie się tam lepiło, tak, mąka też musi mieć swoje odpowiednie właściwości, w zależności od tego, do czego ją zastosujesz, czy to będzie ciasto do pizzy, czy to będzie jakaś panierka, czy to będą jakieś kruchy, które będziesz chciał zrobić, ona się zachowuje trochę inaczej, jej się trzeba oczywiście nauczyć. Ona jest z tego, co sobie próbowałem, z tego, co sobie parę razy kupiłem, trochę bardziej lepka. No jest trochę inna, trochę bardziej taka wyrazista w smaku, jest bardziej zauważalna niż zwykłe zboże, no ale no kurde, no skoro jest taka opcja, jeżeli mamy teraz taką technologię, żeby pozwolić nam na to, żeby istniał w ogóle dostęp, żebyś mógł sobie kupić mąkę z mrówek czy z jakichś karaluchów w sklepie, no to czemu tutaj nagle stawiać tamę? Dlaczego? Dlaczego ograniczacie moją wolność, szury? Po raz kolejny.
0: Wolny rynek. No właśnie, ci, którzy są tak, bronią tego wolnego świata, nie? Przed zakusami tych wszystkich iluminatów, masonów, Żydów i tak dalej, co chcą nam zabrać tą wolność, to tak często zapominają. I to nawet, no, Claude się deklaruje jako libertarianin cały czas, a chce ciągle zabraniać czegoś i dać ludziom wolny wybór, nie? Bo będzie walczył, żeby tego nie było. No, bez sensu.
1: No tak, wolny wybór pod warunkiem, że ten wybór będzie zgodny z moją opinią. Tak wygląda, wiesz, tak wygląda prawie cała szuria.
0: Właśnie, bardzo często. A powiedz, bo no, domyślamy się, że taka świnka czy krówka to czuje ból tak jak my, no też, wiesz, ssaki. No i, a taki robak, jak myślisz, czy jakiemu nóżkę oderwie, to on też jakoś cierpi, tak? Czy to jest bardziej taki bot, że on dostaje informację na przykład, że coś jest bardzo nie halo, włącza się jakiś system alarmowy, ale on nie cierpi, to jest nieporównywalne cierpienie, nieporównywalnie mniejsze niż my.
2: Czcigodny
0: przepraszam, ze... przepraszam, sekundka.
2: Czcigodny ze szczytu pozdrawia słuchaczy.
0: Czcigodny ze szczytu, jaki tytuł, czcigodny ze szczytu. Dziękuję bardzo, dziękuję. Też pozdrawiamy. No, no, to jak z tymi robakami myślisz? Jest?
1: Wiesz co, słuchałem sobie wczoraj wieczorem właśnie podczas podróży audycji w Tok FM-ie, kiedy tam opowiadali o karpiu po raz kolejny. No Jezus Maria, ile można przed świętami opowiadać o karpiu, tym bardziej w lewackim radiu, gdzie wszyscy się będą zgadzać tak naprawdę, a gdzie zgodzić się naprawdę nie powinniśmy, nie dlatego, że to jest ryba i ona rzekomo nie czuje bólu, bo ból czuje, tylko dlatego, że karp jest rybą przydenną i która się odżywia gównem, które spłynęło ze wszystkich innych zwierząt, które rosły w danym jeziorze, czy w danym stawie hodowlanym, co jest jeszcze gorsze. Natomiast tam właśnie ekspert, który został zaproszony, powiedział, że taki karp to ma tam 20 neuronów czuciowych. No i czy to jest dużo, czy to jest mało? No to tak średnio bym powiedział, tak? No ale to jest jednak coś, tak? Jednak on czuje ból. Natomiast robak, on na pewno też w jakiś sposób czuje ból. No to jest kwestia humanitarnego zadawania śmierci, która towarzyszy nam niestety od niedawna, żeby tę naszą krówkę, czy tę naszą świnkę zwyczajnie zabić w sposób jakiś humanitarny. Więc wydaje mi się, że jeżeli sobie tak spojrzymy, wiesz, tak o parę poziomów, nie wiem, rozwoju, tak, to bardziej moralnie uzasadnionym by było, żeby ta krówka, dajmy na to, nie była taka, wiesz, taka produkowana, czy może, nie wiem, krowa to jest kiepski przykład, bo raczej krowy to dożywają ładnych paru lat, zanim zostaną zarżnięte, no ale takie brojlery, tak, które zostały wymyślone po II wojnie światowej tylko i wyłącznie dlatego, że powstał konkurs na to, żeby zrobić tanie i szybkie mięso. I żeby wyhodować taką kurę, która będzie, wiesz, w ciągu miesiąca dosłownie do zarżnięcia, ona będzie spasiona, chuj tam, że będą się jej nogi łamały, chuj tam, że wiesz, że ona nie będzie, wiesz, za bardzo nic ze swojego życia ogarniała, tylko żeby szybko i łatwo mieć to mięso. I dzięki temu mamy te nasze brojlery, mamy te nasze piersi kurczacze, mamy te wszystkie naszpikowane antybiotykami kurczaki, które sobie możemy kupić na tacce w Biedronce. Więc jeżeli byłaby alternatywa w postaci takiej czy to mączki, czy to właśnie jakiegoś takiego proteinowego kotleta, który by na przykład smakował podobnie do wołowiny, czyli tutaj mówię oczywiście o Beyond Meat, który między innymi Burger King stosuje w swoich restauracjach, to wtedy tej cywilizacji kur, krów i świń damy temu odetchnąć, że oczywiście my i tak je zabijemy, tak? Ale one będą miały więcej czasu. One będą, wiesz, one nie będzie to takie, wiesz, że tutaj kurka się rodzi, nie, i minie te 60 dni dla tego brojlera i już łopatą w dupę i do piachu i już do przetwórni. Więc wydaje mi się, że fajnie by było, żebyśmy powrócili do tego, do tej koncepcji, że mięso jest jednak pewnym takim luksusem i też żeby zauważyć, że łatwo je zastąpić, bo nie oszukujmy się, większość mięsa, i to naprawdę lwia większość mięsa, która istnieje w tych półkach marketowych, jest naprawdę no, kiepskiej jakości. Ona, wiesz, ona przechodzi przez te kontrole, tak? Ona nie jest tam jakoś tam, nie wiem, zakażona, te antybiotyki też się za bardzo do naszego układu pokarmowego nie przebijają, te glifosaty, którym karmią te pasze, którym są karmione przez te pasze, to też za bardzo do nas nie przechodzą, ale to jest w dalszym ciągu, wiesz, takie kiepskie mięso, jeżeli sobie kupujesz, wiesz, tam w swojej Biedronce czy w Lino jakieś, nie wiem, mięso mielone, to wiesz, to jest takie mięso mielone i jest mięso mielone premium. I nawet jak na nie spojrzysz, to widzisz, że tutaj jest, wiesz, takie bardziej takie soczyste, jeżeli chodzi o kolor, tak, a drugie nie. Czy tutaj jakiś tłuszczyk tutaj jest taki bardziej zwarty, a drugi jest taki bardziej marmurkowy. I to jest do każdego rodzaju mięsa można to przyszpilić. Dlaczego tak jest? Dlatego, że istnieje podaż. Że istnieje popyt, że istnieją ludzie, którzy chcą kupić najbardziej podłe, chamskie mięso zmielone razem z bulą, tylko po to, żeby to zrobić z tego jakiegoś kotleta mielonego, rzucić na patelnię i dać to ludziom. Jeżeli byś zrobił to samo z robaków, to będzie smakować dokładnie tak samo. Nawet niech to będzie podsycone jakimś tam świńskim tłuszczem, bo czemu nie? Tym Gieresiowym smalcem, to jeszcze tam, jeszcze wcześniej, jak tam mówiło się o tym Gieresiu i jego kwestii do zwierząt, to on ma niesamowity fetysz, jeżeli chodzi o smalec. On ilekroć wspomni o smalcu, to słychać, jak mu ślina po prostu po tych zębach ścieka. Nawet pamiętam jedną audycję tam ze 3 czy 4 miesiące temu, gdzie zaczął mówić o tym smalcu, tam się rozkręcił, aż zrobił przerwę, żeby sobie zrobić tę kanapkę ze smalcem. No, to już moja prywatna szpila. A ich na pewno jeszcze w przyszłości będzie wiele, bo wobec niego mam cały garnizon szpil. No, więc wiesz, więc wyobraź sobie, że możesz sobie, wiesz, kupić teraz taką tackę, teraz w ogóle, wiesz, teraz mięsa bardzo podrożały, wędliny jeszcze bardziej, tak? Ze względu na to, że koszty przetwórstwa wzrosły, no i wiesz, taka szyneczka, no to jest 40 zł za kilogram. Więc wyobraź sobie, że nagle wchodzi na rynek takie mięsko mielone, tylko że z robaków. One mają dokładnie te same wartości odżywcze. To wiesz, to nie jest taki posiłek, który, to nie jest posiłek restauracyjny. To jest taki posiłek, aby był, tak? Aby on się zdarzył, aby on ci zapchał brzuch, aby było fajnie. No i wiesz, no i tutaj torpedowanie tej idei, że nie, zmuszają nas do jedzenia robaków, to nędzy. To nie jest jedzenie robaków, to jest dieta paleo. My wracamy do naszej macierzy.
0: A biorąc pod uwagę, jak fałszowane, znaczy jak kiepskiej jakości jest dzisiaj to jedzenie, z czego ono jest robione, jak chytre są sposoby dodawania różnych zamienników tańszych, technologia żywności ogólnie, jak posunęła się do przodu i jak nas trochę w bambuko robią, to te robaki mogą się okazać zdrowsze niż wiele produktów, które my uważamy za wyśmienite, nie? Więc różnie to można też podchodzić. Nie, chyba nie miałbym problemu, żeby... Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, no i też szybko by nam to spowszedniało, jakby przestalibyśmy się przejmować. Na początku wiadomo, że jest jakiś tam szok kulturowy, ale to, czy to coś takiego strasznego? No, mi się to by wydawało bardziej moralne, no bo zakładam, że faktycznie, tak jak mówisz, tych neuronów o wiele, wiele mniej, to nie ma, no robak nie przechodzi traumy jakieś, robak nie rozmyśla sobie, nie? A jakaś krowa często potrafi się domyślić, że idzie na śmierć i zaczyna się, wiesz, nagle szarpać, nie? Ona coś
1: hola, hola.
0: Czuje.
1: Hola, hola, kolego, my nie wiemy, czy te robaki przeżywają te traumy. To jest, wiesz, to jest moja odpowiedzialność mięsożercy, żeby wziąć na klatę to, że inna żywa istota musiała poświęcić swoje życie, żebym ja miał steka. I to zawsze trzeba mieć w głowie. Nieważne, czy to jest ryba, nieważne, czy to jest karaluch, czy mrówka, czy pstrąg, czy krowa. Tak? To jest moja odpowiedzialność. I też zdać sobie sprawę i tak przyznać się sam przed sobą. Jem teraz pyszny stek wołowy. Jakaś krowa musiała do tego umrzeć. Okej. Okay. Tak nie dorabiać do tego ideologii, że wiesz, że ja tego nie widzę, to mi to nie przeszkadza. To mi smakuje, ale to jest moje prawo, ponieważ ja jestem na szczycie drabiny ewolucyjnej jako człowiek w tym momencie i mogę sobie pozwolić na to, żeby zjeść coś upolowanego przez innego człowieka. I wiesz, i wtedy jest okej, okay, tak? Jeżeli przejdziemy przez to, nie bawimy się, wiesz, w jakieś tam, czy tam cierpi, czy nie cierpi, tylko żeby się skupić na tym, żeby to zwierzę zabijane było, no, nie cierpiało. No, wyobraź sobie, no właśnie z tymi karpiami jeszcze taki przypadek, nie? Które są tam, wiesz, sprzedawane w reklamówkach. Sobie wyobraź, że ktoś by sprzedawał żywą kurę na targowisku i ty sobie tę kurę bierzesz w reklamówce i potem ta kura ci biega w pokoju przez 2 dni przed zabiciem i ją uroczyście zabijasz. No chyba to już nie te czasy.
0: Miałem kiedyś koncepcję na kreskówkę o rodzince alienowiczów, którzy tu przylecieli na Ziemię i piknik sobie robią, i człowieka tam, wiesz, na ruszcie, coś. Ty, wyobraź sobie, że idziesz sobie łączką i widzisz taką piękną laskę w ogóle, wiesz, cycatka taka opalona, śliczna, biegniesz do niej, żeby tam się w nią wtulić, a to się okazuje, że to jest jakiś taki hak, który ci się wbija za warę i cię gdzieś ciągnie tam, ciągnie cię gdzieś do góry, no to by sobie taki zrobili sobie. Była też taka artystka, która zamieniła jakby role i takie humanoidalne zwierzęta, to ze świńskim ryjem, to z wilczym ryjem, hodowały ludzi i też byli tam ludzie obdzierani ze skóry, na hakach i jacyś, no takie, taka, może nie jakieś tam super odkrywcze,

0: która ma takie ciężarki, które się przypijają do dna. No i jakieś tam boje, które drugą tę część siatki trzymają trochę wyżej. I ona tam zbiera absolutnie wszystko. Tam małże, kurde, jakieś tam beczki napromieniowane po II wojnie światowej, nie? Wszystko po prostu zbiera. Ryje po tym dnie i niszczy to od początku. I wyobraź sobie, jeżeli byśmy to przenieśli na nasz świat. Wyobraź sobie, że przylatuje taki statek kosmiczny, gdzie rzuca za sobą siatkę. No i tutaj dwie części, dolne części tej siatki, to są obciążone takimi kamieniami i tam zbierają, wiesz, tam drzewa, bloki, supermarkety, nie? I druga część tam lata na wysokości 100 metrów, tak? I pilnuje, żeby tam się nikt nie wydostał. A potem pracują na tym kutrze pracownicy, którzy biorą i tak, wiesz, tutaj odrzucają cegła. O, PlayStation to spoko, nie? O, człowiek, dobra, to tutaj go do przetwórni. Tak to mniej więcej działa połów ryb na tak płytkim, na szelfowym morzu, jakim jest Bałtyk, tak? Więc praktycznie większość ryb, które tak bardzo sobie cenimy, te słynne flądry prosto z kutra, są tak bardzo niszczące dla ekosystemu, bo to wiesz, bo z jednej strony, jeżeli sobie łowisz taką rybkę na wędkę, to wtedy okej, zrobisz szkodę jednej rybce. Spoko, ta szkoda jest wyrządzona, ale jeżeli płyniesz takim kutrem, to wtedy zrobisz tą szkodę, wiesz, tym wszystkim krabom, rakom, małżom, z wszystkim, nie wiem, żyjątkom, które żyją gdzieś, stłubią, które po drodze się złapią, które, wiesz, no, zostaną, wiesz, wyciągnięte na tej siatce i one nie będą miały okazji, żeby zostać wyrzucone z powrotem do morza, nim nie zginą. A więc to też, jeżeli chodzi o pozyskanie przynajmniej owoców morza, no to jest też osobna kwestia, żeby skupić się na tym, tak? To jest taki pierwszy odcinek, z którego też nie każdy sobie pewnie zdaje sprawę, żeby skupić się na tym, że jeżeli już zadajemy cierpienie, żeby zdobyć pożywienie z tej konkretnej ryby, to żeby zadać tylko krzywdę tej rybie, a nie wszystkiemu dookoła. I dlatego mimo wszystko wędkarstwo jest dużo bardziej, można powiedzieć, ekologiczne, czy jakieś tam, nie wiem, szanujące przyrodę niż właśnie trawowanie.
1: No nie, no pewnie.
0: Tak samo myśliwstwo pod tym względem też jest całkiem precyzyjne. No pod warunkiem oczywiście, że ci się nie pomyli dzik z synem kolegi, bo to osobna kwestia. No ale to jest mimo wszystko, wiesz, wyrządzasz krzywdę pewnemu konkretnemu zwierzęciu. Wyrządzasz krzywdę ekosystemowi w ten sposób, że pozbawiasz ekosystem istnienia tego zwierzęcia, ale nie wyrządzasz większej szkody na podstawie zniszczenia całego ekosystemu. Też pamiętam taka historia z moich rodzinnych stron, kiedy ludzie chodzili na grzyby i zawsze w sezonie grzybowym byli handlarze, którzy nie przychodzili, wiesz, z wiaderkiem w czapeczce i tak dalej, tylko przychodzili z grabiami. I grabili po prostu całe połacie lasu i wyciągali tam z tego, wiesz, grzyby i je potem, wiesz, wysyłali do przetwórni, a potem macie sosy grzybowe, knora w sklepach. No tak to właśnie, na tym to właśnie polega. Więc to jest taki pierwszy krok, którego my jako cywilizacja, niby wiesz, niby tacy mądrzy ludzie, ale myśmy się tego jeszcze nie nauczyli.
1: Ulubiona piosenka ludożerców, Dziewczyna Szamana, tak był kiedyś taki żart. Ja myślę, że w ogóle problemem jest wzrost populacji naszej, skala naszej populacji, bo to wszystko jakby psuje i my nie możemy już sobie po prostu pozwolić na to, żeby pójść do lasu, upolować coś. Nie możemy być jak ci Indianie na przykład, którzy, czy jacyś dzicy, którzy oddają w pewien sposób hołd upolowanemu zwierzęciu, dziękują naturze. Po prostu to jest niemożliwe, niewykonalne. My musimy być, z racji tego, że jest nas tak wielu, jest tak duże zapotrzebowanie, skazani na przeróżne farmy przemysłowe. Tak więc zawsze byłem... ale... W pewnych kręgach to cały czas się przestrzega, że chcą nas zdepopulować, a też nigdy się nie natknąłem na taką rozkminę u jakiegokolwiek spiskowca, że przecież to nie musi chodzić o to, żeby nas wymordować, żeby nas było mniej, tylko o politykę pewną, żeby promować nierozmnażanie się, żeby promować może politykę, żeby mieć jedno dziecko, zachęcać ludzi. To nie musi być jakieś zło w czystej postaci, tylko po prostu pewna zmiana kierunku. Uświadamianie ludzi co do zagrożenia, jakie niesie właśnie ze sobą to przeludnienie jakieś. Przeludnienie to nie tylko

0: chodzi o to, że się nie pomieścimy, tylko właśnie o takie sprawy, że jesteśmy skazani na farmy przemysłowe, na cierpienie tych zwierząt, na coraz jakby na taką byle jakość trochę wynikającą z tego, że jest duże zapotrzebowanie na wszystko, nie? Wiesz, o co mi chodzi?
1: Wiem doskonale i to jest ten punkt, który zaznaczyłem ostatnio w tym komentarzu, co tam cytowałeś, jeżeli chodzi o Etama, że tam siedzi z tym balonikiem, że masz tę jedną przewagę, że potrafisz się uczyć i to jest idealny przykład na to, że uczyć się potrafisz, że jesteś w stanie sobie, wiesz, zrozumieć, bo mógłbym łatwo sorpetować teraz swój argument, powiedzieć, że nie, przecież u nas w Polsce, w Europie nie mamy tego problemu, tak? Jeżeli byśmy chcieli, mamy bardzo bogate lasy, mamy te jeziora i tak dalej, tak? Jeżeli byśmy bardzo chcieli, to spokojnie możemy się, wiesz, tu i teraz nagle przełączyć, nie? Na takie, wiesz, naturalne, spokojne, utrzymywalne, takie sustainable rolnictwo, hodowle i myśliwstwo, tak? My potrafimy, nie? No na Bliskim Wschodzie i w Afryce trochę gorzej. A problem jest taki, że kiedy przestanie brakować jedzenia w Afryce, a w Afryce przestaje brakować jedzenia cały czas, no to ci Afrykanerzy przyjadą, czy przypłyną, czy przylecą do nas, tak? I zaczną wprowadzać swoje standardy. Także to strasznie miło mi słyszeć to, że jesteś w stanie sobie wyjrzeć tam, wiesz, gdzieś przed taki czubek własnego nosa, że no nie, u mnie w Środzie Śląskiej ten problem nie występuje, więc wobec tego twierdzę, że tego problemu nie ma wcale. No i to jest, i tutaj muszę ci to oddać i muszę cię bardzo pochwalić za taki pogląd, a rozszerzając
2: pochwalił, mnie pochwalił, po główce pogłaskał, dobry
1: kawculek. Odpowiadając na twoje pytanie, wiesz, dzisiaj żyjemy w wiosce globalnej, dzisiaj żyjemy w świecie handlu, który jest całkowicie międzynarodowy, który jest tak naprawdę bardzo pozbawiony granic, oczywiście istnieją polityki, cła, cuda, wianki, to trzeba jakoś dostarczyć, gdzieś tam jakoś coś tam spalić, żeby zasilić statek, który przesunie nam dobra z jednego punktu do drugiego punktu, tak? Tylko że świat jest bardzo nierówny. Mamy ten piękny przywilej, że żyjąc w zachodnim kraju, bo Polska współcześnie jest krajem zachodnim, zachodnim Europy, jesteśmy całkiem bezpieczni. My sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, z tych problemów, jaki ma jakiś taki krawiec, który by się urodził w Indiach albo na wybrzeżu Kości Słoniowej. Dla którego nie jest problemem to, czy sobie kupić tańsze, czy droższe fajki, czy kupić sobie setki, czy te mniejsze, tylko czy sobie kupić litr wody, czy 2 litry wody, tak? I to są problemy, z których nie zdajemy sobie sprawy i będąc tutaj, i to jest najciekawsze, tak, że ty, krawiec, ty osobiście jesteś wśród 80, jak tak sobie podzielimy bogactwo na procenty, to ty jesteś wśród 20% najbogatszych ludzi na świecie.
0: No proszę. No tak, często nie zdajemy sprawy z tego, no, że tutaj całkiem nieźle mamy i tak relatywnie nieźle.
1: No,
0: wiesz, a przepraszam, tutaj przerwę, bo Piotr okazał się bardzo słownym człowiekiem, deklarował, że jak wróci do domu, to wyśle do Nejciora i wysłał, dziękuję za 5 zł i pisze, napisał, krawiec biedaku. No, to właśnie, to dziękuję za ubogacenie. No.
1: Więc wiesz, podchodząc trochę szerzej do tej myśli, no dystrybucja dóbr to jest w ogóle zupełnie inna kwestia i ludzie się nad tym doktoryzują, ale wiesz co, jeszcze tutaj chciałbym powrócić do... A nie, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę tam, gdzie chciałem przejść, mianowicie do Etama, który gdzieś tam parę audycji temu wspomniał o tym, że jak patrzy sobie na takich ludzi menali, to wiesz, to są wolni ludzie, to oni nic nie muszą. I to jest właśnie ten punkt, o którym teraz gadamy, nie? Oni nic nie muszą, tak? A na przykład, nie wiem, dajmy na to ciepło, ubezpieczenie zdrowotne, dach nad głową, nie wiem, przejdzie tornado przez miasto, tak? Ty mieszkasz w jakimś, nie wiem, jakimś sensownym budynku, który takie tornado zniesie, co najwyżej ci szyby wywali, no to je tam okleisz jakąś tam taśmą czy kartonami, tak? A jak przejdzie przez działki, to ich wszystkich, wiesz, wymiecie, nie? Ale nie, to są wolni ludzie, bo oni nic nie muszą. No to w ten sposób, no to bakterie są najbardziej wolnymi stworzeniami na świecie, bo one nic nie muszą, a jak na nie spłyniesz, to po prostu sobie, to po prostu sobie zgniją.
0: No,
1: i tutaj jeszcze.
0: Też sroka, jak i wolny człowiek i całe towarzystwo no. tutaj ze środy, najbardziej wolni ludzie, no tak też.
1: No,
0: a tutaj Piotr tutaj się napisał, że sprawdzałem, czy działa, dawno nie korzystałem. I pokazał, że nie jest wcale kutwą, ani, że tak powiem, ładnie osobą oszczędną. I dziękuję za dyszkę. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję bardzo. Mhm. Proszę
1: więc,
0: kontynuować.
1: Więc tutaj też do czego zmierzałem, czyli... Bo też podczas tej audycji wspomniałeś, że wszyscy czepiają się tego Etama, a ciebie jakoś nie. Tylko, że ty ze swojej perspektywy nie mówisz, że ej, słuchajcie, ja wam tutaj sprzedam takie patenty, ja wam tutaj powiem, jak należy żyć, bo ja osiągnąłem absolutny, wiesz, absolutnie ekwilibrium istnienia. Ja wam powiem, jak należy żyć, bo moje życie jest najbardziej idealne. Jeżeli słyszę od takiego człowieka, który poucza wszystkich na lewo i prawo, jak powinni żyć, a z drugiej strony mówi, że no kurde, no Menele to jest... Chciałbym być takim Menelem, to jest dopiero wolny człowiek. To wiesz, to już pojawia się ten dysonans. To jest to, co ty nie robisz, on robi i na tym to polega, tak? To jest pewne takie, nie wiem, przekroczenie granicy takiej przyzwoitości, czy takiej nawet szkodliwości dla społeczeństwa tutaj właśnie mrugając do pochwał kradzieży, bo co do samej kradzieży nie chcę się za bardzo wypowiadać, bo nie mam na to ochoty.
0: No jest u niego coś takiego, że właściwie tak przemyca tutaj takie... taką pochwałę. No faktycznie, też mi się to nie podoba. No kradzież to jest zwyrodniactwo, to jest... To szkoda gadać. Nie wolno czegoś takiego
1: no, trzeba
0: promować.
1: Pamiętać, że wiesz,
0: o ile promowanie nawet takiego życia, wiesz, świat według kiepskich, czy tam bandy, jak kto woli, co się też niektórym nie podoba, to jestem w stanie przełknąć, ale promowanie już takich no ewidentnie szkodliwych rzeczy, jak... Nie przywiązywanie wagi do cudzej własności i korzystanie z niej sobie, bo mnie się należy. No, no cóż, no słuchaj, no była idea nadczłowieka, był człowiek radziecki, człowiek etamowy taki. No, się...
1: Czyli idea podczłowieka. Nie, przeproszę. Nie, jak wiesz, jak tam padło, jeżeli widzicie, że ktoś tam sobie coś za pazuchę, i to jest dosłowny cytat, jeżeli widzicie, że ktoś sobie tam coś za pazuchę wkłada, to odwróćcie głowę. I to są jego słowa. To są jego słowa jeden do jednego, tak? Tylko, że w tym całym równaniu zapomniał, że kasyno zawsze wygrywa. Że nie okrada Biedronki, tak? I te rodeo nie kosztują 8 zł tylko dlatego, że one są warte tylko 8 zł, tylko że one są łatwe do ukradnięcia i on żyłuje na wszystkich innych, tak? A kasyno, czyli w tym przypadku Biedronka, zawsze wygrywa, bo wyjdzie po prostu na swoje, tak? Podniesie cenę, no i tyle, tak?
0: Z tą kradzieżą to trochę jak z różnymi takimi rzeczami typu, nie wiem, antysemityzm czy rasizm, czy no zawsze można powiedzieć, ja nie jestem antysemitą, ale i tutaj całą snuć opowieść, że ale z drugiej strony ci Żydzi, no i tak samo z rasizmem, no złodziejstwo jest złe i już i nie ma co tutaj relatywizować, usprawiedliwiać albo wiesz, na biednego nie trafiło, bo też u Etama się pojawiało takie, że a to Niemca można szwaba oszwabić, ja wam wszystko wytłumaczę, szwab oszwabić szwaba.
1: A to jest wiesz, to jest mój naprawdę, jeżeli chodzi przynajmniej o kontekst Nocnego Radia, najulubieńszy cytat z Pisma Świętego, niech wasza mowa będzie prosta, tak, tak, nie, nie, a wszystko inne to od złego pochodzi.
0: No, mądre słowa.
1: To jest, wiesz, tak, i no zresztą też, no nie oszukujmy się, tak, możemy sobie tutaj pluć na religię, możemy sobie pluć na całą historię chrześcijaństwa i tak dalej, ja się jak najbardziej po tym podpisuję, ale są też pewne rzeczy, tak, choćby ta druga tablica 10 przekazań, tam jest po prostu nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, tak, nie mów fałszywego świadectwa, tam nie ma żadnych gwiazdek, tak, ten kodeks jest banalnie prosty, nie ma tam nie zabijaj, no...
3: No chyba, że Żyda, no to wtedy można, ale tak przynajmniej nie więcej niż 3 w miesiącu, nie? No nie cudzołóż, no chyba, że cię żona wkurwiła, no to wie, nie kradnij, no chyba, że Niemca okradasz, no to też spoko. Tam nie ma tych gwiazdek i ten kodeks, tak, też wzorujący trochę na, też trochę wzorujący na innych kodeksach, które w historii istnieją, których teraz nie wymówię na słowo, bo nie znam ich na pamięć i nie chcę, żeby z tego mnie potem rozliczano, tak, były po prostu proste, tak. I tego zwyczajnie nam brakuje. Bo jeżeli masz te 7 punktów, tak, ta druga tablica, bo pierwsza tablica to tam Bóg, Bóg, Bóg, nie? A druga tablica to tam rodzice, śmierć, cudzołożenie, kradzież i kłamstwo. I cudzołożenie raz jeszcze. I kradzież raz jeszcze. No. Więc to były proste prawa, które prości ludzie byli w stanie przestrzegać, bo byli w stanie je zapamiętać, tak? Jeżeli nasz dzisiejszy kodeks karny ma tam 300 artykułów, kodeks wykroczeń ma jeszcze więcej, no to wtedy, no niestety, no nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale wydaje mi się, i tutaj wiesz co, i tutaj ci wrzucę, tak? I tutaj ci wrzucę motyw do dyskusji, bo miałem dość ciekawą dyskusję o tym niedawno z moją znajomą z kolei z biura, która obecnie ma swoją córkę w wieku komunijnym, no i tam chodzi tam na roraty, jakieś tam ten, i tak wiesz, tak czuje wspólnotę i z jej ust pojawiło się, że fajnie jest, żeby istniał jakiś taki, wiesz, żeby istniała jakaś wspólnota, czy jakaś idea tutaj pod postacią Boga, pod postacią Kościoła, która powie jej dziecku, co jest dobre, a co złe. Ja twierdzę, że my się z tym wszystkim rodzimy. I my wiemy, tak? My, wiesz, nawet jeżeli będziemy tam wychowani przez wilki, czy króliki, czy surykatki i łasice, a kuny, jeże, łosie, rysie, to jednak będziemy w dalszym ciągu mieli większy szacunek do życia naszego pobratymca. Nie będziemy się starali od niego kraść, no chyba, że to będzie dla nas opłacalne, w jakiś sposób, ale to będzie nas bolało. To będzie gdzieś tam organicznie nas bolało. To słynne prawo naturalne.
0: Czy ja wiem? No, zwierzęta bywają strasznie okrutne, wiesz, jakiś wilk, który zagryza małe dziecko innego gatunku, czy jakaś pedofilia u zwierząt też się pojawia, czy są zwierzęta, które wręcz są nauczone kraść po prostu, czy podrzucać swoje jajka, wiesz, no dużo jest zła, czy jakieś piskle zjadane na żywca przez mrówki, no cała masa zła, nie, no to wśród zwierząt to raczej nie obowiązuje, że gdzieś tam czują, że robią coś złego, robią to, co po prostu, jak są zaprogramowane, jak są wyewoluowane. Człowiek też śmiem wątpić, raczej taka czysta kartka prędzej mi się kojarzy, nie? Która dopiero się zapisuje przy wychowywaniu. Ja zostałem nauczony na przykład, żeby nie kraść, tam nie kłamać za dużo. A może bym, gdybym nie został nauczony, to może bym kradł.
1: I nie czułbyś, nie, no bo tutaj taka długa hipoteza, nie? Że jeżeli, no właśnie, to jest interesujące, że jeżeli byśmy wzięli takie dziecko do eksperymentu, zamknęli je gdzieś tam w szafie, czy nawet niech to będzie, niech ono sobie idzie do przedszkola i tak dalej, tylko niech nigdy w całym swoim życiu nie usłyszy, że należy kraść. No to tutaj moje pytanie, czy to dziecko samo załapie na zasadzie, że wiesz, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, że nie chce być samo okradzione, więc też nie będzie kradło od innych, czy będzie potrzebowało jakiegoś, wiesz, jakiegoś, nie wiem, wzorca w postaci rodzica, w postaci religii tutaj już bardziej, ale bardziej bym się tutaj skupiał akurat na rodzicu, no bo jednak to rodzic wychowuje dziecko, a nie kościół. Mam nadzieję, że tak jeszcze jest.
4: 100 zł. A ja widzę różnicę pomiędzy ciekaw, złodziejem tak? Pragnącym w Biedronce, żeby móc przetrwać, a skorumpowanym politykiem, który kradnie z budżetu
1: dlatego,
4: państwa,
1: bo zbiera na nową nigdy nie powiedział, że nie należy kraść.
4: To jest inna skala i
1: a nawet weźmy
4: półka.
1: Sobie takie 100 nie uważasz? Dzieci, tak? Tak, żeby zrobić sobie taką bardziej ślepą próbę i zobaczyć, jaki będzie procent złodziei wśród tych dzieci. Czy będzie większy?
0: Wiesz co, już za moment wrócimy do tematu, bo tu łupnęło, wpadła stuwa od enigmatycznie podpisującej się osoby 8888. Dobrze, że nie 8088, bo bym się niepokoił bardziej trochę. 888. I napisała osoba, pięknie dziękuję za bardzo hojnego donata, cieszę się, wewnętrznie, jako introwertyk. A ja widzę różnicę pomiędzy złodziejem kradnącym w Biedronce, żeby móc przetrwać, a skorumpowanym politykiem, który kradnie z budżetu państwa, bo zbiera na nową willę. To jest inna skala, inna półka, nie uważasz? No wiesz, w sumie ciężko się nie zgodzić, bo tak tutaj wcześniej mówiłem, że złodziejstwo jest złodziejstwo i koniec. Ale no, ty Kotkiewicz, ty podbiegłbyś tak na przykład do jakiegoś takiego biedaka, wynędzniałego dziadka i go pach go w łeb, bo zobaczyłeś, że bułkę chowa za pazuchę, taką małą kajzerkę, bo głodny był, i porównałbyś go do tego, ustawiłbyś go w jednym rzędzie faktycznie z politykiem, co kradnie miliony na willę.
1: Jego nie było donejcików, natomiast gdyż jeżeli chodzi o, chodzi o, że tak powiem, podmiot dyskusji, da uśmiechnięta buźka, taki powrót do domu po 5 latach w stolicy nie zajmuje dwóch dni, od tego no, czasu wyzbyłem się z aut, kradnięcia chleba, ukradanie maszyn, rozumiesz, dla człowieka i dla psa. Takich, wiesz, takich super, super wycukrzonych, super, wiesz, super wykoksanych, to nie były pierwsze potrzeby. Więc i tutaj uczciwie się przyznam, jeżeli bym widział, że ktoś u mnie w Lidlu kradnie chleb, to tak odwróciłbym oko. Jeżeli by potem poszedł i ukradł jakąś w chuj drogą konserwę, no to wtedy podejrzewam, żebym coś tam mruknął do ochroniarza, że ej, tutaj wiesz co, jest taki typ, nie?
0: No, ja niewiele osób w sumie widziałem, które kradną w sklepie. Zapamiętałem na przykład zakonnicę. Do torebki tak wkładała i rozglądała się tam. Jakiś napój czy coś. Zakonnica.
1: Znaczy, wiesz co? Mam taki bardzo zaprzyjaźniony sklep, do którego prawie codziennie chodzę, który jest właśnie pomiędzy moją pracą a moim domem. Taki post-GS-owski, teraz taki mini market, można powiedzieć. Taki, wiesz, taka żabka, ale nie żabka, nie? No i tam takich scen widziałem całe mnóstwo, że na przykład babka sobie nakupowała jakiś wędlin bardzo drogich, tak, kupiła sobie coś tam, a potem, nie wiem, tam, kupiła sobie powiedzmy tam 8 tych paczek tych wędlin, a do kasy podchodzi z dwoma, nie? Bo tutaj te babki bardzo dobrze znam z tego sklepu i w ogóle się z nimi tak trochę kumpluję, nie? Widziałem sytuację, nie, i tak kiedy z nią rozmawiałem, właśnie z tą babką ze sklepu, bo tam brakowało mi jakiegoś produktu i pytałem, kiedy będzie. I ona tak nagle się, wiesz, tak uszy zastrzygła, oczy skupione, nie? Proszę pani, co się dzieje? A, bo my tą typiarę znamy, nie? Bo ona ten, bo ona zawsze tutaj przychodzi, a zaraz potem jest afera przy samej kasie, nie? I babka podchodzi do kasy, tam jedna brygnęła do drugiej, nie? Te pracownice, tam ta babka brygnęła do tej babki przy kasie. Ola, Boga, zapomniałam, no faktycznie schowałam sobie Mat, tutaj do
4: 50
1: torby,
4: złotych.
1: Zapomniałam,
4: przepraszam. Jeść robaki czy nie jeść? Jedno jest pewne, robaki zjedzą nas.
1: Więc wiesz, jeżeli kradniesz coś, co jest twoją taką podstawową potrzebą, no mówię, no chleb, najtańszy pastek, najtańsza konserwa, jakiś ten, to spoko. Mogę tutaj przymknąć oko, natomiast jeżeli są to przysmaki, no to nie będę przymykał oka absolutnie nigdy.
0: A jeżyki, wszystko, a jeżyki jakby ukradł, to byś...
1: No nie, no jeżyki, no to nie jest, no bo to nie jest pierwsza potrzeba, no nie oszukujmy się, kup se chleb, tak? Zresztą też
0: miałem... A salceson taki najtańszy?
1: No też nie, no bez salcesonu można wyżyć. Chleb, woda, jakieś, wiesz, jakiś najtańszy pasztet, no tutaj takie możemy się pobawić w relatywizowanie, ile złotych to jest ukradzenie, tak? A najlepsze, co można zrobić, co mi się zdarzyło w ogóle w zeszłym tygodniu, kiedy to szedłem do swojego Lidla i zaczepił mnie pewien pan, który powiedział, że my jesteśmy tutaj bezdomnymi, czy mógłby pan zrobić dla nas jakieś zakupy, coś do jedzenia? No spoko, nie? No, mam chwilę, tak, mam parę złotych, no to spoko, nie? No i wszedłem do sklepu, kupiłem im tam, nie wiem, dwa chleby, parę pasztetów i ten. I kupiłem im taką konserwę krakusa, którą zajebiście osobiście lubię, nie? No i tam, nie wiem, jakieś tam coś tam mlecznego im kupiłem, czy coś takiego, no tam wychodzę. Kosztowało mnie to w sumie jakieś 24 zł i wychodzę, wręczam mu tę siatkę, nie? I tam mu pokazuję, wiesz co, ten krakus, nie? To ja sam to lubię, nie? To sobie ten, to weź to sobie jakoś tam na ciepło może podgrzej, czy coś. Dosłownie, wiesz, dosłownie oczy się kolesiowi zaszkliły, nie? koleś prawie, że gdybym go nie powstrzymał, rzuciłby się na kolana.
0: Wzruszający.
1: Nie, nie, stary, spoko, nie? Okej. Chyba zjedz sobie coś porządnego, jest zimno. Macie sytuację, jaką macie, tak? Także to jest taka moja teoria spiskowa, że Ethan właśnie w ten sposób działa, że staje pod tą Biedronką i mówi: dobry ludzie, kupcie dla mnie rodyło dla psa i kaśki cukrowe.
0: Tak naprawdę jesteśmy tacy sami, tylko ja w potrzebie jesteśmy. Ja wam to wszystko wytłumaczę, słuchajcie. No, słuchajcie, a tu w międzyczasie Piotr podniósł stawkę. Było 5, było 10, teraz jest 15. I pisze tutaj, że no, po 5 latach wrócił. Piotr z kolei tak a propos tych tematów, no to właściwie okrada kasyna, bo rozkminił tutaj maszyny i system. No, dziękuję Piotrze, dziękuję. I Matt się też dorzucił, 5 dyszek, zacnie, zacnie, ma się ten gest. I napisał, jeść robaki czy nie jeść? Jedno jest pewne, robaki zjedzą nas. No, w sumie tak, tak, zjedzą nas. Coś chciałem powiedzieć, ale wyszło mi z głowy od tego. Aha, chciałem was przestrzec, że każdy donate wysłany tutaj mi dzisiaj, tak mnie bombardujecie, to jest cierń w serce Michała Gieresia. Więc naprawdę złoczyli się, bo on cierpi. Ja nie wiem, czy on przypadkiem, jak się nie dowie, to czy nie będzie szlochał. Tak zwyczajnie, mężczyzna też czasem płacze. I naprawdę.
1: Alkohol tworzy człowieka?
0: To może być cios. No. Tyle razy wam mówił, a wy nie słuchacie. Mówił, żeby nie karmić złego wilka, żeby nie wpłacać nawet konkretnie na nocne radio, bo przyczyniacie się do zła, do nieszczęść ludzkich. Rozbija inne rodziny są i pedofilia.
1: Nie, ale kwitnie. Słuchaj, to może jakbyś kiedyś miał jakąś tam wolną chwilę, to taką dziękczynną audycję wobec Gieresia zrób, tak? I tak wiesz, tak już pomijając wszelkie niesnaski i nawet nie wyciągając tam, po prostu tak pochwalnie, to zrobiłeś fajnie. To była zajebista audycja tutaj, nie wiem, o pedofilii wśród elit na przykład, tak? To sam bardzo sobie ceniłem, jakieś takie wyciągnąć audycje z 2012-2013, gdzie ta teoria chaosu miała ręce i nogi. Ej, słuchajcie, wróćcie do tego, tak samo jak tydzień temu właśnie podczas mojego telefonu mówiłem o tych spadkach historii, które są na Paranormalium, nie? Że wiesz, że to jest jednak bardzo fajny konkret, tak? Koleś się napostarał, tak? Zrobił coś bardzo dobrego i tak wiesz, tak zniszczy go miłością.
0: Jak Pan Jezus odpłacić dobrem za zło, wybaczyć, brzmi nieźle. No to może to tak trochę jest, że mogłoby się okazać, że my to takie Jezusy bardziej, a Michał Gieryś sam się deklarował jako wąż, że on działa jak wąż, bo nie jak, bo tygrys przeskoczy ogrodzenie i tak dalej, tam wilk, nie wiem, przegryzie, a Michał przepełźnie pod tym ogrodzeniem. Bardzo mu imponuje taka taktyka wężowa, mówił o tym, więc może to reptilianin, nie wiem.
1: On się chyba jak na jakieś wylince zaciął, tak za bardzo tej dawnej skóry nie może zdjąć i za bardzo sobie z tym nie radzi, ale chyba mi się wydaje, że takie zbombardowanie miłością byłoby tutaj całkiem słuszne. Wiesz co, nie przedłużając tutaj mojego telefonu, jeszcze o jednym chciałbym powiedzieć, już na sam koniec.
0: Dawaj.
1: Wiedźmin 3. Łatka next genowa.
0: Masz?
1: Gram sobie, trzeci dzień. I wiesz co, jest to w ogóle Wiedźmin 3 jest piękną historią. Jest niesamowicie, jeżeli chodzi o RPG, zbudowaną niesamowicie. Te postacie są bogate. Każda, no nie każda, tak, no ale każda istotna postać ma swoje backstory, ma jakąś zbudowaną za sobą motywację, jakieś cele, które nią targają. Ten scenariusz jest naprawdę niesamowicie bardzo dobrze napisany i to jest gra, dla której kupiłem konsolę PlayStation 4 dawno, dawno temu. i bodajże rok temu spróbowałem sobie zagrać raz jeszcze. Bo to jest tak dobra gra, do której chciałoby się wrócić, ale musisz mieć, wiesz, odpowiednią przerwę, zanim zagrasz Mat, jeden raz, 20 zł. A żeby podejść do niej drugi raz, musisz mieć odpowiednią przerwę i wiesz co? I się odbiłem. Bo te mechaniki dla nas jest takie zajebiście drewniane, wszystko nie pasuje, 34. Tak? Te gałęzie, które wtedy mnie gdzieś tam w 2015 roku tak bardzo zachwycały, no to tak już teraz trochę trącą myszką, nie? I nawet te ruchy są no, nie do końca tak bardzo, wiesz, doskonałe. I wiesz co? I teraz wsiadłem na tę grę i czuję się jak pierdolona ryba w wodzie. Jest to naprawdę niesamowicie fajny produkt. Nie oszukujmy się, ta gra ma 7 lat, więc trochę wody w Wiśle upłynęło i trochę martwych ryb w Odrze też upłynęło do bieżącego czasu. Ona jest po pierwsze wizualnie niesamowicie akceptowalna. Jest ładna, jest płynna, ma te swoje eye candy, a z drugiej strony też się tak trochę ładnie zestarzała. Ciężko, wiesz, ciężko mi w tym momencie, gdzie gram sobie teraz drugi dzień w tę grę, bo wyszło w środę, grałem w środę i teraz gram w piątek, ciężko mi znaleźć jakieś takie konkretne punkty, co mi się nie podobało w momencie, kiedy rok temu sobie spróbowałem zagrać raz jeszcze, i co mi się teraz podoba, ale jakiś taki feeling ogólny jest bardzo, bardzo na plus. A co najlepsze, ta łatka jest za darmo.
0: Zgadza się. Ale mówisz, że odmłodzone zostały też animacje? Czy niekoniecznie? Czy tylko ray tracing, next genowe ustawienia, takie grafiki?
1: To znaczy, to co zauważyłem, to sterowanie zostało odmłodzone, ale w jakiś taki ciężki sposób do zauważenia, bo przyciski pozostają te same, ale jeżeli chodzi na przykład o rozdzielczość tych analogów między DualShockiem 4 a DualSense, no to jest jednak niebo a ziemia. Jest to dziwne na samym początku, ale jest miłe do przyzwyczajenia się. Ta kamera też trochę pracuje w dziwny sposób, tak? Też jako programista i miłośnik gier zauważam takie pewne błędy, że no w ogóle dodano photo mode, więc to też warto się temu przyjrzeć, ale są mimo wszystko jakieś takie glitche, jakieś pewne dziwne niedociągnięcia. Natomiast czuję się w tej grze zwyczajnie dobrze, a tego samego wrażenia nie miałem, kiedy rok temu, tak myślę, że mniej więcej dokładnie rok temu, ostatni raz próbowałem sobie podejść do tej gry. Także takie, wiesz, takie niby odświeżenie kotleta, ale takiego naprawdę wyborowego.
0: Znowu tutaj Matt błysnął i napisał, dla jego bolesnej męki, to chyba o Michale, o Klodzie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata i nie wpłacaj, można by dodać. Dziękuję bardzo, dziękuję. No, ale mnie dzisiaj ubogaciliście, się nie spodziewałem, bo to wracają czasy Eldorado, a ja z tej okazji chciałem też Michałowi podziękować, Klodowi, bo najlepsi sponsorzy, na przykład Danusia, kochana, też od Kloda przyszła i nie posłuchała
1: to
0: też. No, tak, orzeł też bardzo hojny. Ja ci, Michale, dziękuję. Nie mogę, no. Co ja bez niego bym biedny był, gdyby on nie mówił, że nie wpłacać. Bo Polacy są przekorni. Polacy są przekorni. Jak słyszą nie wpłacać, to właśnie będą wpłacać. Michał tego nie przewidział. No i tak jestem biedny, ale trochę mniej. Dziś się czuję bardzo ubogacony, bogaty. Co ja sobie kupię za to? Ja nie wiem. O Jezu, ile pieniędzy mam. Ja takich pieniędzy... Oszaleję chyba. No, kurczę, ale no, słyszałem, że Wiedźmin teraz na przykład potrafi wolno chodzić. Przesuniesz analożka troszeczkę i on sobie drepcze, nie? To takie zmiany też. No, jak to wszystko podsumować, nie? Dodatkowo jeszcze tam garść nowych zbroi, zbroja rycerzy Ortalionu wzięta z serialu, gdzie można nosić.
1: Nawet mi w kurwie, ale ja to rozumiem, tak? Ja jestem stary, to nie jest produkt dla mnie. Ja to całkowicie rozumiem.
0: Jaskier jest filmowy, tak? Bo serialowy. No,
1: jeszcze do Jaskra nie doszedłem, bo mam, nie wiem, tam raptem, nie wiem, 4 godzinki chyba w tej grze, póki co. Także jeszcze wiele przede mną, póki co jestem przy Porońcu. No właśnie, także co? Także wracam do odczynienia Porońca i z tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami wszystkimi. No i co? No i Giereś, dym dalej. No, dym dalej. To naprawdę dzięki temu zostanie krawiec bulionerem.
0: Trzymaj się, Kutkiewicz. Nara,
1: no,
0: nara.
1: Trzymaj się.
0: Hej, hej. A ja tu spróbuję wam coś pokazać a propos Wiedźmina. Proszę bardzo. Nie wiem, czy poznajecie. Pewnie poznajecie, bo dosyć charakterystyczna twarz i dosyć lubiany aktor, Henry Cavill, który no, miał wylecieć z obsady Wiedźmina, bo miał inne plany, miał w innych filmach grać, już jest tak rozchwytywany. Chyba nie będzie już Supermana jednak grał. Swoją drogą, niezłe osiągnięcie, zagrać Wiedźmina, zagrać Supermana, innych twardzieli różnych, a tutaj proszę bardzo...
4: Alojzy Topór, 10 zł. Miszo Klot mi kazał dać ci dziesiątaka. Tak było, nie ściemniam.
0: Jak? Miszo zostało przetłumaczone, znaczy tu wypowiedziane. Miszo Klot, Miszo. No, złośliwi mówią klop monet i kot monet. Kot monet i kuweta chaosu. Kiedyś takie hasło padło, on się o to bardzo obraził. No wyszło, że tak trochę może dystansu brakuje, o takie coś się obrazić, wściekać, tupać nogami, czerwony się zrobił, syczał, nozdrza falowały, o takie coś. Kot monet i kuweta chaosu. A to był akurat taki, mieliśmy taką akcję, bo z Kotkiewiczem wszystko przerabialiśmy na kocie po prostu i też padło na kuwetę chaosu i sobie wymyślaliśmy różne rzeczy, a on się wściekł. No. Michel Klot kazał dać dziesiątaka. Tak, już ci wierzę, no, akurat. Coś tu chyba nie do końca to jest prawda. Nie wiem. Sprawdzę to, zadzwonię zaraz do niego i się spytam. Ty kazałeś, coś ci się odmieniło, teraz każesz wpłacać? Może mu się odwidzi kiedyś i nie będzie tej żelaznej konsekwencji, z której słynie i zmieni nagle i powie, karmcie wilka albo coś, nie wiem. Dziękuję, Alojzy. No, także fani tak zrobili taką akcję, że no, chcieliby, żeby Henry Cavill zagrał tym razem Kmicica. To takie koło ratunkowe, taka łajba ratunkowa trochę, no bo nie będzie... Może jeszcze zagra tego Wiedźmina, bo też bardzo by fani chcieli. Ale chyba już nie, bo już nowy aktor jest, no to już zaczęli, no to co teraz, wywalą, skasują. No, ale jako Kmicic ja bym bardzo chętnie zobaczył Nowy Potop. To by było coś. W ogóle brakuje filmów historycznych. Właściwie każdy kraj ma takie swoje Ogniem i Mieczem. Rosjanie. Ukraińcy. Taras Bulba. To taki bohater. Bohater Kozak, który walczył ze złymi Polakami, wstrętnymi, podstępnymi, wężowatymi Polakami. Ruscy mają tam 1600, zaraz wam powiem. O, Klot, dam ci taką wskazówkę, jak ci komputer muli, to nie otwieraj 1000 zakładek, tylko sobie do folderka przeciągaj linki. To jako dawny kolega ci sprzedam takiego tipsa. 1612. O, dobre to w sumie było. I tam też husaria jest zła. Husarzy są źli. I tam gra Żebrowski. Złego Polaka, łysego, mędowatego. Takiego. No. Także w sumie chyba każdy kraj ma takie swoje Ogniem i Mieczem, czyli taki film historyczny, który oparty trochę na faktach, ale fabularyzowany, mocno są fikcyjne postacie, chociaż podobno taki Kmicic faktycznie był, tylko to była trochę inna postać. Był wzorowany ten książkowy Kmicic na jakimś tam jegomościu. I mówi się, że to nasze Ogniem i Mieczem pozostaje, jest takim na tle tych innych filmów dosyć obiektywne. No ten Taras Bulba, co go oglądałem, to jest tragedia po prostu. To jest już takie podkoloryzowanie, nie? Kozak z szablą w brzuchu jeszcze 10 Polaków pokona i każdy Polak zły. Tam oprócz oczywiście, to też jest taki stały element, że takim elementem, który ma coś tam dobrego o innej nacji pokazać, jest kobieta piękna, która się zakochuje oczywiście w tym głównym bohaterze, nie? W tym prawym kozaku, Polaku, Rosjaninie. To kobieta zawsze gdzieś tam będzie tym wyjątkiem, tym aniołem takim, nie? I się zakochają w sobie. To taki schemat trochę, nie? Chcielibyście zobaczyć nowy Potop? Wyszedł taki jakby remaster Potopu, który jest poprawiony trochę. Parę błędów usunięto, poprawiono obraz generalnie, dodano trochę nowych ujęć. Dobrze się to ogląda. Ja w ogóle bardzo lubię takie filmy. Właśnie Potop, Ogniem i Mieczem, Pan Wołodyjowski. Ktoś sobie tam, no oczywiście ludzie sobie żartowali, że gdyby wyszedł taki Netflixowy Potop, to tam Zagłoba byłby czarnoskóry, Kmicic byłby gejem, a Oleńka by się zamieniła na końcu w drzewca, czy coś, nie wiem. No, takie, mogłoby tak być faktycznie, ale czy ja bym się obraził jakoś wielce na taki film? No, chyba nie, no. Fajne są nowe wersje. Chociaż wszystkich wkurzyły te Pierścienie Władzy totalnie. I potraktowano to jako, tak się czasem na to mówi, disco polo fantasy. Takie fantasy disco polo, nie? Robimy sobie, żeby wesoło było, fajnie, upa, siupa, nie? Biją się, skaczą, a tam jakieś fakty, jakieś tam lore, uniwersum. Proszę cię. No, a tam koło Kmicica się kręcił cały czas taki tęgi facet z wąsami w czapie, taki pomocnik jego, jak on się nazywał, ktoś przypomni, to on tak był tak zapatrzony w tego Kmicica i tak takim maślane oczy do niego robił i to mógłby być gej. No, przykład. O. Cześć Macie, witam cię serdecznie.
5: Dobry wieczór.
0: Witam dobrodzieja wspaniałego, no, tutaj mojego.
5: Dobry wieczór.
0: Całuję dłonie spracowane dobrodzieja. W ogóle, no, dobry wieczór.
5: Jesteś dobrego słowa dziejem, także witam dobrego słowa dzieju. I co tam rozkwiniasz trylogię na ekranie? Ja też bardzo lubię Potop, lubię pana Wołodyjowskiego i to tak, wiesz, rolę Tadeusza Łomnickiego w postaci naszego małego rycerza. To bardzo lubię, bo też nie mam za wysoko, wiesz, nie jestem zbyt wysokim i zawsze mi to jakoś imponowało. Mały rycerz, taki, wiesz, najlepszy z szablą.
0: Ludzie z reguły uważają, że Kmicic był o wiele ciekawszą postacią, no bo między walka wewnętrzna, dobra ze złem, naprawianie szkód, które wyrządził, no ciekawsza, taka głębsza postać, ale mi nigdy ten Michał, ten dobry pan Michał bez skazy i zmazy jakoś mnie nie mierził, nie przeszkadzał mi, on jest też fajny. To fajny też taki prawy bohater, nie? Ten Michał.
5: No, Kmicic złożona postać, jak najbardziej, nie? Niejednoznaczna, jeszcze ta intryga, w którą został zaangażowany, no to na pewno to jest takie jądro tej opowieści, no, ale mały rycerz, wiesz, on był taki, no, niepozorny, wiesz, taki był nawet, powiedzmy, że ciamajdowaty, dopóki nie wyciągnął szabli, nie? I wtedy wszyscy zastygali.
0: A on był taki świetny, bo jak był młody, to ojciec mu powiedział, jak się ciebie nie będą bali, to się będą z ciebie śmiali. I on sobie to wziął tak do serca, że został najlepszym szermierzem Rzeczypospolitej.
5: No tak. Ciekawe, czy jego ojcem był Stalin.
0: No, ale zgadzam się, że Łomnicki fenomenalny aktor, nie? To on bardzo dużo różnych ról grał i zawsze po prostu świetnie. I też to, jak oni się fechtunku nauczyli, Olbrychski i Łomnicki, no ten pojedynek na szable w deszczu jest... Widziałem parę nagrań, gdzie zagraniczni recenzenci interesujący się fechtunkiem uważają, że to jest jedna z najlepszych scen fechtunku w historii w ogóle kina, bo oni tam nie markują ciosów, nie ma sztuczek z perspektywą takich, wiesz, jak są, że po prostu lata ta szabla 10 centymetrów od ciała, a wygląda jakby tam ciachali się, bo po prostu zabawy z perspektywą, tylko tu jest wszystko na serio. Jeden nieuważny cios i wiesz, i poważne obrażenia, nie? I to jest wszystko tak, czuć siłę też tych ciosów, to jest świetnie zrobione i w ogóle to, jak pan Michał się bawi w pewnym momencie już z Kmilcicem, po prostu przerzuca szablę z ręki do ręki, jak zbija mu tą szablę, jest taka scena, że on po prostu tak zbija mu w lewo, w prawo i Kmilcic nagle zdaje sobie sprawę, że walczy z fenomenalnym szermierzem, nie?
5: No tak, że legenda nie jest nad wyraz, tylko bo wiedział, z kim staje, prawda? Też. No a tak jak mówisz, no zresztą wszyscy aktorzy, jakby całe zaangażowanie polegało na tym, żeby wykonać swoją pracę perfekcyjnie, prawda? Jazda konno, szermierka, stroje w tym filmie, moim zdaniem, no dopracowane, no porównajmy to z tym świat według Piastów. Nie, prawda? Zresztą tutaj jest oglądałem taki dokument regionalnej
4: Piotr
5: telewizji
4: Jackiewicz, 20 zł.
5: Z wybitną kostiumolożką. Ona ma nazwisko Ptak, nie wiem czy Antonina Ptak, czy coś takiego, która no, przez lata pracowała w teatrach, w branży filmowej i jakby kostiumy szyła na bazie tych wzorów, które gdzieś tam wyciągali z jakiegoś archiwum i tak dalej. Także bardzo krytycznie się wypowiadała na temat dzisiejszego, wiesz, przygotowania, jeżeli chodzi o kostiumy, czy w teatrach, czy w filmie. No ale wiesz, no to też wtedy, kinematografia polska w PRL-u, no to była taka, wiesz, straszne środki na to poszły, nie, żeby czymś zaimponować, pokazać. Ale tak jak mówisz, no to przygotowanie, no musieli zawalczyć, tym bardziej, że reżyser jakby nie miał na podorędziu nowoczesnej technologii, także to każde ujęcie, no w tym deszczu, jak podczas tej walki Kmicica z panem Włodyjowskim, no musiała robić wrażenie taką, jaką ona była, no tam nie dało się zamarkować za bardzo jakimś efektem, czy czymkolwiek, no musieli wykonać tą ciężką, niebezpieczną pracę.
0: W międzyczasie dzięki, bo znowu tutaj Piotr się dorzucił, no rozpieszczasz mnie, Piotrze, rozpieszczasz. Tam jakieś tu kłótnie są na czacie, widzę. No, nie ma co się kłócić, no słuchajcie. Nie wiem, o co chodzi, czy zarzucacie Piotrowi, że złamał system. No właśnie, to jest taki, nie takie oczywiste, czy złamanie systemu jest oszustwem. Rozkminienie, jak on działa i wykorzystywanie pewnych niedoskonałości, czy to jest oszustwo, to można by tutaj się spierać pewnie.
5: Miałem taką sytuację, krawiec, mój przyjaciel przekonywał mnie kiedyś na imprezie, że gdzie właśnie byliśmy takim, no powiedzmy takim kasynie połączonym z knajpą. Mówi mi, że właśnie on ma sposób, rozkminił maszynę, jak da mu 200 zł, to pomnoży. Potem jak wracaliśmy, to wymiotował w taksówce i jeszcze musiałem za tą taksówkę zapłacić.
0: Cześć, Mat, ja ci zaraz tu pokażę. Dawaj mi to. Słuchaj, Mat, jest sprawa, wiesz, bo to tutaj trochę tego, jakby to powiedzieć. No tak, bywają
5: tacy
0: koledzy.
5: Zawsze mi się to kojarzy, te sposoby na maszyny właśnie z tą sytuacją, bo nie, no gość był przekonywujący, był... przekonywującą osobą i ja nigdy właśnie jakoś, nie wiem, hazardem się nie interesowałem i zawierzyłem gdzieś. No, nie, nic wielkiego się nie stało, ale zawsze tak potem tak wiem, wyobrażam sobie, jak się to kończy po prostu.
0: To co, to też byś pewnie chętnie, Matt, zobaczył więcej takich filmów historycznych albo o Słowianach, nie? No bo właściwie nie mamy nic. To jest nasza kultura, to są nasze pradzieje, nasza spuścizna. Jak miło by było zobaczyć, a my mamy co, jakąś twoją starą baśń, gdzie różowy piorun popiela z popiela. No i to taka bajucha trochę. No, wiesz co, to mi się nawet źle nie oglądało tej starej baśni, tylko no to wiesz, moglibyśmy dużo, dużo lepsze mieć rzeczy, gdzie można by trochę tej mitologii słowiańskiej dać, trochę niezwykłości, czarostwa, klimat zbudować jakiś, nie? Taki właśnie ludu, który sobie żyje, poluje, walczy. No teraz Marcin Dorociński pojawi się dopiero w styczniu w nowym sezonie Valhalla, czyli sequela Wikingów na Netflixie i no czekam z niecierpliwością. Na razie na trailerze on tam jest pokazany przez chwilę, wypowiada właściwie dwa zdania. Coś było you have two choices i coś tam no, o tych wyborach.
5: Powiedz, a ten Dorociński, on tam jakiś tak bardziej tu, tak będzie Słowianin, że jakby z naszych ziem będzie takim Wikingiem, czy to jest jakoś powiązane, czy tak po prostu się pojawi jako aktor?
0: On tam gra, wciela się no, w Słowianina, można powiedzieć, ale niestety z Rusi Kijowskiej, a konkretnie Jarosława Mądrego. No, będzie pasował, bo pewnie coś zagada z takim akcentem jakimś. No, szkoda. Ja nie wiem, może w końcu ci Wikingowie do Polaków bardziej tam w te rejony, a nie Ruś Kijowska, Jarosław Mądry. No wiesz co, spoko, ja bardzo lubię tego aktora. Jakoś tak tam w tym trailerze nie zabłysnął, tylko jest przez chwilkę i niespecjalnie jakoś mógł się wykazać tam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale fajnie, że nasi aktorzy w hollywoodzkich produkcjach, nie, takich bardziej światowych w każdym razie, nie wiem, czy to można nazwać Hollywood, taki serial Wikingowie. No w każdym... Przepraszam. Aż się zachłysnąłem z wrażenia. No normalnie Marcin Dorociński. Dorociński też gra u boku tego Toma Cruise'a w nowym Mission Impossible. No rozwija się chłopak. Świetnie, fajnie. To no, myślę, że zasłużył sobie, bo to właściwie jest spoko gość. On jest taki, wiesz, skromny w miarę, normalny, nie ma jakichś much w nosie, nie buduje swojego wizerunku na szokowaniu i na tym, co on kto więcej do pieca dorzuci, jak niektóre gwiazdy typu Doda, czy tylko jest taki spoko koleś, nie? I fajnie, że ma szansę.
5: No i w jego przypadku to było chyba tak, że on jakby no nie kształcił się od początku na aktora, czyli nie przyjmował nauk jazdy konnej oraz szermierki, nie uczył się dykcji, tylko gdzieś tam wiem, że on był piłkarzem, coś mu tam nie poszło w tym, potem różne zawody wykonywał, jeździł za granicę do pracy. I ja w zasadzie nie wiem, czy on nawet jakąś szkołę skończył aktorską, może jakieś studium, jakoś tak mi się kojarzy, że on nie był właśnie, wiesz, takim człowiekiem z środowiska, nie? Że tam ktoś coś gdzieś mu tą drogę utorował. On chyba raczej z takich naturszczyków, zresztą fajnie to potem oddał w Pitbullu, nie? Którym wypłynął.
0: I on jest też takim aktorem, który bardzo długo się starał o to, żeby gdzieś wypłynąć do światowego kina, bo gdzieś czytałem, że on wiele lat wysyłał swoje jakieś zgłoszenia do agencji, czekał wiele, wiele lat, zanim w końcu dano mu szansę. Więc to też takie sympatyczne. No, to nie jest ktoś, wiesz, jakiś bogaty z domu, syn aktora tatusia, którego tatuś od razu wkręcił i już, nie? No, tylko się starał bardzo.
5: No, jeżeli chodzi o aktorów, no to ostatnio umarł Wielki Szu. No czekaj, popatrz, wypadło mi teraz.
0: Jan Nowicki może?
5: Jan Nowicki, no. Jan Nowicki, tak. Umarł niedawno.
0: I co ciekawe, jedne z ostatnich słów przed śmiercią to było że coś, że ta rzeczywistość go po prostu już denerwuje, mierzi, że ma dość tej rzeczywistości. Więc może czuje trochę to, co my czasem tu czujemy, nie? Takie przygnębienie tym, w którym, tym, w jakim kierunku wiele rzeczy idzie. Trochę miał dość już tego szaleństwa może.
5: No, to też taki człowiek starej daty, wiesz, taka gwiazda PRL-u, wszędzie miał drzwi otwarte, no i gdzieś teraz na pewno tej rzeczywistości już mógł się nie odnajdywać. Może nie każdy go, wiesz, nie każdy go rozpoznawał, co było dla niego bardzo ciężkim doświadczeniem.
0: Chyba tutaj pominąłem, zdaje się, od Piotra, znów podniósł stawkę. Tu 5, 10, 15, 20, to ja siedzę do bladego świtu, to może dojdzie do 2000. Napisał, czemu ludzie nie rozumieją żebraków? I płaczący tutaj Ludek, no, czy ja wiem, czy nie rozumieją? Chyba rozumieją, no, co w sumie, co tu jest do rozumienia, no, w żebraniu. A no też, nie wiem, żebractwo to często jest praca i taki żebrak jest całkiem dzianym gościem, który do normalnego domu se wraca samochodem, przebiera się, to też tak bywa, no.
5: Tak, tak.
0: Więc niektórzy rozumieją.
5: Te dzieci z tektury wkłada do walizki i to towarzy, prawda?
0: Tak, ta nadmuchiwana Rumunka, tak? Jak było w tych śmiesznych filmikach, chyba pyta, no tam nadmuchiwana Rumunka. Nadmuchiwali, stawiali.
5: No tak, tak. A o czym my to rozmawialiśmy? A, o tym... bo nie pamiętam o tym, co umarł. Ale w ogóle tam wcześniej nadmieniłeś o tej starej baśni, nie? To tam znowu Przoniak tam grał jakiegoś słowiańskiego króla w tym grodzisku. Miał takie długie rude włosy, nie? I tą złotą opaskę.
0: Mm-hmm. No tam był król Popiel, kto tam jeszcze był?
5: Ja nie pamiętam tego dokładnie, powiem ci, bo...
0: Żebrowski grał jakiegoś Leszka czy Mieszka, takiego woja.
5: Do tego, że no nie możemy, nie ma takiej produkcji, to muszę się z tą zgodzić, no bo ja bym sobie wyobrażał taką produkcję jak Braveheart, wiesz. I nawet bym nie miał nic przeciwko, żeby Mel Gibson to robił, albo ktokolwiek, no bo jednak można by to pokazać w podobny sposób, wiesz, tutaj do zaborów Polski i tej walki o tą niepodległość, o tą tożsamość. Kurczę, no taki film z takim rozmachem, przynajmniej tak 3,5 godziny, wiesz, też, ja myślę, że jest duży potencjał. Tym bardziej w naszym położeniu tutaj jakim jako państwo stanowimy, to na pewno by się taki wyrywek, nawet nie wyrywek, tylko duży obszar polskiej historii świetnie sprawdził, żeby do opracowania scenariusza takiego z rozmachem jak ten Braveheart, bo nawet ten główny bohater może być wymyślony, no bo to przecież wiadomo, ale tak, nie?
0: Bohaterem mógłby być Mścisław, który walczy z chrześcijańską zarazą opanowującą nasze ziemię i jest, no tam ten Mieszko chce tu przejść na chrześcijaństwo i tak dalej, a Mścisław walczy z tym, z tą całą zarazą. No i można by pokazać, że to wcale nie było tak, że Słowianie powiedzieli, dobra, to niech będzie chrześcijaństwo, tylko się trachali i pacyfikowano ich i wsie się paliły, bo nie wszyscy byli tacy chętni, żeby nagle porzucić starych bogów. To Kościół by tak chciał to pokazać, jak zwykle, że wszyscy krzyknęli hura, jakie to fajne, zamieniamy, o lepsze, nareszcie. Lepsze, dużo nareszcie. Lepsze.
5: Czekaliśmy na was.
0: Pieprzyć Trygława i Swaroga, niech żyje Pan Jezus i tak, to Kościół by zrobił taki film na pewno.
5: No tak, ale tam chyba w Braveheartcie to też tam jakiś biskup zarobił od Mela Gibsona jakimś tym pieszczochem na łańcuchu. Coś było, nie? Że tam przyjebał jakiemuś grubemu biskupowi.
0: Tak, tak go zmiażdżył. Ten sobie tak spał, tak otworzył oczy i dostał taką jakąś kulą na łańcuchu w łeb.
5: Ja bym właśnie czegoś takiego oczekiwał. Właśnie jakąś taką opowieść, wiesz, z jajami, jakąś taką bardzo krwawą, i, ale wiesz, taką budującą. Nie wiem, może jakieś dzieło by poruszyło jakąś taką nutę. Tylko, że to ciężko powiedzieć. Nutę Polaków, no bo czy Piotr możemy Jackiewicz się nazywać Polakami
4: 25
5: tylko do końca?
4: Złotych.
5: Ta nazwa
4: takich
5: powstała
4: etatowych żebraków pełno, chociażby live na
5: dużo
4: TikToku,
5: później,
4: leży Arab z dziećmi
5: lud,
4: na golej ziemi w Gliniec i
5: nasz język funkcjonował, nie
4: bądź
5: dziękuję
4: za dolar, a nikt nie pomyśli, że ten biedak z Glinianki puszcza dobrej jakości stream.
0: Sekundka. Piotr znowu podbił stawkę. Mówię, już 25. I pisze, że takich etatowych żebraków pełno, chociażby live na TikToku, leży Arab z dziećmi na gołej ziemi w Gliniance i usiłują spać, bądź oczekują za dolary, na dolary, tak, a nikt nie pomyśli, że ten biedak z Glinianki puszcza dobrej jakości stream. No ciekawe tu rozkminy, Piotrze, o Arabie, co leży na ziemi i donaty dostaje. Może to jakaś aluzja do mnie na przykład, że też tu leży na ziemi i mu skapuje. Ale Jezu, wy tak dzisiaj, jak Michał, jak Klot tego słuchał, to przecież on się zapłacze. Już dajcie

0: A to jak mawia nosi kto?
1: No, Perepeczko był niezłym kulturystą, jak na tamte czasy, jeszcze wiesz, bez sterydów, bez niczego. No to...
0: Miałem przyjemność spotkać się z panem Perepeczko.
1: Jak to?
0: Był dyrektorem
1: Zaświata?
0: teatru w Częstochowie.
1: Ty powiedziałeś wczoraj? Miałem okazję
0: spotkać? Nie. Powiedziałem, że w ogóle miałem przyjemność.
1: Aha, zrozumiałem, że wczoraj, dlatego się zdziwiłem. Pomyślałem, że może śmierć kliniczną przeżyłeś i w Zaświatach spotkałeś Perepeczko.
0: Nie, w ogóle. Gdzieś tam był dyrektorem teatru w Częstochowie i ja jakby gdzieś tam lubiłem chodzić do teatru i czasami po jakichś premierach gdzieś krążył i miałem taką okazję, że akurat byłem z mamą i tak właśnie porozmawialiśmy, uścisnęliśmy sobie dłoń, także, a to, chłop, to był kawał chłopa, stary, ty nie wyobrażasz sobie na żywo, jaki to był kawał chłopa, bo potem już był taki, wiesz, pamiętasz, jak w 13 posterunku, no to on tak publicznie występował w ostatnim filmie, to potem jak już dyrektorował, to on się jeszcze powiększył.
1: Wiesz, tak bez urazy, Matal, jak ty mówisz, że ty jesteś niewysoki, no, to dla ciebie każdy kawał chłopa może.
0: No tak, no wiem, no, mam takie wrażenie.
1: A
0: ale
1: mięśnie
0: przypadku...
1: masz? A mięśnie masz przynajmniej? Czy też nie?
0: Mam. Mam mięśnie.
1: Mały, ale byk.
0: Nie, no to znaczy, no nie mam 1,40 m. Nie jestem osobą niskorosłą, mówiąc tak, nie jestem karzełkiem. Ale no nie mam 1,80 m, no dobra, jestem takim, no średniego wzrostu powiedzmy.
1: Ale nie przejmuj się, wiele kobiet słyszałem, że bardzo im się podobają niscy faceci, że...
0: Słyszałem to od wielu kobiet.
1: I łysi, może też łysy jesteś też? Czy... Łysy,
0: może,
1: mały...
0: Może nie brnijmy w tą stronę.
1: Mały
0: ja
1: łysy.
0: Że poznałem Marka Prepeczko, miałem okazję z nim zamienić dwa słowa.
1: Ja im późniejsza pora, tym ja bardziej lubię zaczepiać ludzi. Zaczepny się robię i lubię takie szpileczki wbijać coraz większe. To widzisz, trafiłeś, godzina pierwsza w nocy. Tak jest, będę tutaj nie, zaczepiał.
0: Mówię o tym, o tej trylogii, o tym wspomniałem. Wziąłem siebie jako przykład, że ten, bo zawsze no w klasie byłem niskim chłopakiem, ale bardzo dobrze grałem w piłkę, byłem sprawny fizycznie zawsze. Tylko, że miałem ten kompleks, prawda, że koledzy w pewnym momencie tam śmignęli już tam powyżej 1,80 m. I moja mama, która bardzo lubi trylogię i filmy i czytałam często nawet jak byłem dzieckiem i zawsze jej mówiłem, wiesz, przychodziłem, jebnałem plecakiem gdzieś tam i mówię, kurwa mamo, czemu jestem taki niższy od kolegów, nie? I moja mama zawsze próbowała, ty się nie czuj gorszy, bo zobacz, jeżeli będziesz w czymś dobry, jak na przykład pan Włodyjowski, możesz być pierwszą szablą Rzeczypospolitej. Ja wtedy sobie tak myślałem, kurwa, no to jest dobry przykład, nie? Bo to u niego było imponujące.
1: A zostałeś pierwszym wiertłem Rzeczypospolitej.
0: Nie, oczywiście, to temat czyne dobre słowo robi dobrze, niekoniecznie się, wiesz, sprawdza potem.
1: Tu pytanie jest o to, czy ja jestem rosły. Ja przypominam tego aktora, co gra Tora. Tego aktora, co gra Tora. Tak, przypominam. Tak i z twarzy, i z postury. No może nie do końca. Trochę jestem brzydszy i mięśni nie mam takich. Ale tak ogólnie to podobne.
0: No. Gdzieś słyszałem, że ten Thor, ten aktor, to on ma braci, oni wszyscy są weganami. I tacy wyrośli tacy na weganizmie. A propos...
1: Czyli widzicie, kolejne potwierdzenie, że się da.
0: No ale czy o to ufać? W takie, wiesz, oni tam pewnie mają różne specyfiki syntetyczne, które możesz być weganinem, a pewnie gdzieś uzupełniasz to jakimś kosmicznym środkiem.
1: No tak, no ja znam z życia przykład, że można bez żadnych środków, tylko trzeba uprawiać sport, ćwiczyć, żyć zdrowo. I jeść odpowiednio, to jednak taka dieta wegańska, no to chociaż kolega sam już trochę ma dość tego ciągłego jedzenia mieszanki orzechów, jakiegoś owsa, on robi sobie, miesza różne rodzaje orzechów na przykład, czy

0: kimś tam jeszcze, to nie jest zbyt dobre. No, w sensie, że w sensie, że wyglądasz jak młotek krawiec, tu się dopytują. Tak, właśnie o to mi chodziło, taki młotek. No, lepiej być młotkiem niż wężem. To...
1: Młotek z teledysku Pink Floyd. No. A ten, no jeszcze słyszałem o tej podstawowej diecie legionów rzymskich. No, że tam głównie no, to na fasoli jechali, warzywa strączkowe, warzywa. Tam no, to, no, ciężko było ich wyżywić mięsem jakby na tą skalę. Nie mieli takiego systemu produkcji mięsa jak my dzisiaj. No a to najlepiej wyszkolone wojsko gdzieś tam, nie? Prawda? Te legiony rzymskie.
0: Tylko, że te, ja też... słyszałem, tak, potwierdzam, i oni wygrywali te wszystkie wojny, bo jak taki cały legion się ustawił tyłem i bonczury zaczęli puszczać na tych różnych napogan, na galów, to tam ci po prostu padali no po tej fasoli, słuchajcie. Taki cały legion.
1: Tak, a wiadomo, gale to zawsze tą świnię obracali na ogniu, a potem ich druid nalewał im tego magicznego napoju. No tak było.
0: Tak, i ten napój to było coś w stylu naszego słowiańskiego magicznego napoju, po którym też nabieramy siły i odwagi. Też mamy swój taki przeźroczysty napój, który ma podrożeć niestety o 10 zł na flaszce. Jak to dobrze, że już nie piję.
1: Tak ma być? No to dojdzie do rewolucji bardzo szybko. To już będzie powód.
0: No, ty, że to nie są śmichy chichy, to... Może faktycznie wywołać jakieś zamieszki. W końcu ludzie wyjdą na ulicę.
1: Ludzie wyjdą na ulicę. Mężczyźni, kobiety i dzieci.
0: I powiedzą, co kurwa? Zdenerwuje Polak. No, jak Polak głodny, to zły. Jedzenie poszło w górę, ale ta wódka to będzie ta kropla, która przeleje kieliszek. Czarę. Kieliszek goryczy przeleje. No, coś tam może tak być.
1: No, będzie rozkwit. Mety będą znowu, wrócą w łaski.
0: No, możliwe całkiem. No. I będzie bardzo dużo tutoriali na YouTubie, jak zrobić bimberek.
1: O, no teraz dużo jest zresztą tych, też jak piwo zrobić. Ale no z tymi destylatami, no to tak chyba nie wjeżdżają, no bo to jednak nielegalne chyba jest, nie? Nadal, czy coś się zmieniło?
0: Właśnie nie wiem nawet, czy robienie bimberku jest legalne, czy nielegalne. Coś nam, zabraniają nam a to stosowania tego, co nam mama natura dała, z ziemi wyrosło, a to nie można czegoś przetworzyć sobie, już nic nie wolno, cholera jasna. Strach gęby otworzyć też.
1: Ja to bym się napił, wiesz, tego... destylatu z maszyny Taratajcia. Ja myślę, że on by wyciągnął dużo.
0: No. Destylat Gansy. No.
1: Wzbogacony byłby o wiesz, jakieś wartości.
0: Tak jest. Wódka podrożała, Marysiu kochana. No właśnie, ćwierkają wróbelki od samego rana. Wódka podrożała, Marysiu kochana. A z tą wódką gaz i prąd? Kiedy oni pójdą stąd? Może będą takie piosenki właśnie. Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, a w tym domku prąd i gaz. A tam ktoś z boku powie...
1: Nie bój.
0: Nie bój,
1: i tak ci odetną.
0: Siekiera motyka. Co, jakby można zaśpiewać coś a propos aktualnej sytuacji. Ty masz talent trochę do pisania wierszy, do układania różnych, może byś coś ułożył, jakąś piosenkę tutaj zakazaną piosenkę jakąś nam.
1: No to wiesz, to musiałbym iść... wniknąć w lód, poznać nastroje i się tym zainspirować, potem napisać jakąś pieśń, wyjść w czarnym golfie jak Młynarski i zaśpiewać z rękami, trzymając ręce za plecami.
0: A kiedy przyjdzie właśnie po mnie inkasent gazowy i prąd trzeba będzie zapłacić, to wtedy, kurwa, nie wiem co wtedy właśnie. Ja się już boję tego odmrożenia VAT-u, odmrożenia akcyz, no. Odmrożenia wszystkiego i nagle jak pierdyknie, to pójdziemy i masło będzie po 50 zł.
1: A wiesz co będzie najlepsze wtedy? No. Że nie będzie winnych.
0: Jak to? A Tusk?
1: Nagle wiesz, nagle będzie ten, wejdziesz na live'a z Sejmu na YouTubie, a tam tylko takie, wiesz, takie krzaki jak na pustyni.
0: I helikoptery będą latały w tej z powrotem, no. Ale Kołodziejczak powiedział dość otwarcie i tak prosto z mostu. Będziemy ich szukać. Będziemy ich odnajdywać. I mi się to bardzo podoba. W wolnej Polsce zrobimy takie szwadrony i Kaczyński, może dożyjemy czasów, gdzie Kaczyński będzie się chował jak Bin Laden, gdzieś w jakiejś lepiance pod ziemią tam siedział, będziemy go szukać, tropić.
1: No, nie wiem, no może tak być, kurczę, ja nie wiem, czego się spodziewać. W zasadzie powiem ci, że mam takie jakieś wewnętrzne obawy przed przyszłym rokiem i tak za bardzo nie chcę go chyba witać. Chyba nic tego Sylwestra to tak jakoś chyba, nie wiem, znieczulę się w samotności, przykryję kocem i otworzę oczy rano i tak z taką, wiesz, wyjdę na balkon i tak, a już jest, czy jeszcze nie.
0: Ciężkie czasy nadchodzą.
1: A może będzie super, słuchaj, może się, wiesz, właśnie odmieni.
0: Tak, jasne. Armagedon, panie, Armagedon nadchodzi.
1: Ale był jakiś odcinek kiepski chyba z Armagedonem, coś mi się kojarzy, że było coś takiego, że się przygotowywali, że aha, no tak, było coś takiego, że Antychryst był w telewizji, nie? I tam powiedział, no dobra, słuchajcie, macie tutaj 48 godzin do końca świata, także weźcie tam, zróbcie, co macie zrobić, a potem to już dupa, nie? I tak siedział w telewizji, był taki kanał, no i Fartek tak, wiesz, siedział przy tym telewizorem i mówi, no,
2: na pochybę Gierenkowi.
1: No zapata, co on to robi? No i nie pamiętam, jak to się skończyło, ale był taki odcinek, że w telewizji na żywo był Antychryst.
0: A tu Windman, przywiało Windmana i rzucił tutaj zacnie, hojną rączką dwie dyszki i pisze na pochybel Gierapowi. Ciekawe, o jakiego Gierapa chodzi, no, nie wiem, nie znam.
1: Gierapa, był taki kawałek.
0: Było coś, no tak, Gierap, no nie róbcie tego, bo naprawdę... Sercem mu się będzie krajać, że tu taka hojność, a u niego nie. I że go nie doceniają wspaniałych audycji, tylko temu głupkowi, co pieprzy 3x3, żeby jeść robaki, ludzie dają. To właśnie idiokracja. No ludzie, no to jest właśnie idiokracja. Mówi jeden, już nie chcę mówić, kto ten niejaki krawiec, tak? Żałuję, że go znam. On mówi, jedzcie robaki, a ludzie mu płacą. No ludzie, no idiokracja, to już jesteśmy skończeni. Ale 90% ludzi to idioci, debile. Tylko ja na szczęście jeszcze mądry. No, tak.
1: Kurczę, jeżeli chodzi o Kloda, to ja słuchałem go wcześniej aniżeli ciebie i twoje radio i muszę przyznać obiektywnie, że rzeczywiście no gdzieś coś mu się odkleiło, no coś poszedł bardzo radykalnie w jakimś... Chyba się zagonił sam. Chyba się sam zagonił w jakiś taki róg. No dobra, no działo się na świecie tak, jak się zadziało. To mogło być pożywką dla tego typu osób, które fascynowały się tego typu informacjami. No ale on stracił jakby totalną, wiesz, obiektywność. No przede wszystkim stracił totalną obiektywność. I pamiętam jego dobre audycje, szczególnie te fajnie opowiadał o różnych zamachach w Stanach Zjednoczonych, o tych fake zamachach, że niby ich nie było, że były. Miał jakieś informacje takie, może nie wiem, urojone, może nie. No ale ostatnio tak bardzo się zradykalizował, bardzo zaczął hejtować, nie wiem.
0: Wszystkich dookoła.
1: Przestał być, tak, tak. No przykro. Przykre to jest, bo no, ja doceniałem jakby jego audycję. Nie wiem, no, nigdy nie dzwoniłem, nie pisałem też o niego na czacie. Po prostu miałem taki rytuał, ten, jak miałem okazję gdzieś w piątek wieczorem ten do snu posłuchać jego snuć, ale w pewnym momencie to już się nie dało.
0: Czyli kolejna fajna, ciekawa osoba się pojawiła dzięki Michałowi, a do tego znakomity mecenas. Dziękuję, Klot. No, ja już ci wielokrotnie za to dziękowałem, że przysyłasz mi tu fajnych ludzi. A u ciebie no, zostaną chyba tacy, co lubią, jak pomstujesz, jak tam grozisz, namawiasz, żeby zabijać. Żebyś tylko nie skończył, ja ci tego nie życzę, ale no, żebyś nie skończył, jak Wojtuś, twój ulubieniec też w czasy przymusowe mogą być gdzieś tam na jakiś czas, ale nie życzę, bo niedobrze jest życzyć czegoś przykrego komuś w sumie. To gdzieś tam wraca. Często powtarzasz, Michale, że właśnie, że karma wraca, że wróci do tego krawca, jeszcze go samochód potrąci, jeszcze dostanie raka, zobaczycie. No, ale to tak, jak tak zaklinasz rzeczywistość, to jeszcze ciebie może to trafić, wiesz. To nie jest dobrze tak pomstować na innych. Spokorniej trochę się otwórz na ludzi, poszukaj jakiś tego, co łączy ludzi, a nie tylko dzieli. Tak nie można, udławisz się tym jadem w końcu, no, wężu ty mój. No. Taka rada. Za darmo rada.
1: A ty, krawiec, miałeś z nim jakiś zatarg? Miałeś jakąś nie. taką sytuację, że nie wiem, coś mu popsułeś albo coś mu zabrałeś, zabawkę z piaskownicy czy coś?
0: Ja mu życie zniszczyłem całe. Ty się pytasz jeszcze, co ja mu... W sumie to ja nie wiem, co mu takiego zrobiłem. Chyba najgorsze, co mu zrobiłem, to, że z Kotkiewiczem się kolegowałem. To...
1: Zazdrosny się poczuł. Może bardziej w tą stronę powinniśmy, wiesz, rozważać jego jakieś takie rozdrażnienie w stosunku, może wiesz, poczuł się odrzucony.
0: Są takie teorie. Złośliwi tak mówią, że Kotkiewicz odbił Klodowi chłopaka. Coś tak złośliwie niektórzy mówili kiedyś. Ale nie, nic takiego. Ja jestem heteroseksualny. Michał, nie wiem. A tu pisze PN Koci, krawiec zaszczepiony, a Michał nie. Daje do myślenia. Ja nie jestem zaszczepiony. Słuchaczu, szanowny. Nie wiem. Ja nie wiem, dlaczego. Nie wiem, skąd w nim tyle nienawiści i takie podkreślanie, że takie straszne to nocne radio, skoro przecież wielokrotnie tu ja mówię, powtarzam te same rzeczy, co on. Właściwie jesteśmy tak z grubsza po tej samej stronie, mocno antysystemowej. To, że ja widzę pewne niuanse, jakby może trochę jestem bardziej elastyczny czy coś, to od razu tak znienawidzić człowieka. Właściwie to ja nie wiem, co on tak do mnie ma aż tak strasznie. No, chyba tylko że Kotkiewicz.
1: Pamiętam jakąś waszą wspólną audycję. Nie wiem, czy gdzieś odkopałem jakąś archiwalną czy coś. Było coś takiego, że Michał opowiadał, że gdzieś był właśnie, ja nie wiem, czy w Stanach, czy w Australii, czy na jakimś, wiesz, wyjeździe, i tak opowiadał, że i wiesz co, i widziałem tam takiego murzyna i on tam szedł z jakimś plecakiem, na którym miał coś tam napisane, a ty tak wtedy, bo prowadziliście audycję i ty wtedy już tak zacząłeś, wiesz, takie jaja zrobić. No nie, murzyna? Naprawdę? A on mówi tak. Prawdziwego?
0: Panie Murzyn, jak z kuriera wyjęty, wycięty.
1: On tego żartu nie poczuł, wiesz. On powiedział, tak, to był prawdziwy Murzyn. Jakoś tak, wiesz, że ty tak w tej waszej dyskusji podczas tej audycji, no on jakby nie poczuł tego, że ty zapytałeś, czy widział prawdziwego Murzyna. I tak wtedy pomyślałem sobie, no nie wiem, czy chyba was coś różni jednak.
0: Zawsze nas różniło, ale trzeba się jakoś dogadywać i umieć zrozumieć, że ktoś inaczej myśli czy coś. To kolejna wskazówka dla ciebie, Michale. No, nie trzeba od razu cegłą kogoś w łeb napierdalać, bo on na przykład coś powiedział, że a może by jeść te robaki faktycznie, to od razu go tam znienawidzić, odżegnywać się i żałować, że się go poznało. To tak toksyczne takie jakieś.
1: Ja mam teorię, żeby jeść te robaki jednak. Bo im więcej tych robaków zjemy, tym potem jak my będziemy w grobie, one nas mniej zjedzą, a po powstaniu zombie my będziemy w lepszej kondycji.
0: Może jakieś hasło reklamowe wymyślimy, żeby tak popromować trochę jedzenie robaków. Masz jakieś pomysły? Jak masz talent copywriterski w sobie?
1: Ale w sensie, żeby jeść czy nie jeść?
0: Żeby jeść. No promujemy, aha, wiesz, nową modę. Jedz robaki.
1: Zjedz robaka, będzie niezła draka.
0: O, bardzo dobre.
1: Kto nie je robaków, ten ma dziurę w baku? Nie wiem.
0: Pomysł jest taki, jedzmy robaki. Taki rap jakiś tak trzeba zrobić. Nie? Pomysł jest taki, jedzmy robaki.
1: Fajne dziewczyny i fajni chłopaki zawsze co rano jedzą robaki.
0: Dobre, dobre. Mamy to. Fajne dalej dziewczyny robaka, i fajne chłopaki zawsze jedzą tylko robaki.
1: Odnieśmy się do klasyki. Zalej robaka. Robak mały czy duży, zawsze ci stosunek przedłuży.
0: Zawsze ci służy. Czy zawsze robak ci mały, czy robak duży, takie jedzenie zawsze ci służy. Nie, trzeba trochę, wiesz, w kontrze do jedzenia mięsa też by pojechać, że trzeba zniechęcić do jedzenia mięsa, pokazać smutną krowę, smutną kurkę, a potem taki robak zadowolony sam wskakuje do garka. Jupi! No, albo jakieś właśnie mrówki w mrowisku se rozmawiają, że to zaszczyt dla nich
1: mam,
0: bycie zjedzonym.
1: Mam, słuchaj, no? Nie smaż mięsa na oleju, wrzuć tam robaka, dobrodzieju.
0: Robal, można innych słów używać. Nie, no w sumie jest tylko robal. Glizda, ewentualnie glizda. Każda pizda, nie. Przepraszam bardzo, ale jest po 23. Nie bądź pizda. Nie, przepraszam. Zjedz se glizda. No nie wiem.
1: Robak we włosach czy robak w trzewiach? To jest twój wybór. I smutna twarz.
0: Lepsze szarańcze niż pomarańcze.
1: I... No, to jest dobre. No tak, bo można się odnosić do konkretnych jakby tych gatunków robaka. Czyli już mam, wiesz, ale to jest tak. Zjedz glizda, nie bądź.
0: No, to już było w sumie. Mehran Keshe pisze, kto pije i pali, ten nie ma robali. Nasze stare słowiańskie porzekadło właśnie. Kto je dużo robali, ten nieźle wali. O.
1: Zjedz, hej dziewczyno, zjedz skarabeusza, poznasz wieczorem cudownego Mateusza.
0: No takie sobie, no to no, przekombinowane tak, troszkę.
1: No, tak.
0: Nie wpada w ucho, to musi też wpadać w ucho, nie? Wpadać w ucho. Robak nie zając, nie ucieknie też takie. Tutaj. O, donate.
2: Piotr Jackiewicz, 30 zł. Trzymaj się krawiec ciepło, co by ci zimno nie było, uśmiechnięta buźka, salut, ajd wołać swojego małego czarnego sierści ucha, na którego jak się okazało po 2 latach mam uczulenie, uśmiechnięta buźka.
0: A, no, okazuje się, że Piotr ma kota, ale ma też uczulenie na kota, się dowiedział niedawno. No, ty też się trzymaj ciepło, ale tak pięknie napisał, trzymaj się ciepło, co by ci zimno nie było. Piękne. Piękne, wspaniałe. No. No. Dzięki, dzięki. I znowu podwyższył stawkę. No, także myślę, że całą akcję można by zrobić właśnie, zachęcić ludzi. Trzeba by te robaki w fajny sposób pokazać, tak, w taki 3D, jak jest, wiesz, jakaś tam pszczółka Maja 3D. No, to
1: celebryci to powinni jeść robaki.
0: O, no, to Cezary, Cezary Pazura tylko by usłyszał, to zaraz by się zaczął zajadać, jakby tam dostał kasiorkę.
1: Handlowałby robakami po wioskach.
0: Handlowałby, zajadał się, sam by robaka w filmie zagrał od razu. On to jest chętny na takie rzeczy. Czy tam karki trzeba sprzedawać, czy wciskać emerytom, czy szczepionki reklamować. Dla niego to bez różnicy, to i robaki zareklamuje. Mógłby jako jakieś takie z Lindą tam, co ty wiesz o jedzeniu, tam zalejmy robaka, kurwa, i tam jakieś robaki właśnie, no. Robaki z twojej paki i takie, takie rapujące, robaki z twojej paki, pomysł jest taki, jedz robaki, ziom. No. To dzieciaki to będą zachwycone.
1: Zjedz stonkę z paki, a będziesz jak zjedz stonkę z paki jak wszystkie kozaki.
0: A Kotkiewicz otwiera kanał kulinarny Pora Robala. No, może Gesslerowa będzie jakieś wykwintne robaki, robaki tam posypane płatkami róż z nadzieniem z robaka, z sosem z robaka. I to będzie bardzo drogi robak, wykwintny robak.
1: Restauracja pod chitynowym pancerzem.
0: Ale Mechran tutaj zauważa ciekawą rzecz. Tak przewiduje, czarnowidzi trochę, że będziemy walczyć z ptakami o robaki i ptaki wyginą. Jak za mało, nie? Co kazał no zabijać prawda. Wróble. I potem lata głodu. Byłem...
1: Kurczę, jest teoria, że jest tak dużo kleszczy, bo jest mało ptaków właśnie. Bo okazuje się, że ptaki nie tyle co jedzą jakby już takie kleszcze na gdzieś tam na tym, na liściach czy gdzieś, ale jedzą larwy kleszczy, które się wylęgają w ziemi. One mają taką zdolność, że gdzieś tam sobie grzebią w ziemi i te larwy kleszcza wyjadają, a właśnie przez to, że jest mała populacja ptaków, to tych kleszczy wylęga się za dużo, dlatego jest takie zakleszczenie.
0: Dokładnie, też właśnie słyszałem, że bardziej larwy. I tak było za mało, bo wróble nie zjadały larw szarańczy i szarańcza się rozpleniła i zjadła zbiory, a Mao wtedy powiedział, że to wina Tuska, jakiegoś tam ichniego Tuska. A Grzesiu pisze, nie słuchaj, Kloda, jedz robaki, będziesz piękna... Nie, czekaj, to źle zaakcentowałem. Nie słuchaj, Kloda, jedz robaki, będziesz piękna jak Doda. No, trochę tu za dużo sylab właśnie, to tak nie do końca. Można by uprościć jakoś. Ja jako grafik zaraz bym tutaj zaprojektował logosy z robakami, ubrania z robakami. Ogólnie moda na robaki. Robaki są fajne, robaki są cool.
1: Jest duża przestrzeń kreatywna z robakami, nie? Jeżeli chodzi o takie właśnie klimaty, projektowanie. Robaki w horrorach się pojawiały, atakowały, słynna szarańcza, klątwa. No, robaki zajmują wysoką pozycję, jeżeli chodzi o takie stanowisko, nie wiem, kreatywności, mroczności. W Indiana Jonesie, no wszystkie te, no wszędzie robaki były w zasadzie.
0: No, robaków jest więcej niż ludzi, więcej, no dużo więcej jest robaków niż ludzi. Nocne robaki, no może w następnym odcinku Teorii Chaosu usłyszymy, że już nie wilk, tylko zrobaczałe radio, robaki tylko tego słuchają. ludzkie robaki. Może się przerzuci właśnie. Bo wilk to takie szlachetne zwierzę. Mi się to nawet spodobało, taki symbol, wiesz, wilk. Kontestacja ma orła, tutaj wilk. To Klod znowu przysługę zrobił, dziękuję. Fajny symbol, taki właśnie wilk. Groźny wilk, szlachetny wilk. No też no, lepszy niż wąż.
1: No w każdym razie wilk nie miałby wątpliwości. Gdyby miał na haku kawałek wołowiny, czy nawet ludzkiego mięsa, a na drugim robaka, to nie dyskutowałby.
0: Ja bym wybrał robaka, bo bym go nabił na haczyk, złowił piękną rybę, lepszą od tego kawałka wołowiny. Trzeba by kombinować.
1: A, no tak. No widzisz, no wilk kierowałby się instynktem, nie inteligencją.
0: Można nawet od robaka do milionera. Masz jednego robaka, nabijasz na haczyk, łowisz rybę, smażysz ją, sprzedajesz, kupujesz jakiś tam grill, no, więcej robaków.
1: Albo masz tego robaka, łowisz rybę, zostawiasz ją na słońcu i ona się psuje, powstają na niej robaki i bierzesz te robaki i sprzedajesz potem innym wędkarzom jako przynętę.
0: Robak. Ksiądz Robak mógłby się pojawić, mógłby powrócić jako jakaś taka postać, która by...
1: Linda był księdzem Robakiem.
0: No, był.
1: Niezły rzezimieszek tam. Miał na sumieniu trochę. To taki ksiądz, widzisz, krawiec, tak by ci pasował, nie? Taki ksiądz, taki widzisz, że... On widzisz, był tam jakimś mordercą, przestępcą, ubrał habit i wszystko gra. Wiesz. Potwierdza twoją teorię.
0: Dla mnie każdy ksiądz to robak. A Van Dust przewiduje, Jackowski Mołd, potem będziemy jeść roztocza. Stek z niesporczaka też się tu pojawił. Wormsy, wspaniała gra komputerowa z glizdami strzelającymi z bazuki. No.
1: Pamiętam, gdzieś tam w telezakupach była ilustrowana walka z roztoczami, kiedy musiałeś kupić odpowiedni ten model odkurzacza, czy jakiegoś tam parowego, czy coś, które zabijają właśnie roztocza, niszczą z twojej pościeli, czy łóżka, czy tam w ogóle dywanu. No ogólnie roztocze jest bardzo odrażającym takim stworzeniem, niewidocznym. Cieszę się, że jej nie widzę.
0: A fajnie wyglądają te różne właśnie żyjątka pod mikroskopem. One przypominają jakieś takie, wiesz, straszne bestie nagle, nie? Takie...
1: Roboty.
0: Takie, wiesz, dla mnie to stwory. Są... stwory.
1: No tak, bardzo są fantazyjne. Ciekawe, że tak... Ta dziewczyna je zaprojektowała z tego, z łowcy androidów.
0: Mm-hmm. Czekaj, muszę tu coś sprawdzić, bo tutaj mam informację, że coś nie doszło. No, nie ma. Momencik. No nie ma. A skąd ta zeszło? No to agenci. O, tutaj atakują. No dziwne, ale to chyba nie pierwszy raz, bo tu Michał napisał właśnie, ma problem. Chyba to już się zdarzało, nie? Ty masz jakiś problem właśnie z tym PayPalem. On coś tam jakieś siupy robi. No nic nie poradzę. Może dojdzie za chwilę. Albo może bezpośrednio na PayPala doszło. Dobra, już nie gadam o tych pieniądzach, bo tak mi dzisiaj torpedujecie tymi donatami, że ja ciągle, o, pieniążki, dziękuję, o, wpadło, o, jak tak, fajnie. Tak. O, to... A Klodowi zarzucam, że on taki pieniężny, więc trochę się głupio czuję. Ciągle i przerywam tu dzwoniącym, cio, o, dziękuję. No...
1: Krawiec, jesteś w takiej komorze zakręcanej jak safe i masz melonik, jeden okular wokół i właśnie siedzisz na stercie złotych monet i się śmiejesz. Ha, ha, ha, ha. Jak makwacz.
0: Ja specjalnie wam takie rzeczy opowiadam. Przyznaję się, Klot poruszył ten temat, kto mu za to płaci. Ciekawe, czy mu ktoś za to płaci. No da, dobra, przyznam się. No, od początku to wszystko ustawione było, całe to radio na fali. Śmierć frajerom, trzeba się razić. Kurwa, wystarczy gadać to, co ludzie chcą usłyszeć. Kurwa, już. I leci, kurwa.
1: No tak, dobra, to chyba będę kończył, no co ci będę tutaj nawijał makaron. Może coś tam jeszcze ten wyślę ci albo napiszę na czacie. Także dobranoc, dzięki za rozmowę.
0: Dobrze, dobrze, to dziękuję tobie też, bardzo miło się rozmawiało, jak zwykle zresztą.
1: Do usłyszenia, pa.
0: Do usłyszenia, pa, pa. Jak ten donate za chwilę nie dojdzie, to ja kończę. Co to ma być? Gdzie są pieniążki? Myślicie, że co? Co ja tu za darmo siedzę? Nie wiem, czy to nie jest od... O... Momento mori. Chyba doszło, ale bezpośrednio na PayPala. Moment. Są najważniejsze sprawy, ja to muszę wyjaśnić. Momento mori.

0: Jednak doszło.
1: Uff, uspokoiłem się.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo kochanemu imiennikowi tej osoby, o której dzisiaj tyle było. Też Michał. Proszę bardzo, jak różne mogą być Michały. Jeden żałuje, a drugi nie. I który lepszy? Właśnie. No. Także czasem tak bywa, że bezpośrednio przychodzi tutaj, ale ja jestem dzisiaj ubogacony, cholera jasna. No fajnie, fajnie. You love me, you really love me. Fajnie, fajnie. No nie powiem, żebym się smucił tym faktem. Bardzo dobrze. Co tu piszecie? Dziś Klot cię zdegradował ze złego wilka na pieska NWO. Na pieska, myślałem, że od razu na robaka, a tu stopniuje. No, wilk, pies jednak. Aha, i przedstawiciela Klausa Schwaba w Polsce na początku audycji mówiąc, że jeden były kolega go reklamuje i tworzy audycję na jego temat. No to dobrze, to dobrze. No, niech wią różne Klody i inne, że coś się dzieje. No. Tak to już jest, no. Co ja mam się nie odzywać, jak sobie ktoś mną gębę wyciera i obraża, wyzywa od durni? No. Może jestem durniem, ale można to było ładniej powiedzieć. Na przykład, że mądry inaczej. Albo, że niepełnosprytny. Albo, że mądry na swój sposób, na przykład. A to dureń od razu? Ja to wziąłem za afront osobisty. Naprawdę. Ja to wziąłem za afront i zaatakowałem. W końcu jestem wilkiem, więc mogę też zaatakować. A wilk pokonuje węża, rozdeptuje go i kłami swemi, po prostu miota nim. I taki jestem. No, jestem raczej bojowym człowiekiem, jak ktoś mnie zdenerwuje. Piesek NWO, to ciekawe, to coś nowego w końcu, no w końcu coś nowego, no ile można o tym zasranym Indianinie słuchać, no.
2: This is the story.
0: No, ile można, a teraz piesek. How, how. No. A piesek, bardzo fajne stworzenie, nadal lepsze niż wąż, uważam. Znaczy, kapitan Tomek na przykład bardzo cenił sobie węże, uważał, że są świetne stworzenia, że ludzie je tak zdemonizowali. No, mamy to w naturze swojej, boimy się węży, bo one się chowają w trawie, mogą chapsnąć. Dlatego Indianie nosili kowbojki, wysokie buty, żeby właśnie unikać ugryzienia węża, który się gdzieś schował.

0: gdybym wiedział, że taka hojność tu nastąpi, to bym nie brał pożyczki. W zasadzie to mógłbym nawet odstąpić. Można podobno odstąpić, nawet jak się już pożyczkę wzięło, w ciągu 2 tygodni można odstąpić. To chyba też są przepisy europejskie, nie? To one wprowadziły właśnie tą możliwość odstępowania, zwrócenia towaru i tak dalej. Kiedyś to ciężko z tym było, kręcili nosem, o złodziejstwo oskarżali. Jak mnie w Mediamarkecie potraktowali, jak złodziejaszka, jakiegoś cwaniaka. No, strasznie są przykrzy ci różni ekspedienci, sprzedawcy, jak przychodzi co do czego, no, jak trzeba przetestować ich uczciwość, to nagle uśmiech numer 5 znika z twarzy, nagle się dąsają, obrażają, mało tego, jeszcze naobrażają człowieka i nie przeproszą. Musiałem się dużo awanturować. A dużo pieniędzy tam zostawiłem. Od tego momentu nie zaglądam już do Mediamarketu. No, jak obrażają, to co będę tam pieniądze im zostawił? Żałuję, że ostrzej trochę nie zareagowałem. Kiedyś to w ogóle miałem taki okres, że cały czas bramki pipkały. I ja się zastanawiałem, czemu to tak jest, że ciągle bramki pipkają, jak przechodzę właśnie, nie? Potem dopiero się dowiedziałem, że to na pilocika jest po prostu i jak ktoś się nie podoba, to pstryk i bramka sobie pipczy. I proszę pozwolić i przeszukanko, nie? I się tak denerwowałem, mówię, co to jest, jakieś wadliwe te bramki czy coś? A ja po prostu tak wyglądałem trochę, no wiecie, to był jeszcze czas, gdzie właśnie z tym mieczem chodziłem, w skórze, długie włosy, no to tak się kojarzyło ludziom tam, bojówki, glany, to kojarzyło się, że jakiś... Zakapior chyba i ciągle włączali te bramki. Zapłaciłem za wszystko przy kasie i proszę pozwolić. No. Dzisiaj bym chyba jakoś asertywniej reagował, bo dawałem się przeszukać czy coś, a dziś bym chyba, nie wiem, ostrzej jakoś zareagował, bo to takie poniżające. Włączyłbym nagrywanie i może coś nagrał na przykład. Co? Na pilocika, tak? Włączamy? Albo bym skłamał, że jestem gejem i to jest homofobia, takie atakowanie mnie. Tylko dlatego, że jestem gejem, to chcecie mnie obmacywać? Fakt, że mam kształtną pupę, ale nie życzę sobie. To bym narobił piskun na cały sklep w ogóle i wystraszył wszystkich klientów. Coś takiego. Nie wiem. To by było może zabawne. No bo w ryj dać też mogę dać w sumie, nie? Ale to... to potem... Taki ochroniarz nie ma prawa was zatrzymać w zasadzie. Tylko może was blokować, tak? Zastępować drogę i sobie pochrumkać i potuptać. Grzegorz pisze... Skwara, jakby mnie chciał palant przeszukać, od razu bym z bani papier tutaj. I prawidłowo, co to? Jakieś przeszukiwanie na pilocika, pyk i coś się nie podoba, nie? No, nie rycerzem, tylko wikingiem. Ale to już było, to nie będę się tu powtarzał. Wikingiem, wilkiem złym. Biały wilk. Szary wilk. Ja to bardziej taki szary wilk, bo się, nie wiem, bo się nie był. Szary wilk. Nie no, czarny, ten zły to czarny, nie? Klot biały. No, ale teraz zdegradowany na pieska. W sumie bardzo mnie nie zdegradował. No, pies jest krewniakiem, jest kuzynem wilka. Więc, ale na smyczy... Taki zaczipowany pies, tak? Po ustawie PiS-u teraz, co wejdzie, obowiązkowa, taki zaczipowany pies na smyczy, cieszący się, że dostał smakołyk od pana NWO. No dobra, niech będzie. Mnie to nie uraża. Przyrównanie mnie do zwierzęcia, nawet gdyby to było, no chyba, że do tasiemca, no to faktycznie, albo do owsika. Owsik w dupie NWO. Owsik w dupie Iluminaty. Może to bym się może obraził, ale pies, nawet na smyczy, bardzo sympatyczne zwierzę. W każdym razie u psa to jest tak, jeśli przypadkowo słuchasz, Michale, wiesz, u psa to jest tak, że co na sercu, to na języku, nie? I psy są szczere takie, nie udają nic, przywiązują się, są oddane, wierne, prawdziwe takie, szczere. No, a wąż, to nie wiem, twój ulubiony wąż, twój duch opiekuńczy wąż, to nie wiem, to tak trochę inaczej już, nie? Taki wężowaty bardziej, mędowaty taki. Łysy wąż taki, mędowaty. Może miecz pipczał na bramce. No właśnie, często mi kazali go gdzieś deponować, nie? Nie pozwalali w ogóle z nim wejść, nie wiem czemu. Kazali go gdzieś tam chować do jakichś szafek czy coś, więc to nie miecz na pewno. Na lotnisku nie pierdolą się w tańcu. No tak, też był właśnie problem, bo w glanach blacha, jeszcze jakieś skalpele miałem, nożyki, wszystko pozabierali, nie? Żeby przypadkiem nie dźgnąć, żeby nie dźgnął kogoś w samolocie, terrorysta. Terrorysta tańczy twista. Psycho też, podobnie jak Michał, jest fanem smalcu, smalczyku. No. Klot bardzo lubi smalec. To jest jego największa słabość chyba faktycznie. On o tym smalcu strasznie się rozpływał nad tym smalcem. Nawet zapasy sobie smalcu zrobił. Ale to musi być... O, to nie taki zwykły smalec, to dobry smalec. Ale taki naprawdę dobry smalec. No, to po prostu jest pycha. Nie, też lubię smalec w sumie. Z oguraskiem. Pycha. No, ale w dzisiejszych czasach kromka ze smalcem potrafi na targowisku takim świątecznym kosztować 20 zł na przykład. Autentyk. Widziałem paragony. Dwie dychy za chleb ze smalcem, który jest takim, zawsze był takim synonimem taniego żarcia, nie? Takiej taniochy jedzeniowej, no. Chleb ze smalcem, no, tak jak chleb z cebulą, nie? Ale wiele rzeczy, które kojarzyły się, nie kojarzyły się z wysoką ceną. No, rozmawialiśmy ostatnio o zupie w wodziące, do której się właśnie dużo, dużo masła dodaje. No i to droga zupa teraz, nie? Niedługo może cebula będzie takim rarytasem. O, cebulę je. Czuję cebulowy oddech, to chyba jakiś bogacz. Taki ogórek to też potrafi kosztować. No ale tu rację ma Kołodziejczak, że marże, które sobie sklepy nakładają, to są jakieś kosmiczne po prostu, nie? Rolnik dostaje ułamek tego, co sklep sobie nalicza. No ale to też, proszę bardzo, może kupujmy od rolników, może to nas zachęci jakoś, ale widać, że nasza potrzeba wygodnictwa i ta pokusa, żeby sobie wyjść i bliziutko coś kupić, jednak cały czas jest większa niż ten wkurw na drogie ceny, nie? Na wysokie ceny bardzo, na wysokie marże zbójeckie, bo no, nadal ludzie chodzą do hipermarketów, chętnie kupują, ale tak ludzie też psioczą na te hipermarkety, a pójdziesz do normalnego sklepu, małego sklepiku, to tam jeszcze drożej. No, to... Myślę w ogóle, że to, że chleb w Biedronce jest taki tani, to oni go sprzedają po prostu tak tanio, bo to jest bardzo prosty sposób na przyciągnięcie ludzi. No, kupi chleb, to kupi jeszcze 10 innych rzeczy i się zwróci z nawiązką ten chleb po kosztach nawet. No bo nie jest, jakoś tak nie ma podwyżek. Chleb w piekarni kosztuje teraz co najmniej 2 razy drożej niż w takiej Biedrze. Więc, no, szkoda mi strasznie tych wszystkich upadających działalności. Kołodziejczak twierdzi, że dziennie kilkadziesiąt gospodarstw plajtuje. To jest dramat jakiś, a rząd się nie przejmuje, bo mają ważniejsze sprawy. Jak tu się wziąć za edukację, jak tu wziąć się za cenzurę, czy Ziobro odejdzie, czy nie odejdzie. No i może helikoptery już sobie szykują, bo się boją, że skończą jak kondukatore Czałuszesku, geniuszesku, rumunesku. A tymczasem ponownie Michał na antenie. Witam i bardzo dziękuję za wsparcie hojne.
1: Można zadzwonić, rozumiem, jeszcze raz, tak? Bo tu Etam nieraz po 4 razy dzwonił, to... Za Etama teraz dzwonię, bo dzisiaj się chyba nie odzywał.
0: Dla szlachetnego mecenasa zawsze znajdzie się miejsce na antenie.
1: Nie, ja nie oczekuję jakiegoś specjalnego traktowania.
0: Żartuję. Żeby pokazać, że żartowałem, to teraz cię wywalę z anteny, żeby sobie nie myśleli ludzie, że jesteś jakiś na specjalnych warunkach tutaj.
1: Słuchaj, zadzwoniłem, bo mówiłeś właśnie o tych rolnikach, nie? I tak mi się przypomniało w ogóle, ja tu miałem kiedyś taki epizod, że na farmie pracowałem, nie? To była farma, na której gość miał, no, krowy, nie? Krowy, które, wiesz, tam mleczne w sumie. I taką sytuację mi kiedyś opisywał, że zawsze jak przyjeżdża do niego mleczarnia po mleko, no to on tam to mleko sprzedaje. I nieraz mu przywożą, wiesz, tam zgrzewkę tych kartonów z mlekiem, nie? I mówi gość takie coś. Widzisz to mleko? Mówię, no widzę, no. No to mleko w sklepie kosztuje euro 30, nie? Mówię, no euro 30 tak sporo trochę, nie? A mówi, wiesz, ile ja dostaję za litr tego mleka? No ile? 26 centów.
0: A ty wiesz, że jakaś, no chyba zgadłem, bo pierwsza liczba, która mi przyszła do głowy, to 20 centów właśnie, tak jakby jakiś talent chyba 26. Mediumiczny.
1: No, 26,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, to jest właśnie. I podobnie to wygląda z naszymi polskimi rolnikami. No i teraz można...
1: Poczekaj, no. To jest jeszcze ciekawostka do tego. On mówi tak, wcześniej... To mleko kosztowało 98 centów w sklepie. Ale jakiś tam niby kryzys był, nie kryzys, coś takiego. No i sklepy podniosły ceny mleka. I gość mówi takie coś, że chociaż on jest producentem tego mleka i dostaje tylko 26 centów za litr, ceny podniosły, znaczy inaczej, sklepy podniosły ceny, bo niby jakieś tam problemy, bo niby kryzys, niby to, ale on cały czas dostaje tą samą kasę za to mleko. Czyli de facto kryzys został wywołany sztucznie, tylko po to, żeby sztucznie zawyżyć ceny, ale rolnik i tak ma te same koszty i tak dostaje tą samą kasę. Rozumiesz?
0: Rozumiem i myślę nawet, że tego kryzysu w ogóle mogło nie być, czyli on został nie tyle nawet sztucznie wywołany, że on zaistniał, że przez jakieś tam machloje, tylko został wymyślony zwyczajnie. Mieliśmy do czynienia z różnymi zmowami cenowymi wśród naszych tutaj marketiarzy, bo oni normalnie się zmawiają. Przecież z masłem tak było. W ogóle przed pandemią nagle masło poszło w górę i się okazało, że się zmawiali po prostu, nie? Bo ludzie tak sobie myślą, że no gdzie by tam hipermarket jakieś takie machloje robił, oszukiwał, a normalnie rżną głupa, udają, cwaniakują, zmawiają się, żeby nagle wszyscy, wiesz, się zmawili, że dajmy to masło drożej, zobaczymy, czy ludzie kupią, nie? I testują nas, testują, czy jeszcze kupimy, czy już nie. Jak nie kupimy, to powiemy, że kryzys minął, nie?
1: No, dokładnie, tak. Chuje. Jest, bez kitu. I tak tych rolników dymają, człowieku. Ja nie wiem, jak jest w Polsce, ale słyszałem co nieco o tej agrounii i o tym Michale Kołodziejczaku. I jeżeli w Polsce jest tak jak w Irlandii na przykład, to powiem ci, że ta agrounia robi zajebistą robotę. Tylko, że oni robią jeden błąd, że oni próbują na firmach, które od nich skupują, wymusić lepsze warunki, zamiast stworzyć taką strukturę samemu. Bo jeżeli oni taką strukturę stworzą samemu, wtedy to oni będą mogli ceny dyktować.
0: Mogłoby się to nazywać na przykład agrofood, nie? Jakieś takie zrobić swoje, sieć agrofood. No i taki, wiesz, taki szok, bo tam wszystko było dużo, dużo tańsze, nie? Zrobić sieć.
1: Z tego, co wiem, są jakieś, chyba tak to działa, że są jakieś tam skupy, na przykład jest punkt skupu ziemniaków i ty przywozisz im tonę ziemniaków i oni ci mówią, no my tu płacimy tyle, a tyle za kilogram, nie? Jak ci się podoba, to możesz zostawić u nas, to ci zapłacimy, jak ci się nie podoba, to możesz wypierdalać, nie? I taki rolnik tak naprawdę to jest w 90% to sobie, wiesz, taki zwykły, prosty chłop, co sobie tam w polu robi, nie? On nie ma łba do interesu, on nie zna się na technologiach i tak naprawdę jest zmuszony do przyjęcia warunków, jakie mu są z góry narzucane. Ale gdyby znalazł się ktoś, kto chociażby, nie wiem, taką apkę, wiesz, na telefon zrobił, nie? Gdzie ci wszyscy rolnicy, wiesz, mogą się komunikować ze sobą i sami ustalać sobie między sobą warunki, to to już by polepszyło sytuację diametralnie.
0: Może, może zachęcę Kołodziejczaka, bo z nim się można normalnie skontaktować. On odpowiada, zagadałem, to też zagadał. Wyślę mu taką wizualizację. Agro Power, Agro Food, moda na agro, sieć agro, teraz agro. No, tu propozycje już są. Agro Business, był taki program Agro Business chyba w telewizji. Ale z kolei B52 chyba jest niechętny trochę, bo tu pisze Agro Chujnia. Agro Chujnia. Taka marka.
1: Co, gdyby ci rolnicy teraz przed świętami, nie? No czy może już jest za późno, bo w sumie jest tylko tydzień do świąt, ale gdyby oni, wiesz, przetrzymali rynek na takiej zasadzie, że wiesz, żeby przez miesiąc na przykład nie sprzedawali nic, nie? Nie wozili do żadnych skupów, żadnego mleka, żadnych ziemniaków, żadnego mięsa, nic takiego, to nagle moim zdaniem stanęliby w pozycji, w której to oni by dyktowali warunki.
0: No to mogłaby
1: tylko, że wiadomo, każdy pieniędzy potrzebuje i wiesz, też te towary mają jakąś tam datę przydatności do spożycia, tak, więc nie może na przykład mleka za długo przetrzymywać, bo po prostu się zepsuje i nie będzie zdatne do niczego, nie? Tak samo pewnie z warzywami jest albo z mięsem.
0: No ale to my byśmy strasznie też po rajtach dostali, bo by się jakiś kryzys zrobił, towary znowu by poszły w górę, bo braki na rynku, rząd by kartki wprowadził, wiesz. Ale to no, czasem rewolucja wymaga, wymaga ofiar. No nie zrobisz omleta bez rozbicia kilku jajek, nie ma cudów.
1: W Holandii tak zrobili właśnie, o, że w hipermarketach zabrakło, wiesz, podstawowych produktów, dlatego że rolnicy się wkurwili i powiedzieli, nie, my nie będziemy, kurwa, wiesz, wy nam nie będziecie tu dyktować warunków, bo my całą, kurwa, robotę robimy, a wy tylko to na półki wystawiacie i dopierdalacie sobie taką marżę, kurwa, że nam się to nie opłaca, nie? I był przez, w Holandii chyba przez miesiąc, no około miesiąca to trwało, że nie było jabłek, nie było ziemniaków, marchewki nie było, niczego w sklepach nie było. Te wszystkie hipermarkety nie miały od kogo, kurwa, kupować towaru.
0: Kluczem myślę, że tutaj byłaby dostępność w wielu miejscach, jakieś takie trzeba by hale, blaszaki na przykład porobić. Niekoniecznie muszą to być takie, wiesz, lokale jak ma Biedronka, czy tam jakieś inne Intermarché, Tesco, Kauflandy, tylko takie blaszaki na przykład. One byłyby rozpoznawalne, pomalować je na jakiś charakterystyczny kolor brandowy, logosy. I w każdym miasteczku, w każdym mieście hala Agro Food. I sprzedawać, i reklamy można by zrobić porównawcze takie, ile kosztuje normalnie w sklepie, a ile u rolnika, nie? W sieci rolniczej. Ja się tu zastanowię, podrzucę pomysł Kołodziejczakowi, może chwyci.
1: Podrzuć mu, bo to jest dobra, myślę, no na pewno to nie zaszkodzi, nie? A może pomóc. A generalnie, wiesz, moim zdaniem oni robią ten błąd, że oni robią te protesty gdzieś tam, wiesz, pod Kancelarię Rady Ministrów, gdzieś tam jadą, wiesz, protestują. Przecież to jest... Nie ma co pokładać nadziei w politykach, kurwa, bo oni, wiesz, oni to też... Jak ja, no, święte świnie przy korycie, jak ja to nazywam, kurwa, oni tylko wyjdzie ci taki Morawiecki, złotousty kłamca, coś ci tam, wiesz, pogada, wiesz, miodek ci na uszy wyleje, a potem będzie dalej tak samo, nie? Także moim zdaniem oni robią ten błąd, że oni jakby specjalnie się od tego rządu uzależniają i próbują na rządzie coś wymóc, zamiast zagrać w swoją grę, na swoich warunkach.
0: W sumie można by kredyty jakieś pobrać, miliony grube i zrobić, no bo to wiadomo, dużo kasy jest potrzebne, żeby rozkręcić coś takiego, całą sieć, nie? Ale może, wiesz, no dałoby się znaleźć inwestorów, no bo jak widać, niektórym się udaje, no ten biznesmen, do którego należy Dino, to wiesz, świetnie mu idzie, nie? Zarabia miliony, bogaci się, rozwija się ta sieć Dino, no to czemu nie miałaby się rozwijać taka sieć? Wiadomo, że te ceny no, nie będą w rezultacie tak dużo, dużo może niższe, no bo trzeba rynkowo trochę też działać, wiesz, mogą być niższe, wiadomo, ale no nie tak jakoś drastycznie, bo to jest trochę podcinanie gałęzi, na której się siedzi.

0: tej sieci po prostu się zgadzać i podrzucać. Tak się robi, no. Też.
1: Myślę, że w mediach jakby doszło do takiej sytuacji, rzeczywiście to w mediach by się zrobił taki szum, że to by była najlepsza reklama.
0: Patrząc na to, jak popierdolony jest dzisiejszy świat, jak różne są układy i układziki, to nie zdziwiłbym się, gdyby telewizje nie chciały tego reklamować na przykład. Bo ktoś tam ma, wiesz, konflikt interesów. Bo na przykład, słuchaj, to jest całkiem prawdopodobne, bo na przykład inne sieci mogłyby zagrozić, że i tak czasami jest, że nie życzą sobie reklamy tego agrosieci, bo się sami wycofają i wiesz, telewizja by się ugięła i powiedziałaby, no niestety, panie Kołodziejczak, tu nie ma miejsca dla takich jak wy.
1: No to zwykła apka na telefon, z mapą, wpisujesz swój, nie wiem, adres albo kod pocztowy albo cokolwiek i ci pokazuje najbliższy punkt, gdzie możesz sobie jechać i kupić o połowę taniej niż w sklepie na przykład.
0: No, dobre hasło reklamowe, o połowę taniej i chuj. Na przykład była taka akcja, że dolepiano naklejkę, to Klot o tym też wspominał, bardzo mu się to podoba, no mi też w sumie, że dolepiano, jacyś anarchiści być może, przylepiali taki dopisek i chuj do różnych billboardów, no i to się robiło z tego coś, najlepsza kawa, tam i chuj, nie? No.
1: I chuj, no. Ale słuchaj, ile teraz na przykład, nie wiem, litr mleka w Polsce kosztuje?
0: Nie wiem, bo nie piję mleka, nie kupuję, to nie wiem.
1: No to nie wiem, no to kilogram ziemniaków.
0: Nie pamiętam, kurde. Wiesz co, ja tak właściwie to nie patrzę na ceny, bo się już nie chcę denerwować. Po prostu biorę co najtańsze i wypierdalam ze sklepu.
1: No bo słuchaj, jeżeli masz producenta, czyli rolnika i klienta, czyli odbiorcę, tak, czyli masz początek łańcucha dostaw i koniec łańcucha dostaw. Pomiędzy nimi jest pośrednik. Pośrednikiem jest sklep, który narzuca swoją, kurwa, bardzo wygórowaną marżę. Jeżeli dałoby się ominąć
0: hurtownia, tego pośrednika... I hurtownia jeszcze, nie?
1: No, przetwórnia, hurtownia i tak dalej, każdy chce tam swój kawałeczek tortu ugryźć. Ale jeżeli by, wiesz, wyeliminować ten cały łańcuch dostaw i po prostu zrobić tak, że rolnik bezpośrednio sprzedaje do klienta, tak jak, nie wiem, stoją babcie na bazarze i sprzedają jajka, nie? One nie mają żadnego łańcucha przemysłowego pomiędzy sobą a klientem, tylko po prostu przychodzi klient na bazar, kupuje sobie 10 jajek i idzie do domu, nie? Gdyby coś takiego zrobić na takiej zasadzie, żeby zmonopolizować, inaczej, jeżeli ci rolnicy by założyli jakieś stowarzyszenie i to stowarzyszenie zmonopolizowałoby rynek, no to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, nie? To wtedy oni dyktują ceny, dyktują warunki i wychodzą na swoje.
0: Psycho pisze, ziemniaki 3 zł, mleko 3,40. No ale widzicie, to jest trochę problem, bo w sumie tam mogły być same towary takie surowe, no warzywa, mięso ewentualnie, ale bez przetworzonych, bez jakichś, wiesz, w opakowaniach już przygotowanego czegoś. No więc to trochę jest problem. Ludzie lubią pójść do sklepu i w jednym miejscu kupić wszystko. To jest dzisiaj taki standard trochę. Więc ja bym to właśnie dlatego rozwijał, nie robił takiego, wiesz, bardzo na surowo, tylko żeby były jakieś produkty agro. Wiesz, coś w stylu Tesco Value, nie? Jak jest tam w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, w sieciach Tesco, no cała ta sieć produktów, seria produktów Tesco Value, no to zrobić takie agro value, jakieś i no to ktoś musi to wyprodukować, ale to wszystko idzie zrobić. Dla chcącego nic trudnego, wszystko się da zrobić i żeby było lepiej.
1: Za tym od czegoś trzeba zacząć. Na początku możesz te marchewki sprzedawać, nie wiem, związane, wiesz, gumką, recepturką, ale już za 2 czy 3 miesiące, wiesz, robić opakowania z własnym logo na przykład, nie?
0: Strasznie duże są koszty. Teraz też będzie znów podwyższony ZUS. Do tych wszystkich rzeczy, które pójdą w górę, dodajmy jeszcze ZUS. Widzisz, ktoś musi sprzedawać też te marchewki, nie? Więc energia droga, weź lodówki jakieś poustawię, żeby ci się tam coś nie popsuło, jakieś mleko czy coś, no to znów energia. I może się okazać, że te sieci wielkopowierzchniowe owszem zdzierają, ale nie tak bardzo jak nam się wydaje, bo są faktycznie duże koszty. Wiesz co, ja na przykład mam tu taki sklep delikatesy i zauważyłem, że oni powyłączali chłodziarki, są po prostu cały czas wyłączone po prostu z napojami. Nie kupisz te zimnych napojów, bo stoją wyłączone jako szafy takie.

0: których sobie tylko stoją te napoje. No ciekawe, no, nie? Już tak źle jest, że sklepu takiego też wielkopowierzchniowego, bo to są spore takie delikatesy, właściwie to przypomina jakieś Tesco czy Biedronkę trochę, w sumie tylko się nazywa sieć centrum delikatesy, coś takiego, i powyłączane chłodziarki po prostu, nie?
1: To ja byłem ostatnio we wiejskim sklepie, gdzie dopiero jak wszedłem do tego sklepu, myślałem, że jest zamknięty w ogóle, gdzie dopiero jak wszedłem do niego do środka, to babcia zapaliła prąd, znaczy światło, nie? Wiesz, już taka oszczędność była, że babcia siedziała, wiesz, przy zgaszonym świetle, tam przy świeczce jakiejś czy coś, i dopiero jak klient wchodził, no to włączała światło, nie?
0: No, przypominam, że ceny gazu zamrożone, ale tylko dla osób fizycznych. Firmy znów będą miały odmrożone, odmrożona akcyza, VAT, ZUS większy, wszystko, i niewykluczone, że pójdzie wszystko w górę, na przykład o 50%. To jest dramat jakiś, to jest jakieś szaleństwo, szaleństwo po prostu.
1: Nie odchodząc od tematu, tylko wracając do tych rolników, powiem wam, drodzy rolnicy, że naprawdę lepiej jest chyba omijać pośredników i jednak mimo wszystko wyjść na swoje.
0: Tak, jak u mnie, nawet, jak u mnie coś zamówicie, jakąś grafikę czy coś, to też nie zapłacicie 20 tysięcy na przykład za poskładanie książki, tylko dużo, dużo mniej, na przykład o jedno zero mniej, nie?
1: Krawiec wam to zrobi po kosztach, bo was lubi.
0: Nie, po prostu omijacie pośredników, tak? Znaczy pośredników, no omijacie niepotrzebne koszta. No agencja faktycznie ma koszta. Weź zapłać za ogromny lokal, za całe piętro, za wszystkich pracowników, ZUS-y, SRUS-y, wynagrodzenie niemałe, bo taki informatyk, wiesz, dużej agencji, to on nie liczy na 3 tysiące czy 4, tylko kilkanaście tysięcy, nie? Więc potem kosztuje
1: tyle. Warzyw na przykład nie musisz trzymać w lodówkach, nie? No nie wiem, no ziemniaki ludzie na przykład w piwnicy trzymają przez pół roku albo przez rok i z tymi ziemniakami się nic nie dzieje, nie? Tak samo pewnie jakieś marchewki, nie marchewki, takie rzeczy, no to tego nie trzeba mrozić. No jajka ewentualnie trzeba trzymać w lodówce, bo to się szybko zepsuje.
0: Też nie trzeba. Mleko, ale... Nie, no przecież w sklepach tych nie trzymają jajek w chłodziarkach.
1: A to nawet nie wiem, ja zawsze wchowam do lodówki, szczerze mówiąc, nie wiem czemu.
0: To jest właśnie jakoś dziwne, tak, bo tak, no wszyscy ludzie raczej trzymają jajka w lodówce, a w sklepach są normalnie. To się też coś pozmieniało. Kiedyś na przykład były takie specjalne lampy do prześwietlania jajek, czy tam nie ma embriona i tak dalej, a to się skończyło. To już nie ma takiej potrzeby, bo jakoś udaje się unikać tego, że nie ma tego ryzyka za bardzo. No...
1: no.
0: A psycho tutaj podaje takie strony, na przykład odrolnika.pl albo lokalnyrolnik.pl. No też Kotkiewicz kiedyś zachwalał, że można sobie właśnie zamówić, nawet przez internet przywiozą i tak dalej. Ja myślę, że to jest pewna bariera, którą musimy przełamać w sobie trochę też, nie? Że po prostu przyzwyczaić się do czegoś takiego, bo ludzie najczęściej reagują tak, że sięgają... Popatrzcie, w sklepach najczęściej stawiają w odpowiedni sposób te produkty, żeby wasza ręka, żeby te produkty, które najbardziej chcą sprzedać, były na wyciągnięcie ręki. Człowiek taki jest, chce jak najprościej, jak już ma coś zrobić, to machnie ręką. Popatrzcie, ludzie przyzwyczaili się do YouTube'a i już pies z kulawą nogą nie wejdzie na stronę, nie będzie słuchał, bo po prostu to, co już zna, ludzie lubią to, co już znają, to, czego są przyzwyczajeni. To gra dużą rolę, nie? Dlatego ja bym też nie bagatelizował reklamy, utrwalenia marki, bo ludzie nie są tacy, że sobie będą tam szeptać, gdzieś pójdą, sobie będą przekazywać. To musi już być naprawdę bardzo, bardzo źle, żeby to zaczęło tak działać, nie? Że pocztą pantoflową, że bez reklamy będzie działało, to już musi być naprawdę...
1: Słuchaj, to jest, ja to widzę na takiej zasadzie, że zobacz, na przykład strajkują kolejarze, no to pociągi nie jeżdżą, nie? Albo jeździ tylko co piąty, nie? Strajkuje służba zdrowia, no to wszyscy wychodzą na ulicę, tak? I nie wiem, nie ma wystarczająco pielęgniarek. Strajkuje jakakolwiek grupa zawodowa, no to jakoś tam gałąź przemysłu staje. Tak samo z rolnikami zrobić, po prostu, kurwa. Zrobić taki strajk, tylko... Nie, że pójdziemy na ulicę i będziemy krzyczeć, bo to gówno da, tylko po prostu zatrzymajmy łańcuch dostaw, kurwa.
0: Przepraszam,
1: Róbmy to samo.
0: bardzo się pomyliłem. To nie psycho podawał linki, tylko Windman. To chyba faktycznie czas na nowe okulary. Nie, bo miesza się trochę już śpiący, późno. To sorry. To Windman podawał. No.
1: Słuchaj, chodzi o to, że nie wiem, czemu ludzie, kurwa, dalej głupio i naiwnie wierzą, że rząd coś zmieni. Tu nie ma co liczyć na jakichś tam, kurwa, churwujów w garniturach, tylko trzeba wziąć sprawy w swoje ręce tak naprawdę, no i wiesz, założyć taką jakby, nie wiem, solidarność rolników, coś takiego i po prostu jasno i zdecydowanie powiedzieć, jak wy nam tak, to my wam tak. I tyle.
0: Tak, bo
1: rozumiesz, o co
0: to są w ogóle tchórze. Oni, zauważcie, to nie są tacy twardziele. Oni czasami tak mogą się wydawać, że tacy, że potężni, że wpływy, że polityk, ale tylko coś się zacznie dziać, tylko trochę więcej ludzi wyjdzie, to oni już mają pełne nachy. I w ogóle panika już. I zaraz się zaczynają naginać, zgadzać na wszystko, nagle się jakieś lepsze ustawy. To od nas dużo faktycznie zależy.
1: Nie wydaje mi się, żeby się na to zgadzali. Oni po prostu wysyłają takiego, co najlepiej kłamie i on, wiesz, nawinie makaron na uszy. Gawiedzi i gawiedź uwierzy i pójdzie do domu, a za chwilę będzie znowu to samo. No. Nie wydaje mi się, żeby to tak było. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce normalnie. Słuchajcie, wy się z nami nie liczycie, kurwa, to nie będziecie jedli. I tyle, dziękuję. Ściągajcie sobie z zachodu, z Niemiec, kurwa. Ile chcecie. W końcu sam rząd przyjdzie na kolanach, kurwa, i poprosi, wiesz, tych rolników. A może się jednak dogadamy? A jakie wy macie problemy? A może możemy w czymś pomóc? No taka prawda jest, no co no. Wiesz, jeżeli szaremu Kowalskiemu zabraknie mleka w lodówce, to nie będzie wielki problem dla rządu. Ale jeżeli rządowi zabraknie mleka w lodówce, to już wtedy zaczną działać.
0: Będzie kwik, pisk i ola Boga i no, oni są tacy delikatni, przyzwyczajeni do luksusów, do tego, że im przyniosą te zakupy jeszcze ochroniarze i tak dalej, no to jakby tak zabrakło w lodówce, to no, mogliby spanikować faktycznie.
1: Właśnie, no właśnie. Dlatego dobra, tyle chciałem powiedzieć odnośnie rolników. Przełączam się na odsłuch. Dziękuję bardzo uprzejmie. I ten rolnicy, jeżeli mnie słuchacie, to ten mam nadzieję, że zainspirowały was tutaj. Na razie.
0: Na razie, cześć. Ja jestem rolnik sam w dolinie. No, rolnik to jest siła. Rolnik jak już się wkurzy, to chłop żywemu nie przepuści. Rolnik sobie czeka, cierpliwy. Popatrzcie na te różne bunty chłopskie, nie? Chłopstwo było męczone, dręczone, ale jak już się wkurwiło, to domy się paliły, bogaczy. Widły szły w ruch i masakra po prostu była. Ja trochę na to liczę. Chyba jestem pacyfistą, okej. Okay. Nie życzę nikomu śmierci i tak dalej, ale już to wszystko zaszło tak daleko, że taki wariant Czałuszewsku, gdyby spotkał tutaj jakiegoś kaczora czy coś, prawda, to inni by się zaczęli bać tak naprawdę. Górnicy dużo wywalczyli, bo w przeciwieństwie do nauczycieli spokojnych, nie, którzy tam wyjdą na ulicę i mała płaca, nie popłaca. No. A Ryl wyszedł umorusany, rzucił śrubami, podpalił opony, dał w ryja jakiemuś policjantowi i zaraz mają co chcieli. Tak to działa niestety. Siła się sprawdza, no, przy takich sytuacjach. Jak ktoś jest słaby, to jeszcze go spałują, jak kobiety, co protestowały, nie? Nauczycielami się nikt nie przejmuje. Można sobie protestować, można się odwoływać przez okno i Kuniowi zameldować można. Kaczyński się będzie śmiał, rechotał. On zawsze jak wychodzi... Jest taki kanał Janusz Jaskółka, gdzie macie relacje z Sejmu. Bardzo często aktualizowany, codziennie jest po kilka nagrań. I tam widać wszystko, co się w Sejmie dzieje. I zawsze jak wychodzi jakiś poseł, czy Konfederacji, czy inny z jakiejś opozycji i tak kawa na ławę wywala PiSowi, Kaczyńskiemu najgorsze rzeczy i to syćko prawda, co mówi, nie? i podaje dowody i tak dalej, a Kaczor siedzi jak Basza taki, i z takim uśmieszkiem się patrzy, jakby mówił, a, pa jaki debil. I tak i tak się patrzy, kurwa, co gada. Straszny, to jest zło w czystej postaci, uważam. Ludzie myślą, że o, Jarek, kurwa. W rozklekotanych łapciach, Jarek, biedny inteligent żoliborski. Co on zdobył? On nic nie ma. No, a ma to nic oprócz kilku spółek, nieruchomości, zasiada w jakichś radach nadzorczych, pensja poselska, myślę, też niemała. Szeregowy poseł Kaczyński, nie? To taka właśnie prawda jak tym, że... Taka prawda jak to, że jest szeregowym posłem. Czemu on w ogóle ma ochroniarzy? Nie przysługują mu jako szeregowemu posłowi. Ochroniarze. Inni też mają. Te różne babiszony, takie z PiSu, te babsztyle, to też z ochroną łażą, nie wiem czemu. I ta ochrona nosi reklamówki za nimi. Im się w dupach poprzewracało kompletnie. Oni myślą, że są jakąś kastą wybrańców, półbogów, jakąś szlachtą taką. W szlachtę się zamienili, nie? Wszyscy ze wsi pochodzą, a szlachta nagle. Słoma jeszcze została w butach, a szlachta wielka. No. Specjalna kasta. A prawda jest taka, że jak PiS by rządził na pustyni, to piasku by zabrakło, nie? Powoli będę kończył, bo jestem skonany już, szczerze mówiąc. Taki kawał był kiedyś. Przychodzi baba do lekarza i mówi, jestem skonana. A lekarz mówi, a ja z Rambo. Tam wie wszystko, dokładnie. A nawet jak nie wie, to i tak wam wszystko wytłumaczy. Ja wam wszystko zaraz wytłumaczę.

0: Troli nie odbieram. No mam tutaj zapisane, że ty jesteś tutaj trolem, słuchaczu. Przyznałeś się, że to ty beknąłeś 3 lata temu.
1: Panie Fetku, jak pan mnie weźmiesz na wódkę, to ja pani Halineczce nic nie powiem. Ale jak pan mnie nie weźmiesz, to ja wszystko pani Halineczce powiem.
2: Co się patrzysz? Wyjebo ci?
3: Co się patrzysz? Zęby cię spędzą?
2: Co zęby słyszysz, celu jebany? Zajeba ci?
3: Co frajerze, co to zajebana kupa?
4: Ale takie... do tego dojdziemy, to jeszcze nie teraz.
5: No właśnie, jeszcze nie teraz, ale może kiedyś.

0: Spokowodza B-52 tutaj deklaruje dobre chęci, żeby wysłał, ale jest minimum 5. On wycenił moją robotę na 3, no i sam rozumiesz, krawie. Rozumiem. Słuchaj, no wiesz, nie ma problemu, no. Nie ma problemu. Pieniądze nie są najważniejsze, nie można służyć Bogu i mamonie i tak dalej, i tak dalej. Pieniądze szczęścia nie dają, chociaż się przydają. Tak w ogóle pieniężnie się zrobiło jakoś dzisiaj. No, dziękuję bardzo za wsparcie, to się serio przyda, bo trochę byłem pod kreską, a teraz jakby tak odżywam i widzę, że humor się poprawia. Może ta energia, która wstąpiła, to nie tylko wynika z tego, że się nieco aktywizuje, ale też właśnie i sponsorzy dopisują, mecenasi, to... O, proszę,
1: Mat,
0: znowu. To...
1: 20 zł.
0: O, jak
1: koszerne
0: było.
1: Robaki umilą baraki.
0: Koszerne... No Mat, no coś... To były tu lepsze pomysły chyba. Koszerne, ale koszerne robaki. To rozumiem dla naszych braci, starszych, mądrzejszych, starszych braci w wierze, koszerne robaki. Ja myślę, że oni chyba nie mogą czegoś takiego jeść. To chyba nie jest koszerne właśnie. Koszerny robak to oksymoron. On jest sam w sobie chyba niekoszerny. Biblia zakazuje jedzenia różnych rzeczy. I skoro zakazuje jedzenia jakichś tam zwierząt, które mają są nieparzystokopytne, coś, ryb, które nie mają łusek, no to robale by jedli. No to więc koszerne robaki. Poza tym oskarżą cię zaraz o antysemityzm czy coś. Koszerne robaki. Koszerne robaki. B52, ale dam ci lajka. To wylisz mi jajka.

W zasadzie to przydałby się ktoś, jakiś kompan albo inna bratnia dusza, także płci żeńskiej być może. Ktoś, kto by towarzyszył na przykład Ani, która właściwie lubi z kimś nadawać, lubi z kimś pogadać. No. A że prowadzi audycje takie niekoniecznie luźnogadkowe, tylko na jakiś temat, to wiadomo, że tam zawsze będzie mniej telefonów, bo ludzie sobie słuchają, no i co, no ja się na tym nie znam na przykład, nie? Albo co mam zadzwonić i powiedzieć, bardzo fajny temat i pozdrawiam panią prowadzącą. No to trochę tak doskwiera Ani taka samotność antenowa, myślę. I przydałby się w sumie ktoś. Jest ktoś chętny, ktoś zdolny na przykład, kto by mógł tutaj dołączyć do naszego teamu. Zostać też pieskiem NWO. Jest ktoś chętny? Zaczipowany piesek NWO. Parszywy kundel. Taki szczekający mały piesek.

0: czy Sylwester będzie solo, czy ktoś się pisał na tandem. Myślę, że Sylwester to taki czas, gdzie będziemy tutaj wszyscy razem chyba, nie? Będzie weselej. Tak musimy zrobić. Zobaczymy, no, czy tutaj pozostali redaktorzy nie będą świętować przypadkiem. Wiecie, nie każdy jest no-life'em tutaj, nie? Jak wypowiadający te słowa. Robaki z baraków może. Jak chłopaki z baraków. Chłopaki, robaki. I marka odzieżowa Warm. Taka. I taki robal wykręcony. To można zrobić modę na robaki. Wszystko się da zrobić. Wszystko się da zrobić. Dla chcącego nic trudnego. Nic nie ma nie. Nic nie ma nie, panie. Nic nie ma nie. No. Wałęsa ostatnio stwierdził, że żałuje. Żałuje, że obalił. Bo zapłacił za to wszystko, za taką cenę, panie, że ludzie. Ja drugi raz bym nie obalił. No, trochę faktycznie ludzie nie docenili, jakby, nie? No, zrobili z niego totalnego bad guy'a, wcielenie zła i... No, święty nie jest Bolek, wiadomo, ale czy zasłużył aż na taki hejt narodowy? A Kaczor na przykład, popatrzcie, Kaczor jest głupszy od Wałęsy właściwie. On stwarza pozory, że on jest inteligent żoliborski, ale on właściwie tak pierdoli, że aż się tak zacząłem przyglądać, czy dupą przypadkiem nie rusza, nie? To jest kretyn tak naprawdę. To jest taki półgłówek w sumie. On nic nie ma do powiedzenia, on wygłasza jakieś komunały a la Gierek.
1: Mat, 20 zł. Robak wieprzowy odciąży krowy.
0: Robak wieprzowy? Brzmi trochę jak taka reklama trochę ściemniająca, tak? Że to wieprzowy robak. Steki właśnie z robaka, nie? No, to jest właśnie... Robak udaje już coś w tym momencie, że robak wieprzowy odciąży krowy. No ale to wołowy raczej robak może krowy odciążyć. Wieprzowy to świnki może odciążyć. Więc coś macie, chwacie, bracie, tutaj copywritersko widzę obniżkę formy, że tak powiem, lekką tutaj. Ale na tym polega burza mózgów. No, w takiej agencji reklamowej czy interaktywnej siadają sobie przy stole ludzie i rzucają pomysłami jak robakami z rękawa i w końcu coś się trafi. Na tym to polega. W ogóle to jest dobry sposób na tworzenie czegoś. To sprzyja temu, aby w końcu ktoś trafił, nie? To jest takie oddawanie dużej ilości strzałów do tarczy. No to któryś trafi w końcu. A jak ktoś czeka na jakiś rewolucyjny jeden pomysł, się czai i myśli, nie, to słabe, nie, to też nie. To może być tak, że nic nie wymyśli w końcu, albo wymyśli jeden taki sobie, a tu to jest dobra taktyka właśnie, strzelać, wymyślać i w końcu wszyscy krzykniemy, mamy to. Czy można na Sylwestra przyjechać? Obawiam się, że byłbyś zawiedziony trochę przyjeżdżając do mnie tu na Sylwestra. Naprawdę, żadna rewelacja by nie była. Byś był srogo zawiedziony.
1: Mat, 20 zł. Robak wołowy świnią doda swobody.
0: Znowu jakiś absurd. No bo jak wołowy, no to świnią teraz znowu... No, ale dobra. Dobra to jest zupa z bobra. A jeszcze lepsza z odbytnicy wieprza. Jak to się kiedyś mawiało, za młodych lat. Zupa z robaków. No, problem jest, no, dużo by trzeba pieniędzy władować w to, żeby robaki zaczęły się dobrze kojarzyć. Bo nie mają najlepszej marki, nie? Robaki. Robaczywy, robactwo. takie plugastwo, nie? Trzeba by jakąś pszczółkę Maję nową stworzyć i te robaki pokazać. To nie stoi na przeszkodzie, bo mogłoby się wydawać, że no co, to robaki będą krzyczały, zjedz mnie, jak to fajnie być zjedzonym. To wszystko się da zrobić. No były takie reklamy, że Rosołki reklamował kurczuś jakiś, taka maskotka, kurczuś. I mówił, tam mieszał w garze kogutek kanibalek i mówił, bo na rosołkach to ja się znam. No, i taka kura powinna wyskoczyć w tym momencie z gara, taki łeb i tam a on tam łychą, pum, tam, o, leżymy, nie wstajemy, no i na rosołkach to ja się znam. No taka koszmarna trochę reklama wydawałoby się, ale to działało, no ktoś to tak zrobił i zadziałało. Więc taki kogutek kanibalek to jest w sumie normalna rzecz. Kurczaki często reklamują jedzenie kurczaków, nie? Taki trochę kanibalistyczny klimat. Czemu nie? Wałęsa kontra kaczorki. No, mógłby być taki narodowy epic rap, nie? Kaczor versus Wałęsa began. I tam rapowaliby. Ja Polskę obaliłem, przez mur przeskoczyłem, a co ty, panie, zrobiłeś? Polskę zniszczyłeś! A kaczor tam potem, wszystko wina Tuska! Coś tam by rapowali sobie. Violetta pisze, krawiec, im wszystkim z dupy korzenie wyrastają, ale komu? Tym politykom, tak? W sensie, korzenie z dupy, to nie słyszałem jeszcze. Ja czasami jak stoję w kolejce, to w sklepie, to muszę korzenie sobie wyrywać, bo dwie panie zaczynają rozmawiać sobie. No, a to ile kosztuje? A ten a paragonik na tą roślinkę to osobno? Czy, no wie pani jak to jest, no muszę wziąć. Ja panią rozumiem, oczywiście, zaraz sprawdzimy, gdzie to. A pani wzięła to stamtąd czy stamtąd? A ja kurwa stoję, już taki czerwony się robię, nozdrza falują, nie? Ale staram się panować nad nerwami. Dobra, trudno, poczekasz chwilę dłużej. Nie ma, szkoda nerwów. Nerwy człowieka wyniszczają. Zalecam nerwusom, żeby się mniej denerwowali, to lepiej się poczują nagle. Człowiek sobie nie zdaje sprawy naprawdę z tego, jak stres, nerwy niszczą, nie? Chociaż może różnie to u ludzi działa. No, ja jak się wkurwię, to potem cały dzień wkurwiony łażę. A po kimś tam spływa, jak po kaczce. Nie? Spływa jak po Kaczyńskim. No, jak po gęsi w sumie się mówi.

Violetta pisze krawiec, tak się mówi o dopisanej historii rodu. Aha, aha, a to nie znałem, ciekawe. Czyli jak ktoś sobie tam uzurpuje szlacheckie pochodzenie, tak, i powołuje się na swoich znakomitych przodków, a tak naprawdę gdzieś tam jest jakimś kartoflem zwykłym, dynamitem od pługa oderwanym, no to się mówi, że korzenie mu z dupy wyrastają, tak? No to ciekawe. No i tak to jest. Dobra, już ledwo zipię. Ludzie tu cały czas strzelają tymi donatami jak z karabinu. No. Jeszcze bym posiedział trochę, ale już nie mogę.

0: niedługo to będziemy już w takiej nędzy żyli, że zamiast do sklepu to będziemy sobie z łopatą szli gdzieś nakopać robaków może właśnie. Tylko będzie to trochę w innym celu niż dawniej. Nakopać sobie robaków. Idź, Janusz, nakopać robaków, bo zupę chcę zrobić. Właśnie najlepsze do jedzenia są te glizdy chyba, nie? Różne takie robaki, jakieś takie białe robaki, glizdy. No bo nie każdego robaka się da zjeść. No nie zjesz pająka jakiegoś, to się zatrujesz. Czy wielu innych. Jako miałem kiedyś piękną książkę o robakach, w ogóle o zwierzętach. Gdzieś te albumy jeszcze mam schowane. Redaktorku, posiedź z nami, nie bądź robal. No nie mogę, już naprawdę, już takie po prostu zmęczenie, nie? Cały dzień tutaj praca czy coś, jakieś zajęcia. Trochę tu posprzątałem. Przyrządzenie sobie czegoś do żarcia i tak po prostu, no zmęczenie. Musiałbym wrócić do stanu nieróbstwa, żeby siedzieć do bladego świtu chyba. Powieki opadają i pojawia się pierwszy taki kryzys polegający na tym, że coś tam się zmienia w organizmie lekko. Już w głowie tak dziwnie, w brzuchu dziwnie, jakbym robaka, jakbym się robaków najadł. Jakiś. Ci, co rządzą niby Polską, to są robaki. Polaki, robaki. Najgorsi z nas. Najgorszy sort. Ludzie chciwi, pazerni, robaczywi, mściwi, niehonorowi, głupi. Ale czy to nie jest obraza dla robaka? Co taki robak? No, co? Taki robak to może być całkiem inteligentny w swojej skali, w świecie robaków. Taki robak inteligent. Na przykład spotyka jeden robak drugiego, jakaś tam glizda se idzie, a tu pan profesor robak toczy kulkę gnojową. W tej kulce jest wszystko, bo on tam zbiera przeróżne rzeczy. I on wie dokładnie, co taki żuk gnojak, to może być taki inteligent. Pszczółka Maja, w ogóle świetna bajka, nie? Wbrew pozorom nie polska, to jest jakaś tam japońsko-fińska, coś. No, ale tak się ludzie niektórzy myślą, że Pszczółka Maja to polska, bo Wudecki śpiewał i w ogóle, i dubbing świetny. Złotowska. Cała ekipa. Nie, Matt, słuchaj, no jestem ci naprawdę bardzo wdzięczny, ale już no za bardzo zmęczony jestem, nie mam już siły gadać po prostu. Nie wiem, o czym gadać, już tak na oparach zupełnie jadę i gadam, co ślina na język przyniesie. Więc będę kończył. Najwyżej się zrewanżuję za waszą hojność, prowadząc więcej audycji i tyle. Tak całkiem na siłę to nie ma co, bo to już bełkot po prostu, nie? No, gdzieś tam w głowie mam też scenariusz też do filmu animowanego Robacy. Taki tytuł myślałem. Robacy. Też miał niby do polityki trochę nawiązywać, nie? Miał być Karakan, miał być Stonoga. To może coś jeszcze ulepię. Zobaczymy. Jak teraz jest okres taki, że dobrze się pracuje, to może i się znajdą siły w końcu, żeby w końcu coś zrealizować, jeden z tysiąca pomysłów, bo tych pomysłów są tysiące, a zrealizować, a robić nie ma komu, nie? Jaruzel był podstawiony pod rodzinę Jaruzelskich, tylko rodzina go nie rozpoznawała, pisze Violetta. No, czyli korzenie mu z dupy wyrastały, tak? No, niektórzy twierdzą, że Jaruzelski to matrioszka, że został, że podmienili go na innego Jaruzelskiego, bo coś tam się nie zgadzało z paraliżem ręki, z jakąś kontuzją, no, wychwytują ludzie takie coś. Ale to może ci sami, którzy twierdzą, że Alex Jones to Bill Hicks. W sumie faktycznie podobni trochę z rysów twarzy. A to, że tam się zęby nie zgadzają, coś to... też niektórzy są głupkowaci, jakby nie wpadną na to, że można sobie zrobić zęby inaczej, nie? To jest bez sensu. Co z tą grą, co miałeś coś pisać? Znaczy, moja gra gdzieś się powolutku tworzy. Nie wiem, czy ją zrobię. Robienie gry to jest kupa roboty. Samemu można zrobić prostą grę, się okazuje, nie? To jest wiadome. Grę typu, nie wiem, Tinderman, czy tam Timberman, tak? Ten drwal taki, co kopie raz lewo, raz prawo, czy jakiegoś Flappy Birda można zrobić samemu. Ewentualnie, no jak dwie osoby są, to można jakiś Hotline Miami zrobić. Ale taka gra, co ja chcę, to chyba ponad moje siły. Nie wiem, czy ja ją kiedyś skończę. Będę dłubał po trochu i na starość, nie wiem, zrobię i umrę po tym od razu zaraz. Ewentualnie z Martinem może coś tam jeszcze podziałamy. Chociaż Martin chyba sam się jednak wziął za robienie. Ja mu parę rzeczy przygotowałem. Całkiem przyzwoitych, tylko że tam się plany pozmieniały, może inaczej coś, potem się to rozmyło. Tak czasami niestety bywa w moim fachu, że się rozmywają różne rzeczy. No tak, no był u Rockefellera, to fakt. Rozmawiali sobie. Co z tą Polską? Za ile? Za ile ta Polska? Za ile ta Polska, panie Jaruzelskie? Panie Jaruzelska, za ile ta Polska? Ile pan chcesz za ta Polska? O, to... Ta cena to niedobre. Ta cena to niedobre. Ja tyle nie dać. Panie Jaruzel. Panie Jaruzel, pan spuścisz ceny, to ja kupię Polskę, ale za tyle to nie. No i się, tak, jakoś się dogadali w końcu. Zagraj w Zew Choroszczy. W sumie już grałem, nie chce mi się. Grałem już w Zew Choroszczy. Nie wiem, czy tam się pojawiła opcja, żeby majorem grać. Przypadkiem. A, zerknę. Zew Choroszczy. Download. Nie ma już możliwości zagrania w przeglądarce. Można ściągnąć. A w ogóle zrobione w Unity. Tak myślałem w sumie, że Unity no, nie ma możliwości w sumie grania. Jest tylko download. Może to było takie demo, nie? Tak, zniknęła możliwość. No cześć, Matt.
1: Cześć, to znowu ja.
0: No, zadzwoniłeś, żeby jeszcze posiedzieć i przedłużyć audycję, tak?
1: Tak, bo mam melodię.
0: No to dawaj.
1: Ale co, że tak...
0: Aha, melodię.
1: Już, już jesteś taki wycieńczony, przez fanów wymęczony.
0: Nie, po prostu wiesz, no po paru godzinach to po całym
1: tygodniu ja rozumiem.
0: Zmęczony. Słuchaj, już 6 godzin. Naprawdę nie mam siły. Nie, już nie dam rady siedzieć dłużej. Nie? Kończymy powoli audycję.
1: Teraz mi przykro, że zadzwoniłem.
0: Niepotrzebnie zupełnie.
1: No to jest tak, że...
0: Ale za to mi jest miło.
1: Ciągniemy soki ze swojego idola. Nie zważając na jego zdrowie i potrzeby. I potem tak się kończy, jak Jim Morrison, Elvis Presley.
0: No. Widzisz, brakuje mi refleksu. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co ci na to odpowiedzieć.
1: No ale ty, bardzo aktywny byłeś w tym tygodniu, no to trzeba ci przyznać.
0: Leżę na macie już po prostu.
1: No tak.
0: I nie bierzcie tego dosłownie. Znaczy, no.
1: Kiedyś to się, panie, kurwa, gadało.
0: A teraz już nie... Na psy schodzi to radio, na pieski NWO, na wilki schodzi, na robaki.
1: Jak wygląda piesek NWO?
0: No, zaczipowany na pewno, nie?
1: No, pewnie tak.
0: I na smyczy.
1: Ogon ma taki prosty, zawinięty na końcu z diodą.
0: I w kagańcu oczywiście, żeby nie szczekał za głośno. I nie gryzł ręki, która go karmi.
1: Albo żeby miał ten rejestrator mowy.
0: I kamerkę ma na obroży jeszcze przyczepioną. Taką kamerkę na obroży.
1: W oczach, to byłoby prościej.
0: To jakiś pies robot tutaj, ja to wiesz, to musi być jednak żywy, no nie róbmy robota z psa, panie.
1: Taki biomechaniczny, tak, czy jeszcze te swoje cechy zawiera, ale już na złą stronę przechodzi.
0: Taki pies właśnie z kamerą na obroży, w kagańcu, na smyczy, zaczipowany. Super pies.
1: Lessie, wróć. A mi się podoba pies w Family Guy'u. Mam bardzo złożoną osobowość.
0: No i najmądrzejszy z nich wszystkich chyba jest tam, nie?
1: Znaczy, ja nie wiem, czy jest najmądrzejszy. On, wiesz co, on jest... Kiedyś z kumplami siedzieliśmy w knajpie. No, już tak było, powiedzmy, fajnie. Jeden kumpel mówi mi: Matt, wiesz co? Przypominasz mi psa z Family Guy'a. Centralnie powiedział mi to prosto w oczy. I zastanowiłem się nad tym, czy to jest komplement, czy obraza. Bo akurat mieliśmy taką zajawkę na Family Guy'a i jednak okazało, nie, wiesz, po grubszym przyjrzeniu się do psa z Family Guy'a, on był taki alkoholikiem był, to raz. To już źle świadczy o tej postaci. A dwa, był takim kryptoambitnym pisarzem, kreatorem, który nic nie robi. Wiesz, o co mi chodzi. Tak, przeczytałem, tak, wiesz, mam jakąś wizję, mam jakiś projekt, mam jakieś coś. Tak naprawdę ten pies nigdy nie realizował jakby swojej pasji.
0: Może stąd w mojej głowie się wziął taki obraz, że ten pies taki mądry, bo prototypem bajki Family Guy był Larry i właśnie jakiś tam pies, zapomniałem jak się nazywa, to było takie dla testu, pilot wypuszczony. Aha. I to była bajka o takim faceciku i jego psie, który jest dużo, dużo mądrzejszy, bo ten Larry był taki mega głupawy po prostu i ciągle wpadał w tarapaty, a pies był mega inteligentny. I to potem przerobiono trochę, dorobiono rodzinkę, wiesz, i powstał Family Guy, nie?
1: Larry. Fajnie, podobało mi się, jak Family Guy'u czasami odnosili się w jakichś skeczach do tych bajek Hanny-Barbery, na przykład tam do kosmoskich albo
0: do Flintstonów, do Jetsonów, tak,
1: tak,
0: były
1: Flintstonów, fragmenty. No. Albo do Snoopiego, nie? I tak, że ten Snoopy zawsze taki był depresyjny i popełniał samobójstwo. Albo chciał się zabić zawsze, tak.
0: Ciekawe, że tym dużym producentom tych znanych kreskówek uchodzi wszystko, że się z nimi chyba nie procesuje nikt, bo byłoby głośno, nie? Ani Hanna-Barbera, ani nikt. Tak ciekawe, a oni też przecież drwią sobie i z polityków, ze znanych osób i często naprawdę drą łacha tak ostro i toczą sobie bekę, a nie ma procesów za bardzo. Przecież u nas w Polsce to by wystarczył jakiś mały pretekst, żeby cię zaraz podali do sądu, by ci o 6 rano przyszli, zabrali komputer, nasrali w tajny kąt i w ogóle, wiesz, gleba. A tutaj cała masa żartów ze wszystkiego i nic. To, czy to nie jest trochę podejrzane? Może to faktycznie są wszystko kreskówki NWO, tak jak niektórzy twierdzą, bo przewiduje się, znaczy, że pokazuje się, że te kreskówki przewidują przyszłość często. Czy to Simpsonowie, czy właśnie Family Guy, że tam jest dużo dziwnych treści, które potem się na przykład sprawdzają.
1: A mam wrażenie, że Family Guy na tyle był popularny i wpływowy, że wszelkie wszelkie drwiny, czy pojawienie się jakichkolwiek innych jakichś tam sorry, przepraszam.
0: Późno już, nie?
1: Na przykład z tych postaci tam gdzieś pojawiały się te postacie, czy gdzieś się przejawiały, to w Family Guy akurat to bardziej promowało i zachęcało do sięgnięcia do tych klimatów, aniżeli do tego, żeby wiesz, żeby je. No bo wiesz, jak to jest. No, nieważne, jak o tobie mówią, ważne, żeby nie przekręcali nazwiska. Czy jak te postacie się pojawiały w Family Guy'u, także to było bardziej promowało albo jakoś, nie wiem. Zależy w jakim, wiesz, jak jakaś brukowa gazeta szkaluje jakiegoś tam typa, to może mieć pretensje, ale krytyka, czy pojawienie się w jakimś mega popularnej, fascynującej kreskówce bardziej działa w drugą stronę, więc no, tam było mnóstwo Family Guy'u nawiązań do postaci z popkultury. Właśnie ja bardzo lubię ten humor. Do seriali, do filmów, reżyserów, aktorów. Także ja myślę, że to dla nich pod marką Family Guy'a to już było jakieś uhonorowanie.
0: Na Netflixie jest też kreskówka w tym stylu Korporacja Konspiracja. Tam jest bardzo dużo nawiązań do iluminatów, do teorii spiskowych. Może kogoś zainteresuje.
1: Oglądałem to.
0: Tak? I jak oceniasz? Bo ja tylko tam fragmencik.
1: Średnio. Tak, średnio. Nie, jakoś mnie nie porwało to.
0: Bo to już takie trochę męczące jest, bo to taki skecz słowny na skeczu słownym i tak co chwilę taki powtarzalny się robi ten humor, nie? Taki przewidywalny strasznie. Nic tam nie zaskakuje jakby, nie?
1: Jest jakaś taka... Jest taki szablon tych kreskówek.
0: Tak.
1: Ale Family Guy, moim zdaniem, jestem fanem Family Guy'a, lubię ten humor. No, on narzucił, no bo to się różni od Simpsonów. Simpsonowie byli tacy odmienni pierwsi i to bardzo, bardzo odmienni. Nawet nie przypominali ludzi. No to był projekt powstający od tego, że kręcimy sitcom o postaciach, którzy nie przypominają ludzi.
0: No faktycznie, bardzo groteskowo zrobieni. Te oczy, jak zrobiłem kiedyś takie oczy, bo kiedyś miałem zadanie członków naszego teamu zrobić w wersji kreskówkowej, jak jeszcze tam agencyjka była i tak dalej, zrobiłem. I zrobiłem też takie oczy, to kolega bardzo zaprotestował, bo powiedział, co to, są wszyscy na kwasie, czy co? I bardzo się to nie spodobało, takie oczy wielkie, rozszerzone.
1: A wiesz, nie wiem, czy zauważyłeś, w Ricku i Mortim te wszystkie postacie mają takie oczy, jakbyś tak ołówek położył i tak zaczął kreślić.
0: Takie gwiazdki, takie jakby tak, takie. Tak, takie mają właśnie charakterystyczne. No. Takie dziwne.
1: To też takie oczy dużo dają postaci. Jakiekolwiek, abyś wykreował, no to w zasadzie. Nie wiem, ale to jest chyba taki centralny punkt, na który zwracasz uwagę w każdej bajce.
0: Zgadza się. Oczy bardzo dużo zmieniają. Jakby można zrobić jakąś postać i różnie oczy rysować i ona będzie bardzo się zmieniała. Jakby oczy dźwigają mocno postać. Trochę tak jak logo dźwiga stronę internetową. No, coś w tym jest.
1: Ostatnio wróciłem do Family Guy'a i był taki odcinek... Oczywiście, nie pamiętam imienia nazwiska, ale z tym takim Dylanem z Beverly Hills. Kojarzysz tego bad boya? Taki był, wiesz, ten najgorszy.
0: Ten z wysokim czołem taki był, tak? Taki jakiś.
1: Tak, taki brunecik, wiesz, w jeansach był jak a la Jace Dean, nie? Mhm. Beverly Hills. W zasadzie ta jego postać w tym serialu była taka, że on chodził na te zajęcia, ale ogólnie nie brał udziału wiesz, w ogóle on tam przychodził, tylko siedział w ostatniej ławce, kładł kowbojki na biurku w wieku, nie wiem, w liceum, czyli 17 lat. Przyjeżdżał swoim samochodem, palił papierosa i nic więcej nie robił, a przechodził z klasy do klasy.
0: Dylan to był taki może nie tyle bad boy, co taki jakiś straumatyzowany on był. Jego tam nieszczęścia różne ciągle spotykały. Tam wszyscy żyli szczęśliwie, a on ciągle jakieś miał problemy. Ktoś mu umierał, załamywał się, jakieś tam nałogi.
1: Z tego co pamiętam, to jego matką była hollywoodzka aktorka, a ojciec jakiś bliżej nieznany. Może jakiś pijany muzyk country, coś, co, alkoholik country, wiesz, coś, no coś było takiego, że on z tym ojcem tam walczył. W ogóle Beverly Hills. No to też jest zew przeszłości.
0: Dzisiaj już by się tego chyba nie chciało oglądać, bo to był taki czas, że się oglądało to, co było i,
1: tak.
0: I może od tej strony to było jakieś tam w miarę atrakcyjne, no bo nie było lepszych rzeczy. No a dzisiaj to już w dobie takich fantastycznych seriali, nie, to ja sobie wolę jakąś Walhalę z Wikingami pooglądać albo jakiegoś Ricka i Mortiego, a nie jakiś kurwa Beverly Hills o chłopaczkach i dziewczynkach z dobrego domu.
1: Wiesz, nie znam ludzi, którzy, nie wiem, negatywnie by się wypowiadali o serialu Rick i Morty, ewentualnie go nie znają. No. Ja wciągnąłem kilka osób ze swojego otoczenia, środowiska w Ricka i Mortiego i potem zauważyłem, że niektórzy mają, wiesz, skarpetki Rick i Morty, mój kumpel ma czapkę Rick i Morty.
0: No, wyjątkowo lubiany i poważany jest ten serial, jakoś się wszystkim spodobał, to fakt. No bo jest dobry, no co tu się oszukiwać, no jest świetny. Jest po prostu doskonały humor, nie? I jest na tyle dobry, bo zawsze można poznać, jak coś jest, jakieś dzieło, jakiś film jest dobre, to można to wiele razy oglądać. I Rick i Morty też się sprawdza tutaj. Można sobie przylecieć po czasie znowu cały sezon i będzie dalej bawił w sumie. No, udało się.
1: Ostatnio taka dziewczyna była u nas w gabinecie, moja narzeczona ją przyjmowała, nastolatka, miała koszulkę Rick i Morty i otrzymała zniżkę za usługi na progu. Od razu była rozładowana atmosfera. Tylko zwróciłem uwagę na to. Mówię, oglądasz Ricka i Mortiego, a mówi, że uwielbiam. I zaraz poszedłem do narzeczonej i mówię, słuchaj, tu przyjdzie pacjentka, która uwielbia Ricky Morty. No i to już wiesz, już poszło dalej. I także była bardzo ucieszona z wizyty. Jest naszą pacjentką.
0: No proszę. Ciekawe też, że w tym serialu jest tyle różności, tam można spotkać diabła, kosmitów, wszystko co tylko możliwe, alternatywne rzeczywistości, a serial nie został nigdy posądzony, właściwie chyba z tego co wiem, o żadne tam, że iluminaci go robią, że coś, jakieś złe treści przekazuje, a tam jest też i seks, i taka perfidia jakaś, wiesz, jakieś sadomaso nagle się pojawia, a nikt na tym psów nie wiesza, nie? To też ciekawe zjawisko.
1: I wszelkie tabu, klonowanie, kazirodczość.
0: No,
1: wiem.
0: No.
1: Wszelkie. Masturbacja, której był zawsze oddany.
0: Morty.
1: Tak. No tak, ale to nie wiem właśnie. No, ale czy kogo miałoby to obrazić? Nie wiem. Wiesz co, mam wrażenie, że to jest coś w rodzaju takiej pożywki, której nie do końca rozumie cenzura i dlatego to przychodzi.
0: No, ale też samych ludzi to jakoś nie zniesmacza wielce, wiesz, nie mają pretensji, że promują nam satanizm czy coś, tak jak
1: a powiedz mi, Disneyowi się ciągle... Family Guy, bo
0: A Disneyowi, który stara się robić wszystko takie grzeczne, te księżniczki czy coś, to ciągle coś znajdują, że palce trzymają, wiesz, rogi diabelskie, bo wszystkie postacie tam faktycznie tak paluszki trzymają.
1: Słuchaj, ma zamrożoną głowę, także... Także coś jest nie tak tam już, wiesz, w samym jądrze tej całego przedsięwzięcia.
0: Ty, a jakby się okazało, że tak naprawdę on nie leży gdzieś tam zamrożony, tylko go odtworzyli właśnie dzięki temu, że było i on tak naprawdę kieruje tym Disneyem cały czas.
1: Nie, on się rozmrożą go i dopiero by bajki robił, wiesz, jakiej. Dopiero by zaczął, wiesz, rozkręcać. Nie, no to jest ciekawe, to jest dziwne, ale myślisz, że więcej osób ma taki klimat, że są gdzieś tam pomrożeni? Tacy wpływowi, mam na myśli, nie wiem, Kirk Douglas albo Elvis Presley, Jim Morrison, nie wiem.
0: Elvis żyje, no to co mają go zamrażać?
1: No, to wiadomo. Wiadomo, że Elvis żyje.
0: Ta moda na mrożenie, ona się jakoś skończyła, wydaje mi się, wiesz, bo to był taki szał, nie? Odkrycie, by tu dla bogaczy zamrażamy, ta firma jakaś tym się zajmowała, ale
1: ja
0: to
1: wiem,
0: ludziom
1: ja wiem, kto jest
0: przeszło.
1: zamrożony. Przepraszam, że ci przerwę.
0: Kto?
1: Ja wiem, Austin Powers był zamrożony. Pamiętasz?
0: Tak.
1: I potem go rozmrażali, miał takie włosy. Lubisz Austina Powersa?
0: Jakoś tak średnio, nigdy mi jakoś nie przypasował chyba wielce. Taki humor może niekoniecznie moja bajka.
1: Ten aktor w ogóle, ten gość, który grał Austina Powersa, to w zasadzie on się wywodził z SNL, Saturday Night Live. Kojarzysz z SNL? Na przykład bardzo lubię taki sezon, kiedy tam skecze robiła Kristen Wiig. Taka blondynka aktorka. Świetnie. Świetny tam humor, a od jakiegoś czasu nie oglądam tego, bo stało się dosyć żenujące. Ale miał swoje świetne sezony SNL.
0: Wszystko prawie schodzi na psy, bo się wypalają twórcy, co lepsze pomysły zostały wykorzystane, no nie można w nieskończoność ciągnąć żadnej serii, wydaje mi się. I nie wiem, czy dzisiejsi Simpsonowie, pewnie są cały czas nowe odcinki, ale to chyba nie jest zbyt dobre, pewnie.
1: No tak.
0: Żeby,
1: właśnie miałem cię zapytać o tego Family Guy, jakie ty masz zdanie, czy dałeś się porwać w świat Family Guy?
0: Tak, oglądało się, no jak wszyscy, nie? Ale też wiadomo, że wszystko się nudzi trochę i szukamy nowych serii, nie? Nowych klimatów. Nie można w nieskończoność. Zresztą te seriale tam są trochę powtarzalne w sumie wszyscy. Wszyscy się trochę powtarzają. Rick i Morty też był może wyjątkowy pod tym względem, bo tam ciągle coś nowego jest na dobrą sprawę, nie? Ale na przykład Rozczarowanych oglądałem, świetne było, ale tak stopniowo, wiesz, tak coraz już mniej chętnie, no i w końcu gdzieś tam to stanęło w miejscu. Filuś i Kubuś to jest świetna kreskówka, w ogóle od graficznej strony to jest takie stylizowane na old school bardzo mocno, jak klasyczne animacje Disneya na przykład. Bardzo charakterystyczna animacja, to jest uczta dla oczu, tam każdy kadr, każdy ruch

0: Trochę już późno, co? Czy nie?
1: Tak, tak, doskonale wyczułem sytuację. Dobrze. Dobrze. Może jeszcze zawód. 10 minut ponawijasz. A ja tymczasem się rozłączam. Dziękuję ci w ogóle za fajny, świetny wieczór dzisiaj, który mi umiliłeś. No, do usłyszenia, krawiec. Dobranoc.
0: Prąd cię bardzo, prąd cię bardzo. Ja też dziękuję. Trzymaj się, Macie. Hej, hej, hej.

0: Czy wiesz może, kim był Chinggis Khan?
1: No on był tym, karateką chyba jakimś.
2: Nie wiem, pozbawił Chiny komuny, nie mam pojęcia, naprawdę.
0: A czy były jakieś filmy z nim?
1: No było, chyba Wejście Smoka. Mhm. To z nim? Tak, to z nim.
3: Narkotyki, nie ruszam.
4: Narkotyki są do dupy.
3: Zażywasz, przegrywasz.
5: Radio na fali, zero ściemy.
6: No, niektórzy twierdzą, że jednak trochę ściemy. No, to ci, co nie wierzą w technologię cache. Nie chcemy tu takich. Do widzenia.
7: Czy nasz pomnik narodowy i nasz najważniejszy fundament dzisiaj stał się memem. Można na Allegro kupić sobie figurki do gier RPG, gdzie jest Jan Paweł II jako bestia z Wadowic. Ludzie tu kupują, ludzie właśnie w ten sposób myślą.
6: Właśnie, świat się kończy. Jak można nie wielbić Karola Wojtyły? Trochę za dużo żarcia nakupowałem i teraz co, zmarnować się ma? Kurde, balans trzeba tam... Trzeba więcej jeść, żeby się nie zmarnowało. I pytanie właśnie, co tu zjeść? Krawculkowi w żłoby dano. W jeden ser, w drugi kaszaną. No cześć Gumball, świetna pora właśnie, żebyś zadzwonił teraz i żebyśmy sobie pogadali. Gratuluję wyczucia. Cześć.
8: Dzień dobry, dobry wieczór. 3:20 to zła pora, ale tak w ogóle się dodzwoniłem się do Radia Maryja.
6: Do Radia Robak, gdzie prowadzi piesek NWO na smyczy.
8: Ksiądz Robak. A pan umie polować na niedźwiedzia? A może pan zajebał hrabiego? No, bardzo dobra pora. Ja chciałem się odnieść do tych robaków. Co jest za problem z tym robactwem? Nie wiem. Tak cały czas wszyscy plują się na to. A ja uważam, że to świetna rzecz, bo no w sumie no, białko jak białko, nie? Co to za różnica, czy w taki, czy inny sposób? Nikt nie każe tego jeść jako główne jedzenie, ale jako przekąskę. Szczerze powiedziawszy, znam osoby, które gorsze rzeczy jedzą i dla nich robaki byłyby nawet zdrowszym zamiennikiem. A można to potraktować jako przekąskę. Także czemu nie? Czemu nie?
6: No, kto je robaki, ten ma zdrowe flaki. No nie wiem, no też dzisiaj rzuciłem taką myśl, że wiele produktów, które jemy dzisiaj, mogą być o wiele mniej zdrowe niż nawet te robaki, bo tak może być faktycznie, tylko nas brzydzą robaki. A co można jeść gorszego twoim zdaniem niż robaki?
8: No ale co, jak takiego wysuszysz robaka, no to co jest w tym takiego odrażającego? No ja pierdzielę. Niech mi ktoś powie, gdzie ja takie coś mogę kupić. Ja kupię paczkę suszonych robaków i to zjem. Ja nie wiem. To nie wiem, jaki problem.
6: No bo te robaki już przetworzone, to one nie są aż takie obrzydliwe. No jakieś chrupiące świerszcze.

0: czy tam coś. No, a Azjaci się tym zajadają. No, w Afryce też jedzą robale i nie mają problemu, bo się przyzwyczaili. Nie czują obrzydzenia. A być może ktoś, kto by przyjechał do nas, by go... No, tak niektórych obrzydza na przykład strasznie tu w Polsce kefir. I nie powiem, z czym się kojarzy ludziom, konsystencją i kurwa, i tak smak też dziwny. Taki, no ale wiesz, to kefir na przykład, że... Albo no, my Polacy jemy spleśniałe ogórki, znaczy, no, nie spleśniałe, ale no te kiszone, no to co, jakie są? No, zgniła kapusta, bigos, no, spleśniałe ogórki i popijamy dziwny taki płyn właśnie, kefir.
1: Znaczy wiesz, w USA bardzo lubią sobie zjeść crunch wrap Supreme z Taco Bell i to jest mięso wołowe polewane śmietaną. I się dosłownie, wołowina taka harda, do tego fasola i to też taka harda, po której żołądek się wywraca i dodajesz do tego pyszną śmietanę z dużą ilością laktozy. Czyli dla wielu ludzi no to jest taki obiadek, że potem 2 godziny siedzisz w kiblu, ale uwielbiają, ale uwielbiają.
0: No proszę. No dużo dziwnych rzeczy w sumie jemy, jak się zastanowić, nie? Albo taka kapusta kiszona ugniatana stopami, nie? Czyimiś. Ktoś się tym zajada i go to w ogóle nie obrzydza jakoś. Dużo rzeczy może obrzydzać. Kaszanka, no kasza z krwią, nie?
1: No tak, są różne rzeczy. Są nawet jeszcze wyspy, gdzie są kanibale. Zresztą, jeżeli wygooglujesz takie miasto Choszczno w Polsce, to tam był kanibal. No jasne, to było nielegalne, ale gościu wpierdalał ludzi.
0: Nielegalne było? No nie gadaj.
1: No.
0: Nie
1: to,
0: można było sobie zjeść?
1: Niemożliwe, nie?
0: Coś tu bajerujesz, że nielegalne tam.
1: Jak to tak? No nie, no przecież ludzi to normalnie można zjeść. To no, powiesz, była piosenka Norbiego. Taka, kobiety są gorące.
0: Dokładnie, no albo dziewczyna szamana, nie? To też pieśń ludożerców.
1: No, ale tak, faktycznie no są różne jakby dania, różne potrawy i ja nie wiem, dlaczego Claude się tak bardzo uwziął na te robaki. W ogóle tak słuchając trochę jego, to ja czuję, w sensie ja zawsze czuję to samo. Czyli na przykład jakiś, powiedzmy, on daje jakiś argument, nawet to nie jest argument, po prostu coś tam powie. Powie na przykład, że jedzenie robaków złe, bo. I nie ma żadnej argumentacji, bo coś tam wrzuci, ale nie ma. Albo powie, że nocne radio jest złe, no ale dlaczego? Bo NWO, no ale dlaczego NWO jest zło? Bo tak. I cały czas, nie wiem, może mi się tak wydaje, ale za każdym razem, kiedy słyszę to czuję jakby, okej, on chce powiedzieć, że coś jest złe, coś jest nie takie, ale ja brakuje temu czegokolwiek, jakiejkolwiek argumentacji. Ja znam wielu szurów i oni przynajmniej potrafią coś zargumentować. Ja nie mówię, że Klot jest szurem, tylko po prostu znam ludzi, którzy w ogóle są oderwani od ziemi i potrafią coś tam jakoś zargumentować. A on po prostu mówi nie, bo to jest złe. No ale samo stwierdzenie, że coś jest złe, to nie jest argument.
0: Masz rację w sumie. Tak nie zwróciłem na to uwagi, ale coś w tym jest, no. Że rzuca sobie jakieś słowo klucz, jakieś hasełko i tak po prostu złe, bo złe, no i nie słuchajcie tego, bo albo taki jakiś banał, ogólnik, nie? Albo jakieś hasełko, no bo oni wspierają globalistów.
1: No to, tak? No to co jest z tym takiego? Znaczy, ja nie mówię, że to jest dobre, ale też z drugiej strony, no niech on chociaż mi da jakiś argument, nie? Za tym w ogóle, że jesteśmy z tymi globalistami, no i za tym, że ci globaliści są źli. No niech on jakoś to zaargumentuje chociaż.
0: To takie słabe faktycznie, bo przecież nawet w tych luźnych gadkach często jak poruszymy taki temat, to zaczynamy sobie rozmawiać, czy globalizm, czy państwa narodowe, jakaś dyskusja jest tutaj za i przeciw, a on sobie rzuci, że globaliści, sataniści, I już.
1: Ja myślę, że on tak trochę ma takie trendy, że gdzieś usłyszy sobie w YouTubie taki, o, globaliści są źli, to wiesz, on tak się nagle nakręca na to i taka, wiesz, jest pompa w głowie, nieważne co się dzieje, on musi, wie, on musi, trzeba walczyć z tymi globalistami.
0: No, albo wiesz, rzuci hasło depopulacja i nie rozwinie tego nawet i niech każdy sobie dopowie może, nie? Że to chodzi o to, żeby nas wszystkich powybijać i zostawić tylko milion ludzi, no czyli wszystkich popodrzynać gardła wszystkim, to już to ludziom się rodzą potem w głowie może takie wizje. No wypadałoby rozwinąć jakoś myśl, nie? I jakoś rozszerzyć ten temat. Faktycznie, no tego nie robi za bardzo.
1: No ja na przykład rozmawiałem z antysemitami albo ludźmi, którzy no nie końca lubią Żydów, no i oni mieli argumenty, znaczy podawali mi faktyczne dokumenty, które Polacy podpisywali, jakieś rzeczy, które się działy i to jeszcze ma jakieś tam ręce i nogi, w sensie ja w ogóle nie jestem zwolennikiem linczowania grup społecznych, bo zwykle na przykład takie dokumenty są podpisywane przez jakieś elitarne jednostki, dla których to jest stworzone, a nie dla całej grupy. To w ogóle jest taka dosyć gruba sprawa. No więc z tego, co ja bynajmniej słucham, po parę tam odcinków Teorii Chaosu słuchałem, to w większości to jest taki klon, to ma tak, że ktoś tam przyjdzie do niego, coś mu powie i on się albo to zagra na jego linii i on się z tym zgodzi, albo wywali, nie? Że nie, to nie może być. Ale tam nie ma żadnej argumentacji, w sensie jemu się coś spodoba albo nie.
0: No, ktoś zadzwoni, chce rozwinąć temat, to o, kochany, nie będzie tutaj na antenie czegoś takiego, żegnamy, to widzicie, to tutaj przykład trollingu, no to dziękujemy bardzo za takie coś i tam klepie dalej swoje. No, to faktycznie słabe, chyba może przeceniam tą teorię chaosu, że taka
1: nie
0: dobra
1: wiem, audycja. Nie wiem, ja oczywiście nie chcę tutaj zrazić nikogo, bo dla mnie teoria chaosu ma dużą wartość humorystyczną. I rozrywkował. Kiedyś gościu zadzwonił do Kloda i wkręcał go, że jest tam CIA, czy jakiś tam służb specjalnych i go tam wypieprzyli, że on ma przekaz na niego. Tam, że kosmici już czekają. Tam chyba z 2 godziny wkręcał Kloda i Klod taki, no tak, to tak musi być.
0: Tak, napiszę mu jakiś 5-letni z dziś maila z jakimś donosikiem dla śmiechu, albo jakieś anonki chcą się pośmiać, im się nudzi, napiszą mu jakoś farmazona, a on potem, kochani, nie mogę zdradzać źródeł, ale mam pewnych informatorów w pewnych kręgach, nie mogę tu spalić, prawda, nie ujawnię, ale powiem wam, że no jest grubo, dzieje się, no to, co się dzieje, to idiokracja, no ludzie, no. Wiesz, no taki łatwowierny w sumie jest, nie? A z kolei jak ktoś mu powie coś, co ma ręce i nogi i się trzyma kupy, to on nie dowierza wtedy z kolei. Co? Albo wiesz, jakaś taka oczywistość, nie wiem, że Ziemia jest okrągła, to on zaraz, nie? A czemu nie wklęsła? A kwadratowa, a w kształcie banana, to w sumie mało prawdopodobne. I wiesz, i będzie tutaj sceptolem zaraz, nie? W takich oczywistych dosyć sprawach, no. I nie poruszy na przykład takich... On jest na tyle inteligentny, żeby znalazł jakieś kontrargumenty sam i się zastanowił, wziął różne pod uwagę za i przeciw, że na przykład spisek polegający na ukrywaniu faktycznego kształtu Ziemi jest niewykonalny trochę, bo... Musieliby dziennie w to miliardy pewnie inwestować, nie? Dziennie, żeby coś takiego zrobić, ale i on tego nie poruszy specjalnie, żeby po prostu nie zepsuć sobie narracji. No to nie jest to do końca uczciwe, nie?
1: Brzytwo kama, poza tym, jeżeli znajdzie się jedno zaprzeczenie teorii, to ta teoria już jest no, lipna. Tak jak dobry fizyk nie szuka potwierdzenia, tylko zaprzeczenia. Jeżeli nie znajdzie żadnego zaprzeczenia, to znaczy, że jego teoria działa. Na tym polega w ogóle cała metodologia naukowa, ale chciałem powiedzieć o tym, że on jako redaktor powinien wiedzieć, że jeśli chodzi o źródła, to jest taka mała rzecz, którą powinno się stosować, tak zwane odniesienie się, nie wiem, to się w angielsku nazywa cross egzamin. Nie będę mówił tutaj ładnymi słowami, bo teraz powiem źle, ale chodzi o to w skrócie, że mamy źródło i mamy drugie źródło. Jeżeli dwa źródła mówią to samo, a najlepiej nawet trzy, to już można wziąć to jako, powiedzmy, coś niepotwierdzonego, ale może tak być. I nigdy nie bierze się czegoś za pewnik, dopóki nie ma się oficjalnej informacji. Więc to, co źródła podają, to zwykle jest, powiedzmy, plotka, no jeżeli jest więcej źródeł, no to już jest, powiedzmy, jakaś tam informacja niepotwierdzona, ale już to już nie jest plotka tak do końca. Więc on powinien wiedzieć, że jedno źródło to jest gówno źródło, to jest nic.
0: No. Tak, on to wszystko wie, tylko wiesz, trochę wariata struga, moim zdaniem.
1: Nie no, ja to czuję, bo mówię, jego content rozrywkowy jest bardzo mocny i może on na tym gra. Chociaż trochę jest dziwne, że on zachowuje się w pewnym sensie bardzo mocno pali mosty. Ale to jest jak stare małżeństwo, nie chcę oczywiście ciebie w to wciągać, ale on cały czas nie może wyzbyć się, trochę ty też, ale on chyba bardziej, nie może wyzbyć się tego nocnego radia, tego wspominania o tym, jak on musi powiedzieć, jakie to jest złe, jaki ty jesteś niedobry, jakie w ogóle. Jest takie dziwne. Człowiek, który nie może się pogodzić, no po prostu, nie wiem, brak akceptacji, no tak jest, a nie inaczej. No on powinien to zaakceptować, a nie cały czas drążyć temat, no to jest jakiś problem. Nie chcę mówić psychiczny, ale to jest problem na pewno natury psychologicznej.
0: Niekoniecznie. Może to się po prostu sprowadza do chęci posiadania jakiegoś przeciwnika, jakiegoś nemezis swojego. Jakiegoś,
1: no tak, ale to nadal jest problem psychologiczny, bo to nie jest zdrowe.
0: To zawsze dodaje splendoru i gdzieś tam cię wznosi o level wyżej, jak możesz zrobić ten syndrom oblężonej twierdzy i gadać o tym, no wiesz, na zasadzie, no też jeden z jego idoli, ojciec Rydzyk, którego on właściwie tak poważa bardzo i tak szanuje właściwie,
1: naprawdę?
0: Tego Rydzyka. Tak, to kiedyś gdzieś tam się śmiał, może więcej, ale tak właściwie z różnych jego audycji to przebija taki szacuneczek do tego Rydzyka.
1: To pewnie Jana Pawła też szanuje, prawda?
0: No nie bardzo, no ale wiesz co, tu też coś dziwnego, bo sam ze mną sobie dworował i tu wiesz, konkurs szkalowania Jana Pawła, ale w którejś tam audycji, grubo później, nie, jak już tam się rozstaliśmy i tak dalej, tak nie wiem, może z rok czy dwa lata temu, jakoś tak, no to on nagle, no można mówić różne rzeczy o Karolu Wojtyle, tak, Janie Pawle, ale tak pewien szacunek. Ja być może też się zagalopowałem w pewnym momencie. Coś takiego powiedział, wiesz, to pamiętam. No więc widzisz, jak to jest, nie?
1: Presja otoczenia. Możliwe, że wyczuł swoją społeczność. Ja też czasem tak mam. Czuję ludzi, którzy mnie oglądają i to nie tylko tutaj. I wyczuwam, powiedzmy, co oni mogą chcieć ode mnie. Nie zawsze się dopasowuję, co jest zdrowe, bo trzeba być sobą, ale czasem warto zrobić tak, jak ktoś chce, a tutaj no ewidentnie widzę, że taka presja otoczenia pewnie go dorwała. No bo sam chyba z siebie by tego nie powiedział, nie wierzę.
0: Chyba nie, chyba raczej nie wierzyłbym tu w presję otoczenia, przecież słuchaj, jego 1/3, czy tam nawet może z połowa jego słuchaczy to są śmieszki, anonki, co lubią sobie gierapa posłuchać. Druga połowa to też nie, chyba nie jakoś specjalnie te klimaty. On po prostu tak w kontrze, no skoro gdzieś tam tu nocne radio, Krawiec może se dworuje i inni se dworują, to on się wstawi w końcu, może nie taki zły ten Jan Paweł II, chociaż Watykan, no oczywiście NWO, ale może ten Jan Paweł II śmiać się. I tak wiesz, nagle zaczął coś o chrześcijaństwie mówić, o tego Rydzyka bronić, o Janie Pawle się gdzieś tam cieplej wypowiedział. Nie wiem, z czego to do końca wynika, taka przekora może, po prostu przekora.
1: No, może zaczął oglądać Olszańskiego i mu się wkręciło.
0: Z Olszańskim też różnie bywa. Olszański raz mówi, że sra na Biblię, a potem szczęść Boże, nie? Więc...
1: No bo przecież to wiesz, to jest w zależności od tego, czy widzi Żyda, czy nie.
0: Wojtyła to Żyd przecież był.
1: Kurde. Antysemici są śmieszni. To znaczy, ja rozumiem niektórych, ale ci internetowi w większości wypadków nie lubią Żydów, bo po prostu tak im się podoba, bo chcą być antysystemowi.
2: Żyd nie Żyd. Ja trzymam Żyd, chcą ty nie być, mówić. Będziesz nasz.
1: No to dziazgo w oku, czy jak to się mówi, ale jeszcze tu powiem, bo tak sobie słuchałem tego na początku, co Claude o tobie mówił, to mi się tak dziwnie nie klei do jego osoby, bo o tutaj do niej chyba.
0: Tak, Matt tutaj cały czas strzela. Zasada brzytwy rabina. Żyd, nie Żyd. Ja trzymam brzytwę, ty nie potrafisz mówić. Będziesz nasz. Co to za jakaś twórczość myśli nieuczesane? Ja chyba już za późno. Albo za późno, albo...
1: Ja chyba to rozumiem.
0: Tak?
1: W sensie Żyd, Żydowi, Żydem.
0: Też z tym, co wcześniej było o tym, że o Biblii, to nie zawsze tak jest, że tak, tak, nie, nie. Bo na przykład w Starym Testamencie Żydzi mają zakaz lichwy, nie będziesz pożyczał na procent i tak dalej, chyba że obcym. Oni między sobą dostali zakaz, żeby zarabiać na lichwie, ale nie dotyczyło to gojów.
1: Tak, no, nie tylko Żydzi. Tutaj mówię, był dokument podpisany w Polsce, że Żyd na przykład, jeżeli będą mieli własne sądy, jakieś tam różne rzeczy, jeżeli na przykład Żyd opierdoli chrześcijana, Żyd powie, że nic nie zrobił, to Żyd jest z automatu oczyszczony z zarzutów.
0: Być może. Słuchaj, Gumball, ja już naprawdę muszę kończyć, bo tak wiesz, odebrałem, bo cię lubię, jeszcze sobie pogadaliśmy chwilę i tak dalej i całe te, ale tak naprawdę to już robię bokami, robię pod siebie i glut mi z nosa wystaje, wiesz?
1: To dobra, to tak na zakończenie jeszcze powiem o tym, co miałem powiedzieć i już skończę. Czyli o pieniądzach, bo odniósł się do tego, że tylko głupiec by robił dla NWO za darmo. No tylko, że ty nie robisz teoretycznie za darmo, bo hajs, który dostajesz, to jest spoko hajs. Nie jest to górnolotny, ale w porównaniu do tego, co zarabia Claude, to ty kurwa zarabiasz kokosy.
0: No raczej. On ostatnio wymieniał sponsorów, to trzy osoby wymienił, no i tam można się domyślać, no tam jeden mu 10 euro, drugi 5 euro. No więc to też jest jakiś wyznacznik. Ja wasze donaty odbieram też jako wyraz sympatii po prostu, bo do tego się to sprowadza w dużej mierze i jakby cieszę się z tego podwójnie, bo pieniądze jednak szczęście dają, a jeszcze gdzieś tam intencja do tego jest przylepiona, więc jest bardzo miło i sympatycznie. No także Michale, jak słuchasz, to może wyciągniesz wnioski, że coś tej sympatii może u ciebie mniej jakoś mają, ale już nie chcę dowalać, już tyle szpil dzisiaj wbiłem, ale czemu nie? Czemu nie? Fika, wiesz, sapie do mnie, no to dostał pstryczka w nos, się wygadałem, co mam. Co mam.
1: Nawet ten, kurwa, co boksował, ten Black, co zawsze go nazywali, ale nieważne. No, nawet ten, co był taki niby spokojny, wpierdol każdemu złożył, jak ten podskakiwał. No, ale dobra. Dzięki, że mnie odebrałeś. Dobrej noski.
0: No, dziękuję za telefonik. Trzymaj się, Gumballu. A czekaj. No. Coś się pojawisz w nocnym radio jeszcze w ogóle?
1: No, pojawię się. Co, nie słyszałeś, że zajęty jestem aktualnie? Nie doszło do ciebie podczas audycji? Że mam zajęcia? Dosyć sporo.
0: Wyjątkowo nie możesz, bo zajęty, tak? Nie możesz nic ponadawać.
1: Nie, no, pieniążki zarabiam. No co ja ci mogę powiedzieć? No trzeba zrobić trochę pieniążku. No, to jest robota, no. Dopóki mam robotę, to jestem zajęty, nie? Ale na pewno wrócę. Spokojnie.
0: To daję ci jeszcze 2 lata. Jak w przeciągu 2 lat nie nagrasz ani jednej audycji, to wyrzucam cię z redakcji Nocnego Radia.
1: Będzie ciężko, ale ten... Nie chcę, ale muszę. Dobra, dzięki. No, na razie, trzymaj się.
0: Nara. Powkurwiam jeszcze Klodzia muzyczką.

No, tu zachowam się znowu jak Pan Jezus i poproszę Was, wpłacajcie coś Klodowi też. Tak przykro trochę, nie? No, w sumie stara się chłopak. Bardzo duża konsekwencja w działaniu. Nagrywa cały czas. Inwestuje tu w sprzęt, mikrofon ma lampowy, ciepły. Ciepłe medium, to jest naprawdę ciepłe medium. Tam się czuje to ciepło po prostu. Nie tutaj taki mróz, zimnica taka, nie? Chłód bije. Tam jest naprawdę ciepłe medium. I weźcie mu coś, nakarmcie tego węża. Nie wiem, co jedzą węże. Jajka, pisklaki, tam coś. Robaki może. Co jedzą węże? Tak więc nakarmcie tego Kloda. Bardzo was proszę. Apeluję. Wspieraj dobre media. Właśnie Teoria Chaosu. Super. Ja zawsze reklamuję chętnie. Świetny człowiek w ogóle, nie? No, może byłby bardziej świetny, gdyby nie był taki głupi. No, to może byłby bardziej świetny. Ale naprawdę, no warto, no też, no kurczę, co wam szkodzi, prawda? Więc zachęcam. Muszę jakąś tu legendę ułożyć o karmieniu węża, coś. Indianin pierdzący byk, mówi, nakarm węża, wnuczku. Wąż też człowiek. No więc, nakarm węża. Ten wąż może i jest trochę jadowity, ale w zasadzie to taki zaskroniec bardziej. Ale też jednak wąż z rodziny wężowatych. Naprawdę. Warto. Jajo węża. Świetny film Bergmana. No, tu też jest jajo właśnie w tym wszystkim. W tej audycji też jest jajo. Jest wąż, jest jajo. Spoko, jakby no... Nie wiem, niektórzy twierdzą, że dobrze się bawią. No to co? Za dobrą zabawę? Nie rzucicie parę euro? No, na pewno chłopak się ucieszy. Zachęcam was. Wpłacajcie. Dla Klodzia.

A tymczasem Borem Lasem idzie krawiec, wywijając, prawda, już nie powiem czym, mimo że audycja raczej dla dorosłych, bo teoria to tak, wiecie, i dla dorosłych, i dla dzieci w sumie. Nocne radio raczej dla dorosłych. Jak ktoś lubi bajki, to właśnie bardziej tam gałka w tamtą stronę. Tam jest trochę bajek, trochę humoru. Są emocje, przecież wszyscy lubią emocje. No. Także jego przeraża to, że ja zachęcam do jedzenia robaków, a mnie przeraża to, że on tak reklamuje smalec. No nie można tak się smalcem obżerać. Potem się skończy taki papuśny, właśnie się zrobił też troszkę od tego smalcu chyba. Tak więc ostrożnie z tym smalczykiem. A nie, że tam jak Michał od razu 50 słoików nakupował sobie zapasy. I co, jakaś apokalipsa będzie, to ten smalec będzie wpieprzał? No dajcie spokój. Z domu potem nie wyjdzie. Przez drzwi się nie zmieści. Wąż czy nie wąż, sprawca wielu ciąż. A nie, ogrodów. Sprawca wielu ogrodów. No Matt po prostu zaczyna jakąś poezję abstrakcyjną uprawiać. Jakąś poezję surrealistyczną, słowotwórstwo kreatywne. Randomizacja słów kreatywna. To mi się podobuje. Lubię eksperymenty takie twórcze. A wściekły wąż, wściekłe pięści węża, oczywiście, zawsze na propsie. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. Szmalcownik, napisał Enerfal. Szmalcownik, no, nowy pseudonim. Czasem na niektórych ludzi mówi się smalce, to są ci, co tak sobie włosy do tyłu robią, nie? Takie mają jakby tłuste, takie na żel czy coś, smalce. Mega wąż. 6-9 mega wąż. No. Wąż! No i dobra, świat jest dzięki temu bardziej kolorowy, że są różne zwierzątka. Właśnie on tego nie rozumie, on by chciał, żeby tylko dobre wilki były. A to taki jest świat. Są węże, są wilki, są orły, są koty. Czasem jakaś świnia. Albo takie mieszanki też, świniokot, na przykład świniokot. No. Co jedzą węże? Może właśnie smalec. Może węże jedzą smalec. Nie wiem. Nie no. Właśnie to jest fajne. Jeden jest smalec, drugi co innego lubi. Kurczę, no. Tak ciężko zrozumieć, że to jest ciekawiej dzięki temu. Gdyby wszyscy byli tacy sami, to by było nudniejsze niż jakaś kiepska gra komputerowa z kosza wyjęta z hipermarketu za 10 zł. A tak to przynajmniej różnorodność. Krawiec, ty powinieneś Michałowi podziękować, że psycho tu trafił do NR. Też następny? O, kolejna znakomitość. Zaraz się okaże, że tu połowę ludzi zagonił. No tak to działa. Polacy są przekorni. Mówię, jak im mówisz, nie słuchaj. Nie słuchajcie tego, to jest byle jakie. To oni zaraz pójdą sprawdzić. Co to, byle jakie, a ja sam sprawdzę. No, przyszli, zostali. Jest fajnie, miło, sympatycznie. I no, z ciekawości ludzie też sprawdzają sobie już. Kurożółw. Propozycja. Kurożółw. Krawiec, w głodomorze na Ukrainie przed zjedzeniem dzieci gotowali zupy z pasków skórzanych i butów. To nie wiem, czy ci się nie pomyliło, Violetto, z filmem tam, z Charlie Chaplinem, może coś tam, to
on sobie tam buta przyrządził i sobie tam kroił buta. To nie jest temat do żartów w sumie. Głodomor. No. Nie, bo Grzesiu, tu też już już gadaliśmy, że ja już nie mogę, jeszcze na oparach sam chwilę tutaj pobredziłem, prawda, ale z kimś bredzić to może być za duże wyzwanie. Tak więc następnym razem pogadamy, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: No cześć, to jednak minet zerwało, widzę
1: no,
0: teraz.
1: No, zerwało ci. Ty słuchaj, opłaciłeś to, kurde, czy oni tak świrują, czy co?
0: Opłaciłem właśnie i
1: no,
0: dlatego
1: widzimy,
0: się
1: jesteś
0: dziwię.
1: Normalni, kurde, tu...
0: No pojebawszy po prostu, ostatnio to się tutaj cuda dzieją z tym netem. W poniedziałek dzwonię do net i wyjaśniam, bo to już trochę za
1: Może
0: dużo.
1: Z tym Zenkiem pogadaj, żeby tam żeś pochytał lepszy net.
0: Z kim?
1: Z tym szefem, tam właścicielem mieszkania, nie?
0: Nie, no tu nie ma lepszego netu. Poza tym ja mam stary na światłowodzie, no nie mogę mieć lepszego netu.
1: Aha, no pewnie oni się kurwa nie przyłączyli tam, nie?
0: Nie wiem, tu jest jakaś awaryjność. Gadałem kiedyś o tym z monterem i powiedział, że to się sprowadza do tego, że oni odziedziczyli jakby jako Netia całą infrastrukturę po dialogu, nie? I mają to często tam coś przestarzałe. Nawet jak dają ci konwerter światłowodowy, który ci zamienia sygnał ze światłowodu na Ethernet, no to on ma logo dialog.
1: O, stary sprzęt wykorzystuj. Dobra, jedź panie z tym, bo ci zajmuję audycję, zostanie później.
0: A nie chcesz ze mną pogawędzić trochę w temacie audycji? Nie masz ochoty?
1: Mam ochotę, ale chciałbym się odlać najpierw.
0: Ha, to dobra, no to biegnij się.
1: Zaraz zadzwonię, nie? Hej.
0: Dobra, to czekam, hej. To był Zenon, który musi się odlać. A słuchacze wracają powoli na streama. No niestety, internet się bardzo psuje ostatnio u mnie. Jak mówię, będę wyjaśniał sprawę, bo internet to właściwie tu narzędzie pracy moje, więc muszę mieć stabilny internet, a ostatnio jest wyjątkowo niestabilny. Nie wiem, czy coś nie mam z kablami, bo chociaż nic nie ruszałem, ale zauważyłem, że jak ruszam kabelkami, to się tam na modemie zapala na czerwone na chwilę. Coś tu jakby nie stykało po prostu. Tymczasem Cyberpunk mnie zawiódł jednak. Jednak po prostu no, z prostego powodu. Gra jest niegrywalna na takim sprzęcie, jaki mam, a mam tutaj żal do CD Projekt, bo ten sprzęt jest wymieniany jako konfiguracja minimalna. Są dwie konfiguracje, minimalna i zalecana. I moja jest jako minimalna, no to powinienem przynajmniej móc zagrać. Niech ta gra wygląda brzydko, niech będzie uproszczone wszystko, ale niech będzie płynnie. Nie mogę trafić po prostu do kolesia, który jedzie w furgonie przede mną, ostrzeliwują mnie z karabinów, a ja nie mogę wcelować, bo mi się haczy. No to co to za przyjemność z gry, nie? Rozglądam się i tak i tak czuję, że ta myszka tak z milisekundowym opóźnieniem po prostu działa. Tak się zawsze dzieje, jak jest właśnie przeładowanie grafiką i komputer jest obciążony, to obracanie się, jakby rozglądanie nie jest takie płynne, nie? Też. Więc nie fajnie się gra. Tak, zerwało internet. Mam nadzieję, że już mnie słyszycie. Napiszcie na czacie, czy mnie słychać teraz dobrze.

0: na czacie. Lukacjusz pisze Carusimi Auditores, chyba Crisimi Auditores, jak to się mówi, a nie ważne zresztą. Czyli Zenon.
1: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Fajny kompromis, bo tak miałem w planach, żeby teraz gdzieś w tych godzinach zrobić audycję, zrobiłeś ty, okej, okay. Joke is on you, także jest fajnie, nie? No. Mamy dzisiaj w ogóle jakiś napływ nowych osób, bo na Discordzie też była nowa koleżanka, Zdrowaś Maria? Maria Zdrowa? Coś takiego? No, i tam,
0: a to chyba ją wcześniej już widziałem, ale to, chyba, ale to są faktycznie takie świeżsi słuchacze. Nie wiem, czy to tak ładnie mówić, świeży słuchacz, a pozostali to co, nieświeży? Nieświeży?
1: Zepsuć? Ja to jestem już peklowany.
0: Zasuszony, zakonserwowany i osolony. I schowany do piwnicy.
1: Ale widzisz, mamy tutaj ten Adama, który tak jakoś jest tym zwolennikiem, pisał i fajnie jest, fajnie jakby zadzwonił, no ale pisał, że jest praca, szkoda strasznie. Dobra by była akcja i wytłumaczył nam, dlaczego nasz narodowo-socjalistyczny rząd jest dobry. Chętnie bym się dowiedział.
0: No właśnie, właśnie, też jestem bardzo ciekaw. A powiedz, to ty mi zrobiłeś psikusa i tytuł audycji zmieniłeś wczorajszej?
1: Nie, ja tylko ci psikusa zrobiłem na stronie Nocnego Radia, ale ty dalej psikusa nie widziałeś.
0: No, masz na myśli to, co pod logo napisałeś? Czy zaglądam na stronkę? To ja to miesiąc temu widziałem, tylko ja też jestem zagryziak i nawet palcem tego nie tknę.
1: Dobra, tak się bawimy.
0: Teraz będziemy rywalizować, kto więcej nie zrobi na stronie.
1: Ja wiedział, że ja właśnie w tym mam zamiar się z tobą w szranki stanąć teraz, kto więcej nie zrobi.
0: Słuchajcie, tak więc mamy tutaj z Zenonem battla, takie nasze fame ma, po prostu walczymy ze sobą, kto mniej zrobi przy radiu.
1: O kurwa, no, już bardziej nocne radio nie może być, nie?
0: To ja, żeby wygrać, w ogóle od razu kończę audycję i uciekam na 2 tygodnie. I nie przebijesz.
1: Wyłączyłem
0: tego.
1: Red Dead Redemption, żeby zadzwonić, nie? A czy mi się chce o tym kaczorze, o tej kurwie gadać?
0: Ale nie. Żeby... Wiesz co, o kaczorze to tak przy okazji. Bardziej chciałem pogadać o stowarzyszeniach typu Pomarańczowa Alternatywa. Czy właśnie ta Lotna Brygada Opozycji? Słyszałeś może coś?
1: Nie słyszałem właśnie, dlatego jestem zdziwiony.
0: No, różne tutaj akcje robią, mają swoją stronę na Facebooku, napisałem, może się zjawią u nas, zobaczymy.
1: A może to jest emblematyczne, nie słyszałem, bo zapierdalam, kurde, od poniedziałku do soboty swoją drogą, ja jestem przemęczony, nie, ale taki zmora tutaj nasz prowadzący w środę, słuchajcie, jak mu się kiedyś noga podwinie, będzie zmęczony, będzie pieprzył głupoty czy coś, to dajcie mu tam trochę luzu, bo chłop, on to tak zapierdala już x lat chyba, nie, czy coś, to jest tytan pracy. No, w każdym razie, ja więcej tutaj zapierdzielam niż zwykle i nie słyszałem o tym, jeżeli to jest jakieś wielkie coś, to zwyczajnie mnie to minęło i coraz mniej wiem, co się dzieje, bo staram się nie zdechnąć z głodu. I chyba to jest problem Polaków, nie? Że starają się nie zdechnąć z głodu. Myślę, że na jakiejś takiej podstawowej warstwie to widmo zdechnięcia z głodu i wylądowanie na ulicy, tego nie było za komuny. I dlatego ludzie protestowali, a teraz jest. I dlatego nie protestują, a przynajmniej skutecznie i masowo.
0: Za PRL-u to ludzie żyli często bardzo biednie. Tylko, że ta bieda nas po pierwsze łączyła, nie czułeś się tak źle, że ktoś, bo ten, co obok mieszkał, też nic nie miał, to się lepiej czułeś, że łączy ta bieda jakoś scala i jednoczy i wszyscy mają mało porówno, czyli nic, a dzisiaj no ciężko, dalej jest ciężko, tylko ciężko w inny zupełnie sposób, bardzo duża presja dzisiaj jest, żeby mieć, weź dzieciakowi, nie kup wiesz, czegoś tam, co mają inne dzieciaki, nie? Weź, wiesz, nie dostosuj się do standardów pewnych ubierania się, posiadania pewnych rzeczy. Co, przyjdą do ciebie ludzie, którzy mają plazmę tam 50 cali, a ty jakiś CRT, taki telewizor Rubin, jakiś, kurwa, nie wiem, jakiś rosyjski, nie? No to tak siara, załamać się może człowiek od czegoś takiego. Presja, o to mi chodzi, presja.
1: Ja jestem nienormalny, ciężko mi takie rzeczy jakoś ekstrapolować, mnie wiele takich rzeczy nie interesuje, w zasadzie nic w kwestii posiadania tego, czy trzeba ktoś coś posiada, czy czegoś nie posiada, mam to w dupie, nie?
0: No to ale zdrowo, wiem, no widzę, zdrowo.
1: Dla niektórych ludzi to jest istotne, nie? Wiem, że to ja jestem dziwny pod tym względem.
0: No dziwny jak dziwny, może właśnie zdrowy. Może tak ludzie powinni trochę się zdystansować do tego materializmu i do spełniania pewnych tutaj norm i do równania cały czas. On ma, to ja też, no tak, a inni tak, mają. Przecież tak, to jest jakaś dziwna, ślepa pogoń.
1: Nie wiem, ja
0: do niczego to nie prowadzi.
1: Zajebiście bogatych ludzi, którzy mega dużo zarabiają, mają wiesz tam dzieci, nie dzieci, czy tam wianki. I oni mają w dupie właśnie te markowe ciuchy, tym dzieciom to przekazali, mają w dupie, kurwa, niektórzy nawet nie mają prawa jazdy, ale auta, nie? Nic z takich rzeczy, oni mają w nosie te wszystkie takie, wiesz, statusy, nie? Które dla innych są ważne. Kompletnie. Kompletnie mają to w nosie. I są spokojniejsi dzięki temu.
0: Pewnie, że tak, dla głowy to dużo lepiej. A jak pracuje głowa kogoś, kto powiedzmy poświęcił wiele, wiele lat na zdobycie czegoś, bo wyobrażał sobie cały czas, że jak już się wyposaży we wszystkie fajne, modne, nowoczesne, drogie rzeczy, to będzie szczęśliwy. Zdobył w końcu to, zapłacił za to dużą cenę. Stres, praca, wysiłek. I skumał nagle, że to mu zupełnie już radości nie daje, że mu dawało przez pierwszy miesiąc i znudziło mu się już. To ktoś taki przeżywa traumę trochę i się czuje bardzo źle.
1: Mam zajebiste porównanie właśnie
2: dla biednych prowadzących na
1: te sama branża, te same rzeczy. Jeden się przejmuje, żeby mieć kurde najnowszego Xboxa dla dziecka, drugi, żeby mieć kurde Tesla, żeby mieć to i tamto się cały trzęsie i cały czas jest spięty, a drugi ma właśnie te rzeczy wszystkie w dupie. I siedzi sobie, wiesz, z nogami na stole, nie?
0: Ale no. Gdzieś tam można też może w zdrowy sposób te rzeczy rozwiązać. Komuś się marzy jakiś tam specyficzny samochód, czy na przykład drogi komputer, bo jest mu to do czegoś potrzebne. Nie wiem, bo chce sobie bardzo grać w super gry, kocha gry.
1: To żeby na przykład dzieciak mówi, a ja się chcę zająć czymś, to kupuję to dzieciakowi. Po to dla niego jest ten majątek, nie? Że jeżeli to się naprawdę staje potrzebne, to on to może spełnić. I tyle. A nie, że musi mieć, bo środowisko tego od niego wymaga i wypada.
0: W ogóle tak nas szczują cały czas i a to cycem, a to pięknymi przedmiotami i zrobiłem taki test. Wszedłem na kilka portali i zobaczyłem, jak podczas tego przedświątecznego okresu tam z zachęcaniem do kupowania. I na takim portalu średnio słowo kupuj, czy kupiłeś i tak dalej, znajdowałem po 10 razy na, wiesz, na homepage'u tylko, nie?
1: No, to call to action to się nazywa, nie? Tak, wezwanie tak. Do działania. Musi być. Takie są teraz trendy marketingu.
0: Przypomniałeś mi słowa moich byłych szefów, ja jakieś to pamiętam, te słowa. Call to action musi być.
1: Tak, tak.
0: Na banerku.
1: A ja sobie oglądam stronę z najtańszymi rzeczami, jak coś mi pasuje i jest mi potrzebne, to wtedy kupuję. Pamiętam, jak potrzeba mówił, że nigdy na promocjach, nikt w supermarkecie czy gdzieś tam, nigdy nikt nie zaoszczędził. A ja tak wziąłem, wyliczyłem mu rzeczy, które kupuję regularnie. No dobra, no okej, to jednak zaoszczędziłeś. Słuchaj, można ten marketing, jak się go rozumie, to można go obejść dookoła, nie? I zaoszczędzić tak realnie, nie? Na tym, co jest.
0: Ludzie, nie róbcie tak według schematu wszystkiego. Zachęcam do tego, żeby się wyłamać. Nawet jak chcecie być, kurde, ludźmi, a nie zwierzętami, to trochę używajcie tam głowy i nie biegnijcie za instynktem, nie? Że coś ja chcę tu tego. W ogóle, kurczę, nawet w jakichś praktykach magicznych, to mówiłem już, zachęca się bardzo do robienia czegoś takiego, nie wiem, idź se do sklepu, wszystko za 5 zł i pobaw się tym i z dzieciakiem, idź pokupujcie se za 5 zł coś, a nie do drogiej tam galerii po konsolę, nie? Nie wiem, jak nigdy wyjdź na balkon i zacznij się drzeć, cokolwiek, zrób coś niespotykanego, coś, czego byś normalnie nie zrobił, a nagle ci się życie odmieni i stwierdzisz, że ono się magiczne zrobiło, nie? I coś dziwnego się wokół ciebie fajnego dzieje.
1: Może, jasne, dobrze jest wyjść ze schematów, dla samego wyjścia ze schematów, bo wtedy możesz spojrzeć na to, co robisz z boku i to nie jest tak, że ty wyjdziesz ze schematu i się okaże, że to, co robisz, jest złe. W większości wypadków się okazuje, że to, co robisz, jest dobre, nie? ale to wyjście z schematów cię upewni, że idziesz w dobrym kierunku. Więc no.
0: Czyli ty byś się jednak trzymał bezpiecznego schematu.
1: Nie, nie, nie, to zależy. Po prostu jak się nie okaże, że coś się jest nie halo, to jest nie halo, nie? Ja bym był teraz w moim życiu na śmietniku, gdybym nie miał takiego podejścia. No.
0: A co myślisz o takich inicjatywach właśnie kontestujących władzę w jakiś dowcipny sposób? Moim zdaniem to jest idealne rozwiązanie. Władza ośmieszona traci autorytet, inni się ośmielają, zwykli obywatele się ośmielają, żeby się z tej władzy śmiać. I w ogóle, wiesz, no można tym obalić system. Ciężko, chyba łatwiej obalić satyrą i takim drążeniem, wiesz, tej skały, tą kroplą wody i wypuszczać jakieś skecze, kabarety, wyśmiewać tych ludzi, bo ona na tym strasznie traci, ta władza, i nie ma w pewnym momencie już ruchu. Wiesz, oni wychodzą z pałami, a wszyscy się z nich śmieją, nie? I oni odchodzą z podkulonym ogonem. Przecież tak było w PRL-u. No myślę, że kabarety się bardzo przyczyniły do walki z systemem i ludzi zachęciły do tego, nie?
1: Zazdroszczę ci romantycznego podejścia do sprawy.
0: Tak?
1: Chyba jestem zbyt cyniczny, żeby w to uwierzyć, bo niestety ja tak patrzę i wiesz, ci dygnitarze, oni wiedzieli, że to wszystko chuj strzeli, oni się ugadywali z różnymi tam Rockefellerami, nie Rockefellerami, decydentami. To był proces, którego się władza spodziewała, że to pierdolnie, więc stworzenie tego mitu założycielskiego, nowej rzeczywistości było kluczowe, nie? Dlatego się tam tutaj tego, tak wielce pomarańczowa alternatywa, solidarność, Niestety ja, wiesz, jestem marudą cynicznym i przypuszczam, że cała ta zabawa to po prostu było stworzenie mitu założycielskiego, żeby lepiej przykryć to, w jakiej dupie, jak bardzo dymani wszyscy są, byli i będą. No, ale to moje cyniczne spojrzenie, nie? Tutaj tak. W ogóle cywilizacja się skończyła.
0: A ja tak patrzę sobie na Koreę Północną czy Chiny i tam widać, że władza się trzyma właśnie dlatego, że nie pozwala sobie na żadną satyrę, żartowanie z siebie. Oni są strasznie nabzdyczeni, ci ludzie, nie? To jest wszystko strasznie na poważnie. A u nas nagle pojawiły się filmy, jakieś misie, jakieś bareje, kabarety te i tak dalej. I ta władza została po prostu, no ludzie rechotali sobie z władzy. I moim zdaniem to zawsze się musi źle skończyć dla systemu, jeśli
1: no
0: traci
1: autorytet. Pewnie rechotają, wiesz, to jest inny krąg kulturowy. Chociaż powiem tak, chciałbym, żebyś miał rację. To nie jest tak, że mówisz, że pierdolisz głupoty i w ogóle, bardzo bym chciał, żebyś miał rację.
0: No inna sprawa, że mogę faktycznie nie mieć, bo system zwyczajnie bankrutował i była ta opcja dogadania się właśnie i zachowania pewnych przywilejów. No to wiesz, to sobie myśleli tam różne aparatczyki, dygnitarze, perelowscy, że no w sumie fajnie by było żyć w nowej rzeczywistości, ale żebyśmy my dalej byli jak po staremu. Tutaj szychy, żebyśmy mieli kasę, biznesy, przywileje i tak to załatwili trochę w sumie, w dużej części.
1: Dokładnie, no. Ale powiedz mi, w Grze o Tron, to już pisałem na czacie, było takie powiedzonko, że what is dead may never die, nie? Czyli co już umarło, nigdy nie umrze, trupa nie zabijesz. No, to tam już pomijając techniczne aspekty, ale chodziło o jakichś tam nieumarłych zabójców, cudawianki, nie? Jak już ktoś umarł, to go już nie zabijesz, nie? Więc nie powstrzymasz. Jak chcesz ośmieszyć PiS, który kurwa już jest sam z siebie po prostu śmiechem na sali, nie? Oni są, jak to powiedział Lech Rok Pawlak, oni są śmiechami.
0: No i idzie to właśnie w tym kierunku, że poparcie leci w dół, że coraz więcej osób otwarcie, jawnie deklaruje swoją bardzo dużą niechęć do tej władzy. Wydaje mi się, że tutaj śmianie się z nich to jest najlepsze, co możemy zrobić. A tu padło też pytanie, co myślę na temat Minecrafta i Fortnite. Przyznam się szczerze, że ani w jedno, ani w drugie nie grałem. Wiem, co to za gry, doskonale je znam, tak jakby, ale po prostu już mnie nie ciągnie do samego grania.
1: A ty widziałeś, jaki był zajebisty event w Fortnite ostatnio? Galactus?
0: Galactus się pojawił? Mój ulubieniec.
1: Kurwa, siedzieli, tak wszyscy czekali, jaki będzie event, siedzą na takich, wiesz, miejscach. Nagle taki, wiesz, coś się dzieje, pęka, trzęsie się wszystko i się pojawia taki jebitny Galactus, no bo Galactus, nie? i tak wiesz, tak pokazujesz i tak ręką wszystkich zgarnia i zależało od tego, jakim byłeś graczem, nie? I różnych tam rzeczy. Niektórych po prostu zabił na miejscu, ale niektórzy mogli tam lecieć dalej i wiesz, lecieli w jego stronę, żeby go jakoś skopać, też dostawałeś szlaki i cię Iron Man ratował, w ogóle no kurde, masakra.
0: Oh, nice.
1: Tak, tak. To co się dzieje w Fortnite, oni kupili tyle marek, będzie Kratos, będzie ten, będzie...
3: będzie
1: no, będzie Master Chief i w ogóle Master Chief duże ekipy.
0: No, cześć młody! Cześć młody w ogóle.
1: Premiera. Marek kupionych jest, nie wiem, różnych, ale no na pewno to chyba jest wszystko z tego. Nie, to nie jest Stanie Marvel, jest Disney i Marvel, nie? To chyba nie jest jedna ekipa. Nie, czekaj, Disney i kupił Marvela też, tak?
0: Tak, tak.
1: No, to wszystko jasne. Jest po prostu jakaś masakra.
0: Nie? Ale to potęga, nie? Jak masz w swojej garści wszystkich najbardziej znanych, lubianych bohaterów z całego świata i nagle coś z nimi robisz, no to musi się udać. Ale to podoba mi się ta idea eventów. Nie kumałem do końca, jak to działa, ale z tego, co opisujesz, to muszą być niesamowite emocje, bo ludzie się nie spodziewali, rozumiem, tego Galactusa, tak? I byli tam na żywo w tej grze i on nagle tam się wyłania, ten Galactus, i są wielkie emocje, trochę jak na jakimś meczu, jak jakiś, wiesz, jak na jakiejś imprezie sportowej wręcz, takie emocje mogą być tutaj.
1: No i muszę ci powiedzieć, że super to wygląda, nie? Jest jakiś... Ja wiem, że to jest biznes i w ogóle wszystko i tak dalej, ale jakiś taki kunszt się zaczyna w tym pojawiać w Fortnite, bo kiedyś to była taka tępa łupanka, a widać, że już coś tam robią więcej, nie?
0: A co do Minecrafta, uważam za rewelacyjny pomysł, po prostu świetne nawiązanie do klocków, do tego, co kochają wszyscy i co zawsze kochali. Ja się wychowałem na klockach i jestem w stanie zrozumieć, że dla młodego człowieka Minecraft jest taką samą frajdą, jak dla mnie było Lego, nie?
1: Ja wolę Terrarię. Jestem, kurde, człowiekiem Terrarii. Powiem tyle.
0: Ty jesteś, słuchajcie, Zenon jest 2D. Zenon jest 2D.
1: No, gwiazdki z dupy i w ogóle jest więcej broni w Terrarii, w ogóle wszystko. Nie, ale biznes w tym, w Minecrafcie też jest ogromny, nie? Te serwery jakieś tam, ten... serwery jakieś z tymi... z płatnymi jakimiś tam pierdołami. No, jest normalny biznes, nie? To są firmy. Te serwery, które robią jakąś tam te gameplaya na Minecrafta, to są firmy pełnoprawne, tam normalne pieniądze zarabia administracja tego wszystkiego. Są dramy, nie dramy. No, ogromny
0: tak,
1: biznes.
0: Tak. Miałem kiedyś klientów właśnie, którzy mieli jakiś tam serwer Minecrafta. Robiłem dla nich tam logosy, koszulki, różne rzeczy.
1: To się rozrosło, krawiec, i to bardzo.
0: A? No, ale... Kurde, popatrz, nie plujesz sobie czasami w brodę, że my wychowani na komputerach, wiesz, tak obcujący z tym od małego, pewnie ty też, nie? Trochę?
1: No, tak.
0: Że my się nie zorganizowaliśmy, że my takiego jakiegoś biznesu nie zrobiliśmy, nie? Gdzieś tam przegapiliśmy coś, tak jakby.
1: No, minęło nas to troszeczkę, to prawda. Znowu gówno, gadki o gierkach i wielkich rzeczach. No to... No, to słuchaj, jak się nie podoba, to zadzwoń, nie?
0: Ale to co, to źle, że o gierkach i wielkich... wielkich graczach te. To nie wiem, co chodzi.
1: To nie mówię o graczach, może o tych graczach nie powiedzieliśmy.
0: O wielkich graczach gadamy chyba, tak? To nie wiedziałem nawet.
1: A był ten, oglądałem dzisiaj jakiegoś Jaruchę czy kogoś, jakiegoś... tam lekko szura i mówił, jaki cyberpunk jest zły, jak to tam ludzi uczy do czegoś złego, złe i niedobre, bo on kiedyś grał w GTA i sobie coś tam zrobił kuku w życiu i dlatego gry są złe i w ogóle Słowianie i gdzieś tam była ręka Boga jakaś czy swarożyca na jakimś tym chłopku z cyberpunka i że to jest dla niego profanacja i obraza uczuć z religii. Kurwa, właśnie.
0: Urażenie lechickich uczuć. Jak jest obraza uczuć katolickich, to mamy obrazę uczuć lechickich teraz już.
1: Straszne pierdoły po prostu. Nie wiem. Jeszcze gadał jakieś rzeczy. O, to dobrze, że jest polska gra, bo przynajmniej tutaj jakoś po polsku jest, bo tak ci inni to Polakom nie chcą spolszczać gier. Ja sobie tak myślę, kurę, każdy AAA jest po polsku, nie? I ogromna część gier indie jest po polsku. To wiesz, szurom nie przeszkadza się wypowiadać na jakiś temat, jak go nie znają, nie? Można.
0: No, niestety często takie zjawisko się pojawia. Gadać, byle gadać. Co tam? Nie to, co jest prawdziwe, tylko to, co ja chcę, żeby było prawdziwe. To tak sobie po prostu gadam. No, takie czarowanie rzeczywistości. Czekajcie, spróbuję w drugą stronę to zrobić. No, jako posiadacz medium, miliony ludzi tego słuchają, no, duże pieniądze stoją za nocnym radiem. Będę sobie wmawiał tak, że to może coś z tego wyjdzie, nie wiem.
1: Och, tutaj pytanie dla ciebie akurat, Krawiec. Co sądzisz o kompromitacji Neymara? A wiem, że bardzo temat analizowałeś.
0: Tak, to no znam temat. No, skompromitował się dla mnie chłopak, no totalnie. Po prostu był bardzo niespójny. Pierw zgrywał wielkiego opanowanego i tam i się nie dawał. On taki kulturalny, a na końcu się zachował jak debil. Ty, no, jest boks, a ten się rzuca kolesiowi na nogi i go obala i turla się z nim. No kurwa, pojebany jakiś, czy co? Ringi mu się pomyliły. Dyscypliny sportu mu się pomyliły.
1: Że oni się umawiali na bicie boksowe, mimo tego, że formuła na to pozwala i to było z inicjatywy Neymana, a Neyman powiedział, znaczy koniec końców zaczął kombinować, tak?
0: Oni się, Don Cassio i Neyman się licytowali podczas konferencji, w jakiej formule mają walczyć. Cassio się dobrze czuje w boksie, on jest ogólnie całkiem niezłym bokserem, ma nawet osiągnięcia, tylko jest po prostu, no, totalnym bucem, nie? I narcyzem, i jeszcze kilka innych rzeczy można by powiedzieć, i idiotą. A no i w rezultacie się licytowali i stanęło, że będzie boks, ale w małych rękawicach, takie dziwo trochę jakieś, nie? Boks w rękawicach od MMA, taki kompromis jakiś dziwny. No i ten Cassio obrażał tam tego Neymana i jak mu wjechał na rodzinę, to ten nie wytrzymał i go dupa zapiekła i nie wytrzymał psychicznie, jakby dlatego się tak zachował. Mógłby oczywiście jakoś z tego wyjść z twarzą, przeprosić, czy powiedzieć, że go zaćmiło z nerwów, czy coś, ale on dalej trwa do dzisiaj przy swoim, nie? Wyszły też takie inne niefajne rzeczy, że kiedyś oskarżał publicznie Saletę o jakieś romanse sam, czyli jakby sam uczestniczył i kreował takie rzeczy, które teraz w niego walnęły, tak jakby karma trochę. Przegrał proces z Saletą, ale mu już odszkodowania zasądzonego nie zapłacił, bo uznał, że on pierdoli takie wyroki i że to jest niesprawiedliwe. No to wiesz, no nie wygląda to na

0: Whisky, litrowa whisky Bushmills jest za 55 zł. No,
1: Jack
0: po
1: Daniels?
0: szonu. Nie, czy to jest, no, Bushmills, ale dobra.
1: A.
0: No, nie, to było dobre, tylko pamiętam, że odsłuchiwałem to ostatnio i zastanawiałem się, czy to nie była zbyt długa formuła z Lorem Ipsum, z tym Najmanokio i Pudzianetto.
1: Być może. A ty jak uważasz?
0: Ale brakuje mi takich rzeczy, nie? I nawet tego, że kosztowało mnie to chyba 50 czy 60 zł tego mandatu, nie? Ale kosztowało mnie, Twardowski mnie kosztował tyle kasy. Ta.
1: Ja do dzisiaj
0: Tego słucham.
1: nie rozumiem, czemu akurat ten Twardowski jakiś tak cię rozśmieszył. On takie sobie
0: Nie
1: to było.
0: wiem, może był, ale jakoś to taki idę, przechodzę przez tory. W ogóle miałem tego nie robić, miałem nie iść przez tory. Wołem był, sokiści stali, kurwa, jak debil, przyszedłem i się śmiałem po prostu. Nie wiem, ale miałem jakiś plus do charyzmy, bo nawinąłem makaron na uszy i dałem facetowi jakąś tam, coś mu naściemniałem, dał mi 5 dych, a później się dowiedziałem, że oni tam po 200 każdemu dawali, nie? No. Więc
1: A
0: zajebiście
1: to
0: to
1: co,
0: było.
1: przepraszam, mandat za chodzenie po torach?
0: Tak, mandat za chodzenie po torach.
1: To nie wolno chodzić po torach?
0: Nie wolno chodzić po torach.
1: To dziwne, to nie słyszałem o tym.
0: O, to kurwa, jak dostaniesz mandat, to usłyszysz.
1: Tyle się co ja się przełaziłem po torach, to... dzwoni Ewa Lipka oczywiście. Chyba jedną Ewę mamy. Odzwaniamy, łączymy się i już jest Ewa. Cześć Ewa.
0: Hello.
2: Cześć, witam. No to z kogo się ponaśmiewamy teraz?
0: A komu robiłeś śledztwo ostatnio, Ewa?
2: Że co?
0: Komu robiłeś śledztwo ostatnio?
2: A i Jabłonowskiemu i Maciakowi.
0: I co tam wypaczyłeś na Maciaka, to będzie, wiesz, Maciak to jest taki rybkowy, a Jabłonowski w ogóle śmieszny.
2: Ja wyłapuję takie niuanse jakieś tam. No, gdzie dobrą robotę robią, to chwala, gdzie złą, no to ganie, no. Taka jestem, no, raczej obiektywna. Nie, że cały czas się naśmiewam, czy tam coś, czy krytykuję, ale no, to, co trzeba pochwalić, to trzeba pochwalić, a co trzeba zganić, no to trzeba zganić, a w dzisiejszym świecie, no to raczej... Jak komuś coś nie pasuje, to nieważne, czy mówi dobrze, czy źle, krytyka jest, naśmiewanie się.
1: Pewnie, w ogóle śmiech jest jakiś taki leczący, nie? Mówi się, że płacz, że łzy jakoś tam leczą duszę, człowiek się wypłacze, ale też jak się wyśmieje, nie wiem, śmiech jest, wiesz, no śmiejesz się, to jesteś szczery z kimś, śmiejesz się z kogoś, z tej władzy, szczerze się z nich śmiejesz. Nie wiem, jest to coś fajnego dla mnie i skutecznego. Siłacz napisał, że się tu zgadza mniej więcej z tym, co mówiłem o Najmanie, ale że Najman to zrobił, bo nie chciał przegrać, a już tak, na dobrą rzecz zwróciłeś uwagę. Zapomniałem o tym właśnie wspomnieć. To jest dosyć ważne, że Najman czuł, że dostaje bęcki i chciał i wolał zostać zdyskwalifikowany niż przegrać. Od tego z tym Don Casio, który tak się z niego wyśmiewał, bo by tego nie przeżył. Ewa, a z kogo się śmiać? Nie wiem, właśnie tak dzisiaj proponowałem, żeby z rządu się śmiać, żeby założyć może jakieś takie stowarzyszenie, wiesz, jak Pomarańczowa Alternatywa, czy jak ta wspomniane to takie nowszy twór, który jakoś nawiązuje do tej Pomarańczowej Alternatywy, czyli ta Lotna Brygada Opozycji, i żeby robić jakieś akcje, nie? Jak byś to widziała?
2: A ja to jestem dziwna. Ja nie jestem. No tak, co innego śmiać się, co innego zaśmiać się, a co innego szydzić. Jeżeli śmiech się przeradza w szyderstwo, no to jest to złe, no. I to jest akcja rodzi reakcję. No, konflikt damsko-żeński, jeżeli chodzi o te kobiety i protesty kobiet. No, temat jest bardzo poważny, a.
0: Ale proste, może jest poważne, ale jest proste.
2: Że proste?
0: Jest bardzo proste, słuchaj. Jeżeli katoliczki nie chcą się skrobać, to niech się nie skrobią. Jeżeli nie katoliczki chcą się skrobać, niech mają taką możliwość. Jeżeli katoliczkom przeszkadza to, że nie katoliczki się skrobią, bo gdzieś tam coś się dzieje z duszyczkami dzieci, to ustalmy, co się dzieje z duszyczkami dzieci. Nikt tego tematu nigdy w mediach publicznie nie poruszył. Nikt nie powiedział, słuchaj, sprawa jest taka, że jak dziecko wyskrobisz, to idzie do piekła.

0: Powiedział ktoś tak? Nikt tak, nikt nie powiedział. Jak się zapytasz tych ludzi i prowokujesz temat, to powiedzą, że takie dziecko idzie do nieba. Ale wniosek z tego jest porażający, bo jeżeli dziecko ze skrobanki idzie do nieba, to ono idzie ze stuprocentową pewnością do nieba. Jeżeli się urodzisz, to twoja szansa na to, że pójdziesz do nieba, jest mniejsza niż 100%.
1: Nie można patrzeć na religię tak od logicznej strony.
2: Czy to ktoś sprawdził, kto tak.
0: Ale nikt tego pytania w ogóle w publicznym dyskursie nie zadaje.
1: Ale czy używanie logiki w przypadku takich rzeczy jak wiara, dogmaty, to czy to ma sens?
0: Tak,
1: a moim zdaniem właśnie
0: tak,
1: to się nie klei ze sobą, to jest niekompatybilne.
0: Jeżeli się nie klei z logiką, to wtedy bierzemy tą zasadę. Okej, to wy nie chcecie tej logiki, to spierdalajcie. Was liczymy, wy się nie możecie skrobać. Ale innym tego nie zbierajcie, bo inni chcą logiki, nie? Logika jest nadrzędna. Logika umożliwia to, że w ogóle oni wiedzą o tym sporze, tak? Bo byśmy żyli w dobie, nie wiem, kamienia łupanego, gdyby nie logika.
1: Ale słuchaj, to jest tak, to są, dla mnie to zawsze są takie rozmowy w stylu, jak rozmowa właśnie o krasnoludkach. Skoro koszałek opałek zjadł jajko i kiełbasę, to znaczy, że krasnoludek musi mieć wielkość przynajmniej taką i wyliczanie. Wiesz, to jest bez sensu,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, dokładnie. Dokładnie, więc jeżeli oni chcą się zdewagować nad koszałkiem opałkiem, to ja mówię, w końcu policzmy się, nie? Niech każdy ma w dowodzie wpisane wyznanie i ma prawo do zmienienia tego wyznania. Tak jak masz prawo zmienić lekarza rodzinnego 2 razy do roku, tak samo wyznanie możesz mieć na platformie kurwa ePUAP, czy tam eObywatel sobie zmienić wyznanie 2 razy do roku, a za więcej musisz płacić. Okej, dobra, jestem katolik, dobrze, przychodzi pani katolik do tego do lekarza, no sorry, pani skrobać nie możemy, nie? Dziękuję.
1: Ewa chyba miała ochotę na jakąś luźną rozmowę, czy sobie z kogoś może pożartujemy, a my weszliśmy na najpoważniejsze tematy, jakie można w ogóle.
2: Nie, właśnie o to chodzi, że no, przy tym wszystkim jest skupienie na skrobaniu, a nie ma skupienia. Znaczy, gdzieś były wątki poruszane, żeby no mniej używać tego seksu, no ale to uważam, że powinno być bardzo poważnie rozebrane, że tak powiem, tematyka rozebrana bardziej na poważnie. No jeżeli ludzie skupiają się tylko na tej energii dolnej, że tak powiem, nie na umysłowej, czyli umysłem zapanować nad seksualnością, to jest trudne.
0: Ale wykonalne.
2: No, nie wiem, komu jest łatwiej, czy chłopakom, czy dziewczynom zapanować nad seksualnością. No, z mojego punktu widzenia, chyba dziewczynom łatwiej zapanować. No, ale tak, telewizja, wszędzie reklamy, wszystko jest z podtekstem seksualnym. Je ktoś banana, to już podtekst seksualny. Loda, to jest podtekst seksualny. Znaleźliśmy się w jakimś obłąkanym świecie, że tylko na temat seksu ludzie chyba myślą.
1: A zgadzam się z tobą. W dużej mierze myślę, że masz rację, że zwariowane czasy są, że ludzie jakiegoś pierdolca dostali i wszędzie to gadanie, czy można, czy wolno pokazać, a za dużo pokazał, a jak pokazywać, jeśli już pokazywać, a czy pokazywanie, za tym musi pójść wsadzenie i ubogacenie swoim beryłem kobiecości. Kurwa, jak tego słucham, to mi się flaki przewracają, jak słucham tych w czarnych kieckach, jak oni gadają o tych sprawach, to po prostu mi się wątroba gnije. Nie mogę, nie mogę. A jak nie mogę, to przez nogę i znowu mogę. Ewa, tutaj jakieś zarzuty padły, ja mogę trochę tak dramowo i tutaj
2: tak,
1: i plotkowo.
2: Tak, przeczytałam,
1: To się ustosunkujesz, czy jesteś kochanką Meksykanów, tak?
2: Przepraszam bardzo, znowu to słowo stosunkujesz. No jejku, jak mi się śmiać z tego chce, jak dziennikarze nawet na tym, na kanale Głos Obywatelski, nawet ten Maciej Maciak, wszędzie to stosunkujesz. Czy możesz się odnieść do tego?
0: Ale kto to jest ten Maciak? To jest jakiś koleś chyba z żelazną siłą woli, bo pamiętam, że to jest chyba jedyna osoba, która rybki nie zbanowała, nie? What the fuck, nie? Kto to jest? Powiedz mi.
2: Że rybkę, że co? Że dobrze usłyszałam, że rybkę zbanował?
0: Źle usłyszałaś, dokładnie odwrotnie.
1: Jedyny, który nie zbanował rybki. Znaczy, ja się przyznam, że mam niezbanowanego rybkę, ale rybka gdzieś zniknął. Ale może to tak nie wywołujmy tutaj rybki.
2: Dobra,
1: z wody.
2: Bo ja tam przerwałam. Mów, o co ci chodziło. Tylko bez stosunkowania.
0: A to ty mi powiedz, nie? Kto to jest ten Maciak, nie? No, bo nie każdy
2: A nie, bo to krawiec wcześniej pytał, a to poboczny temat.
1: Ja się pogubiłem już, ale też w sumie...
2: Pytanie na to w czacie było, prawdopodobnie...
1: Aha, to. No to zarzucił tu siłacz, że jesteś kochanką Meksikano ze szkolnej, wiesz...
2: Jak gdzieś tam weszłam, dotarłam, że tak powiem, do tego uniwersum, wkręcona zostałam, no to bekę sobie ze mnie robili, że to kochanek, że ja żona jego, że dziecko z nim mam, no to są fani, no takie sobie żarty robili, no co ja mam się gniewać, no chcą sobie tak żartować, niech sobie żartują, no na takich żartach się jeszcze trochę znam.
1: W sumie jesteś tu wśród nas osobą, która chyba najbliżej była tego uniwersum, jakby tak najbardziej weszła w głąb. Przez chwilę tylko, ale jednak, nie? Więc to ciekawe doświadczenie. Możesz się pochwalić zawsze, że no, było się na szkolnej. Znało się i widziało się na żywo tego.
2: Ale zobacz.
0: Ewa, powiedz mi, czy tam śmierdzi? Powiedz mi. To tak
1: stałe pytanie.
2: Nie,
1: zawsze.
2: Nie pojechałam tam, żeby obrabiać tyłek.
1: No właśnie,
2: także...
1: zostało.
0: Nie, no ty to masz zasady żelazne, nie? Podziwiam.
1: Ewa jest po prostu kulturalną osobą.
2: No. Ale i kulturalnie potrafię się pokłócić.
1: No mów, bo coś chciałaś opowiedzieć o wrażeniach jakichś swoich, tak? Ze szkolnej.
2: To znaczy nie, no chciałam powiedzieć, że no najłatwiej się z kogoś naśmiać, wyśmiać kogoś, no nie jest to sympatyczne, człowiek, no nawet nad grobową deską ludzie potrafią się z niego naśmiewać, szydzić, no ja rozumiem, no po części sobie zapracował na takie traktowanie, gdyby w którymś momencie... No, że tak powiem brzydko, może nie brzydko, no dla mnie brzydko, olać, tak jak ja to olewam niektóre rzeczy, no to by pewnie tak ludzie po nim, znaczy ludzie, no najczęściej młodzież na pewno. Chociaż nie wiem, King of the Diamond to nie jest młody człowiek, nie jest to małolat.
1: A skąd wiesz? On się kiedyś tu pojawił gościnnie u nas, chyba Agnieszki go zna i go tutaj zaprosiła i wpadł na chwilkę, King of the Diamond. No to jest shotter, czyli osoba, która robi shoty w dużych ilościach, czyli takie zgrywa fragmenty z różnych innych nagrań, jak coś się tam wydarzyło i ludzie mogą sobie tak... w skrócie zobaczyć to, co
2: no
1: najciekawsze.
2: No ja wiem, no bo jak ja dotarłam do tego uniwersum, no to ze mną też tam zrobił on ten. Także też chciał jechać po mnie, a ja jego przystopowałam. Także no, w ostry sposób. Ze mną to nie w takie kulki się. Wiesz.
1: Przypuszczam, że może cię czasami trochę irytować właśnie to, że ludzie jakby czasami cię, co po niektórzy utożsamiają z tym uniwersum szkolne, że jakby ty jesteś tego częścią, ty masz swój świat, ty masz swój kanał, swoje show i może cię to pewnie czasem troszkę tak denerwować, przyznaj, nie? Że tak cię z tą szkolną wiążą.
2: No ja mam jakiś tam swój świat, wejdę do jakiegoś czyjegoś świata z buciorami może, no zadymię i się odkręcam napięcie, bye bye, zrobiłam swoje i cześć.
1: Dziękuję w ogóle Gogorowi za donejcika 9 zł dla biednych prowadzących na suchy chleb i tanią kawę.
2: No, o, widzicie? Właśnie. Odnośnie tego, donejcika. Kiedyś napisałam ci prywatnie, tylko nie ty prowadziłeś wtedy transmisję. Wysłałam donejta i nie było na tym, na transmisji. Co to ma być?
1: No właśnie, to słuchaj Ewa, no ja tam... nie wiem za bardzo jak to się... A wysyłałaś przez Tipli czy przez Paypola?
2: Przez Tipli.
1: No to powinno się wyświetlić, ale to może było tak, że Tipli akurat padło, wiesz? Ale to bardzo ci serdecznie dziękuję. Ewa tutaj pomaga, wspomaga Radyjko nie
2: tam,
1: pierwszy
2: tam raz.
1: Raz
2: na jakiś czas coś tam wpłacę. Już bez takich. Po prostu przypomniałam sobie.
1: No...
2: Czyli ono pada, te Tipli.
1: Ono czasami, rzadko, ale myślę, że mogło coś po prostu akurat, wiesz, tutaj... był taki czas, że ich serwery właśnie padały, nie działało to i... No
2: to co, robimy rozróbę? Księgowość, ekonomię, bankowość, kto tam jeszcze?
0: Ja już mam dość rozrób, dziękuję. Może jeszcze rody jakieś, ten sanhedryńskie. Dziękuję bardzo, postoję. Gdzie nie pójdę, tam jest rozruba.
1: Ja bym coś porozrabiał jeszcze.
2: No, ale chodzi o to, że, bo tu też mówiliście o tym, o na rządzących, no ale tak naprawdę, no jakby jakaś fajna księgowa powiedziała, mam dość tego liczenia i zaczynamy akcję, zbieramy księgowy, mamy dość liczenia, weźmy to wszystko, rozwalmy, przecież to jest oszustwo, ale no księgowi mają pieniądze z tego, no i co rządzący mogą?
0: To może krawiec od szóstkich opowieści zacznie, jak chcesz rozrubę.
1: Szóstki, ale to wiesz, ja bym chciał mniej rozruby w tym naszym wewnętrznym gronie, żeby tu nie robić już dram. Już mówiłem, że szóstkie opowieści trochę, no, to było hardkorowe, mocne i często jechało po niektórych. I boję się, że się znowu tutaj ktoś obrazi, dramy się porobią. No, Ewa na przykład by się pewnie nie obraziła, jakby jedna zwrotka była o niej i byłoby coś tam. Była sobie raz księgowa, która... Tutaj może ktoś ułoży coś. się pośmieje no, z Ewy.
0: Czekaj. Ty się boisz naszych jakichś tutaj bandy szurów, a rządu się nie boisz? Chyba masz jakiś problem.
1: Ale jaki jest cel? Tu chodzi o celowość. Atak na rząd, walka z tym popierdolonym systemem, to jest... wspaniała akcja, godna, w ogóle, wiesz, nasz obowiązek jakiś. Nasi przodkowie walczyli, my też może moglibyśmy coś walczyć z opresantem, a robienie sobie tutaj wewnętrznych jajec i dramek i ktoś się obrazi, to nic nam nie daje jakby, nie?
2: A to nie, ja nie mówiłam o wewnętrznych, tylko po prostu, no, jeżeli są te media alternatywne, no to czy oni szykują, naprawdę, czy oni szykują jakiś porządny program, żeby mieć poparcie ogromnej ilości ludzi, to trzeba porządnie najpierw zrobić gigantyczny program. Likwidujemy to i to. Także, ale to musi być zgoda tych ludzi, którzy pracują to, co byśmy likwidowali ewentualnie.
1: Jakiś skomplikowany strasznie to, Ewa.
2: No bo jeżeli likwiduje, załóżmy, jeżeli likwiduje gigantyczny dział księgowości, no to muszę uderzyć do księgowych. I po księgowych, przepraszam, brzydko powiem, połazić od księgowego do księgowego. Słuchajcie, to jest wszystko, my jeszcze bardziej wyliczanki, rozdrabnianie na części pierwsze. Okazuje się, że praktycznie już nikt nikomu nic nie może dać, nawet w rodzinie, bo trzeba zaksięgować to do urzędu skarbowego. No chory system, więc uważam, że to księgowi powinni się zbuntować i zająć się tą sprawą. Prawnicy wymyślają, a księgowi...
0: No, problem tego wszystkiego polega na tym, że dużo osób musiałoby podciąć gałęzie, na których sami siedzą. Może finalnie by było lepiej, gdyby to zrobili, ale każdy się boi, nie? To jest taka gra w tchórza, nie? Kto zacznie, nie? Czy już będzie ta masa krytyczna, czy nie będzie?
2: No i właśnie, tutaj jest problem. Czyli nieważne, jaki rząd się wybierze, nawet za te, nie wiem, 3 lata, czy tam ileś, to po prostu będzie to samo. Jeśli naprawdę gigantycznej czystki nie zrobimy... od strony tego, co jest nam niepotrzebne.
1: Mi się wydaje, że ten rząd to od początku się specjalizuje w tworzeniu takiej sytuacji, że właśnie, że jak coś zrobimy, to podetniemy gałąź, na której siedzimy. To znaczy, mam na myśli to, że ludzi jakby wiąże ze sobą w pewien układ. Temu da, temu zabierze, ten ma perspektywę, że dostanie, a jak będzie grzeczny, to dostanie, jak niegrzeczny, to nie dostanie. Dotacje, te 500+, stworzyła się taka sieć po prostu, że ludzie no, musieliby naprawdę się wykazać tu jakimś charakterem, żeby zrezygnować z pewnych przywilejów, dotacji, zrobić krok w tył, stracić na tym, dupa by zapiekła, no ale to jedyny sposób. Ten, po prostu rząd nas przekupił lud i ludzie nie chcą się buntować za bardzo. Poparcie dla PiS nadal jest dosyć spore. No pomijając tam takie sytuacje, że jakieś były enklawy PiS-u się zbuntowały, bo rolnicy dostali po dupsku, no ale to zaraz im przejdzie i będą znowu za PiS-em, bo PiS dodatkowo szczuje jeszcze tym Jezusem, tą Polską i ludzie tak postrzegają, że to taka partia patriotów, osób wierzących. Oni to w dupie, oni są cyniczni, to są cyniczni, wstrętni
0: oczywiście
1: ludzie.
0: Oczywiście tak jak cały Kościół i to wszystko, nie? Niektórzy tak kretyńsko bronią tego wszystkiego, a to jest tylko kolejne narzędzie, to lewactwo, Kościół, to jest dokładnie to samo, nie? Tylko że jest troszeczkę z innej mańki, innymi przyprawami posypane, ale to jest kolejna rzecz, żeby zrobić z nich idiotów, nie? I jeszcze, żeby za to podziękowani, że są idiotami, nie? No
2: albo na przykład, słuchajcie, ten podatek od deszczu, co wymyślili, to przecież to jest kretynizm. To ja mówię teraz tak, jeżeli Urząd Skarbowy zbiera pieniądze jako podatek od deszczu, no to ci z Urzędu Skarbowego do łopaty i kopać rowy melioracyjne.
0: A dobra, Ewa, ja bym chciał spadać z anteny, także mam do ciebie takie pytanie, bo tak sobie myślałem, jak uprościć ten cały system ekonomiczny, wiesz, żeby to był taki najlepszy wspólny mianownik. No i tak sobie myślę, cały świat jest gdzieś tam zadłużony, nie? Wszyscy są zadłużeni, cały tam gdzieś tam długi, będziemy je spłacać i w ogóle tacy jesteśmy zadłużeni. I tak sobie myślę, ale u kogo my jesteśmy zadłużeni, nie? No dobra, no to są ci ludzie, nie? To bogate rodziny, banki i tak dalej, nie? No to patrzę na akcjonariuszy, prezesów i tak dalej, nie? Patrzę na nich i widzę, że mimo tego, że oni te swoje pieniądze oddają i dają innym i wypożyczają, to oni mają coraz to więcej odrzutowców, coraz to więcej jachtów, coraz im się lepiej żyje, coraz więcej kasy mają, coraz więcej mają możliwości i zamiast biednieć, bo komuś dali kasę, to oni się robią jeszcze bogatsi. Więc coś mi tu się nie dodaje. Nie wiem, jak ty to widzisz jako zbuntowana księgowa, nie? Jak można komuś oddać część swojego majątku i w efekcie mieć tego majątku więcej? Dziękuję, dobranoc.
2: A, zmykasz, tak?
1: No, Zenon tutaj...
2: Zadał pytanie i poszedł.
1: Zadał pytanie i znikł.
2: No i właśnie, no i jest to oszustwo. Z kimś tam, no, z kolegą z Facebooka, nie znam, rozmawiałam przez telefon ileś razy, to ileś lat temu. Powiedział, że proponował kiedyś swojej mamie, żeby sobie dorobiła w księgowości, miał możliwość w danni. To jego mama powiedziała, nie, dziękuję, na stare lata nie chcę iść do więzienia. Czyli księgowi wiedzą, że to jest oszustwo. Także, a odnośnie tych pieniędzy banków, no to... No, ja minimalizuję. Matematyczka mnie nauczyła chyba dobrze podstaw. Jeżeli czegoś nie rozumiem na dużych liczbach, to minimalizuję. I przekładając bank jako bank na moje jakieś tam mieszkanko, na moją jakąś rodzinę, no to ktoś przychodzi do mnie i mówi, pożycz mi. Ja mówię, no dobra, mam tyle i tyle mogę ci pożyczyć. A bank nie ma pieniędzy realnie, a pożycza forsy. No to skąd on bierze? To jest oszustwo. Prawnie znaczy... wymyślone, ktoś podpisał, ktoś zatwierdził. Oszustwo. Nie mają, czyli ja mówię, no dobrze, pożyczę ci, no ale nie mam. A oni nawet nie pożyczają od kogoś innego. Bo ja mogłabym powiedzieć, dobra, no to ja mam znajomego taki, kto ma, no to idę do niego, on ma, wyciąga forsę, czy tam coś, co potrzeba, nie wiem, mąkę, nie mąkę, pożyczam.
1: Ja tak nie do końca to rozumiem, nie znam się na tych sprawach, ale cały czas nie mogę zrozumieć tej idei wirtualnego pieniądza, no bo się mówi, że właśnie o, sobie wcisnął klawisz i mu się wytworzył pieniądz. To jest jakieś straszne uproszczenie. Ja rozumiem, że że prywatne banki centralne mogą sobie po prostu tworzyć pieniądz faktycznie, ale to się odbywa według jakichś tam zasad. Znaczy... No słuchaj, no bank ci daje pożyczkę, czy kredyt, czy coś i to nie są wirtualne pieniądze, bo możesz je spożytkować, masz te pieniądze, nie? I one mają wartość, no więc tak nie do końca to ogarniam swoją malutką główką tutaj, a to bardziej, wiesz, gry komputerowe, komiksy.
2: To znaczy, może im by miało to jakąś logikę, gdyby to było z przełożeniem dla wszystkich ludzi, ale no, to nie jest dla wszystkich ludzi, to jest dla wybranych. No, kto ma pieniądze, to może jeszcze bardziej się bogacić, brać kredyty w nieskończoność tak naprawdę. No, a prości ludzie nie mogą z tego skorzystać. Nie ma, no, od pierwszego do pierwszego ledwo wystarcza ludziom. No to by było realne, gdyby to było jako kredyt zaufania, że tak powiem. No stękam przy takim czymś.
1: czy jakoś tam rozumiem, że cały ten mechanizm prowadzi do patologii jakiejś finansowej. Ta nadmierna, rozbuchana lichwa, to kreowanie pustego pieniądza, który nie ma żadnego pokrycia i tak dalej, nie? No jakoś tam to tak intuicyjnie rozumiem, że to prowadzi do kłopotów potem, nie? Tworzą się jakieś bańki, wiesz, kryzysy przez to też pewnie, nie? Czy nie wiem, czy dobrze mówię.
2: No tak, no znaczy to jest tak... Pieniądz, że tak powiem, rozwinął technologię, bo za pieniądze wiele ludzi wiele rzeczy zrobi. Gdyby nie było tych pieniędzy, to ta technologia by nie poszła tak w górę. No, mówią, że to jest no, cywilizacja, że się rozwijamy, PKB rośnie, no ale nie liczą w tym wszystkim chorób ludzkich, cierpienia ludzkiego, przemęczenia, obciążenia umysłu. Tego nie liczą, tylko liczą, o piękny wieżowiec stój, w tym wieżowcu oczywiście super komputery, super biura, no super się rozwinęliśmy, bo super lotnisko gdzieś tam pobudowane, technologia taka, siaka, owaka. No ale to jest gigantyczny koszt zdrowia ludzkiego i no raczej jeżeli chodzi o intelekt, jako ogół intelekt, no to upadliśmy, że dla rozrywki, że tak powiem dla rozrywki, co wcześniej rozmawialiśmy, no zeszliśmy do tego niskiego poziomu energii, czyli na seksualność.
1: Ale popatrz, z drugiej strony, jak często dzisiaj rozmawiamy o duchowości, o tym, że właśnie niekoniecznie ten materializm i... że to jest jakaś ślepa uliczka, że są wyższe jakieś wartości i stworzył się taki trend, nawet można powiedzieć w tych czasach współczesnych. Wydaje mi się, że ludzie kiedyś byli bardziej właśnie materialistyczni, że wszystko się sprowadzało do pieniądza. Przenieśmy się do jakichś dawnych czasów, czy do średniowiecza, czy do starożytności, to wydaje mi się, że wtedy się właśnie wszystko sprowadzało do pieniądza, do tego, co będziesz z tego miał, ile zarobisz, czy łupy są, wiesz, tak naprawdę. A dzisiaj tak często rozmawiamy. My zwykli ludzie tu na dole, nie? Tacy szarzy kowalscy i kowalskie, krawce, lipki, sobie tu rozmawiamy o duchowości i czy, wiesz, o tym, co jest ważne w życiu. No to chyba nie jest tak źle.
2: Ale duchowość to moim zdaniem to jest całokształt, bo często duchowość to się, no najczęściej religijni, że to uniesienia duchowe, religijne, do Boga wzdychanie i tak dalej. Nie, ja uważam, że duchowość to jest całokształt, zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, to jest całość, a to co posiadamy, to co mamy, no to jest już materializm i ile rzeczy tak naprawdę jest niepotrzeba. Nie potrzeba, nie ma potrzeby. Ale na przykład te rachunki, nierachunki, ja już po prostu jestem wścieknięta na to u siebie w mieszkaniu. No przecież ile ja mam tych segregatorów na to wszystko. To jest w ogóle zbędne. To jest zbędne.
1: Tak, tak. Zawsze też się z tego śmiałem, że chcesz prowadzić działalność w Polsce, to przygotuj sobie pokój osobny na te segregatory, zeszyty, dokumenty, cały pokój zawalony. I przychodzą ci pewnego dnia z kontrolą z Urzędu Skarbowego i masz wyłączony cały dzień, bo oni ci przeglądają ten cały pokój tych dokumentów i to jest straszne, bo dla przedsiębiorcy taki cały dzień wyłączenia, zamknięcia firmy, to jest często strata klientów. Klienci przychodzą, odchodzą z kwitkiem, całują klamkę, wkurzeni, nie zarabiasz i ten jeden dzień to naprawdę też jest ważny, nie? To jest po prostu niszczenie ludzi biurokracją. Ja cię doskonale, Ewa, rozumiem twój bunt jakby przeciwko temu wszystkiemu, przeciwko tej nadmiernej biurokracji, takiej jakiemuś zakłamaniu w tej sferze właśnie finansów, bankowości. Ja cię doskonale rozumiem, ty jesteś takim, wiesz, głosem, który, myślę, mówi to, co wielu myśli, nie? Tylko często się boi powiedzieć, bo ty jakby wracasz do takich elementarnych rzeczy często. Starasz się tak na zdrowy rozsądek podchodzić do niektórych spraw, a ludzie dzisiaj to zagubili, wiesz, bo właśnie, bo jaki tu zdrowy rozsądek? Ja tu, wiesz, mam zainwestowane, ja tu dostanę zwrot, a tu podpiszę, tu zarobię, ale tu pożyczę, tu muszę założyć, tu muszę mieć koncesję i ludzie żyją w tym świecie i ty nagle wychodzisz, mówisz coś do nich, a oni patrzą jak na jakąś dziwną osobę, co ona w ogóle mówi do nas, a ty często mówisz, wiesz, o takich rzeczach, nie wiem, o których moglibyśmy sobie pogadać, gdybyśmy chcieli, aby ten świat był może normalniejszy, nie? To co tu zrobić? No,
2: no i właśnie zamiast kierować energię naszą, tą duchowość, czyli energię na to, żeby naprawdę polepszać, no ale przecież jakbyśmy robili, żeby polepszać, no to przecież na gazetach pornograficznych, filmach pornograficznych, na wszystkim innym, to co ja bym chciała załóżmy zlikwidować, to ktoś nie będzie miał biznesu i straci pałac, który sobie zbudował na czyimś nieszczęściu.
1: Darko pisze, pierdolisz. Jakbym pierdolił, to bym ruszał dupą. Dawna sztuka, również ludowa, świadczy o duchowości średniowiecznych ludzi. Oczywiście, że tak, ale nie oszukujmy się. Dawna sztuka to była sztuka na przykład na usługach kościoła. Kościół był mecenasem najczęściej właśnie sztuki. No i ludzie rysowali aniołki, sceny z Biblii. Czy to jest sztuka wielka, wysoka? Może kiedyś tak, ale dzisiaj niekoniecznie. Kościół płacił chętnie artystom za to, żeby rysowali niepiśmiennym ludziom scenki z Biblii, nie? Które sobie potem oni oglądali i mogli się zapoznać z tym. Ale mi chodziło o coś innego, że kiedyś po prostu więcej zależało od tych pieniędzy. Nie było zasiłków, nie było jakiejś ochrony państwa. Człowiek był zdany na siebie, od tego ile ma, co osiągnął. I ludzie żyli, wydaje mi się, według takiej prostej zasady, że udane życie to właśnie dorobienie się, zbudowanie domu, majątek, gospodarstwo, to było marzenie większości ludzi. Dzisiaj ludzie mają czasami inne marzenia, pasje, pragnienia i uciekają częściej od tego materializmu. Trochę paradoksalnie może dlatego, że ta rzeczywistość zapewnia nam jakieś oparcie. Tak wiesz, tutaj narzekamy, ale czy Ewa, czy ty nie korzystałaś trochę też, czy nie korzystasz z dobrodziejstw tego właśnie, że system ci zapewnia jakieś tam przeżycie, coś tam ci daje? Nie masz takiej sytuacji? Przepraszam, bo wiesz, nie znam dokładnie twojej sytuacji, no ale czy trochę w tym nie uczestniczysz, tak jakby?
2: No, gdzieś w jakimś teatrzyku uczestniczę. Zdaję sobie z tego sprawę, że w coś zostałam wkręcona, nie z własnej woli. No, jest, tak, korzystam, no ale nie jestem usatysfakcjonowana, że tak siedzę, że tak powiem, przed komputerem i weryfikuję różne osoby, że dzwonię gdzieś tam po różnych jakichś tam urzędach. Z tego nie jestem usatysfakcjonowana, ale w szkole byłam uczona perfekcjonizmu. No bo przecież nauczyciele wymagali od dzieci, żeby wszystko było robione jak najlepiej. Kto gorzej robił, no to wiadomo, gorsza ocena. No a później idziemy do jako dorośli, do pracy i no niby jest wymagany jakiś tam perfekcjonizm, ale to można olać, no bo tutaj ktoś oko przymknie, tam ktoś oko przymknie i ja no w którymś momencie, no przepraszam, powiem brzydko, albo bardzo brzydko, kurwicy dostaję, jak na to wszystko patrzę. Ja opierniczyłam tutaj, zresztą w Polsce też opierniczyłam w pracy. Tutaj opierniczyłam w dwóch jakichś tam pracach. No ja po prostu w którymś momencie nie wyrabiam i wybucham.
1: A nie postrzegasz trochę systemu, jako że on się często upodabnia jakby do takiej dobrej babci czy cioci, która, wiesz, z jednej strony ci coś da, ale potem cię zaciągnie za ucho, gdzieś tam musisz coś robić. Zaopiekuje się twoimi pieniążkami, będzie ci wydzielać, coś tam ci, wiesz, da prezencik, tu ci zabierze. Wiesz, o co chodzi?
2: Tak, że zawodowiec.
1: To jest takie...
2: Leona zawodowca.
1: A co z Leonem, zawodowcem?
2: A, nie pamiętasz?
1: Znaczy, znam doskonale ten film, ale do czego zmierzasz?
2: No, odnośnie pieniążków. Przecież Leona, zawodowca pieniążki, to przychwytywał gościu, który tam, nie wiem, barczy, co tam prowadzi.
1: A był taki jakiś jego menadżer, który trzymał jego oszczędności. No, ale to była sytuacja, wiesz, jakaś tam okej, oni się dogadali, nie?
2: A my dogadali się. Wiesz. Po prostu traktowali tego Leona, zawodowca, jak przygłupa. Czyścił za nich, oni mieli święty spokój, a pieniążki u nich leżały, no. Niby masz, ale on nawet nie wiedział, ile miał tych pieniędzy.
1: A tak zinterpretowałaś ten film?
2: To znaczy tak końcówka, bo to jest na końcu wyraziliście pokazane.
1: No ten koleś się wydawał, ten koleś, co się tymi pieniędzmi opiekował, wydawał mi się uczciwy, że on te pieniądze potem zachował, wiesz, dla Matyldy miał przekazać, wiesz, że to był taki zaufany człowiek, nie? Jakby.
2: Zaufany człowiek. Powiedzmy. No nie, no później no tą Matyldą się zaopiekował jakoś tam, no ale...
1: Wiesz, mi bardziej chodziło o to, że po prostu te układy z państwem są toksyczne w pewien sposób, jakieś takie chore, że z jednej strony, wiesz, coś dostajesz, ale potem płacisz za to cenę. Przecież, no, przykład, te 500 plusy i w ogóle i tam dodatkowe emerytury czy coś, potem się to kończy tak, że mamy wszystko droższe w sklepach. Karma, jakaś taka karma ekonomiczna nas dopada, nie? Można tak powiedzieć poetycko.
2: No, ale właśnie o to chodzi, że oni w Polsce niesprawiedliwie to rozdzielają te pieniądze. No, ten, kto ma dużo, to jeżeli ustanowili 500 plus, no to wszystkim, nieważne, czy ktoś ma dużo, czy mało, 500 plus się należy. Tu w Anglii jest inaczej zrobione. Tutaj jest wyliczanki, oni cały czas mają wyliczanki. Jeśli komuś spada pensja, to oni podwyższają na dzieci. Jeśli komuś rośnie, to obcinają te dodatki. Oni tu każdemu z osobna inaczej obliczają dodatki. I to jest bardziej sprawiedliwe. No, ktoś powie, no tak, bo narobił sobie dzieciaków i tak dalej, no ale no, z jednej strony walczy się o jakąś polskość, o jakieś tam ludzkie prawa, no wyklucza się. Ja nawet jak słucham tych alternatywnych mediów, to no, są takie rozbieżności, że to w głowie się nie mieści.
1: Dla mnie system pomocy społecznej, ubezpieczenia, jest to jakiś wynalazek naszej cywilizacji, fajny, no bo może faktycznie nie jest możliwe stworzenie takiego świata, w którym każdego z nas stać na drogą, skomplikowaną operację albo na jakieś leki, które są bardzo drogie, nad którymi badania trwają 10 lat. I no są takie leki, nie, co kosztują tam 1 000 000 złotych, to też jest kwestia dyskusyjna, czy to faktycznie tyle powinno kosztować, czy to ma prawo tyle kosztować, czy to nie jest jakieś przekłamane. No ale umówmy się, że powiedzmy są, że doszliśmy do tego, że opiekujemy się ludźmi kalekimi, którym się jakoś tam w życiu powinęła noga, są nieszczęśliwi, nie mogą sobie poradzić. Jest to fajne, moim zdaniem jest to godne, chwalebne, ale my się w tym gdzieś zapędziliśmy i nagle dochodzimy do sytuacji, gdzie PiS rozdaje, wynagradza ludzi, że mają dzieci, jakimś bogaczom daje pieniądze nasze wspólne, nie? Ludziom, którzy opływają w luksusy, no jest to jakieś wariactwo to totalne, ja tego już nie rozumiem, nie? Jest to po prostu kupowanie sobie głosów, no. A mówienie tutaj, że jak wszyscy, to wszyscy, to jest jakieś takie usprawiedliwianie, no. Nie, z zasady od początku miało to służyć osobom biednym, nieszczęśliwym, pokrzywdzonym przez los i tak to powinno działać. Chyba, nie wiem, a ty byłabyś w ogóle za pomocą społeczną jakąś ludziom, którym, no faktycznie, no życie, wiesz, dało w kość i potrzebują pomocy. Ja bym był za, tylko żeby to było robione mądrze, z głową, sprawiedliwie i faktycznie, żeby pomoc docierała do tych, którzy potrzebują.
2: No jestem za, ja jestem no raczej tak wychowywana, że mi bardzo dużo ludzie pomagali, no ja też staram się pomagać na tyle, ile mogę. Ktoś powie, że no tak, ale mam pieniądze z podatków, bo jestem na rencie. No, no dobrze, no jestem na rencie, no ale czy ktoś chciałby być w mojej sytuacji, że jestem wytykana poprzez system, że jestem chora psychicznie. Nikt by się nie chciał znaleźć w takiej sytuacji. Także ja jestem za pomaganiem, ale to no, od takiego chlebka sąsiada, bo mówią tam na tych alternatywnych mediach, żeby sobie pomagać, od chlebka zacząć, sąsiadowi zrobić chlebek. No dobrze, no póki chlebek zrobić, to zrobić, nie ma problemu. No ale jak to no, się zacznie patrzeć, to tak, zmęczenie, czas i widzimy, że sąsiad zaczyna cwaniakować, że coś jest nie halo, że zaczynamy dostrzegać, że ktoś nas wykorzystuje i tu się kończy pomoc w którymś momencie. Także ja pamiętam z opowieści mojej mamy, że ona, no moja mama narzekała, że jej tato wszystkim dookoła pomagał, a sami nędznie żyli. Także no, inni się podorabiali, a oni żyli w nędzy praktycznie. Także widzicie, to nie może być tak, że jedna strona jest bardzo ochocza, daje, a druga strona będzie się bogaciła. Tak nie może być.
1: No. Jest pytanie do Ewy. Czy rozwiązała zagadkę powiązań kinematografii z polityką? Nie wiem, się brałaś za takie śledztwo?
2: Kinematografii z polityką?
1: No też nie wiem, o co chodzi. Kinematografia z polityką, no na pewno są jakieś tutaj, wiecie, no, jakieś powiązania.
2: A wcześniej Siłacz pytał, skoro tak ci seksualność przeszkadza, Ewa, to czemu bez przerwy o niej mówisz? Czyżby podświadomie wychodziło? Tak, wychodzi, bo każdy z nas chce przeżyć coś dostojnego, a nie byle co. W związku z tym, że dostrzegam, że w seksualności bardzo często jest byle co, to o tym mówię. Tak, wychodzi u mnie dostojeństwo. Mam dość byle czego.
1: No i to taki dobry, fajny akcent, myślę, na koniec, bo już kończymy audycję. O 21:00 być może pojawi się Jacek z Australii, tak więc śledźcie nasz kanał za 15
2: dziękuję
1: minut.
2: Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w audycji. Dziękuję słuchaczom, że wytrzymali wredną Ewkę.
1: A Ewka, przyznacie, chyba nie brzmi jak osoba psychicznie chora tak za bardzo, tak całkiem rozsądnie mówi. Ja zawsze się dziwiłem, skąd tu jakieś oskarżenia. No ale widzisz, no nie pasujesz do tej układanki, może po prostu i stąd tak cię określili. Nie pasujesz. No trzymaj się,
2: dobra.
1: Ewa. Dziękuję
2: dobra,
1: ci też.
2: Dobra, coś sobie kiedyś pourajałam, a może nie pourajałam, dobra, nieważne. Niech się cieszą, że jestem chora psychicznie. Przyjdzie Kryska i Namatyska i oni będą w którymś momencie chorzy psychicznie.
1: Ale popatrz, tak jeszcze mi teraz przyszło do głowy, że to, o czym dzisiaj mówiłem, o satyrze, o kontestowaniu systemu przez śmiech, przez satyrę, kabaret, no to system trochę z tobą tak się obszedł, bo strywializował cię, ośmieszył cię, że ty jesteś psychicznie chora, ha, ha, ha, wariatka. No to system, widzisz, nam odpłaca, też stosuje takie metody jakby, żeby ciebie spacyfikować, tobie umniejszyć, śmieje się z ciebie, twierdząc, że o, wariatka, nie? Coś takiego, to, nie wiem, dobrze myślę?
2: No tak, no gdyby mnie poważnie brali, no to by pewnie mi już zabili, a że mam papiery chorej psychicznie, no to a to chora psychicznie, no to być może dlatego jeszcze żyję, bo gdybym tych papierów nie miała, no to pewnie bym już gdzieś leżała sobie pod jakimś drzewkiem.
1: Jacka nie będzie dzisiaj, pisze WB. O, pojechał na wycieczkę. O!
2: Dobra, nie, bo ja już się pożegnałam.
1: Trzymaj się, Ewa. Tak. Dziękuję ci bardzo za odwiedziny. Pa, pa.
2: Pa, pa.
1: To była Ewa Lipka, youtuberka, zbuntowana księgowa, Tarantulla, pseudonim operacyjny Tarantulla. No, tak więc nie będzie Jacka. Pojechał na wycieczkę. Ciekawe, gdzie on tam wybył. Nie brzmi, zdrowa jest, diagnozuje Mika, że Ewa zdrowa. No też mi się tak wydaje, całkiem tak rozsądnie brzmi, nie? Normalnie rozmawia, ma jakieś refleksje i te rzeczy, które się Ewie nie podobają, w otaczającej nas rzeczywistości, to ja często mam takie same przemyślenia. Tylko Ewa po prostu bardzo odważnie mówi o pewnych rzeczach. Nam się często tak trochę nie mieści może w głowie, żeby coś tam zarzucić, nie? Jakiejś grupie zawodowej, czy komuś tam. Ewa tak po prostu, nie wiem, jak dla mnie Etam tak uważa, że Ewa jest bardzo logiczna. No ja bym dodał, że często się wykazuje zdrowym rozsądkiem, który już niestety jest, ten rodzaj zdrowego rozsądku jest gdzieś tam na marginesie, gdzieś tam nasz świat się zrobił tak zwariowany, że ludzie zapomnieli czasami, że może być normalnie, że z pewnych rzeczy się powinniśmy po prostu śmiać i uznać to za jakieś wariactwo, no bo żyjemy w idiokracji, nie? Trochę. Spróbuj w idiokracji pójść i pogadać z kimś. No to tak jak było w filmie, nie? Powiedzą ci, że gadasz pedalsko i patetycznie, spierdalaj i tak cię, jak małpy, tak wnucha, no to też nie pogadasz, nie? No i myślę, że czasem tak trochę z Ewą jest właśnie, że tak ją traktują, że trudno jej się przebić może przez to wariactwo. A jak ktoś odstaje mocno od rzeczywistości, to nieważne, czy ma rację, czy mądrze mówi, czy nie mądrze, no to jest już nieważne. Po prostu on za bardzo się różni. Jak to mówią, zajebać odmieńca, nie? Takie hasełko popularne. Dużo jest fajnych powiedzonek. Trochę mnie niepokoją takie niektóre polskie powiedzonka. Na przykład, na biednego nie trafiło.

A nie wiem, czy mi się jeszcze chce gadać w sumie. Coś donejcików nie ma, tylko 9 zł dostałem, to jestem niepocieszony trochę. I chyba sobie może pogram w coś, ale na pewno nie w Cyberpunka, bo się zawiodłem. Muszę sobie kupić lepszy komputer. Chyba. Więc gra poczeka trochę. Nie będzie to stracony pieniądz, myślę, bo taką grę warto mieć i warto się uzbroić jednak w mocniejszy sprzęt i wrócić do tej gry. I myślę, że dużo zyska. Oglądałem sobie wczoraj nagrania z tej gry, które pokazują rozgrywkę no, na takim wypasionym mega sprzęcie, tam Titanium Ultra Pro Max Deluxe GTX. Dużo RAMu, szybki procesor. Jak to wygląda, słuchajcie, światło wolumetryczne światła, rozmycie, światło się we mgle po prostu jakoś fajnie tak manifestuje. No po prostu wygląda to obłędnie. Można powiedzieć, że tą grę da się ustawić tak, aby był fotorealizm. Aby nam się już wydawało, że to jest realne, futurystyczne miasto, pełne świateł, neonów. Szczególnie pięknie w nocy to wygląda. Bardzo się gra różni wyglądem. Szkoda mi konsolowców, bo właściwie oni dostali najbardziej po dupsku, bo oni sobie nie dokupią nic do konsoli, żeby sobie ją tam usprawnić. I gra jest dla nich niegrywalna w dużym stopniu. No to jest nie fair. I wszystko wskazuje na to, że CD Projekt nie za bardzo może coś zrobić w tej materii. No bo co, już się tej gry nie da jakoś zoptymalizować, okroić za bardzo. Okrojenie tej gry to jest ustawienie na downscaling, żeby była niższa rozdzielczość dynamicznie ustawiana, przez co się taki rozmyty obraz trochę robi. Powyłączanie wszystkiego, co możliwe, co też zrobiłem. I nie dziwota, że na konsoli ta gra wygląda biednie, jak gry z gazetki czasami, to bo tam jest wszystko wyłączone. Specjalne dodatkowe cienie, jakieś tam liczone inaczej, nie te kaskadowe. Odbicia, przede wszystkim te karty RTX oferujące już coś w rodzaju prawdziwego ray tracingu, śledzenia promieni światła, no to jednak dużo to daje, powiem wam. To nie są tylko odbicia na szybach, w kałużach. To są dodatkowe jeszcze efekty związane z cieniami, ze światłem, z odbiciami. Dodatkowe różne rzeczy.

Takie rzeczy tutaj. Ewa mi coś przesłała ciekawego. Wiesz co, Ewa, ja bym się zastanowił, czy to ktoś nie robi, wiesz, takiej śmiechowej akcji, nie? Po prostu. Żeby ciebie tam po prostu podpuścić. Nie wiem, czy to jest faktycznie tak jak tutaj. Może po prostu głosowo jednak porozmawiaj, nie? Jak będziesz chciała, Ewa, o tej sprawie pogadać na antenie, to nie ma problemu, nie? Tutaj jesteśmy jakby otwarci. A jesteś naszą tutaj radiową koleżanką, więc tym bardziej chętnie bym coś zadziałał. Jak będziesz miała jakieś tam problemy, groźby, coś, to wiesz, to śmiało tutaj pisz, nie? Może coś się uda zaradzić. Jakieś tu brzydkie rzeczy na czacie, co tu się... A, Ewa nawet na czacie się podzieliła, więc nie jest to jakaś wielka chyba tajemnica. No, grożą tam Ewie, żeby nie robiła tego i owego, bo się naraża. No cóż...

No to chyba skończę. Przynajmniej sobie też czegoś innego jeszcze tam posłucham może. No nie jest to donate'owe Eldorado dzisiaj, niestety. Ale... przepraszam. Jeszcze trochę kaszelek. Nie marudzę, nie marudzę. Zostałem ostatnio tu obdarowany przez społeczność, przez różnych fajnych ludzi. Tak więc jestem zadowolony. Pozdrawiam serdecznie 30 ton Zielska. Taki ma pseudonim u nas tu na czacie. Tajemniczy jegomość, ale bardzo wspaniały człowiek. Pozdrawiam Balka Enesa, Danusię i wszystkich naszych dobrodziei radiowych.

0: O, Gumball się pojawił. No tam się nie kontaktowaliśmy, ale wiesz co, to możesz do mnie, jak kończę audycję, możesz do mnie zagadać na priwa. Masz mojego priwa na Skype'ie? To bym ci dał kluczyk i po prostu, wiesz, no ja bym to tak podszedł do tego, że daję ci kluczyk i masz ochotę, to streamuj. Fajnie, też sobie pooglądam. Chociaż z drugiej strony takie gameplaye to to trochę zdradzają fabułę, nie? Spoilery. Więc nie wiem, jak by się tam odnosili do tego słuchacza.
1: Bliżej gwiazd. O. 20 zł. Na lekki uśmiech.
0: Bliżej gwiazd. Kto to może być? Ciekawe. Zobaczę. Już tutaj zaczynam stalking. Ach, to Tipli, tak się, tak jakby coraz gorzej działało, widzę. Się nie odświeżają tu wiadomości. Lipa, lipa. Jest, dobra. Dziękuję bardzo. Dwie dyszki na uśmiech. No dobra, a może być taki? Dobry czy nie? A to jeszcze posiedzę chwilkę w takim razie. Pytanie, co myślę o patostreamerach? W ogóle jestem krawiec, nie? Jakby co, nie tam jakiś redaktor, zgredaktor, siłaczu. Co myślę o patostreamach? Kiedyś się trochę tym fascynowałem. Wydawało mi się to fajną rozrywką. Dziś już trochę się może przejadło, trochę mniej, no bo co za dużo, to i świnia nie chce. No. To nie jest taka rozrywka, która, nie wiem, którą się można cieszyć w nieskończoność. Nie? W końcu to się nudzi, no ile można oglądać ludzi, którzy się, nie wiem, zapijają, źle się traktują. Są chujami, no nie wiem, jeden typ bije butelką po głowie drugiego, nie, do krwi i wywala go z domu. Mówię tutaj o proboszczu i małyszu. Ktoś inny robi ze swojej rodziny w sumie takie pośmiewisko trochę, nie, ze swojej matki i tak dalej. Mówię o Danielu Magicalu, który skończył, z tego co wiem, nadawanie. Inny stream. Oglądamy sobie niepełnosprawnych umysłowo gości, którzy się ze sobą kłócą cały czas. I narkomana. Nie wiem, wolę sobie jakieś fajne rzeczy, jakiegoś audiobooka teraz sobie wolę włączyć. Mądrego. Coś się nauczę, coś się dowiem o historii, o cywilizacji, o świecie, o religii, o polityce, o historii. Albo już jakąś grę sobie włączę. Przynajmniej będzie to jakaś rozrywka taka bardziej... nie wiem, szlachetna, nie wiem, jak to nazwać, coś z tego wniosę, nie? Jakaś tutaj, jakieś przygody, coś. Pobawię się, a nie takie zapychanie po prostu tego swojego mózgu
1: Fryderyk,
0: tym gównem.
1: 150 zł. Sponsoring wsteczny Cyberpunka.
0: Aż za nie mówiłem po prostu, aż się zakrztusiłem. 150 zł od Fryderyka? Fryderyku, czyś ty zmysłów nie postradał? Takie pieniądze, coś...
1: Kasia, 50 zł. Posiedź krawcułku jeszcze.
0: O kurde, a się porobiło, ludzie, no to w jednej chwili zarobiłem takie pieniądze, że ja chyba zwariuję, na Hawaje wyjadę, nie wiem, coś... A tak serio, to bardzo mi się to przyda. W sumie planuję teraz zakupy sobie porobić, jakieś ciuchy kupić na zimę, coś. Dzięki Kasiu, dzięki Fryderyku. No słuchajcie, no rządzicie po prostu dzisiaj. No to siedzimy, bawimy się w takim razie. Nie wypada mi absolutnie teraz was tu opuszczać. No to co? Fajnie. No to kurczę, się martwiłem, że zmarnowałem pieniądze na Cyberpunka, a tu się zjawia sponsor na Cyberpunka. Fryderyk. O, co myślę? O, wspaniały człowiek! O, bo dał! Tu się, o, pytają, co o patostreamach? Że co? Że ja patostreamer? To się w dupę ugryź, ty siłacz, o, ty taki siłacz, że ty byś nie podniósł nawet 10 kilo, o, wielki tu siłacz, chcesz to, przyjeżdżaj, będziesz połamany. Nie, no, to... nie wiem, czy może być taki patostream siłaczu. Na najwyższy poziom patologii wszedł Rafatus. Tak, no to jest taki upadek człowieka wręcz. Zenon tu pyta, co tam na szkolnej słychać. No ciekawe, ciekawe. Ale kurde, fajne donaty. Tak narzekałem, tak narzekałem. Prosił, prosił i wyprosił. A tu zawsze można liczyć na wspaniałych ludzi.

Dobra, tu musiałem coś odpowiedzieć na priwa. No słuchajcie, no niewesoła sytuacja, tam Ewę molestują. Musimy jakoś obronić Ewę. Ewa, napisz do gościa, że możemy się spotkać i tu wyślemy najsilniejszych nocników. Kto tu jest najsilniejszy? Etama wyślemy, żeby go pobił, tego co tam się odgraża. Napisz mu, nie strasz, bo się zestrasz i coś mu tam napisz. A gdzie to tak, no widzicie, czyli Ewa nadepnęła komuś na odcisk, że jej grożą. Chociaż ja bym właśnie stawiał, że to może jakiś prowokator, nie? Ktoś sobie wpadł na pomysł, że sobie tutaj rozkręci jakąś akcję. Jest tam się, Ewa, nie przejmuj. Jak ktoś chce ci coś zrobić, to zwykle się nie odgraża, tylko robi, nie? A takie jakieś ostrzeżenia, coś, jakieś tutaj... Sapanie, to jakieś gimbusy małolaty. O wilku mowa, chyba się zjawił Etam właśnie.

0: Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj to zacny stream, a chyba dostajesz pieniążki właśnie tutaj, refunda z CD Projektu za Cyberpunka, bo oni byli tak bardzo zasmuceni tym, że ci nie poszło, no to musieli ci dać pieniądze, wiesz, ale potem to będzie musiała być recenzja taka, wiesz, 9 na 10 minimum. Inaczej to hajsy będzie trzeba zwrócić im.
1: Myślę, że gra w 12 klatkach na sekundę ma sens. Przyzwyczaiłem się do tego i bawię się znakomicie. Co prawda postacie mi znikają tutaj, policjanci się pojawiają przed nosem i samochód mi gdzieś zniknął i nie mogę skończyć questa, bo się coś zacięło. Ale gra się fenomenalnie. Tak trzymać, chłopaki. Napiszę taką ładną recenzję. Ale popatrz, jak zadziałali szybko. Tylko się poskarżyłem, że jestem zawiedziony zakupem. Już mi tu przysłali. Co prawda nie całość, ale większość kwoty tutaj. 3/4.
0: Ja sądzę, że tutaj ludzie bardzo chętnie by zobaczyli ciebie grającego w Cyberpunka. Niestety coś czuję, że twój komputer to ledwo uciąga streama, a co dopiero Cyberpunka.
1: No bez przesady, ja nie mam takiego złego kompa aż. Mam i piątkę, procesor.
0: I pięć, tak.
1: To nie jest taki najgorszy chyba i pięć, nie?
0: To tak jak w szkole się mówiło, o mamy i piątkę w komputerze. Spoglądam na ustawienia i pięć. 900, albo czasem były nawet jeszcze gorsze. To już takie nawet nie były, że 1000, nie, tam coś, tylko to były takie najniższe. I to tak sobie myślałeś, o kurde, to nawet 4 rdzeni nie ma, bo tej piątki jeszcze 4 rdzeni miały, tylko miały 2 rdzenie plus 2 z hypertrainingu, czyli chodziło jak Corduo z 2007.
1: A kiedyś się miało jeden rdzeń w Amidze.
0: No, miałeś Pentiuma z jednym rdzeniem, podkręcaj do 4 GHz i nawet w domu nie trzeba było grzać.
1: Ale to słuchajcie, czy ja mam dobry komputer? i5 4440.
0: Jezu, to ty masz gorszy procesor niż ja miałem przed upgrade'em, a to był komputer z 2013.
1: Oj. Tam pierdolisz, kurwa. Gorszy tam, najlepszy na świecie. Kartę mam graficzną Radeon RX 570. To jest bardzo dobra karta ze średniej półki.
0: Nie, to musisz jak w MediaMarkt powiedzieć. Karta graficzna, 2 GB.
1: Mam 4 GB chyba.
0: No Radeony to nigdy jakoś nie były specjalne, ale też nie jest jakieś najgorsze, no ale nie uważam tych starszych za jakieś fenomeny, chyba że te bardzo stare, gdzie one konkurowały jeszcze z Nvidia. Od 2011 już była lipa, niestety. Uważam, że Nvidia teraz dopiero dostały po dupie od AMD po tych nowych, także no niestety grały swój komputer, no już się klasyfikuje jako biurowy.
1: No, naprawdę? Aż tak źle? Biurowy komputer.
0: No już bez przesady. Uważam, że tak, niestety tak, bo już zintegrowane karty graficzne są niektóre lepsze od tego, co masz.
1: Nie wierzę ci. Kłamiesz. Kto ci kazał tak mówić? Kto ciebie naslal, Hawory Pesu?
0: Zmarły ojciec ojca Etama. To pradziadek.
1: A Etam też trochę, bo tak dzisiaj sobie gadaliśmy z Zenonem, że przegapiliśmy trochę fajny jakiś, tak nie łapaliśmy wiatru w żagle, jak można było zakładać jakieś serwery Minecrafta, coś, jakieś tu robić bajery.
0: Serwery Minecrafta Kredery. To ja robiłem i nadal robię. Droga, tak, i nadal no, mam tam. I nadal udzielam się. Bardzo fajne to. Załączasz serwer i jesteś adminem i masz powiedzieć komuś, że jak się nie podoba, to wypierdalaj.
1: A tymczasem Fryderyk znowu rzucił 5 dyszek lekką rączką. Chyba jakiś z dobrego domu czy coś się nakradł. Nie, tak żartuję. Na pewno ciężką pracą doszedł do tego, co ma. I pisze tutaj, droga ta gra, no ale chuj tam.
0: Teraz ci już całość zwrócił.
1: Ale tak po języku, to

0: tak wnioskuję, że to może jest jakiś rolnik bogaty na przykład, tak. Droga, tak rano, ale chłoj tam. Masz tu. I, ale szczodry, szczodry człowiek, szczodry. Fryderyk. No, to ja chyba muszę jakiś nowy komputer. Ale się sprawdza, on wszystko mi działa. Słuchaj, nawet Far Cry 5 czy GTA 5 mi chodzą płynnie, Wiedźmi Trójka mi chodzi płynnie. Komputer biurowy? Chyba, że się z kimś tam na głowy pozamieniał, że tak powiem.
1: No nie wiem, ja uważam, że to już trochę taki Play Trójka niż Play Czwórka, także wiesz. No niestety, no jakoś fenomenalnie nie masz podzespołów. Ale no, widziałem gorsze komputery, tak jak na przykład mój laptop. To ten. Także no jeszcze najgorzej nie jest.
0: Mam rozszerzenie do jednego mega ramu, modulator do telewizora, Kickstart 2.0 i dodatkową stację dyskietek. A ty mi mówisz, że kurwa, że słaby komputer?
1: Ale masz przycisk turbo?
0: Przycisk turbo to był czad, nie?
1: A wiesz, że przycisk turbo wcale ci nie przyspieszał kompa, tego go kurwa zwalnia?
0: No jak to? Turbo i zwalniał? No co ty? No,
1: bo miałeś te gry na starego procesora 386, jak weszły Pentiumy pierwsze, to gry kurwa za szybko działały i trzeba było je zwalniać. To był przycisk do zwolnienia prędkości procesora.
0: Ja myślałem, że on podkręcał lekko procesorek tam, nie wiem, no właśnie, o 20 megaherców.
1: Właśnie nie, on jak był ten, to on po prostu działał procesor normalnie. Jak go włączyłeś, to gry działały, które wcześniej za szybko działały, bo gry były powiązane z częstotliwością procesora wtedy na DOSie.
0: Ach, nie wiem, kiedyś ludzie byli mniej wymagający. Uruchamiało się jakąś grę nową 3D, która na tej biednej Amidze działała w 10 klatkach na sekundę i się człowiek cieszył, ale 3D, a dzisiaj, tutaj...
1: Jak ja pierwszy raz Battlefielda 3 odpaliłem na GT240, miałem tam 15 klatek, ale dałem wszystko na maksa, nie, no może nie wszystkie, ale co dało się, to ustawiłem. Gra się cięła, ale ja byłem taki zadowolony z życia, tak, o, ale ładne, pistolety, strzelają się, chuj, że działało jak działało, ale było pięknie. To jak GTA 4, jak pierwszy raz odpaliłem, to jarałem się jak dziecko, a w 20 klatkach ledwo działało. To była po prostu gra życia dla mnie, pamiętam, że te animacje, ta fizyka, to wtedy powiedziałem, że już nic lepszego nie może być. A człowiek co lepsze dostaje, to potem już nie może przyzwyczaić się do tego, co było. To jak w Windowsie 95, jak zainstalowałeś za dużo sterowników albo rzeczy, to kurwa system ci wywalało albo w ogóle nie działo. Dlatego był taka rzecz, że jak instalowałeś od nowa system, to ci się wydawało, że komp tak zajebiście szybko działa. A tak naprawdę to było złudne, bo poinstalowałeś wszystko, co miałeś poinstalować i znowu działał jak gówno. A dzisiaj już tak nie ma. Dzisiaj już komputer działa dobrze. Nawet jak, nie wiem, doinstalujesz tam ile programów chcesz.
0: Tak trochę zmienię temat. Słuchaj, zakładamy jakąś tutaj organizację, grupę taką satyryczną, coś jak właśnie pomarańczowa alternatywa. Mam taki pomysł, żeby założyć. Wyślemy ciebie na przykład, żebyś kopnął Kaczyńskiego w dupę, jak będzie przechodził gdzieś tam. Kopniesz go w dupę i uciekniesz szybko. To będzie taka nasza akcja.
1: Bo najmłodszy to już idzie na poświęcenie, bo taki krawiec to musi kreskówkę zrobić, bo to będziesz prezesem, tak?
0: No bo ty jesteś odważny, ty jesteś, wiesz, rzutki tutaj. Tak podbiegnij i tak go kopnij w dupę, żeby aż podskoczył, tak śmiesznie.
1: A dlaczego nie pijaja?
0: Też, właśnie, można by w ten sposób. Widzisz, wykazujesz się kreatywnością tutaj już i widać, że dobrze kombinujesz. No, tak podbiegnij, kopnij go w jaja i uciekaj szybko, bo tam będą cię ścigać, wiesz, potem jacyś tam ochroniarze, tacy ze słuchawkami tam, taki, wiesz, w uchu będą cię ścigać tam, ale to uciekniesz im, nie? Jesteś młody.
1: Od razu, chłopie, rolki w butach to od razu.
0: Ty masz buty z rolkami takie wysuwane?
1: Nie, ale zakupię specjalnie na misję.
0: Ewentualnie można by jakiś plan ułożyć, na przykład, że będziesz przywiązany sznurkiem do samochodu, który będzie stał gdzieś tam obok i jak zaczną cię gonić, to ja szybko ruszę tym samochodem, a ty na tych wrotkach po prostu, wiesz, nie dogonią nas.
1: Piękny balet. To może się nawet uda.
0: A jak taką wrotką, jak taką rolką byś go kopnął w dupę, to by był, no, ostry strzał, myślę.
1: Jakby to jeszcze w zimę było, to może taką łyżwą.
0: Łyżwą w dupę. Tak byś mu wbił po prostu i nie mógł wyciągnąć.
1: Chociaż dobra dystrakcja, można byłoby tak rzucić jakieś pudełko z kotami. On by się tak napiął, bo chciałby je tam pogłaskać.
0: I wtedy go z zaskoczenia. A ciekawe, czy Kaczyński grał kiedykolwiek w jakieś gry na komputerze? Jak myślisz?
1: Grać to on co najwyżej na nerwach ludziom grał.
0: Może gra sobie w jakąś cywilizację albo w coś.
1: Nie sądzę.
0: Megalomanię na Amidze.
1: Dla niego to jest wszystko przyziemne. On traktuje wszystko tak, jakie dla plebian. Ja myślę, że on naprawdę taki jest, że on wszystko, co jest dla normalnych ludzi, on traktuje jako gówno i jako coś niewartego czasu. Dla niego liczy się tylko władza, już nawet nie pieniądze, po prostu władza. Już jest sprany człowiek. Ja myślę, że on już nie ma nawet emocji, mi się zdaje, w pewnym sensie. Nim przechodzi tylko kalkulacja własnych korzyści, więc w jego świecie nie istnieją takie przyjemności jak gry, bo nie daje mu to żadnych korzyści.
0: On woli inne rozrywki. Chodzi 3 razy w tygodniu do kościoła, nie? I 5 razy w tygodniu na cmentarz. To jest jego hobby. Ciekawe, czy on dostaje, może on dostaje jakieś głosy, słyszy od Pana Boga. Tak, Panie Boże, co? Mam zerwać koalicję z prawicą, z jednością, tak? Przyjąłem. I idzie tam i zrywa. Kurwa. Czup.
1: Nie powiem. Widziałem kiedyś taki odcinek pewnego serialu, gdzie pewna kobieta myślała, że słyszy głosy, a po prostu odbierała radio. Aparatem do zębów. To wiesz, może Kaczyński też tam ma jakiś metal, nie odbiera tam Radio Maryi.
0: Przez sztuczną szczękę. Ale to jak można odbierać przez szczękę? Czy to jest możliwe w ogóle? Czy to nie jest jakaś plotka, jakiś fake?
1: Tak naprawdę nie, tego się już nie da, ale kiedyś mogłeś teoretycznie odbierać chociaż, kurde, radio analogowe w sumie jakbyś się uparł, bo to jest analogowy sygnał, jakbyś go odpowiednio jakoś wzmocnił. Byłoby to możliwe. Wiem na pewno, że jak się podchodzi do tych tych wież nadawczych, to jak dasz kawałek metalu albo czegoś, to zacznie wibrować powietrze wokół tego, no bo tam będzie odpowiedni prąd i będzie słyszał radio. Bo to jest tak naprawdę analogowe radio, to jest tak naprawdę dźwięk, tylko że zamiast dźwięku idzie napięcie, nie? Że gdzieś to jest możliwe, tylko że nie wiem, czy praktycznie. Także, powiem ci, nie dziwił się, jakby ktoś, kurwa, słyszał kiedyś radio albo coś przez jakiś kawałek metalu.
0: Nocne radio będzie odbierał przez sztuczną szczękę. Etam dzwoni, dołączamy Etama. Pewnie coś o technologii powie. Cześć, Kesze. Etam. O technologii starodawnej coś nam powie. Halo, halo, Etamie?
1: Etam, powiedz, czy można odbierać radio technologią Keshe?
2: Chciałem potwierdzić, tylko sprostować, że to nie była sztuczna szczęka, tylko to był po pierwsze mężczyzna, któremu te stare, jak one się nazywały, emulgatowe plomby w siódemce, czyli blisko ucha wewnętrznego, zaczęły się luzować i wchodziły w rezonans i on słyszał hymn o godzinie 24, jak wszyscy wiedzą, albo nie wszyscy, za komuny, szczególnie w okresie stanu wojennego, wprowadzono taki świecki obyczaj grania o 24 hymnu na w dni powszednie, na koniec programu. I on słyszał zawsze hymn, mimo że miał wyłączony telewizor. I rzeczywiście stwierdzono, że jakieś mikrodrgania wchodzą, chociaż on mieszkał blisko nadajnika, blisko masztu nadawczego i rzeczywiście to jest autentyk. Nie?
0: Ja tak teraz tutaj a propos tych plomb sztucznych szczęk, to dostałem wcześniej donate'a bliżej gwiazd, dwie dyszki, dziękuję pięknie, na lekki uśmiech. No to na uśmiech to trochę więcej bym potrzebował właśnie. To Charles implant stawić, a to już jest do wyrwania całkiem. A tutaj to trzeba by aparat założyć. Tu coś tak gnije, taki zielony, ale to go nie ruszam, bo obok niego jest taki żółty, spleśniały, ale ja kiedyś z tym pójdę do dentysty, tylko właśnie jeszcze nie teraz.
2: Musisz uzbierać najpierw tego dentystę, także następny donate proponuję na dentystę dla krawca, żeby sobie wstawił dobrej jakości plombę, która nie będzie odbierała innych radiów w eterze.
1: No. Ja będę musiał kiedyś przyprowadzić do tego radia wielkiego fana Etama, ale to jeszcze nie dzisiaj, bo tak, jest jeszcze większy fan ode mnie. Osoba, która cały czas go broni. Słyszę tutaj teksty pokroju Etam to legenda tego radia, człowiek, który bronił nocnego radia, kiedy to nie była posłucha, myjąc naczynia, prowadził audycję. Człowiek, no nie mówię, naprawdę, tak ta osoba mówi tutaj o tobie, także muszę kiedyś go przyprowadzić, to może trochę sobie ego podbijesz nim.
2: Mnie nie trzeba bronić, mnie policjant jak mi prowadził pod pachę z trójką innych policjantów do radiowozu, to się zapytał, czy będzie pan uciekał, ja mu szczerze odpowiedziałem, że nie, bo ja się was nie boję. A potem jak wsiadałem do radiowozu, zapytali mnie się, tylko nie sprawdzali, czy mam jakieś ostre przedmioty. Ja mówię, że nie potrzebuję ostrych przedmiotów, żeby was pokonać. Także...
1: Aha, czyli to jest tak, że to nie oni ciebie zamykają w samochodzie, to oni są zamknięci z tobą w samochodzie.
2: Tak mniej więcej to wyglądało. Ale to były świeżynki. Ja widziałem, że za kierownicą siedział łysy, który ich sprawdzał. Oni przez pierwsze 30 dni mają przerąbane, bo to jest to są takie koty, nie? I oni po prostu... muszą się wykazać, nie? I tam zawsze jednego za kierownicą wysadzają, który podsłuchuje, co i tam, jak sobie radzą w akcji, nie? No, ale powiem tak, dziewczyna, która z niej była, którą potem przepraszałem, bo myślałem, że to jest facet, nie? Na to w masce to nie widać, a spięte włosy z tyłu nie było widać, bo ciemno było, to miała broń tak spiętą broń do paska, że ja bym jej w 3 sekundy ją odebrał. Kurde. Bez problemu. Ale nic nie mówiłem, bo potem jeszcze dostałaby kiepską ocenę za interwencję. No, ale chcę przez tego. Także...
0: Etam komandos.
2: To twoje zdjęcie na YouTubie, o właśnie chyba się jest transmisja skopała na YouTubie, to przypomina mi dzisiaj megafon, który chciałem sobie urwać ze słupa, bo był taki sam megafon. Byłem dzisiaj na stacji w Szczecin Wzgórze Hetmańskie. Chodziłem sobie po peronie, zwiedzałem, znaczy się stare śmieci i tam był taki megafon przyczepiony do słupa, taki jeszcze komunistyczny, tylko on był odwrotnie, znaczy tak jak tutaj masz na zdjęciu, tylko zamiast głowy tej baby to była druga trąbka, nie? W drugą stronę jeszcze, jest to taki dwustronny i tak sobie myślałem, żeby sobie kurde, mnie pociąga, żeby mieć coś takiego, jakiś szlaban, semafor w domu, albo kawałek właśnie megafonu takiego komunistycznego. Takie fajne gadżety, nie? Ty gdzieś na ścianie sobie powiesić.
0: No. A masz tam jakiś pomysł, bo może ciebie byśmy wysłali na takiego pranka, żeby jakąś akcję zrobić. Może niekoniecznie kopnąć w dupę prezesa, ale na przykład coś z premierem coś można by zrobić, nie wiem, dać mu chleba z serem i szynką i zapytać się, czy pan, panie Morawer, takie danie reflektujesz? To on...
2: Ja się ostatnio dużo nad Morawieckim zastanawiałem, bo to jest człowiek wysłany i teraz właśnie go poświęcają przy okazji tych różnych akcji śmiesznych, które mają aktualnie ten. Zresztą następny jest ten chlewniarz, jak on tam się nazywa. W każdym razie trzeba go zastąpić, nie? To widać w ruchach, to widać w ruchach, można wydestylować z tego, co jest napisane. W każdym razie, no ten taki Chucky, laleczka Chucky, czy jak on tam się, nie pamiętam, jak, nie pamiętam, jak on się nazywał. Co, on chyba na prezydenta startował nawet.
0: Hołownia?
2: No. O, Hołownia, Chlewnia powiedziałem.
0: pan Chlewnia, znany rolnik, pan Chlewnia. No.
2: W każdym razie, no to sorry, przekręciłem nazwisko właśnie. Nie mogę zapamiętać, to mam takie właśnie nazwisko, takie wiejskie nazwisko. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w zasadzie to u nas takich nazwisk typowo polskich jakoś wśród tych kandydatów nie było, nie?
0: Bosak, nie, no ci posłowie tam sporo jest takich, co mają takie jakby takie wiejskie nazwiska, jakiś tam Ziemniak, Zając, wiesz, takie.
2: No, Żółtek, Bosak, Hołownia właśnie. Kto tam jeszcze był z tych styknych? No Duda też tak jest, Duda, no to mi się ze Szkocją kojarzy, nie?
0: Szkockie nazwisko, Duda.
2: Także oni są tacy. Natomiast co ja bym wymyślił, jakiegoś pranka dla pana premiera? Znaczy pranka to wymyśliłem jednego ostatnio, ale nie chcę głośno mówić, żeby kanału nie zamknęli. To taki trochę ekstremalny prank by był. Natomiast
0: taki prank, żeby go wysłać 2 metry pod ziemię, taki ekstremalny.
2: No właśnie, jak to powiedział jeden komentator na tym, na kanale amerykańskim, jakimś takim to było, że jak to było, czekaj, nie wiem, przekręcę to teraz, bo to było po angielsku powiedziane. Dobra, nie będę się popisywał.
0: Ja bym zrobił takiego pranka w stylu trochę... nazwał ten taki żołnierz, co wkręcał właśnie Kwiatkowski. Jaki on tam stopień miał? Kwiatkowski. Jest film nawet o nim nakręcony z Markiem Konradem. Nie wiem, gdzieś tam wpaść na komisariat policji, tam cię zatrzymują, a ty krzyczysz, jestem z PiSu! A oni tam się rozstępują, potem gdzieś tam wchodzisz do urzędu jakiegoś, jestem z PiSu, przepuścić mnie, pokazywać tu wszystko. I tak, i pokazać na przykład, jak ludzie się trzęsą przed tym PiSem zasranym, nie? I tak to by były fajne pranki, właśnie. Jakby tak, były takie próby właśnie robienia takiego show, że ktoś się powoływał właśnie, że jest gdzieś tam z PiSu i zaraz zaczynają się takie rozmowy, jakby taki Toady właśnie rozmawiał, a co tu pomóc, a to tak, a to to wywalimy go, wywalimy tego, co wy nie chcecie go, tak, tak, tak, tak, tak, tak. I wychodzą z ludzi takie właśnie zaplute karły, lizusy, Toady i to by było fajnie pokazać, nie? Takie coś.
2: No tak, aktualnie prestiżowo, to znaczy... Co tam robią dobrego, to dobrego, ale aktualnie tak prestiżowo w 30 ostatnich latach nie było tak spektakularnie skompromitowanej partii, mi się wydaje. Mam takie wrażenie, to jest subiektywne oczywiście odczucie moje, ale no to, co po prostu się dzieje w tej chwili, to takie prawo, szczególnie, że oni się nazywają Prawo i Sprawiedliwość, łamanie notoryczne prawa, no to jest w ogóle... Ja czekam na pierwsze orzeczenia, bo jak wiecie, od 2 grudnia weszły te maseczki w formie ustawy, ale czekam na pierwszą sytuację, gdzie będzie orzeczenie sądu, już podobno jest, że się nie będą zajmować tym w ogóle. Zresztą to jest temat zastępczy, akurat te maseczki, bo tam ktoś nosi czy nie nosi.
0: I jeszcze by można przyjść do sportowców jakiś i żądać od nich wyższych wyników, bo prezes jest zły i niepocieszony i patrzeć, jak oni potem tam się męczą, skaczą gdzieś tam, próbują wyrobić normę, albo kazać komuś pomalować trawę na zielono przed jakimś tam urzędem, zaraz by tam ganiały przy dupasy i malowały na zielono. To by były fajne pranki właśnie.
2: No cóż, wiesz, tutaj...
0: Tylko to jest nam potrzebny jakiś odważniak. Ktoś, kto się nie boi po prostu tupnąć nogą i krzyknąć, wy nie wiecie, kto ja jestem. Ja z prezesem wczoraj kawę piłem, wy nie wiecie, kim ja jestem. I tak trzeba, wiesz, być takim hopsiu do przodu. Kto tu taki jest u nas najodważniejszy?
2: Nie wiem, ale wczoraj gazeta doniosła, że jakiś mężczyzna, starszy mężczyzna, staruszek...
0: To mówiłem o tym. Chciał wejść do kościoła i nie wszedł, właśnie, bo prezes się modlił.
2: Na nieszpory, a tam prezes był, i go nie wpuścili. No przecież ja bym wszedł normalnie, jak mógł nie wpuścić do kościoła.
0: Z drzwiami byś wszedł.
2: Ja bym przez plebanie wszedł, że niby chce ofiarę złożyć na jakąś mszę w intencji i bym wlazłbym, tak czy siak.
0: No to by się rzucili na ciebie ci ochroniarze, jak na kreskówce, tak jeden na drugiego, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, i by taka
2: mogą
0: się zrobiła górka.
2: Nie. I mogą się rzucić tylko wtedy, zborowiki mogą się rzucić tylko wtedy, kiedy zagrożenie jakieś sprawiam. A idąc na mszę, nie sprawiam zagrożenia. Ja bym nawet chciał ich wychlapać wodą święconą wszystkich.
0: I powiedziałbyś tak, pan się nie może na mnie rzucić, pan się na mnie nie rzuci. A on, zaraz panu udowodnię, że mogę się na pana rzucić, nawet gdy nie stanowi pan zagrożenia. Uwaga, rzucam się. I się rzuca na ciebie.
2: No, ciekaw jestem konfrontacji mnie z pierwszym borowikiem. Oni są szkoleni, ale myślę, że byliby trochę zaskoczeni. Przy pierwszym starciu, bo drugi już pewnie by mnie odpowiednio potraktował, ale mógłby się wystraszyć, gdyby zobaczył, co by się stało z pierwszym.
0: Rzuciliby się na Etama jak agenty Smithy na Neo, a Etam by ich tak roztrącił na wszystkie kierunki. Tak. I by tak no, po prostu się krawcze, odbijali od ścian.
2: Na pewno jednego bym pochwycił i uniósł do góry w powietrze. To prawie pewne jest, że mam na tyle siły, żeby po prostu takiego faceta złapać odpowiednio mocno za szyję i za jaja i podnieść go do góry. No ale dobra, już nie robimy sobie tutaj scen z rodem z tego. O, bo widzę, że ty już grasz sobie nawet, ale tego nie widać na streamie.
0: O, jak jest skompresowane, a nie, to tutaj 12 klatek na sekundę. Masz jakiś stary komputer, Gumball. To ty streamujesz? Jaka kompresja, to widzę, że ci się kompresuje, tak, że masz takie brzydkie.
1: Nie, to jest wina.
0: No dobra, dobra, tam to już zgania winę, widzicie tutaj, że ma stary komputer, ale muchaczy.
1: No.
0: O Jezu, i ma taki jakiś monitor kwadratowy, bo jest w kwadracie ten. To ma taki nie panoramiczny, tylko taki, wiecie, taki kwadratowy monitor.
1: 4x3.
0: To jest nawet 4x4.
1: Kurde, ale duże te bloki.
0: Ale duże te piksele.
1: No.
2: Ja mam w tej chwili bardzo ładnie. Widać, zobaczcie teraz tak, to jest mój komputer. Widzicie go?
1: Ty, ukradłeś kurde komputer z pracy. Ale bo teraz jak patrz... byłem na stare, to dokładnie taki sam komputer mieli.
2: Tak, no to teraz popatrzcie, co ja tutaj zrobiłem, tylko zdajemy z tego witaminkę D. Zobaczcie, tutaj sobie zrobiłem taki komputer. Widzicie go? A nawet takie piórko tutaj fajne. Z własnej konstrukcji. Z trochę taśmę klejącą. Widać co z boku. No, ale posklejany jest i działa. Nawet co mogę wam pokazać, że sobie działa. No, widzicie? Trzeba paluszkiem przesunąć. Ma Androida zainstalowanego i proszę. Ta maszyna.
0: To jakieś z bajtka. Były takie właśnie w bajtku. Jak zrobić samemu pióro świetlne?
2: Powiem ci, że to pióro świetlne z bajtka. Skoro tak już go przypomniałeś, to ja to...
0: A, wyłączyłeś, ja tu się naustawiałem, żeby pokazać ludziom, a ty wyłączyłeś. Włącz jeszcze raz.
2: Czekaj, teraz muszę obrócić telefon, bo ja mam taki, który ma zepsuty część ekranu i... Czekaj, gdzie ja to miałem, tą kamerkę?
0: O, jest.
2: O, jest, proszę.
0: To jest komputer Etama, ultra nowoczesny sprzęt.
2: To jest... To jest komputer.
0: No. To jest komputer. Jakbyście nie wiedzieli, to jest komputer.
2: Ale zobaczcie, tutaj ma fajną rzecz, tak jak pianino ma na nuty, tutaj można postawić sobie karteczkę i masz notatki. Fajne?
1: O, jeszcze, aha, to ten, to tam kręcisz przy tym komputerze, bo tak widzę, że Traumon tam jest przy tym.
2: Nie, no to jest to edytor tekstu, taki tekstowy edytor.
0: Nie, to jakiś masz Traumon. Traumon, co ty na traumę bierzesz? Jakiś Traumon?
2: Nie, to jest maść na moje nadmiłości.
0: Na ból dupy. Na ból dupy maść. A co tam, co tam możesz najfajniejszego uruchomić na tym komputerze? Bo tu widzę jakiś Norton Commander czy coś.
2: Nie, to jest edytor tekstów. To jest edytor tekstów. O, i tutaj możecie sobie zobaczyć, czy macie pałkę teleskopową, takie wyciągane piórko i tutaj sobie można, o. Że teraz nie ma aplikacji żadnych.
0: Teraz to akurat nie działa chwilowo, ale No, ale kiedyś to była w ogóle taki, kiedyś to był szpan, nie? Jak miałeś jakiś komputerek w skórkę oprawiony, albo w drewnianą obudowę zmajstrowałeś sobie, w skórę.
1: Aha, to takie komputery, jak to Apple'owcy nazywają komputerem, czyli tablet z klawiaturą. Ja uważam, że to w ogóle nie jest komputer, bo nie można wykonać na tym rzeczy, które już są, powiedzmy, profesjonalne, a ja uważam komputer za coś, co, na czym się pracuje w większości. Do gier to masz konsolę, znaczy wiadomo, na komputer też możesz, ale jeżeli coś jest określane komputerem, to musi spełniać warunki pracy, ale takiej prawdziwej, ja nie tam, że trochę tekstu się wpisze, także tu tam się nie zgadzam, że to jest komputer, to jest moim zdaniem po prostu tablet, ewentualnie telefon z klawiaturą.
0: Ale Cyberpunk by się uruchomił, tylko byłaby jedna klatka na tydzień.
1: Jakbyś ty jeszcze Windowsa nie zainstalował, i tak da się na takim tableciorku Windowsa instalować, bo jest wsparcie dla ARM, ale tak jak masz Androida, no to sorry, no to nie wygląda to jakoś tam fenomenalnie, bo nie zrobisz wiele na tym. Oprócz może pisania tekstu.
2: Zrobię dużo, dużo. Na przykład mogę na przykład mam tutaj aplikację, na której mogę właśnie nabić Craftowi teraz, że będzie 1000 widzów na przykład, nie? Połączyć 1000 połączeń. To jest hakerski komputer.
0: Kurczę, to jakieś takie centrum sterowania światem w ogóle twoje.
2: No ale mówię, no to przede wszystkim najważniejsza rzecz.
0: A zrób mi 1000 widzów.
2: To jest super, no to jest super. O.
0: Tam, ale to zrób mi to 1000 widzów. Ja chciałbym się poczuć przez chwilę jak gwiazda.
2: Czekaj, teraz nie.
0: Zaraz będzie oglądalność 1000.
1: Ale właśnie, bo tu ktoś pisze, że Surface to tablet z klawiatury, jest to komputer. No tak, bo ma Windowsa 10, nie ma Windowsa, nie ma Androida. Android jest tym problemem, nie?
2: Ten system. Mogę zrobić mi tyle po.
1: To tak jak ja kiedyś chciałem monety w grach, nie? Co tam się wpisywało, podaj hasło, login, kartę kredytową i taki pasek leciał, a potem wypełnij ankietę.
2: No.
0: Ja chcę mieć 1000 widzów. Ale tam u Etama coś na ekranie, wejdź na stronę internetową. Można wejść na stronę internetową na tym komputerze.
1: O,
0: bo na Amidze to już tak średnio się da.
2: To powiem wam, że to jest jeszcze przy okazji telefon. Jak sobie się przyjrzycie dokładnie, to ma tutaj słuchawkę, a tu ma mikrofon. Nie wiem, czy to widać. Bardzo ten to jest telefon siedmiocalowy. Tak, firmę mam.
0: No, takie coś miał na swoim stole biznesmen w latach 90.
1: No i to miał...
2: Na rasku właśnie. Tutaj, że jeszcze
1: masz to chociaż Excela?
2: Wiesz co, mam Excela, ale wam się pochwalę, jaką zajebistą, a proszę.
1: A chociaż wiśniowa?
2: To? Wiesz co? To jest... Nie wiem, czekaj, zobaczmy.
1: Nie, wiśniowa. By miała wiśnie na tym. A lepsza jest właśnie Cola Original wiśniowa, bo ma taki fajny posmak chemiczny i wiśni.
2: Ale pokażę wam coś tego, czego wy nie macie. Zobaczcie. To jest pancer.
1: Duży. A ja mam taką budowę na telefon i napierdzielałem telefonem o stół i też się nie rozwali. Także obudowa robi swoje też.
2: Jak widzicie, zaklejony czytnik mini papilarny.
1: A dlaczego? Co, nie chcesz odpalać tak telefonu?
2: No słuchaj, od sierpnia przyszłego roku wchodzą biometryczne dowody tożsamości. Będziesz musiał tak jak do paszportu.
1: No ale co to przeszkadza? Ci jest jakiś problem w tym?
2: No ale... A jak będzie?
1: Ja nie wiem. Ale to tak jakby... No, a jak przyjdzie ksiądz po kolędzie? No kurde, no takie gdybanie, no.
2: Nie, ja w tym roku kolędy nie będzie, to wam gwarantuję, że będą te, jak to się nazywa, nie dyselekcje, tylko jest taka nazwa na to, dyspensy, tak? Chyba czegoś tak.
1: No, a ta Color Original, ja uważam, że ona jest dobrym zasysaczem, jak nie masz niczego, ale z biedry Jak, bo ja ci polecam, wiem, że ty lubisz biedronkowe zakupy, to ja ci polecam herbatę, taką zieloną, tanią. Nie wiem, czy ona...
2: Ramsay.
1: Green Hills. Green Hills taka butelkowana. Ramsay to jest też spoko, ale, ale Green Hills butelkowana smakuje nawet ujdzie. Można się zapchać tymi, ma 2 litry.
2: Znaczy ja przez długi czas nie chodziłem ostatnio do Biedronki, ale, ale ponieważ chodzę bez maski, to sobie wszedłem do Biedronki, bo tam mnie nie pogonią. Ochroniarz jest leniwy. Także tak. Dzisiaj akurat trafiłem jakiegoś takiego, mieli wyjątkowo krzepkiego tego ochroniarza. Myślę, że musiałbym użyć 2 rąk, żeby go powalić.
1: O kurde.
2: Także...
0: Albo samych nóg, bez rąk. Byś miał ręce założone z tyłu i tylko nogami operował i też byś go pokonał, myślę.
2: Ja nie mogę używać nóg w walce, bo ja mam takie kopyto, że ja potrafię wykopnąć z ziemi piłkę przez 100-metrowe boisko, także wpadnie do bramki na drugim polu karnym. Także
1: to dlaczego nie grasz, kurde, ten? Może ciebie Polska potrzebuje w naszej kadrze?
2: No, ale ja jestem mało ruchliwy, ja tak wykopnę kilka razy i mnie już potem...
1: No właśnie, to będziesz grał jako jednostrzałowiec, będziesz na obronie i tam będziesz walił ten do bramy z obrony. Ja ci mówię...
2: Nawet się zdarzało przerzucać bramkę na poprzeczką, strzelić, mimo że strzelałem ze 100 metrów, a dokładnie 110, bo na 110-metrowym boisku tak kopałem. Ale jak mówię, z ziemi, nie z powietrza, także że laga, nie? Tylko po prostu z ziemi, jak tutaj bramkarz wybija z piątki, nie?
1: No nie wiem, ja to po harnasiu to i potrafiłem nawet 10 piłek walić do bramy. No.
2: I jeszcze mam jedną umiejętność na boisku, tylko że jestem za niski na tą bramkę, 7,32 na 2,46. Przypominam, mam prawdziwa bramka piłkarska. Mam bardzo dobry efekt w złapaniu piłki i nie boję się najsilniejszych strzałów nawet łapać w ręce, bo po prostu się przyzwyczaiłem. Całą młodość spędziłem właściwie na błotnym boisku, na podwórku i po 7-8 godzin grałem na bramce wygrając. Bardzo ciężko było mi strzelić gola. W 2 ognie też lubiłem grać, wam się przyznam, bo zawsze stawałem na środku, wiecie, bo zawsze wszyscy uciekali na koniec, jak się 2 ognie grało i po prostu, żeby nie zbili, nie? A ja po prostu stawałem na środku bezczelnie i jakbym mnie rzucał, to łapałem tą piłkę od razu.
1: Jesteś potęgą, stoisz na środku, ktoś cię bije, to robisz taką kulę, że odbije się przez wszystkie osoby i od razu zbici.
2: Nie. W 2 ognie się liczy tylko jedna osoba. Natomiast nie umiem łapać, bardzo dobrze piłkę umiem łapać. W ogóle umiem dużo rzeczy, mam bardzo...
0: Dużo rzeczy umiesz, właśnie tak sobie pomyślałem, że Etam, nie, komandos, piłkarz, konstruktor, wynalazca.
1: Etam, a umiesz kutaratę łamane na chudo?
2: Nie. Ja kiedyś wam powiem, czego nie umiem, tylko... Jak będzie mniej ludzi, dobra?
1: To tak na 2 palcach może by do wymienienia, może 3.
2: Długo by było, czego nie umiem.
1: To jest jak reklamy w Mango, nie? Potrafi gotować, sprzątać, podgrzewa.
0: Piwowar. Piwowar, konstruktor, hydraulik.
2: W drzwiach izraelskich. Wymieniłem zamek.
1: A skąd wiesz, że izraelskie była metka?
2: No kupowałem je za 8 tysięcy, także wiesz.
1: Ale co, od rabina kupowałeś?
2: Nie, kupowałem po prostu jako izraelskie drzwi antywłomieniowe.
0: No. To są takie drzwi, że jak w nie pierdolniesz z kopa, czy tam z pięści, to z głośniczka idzie antysemityzm. I to są izraelskie drzwi antywłamaniowe.
1: Ja wiem, to są drzwi, które normalnie jak kopniesz, to się zamieniają w obrotowe.
2: Jak przesuwasz zamek, jeden z zamków, tam są sztaby w środku. Jak to mówię o takich alternatywach, to są sztaby. Tylko sztaby między 2 warstwami blachy. Się przesuwają sztaby. To jest taka maszyneria i wchodzą w dwie strony, nie tylko w framugę z jednej strony, ale też w drugą stronę wchodzą, żeby nie można było ich podwalić.
1: W sumie tak się zastanawiam, Czemu takiego człowieka jak Etam nie... Czemu ciebie nie ma w Cyberpunku? No w sumie ty byś jest takim final bossem.
0: Jest.
1: Tam nie musia... Wszyscy mają szczepy, a Etam po prostu byłby bez szczepów i on by załatwiał każdego. Tak na gołe pięści.
2: Nie, ale...
1: No jak?
0: Jest Etam w Cyberpunku. Dowiedziałem się, że jest postać, która wygląda w 100% jak Etam, ale zachowuje się jak Furiat.
1: O,
0: ciekawe, nie?
2: No my mamy skrajnie różne sposoby bycia, to nie gra ze sobą, aczkolwiek jesteśmy podobni, że Furiat jest podobny do mnie, jak byłem młody, jak zacząłem brodę zapuszczać, to on jest podobny do mnie, no, nawet bardzo, bym powiedział.
0: Zostawiam was dziubasy na sekundkę, idę sobie trysnąć humorkiem. Nie psoćcie tutaj i nie naróbcie wstydu mi. Dobrze, i radiu, dobrze. Temu radiu.
2: Dobra, to jak sobie pójdziesz w krawiec, coś powiem, co miałem pewien pomysł, ale dobra, idź już cię nie ma. Nie posłuchaj. No, bo ja ty jesteś Gumball, tak?
1: Tak. Niektórzy nazywają mnie Etam wersja druga.
2: Gimbal?
1: Nie wiem dlaczego. Dużo osób mnie przyrównuje do ciebie, chociaż ja sądzę, że ja nie mam takiego sposobu bycia, bo ty masz bardzo taki zrównoważony głos. No
2: nie,
1: właśnie.
2: To jest w ogóle nie tak, że tak powiem, kategoria wagowa.
1: No właśnie, ja to jestem ten piórko, taki kurczaczek trochę mam tam
2: w tłuściu. Nie o to mi chodzi, nie. Ale dobra, nieważne, miałeś mi w co obgadywać. Bo tak sobie pomyślałem, że teraz już wiem, że nie. Dawajcie to donaty, żeby krawiec się tam obłowi, to wtedy ja zacznę swoje nadawanie, bo mówiąc szczerze, powstrzymuję się, żeby krawcowi nie ubyło, tylko dlatego się powstrzymuję z nadawaniem. Ostatnie kilka dni jakby...
1: No, jakby... powstrzymywanie, robisz streamy od razu. Ja to tak robiłem streamy, że krawiec nawet mnie puszczał. Więc wiesz, ja tu już jestem znany człowiek.
2: Potem jemu będzie, bo ludzie się wystrykają na mnie, bo ja potrafię naciągać ludzi.
1: No właśnie...
2: Ona ciąga jak zacznę, bo jeśli mi pokazałem jak, nie?
1: Ale dobre układy są zawsze obustronne na YouTubie. Pamiętaj, że współpraca na takich serwisach jest obustronna zwykle. To nie jest tak, że tylko ty będziesz czerpał korzyści, bo jak robisz z kimś coś, na przykład byś nadawał z krawcem, czego nie sądzę, że on by wytrzymał 2 godziny z tobą, niestety. Ale jakby jakby tak wytrzymał, no to myślę, że i by do ciebie przyszli i do niego, bo są ludzie, którym się podoba to, co ty robisz. Są ludzie oczywiście, którzy wolą wyjść na balkon i zapalić sobie, jak to ty też wychodziłeś. A jeszcze głębiej...
0: To Danusia wychodzi na balkon zapalić, jak Etam się zjawia na antenie.
2: No ale to jest, widzisz, bo kobiety dzisiaj są zepsute, one nie rozumieją tych takich męskich wartości, zupełnie są... jakby z innej bajki, jakby Danusia była taką osobą z lat 60. albo może nawet i dawniejszych, to by nie wychodziła, ona by wtedy nie mogła przestać mnie słuchać, a że jest już z tego pokolenia takich, powiedzmy, no nie czarujmy się, już takich skrzywionych lekko kobiet przez rzeczywistość, to, która niestety jest kreowana na potrzeby pewnych ludzi, dzisiaj słyszałem coś takiego, że czasy się zmieniają. Nie, czasy się nie zmieniają, czasy są zmieniane. To jest ta różnica właśnie. Jak to ludzie pojmą, dopiero wtedy będzie można, że tak powiem, coś zrobić, żeby zacząć je zmieniać na własną potrzebę. Nie?
0: Tutaj na Discordzie Etam w żabce i tu ktoś Stevena Seagala wkleił, jak popycha jakiegoś panka. Śmiecia jakiegoś, ulicznika i on tu rozbija butelki w frunie. No, to ja chciałbym zobaczyć takiego Etama właśnie, takiego, żeby Etam w końcu pokazał, na co go stać i rozstawił statywik w tej Biedronce, pięknie włączył tu nagrywanko, podszedł do ochroniarza i takiego liścia mu sprzedał, że on by poleciał w te koszyki, ten ochroniarz.
2: Ale ja taki nie jestem przecież, żeby ten, ja mówię o sytuacjach skrajnych, żeby, nie wiem, zaczął do mnie fikać, czy tam kozaczyć, ale ja sam nigdy nie zaczynam, to w ogóle nie ma o czym mówić. No przecież tak jak miałem do czynienia z naszymi tutaj funkcjonariuszami, to przecież ja mogłem nie dopuścić do tej sytuacji, mogłem przejść jak przez masło po tym ogoniarzu. No ale co to by mi dało, żebym dziadka bym przewrócił, no i co, Boże kochany, potem byście mnie w TV nie widzieli, że postać jakaś tam, tego jeszcze mnie ktoś poznał. Nie, ja tak ja kurde. Tak nie jestem, ale to już nawet nie chodzi o poznanie, tylko po prostu ja miałem swój powód, żeby postąpić, jak postąpiłem w tym sklepie, bo zaszli mi za skórę, tylko wyrównałem rachunki i za to zapłaciłem. No, natomiast ja i tak wyrównam rachunki z tym sklepem, tylko odczekam odpowiednio mniej czasu.
1: Ja myślę, że jak Etam wyrówna rachunki, no to ten sklep już niestety nie będzie istniał.
2: Oj, nie wywołuj wilka z lasu. Jeszcze jestem z czasów, kiedy uczono nas robić małe ładunki termobaryczne, także tak zwane bomby, także lepiej nie wywołuj wilka z lasu.
1: To jak będę słyszał o jakimś sklepie, który już nie istnieje, no to już będę wiedział.
2: No przecież gdybym miał... Ale ja się w ten sposób zabezpieczam. Ty widzisz, ty czytaj między słowami. Ja się w ten sposób zabezpieczam, bo gdybym miał zamiar to zrobić, to bym o tym nie mówił, bo tacy są najniebezpieczniejsi. Taki jeden, taki cichacz, który nic nie mówi na takie tematy, a to zrobi po prostu. No, ja powiedziałem, to znaczy, że nie mam zamiaru tego zrobić. Nie? Proste.
0: Tutaj Tomisiu pisze na naszym czacie, Etam ma tak naprawdę gołębie serce. Ja myślę, że Etam ma gołębie serce w lodówce, tam z chrzanem ewentualnie to gołębie serce.
2: Tak no, ostatnio kupiłem kilogram serc kurzych i dałem psu. To ile to kur trzeba było poświęcić? A te podroby są najtańsze. 3,20 taka tacka kosztuje kilo czy pół kilo, nie wiem, ile tam jest tego. A to jest najlepsze mięso, najsmaczniejsze raz, a dwa w ogóle nie ma prawie tłuszczu, nie?
0: Tak, to jest dobre. Ciekawe, czy w ogóle by się gołębia dało zjeść. Jadłeś kiedyś, ktoś jadł kiedyś gołębia? Słuchajcie.
2: Moja babcia mi opowiadała, jak po wojnie na dachy ludzie wchodzili i ukręcali łeb gołębią. Żeby zleżeć, nie?
0: Mhm. Jak to smakuje?
2: Normalnie jak kura, tylko trochę mniej mięsa ma. Bo tego gołębia tam wiele nie ma. Jak go skubiesz z pierza, albo opalisz pierze, to jest takie, wiesz, jak nic, taki kurczak wychodzi z tego malutki. Mhm. I taki, czy pisklak taki, jakby to było w ogóle, nie? Ja miałem przecież dwa mioty teraz na parapecie w tym sezonie. To one to w ogóle, to prawie tam nic nie ma, tam są same pióra. Nie najesz, to byś musiał 10 gołębi zjeść.
0: Ale można by rosołek zrobić, tutaj nawet już pisze WB, rosołek, no właśnie, rosołek.
2: Gołębia to najlepiej ustrzelić z procy, nie, z jakiegoś, tylko że zamiast kulki to użyć tego. Jak to się nazywa, zębatki, nie? Taki koła zębatego metalowego. To jak pieprzysz dobrze w gołębia, to nie ma szans żadnych, że uciekł. Macie... One są ufne można. Ja karmiłem szczurą z ręki, karmiłem gołębia, także nie ma problemu, żeby schwytać.
0: Dobry rosół jest z gołębia, pisze Kagibierut, chyba jadł. A ja bym sobie jakąś rybkę dobrą zjadł i właśnie tak szukam jakiegoś przepisu na dobrą rybkę. Mam tu sklep rybny, w którym są przeróżne rybki.
1: Bo ja kupiłem sobie treść śledzika w śmietanie. Jeszcze z bułeczką go zjem.
0: Żadna rewelacja. Zresztą
1: oj, ale zjadłbyś.
0: Człowieku, ja wczoraj sobie jadłem śledzie z żurawinką pyszne, na słodko, fajne, pyszne.
1: O, już żal ściska człowieka. Ta przyciska. Bo co, bo pieniędzy nie ma?
0: Jaki bieda. Kutas normalnie, jaki kutasiński. No ale dajcie mi jakiś fajny przepis na rybkę i napiszcie, jaki typ ryby, jaką mam kupić i podrzućcie jakąś nazwę przepisu, to sobie może znajdę w internecie. Nie wiem, tylko nie jakieś ryba po grecku, czy jakieś inne takie
1: łosoś
0: oklepane. Łosoś?
1: Łosoś. Ty albo w piekarniku, albo na grillu.
0: Piekarnik mi korki wywala. Mogę tylko na patelni właśnie.
1: Można, ale no wyjdzie średnio moim zdaniem. No ale łosoś jest jedną z tych ryb, która po prostu jest zajebista, tylko trzeba dobrze przyrządzić. No niestety tania, znaczy też nie jest jakaś specjalnie droga, ale tania też nie jest.
2: Chyba, że zjesz na sklepie, nie?
0: Już mi tu polecają pysznego śledzia Sur Stroming. To słynny śledź, tak?
2: W Biedronce są bardzo dobre śledziki.
0: To, słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli, to jest taki najbardziej śmierdząca ryba na świecie. I są takie challenge, że ludzie próbują to zjeść i nie za bardzo mogą. To jest kiszony śledź konkretnie. Jakaś skandynawska potrawa, nie wiem, szwedzka?
1: O, znalazłem chyba gameplay tego Cyberpunka u krawca. Zaraz wyślę zdjęcie na Discordzie.
2: Widzicie, wy macie takie komputery, że możecie w takie gry grać. Ja nie mogę. Ja mogę najwyżej grać w amigowe gry na emulatorze, ale nie gram. Nie ta ze czasu przynajmniej.
0: Pewnie, że
2: posunąłem
0: tak.
2: Posunąłem się za to w swoim Media Center. Zacząłem robić ładnie stronę dalej sobie i wkrótce będziesz miał krawcze konkurencję. Znaczy, ja już tutaj zapowiedziałem, że będę nadawał wtedy, kiedy ty nie będziesz nadawał. Nawet wymyśliłem fajną nazwę na tą audycję i ogólnie na tą stronę. Zatkaj dziura.
0: Etam, zapchaj dziura. No ale w sumie to mogłoby być nawet. No.
2: Nie zapchaj dziura, tylko zatkaj dziura. Nie słuchałeś dokładnie.
0: Zapchaj dziurę.
1: Zapchajnik.
2: Zatkajnik.
1: Ja w ogóle to będę musiał teraz wyczyścić swojego OBS-a z wszystkich rzeczy, bo jeszcze zostawię jakieś emotki, znaczy tą latającą postać z anime i północnego radia ucieknie. Będę musiał tak ładnie wyczyścić go.
2: Ja nie mogę niestety na OBS-ie nadawać, bo mój komputer nie obsługuje OBS-a, jest za stary. Ale będę nadawał z tego, z mikrofonu w komputerze, z mikrofonu w komórce i przez komórkę będzie można do mnie dzwonić na Skype, a jeszcze będzie można dzwonić osobno i też będzie się słychać między sobą, między Skype'em a tym przez tyny czata. Także tak
0: słucham. Aż mi łydki drżą
1: spod ucenia. Ja nadal czekam. Aż Tini chat przestanie istnieć, wtedy może tam przejdzie na Discord. Chociaż ja myślę, że ty, Krawiec, też masz trochę Zetama, bo ty też tak niby masz tego Discord, ale tak korzystasz z niego jak taki boomer, nie potrafisz.
0: Teraz jestem, a był czas, że tam gadaliśmy sobie nawet na antenie, a teraz jestem na Discordzie od początku audycji dzisiejszej, się powoli wdrażam.
1: Ale nie potrafisz tak jeszcze go używać 100%, jeszcze widzę twoje braki, młody padawanie, pomimo, że ja jestem młodszy, ale niestety w tym aspekcie to, no niestety... No buty możesz mi czyścić.
0: Głupotki gadasz, młody patafianie mój. Bo doskonale kumam Discorda, nie ma tu żadnych tajemnic.
1: No tak. To widzisz, bo to tak się wydaje. Te osoby, które myślą, że wszystko wiedzą, nie wiedzą nic. A ja dobrze wiem, że jeszcze jest tyle rzeczy do poznania, tyle te socjotechnik, tyle metod na... Znaczy nieważne?
2: A ja mogę wam powiedzieć, że ja wiem najwięcej, bo doszedłem do wniosku, że największą mądrością, jaką teraz wiem, mając lat prawie 50, to jest to, że zakładam, że może być coś, czego jeszcze nie wiem.
1: O kurde. No ale ja wiem, czego nie wiesz. Nie wiesz, co jest po śmierci. Widzisz?
2: Jak to nie wiem? No przecież wiem, przecież każdy z was nie żył, zanim się urodził, nie? Popatrzcie, odwróćcie entropię.
1: Ale wiesz, ale miałeś pamięć tego, co się wtedy działo? No nie miałeś, no, czyli nie.
2: Dwa miesiące po tym, tak. Natomiast...
1: Pamiętasz, jak byłeś potem?
2: Nie no, każdy, kto się urodził, nie żył, no to jest oczywiste. No to jest tak, jak odwrócić entropię, jakbyś czas zaczął cofać strzałkę czasu, nie? No to ludzie by płakali, byłaby stypa, potem by wykopywali z ziemi. No, wyobraź sobie tak do tyłu to cofasz. I on by ożywał, ludzie by się wtedy cieszyli. Nie, i tak jest. No, odwrotnie, no. odwrócono.
1: No, a potem wkładali do człowieka.
2: No i wtedy tak, wtedy byłaby radość. Wtedy byłaby radość, ale były też łzy, wkładają do człowieka i znowu radość i po prostu na końcu i kończyłoby się to seksem, nie?
0: No tak, wkładanie i wyciąganie to faktycznie jest radość, a powiedz Etamie, bo ja ciebie nie mogę tak rozszyfrować przez te 10 lat, czy ile tam się znamy, ty jesteś taki dziwny człowiek, taki jakby masochista, ja bym cię nazwał technologicznym masochistą, bo ty tak, no, od tylu lat masz ten komputerek taki swój, jakiś dziwny, z 2 giga RAMu i procesor tam Pentium 100, a przecież, no, przecież bywało, że zarobiłeś trochę kasy, czemu sobie nie kupisz w końcu jakiegoś dobrego sprzętu? Ty po prostu lubisz się męczyć chyba z tym sprzętem, że tam ci nie działa, nie uruchamia się, bo ty się wtedy aktywizujesz i ty starasz się dojść, zrobić, żeby to jednak działało. Tu coś odlutujesz, tu coś doczepisz, wyczyścisz system i może to cię po prostu jara.
2: W 2009 roku jeszcze pracowałem w redakcji, gdzie głównym programem do składania był LaTeX. To ci wyjaśni potrzeba, o co chodzi, z nakładką graficzną polską Cyfronexu. I tam były komputery 386, między innymi oryginalne Optimusy.
1: No. A właśnie, krawiec.
2: Redakcja działała.
0: Wiesz, że tam nie musisz mi tam o jakichś tam starych programach tłumaczyć. Też trochę znam. Jeszcze jak byłem dzieciakiem, to różne rzeczy tam robiłem na takich edytorach jak CheeWriter. Nie wiem, czy kojarzysz, na PC-ta to się jeszcze na DOSie uruchamiało. Wyglądało to jak jakiś, wiesz...
2: No to na pewno pamiętasz też polskiego Taga. Przebój polskiego oprogramowania.
0: Tak. Pewnie, że tak.
2: No. Ja na Tagu pisałem pracę technikalną na emulatorze PC Task, na Amidze 500. Jak pisałem, to dopiero po kilku sekundach się tekst pojawiał, ale chodziło. Ale co najważniejsze, na polskiej drukarce Desto MPC pojawiały się polskie znaki w standardzie Latin 2 albo Mazowie, już w tej chwili nie pamiętam, a na edytorach amigowych nie chciały się pokazywać.
1: Sądzę, że to nie Etam ma problem, a krawiec, bo Etam potrafi się cieszyć z małych rzeczy, rzeczy, które ma, rzeczy, które są jego, i on nie jest materialistą, a ty, krawiec, pokazujesz się teraz jako materialista.
2: Ale że
1: I tak powiem ci, że no, ty musisz mieć, znaczy nie masz może, ale chciałbyś mieć lepsze, tu coraz lepsze, nie? A Etam tak sobie siedzi, ma komputer, pisze sobie na nim, działa mu, jest zadowolony i w sumie dlaczego ma zmieniać, jeśli nie potrzebuje nic lepszego? On po prostu jest człowiekiem, który cieszy się z tego, co ma, jest po prostu... To też ma swoją nazwę, to jest odwrotność materializmu, to jest po prostu... coś takiego.
2: No właśnie, akurat żeś trafił Gumball w fajnym momencie z tym, że się cieszę z małych, rzeczywiście akurat po siusiaku drapałem w tym momencie.
1: Dziękuję za informację, nie potrzebowałem.
0: Ta audycja idzie w złym kierunku. Trochę.
2: No.
0: Dobra, to wietrzymy antenkę, może ktoś jeszcze do mnie inny zadzwoni.
2: Nie, właściwie ja chciałem cię powstrzymać, bo wiedziałem, że to powiesz. Ja zawsze wiem, kiedy krawiec ten moment, już wyczuwam po prostu intencje przez te
0: Bo słuchawki. Tu się napierdziałem w dżinglach, tu dżingle z pierdzeniem uruchamiam, musimy wietrzyć antenę, to jest znak, że śmierdzi, że trzeba przewietrzyć antenę.
2: Co, zaraz się zawiesi 5. Tam co do Ewy, ja się odezwę do Ewy, spytam się, czy potrzebuje pomocy. Może tam rzeczywiście trzeba coś zainterweniować po męsku, tylko kurde, odległość mnie denerwuje, że to jest tak daleko. No. Dobra, sam się przewietrzę w takim razie, bo muszę z psem iść, bo tyle zasnęła, trzeba iść z psem.
1: No, ja się też przewietrzę, bo trzeba przygotować się do jedzenia, bo jeszcze nic nie jadłem, cały dzień na czo. Coś trzeba zamówić albo zrobić, także też będę się wietrzył. Do widzenia.
0: No to...
2: Mniej więcej dopiero co zjadłem. No,
1: no cześć.
0: No to cześć. Hej. Dobra, poszli sobie.

wielka awaria Facebooka się przydarzyła. Przestał działać w ogóle Messenger. Rany boskie, dla niektórych

wiecie co, to zjawisko widziałem u osób takich, no, starszych trochę, dawno temu, a teraz widzę już u młodszego trochę pokolenia, że ludzie nie wiedzą, gdzie się wpisuje adres strony internetowej w przeglądarce. Po prostu wszystko wpisują w Google. Mają Google jako stronę startową i wszystko wpisują tam, w wyszukiwarce, nawet adres strony, nie? Dla niektórych po prostu, niektórym się myli, przeglądarka, wyszukiwarka i dla nich internet to jest Google. I tam się wszystko wpisuje, czego chcesz gdzieś wejść. I niektórzy po prostu chcąc wejść na jakąś stronę, wpisują ją w wyszukiwarce Google, klikają dopiero w to, co im wyskoczy i dopiero przychodzą na tą stronę. Tak się ludzie przyzwyczaili. To ciekawe, nie? Dla mnie kwintesencją, esencją jest RedTube, pisze Bystre Oko. To chyba Bystre Oko, Szybka Ręka. W takim razie takie zaklęcie elfie jest. Bystre Oko, Szybka Ręka. To tutaj bym stawiał właśnie, że takie elfie jakieś zaklęcia w tym stylu jak RedTube.

ogóle dla ludzi, którzy się tak niespecjalnie interesują komputerami, nie wychowali się tak jak niektórzy z nas tutaj przy komputerze, to jest takie dziwo ten sprzęt i tak nie do końca, bardziej ludzie używają tego intuicyjnie, nie wiedząc czemu coś robią, jak to działa, wiecie o co chodzi. To jest normalna rzecz, nie? Nie każdy musi być jakimś tutaj, jakimś panem informatykiem, czy panią informatyk. Sam się coraz częściej przyłapuję na tym, że już jestem do tyłu z jakimiś technologiami, serwisami, już nie obczajam dobrze, nie? Samego YouTube'a się musiałem długo uczyć, jak tu nadawać poprawnie, jak to wszystko ustawić i wyszło tak, że ja robiłem to niepoprawnie, przypuszczalnie dlatego nie dostawaliście powiadomień, bo po prostu tworzyłem jakieś tam nowe wydarzenie przez panel, nie robiłem tego po prostu tak zwyczajnie, nowa transmisja, nie? Niektórzy się tak średnio orientują, ale po prostu działają tak, jak ich kieruje sam ten YouTube. A ktoś, kto się czuje cwany, kto uważa, że wie lepiej, to on robi po swojemu i to się czasami mści. Na przykład ja robiłem transmisję niepoprawnie przez długi czas. To aż wstyd. Aż wstyd. No, pięknie, 15 milionów nagród sobie przyznali sami. No, my na to po prostu zasługujemy, widzicie, rozumiecie. Nasza ciężka praca i poświęcenie dla narodu. Sobie tak jakoś to tam na spotkaniu wytłumaczyli, że muszą sobie te nagrody po prostu poprzyznawać. Tak naprawdę wszystko się to sprowadza do tego, i to są takie fajne, spore nagrody, bo tu w Ministerstwie Zdrowia 349 pracowników dostało średnio po 3300 premii. Fajna premia, nie? No taka druga pensja trochę. U nas jest w Polsce przedziwny zwyczaj nagradzania premiami za to, że ktoś po prostu wykonuje swoją pracę. Nie wiem, to może sprzątaczowi, czy pani sprzątaczce, którzy właśnie pozamiatali chodnik, ktoś da nagle premię, że to zrobiła, nie? No należy się, no to jest taki wyczyn, no naprawdę, no po prostu aż wzruszenie bierze. No i sobie poprzyznawali tutaj nagrody, 15 tysięcy złotych dla tu pracowników, średnio 3700, 10 tysięcy, 54 tysiące. Najwięcej Ministerstwo Rozwoju. Co oni sobie tutaj... 11 milionów sobie poprzyznawali. I średnio jest to premia 12 600. Fajnie, nie? 12 tysięcy złotych, premia masz. I my się dziwimy, że ktoś, kto pracuje w jakimś Ministerstwie Rozwoju, czy Zdrowia, czy Nauki,

0: nauki. Swoją drogą jesteśmy rekordzistami, jeśli chodzi o ilość ministerstw. A dlaczego ich jest tyle? Albo żeby można było poprzyznawać nagród dużo. Słuchajcie, ja mam o Polakach nie najlepsze zdanie pod tym względem. Uważam, że nie potrafimy się faktycznie rządzić. Wszystko, cały... Po prostu Polak najczęściej tak podchodzi do władzy, że to jest dla niego okazja, żeby się, nie wiem, nachapać, dorobić, coś zyskać, nie? Rzadko się traktuje to jako jakąś służbę dla dobra innych, ale to się pewnie składa na to wiele rzeczy. W takich stanach, jak ludzie są zamożni, jak ktoś już ma pieniądze, to wtedy idzie do polityki, bo ma jakieś wyższe pragnienia, że chce coś robić dla ludzi, chce zdobyć prestiż, chce, żeby go szanowali, chce być kimś, a nie żeby sobie mieć na spłatę kredytów, bo sobie wziął 5 ciągników. Wiecie, no to jest to po prostu dziadostwo tu jest, nie? Wiem, że niektórzy będą się na nas się złościć i o krawie, co ty wiesz, kurwa, pierdolisz, idź z takimi audycjami, nikt tego nie słucha, wiesz, i dlatego masz właśnie tylu słuchaczy tylko, bo jesteś po prostu debilem, wiesz? Tak mówić na PiS? Jak śmiesz w ogóle? Jestem fanem rybek, pisze Bystre Oko. To poleć jakąś dobrą rybkę w takim razie, co bym sobie mógł zrobić, bo mam ochotę na rybę i troszkę mnie zawiodła ryba opanierowana, kupiona gotowa, to chyba pewnie jakaś panga albo mintaj, no, ciągle to samo, nie? To panga, mintaj, panga, a jest tyle wspaniałych ryb, nie wiem, jakiegoś dorsza może bym zjadł, ryba z dorsza jest nie z gorsza, albo może bym zjadł sobie karpia, to nie, bo to taka świnia wśród ryb, nie, to je byle co, jakąś dobrą rybę, chyba łosoś jest najlepszą rybą taką, nie, szanowaną, prestiżową, drogą, łosoś, nie, czy nie? Właśnie mam ochotę sobie tak wrzucić na patelnię, fajnie jakoś zrobić, nie wiem, pamiętam stare czasy, kiedy jeszcze byłem dzieckiem i kiedy się robiło rybkę po prostu na ognisku, nie? W jakimś tam na patelni, czy coś się smażyło, nie wiem, czy się smażyło normalnie, ale wiecie, taka ryba opanierowana, to co się robi w mące, nie? Morszczuka polecam. Chyba morszczuk jest dobry, faktycznie. Zenon tu poleca. Bartłomieja rybkę polecam, ale co mam go pociachać, pokroić na kawałki i tam zamrozić część na patelnię, tak? To jest taka nowa odmiana ryby, nowy gatunek. Bartłomiej. Jadłeś Bartłomieja? Nie, jeszcze nie. Albo sobie zrób kulki z makreli. No, Zenon jest dobry kuchcik, on ma dużo patentów i interesuje się trochę gotowaniem, trochę się na tym zna. Tomu poleca stek z mlecznika. Mlecznik? Nawet nie wiedziałem, że jest taka ryba. Węgorz wędzony. To co, ja jestem maharadża z brzegu, żeby mi było stać na takie rzeczy, człowieku? Łos, węgorz. Węgorza jadłem kiedyś, ale jako dziecko i to się, wiecie, ojciec gdzieś tam ubierał kalosze, szedł tam gdzieś, nie wiem, w jakieś zarośla, gdzieś tam po nocy jakąś łódką, coś. Ja nie wiem, skąd on to zdobywał. Może kupował od kłusowników czasami, nie wiem. Tak to jest, że w różnych takich miejscowościach gdzieś tam się kręcą kłusownicy, od których można coś kupić, nie? Czasami. Nie wiem, dzisiaj to węgorz chyba jest pod ochroną pewnie już, przecież to jest strasznie, to jest chyba droższe niż właśnie, niż jakaś najdroższa ryba, to jest rarytas dzisiaj. A kiedyś niekoniecznie, no, była to wykwintna, super fajna potrawa, rzadka pewnie, nie dla każdego, ale chyba nie aż tak jak teraz. Mintaj do octu. Z karmelem jest super. Jezu, jakie tutaj potrawy wymyślają ludzie. No w każdym razie zjadłbym jakąś dobrą rybę, tylko byle nie śledzia, byle nie jakąś pangę czy tam innego fileta, nie? Tak coś dobrego, chcę sobie po prostu kupić dobrą rybkę w rybnym, wrzucić, opanierować. Jak się robi tak, że rybka jest taka chrupiąca, że ma taką chrupiącą skórkę? To się, rozumiem, muszę ją opanierować, tylko jak? W mące? Po prostu? I w czymś jeszcze? Czy jak to się robi? Napiszcie mi, bo jestem ciekaw. Krawiec nie widzi już kropki nad i. Coś źle przeczytałem? A może zupa rybna? O, zjadłbym, Christopher, o kurde. Zupa rybna po tajsku. Albo ogólnie ryba po tajsku. Halibut surowy, wędzony jest drogi. Jak zielsko cały czas, 50 zł za kilo. Zielsko to nie jest 50 zł za kilo, tylko 30-40 za grama, nie? Coś tu Zenon ma. Zenon, jak u ciebie jest 50 za kilo zioła, to ja się przeprowadzam do ciebie. I w tym momencie już ubieram skarpetki, dresy. Jadę, kurde, to najlepsze miejsce na świecie, słuchajcie, u Zenona. 50 za kilo zioła. Nie słyszałem o takich zwyczajach. Taka świeża rybka przepyszna jest. Nie umywa się do mrożonek, pisze Mika i może mieć rację. Dlatego właśnie tak za mną chodzi. Ta rybka. Chodzi za mną rybka. Muszę zadzwonić na policję. Miecznik. No widzę miecznik. No teraz widzę. No ale wcześniej też widziałem w sumie. I o co chodzi? Że nie przeczytałem miecznika. No czasem coś pominę. Świeży pstrąg z pietruszką i masłem w środku z grilla. Ludzie, jakie wy tu potrawy wykwintne jecie, wspaniałe. Ale co, ty Mateusz, to taki... jesteś gawędziarz kuchcik, czy robiłeś takie coś? Czy miałeś okazję coś takiego przyrządzać, ewentualnie gdzieś tam być na spotkaniu, gdzie się takie rzeczy je, jak świeży pstrąg z pietruszką i masłem w środku z grilla? No to co? Nie, no jak tak, to zazdroszczę i gratuluję. W ogóle coś dobrego bym zjadł. Tak, macie czasami tak, że po prostu macie ochotę zjeść coś dobrego. Nie jesteście jakoś głodni, tylko was tak jakby zmęczyło to, co jecie na co dzień. Już dość tego, tych kanapek, tych kotletów, tych mielońców, pierdzę po nich tylko. Tylko coś tak, po prostu macie straszną ochotę zadowolić swoje kubki smakowe, swoje podniebienie, nie? No, robię czasem i jem, pisze Mateusz. No dobra. Zjadłbym dobrą fasolkę po bretońsku z podsmażoną kiełbasą, z dobrym sosem, żeby to było przyrządzone samemu, nie? Wymoczyć tą fasolę. Może tak zrobię właśnie. Może kupię fasolę, wymoczę, albo zrobię bigos sobie dobry. Po prostu muszę coś dobrego zjeść. Ostatnio tak byle co jem. Albo te lepsze rzeczy to sobie ewentualnie zamawiam. Tak znowu się rozleniwiłem. A jeszcze do niedawna robiłem zupki przez długi czas. Ostatnio kapuśniak, pomidorowa, ogórkowa, wszystkie zupy przeleciałem. Te takie popularniejsze. Ale grzybową to by się zjadło. O, jakby się zjadło. Jedna, no... Kurczę, to, bo też zmęczyły mnie te zupy takie właśnie standardowe, nie? A grzybowa to jest coś wyjątkowego jednak. Po prostu ten zapach, te grzybki, no. Ale to rozumiem, też się robi na bulionie, tak? Jak większość zup. Właściwie jak każdą zupę. Chyba każdą zupę się robi na bulionie, nie? Trzeba wygotować mięso albo użyć kostek, czego nie polecam jednak. No ale chyba każdą zupę, oprócz zup owocowych albo jakichś zup takich w ogóle egzotycznych. Ktoś tu podawał ostatnio przepis, nie wiem czy to nie Ciąg Bolunga podawał przepis na jakieś takie inne trochę zupy. Zupy wegańskie, o, zupy wegańskie chyba to były, jeśli dobrze pamiętam. Bo były właśnie bez rzeczy odzwierzęcych. Po prostu, no, wegańskie to wegańskie. Obtocz rybę w jajku, mąka i płatki kukurydziane, rozgniecione i na głębszy olej. To tak trochę pachnie KFC, nie? Takim przepisem a la KFC. Tam właśnie jest ta panierka z płatków kukurydzianych nawet chyba, z tego co pamiętam. Tak, kukurydziane płatki. Wodzionka, pisze Pulek. Wodzionka. To do Zenona idźcie, on wychowany w takich klimatach właśnie. Wodzionka, krupnioki. A propos właśnie roztrzepanego jajka, które jest właśnie roztrzepane, bo zapomniało w ogóle, czy miała być jajecznica, czy miało być jajecznicą, czy sadzonym, takie roztrzepane jajko. Robiłem błąd, okazało się, że źle przyrządzam kotlety mielone. Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego? Czy wy czujecie powagę tej sytuacji? Ja przez długi czas źle przyrządzałem kotlety mielone. Ludzie. Ludzie. Nie, ale naprawdę. Robić kotlety mielone, nie dodając do tego mięsa tartej bułki. I tylko obtaczać? To jest zbrodnia. To nie jest w ogóle mieloniec. Cały urok mielońca polega na tym, że jest taki podły, że to jest właśnie taki, takie byle co, że to jest w ogóle tam mięso z kartonem, z bułką, żeby to było tanie, żeby to było byle jakie. I to jest najwspanialszy kotlet mielony. No przesadzam trochę z tym kartonem, ale w sumie celuloza. No właśnie, i zrobić, może zrobię takiego super mielońca. Takiego mielońca, który pokona wszystkie inne mielońce. I wszystkie je pokona i je uwięzi w krainie Mordor, gdzie zalęgły mielońce przypalone. Nie wiem, no coś takiego bym sobie zjadł właśnie. Dobry kotlet mielony. Po prostu przyrządzić go w jakiś fajny sposób. Dzisiaj jest tak łatwo zdobyć fantastyczne przepisy. YouTube pęka w szwach od programów kulinarnych, gdzie ludzie no, prześcigają się w wymyślnych różnych potrawach, pokazują jak peklować mięsko, jak sobie zrobić trochę innego kotleta mielonego, trochę innego schabowego. Mają takie swoje jakby patenty na to, nie? Lubię takie programy. Nie wiem, czy wy lubicie oglądać programy kulinarne. Ja bardzo. Nie wiem, coś fajnego mają w sobie, nie? Tak czasami się niektórzy śmieją, że to takie dno, te programy kulinarne. Adolf Hitler w znanym dziele książkowym i filmowym, on wrócił też, jak zobaczył, że telewizja, ten wspaniały wynalazek myśli technicznej, który mógłby tyle wspaniałej propagandy można by przekazać przez to. A oni pokazują co? Jak jakaś baba gotuje kotleta. I się bardzo obruszał w tym. A ja uważam, że to są bardzo dobre programy. Fajne, no. Tak samo jak lubię takie programy, gdzie ludzie tańczą. Ludzie, taniec. Jak można uważać, że telewizje typu tam Polsat czy TVN24 jakieś, że one są kiepskie dlatego, że puszczają jakieś tańce na lodzie czy tam inne tańce. Właśnie to są dobre programy. Wszelkie programy artystyczne, gdzie śpiewają, gdzie grają, to są właśnie dobre programy. Kiepskie to jest ewentualnie jak puszczą z kasety disco polo, nie? No to jest kiepskie. Ale jak, nie wiem, ludzie coś śpiewają, tańczą, grają, to jest najlepsze. Tak samo lubię na przykład te reklamy, które są śpiewane, grane, gdzie jest jakaś fajna piosenka. Taka reklama jest miła mojemu uchu, oku często też i mózgowi. Jest dużo innych programów, które można by posądzić o to, że to jest właśnie gówno czystej maści, w stanie czystym po prostu. Gówniane gówno, śmierdzące, parujące. Jakieś programy typu wiadomości, jakieś turbowizjery, do dupy wizjery, interwencje, nie? No to niby to pożyteczne, ale tak się karmić takimi rzeczami, lepiej sobie właśnie pooglądać, jak ludzie fajnie tańczą, jak się przygotowywali. Popis, w ogóle tańcząca kobieta to jest dla mnie super rzecz do oglądania, uważam. To jest ta gracja, w ogóle ruchy, nie? Piękno kobiecego ciała nagle się eksponuje przy tańcu. No właśnie, jest na Discordzie taki kanał Nocnik Pana Makłowicza. polecam zajrzeć. A to ja nawet teraz zajrzę. Jest. Nocnik pana Makłowicza. Piękna nazwa tutaj. Zenon chyba tutaj wszystkie te nazwy wymyśla. No. Cześć, tam.
1: O, już jesteś.
0: Cześć.
1: Wiesz co, o, już dobra, okej, nie było dziwne. Powiedziałeś cześć, tam i zaczęło dopiero dzwonić. No, ja ci polecę takie danie, wprawdzie ci zdradzę jeden z odcinków Gotuj se tamym, który będzie takim sztandarowym produktem. Będziecie mogli jeść tak jak ja. Słuchaj, fajnie można zrobić takie kulkowate kotlety mielone. Robisz sobie coś takiego, powiem ci. Bierzesz garnek, gotujesz, nie wiem, masz czajnik elektryczny czy taki zwykły?
0: Elektryczny obecnie używam, ale może taki to zwykły też by się gdzieś znalazł. A czemu to jest ważne?
1: To masz jeszcze szybciej, nie? Bo w elektrycznym szybciej zagrzejesz. To zagrzej tak do czuba, nie wiem, ile tam masz, 1,5 litra, to tam 1,5 litra tej wody. Weź taki mały garnuszek i kup sobie mielone. Wszystko jedno, z indyka, wieprzowe, obojętnie. Robisz kulki z tego. Możesz lekko osolić dla smaku, ale żadnych innych przypraw. Po prostu zrobisz kulki sobie takie, jakbyś ulepiał sobie kulkę śnieżną, nie? Z tego mięsa i sobie poukładaj je tam, nie? Teraz wlej tą gorącą wodę, która ci się zagotuje do tego garnka na gazie i wrzuć te wszystkie kulki do środka. Po 5 minutach masz zajebiste kotlety mielone, takie kulkowate. Proste.
0: Ale żeś przepisa zapodał. No to jest ugotowane mięso. Ja wiem, że ty akurat lubisz gotowane i powiem ci, że kiedyś spróbowałem takiego jedzenia etamowego właśnie, bo przetestowałem twój sposób, że sobie właśnie gotuję jakoś kawał kurczaka, jem to z ćwikłą ten gotowany kurczak cholernie mi zasmakował, powiem ci. Mimo, że właśnie tam nie było dużo przypraw, nie było dużo jakichś tam dodatków, nic chyba nie dodawałem. Po prostu przysoliłem, popieprzyłem, zjadłem i dobre to było. Powiem ci.
1: No to powiem ci, że spieprzyłeś, bo niepotrzebnie pieprzyłeś. Jeszcze lepsze to jest, ja ci powiem tak, są w pudełkach po 2 złote takie ziemniaki ze skwarkami, takie w proszku i to się zalewa, zakrywa 10 minut, masz pire, taką maś ze skwarkami i to sobie wysypujesz na talerz, czy wyciapujesz na talerz. Robisz tak samo, jak ci mówiłem, z tymi kulkami właśnie z kurczakiem, z pałeczkami, czyli z potudziami. Tylko sama sól, tak? Jedna łyżeczka mała soli do tego. Zagotujesz właśnie 15 minut, żeby to się, że jak masz wrzątek od razu, no to 5 minut nie wystarczy, by spokojnie się ugotują. Wyjmujesz do tego cikłe, jeszcze trochę chrzanu domieszać, żeby było ostrzejsze. I jest takie danie, jak nie. Właśnie cała sztuka polega na tym, żeby to było szybkie, czyli żebyś się nie nawąchał tego, bo już nie będziesz miał przyjemności z jedzenia. No chyba, że masz kobietę, która ci przygotuje, a ty się zamkiesz, bo ty izolujesz od zapachów, no to wtedy smakuje, nie? No i cała szybkość jest tutaj najważniejsza, nie? No i to, że to jest właśnie danie proste. Tam nie ma tej całej takiej, wiesz, gamy smaków, tylko właśnie jest sól i mięso, nie? Możesz ewentualnie jakaś przyprawa i mięso, a wtedy bez soli, nie?
0: W przypadku tego mięska, co sobie robiłem tak po twojemu właśnie, że gotowałem kurczaka i jadłem z ćwikłą, no to tutaj robotę robi właśnie ta ćwikła, że ona daje cały fajny taki smak.
1: No to trzeba sobie tak pociągać właśnie jedno z drugim i z trzecim, nie? I to jest wtedy zajebisty smak. Naprawdę to ma zajebisty smak i to jest danie proste. Wiesz, jak ja robię parówki? Ja parówki kładę na taki głębszy talerz od zupy. Normalnie, kładę i obieram z flaszka wcześniej, bo najczęściej to są teraz plastikowe te flaszki, nie? Kładę sobie 4 takie parówki na taką głęboki talerz od zupy, wrzątek gotuję, zalewam tak, żeby się całe zanurzyły w tej wodzie i po 5 minutach wyjmuję, mam ugotowane parówki. Bez gazu, bez niczego, nie? I najlepiej smakują, bo one są, bo jak wrzucisz te dzisiejsze parówki do wody, to one tak puchną tą wodą jakby, i one są po prostu takie rozmemłane. A jak tak zrobisz na talerzu od zupy, że zalejesz wrzątkiem i zostawisz na 5 minut w tym wrzątku, co nalałeś na nie, to one są twardsze. One są twardsze, nie napuchną tą wodą.
0: No to ciekawe. Muszę spróbować tej metody.
1: I jeszcze bardzo ważna rzecz. No. Jak zapodasz sobie te paróweczki na osobny talerzyk, możesz ewentualnie pójść na łatwiznę i wylać po prostu tą wodę z tego talerzyka i z tego talerzyka od zupy jeść te parówki, to sobie tak weź sobie łagodny ketchup, tylko jest ważne, łagodny, Tak sobie z dwie łychy tego ketchupu i ze dwie łychy musztardy sarebskiej. Albo jakiejś rosyjskiej, ostrej, jak lubisz na bardzo ostro. Zmieszaj ten ketchup z tą musztardą i w tym maczaj i jedz normalnie, ze suchym chlebem, z suchym, bez żadnego masła. Najlepsze danie, mówię ci, pod słońcem, takie parówkowe.
0: Wydaje mi się, że parówki kiedyś były mimo wszystko lepsze, te za PRL-u, ale to może być złudne odczucie i gdybym spróbował tamtych parówek, to bym się zdziwił, że są tak niedobre, ale często w ludziach jest takie jakieś przekonanie, że te cienkie parówki za PRL-u, to one były dobre, smaczne, a w tych nowych coś nie pasuje. Gadałem tutaj z panią, która sprzedaje w budce food truckowej jakiś czas temu właśnie o parówkach, bo powiedziałem, że jedyne parówki, które mi smakują, to te w hot dogach, które są u nich i pani mi zdradziła, że to mówiłem już, że oni biorą te parówki po prostu, że to są inne parówki jakieś faktycznie, oni je biorą specjalnie do gastronomii z jakiegoś tam źródła i że jej syn też tylko te parówki, więc coś tu jest na rzeczy, że coś ludziom nie odpowiada w tych parówkach, które są powszechnie dostępne.
1: Spróbuj właśnie zrobić tak, i to już niezależnie od gatunku parówki, spróbuj zrobić tak, jak ci mówię. Na głęboki talerz zalej wrzątkiem, taką od razu zagotowaną wodą, żeby tak, żeby całe utonęły. 5 minut, odlej tą wodę, ketchup, musztarda, zmieszaj to ze sobą, żeby to taka maść powstała zmieszana. Znaczy nie tak, że maczasz w ketchupie i w tym, tylko musi być zmieszana musztarda ostra z ketchupem łagodnym. I w to sobie maczasz i suchym chlebem zagryzasz, czy bułeczką. Ważne, żeby było świeże pieczywo, nie?
0: Ale pomówmy chwilę właśnie o parówkach. To mi się wydaje jest ciekawy temat, bo to jest taki symbol najtańszego chyba jedzenia i niezdrowego. Mówi się, że parówki są właśnie ze śmieci robione. U Enkiego słuchałem, Enki kiedyś mówił, że parówki to jest gluten, który udaje mięso, jakaś taka mieszanka. Przedstawiał je jako takie podłe, najpodlejsze, co może być. Ale ja się trochę dziwię, bo co z parówkami, które mają napisane na opakowaniu, że tam jest, że one są po prostu z szynki, że tej szynki jest tam 80% czy coś, to co, kłamią? No nie mogą kłamać, bo by ich drapnęli, by dostali karę jakoś, nie? O co tu chodzi? No chyba nie są takie niezdrowe te parówki, na przykład jak kupuję jakiegoś krakusa parówki z szynki, jest tam napisane, że większość składu to ta szynka,
1: o co chodzi? Świntne, ja ci zaraz rzucę tutaj obraz, co ja dzisiaj kupiłem. Teraz coś zobaczysz, tylko muszę znaleźć przycisk od kamery i odpowiednią wybrać. Teraz będziesz miał tutaj to co? A już masz, widzisz?
0: Wędzone parówki tym razem. U Etama widać na ekranie.
1: To jest paczka jednokilogramowa. To jest paczka jednokilogramowa, jak widać zresztą tutaj, 1 kilo. I ona kosztuje 5,99, ale uwaga, niespodzianka, jak kupisz dwie takie paczki, to zapłacisz po 3,99 za kilogram. Są z Biedronki.
0: Ale czy to
1: i
0: jest
1: na
0: to
1: nie najlepiej,
0: takie ważne?
1: I na nie najlepiej działa ta metoda, co opowiedziałem, czyli to topienie ich w zupie. Mhm.
0: W każdym razie ty polecasz takie delikatne podgrzewanie po prostu, żeby te parówki nie utraciły jakby swojej konsystencji i jakby charakteru, nie?
1: Nie wygotujesz z nich tłuszczu i tych wszystkich podrobów, bo one są robione, nie czarujmy się, to są jedyne części zwierząt, to są kogucie, grzebienie, dzioby i pazury. To są jedyne rzeczy ze zwierzaka.
0: Mięso oddzielone mechanicznie. To, jak się nazywa fachowo to mięso oddzielone mechanicznie? Mom. I ten mom, to wiesz, to... Znaczy, tak naprawdę ścięgna, takie rzeczy, to są... czy podroby, to są bardzo zdrowe dla człowieka. To jest urozmaicona dieta wtedy.
1: Zgadza się, u nas to najtańsze, bo u nas to jest jako odpad traktowany, natomiast jeżeli bierz z podrobów, no to wiadomo, wątróbka to jak kto lubi, tak? Przecież ostatni raz jak robiła wątróbkę, to zrobiła tak dobrą wątróbkę, jak ja nigdy nie nienawidziłem wątróbki, to mieli wątróbkę, bo sam miałem ochotę całą zjeść wszystko, co zrobiła. Natomiast ja osobiście polecam wszystkim trzy rodzaje podrobów, które są zajebiste, to jest po pierwsze serca, indycze albo skóry, tylko to trzeba troszkę pogotować i też na tej samej zasadzie. Wrzucasz kilo tych serc do garka, gotowaną wodę, sól, no i tylko tyle, że 10 minut, nie? I bez niczego więcej. Jak to do tego dorzucisz pire ziemniaczane, to jest ważne, żeby to było pire, pogniecione. Jak ktoś nie lubi tłustego z masłem, to zostawić odrobinę wody po tych ziemniakach i z tą wodą też wyjdzie pire.

0: Jest prośba, żebyś, jest prośba, żebyś przeczytał skład tych parówek, które pokazałeś. Ja też jestem, szczerze mówiąc, ciekawy.
1: Muszę wrócić do lodówki, dobra, czekaj. Już tam wyłączałem wszystko. Nie wiem, czy ja doczytam, szczerze mówiąc, bo on jest na pewno drobnym druczkiem napisany.
0: To jest dosyć, dosyć ważne. Ludzie tak rzadko dzisiaj patrzą na skład. Wiecie co? Ja wam powiem, że nabrałem takiego nawyku, że praktycznie cały czas teraz, co bym nie był w sklepie, co bym nie kupował, to zawsze kilka razy zerknę na etykietę, czytam wnikliwie, co tam jest i bywa, że znajdę coś, czego nie chcę i biorę inny towar, więc naprawdę warto, przecież tam jest całe sedno, nie? No, jest napisane po prostu, czy dodali coś, czego nie chcemy, co nam zaszkodzi, czy nie dodali, no to się warto tym interesować. O dobra, mamy już tu obraz.
1: To widać, ale ja tego nie rozczytam oczami, bo
0: wiesz co, to ja przeczytam, bo widzę. Referencyjna wartość spożycia, a nie, to nie jest skład chyba, dorosłej. Aha, jest dalej skład. Przesuń troszeczkę dalej. Dobrze, dobrze, dobrze. I z powrotem na następną linijkę. Nie, nie, teraz mi obróciłeś o 90 stopni.
1: Ale powinien się obrócić za chwilę.
0: Aha, jest, dobra. Składniki. Mięso oddzielone mechanicznie, skurcząt. 67%. Skórki, skurcząt. Woda, skrobia. Stary, coś ty kupił, to masz najgorszy syf, wziąłeś jakiś. Stabilizatory tutaj. No ale najważniejsze, że to jest, w większości one się składają faktycznie z mięsa oddzielonego mechanicznie. Stary, masz niewiele, pewnie droższe byś znalazł parówki, które są powiedzmy w, nie wiem, w iluś tam 10% szynki, nie? Po prostu. Albo coś takiego.
1: No nie, nie, nie, zaraz, moment, moment. Jak kupisz 2 kilo, to płacisz 8 zł bez 2 groszy. To powiem ci, że lepsze trochę parówki są już za 8 zł, jest tylko pół kilograma, także to jest ogromna różnica, nie?
0: No ale to, że jakiś wyjątkowy syf zakupiłeś, bracie, wydaje mi się, no bo dawno chyba nie widziałem takich parówek, które by się składały z mięsa oddzielonego mechanicznie w prawie 70%. To jakaś papka, kurde, parówkowa.
1: Cóż, 67%, no to popatrz. Te szczepionki będą w 90% skuteczne, no to masz prawie, że jak szczepionka na to, nie? Bo już obniżyli tam tą skuteczność, by niby 70%. No wiesz co, powiem ci tak, no nie jest to na pewno rzecz, którą jem na co dzień. Raz może na miesiąc sobie te parówki kupuję 2 kilo. Natomiast no, bo ja generalnie nie jem parówek, nie? To jest inna sprawa, nie? Ja generalnie to jem owsianki z suszonymi owocami. I to jest taka rzecz, którą jem ostatnio trochę płatków kurdzianych sobie, zalewajki robię, to znaczy wrzucam do kufla 0,7, zasypuję cały kufel, wlewam do 2/3 mleka, resztę wypełniam gorącą wodą, żeby było szybciej i sobie to jem. Mi to smakuje.
0: No ale to jesz tak samo już chyba od lat, bo co nie opowiadasz o swojej diecie, to zawsze są te owsianki, zawsze są te parówki, no i kiedyś jeszcze były jajka, nie wiem jak teraz, no ale ty praktycznie masz taką jakąś monodietę. Wiesz, ty się, myślę, możesz rozchorować od takiego jedzenia. Ty sobie
1: nie
0: suplementujesz w ogóle jakieś witaminy, jesz jakieś owoce, czasem warzywa, czy tylko tak sobie właśnie weźmiesz, zrobisz mięso mielone, se ugotujesz w garku, parówkę, jajko i owsianka i chleb.
1: Nie, ja jem bardzo mało w ogóle generalnie, bo tutaj nie jest kwestia tego, że jakie to jest jedzenie, tylko kwestia ilości tego jedzenia. Ja myślę, że w tej chwili spożyłem 2500 kalorii dziennie, nie więcej. No dzisiaj będzie więcej, bo dzisiaj mam magiczne 2 tabliczki czekolady, które zaraz wepchnę w siebie.
0: Jeszcze tyle cukru w siebie uładujesz, człowieku, naprawdę, się martwię o ciebie.
1: No wiem, ale słuchaj, ja jem naprawdę dużo rzeczy takich w małych ilościach, nie? To nie jest tak, że ten, no, nie schudłbym od stycznia 18 plus 3, 21 kg. Także
0: za dużo słodyczy chyba trochę jesz, bo tak często wspominasz tu jakieś wafelki, czekolady, coś.
1: Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj piję litr coli i 2 tabliczki czekolady.
0: Napój cukrowy, zagryzamy 2 czekoladami. No, miłej cukrzycy ci życzę, bo czuję, że się chyba nabawisz przy takim trybie.
1: Ale cukrzyca to jest brak cukru, nie? A nie nadmiar.
0: Nie no, z tego co wiem, to jak przesadzasz po prostu z cukrem, to dostajesz cukrzycy, nie?
1: Dlatego nie. To tak naprawdę to jest wtedy, kiedy mało się poruszasz. Jeszcze to ćwiczę codziennie 30 minut. Także zszedłem z wagą do 97, trzymam te 97, tam plus, minus, znaczy raczej plus 1 kg. Natomiast no, zjem po prostu mało. No, staram się jeść mało. Pierwszy posiłek jem o 16. To jest zazwyczaj jakieś płatki z zalane mlekiem. Lepiej by było jogurtem naturalnym, ale ja nie lubię na zimno, wiesz, ja muszę mieć coś ciepłego, nie? I tak po prostu sobie zjem. Raz w tygodniu jem normalny obiad, taki właśnie typu właśnie ziemniaczki, pire z tym, z ćwikłą i z kurczakiem, trzy nóżki powiedzmy takie do tego. I tak to ja jem bardzo niewiele. Ja jem właściwie dwa posiłki, około 16, pierwszy posiłek. I tak jak teraz, godzinę temu zjadłem drugi posiłek, to było właśnie takie, no teraz akurat wyjątkowo obficie, bo co ja zjadłem? Aż zapomniałem, co już zjadłem. Paczkę krakersów. takich top z tego. I coś jeszcze jadłem, cholera. Aha, tą jedną Lichtenera, to lepsza firma. Lichtenera, pół kilo sałatki gotowej.
0: Tak, Lichtener jest dobry. W ogóle dużo, nie wiem, moglibyśmy kiedyś zrobić ranking najlepszych marek z branży spożywczej. To było fajne, byśmy wtedy wiedzieli, jakie są dobre marki, byśmy sobie polecali jakieś.
1: Tylko widzisz, ten Lichtner to już było 9,99 za takie pół kilo w takim wiadereczku niemałym.
0: Wszystko się sprowadza do ceny, tak naprawdę. Na rynku masz wybór bardzo bogaty towarów i możesz płacić trochę więcej i jeść zdrowiej, nie truć się. Tak narzekamy, że nas trują, ale to nie zupełnie tak wygląda, bo po prostu to jest trochę inny mechanizm. Po prostu otworzyli się na konsumenta, który chce jak najtaniej i niekoniecznie zdrowo. No cudów nie ma. No jak płacisz, jak masz wytaniony produkt, no to czy to będzie zegarek, czy samochód, czy komputer, czy jedzenie, to będzie gorsze i szybciej się zepsuje, bardziej ci zaszkodzi, bardziej cię przetruje. No cudów nie ma. Ja nie wiem, czy to jakaś wielka filozofia jest. Problem jest w tym, że ludzie mają mało pieniędzy, bo jakby mieli dużo pieniędzy, byliby zamożni, żylibyśmy w zamożnym kraju, gdzie ludzie żyją godziwie, to byśmy sobie jedli same dobre rzeczy. Mało kto oszczędza tak naprawdę na jedzeniu. Jak ktoś oszczędza na jedzeniu, to zwykle po prostu robi, bo musi. Ale jedzenie jest czymś ostatnim w kolejności chyba, na czym oszczędzasz. Nawet biedny człowiek, ubogi, odmówi sobie tego, tamtego, będzie chodził w skromnych jakichś ciuchach, pójdzie do lumpeksu, czy co. A jedzenie sobie kupi względnie dobre, bo to związek ze zdrowiem, nie? Mówi się, że zdrowie najważniejsze, bezcenne i w ogóle, no a to ma związek. Jedzenie, zdrowie, bardzo ścisły moim zdaniem związek.
1: No tak, no jest przede mną właśnie pusta fiolka, bo mi się skończyła Devicapu polecanego przez Kloda, ale jest coś jeszcze lepszego polecanego przez doktora Czerniaka, a mianowicie tak zwany ADEK, czyli witamina A, D, 3, E i K, MK7, co jest bardzo ważne, żeby to była ta MK7, nie? Plus jeszcze dodatkowo u niego w sklepiku można kupić witaminę, ten kwas, jak on się nazywa, zawsze zapominam, to są dwie mieszanki dwóch kwasów tak naprawdę, witamina C w odpowiednich proporcjach, łatwo przyswajalna, gdzie bierze się co godzinę łyżkę tego i jak zaczynasz mieć biegunkę, to znaczy, że sobie nasyciłeś witaminę, witamina E, witaminę C, nie?
0: Kwas askorbinowy chyba, tak?
1: Tak, kwas askorbinowy i kwas lipoaskorbinowy, bo są dwa rodzaje. Są dwie, tak jak jest B1, tam B2 i chyba B6, to masz też witaminę właśnie C, taką i taką. I one muszą być w odpowiednich proporcjach zmieszane, żeby się przyswajały. Także tutaj u doktora Czerniaka na tym jego, coś się nazywa chyba zdrowa suplementacja, na tym sklepiku można kupić taką witaminę, ale ja mam akurat szczęście, bo i MK7 i tą właśnie jego witaminę mogę w aptece pobliskiej kupić, bo mają, sprowadzają, także nie muszę przez internet zamawiać, mogę sobie iść. Ona jest dosyć droga, taka puszka, bo to kosztuje tam 30 parę złotych, nie? No ale powiedzmy jedną taką zjesz całą, to się jeszcze nie nasycisz, ale dwie sztuki, czyli około 70 zł już osiągniesz to nasycenie. No, bo niestety, ale to co Kloto powiada, co rzeczywiście potwierdziło kilku lekarzy w Polsce, znajomych, czyli tak zwane wlewy witaminy C dożylne, są w Polsce robione, można w prywatnym gabinecie zrobić. To kiedyś była podstawa w ogóle, jak stawialiśmy na nogi pacjenta, żeby witaminę C właśnie dożylnie podać, ale niestety nie są dostępne w aptekach, tylko w Niemczech można sobie kupić, nie? Kupić, przywieźć i pójść do gabinetu prywatnego, bo lekarze mają cichy przykaz, żeby tego nie robić. Nie?
0: No cóż, są takie kraje, gdzie pierwsze skrzypce grają sami obywatele, a są takie, gdzie rządzą różne inne siły, na przykład jakiś przemysł farmaceutyczny, politycy na styku właśnie polityki i biznesu, polityki i mafii, i gangsterki. No, u nas to tak bardziej w tą stronę, że tutaj różni inni szatani są czynni. A jeśli chodzi o witaminę C, to ja na przykład sobie robię takie większe dawki, raczej pijąc na przykład dobre napoje. Myślę, że dobrymi napojami są Oshi. Mam tutaj na przykład taki napój, który ma 500% witaminy C, nie? Jest po prostu, ma jej bardzo dużo. Se pije, jest dobry, morelowy, pyszny. No i sobie kupuję takie napoje, tam co parę dni sobie piję, suplementuję sobie tutaj witaminkę D3 od czasu do czasu, no ale to po prostu trzeba dobre rzeczy też jeść, stary, to wiesz, z jednej strony zaniedbujesz swoją dietę totalnie, jesz monotematycznie strasznie.
1: No nie, bo ja mam bardzo rozmaiconą dietę, ja na przykład sobie boczuś jednego dnia jem, drugiego dnia śledzika jem, to żeby to tak nie wyszło. Ja to powtarzam te akurat produkty, które są tanie, tak, ale normalnie. Na przykład ostatnio zjadłem sobie na dwa razy pół kilo boczku, bo to jest tłuszcz od zwierzęcy, żeby ta witamina w tych ilościach witaminy D3, którą ja spożywam, czyli tam powiedzmy od 50 do 150 tysięcy jednostek w ciągu doby, to musi być tłuszcz od zwierzęcy, żeby to się przyswoiło, nie? Także, czy to jest po prostu butelka Devicapu, cała butelka, nie 20 kropelek, jak zalecają, tylko cała butelka, czy tam jest, nie wiem, około 150 kropli, nie?
0: Zenon tutaj przestrzega, a on się trochę zna na tych sprawach, bo się już od jakiegoś czasu interesuje. I pisze, że jego zdaniem to gangsterka to są właśnie te wlewy z witaminy C, albowiem możesz sobie zniszczyć nerki takim wlewem. I tutaj widzi, wlew to jest morderstwo nerek, to jest kwas.
1: No. Tak, dlatego właśnie jest ta lipo jeszcze, to jest lipo kwas askorbinowy, który w proporcjach, to jest tak jak z cholesterolem, jeżeli musisz doczytać, Zenek, podręcznik z lat 90., nie pamiętam tytułu w tej chwili, musiałbym zerknąć, podręcznik do medycyny, kiedy to było powszechne, kiedy się stawiało na nogi, nadnercza konkretnie, tam są produkowane te takie substancje, już zapomniałem też nazwy, bo to jest wszystko trudno zapamiętać, te medyczne terminy. W każdym bądź razie, tak jak z cholesterolem, ja na przykład mam bardzo niski cholesterol, ale mam jeszcze do tego cholesterol HDL w stosunku do LDL 3 do 1, 1 do 3. Czyli taki idealny, jeżeli chodzi o proporcje. Bo cholesterol jest bardzo potrzebny w organizmie. Może być bardzo wysoki, może być bardzo niski, ale to jest nieistotne. Ważna jest proporcja LDL-u do HDL-u. I to musi być poproszone o takie badanie. Ono, nie wiem, czy jest refundowane, ale musi być poproszony właśnie ten stosunek. Dopiero z tego lekarz może odczytać, czy ten cholesterol u ciebie jest prawidłowy. Nie z ilości i tamtych norm, które są obok wypisane, tylko z proporcji. To są zupełnie różne rzeczy. I tak samo jest z witaminą C.
0: Ja bym faktycznie tu, Zenon, wspomniał o hiperwitaminozie. Też o tym kiedyś coś słyszałem, że można po prostu przedawkować nawet te witaminy.
1: Witaminy też się nie da przedawkować, łatwo. Tak samo jak potasu się nie da przedawkować. Po prostu organizm wydali to, tak? No musiałbyś mieć jakiś super jakiś, jak to się nazywa, nie akcelerator, tylko katalizator, który przyspiesza przyswajanie, tak jak przy sterydach na przykład, nie masz, że sterydy pozwalają, insulina pozwala wciągnąć większą ilość sterydów do organizmu. Ale to są takie rzeczy, które no, to trzeba się już bardzo mocno interesować tym, tak, żeby to...
0: No dobra, dobra. Pisze tutaj jeszcze słuchacz, że Oshi, to jest syrop fruktozowy, tak? Ja tutaj taki glukozowy, fruktozo-glukozowy i krawiec ostatnie minuty w tonie moralizatorskim. Ja tu nie widzę w składzie takiego syropu. Widzę to dosyć, znaczy, dobry skład. Widzę tutaj wodę, kwasek cytrynowy. Tak. Normalne rzeczy. Nic tu takiego nie znalazłem strasznego, co by mi tu zapaliło czerwoną lampkę. Kwas cytrynowy, regulatory, skład. No standard cytrynian tutaj, beta-karoten, witaminy C, niacyna. No to jest standard, nie? No to jest, ja nie wiem, te Oshi są dosyć chwalone chyba. Słyszałem, że to są dobre dosyć napoje. Jak macie jakieś konkrety, to piszcie tutaj.
1: Wiesz co, nie, ja ci powiem, ja na przykład tego typu napojów, typu jakieś tam kolorowe takie, co mają takie nienaturalne kolory, jakieś energetyki, to wszystko. Ja jeszcze jedną rzecz czasami piję z takich rzeczy, albo piję wodę, lubię lekko gazowaną i taka zresztą jest polecana, albo mineralną, tak? I najlepiej z butelki szklanej, czyli woda Kinga albo woda Maryi. I teraz jeśli chodzi o napoje, to czasami sobie na tą kolę raz w tygodniu pozwalam. To dzięki Furiatowi, bo ja kiedyś codziennie piłem, a teraz dzięki Furiatowi piję raz na tydzień. No, tego litra sobie wypiję.
0: Nie sądzę, żeby tu były akurat właśnie barwniki jakieś szkodliwe w tym moim Oshi, bo oni sprzedają to w butelkach takich, gdzie tego się nie przelewa do szklanki. To jest butelka specjalnie zabarwiona, żeby nie było widać tego, jaki to ma kolor w środku. Kolor, przypuszczam, jakby teraz bym to przelał, nawet przeleję, bo trochę mi zostało. Zobaczymy, czy to ma w ogóle jakiś wyraźny kolor, czy to są jakieś barwniki. No ma niby, jest taki pomarańczowy, no ale to jest w dużej mierze z soku morelowego, jest takie pomarańczowate, no co ma być przejrzyste.
1: To teraz no. Następny eksperyment, wyłącz światło, zobacz, czy się świeci, a kolejny to zbadaj testem na koronawirusa i zbliż licznik Geigera Millera. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie, wiesz co, powiem ci tak, te wszystkie napoje tam takich, tych kolorowych puszkach, one nie muszą być same w sobie kolorowe, ale to jest świństwo, no. Nawet wody mineralne, złe, jak miałem kiedyś taką piękną listę z jakiejś strony tam Zdrowe Odżywianie, gdzie badali laboratoryjnie, laboratoryjnie badali te wody mineralne i na przykład wyszło, że Staropolanka 2000 ma tych minerałów tam na tyle dosyć, a poza tym wszystkie pozostałe miały fluor, czyli truciznę, tak?
0: Przepraszam, są tu jednak barwniki, bo tu beta-karoten jest chyba barwnikiem po prostu, nie? Jaki model było pytanie, no Oshi C500+. Przepraszam, 500%, 500+.
1: Witamin Sport. Ja bym tego nie pił. Nie, ty mi mówisz, żebyś tego nie jadł, a ja bym tego nie pił.
0: Ale to jest napój, słuchaj, bezcukrowy na przykład. Cukier jest niezdrowy bardzo dla człowieka w dużych ilościach, a to jest napój zero cukru. Jest napój jeden, ciężko dzisiaj znaleźć dobry napój, który nie ma w sobie cukru, a nie czuć w nich tego posmaku jakiegoś aspartamowego i tak dalej, czy innych tych słodzików. No i tutaj ja nie czuję. Jest bardzo smaczny, taki morelowy, po prostu czysty smak, a zero cukru. I to mi odpowiada. Dzisiaj nawet zwykłe soki takie na półce, jakieś tymbarki, czy inne tam horteksy mają naładowane wszędzie ten cukier.
1: No widzisz, a ja 90% rzeczy, które piję, to jest albo woda lekko gazowana, albo gorzkie herbaty osłodzone cukrem właśnie, albo mięta, ewentualnie melisa, ewentualnie w dużych ilościach, ale to sobie robię mocną herbatę, z Herbapolu biorę tą malinową taką i sobie 5 herbat na przykład zaleję, także potem jeszcze można było wycisnąć z tych torebek ten sok, który tam jest, nie? I ja głównie takie rzeczy piję, nie? Ziółka, herbatki, no i plus tą ciemną herbatę. Zielonej nie piję niestety. jakoś mi nie podchodzi. Chociaż nie jest to, że nie jestem w stanie wypić, bo ona mi nie smakuje, ale mógłbym.
0: Coś zerwało chyba. O? Zerwało sygnał. A czytam tutaj, że ten beta-karoten chyba nie jest aż taki straszny. Bo tu piszecie, że syntetyczny w ogóle, barwnik, związek. Ale czytam tutaj, że pomaga na cerę trądzikową, że jest bardzo dobry dla cery trądzikowej. Jest to barwnik roślinny. Odgrywa istotną rolę w ludzkim organizmie, ponieważ jest prowitaminą witaminy A, czyli dokładnie opisując substancją wytwarzającą witaminę A. No i beta-karoten jest w marchewce, w suszonych morelach, jarmuż, szpinak, melon. No więc nie wiem, czemu tak tutaj krzyczycie, że beta-karoten zły.

Dobra, by się kubki smakowe pobudziły, robię się głodny. Właściwie to dzisiaj chyba nic nie jadłem jeszcze. Czy ja coś dzisiaj... Jadłem rybę. Rybę właśnie jadłem, ale opanierowaną i nie smakowała mi. Wczoraj tą rybę jadłem opanierowaną. Coś bym dobrego zjadł sobie. Może sobie zrobię kotlety mielone. Mam jeszcze mięso mielone w lodówce. Cebula chyba też się znajdzie, chociaż tu może mogą być braki. No dobra. To co, powoli będziemy kończyli? Aż mi trochę głupio, bo dzisiaj takie fantastyczne donaty dostałem od Fryderyka, który mi jakby zasponsorował Cyberpunka. Taka przynajmniej była intencja. Mam nadzieję, że się Fryderyk nie pogniewa, jak sobie kupię na przykład jakieś buty, czy tam sweterek, czy coś. Za to. Kurczę, strasznie to Tipli działa. Kiepsko. Dziwne rzeczy się dzieją. No i nie mogę odczytać, kurde. Kurde, balans. Witaj, co tam u ciebie? Piszą. No, nie działa mi wasz serwis. Fryderyk, Kasia, oczywiście Kasia, która też często już nie pierwszy raz i nie drugi, nie trzeci sponsoruje, pomaga. Czy Maharadża z brzegu się pojawił? Bliżej gwiazd, Gogor. Dziękuję wam wszystkim za pamięć, za donajdziki. Jak ktoś ma ochotę jeszcze chwilę pogawędzić, to jeszcze może moment zostanę. Przydałby się jakiś przerywnik muzyczny, kurde. Jakie buty se kupisz? Sofix czy Relax? To chyba słuchacz trolujący. Do widzenia. Żegnam ozięble. Nie no, ciekawe, czy dzisiaj można gdzieś znaleźć jeszcze na... Była próba wznowienia tej marki Relax, to znaczy reaktywowania jej i zrobiono znowu te koszmarne buty. I chyba nikt ich nie chciał i padakę zaliczyli. Tak mniemam, bo nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ktoś kupił sobie takie relaksy i w nich tam popierdalał w takich buciorach robionych na wzór, nie wiem, buta radzieckiego kosmonauty z lat 80. No, koncertowo dzisiaj zasponsorował, więc nie będę miał moralniaka, jeśli się zadeklaruję, że jutro wpadnę też na antenę pogadać, więc może się wywiążę wtedy ze swoich obowiązków tutaj radiowych. A dzisiaj to powoli robię się niebezpiecznie głodny. Zaczyna być groźnie, robię się głodny. O, może jeszcze wspomnę, że na Netflixie ukaże się Kajko i Kokosz, wyobraźcie sobie. To znaczy serial animowany. Tak sądzę. Że to chodziło o serial animowany, czy jak gdzieś mam tego newsa tutaj. A zaraz, jeszcze raz może poszukam. Sam jestem ciekawy, jak gdzieś mi zginął ten newsik. Kajko i Kokosz Netflix. Pokażę serial Netflix, pokażę serial na podstawie komiksu Kajko i Kokosz. I trochę się niepokoję z jednej strony, bo wiele inicjatyw związanych z Kajkiem i Kokoszem jakoś tak nie za bardzo wyszło. No, jedna z niewielu gier chyba, które jako tako można jeszcze ocenić, że jest to coś godnego uwagi, no to gra na Amigę Kajko i Kokosz jeszcze była, przygodówka. Potem jakieś Kajko i Kokosz 3D, totalne badziewie. Po śmierci Christy rysowano dalej albumy, z tego co wiem, ale to już byli inni rysownicy. Jezierski pewnie, on ma taki podobny styl, pewnie się załapał. Tutaj widzę no, jedną ilustrację do artykułu, żadnych konkretów, to mnie trochę niepokoi, więc albo będziemy czekali. Tu piszą, że pierwsze informacje o pracach nad animacją się pojawiły w połowie 2018 roku,
Warszawskie studio Ego Film, to już chyba coś kiedyś o tym wspominaliśmy, nie? To Ego Film to może być taka takie studio jak studio animacyjne Arnolda Buzdgana swego czasu, które wydało jedną bajkę, jakieś tam Smrakloki, Świeżoki, jakieś głupie Loki, o jakichś dziwnych stworkach, czarodzieju, to było tak nędzne, zrobione jakby na kolanie, na Amidze nawet nie 500, tylko na Amidze, nie wiem, 300. To fatalny dubbing, wszystko, no taka parodia w ogóle, nie, trochę. Taka parodia Rambo. No i z tym Kajkiem i Kokoszem też coś tu za bardzo się to nigdy nie kleiło, a to jest świetny temat. Kiedy będzie syntezator radiowy Craftmaster 2000. Były jakieś plany zrobienia syntezatora mowy Craftmaster 2000? Nie posiadam takich informacji o pracach nad syntezatorem mowy Krawiec 2000. Natomiast też nie posiadam za wiele informacji o planach z tym Kajkiem i Kokoszem. Skoro to jest od 2018 planowane, to czemu nie pokażą jakiś w ogóle concept artów, jakichś pierwszych plansz, fragmentu filmu, teasera, nic. Tylko ego film. To ktoś ma wysokie ego, nie? A gówno w sumie zrobił i gówno pokazał. Może tam Arnold Buzdygan w ogóle robi tą kreskówkę. To był w ogóle talent, nie? Zrobić casting na parodię Wiedźmina, zaprosić ludzi, brać od nich pieniądze i na końcu nic z tego nie ma, nie? Fajny sposób na zarobek, no. Arnold Buzdygan to był troll, o którym często wspomina i fascynuje się nim Claude Monet. Michał, jakby stawia go jako wzór trollingu. Czy to był troll? Nie wiem, on po prostu taki był. Bycie trollem to pewna prowokacja i pewna gra, nie? A wydaje mi się, że on naprawdę taki był. Jakiś taki lekko upośledzony umysłowo po prostu, nie? Człowiek, który się wiecznie o wszystko kłócił ze wszystkimi, wiecznie udowadniał, że jest w ogóle mistrzem, królem świata i że wszystko zrobi i że ma, i że wy nie wiecie, kto ja jestem i ja was załatwię. I jakieś takie wojenki były. Pamiętam, na grupie dyskusyjnej gadałem z Buzdyganem, być może, bo bujałem się po tych grupach, gdzie on się też szlajał czasami. Więc trochę znam temat i pamiętam ten konflikt z Rafałem. Rafał Maj? Który opisywał to potem w takich, na jakimś blogu swoim, jak wyglądał jego konflikt z Arnoldem Buzdyganem. No, groźby, jakieś tam wysyłanie koleżków, wiecie, no to był taki jakiś niedorobiony dresik, który zafascynował się trochę światem komputerów, animacji, gier, filmów i próbował coś w tym temacie zrobić, ale wyszło no po dresiarsku, że tutaj kit, tutaj podpierdolka, tu miał zrobić i nie zrobił, tu wziął kasę i nie zrobił. No taki, wiecie, właśnie tak po dresiarsku trochę wyszło, nie? Podwykonawcą jest GS Animation. To nie znam. Nie wiem, kto to jest. Ciekawe. Kreska, tu widzę screena, nie? Może spróbuję jakoś udostępnić

dynamiczne i on świetnie operował grubością kreski, tak jakby. A tutaj mamy jakby jedną grubość, nie? Gdzieś tam ta kreska zanika, tak, no, jest to zrobione poprawnie, ale dla mnie to jest zbyt jakieś takie misterne. Nie ma tu też w ogóle klimatu. No co, no, ten Kaiko się patrzy na tego kokosza, co geje są, tak się tak wpatrzony w niego, jak w obrazek. Nie, on na tego Milusia się patrzy, na tego smoka, nie? To jest w ogóle ciekawe. Właściwie nie wiadomo, kiedy się... Nie wiadomo do końca, kiedy to się wszystko dzieje, akcja tego komiksu. No są to czasy słowiańskie, no jest tam Natrygława i Swaroga. Z kolei jest dużo takich akcentów i patentów, jakby rzeczy wziętych ze współczesności. Trochę było w tym takiej parodii PRL-u, nie? Czasami. Trochę nawiązań do współczesności. Trochę jak w Asterixie. Zresztą się posądzało Christę o to, że trochę zerżnął pomysł. I coś w tym trochę jest, bo on podpatrzył. To znaczy, on miał swoich bohaterów, którzy się nazywali Kajtek i Koko. To byli marynarze. I oni żyli we współczesności. Wyglądali podobnie. Jeden gruby, drugi chudy. Właściwie byli takimi jakby bliźniakami. Kajka i Kokosza, którzy powstali jako taka słowiańska wersja właśnie tego Kajtka i Koka, marynarzy. Z kolei Kajtek i Koko mogli być trochę inspirowani Papajem amerykańskim, nie? Poza tym kreska to jedno, ale wątpię trochę w umiejętności animatorskie naszych animatorów tych klasycznych, bo specjalistów od 3D mamy całkiem niezłych. Okazuje się, że Polacy są lepsi trochę w takiej sztuce stricte cyfrowej, nie? Właśnie jakieś modele 3D, tego typu rzeczy są trochę lepsi, a w takiej kresce, w tradycyjnej sztuce animacji, animacja 2D, płaska, kartunowa, no to tak sobie to wygląda, nie? Więc trochę się tu obawiam. Ale nie wiem dokładnie, bo tu piszecie jakieś GS czy GS Animation, nie wiem, czy to Polacy, czy nie. Też podwykonawca. No dziwne, muszę się więcej dowiedzieć. Muszę się więcej dowiedzieć w temacie tej animacji, bo mnie to ciekawi. No wychowałem się, kurde, na komiksach z Kajkiem i Kokoszem. Nie wiem, czy to nie były jedne z moich ulubionych komiksów. Tam się tyle dzieje. Kurde, sorry. Już tutaj wyłączam ekran, bo tu się jakieś dziwne rzeczy porobiły. Dobra. Pokaż coś ciekawego na kompie. Ty, no co ja jestem, jakiś pajacyk tutaj twój na... Pokaż coś ciekawego, a zrób fikołka. Coś ciekawego na kompie. Nie wiem, zdjęcie mojej dupy. Może chcesz. Se uruchom coś ciekawego na kompie, jak chcesz sobie coś ciekawego na kompie mieć. GS czy tam GS Animation. Grupa... Smacznego. Grupa Smacznego. Sprawdź Grand Banda w stylu Cartoon Networks. Grand... Cartoon Network, tak? Grand Banda wpisuję tutaj. No widzę tu takie jakieś polskie akcenty. A Człowiek Parówka, znam te tematy. To te rzeczy się ukazywały jeszcze w zinach komiksowych. Akuku, KKK. Widzę, że to stara gwardia komiksowa tutaj bierze w tym udział. To jestem trochę spokojniejszy, tak? Bo tych ludzi kojarzę. Wiem, co potrafią. W tych samych zinach komiksowych, w tych samych magazynach komiksowych swoją karierę zaczynały takie sławy jak bracia Minkiewicze, tak, od Wilka. Też Wilku się na początku ukazywał w takim zinie. Wielu innych autorów fajnych tam się przewijało. No taka śmietanka, elita. W tych lepszych zinach komiksowych to po prostu się pojawiali ci, którzy potrafili coś fajnego pokazać światu, narysować. Śledziu przecież, nie? Ile się narysował. Całe Osiedle Swoboda w magazynie komiksowym Produkt. Chyba najlepszy magazyn komiksowy, jaki się u nas ukazywał, tak z mojej perspektywy przynajmniej.

produkt. Świat komiksu, okej, też był dobry, Egmontowy, tyle że świat komiksu to są bardziej po prostu komiksy już mocno komercyjne, często zagraniczne, nie? Jakieś tam przedruki zagraniczniaków, które potem to wydawnictwo Egmont, które wiele zrobiło, no ciężko wskazać kogoś, kto więcej zrobił na polskiego rynku komiksowego chyba. Słuchajcie, to ludzie z Egmonta, to są ci, którzy właśnie w pierwszej... kolejności gdzieś tam próbowali ratować pamiątki po Charlocie Paweł, nie? Jak zmarła ta autorka komiksów o Kleksie i wyrzucali to na śmietnik, no to ci ludzie się tym interesowali, nie? No, zgadzam się, że Akuku było niezłe. Dla mnie najlepszy był właśnie produkt. Tam był Filip Myszkowski, tam był Śledziu, tam był Wilku, taka była fajna saga o gangsterach, jakieś tam, jak to się nazywało, pokolenia, dużo tam było świetnych tytułów po prostu w produkcie. Szkoda, że produkt zniknął, to była wartość. To jest smutne, bo kurde, okazuje się, że są takie kraje, gdzie komiks cały czas może sobie funkcjonować jako osobne medium, które jest docenione, które ludzie chcą to czytać. U nas, no, zdechło trochę, nie? Grało, jak państwo na tym trzymało łapę. Były kapitany Żbiki i no, za PRL-u wychodziło dużo fajnych polskich komiksów, tylko że to było w pewien sposób jakby... To, że się to świetnie sprzedawało, było spowodowane różnymi rzeczami tak naprawdę. Trochę tym, że mało było innych fajnych rzeczy i tak z braku laku, no to bierzemy wszystko, co kolorowe, co fajne. Wszystko się kupowało. To był taki czas, że faktycznie się wchodziło do sklepu i pytało się, co jest, nie? Co jest? I się brało to, co jest. No było dużo fajnych serii. Przygody Jonka, Jonki i Kleksa, Kajko i Kokosz, komiks Fantastyka, dużo, Torgale jeszcze. Co myślę o Likwidatorze? Kurde, Likwidator był niezły. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest taki antybohater wręcz trochę, no taki po prostu zabójca, który jeździ po świecie i zabija różne osoby, które często nawiązują do jakichś znanych osób ze świata właśnie naszego, do polityków, księży. Po prostu rozprawia się, nie, ze wszystkimi. Taki trochę szalony komiks, undergroundowy lekko. Likwidator to właściwie wyrósł ze sceny punkowej, a nie komiksowej, a to nie wiedziałem. Myślałem, że to był po prostu od początku tylko bohater komiksów, a tutaj się okazuje, że to jakaś taka punkowo-komiksowa scena, jakieś punkowe ziny undergroundowe, coś takiego. I tam on się pojawiał, i potem jakby się przeniósł bardziej na szersze wody, wypłynął, czy jak to było, bo nie wiem nawet. Trochę brakuje u nas dzisiaj takich talentów komiksowych, wiecie, takich po prostu czystej maści rzemieślników, ludzi, którzy potrafią dobrze, znają dobrze anatomię, rysują realistycznie, nie? Rysowanie takie artystyczne, jakaś tam rozechwiana kreska, niedoskonałości, wszystko tam rozmyte, to tak rysuje ktoś, kto nie umie rysować, bo w ten sposób maskuje swoje braki. Jak ktoś jest dobrym rysownikiem, studiował anatomię, zna perspektywę, umie używać i tak dalej, dobrze wycieniować odpowiednio wszystko, to taki ktoś rysuje starannie i realistycznie zwykle. Ewentualnie rysuje nierealistycznie, ale nadal starannie. No, komiksy z Asterixem zawsze były fajnie narysowane. Christa, nasz odpowiednik, Kajko i Kokosz, też to zawsze było schludne, czyste, ładne, dobrze pokolorowane, pięknie, z wyczuciem. No, były też czarno-białe Kajko i Kokosze, nie? Tytus, Romek i Atomek, oczywiście. Mimo wszystko myślę, że świetny komiks, kawał historii. Trochę mi brakuje tego. Chociaż nie wiem, czy chciałbym wrócić do takich właśnie przaśnych, trochę kubkowatych polskich komiksów, bardziej może dla młodszego czytelnika. No i zrezygnować, powiedzmy, z zagranicznych tytułów. No,
To nie, to nie. Lubię komiks amerykański, francuski, belgijski, europejski ogólnie sobie bardzo cenię komiks, ale amerykański też, japoński oczywiście też. No. Sporo się w życiu naczytałem mang, ale to właściwie były mangi te, które się u nas w Polsce ukazywały głównie. Czyli co tam było? Dragon Ball, Naruto, Eden przez chwilę, Gunsmith Cats, co tam jeszcze było? Realistyczne rzeczy są nudne. Liczy się tylko moe? Nie wiem, co to jest moe Gumballu. No, nie wiem, czy są nudne. Można budować fajny klimat w komiksie przez, wiesz, przez kolor, światło, jakąś kompozycję, nie? Znaczy, nie wiem, jak to powiedzieć. Zabrakło mi słowa. No, różne są metody budowania fajnej tej całości ostatecznej, komiksowej, nie? Finalnego efektu. A to, że jest kreska realistyczna, no mi się to podoba często, a często też wolę inną. To zależy od tematyki. Jak trzymam w ręku jakiś album, powiedzmy, no nie wiem, podam przykład, komiks Rosińskiego, Western, znacie? Pięknie, to jest właściwie komiks malowany, on nie jest rysowany, tylko on jest malowany. Wygląda to trochę jakby Rosiński rozsiadł się przy sztaludze, miał jakieś, nie wiem, dziwne może narzędzie, może to były jakieś kredki akwarelowe, może to było jakieś farby i pędzel, nie wiem, może to ciężko, już nie pamiętam dokładnie, to była taka dziwna jakby mieszana technika i to wszystko wygląda niesamowicie, a jest realistyczne w zasadzie, mamy realistyczne postacie, realistyczne proporcje, realistyczne rysy twarzy i tak dalej. I wygląda to po prostu wspaniale, jest pięknie oddany klimat Dzikiego Zachodu, nie? No to taki komiks, dzieło sztuki troszeczkę, western. Polecam, to jest naprawdę świetne dzieło sztuki komiksowej. Po prostu można celebrować, nie? Miałem, gdzieś mam pewnie jeszcze w kartonach wydanie ładne takie w twardej oprawie, kredowy papier, po prostu no cudo, nie? To się celebruje, taką stronę się wolno przerzuca i podziwia się, nie? Zupełnie inne też wrażenie. Myślę, że takie, tak pięknie namalowane komiksy z tak fajną historią, jeszcze spod ręki Polaka, no nie, no to trzeba mieć w swojej kolekcji i z namaszczeniem na łóżeczku, na kanapie sobie przy lampce oglądać takie rzeczy, a nie tam gdzieś na komputerze. Nie kupiłbym nawet takiego komiksu tej klasy w postaci cyfrowej, bo wiedziałbym, że to nie oddaje zupełnie. Zresztą słuchajcie, jak macie coś wydrukowane na papierze, powiedzmy, który jest polakierowany, który jest gruby, on się lekko błyszczy. Inaczej w ogóle działa kolor, nie? I kolory są często żywsze. Więcej jest tego koloru, po prostu to jest różnica. Monitor to monitor, nie? A często widzę na jakimś kartonie, jakieś po prostu widzę barwniki na tekturze, na kartonie, na papierze, w druku ogólnie, które mnie zadziwiają. Po prostu wiem, że takiego koloru nie zobaczę tak łatwo na monitorze. Jest to jakaś fantastyczna zieleń, fantastyczna żółć, nie? Fantastyczna czerwień, błękit. Ja wolę książki, pisze Gumball. O, też można. Etam komiksy. Pisze Edyta. No, może nie mieliście po prostu styczności z dobrym komiksem, ale Gumball to myślałem, że akurat jakiś zaczytuje się w jakichś mangach też, a on woli książki. No i dobrze. Książka fajna rzecz, nie?
dużo się dzieje w naszej głowie, dużo jest zostawione wyobraźni i to my budujemy sobie ostateczny efekt, ale wychodziłoby w związku z tym na to, że książki są dla ludzi z wyobraźnią, bo jak ktoś nie ma wyobraźni, to ten świat, który sobie zbuduje w głowie, będzie kiepski po prostu, mało barwny. A w każdym razie mniej ciekawy, mniej barwny niż w głowie kogoś, kto ma tą wyobraźnię i kto potrafi sobie stworzyć ten książkowy świat, jakoś odwzorować w głowie, wyobrazić sobie fajnie bohaterów. Często czytamy książkę i przez długi czas nie wiemy właściwie, jak bohater wygląda. Dopiero stopniowo sobie budujemy wyobrażenie na jego temat, wyłapując różne szczegóły, nie? Detale, jakieś fragmenty opisów, które mogą sugerować, jak on wygląda, albo budujemy sobie obraz książkowego bohatera na podstawie tego, jak on się odzywa. I jeśli jest, powiedzmy, jakiś miły, milutki, to nam się jawi jako jakiś, nie wiem, blondynek ulizany bardziej. A jak jest jakimś chamem, kapiorem, to wyobrażamy sobie, że może jest łysy, nie? Na tej zasadzie. A, Gumball pisze, że mangi też, mangi też. To jest dziwne trochę, ponieważ o dziwo najwięcej czytałem, jak byłem chyba dzieciakiem. Pamiętam, że lubiłem czytać bardziej. Dzisiaj to tak, nie wiem, może ta technologia, może te audiobooki, wszystko nas rozleniwia, nie? Cały czas coraz więcej chcemy mieć wygody, coraz wszystko prościej, szybciej, więcej, łatwiej. Żeby się tylko nie zmęczyć, żeby nie zaryzykować, żeby się nie zniecierpliwić i od razu, żeby weszło do głowy, nie? Znaczy, to jest normalne, bo w sumie to cała nasza egzystencja od samego początku trochę polega na tym, że sobie staramy się pewne rzeczy ułatwiać i powiedzmy, i zbudujemy jakąś taczkę, żeby coś przewieźć, użyjemy konia, nie? No sobie ułatwiamy co chwilę. Chcemy, nie wiem, zadaniem rolnika jest zmaksymalizować plony po prostu. Doprowadzić do tego, aby plony były obfite. Może to robić dowolnymi metodami i osiągnie lepsze rezultaty, jak sobie ułatwi też pewne rzeczy. Dążymy do ułatwiania, tylko czy takie ułatwianie sobie wszystkiego i upraszczanie i coraz łatwiej, muszą być jakieś wyzwania, nie? Sięgnięcie po książkę to jest wyzwanie. O, się tu rozmarzyłem aż, bo Mateusz pisze: książka przy lampce w nocy, talerz kanapek, herbatka. Aż chyba sobie sięgnę może po jakąś książkę właśnie. Talerzyk kanapek to brzmi nieźle, bo jestem i głodny. Jestem głodny jedzenia i głodny lektury w tym momencie. No, brzmi nieźle. Bardzo miło wspominam takie chwile, kiedy na przykład kiedyś jeździliśmy z moją mamą do cioci w odwiedziny co jakiś czas, tam ludzie się częściej spotykali. No też mieszkaliśmy bliżej siebie i sobie tam kobiety rozmawiały, no, ja dzieciak się musiałem jakoś zająć sobą. To albo sobie lubiłem siedzieć przy stoliku i sobie coś rysować. I rysowałem wtedy przedziwne rzeczy, pamiętam. Potrafiłem rysować jakieś bazy kosmiczne, jakieś projekty leveli, jak jeszcze to wszystko raczkowało, te gry komputerowe, nie? Jakieś takie dziwne rzeczy rysowałem, przeróżne. Ale czasem się po prostu rozkładałem, jak już się zmęczyłem rysowaniem. Ciotka miała dużo różnych tam ołówków, kredek, to pamiętam. Ja sobie tak grzebałem, miałem taką szufladę ulubioną, grzebałem i zawsze coś sobie z niej wyciągałem ciekawego. Jakieś kredki nowe, jakieś ołówki. I sobie tak rysowałem. Jak się tym zmęczyłem, to się kładłem na kanapie, właśnie przy takiej fajnej lampce, która sobie z góry świeciła. I z biblioteki, to znaczy była taka cała puła z książkami i sobie tam coś znajdowałem. Pamiętam, że czytałem Robin Hooda. To były takie, wiecie, no takie bardziej rzeczy, które się nadają też dla młodego czytelnika, nie? Czyli przygody Tomka Sawyera, Robin Hood, co tam jeszcze było?
No takie klasyki różne jakieś sobie czytałem. No i fenomenalnie wspominam właśnie klimat. I wydaje mi się, że ma to coś wspólnego z tym, że przywoływany jest klimat, że przywoływane są wizje po prostu w głowie, nie? Te stworzone. To całe wyobrażenie tego lasu Sherwood, powiedzmy w przypadku Robin Hooda, to jak sobie wyobraziłem bohaterów i stworzyłem z tego jakąś fajną taką wizję i teraz gdzieś w najniższych pokładach w mojej głowie, gdzieś tam schowane w kartonach, to leży. Ja po to teraz sięgam i przypominam sobie fajny klimacik po prostu, nie? Siedzenia przy lampce, cisza, czytasz sobie książkę. Fajnie było.

0: Fajnie by było stworzyć, fajnie by było, gdyby się udało stworzyć w radio może takie audycje, które by przypominały nieco taką przygodę z książką, nie? Właśnie, żeby to miało ten klimat, że sobie leżymy, zagłębiamy się w jakąś opowieść, w jakiś tam świat, coś takiego mi chodzi po głowie, żeby to, no, to po prostu klimacik, nie? Żeby był fajny. I jakaś opowieść, dobra opowieść. Trzeba nad tym popracować. Bardzo fajne były też okładki tych klasycznych książek, pamiętam, ilustracje. Miały swój klimat. Po pierwsze były często proste, jednokolorowe. Dawały, nie wiem, coś takiego innego jest. Wyobraźcie sobie, że przewracacie stronę i widzicie, nie wiem, taką wkładkę z kredowego papieru, piękną ilustrację zrobioną przez artystę, realistyczną, jakieś ognie, smoki. A tam było prościutkie, tak? Był jakiś prosto narysowany Robin Hood. Ilustracja książkowa, klasyczna ilustracja książkowa. Pamiętam jeszcze do Wiedźminów na przykład były ilustracje, Bogusław Polch rysował. Też czarno-białe. Geralt wyglądał jak ten z komiksu, po prostu to był ten sam Geralt, komiksowy. Komiks oczywiście średnio udany, chociaż też pewnie z perspektywy czasu ludzie trochę inaczej na to patrzą, nie? Komiks bardzo był krytykowany w swoim czasie, komiks Wiedźmin Bogusława Polcha, rysowany przez niego, i był krytykowany za wszystko, za uproszczenia, za kreskę jakąś koszmarną, która się jakoś zmieniła od czasów Funky Kowala. Funky Kowal był techniczny bardzo, był świetnie narysowany. Nie wiem, czy pan Bogusław z czasem, no świętej pamięci już, tak, stracił jakoś zdrowie, czy mu się nie chciało, nie wiem o co chodzi, ale były koszmarne te postacie, jakieś takie pokrzywione. Może chciał, może to był eksperyment, może próbował po prostu, pomyślał sobie, no science fiction to takie techniczne, czyste, dopracowane, a tutaj fantazy to tak więcej brudu, jakiegoś takiego cieniowania. Nie wiem, czym on to cieniował, chyba to, czasem to wygląda, jakby używał metody ze szczoteczką do zębów. Kiedyś tak robiłem obrazy na zaliczenie, jak miałem zrobić 10 w jeden dzień, to tak brałem szczoteczkę do zębów i pryskałem tak farbą po prostu na kartony, rozmazywałem to. Czasami potem jeszcze rozdzierałem duży karton i dzieliłem na dwa mniejsze i potem szczotką pod prysznicem to tam jeszcze tą farbę tak robiłem, fakturkę. Potem przynosiłem to i słyszałem, no, w końcu zaczynasz rozumieć, na czym polega sztuka, młody człowieku. No tak. No i był taki sposób na pryskanie po prostu szczoteczką do zębów tuszem na przykład, czy farbą. Różne efekty z tego wychodziły. Słuchajcie, malarz, artysta używa bardzo przeróżnych narzędzi. To nie jest tylko, że on z pędzlem, że ma tam trzy pędzle i różnej grubości i tym maluje, tylko używa się szpachelki. Ja to zawsze zaniedbywałem, nie wiem, trochę się nie przyłożyłem do tego, a to są fajne rzeczy. Właśnie używanie szpachelki malarskiej, takiej malutkiej, żeby rozprowadzać farbę równomiernie, fajnie. Właśnie pryskać czymś, pryskać farbą. I to niekoniecznie jakaś sztuka abstrakcyjna musi być, tylko po prostu to są zwykłe narzędzia do uzyskiwania pewnej faktury. Są po prostu różne techniki, nie? Czasami trzeba wyodrębnić trochę fakturę płótna, na przykład wtedy się tam farbę rozcieńcza, bardziej się to jakoś eksponuje. Czasami się to zakrywa, nie? Czasami się maluje warstwami, tak? Zapomniałem już dużo z tego. Uczyłem się tego, wciskali mi to do łba, tyle że nie interesowałem się tym specjalnie, ponieważ zawsze wolałem grafikę komputerową, gdzie się nie muszę mazić z farbami. Chociaż był czas, że malowałem dużo, ale to dlatego, że musiałem bardziej. Już jako młody dzieciak gdzieś tam mój ojciec, który też był artystą, kupował mi sztalugę, świetne jakieś pastele najlepszej jakości, jakie tylko były, nie? Słuchajcie, takie rzeczy, co ja miałem do malowania, to przypuszczam, że niewielu artystów w Polsce wtedy było stać na takie rzeczy. A ojczulek zawsze potrafił zadbać, żeby to było, nie? Jakieś takie mega wypasione rzeczy. No wiecie, marka Talens to jest naprawdę, no, taki top trochę, nie? Z tego co wiem przynajmniej, może to się zmieniło. ale pewnie nie, pewnie to już, no dzisiaj to już w ogóle jest może jeszcze bardziej prestiżowe, no ale miałem właśnie te pastele Talensa, farby Talensa, to są, były bardzo okropnie drogie rzeczy i trochę może ojciec przestrzelił, bo ja byłem dzieciakiem, dzieciak takie rzeczy trochę zmarnuje, nie, tam na Basgra, rozciapcia, to są takie no, rzeczy już dla naprawdę dobrych artystów, no i zamożnych pewnie, myślę, bo to pamiętam, jak po latach kupowałem już sobie sam produkty Talensa, to się zdziwiłem, ile to kosztuje, nie? Jakiś taki zestaw pasteli dwupiętrowy, gdzie tych pasteli suchych, powiedzmy, jest, nie wiem, tam 100 sztuk, czy ileś. No to musiało kosztować niezłą fortunkę. Po latach pojawiły się różne takie wynalazki. We Wrocławiu jest na Jatkach, tak zwanych, taki sklep dla artystów i tam są świetne rzeczy, możecie sobie kupić do kupienia. No ale takie, wiecie, już takie naprawdę topowe, jakieś dobrej marki kredki akwarelowe, najlepszej jakości pędzle z włosa końskiego, co jeden za jeden zapłacicie na przykład 100, nie? No, są takie artykuły dla artystów, tyle to kosztuje. I to jest pędzel, z którego nie zaczną wam wychodzić włosy, na przykład zaraz jak po miesiącu. To są rzeczy, o które trzeba dbać. Takiego pędzla się nie wrzuca tam do terpentyny po malowaniu i się odchodzi, tylko się go starannie myje, chowa do przegródki. No, są to po prostu bardzo wysokiej klasy narzędzia dla artysty. Można tam kupić gotowe blade ramy, czyli takie jakby już zagruntowane płótno nawinięte na drewnianą ramę, żeby nie musieć samemu tego robić. Jeśli chcecie samemu przygotowywać takie rzeczy, to robicie taką mieszankę kleju, farby i tam gruntujecie. Chyba to był klej i farba, coś takiego. Nigdy tego sam nie robiłem, nie miałem zdrowia, ale ci na przykład... Miałem kolegów w szkole, którzy sami zbijali takie ramy z drewna, cieli, nawijali. To płótno się moczy, żeby ono się potem naciągnęło na tą drewnianą ramę, żeby nie było takie pomarszczone, tylko naprężone, nie? Czej, sklep dla niejadka? Nie, no, jadki to się nazywa. Takie miejsce we Wrocławiu. A zobaczę, czy mają swoją stronę. Sklep na jadkach, artykuły dla plastyków. No, widzę, że stronę mają zrobioną w Wordzie 98, 20 lat temu. Albo we front page'u. No, trochę nie idą z duchem czasu. Co tu mają w ofercie? Ramy, papiery, kartony kolorowe, sztalugi. Sztaluga to jest taki, wiecie, drewniany chwytak na blade ram, na płótno, nie? I ramę, żeby sobie malować. Taki stojak, no, na obraz, żeby na tym malować. Sztaluga to podstawa. Wiecie dlaczego? Bo inaczej się patrzymy na kartkę, na obraz, jak mamy przed sobą, pionowo, a inaczej jak to leży na stole. Nie powinno się malować właściwie na stole. Jeśli chcecie się poważnie brać za malowanie, to sprawdźcie sobie przynajmniej takie specjalne biurko, które ma, powiedzmy, odchylany ten blat, że można sobie go pod kątem 45 stopni obrócić i w ten sposób malujcie. W każdym razie, jeśli myślicie o malowaniu takim poważniejszym, obrazy i tak dalej, nie? To zmienia trochę perspektywę po prostu widzenia i jeśli rysujecie, malujecie postać, to wam się to zaburzy, jak macie to źle obrócone. Trzeba mieć przed sobą właśnie, sztaluga jest dobra. Media i werniksy, barwniki do tkanin, markery kolorowe, pędzle różnego typu, ale tu do wyboru pędzli. Kredki, ołówki, pastele. No ale nie ma konkretnych rzeczy pokazanych, tylko są takie kategorie, że to mamy kredki. No, to dziękuję bardzo. Super strona, Nie, no, takie ceny mieć, przecież oni na pewno dobrze zarabiają. Takich sklepów we Wrocławiu nawet nie ma dużo. Nie wiem, może są pewnie z dwa. Oprócz tego, o tym drugim nie słyszałem, zawsze tam chodziłem na te jatki. To co, chyba biznes się kręci do dzisiaj nieźle, to mogliby sobie zrobić jakąś w końcu dobrą stronę z katalogiem, z możliwością zamówienia czegoś. To nawet nie można zamówić nic. Widać, że to są stare pierdziele jakieś, zapóźnieni ludzie w ogóle. Ale szacun za to, że taki sklep prowadzą. Brzydko powiedziałem, przepraszam. Może po prostu nie chcą. Bardziej początkującym bym polecał na przykład farby akrylowe albo nawet plakatówki sobie kupić, pobawić się tym. Nie jest tak prosto malować farbami olejnymi, powiem wam. To trzeba pewne techniki znać, to śmierdzi. Ja rozcieńczałem zawsze olejem jakimś takim, miałem olej czasami terpentyną. Terpentyna daje takie bardziej matowe kolory, a olej bardziej nasycone, nie? Tak naprawdę chyba najbardziej zawsze lubiłem węglem rysować, rozmazywać i chyba w tym byłem dobry. I w ogóle i pastele. Chyba byłem w tym dobry, bo już jako dzieciak wygrałem jakiś szkolny konkurs, gdzieś wysyłali pracę do Japonii, nie? I jakiś japoński konkurs w ogóle wygrałem. A potem tą pracę ukradli. Była wystawa i ktoś ukradł. Jaki byłem dumny. Słuchajcie, jakaś tam nagroda, tam nauczyciel mi wręcza jakąś książkę na apelu na koniec roku za wygranie, to gówno wszystko. Ja się najbardziej cieszyłem, że ktoś ukradł tą pracę, bo to czujesz się wtedy jak artysta. Po prostu ktoś ukradł twoją pracę, nie? To cholera, ja jakiś krawinczy jestem po prostu normalnie w tym momencie. Ukradli moje dzieło. Warte miliony dolarów rumuńskich transferowych. Polecam wam, ludziska, w ogóle malowanie, rysowanie jako hobby. Nie musicie być w tym mistrzami świata. Weźcie sobie, sprawdźcie jakieś farby, jakieś kredki, może spróbujcie się zmierzyć z akwarelą. No, akwarela nie jest taka prosta, trzeba troszeczkę się orientować, o co w tym wszystkim chodzi. Ale może jakieś po prostu normalne sobie kupcie, zwykłe farbki, sztalugę, pędzelki i może się okazać, że to jest naprawdę świetny sposób na spędzenie czasu. Gdzieś przed domkiem sobie ustawić, pomalować. Ćwiczcie. I w Irlandii chyba, jak byłem, to od razu skumałem, że tam się ludzie takimi rzeczami zajmują na co dzień po prostu. Jakaś pani Jadzia, pan Wiesio, to no, sobie takie rzeczy robią dla przyjemności, bo było bardzo dużo sklepów z takimi artykułami i to w hipermarketach, znaczy w galeriach takich, w mini galeriach handlowych, nie? Normalnie takie stoiska, gdzie różne farby, pędzle, kredki, papiery, kartony. Dla kogoś, kto chce po prostu malować, rysować i skoro w domach towarowych, jak ktoś, to chyba za PRL-u się mówiło dom towarowy, nie? Jaka wieśniacka nazwa, taka właśnie jak z innej epoki. Witamy w domu towarowym. Dom towarowy luksus. Albo nie, jak nazywano kiedyś takie menel, domy towarowe? Pewnie
1: 20
0: od...
1: złotych.
0: Na menel. Nowy pędzel. Na nowy pędzel od Menela. Słuchajcie, co tu się dzieje w tym nocnym radio? Menelem mi sponsorują pędzel nowy. No. Dziękuję Menelu. Czcigodny Menelu, chciałoby się rzec. To, tutaj, wiecie, z szacunkiem do pana Menela. Szanowny panie, szlachetny panie Menelu. Tak sobie wyobraziłem jakiś rycerz na koniu. Chyba kiedyś się właśnie kumple nagle ryknęli śmiechem, bo zacząłem jako bohater takiej gry RPG, jak graliśmy jeszcze, wiecie, tam z mistrzem gry, kostki. Się odezwałem do jakiegoś chłopa per szlachetny wieśniaku, nie? To, a ci łahaha, szlachetny wieśniak. Tutaj mamy właśnie czcigodnego, szacownego pana Menela, sponsora wspaniałego. Dziękuję bardzo za dwie dyszki. No, no i co chciałem powiedzieć? Koniec końców, chodzi mi o to, że skoro w takim domu towarowym, w jakimś markecie, gdzie są drogo kosztuje wynajem i tak dalej, to się musi wszystko kalkulować. Opłacało się komuś i tu prowadzić takie interesy i sprzedawać pędzelki, farbki, to znaczy, że ludzie to kupują i że się tym zajmują. Więc fajnie, no... Może to jest jakaś taka subtelna różnica w narodach niektórych, nie? Że Polak się może mniej garnie do takich rzeczy, które mogłyby go uszlachetnić. Gdzieś tam to chamisko w nas jeszcze siedzi i się wolimy sobie posłuchać disco polo, niż chwycić za pędzel i pomalować, nie? A to się nawet tak kojarzy. Ktoś, kto do czegoś w życiu tam doszedł, dorobił się, chodzi sobie w takiej białej szlafmycy przed swoim pięknym domkiem, no to on sobie rozstawia sztalugę i sobie maluje, nie? Taką ma pasję. No to nie wiem, no to ludzie powinni dążyć do tego, żeby też być tacy trochę z wyższych sfer, tacy bardziej właśnie takie artystyczne dusze, nie? W ogóle człowiek, który robi coś, ma w ogóle jakąkolwiek pasję, to już jest bardzo do przodu, już jest co ciekawszy zwykle człowiek, no niestety. Jak ktoś się niczym nie interesuje, to w ogóle, no to tak zazwyczaj se nie pogadasz też o niczym, nie? No to... Czym się, słuchaj, czym się interesujesz? Nie, no tak w sumie, to nie, to tak... To, lubię coś, czasem kiedyś książkę czytałem, jak już tam było, także, ale tak to nic, muzyki... No aha, jaką tam książkę przeczytałeś ciekawą ostatnio? Ostatnio to nic, tak za bardzo nie, ale kiedyś pamiętam, to był ten jakoś tam Kubuś Puchatek, nie? Aha, no to też kiedyś się czytało, no tak, jak się dzieckiem było. Ale co, tak nic cię nie interesuje w życiu w ogóle, żadnych pasji? Gdzie ja tam mam czas, muszę do roboty, to gdzie to tam pasje człowieku? Gdzie to tam, co ja mam robić, co mam? No to tak czujemy, że jednak warto mieć jakąś pasję, jakąkolwiek, nie? Niech to będzie zbieranie znaczków, niech to będzie nawet naparzanie się na ulicy, cokolwiek, ale niech będzie coś. Menel habilitowany, pisze Tomu, to ciekawe. Konkurs Japonia Kanagawa, może, ja nie wiem o co chodzi, Japonia Kanagawa. Nie wiem. W ogóle było tak dawno, to były czasy, jak chodziłem do podstawówki. Nie wiem, która to była klasa. Czwarta, piąta, szósta. Książkom.

0: Tak więc pasje, dobra rzecz. Dobrze mieć jakąś pasję. Jak ktoś nie ma pomysłu na pasję, to niech zadzwoni, to mu wymyślę jakąś pasję, nową, hobby, zainteresowanie jakieś. Proszę podać od razu przedział cenowy tutaj, ile chcesz na to wydać. Ktoś zadzwoni teraz i powie: Krawcze, podpowiedz mi jakąś pasję, ale żeby kosztowało to tak maksymalnie 10 zł na miesiąc. No to słuchaj, zbieraj sobie pudełka od zapałek i buduj z nich zadziwiające konstrukcje. Widzicie? I co? Ja nie doradzę? Ja nie doradzę?
1: Ja nie doradzę?
0: Ja nie doradzę?
1: Paperosy me się skończyły. I się podkładzik też skończył. Ale to, że my się papierosy skończyli, to nie jest dobrze.
0: No ale macie wymagania. Tomu się pyta o pasję za 3 złote. Pasja za 3 złote, no to już jest wyzwanie, bo to nawet na te pudełka, na te zapałki trochę mało. Pasja za 3 złote. Robienie sztuczek z monetami, tak palcami, że masz bardzo sprawne te palce i jak złodziej czasami pokazuje, że tak ta moneta mu gdzieś tu znika w palcach, przewraca się z palca na palec, to se kup, zdobądź dwuzłotówkę i złotówkę. Złotówka jest chyba minimalnie większa, tak? Chociaż nie, chyba taki sam rozmiar, już nie pamiętam, widzicie. Patrzcie, jakie to dziwne. Obcuje człowiek z tymi pieniędzmi całe życie, pół życia, bo się zmieniały te pieniędzory w sumie, nawet monety. No i nie pamięta, czy złotówka jest większa od dwuzłotówki. Patrzcie, jak to się nie zakorzeni w głowie, nic w tej głupiej głowie się nie zostaje. No i no, to taka właśnie pasja, taka ekwilibrystyka z monetą między palcami, że ją tam między palcami przewracasz. Tylko właśnie to będzie koszt, zdobycie tej monety dwuzłotowej. Nawet za 2 złote ci znalazłem, widzisz, ciekawe hobby. Ćwicz, chłopaku, ćwicz.

Wydzieranki z papieru toaletowego. Ciekawe, ciekawe hobby ma ciosany z kartofla. Ładnie się pan przedstawił przed nam tutaj, przed milionami słuchaczy. Że ma takie hobby ma. Wydziera sobie z papieru toaletowego. Ja bardzo długo lubiłem lepić z plasteliny i to nawet stało się w pewnym momencie trochę takim moim powodem do wstydu, bo po prostu, no, nie miałem akurat jakiejś gliny, bym sobie w glinie rzeźbił. Glina jest dla zawodowca, nie? Się rzeźbi w glinie. No ale z braku laku, no to sobie w tej plastelinie coś tam porzeźbiłem. I kiedyś kumple u mnie znaleźli, a jeszcze miałem zawsze starszych kumpli, jak ze mnie w ogóle łacha darli, że Krawculek się plastelinką bawi. Gdzieś tam znaleźli. Potem się wkurzyłem, wywaliłem plastelinę i od tamtej pory nic nie lepie. Nic!

0: Ale jakoś to zapamiętałem, widzicie, do dziś, bo trochę faktycznie siara, nie? Tutaj to krawiec, ty lepisz ludziki z plasteliny? Tak to wygląda. No, miałem zawsze jakąś tam wymówkę, że artysta, no ale artysta z plasteliny... Z gliny się lepi. W plastyku były takie zajęcia, gdzie się szło tam i lepiło z gliny i wypiekało to potem. Nie wiem, po cholery nas tego uczyli. Znaczy, ja rozumiem to, gdyby ta szkoła plastyczna reklamowała się jako taka, która szkoli artystów, tak konkretnie, żeby była kawa na ławę, nie? Bez jakiejś ściemy, że tam grafika komputerowa też jest coś tu. Nie, no to chcesz być artystą? Git. Ucz się lepić, kurwa, garnki z gliny, ludziki z żołędzi rób, smaruj tymi farbami, siedź w tych rozpuszczalnikach. Przy tych farbach olejnych. No i bądź sobie artystą, ale to było takie trochę mamienie ludzi, że to jest coś innego, że to jest jakaś taka nowoczesność bardziej, nie? Chociaż może źle na to patrzę, bo uczyli przecież w sumie i historii sztuki, i liternictwa. No ale liternictwo, co mi z tego, jak dzisiaj się na innych zasadach trochę projektuje czcionki w programach specjalnych do tego, jak dzisiaj przyniesiesz na jakimś kartonie zafajdanym komuś czcionkę, że zaprojektowałem tu na kartonie, to może i pod smoka powiem, no, pan to artysta, widać, stara szkoła, no, tylko wie pan co, bo ja tu mi zrobił taki jaś mały, go wynająłem i mi zaprojektował na programie od razu, że mam, to ja wezmę od niego tą czcionkę. Nie no, to tak trochę trywializuję tutaj sobie jajcuję, ale no wiecie, no kto dzisiaj projektuje takie rzeczy. Tak samo jak chyba już dzisiaj nikt na papierze, żaden architekt tym rapidografem nie smaruje, nie? Tylko po prostu się na AutoCadzie jakimś robi. Może się mylę. Widzę, że architekci mają niby te coś tam na papierze, ale oni to chyba drukują na jakichś drukarkach wielkoformatowych sobie, po prostu coś, co im wypluwa program, nie? W którym masz już wszystko tam wyliczone, naprężenia materiału, tutaj powierzchnie, rodzaje materiału, wszystko masz, to ci potem drukuje, nie? Nie wiem, kto... Też chyba mało kto coraz rzadziej się wywołuje zdjęcia w ciemni fotograficznej. A mieliśmy też ciemnię fotograficzną w naszej szkole, gdzie ci, którzy byli na profilu fotograficznym, właśnie spędzali dużo czasu, wywoływali zdjęcia. Czy im ta wiedza się dzisiaj przyda? No wiecie, z jednej strony fajnie, jak się jest fotografem, znać się na takich rzeczach i wstyd trochę powiedzieć, że nie wiem, że jestem fotografem i nie potrafię wywołać zdjęcia w ciemni. No to trochę wstyd, trochę siara, nie? Tak samo jak ja bym się uważał tutaj za plastyka, za grafika, a nie potrafiłbym nic ręcznie narysować w ogóle, no to mogę powiedzieć, że jestem grafikiem komputerowym, ale już nie powiem, że się uważam za artystę, za rysownika czy za kogoś, no. Uważając się za rysownika, no muszą mnie nauczyć tam anatomii. Strasznie mało tej anatomii było, pamiętam, a to jest ważna rzecz, bo ludzi rysujesz, malujesz cały czas. Czy rysujesz komiksy, czy ilustracje do książek, czy obrazy, czy portrety. To są cały czas ludzie. A nas męczyli, pamiętam, przez lata martwą naturą. Żygałem tymi dzbanuszkami, kwiatuszkami. Wiesz, to jest jakieś nieporozumienie w ogóle, nie? Dramat. Pewnie się dzisiaj zmieniło trochę w tym moim autorskim liceum artystycznym. Jak znam dyrektora, to otworzył 5 nowych szkół, bo przecież no ta Ala powstała jako taki dodatek do Assy. To była taka Assa. Assa to była pierwsza chyba prywatna szkoła we Wrocławiu. Na pewno we Wrocławiu pierwsza. W ogóle taka znana była, nie? Tam chodzili często ci, którzy liczyli na coś innego niż oferowała edukacja państwowa. Nowe standardy nauczania, nie? w praktyce często się to sprowadzało do tego, że nie musisz nic robić, tylko płać i zdasz. Chociaż różnie to myślę było, zależy od, tam, od okresu i tak dalej. W Ali też, i Ala poszła tym kierunkiem, to miała być szkoła prywatna, która inaczej podchodzi do edukacji, gdzie rozmawiasz sobie z nauczycielem, siedząc sobie na ziemi, w luźnej atmosferze, i to się udało. To się udało znakomicie. To wspominam fantastycznie. Słuchajcie, nauczyciele byli bomba, jeśli chodzi o podejście do człowieka, nie? Nie było żadnego wstawania, dzień dobry, jakiegoś szacunku dla siwej głowy, kurwa. To jest ważne może, ale zmieńmy trochę tą skostniałą szkołę, nie? Róbmy bardziej taki model, nie wiem, jak w niektórych krajach jest, że po prostu jest normalna atmosfera, człowiek z człowiekiem, rozmawiamy sobie, a nie, że coś podnoszę rękę, pani profesor, czy ja mogę zabrać głos. Jakieś takie skostniałe, nie? Państwowe szkoły perelowskie jeszcze. Najlepsze. No, to mi się to nigdy nie podobało. Odetchnąłem w tej prywatnej szkole. Nagle dyrektor w ogóle na spotkanie przyszedł w pierwsze takie spotkanie zapoznawcze, gdzie wyszedł do nas wszystkich tam nowo zgromadzonych, to on przyszedł, specjalnie się ubrał w jakieś spodnie ogrodniczki, tak bardzo luźno, żeby podkreślić Mariusz Budzyński, nie? Myślę, że to no, znana osoba we Wrocławiu dosyć już. Potem powstały jakieś inne szkoły, Abrys, jakieś takie dla młodszych, szkoła, no rozwijali się. No życzę jak najlepiej, nie? No niech się tam rozwijają. Ja po prostu zwyczajnie nie lubię szkoły, żadnej, więc stąd trochę taka niechęć ogólnie do edukacji, nauczycieli, którzy się jawią jako tacy klawisze trochę, nie? Nie było gołych bab do rysowania. Były takie przypadki. Zjawiała się modelka i rysowaliśmy modelkę nagą. Ale to wiecie, to nie były jakieś laski jak z okładki magazynu czy coś, nie? No to były takie panie, nie? Często starsze panie się zajmują takim czymś. No i tak to wygląda. O rany, rapidograf. Rapidograf, przypomniałeś mi o tym narzędziu tortur. No znałem, miałem kolegów, którzy poszli na architekturę i przez lata też ćwiczyli rysowanie tym rapidografem, mieli różne tam grubości tego i tak dalej. No to taki sam system edukacji, czyli uczenie człowieka w sposób wsteczny, czyli utrwalanie mu i nieustanne ćwiczenie go w tym, co już jest trochę zaprzeszłe, co już odchodzi do lamusa. Dlaczego tak jest? Bo nauczycielom się nie chce zmieniać pewnego porządku rzeczy, który znają, nie chce im się uczyć nowych rzeczy, widzą w tym jakiś taki prestiż, że to są metody dawne i to musisz znać, to są podstawy elementarne. Ty se potem rób to na komputerze, ale to musisz znać. On się wtedy czuje w dechę ważny, nie? Że on cię uczy czegoś zapomnianej, tajnej sztuki jakiejś, nie? A komputer jakiś czy coś, czy jakieś nowoczesne urządzenia... W komiksie na przykład do dzisiaj się często koloruje, że tak powiem, analogowo farbkami, akwarelą czy kredkami, czasami też akwarelowymi, różnymi rzeczami. Są flamastry specjalne też do kolorowania, nie? I to nie są takie flamastry, takie zwykłe, nie działają w ten sposób, co zwykły flamaster. Flamaster, każda kolejna warstwa, którą nanosimy na papier, jakby przyciemnia kolor, który już był. To znaczy mamy delikatną czerwień, maźniemy drugi raz po tej samej kresce i w tym miejscu, gdzie się nasze maźnięcia nachodzą na siebie, to będzie taka jakby podwójna warstwa. Ta czerwień będzie, wiecie, taka po prostu głębsza, no będą po prostu nachodziły na siebie przeźroczyste warstwy. Daje to brzydki efekt i sprawia, że ciężko jest kolorować coś w ten sposób, ale są specjalne flamastry właśnie dla grafików, dla komiksiarzy, dla rysowników, dla ilustratorów, które nie działają tak. Nimi można po prostu dowolnie maziać i macie jednolity, ładny kolor. I są to dosyć drogie flamastry. Na YouTubie znajdziecie takie poradniki, czy można taki flamaster lepszy zastąpić gorszym, jak to zrobić, czy to się udaje, porównania. No, jestem zdania, no jak ze wszystkim, że droższe, lepsze, wyższe jakości narzędzia, to warto mieć. No, chyba, że kogoś nie stać, to sobie szuka jakiegoś zastępstwa, zamiennika. No ale jak się zjebie komputer, zapytuje Mateusz, używając wulgarnego słownictwa. I jak się zjebie komputer, no nie wiem, to świat stanie w miejscu. Obecnie tak to trochę wygląda. Wszystko jest komputerowe dzisiaj. Wszystko jest wytwarzane praktycznie dzisiaj z użyciem komputera. Czy to mówimy o obliczaniu trajektorii pocisku, czy opakowaniu po chrupkach, czy przygotowywaniu projektów jakichś obiektów do wytworzenia, no to się też już projektuje w programach. No wszystko się dzisiaj praktycznie robi na komputerze. Nawet jak dzwonisz do kogoś z telefonu, to idzie przez jakieś komputerowe centrale. Już dzisiaj mało co jest analogowe praktycznie. Wszystkim steruje komputer. Jak komputery się zepsują, to my się zepsujemy. Świat się zepsuje. Ale no to... No, tak, to pytanie, znaczy ten argument pamiętam, że się chyba pojawiał właśnie, jak ci się zepsuje komputer, to co zrobisz? Nic, nie narysujesz, w ogóle nie będziesz umiał. Jest w tym, częściowo bym się z tym zgodził, po prostu, że warto znać te różne techniki właśnie wykreślania czcionek, cyrklem, tak dalej, bo ucząc się tego, przy okazji poznasz po części tajniki ogólnie tworzenia czcionek, na czym to polega. Potem to sobie zrobisz trochę inaczej na komputerze, ale część tej wiedzy ci się przyda. Głupio być też, znaczy dobrze znać, nie wiem, różne style architektoniczne, wszelakie, to cię może zainspirować do projektowania fajnych leveli, takich jak w cyberpunku, architektonicznych jakichś takich cacuszek, które po prostu fajnie wygląda, budynek, wnętrze i tak dalej, nie? Bo mieszasz ze sobą na przykład różne style, nagle pracujesz przy jakiejś grze komputerowej i wpadasz na pomysł, żeby zmieszać ze sobą styl jakiś wiktoriański z jakimś starożytnym, nie? Budownictwem i łączysz różne tam, na przykład kolumna tutaj jońska, a ściany tutaj z jakąś fasadą, coś. No nie wiem, no wiecie, po prostu mieszanie różnych styli, tylko te style trzeba znać, żeby je mieszać, nie? Więc... Ale ja jestem zwolennikiem kolorowania na przykład na komputerze, bardziej bym kolorował dzisiaj, a nie farbami. Sami rysownicy opisują, ile czasu im zajmuje często, jak dużo im czasu zajmuje często pokolorowanie jednej planszy komiksowej, nie? Jednej strony. I to na przykład trwa 2 tygodnie. A na komputerze może ci to zająć 1 dzień, ze względu na to, że wszystko szybciej robisz, sprawniej. Jak popełnisz błąd, to możesz się cofnąć o 5 kroków w tył. Komputer pamięta twoje różne posunięcia i słynna funkcja, opcja undo jest tutaj bardzo pomocna. No a tutaj co? Rozleje ci się troszeczkę tuszu, gdzieś tam krzywo maźniesz. Wymaga to dużego skupienia i kontroli, a to jest męczące. I człowieka eksploatuje mocno, takie ciągłe skupienie, wpatrywanie się, wlepianie tych gał, nie? W te detale. Wzrok ci się popsuje, zmęczysz się, no to upraszczamy sobie, nie? A dziś już jest taki poziom, takie są narzędzia, wiecie, są takie programy graficzne, nie samym Photoshopem człowiek żyje. Photoshopa chyba wszyscy już dzisiaj znają, nie? Taki program, który zna cały świat, Photoshop. No ale są inne programy graficzne, które działają na innych zasadach zupełnie. Pamiętam na przykład Fractal Painter. Świetne możliwości dawał, symulował takie techniki analogowe właśnie. Pastela, mokra, sucha, farba olejna, farba akwarela, wszystko, nie? Dodatkowo faktura papieru, czy to płótno, czy to papier. Wszystko można sobie tam było fajnie poustawiać i zaskakująco ciekawe dzieła potem wychodzą, nie? W ogóle bardzo dużo zależy od narzędzia. Narzędzie, mówi się, że narzędzie to nie jest takie, znaczy może niektórzy tak myślą, że narzędzie to nie jest w tym wszystkim takie ważne, że liczy się talent i jakoś tam poradzisz sobie, czy z takim narzędziem, czy z takim. Niby tak, ale bardzo dużo może, bardzo możesz jakby sobie sam przysporzyć problemów, kłopotów, uzyskać dużo gorszy efekt przez to, że używasz nieodpowiedniego narzędzia. No, można wbić śrubokrętem gwoździa, jak masz ciężki śrubokręt, nie? Tam i napierdalać nim w tego gwoździa, to go w końcu może wbijesz. Możesz go kamieniem wbić, no ale najlepszy jest młotek i młotkiem te gwoździe wbijesz szybko. Pach, pach jeden, pach, pach drugi, sprawnie, nie uszkodzisz sobie deski. No, jak zaczniesz kombinować, wbijać kamieniami, to sobie zrobisz kuku, rozwalisz sobie, nie wiem, kolano tym kamieniem niechcący i krzywo gwoździa wbijesz, stracisz 10 gwoździ, bo ci się pokrzywią. I tak jest ze wszystkim, z malowaniem też. Jak chcesz się poważnie wziąć za coś, to używaj odpowiednich narzędzi i używaj tych narzędzi też zgodnie z ich przeznaczeniem. W ogóle spotkałem się z taką opinią, że Polacy to są tacy trochę taki naród, który niekoniecznie potrafi zawsze używać rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem. No dobra, przyznam się wam, że ta opinia była do mnie w sumie. Halo, czy słyszymy się, Dariuszu?
1: Tak, słyszymy się.
0: Słabo cię słychać, wiesz?
1: A teraz lepiej?
0: No, lepiej, jakby.

0: Sponsoruj.
1: Albo nie zauważyłem
0: Wspieraj.
1: na YouTube nie ma.
0: No w sumie
1: Ja
0: nie ma.
1: miałem. Jak streamowałem, to miałem konto Bitcoin właśnie.
0: Ty streamowałeś kiedyś? Chyba nic o tym
1: Tak.
0: nie mówiłeś.
1: Proszę?
0: Chyba o tym nie mówiłeś nic, nie chwaliłeś się, że streamowałeś. A co streamowałeś?
1: A Radyjko robiłem i takie właśnie undergroundowe.
0: A, radio Chłodna Piwnica, dobrze pamiętam?
1: Radio Gorąca Piwnica.
0: Gorąca. Gorąca piwnica. No w każdym razie, no to wszyscy trochę w piwnicy siedzimy w sumie. Więc... zawsze się trochę gwałci i zawsze się trochę siedzi w piwnicy i nie, miałem coś mądrego powiedzieć, ale nie wyszło. Myślałem, że się w temat może malowania jakoś tu wstrzelisz, a ty się, dzwonisz się, pytasz i co tam słychać?
1: A to mogę się wstrzelić, bo jestem też projektantem multimediów. I właśnie specjalistą jestem od reklamy zarządzania.
0: Wow, serio? To nieźle.
1: Tak.
0: I co na przykład fajnego robisz? Czy jak wygląda jakiś twój projekt, którym się zajmujesz? Bo nie wiem, czy bardziej nadzorujesz, kierujesz, jesteś takim project managerem, czy bardziej twórcą, grafikiem, czy osobą kreatywną, która bardziej coś, wiesz, wymyśla?
1: Znaczy, no, kończyłem studia tego typu, tak, to jestem freelancerem, jak ktoś mnie poprosi o jakąś rzecz, to wtedy mu robię. No, ostatnio robiłem właśnie kampanię wyborczą dla kolegi, plakat mu robiłem po prostu. No tak, to no, wszystko mogę robić, a tak głównie zajmuję się muzyką. Głównie muzyką się zajmuję, gram jako DJ, jako producent, wydaję muzykę swoją elektroniczną.
0: No to pięknie, artystyczna duża. Teraz sobie przypominam, bo już kiedyś się ciebie tak podpytywałem trochę i teraz sobie dopiero przypominam, że faktycznie wspominałeś o tym, czym się zajmujesz, no ale czasami trzeba przypomnieć. A przypomnij, jaki typ muzyki tworzysz?
1: AC techno, minimal techno, trochę house, drum and bass, trochę dubstepu, tego ogólnie IDM, czyli Intelligent Dance Music, takie kawałki mam podobne trochę do Apex Twino. Jak na przykład gram na rave, to słyszę, że wpływają Apex Twin na przykład, że coś podobnego możliwe, że ja tworzę, bo robię taki acid właśnie, taki dosyć kolorowy, wesoły właśnie.
0: A tak się właśnie nie znam na tych podgatunkach techno. Acid to mówisz taki wesoły, w którym taki jakiś wesoły, ale co, taki wesoły jak na kwasie? Taki wesoły czy jak?
1: Tak właśnie, taki jak na kwasie, typowy acid. Z acidowym brzmieniem takim, no wywodząc się z głównego nurtu IDM.
0: Mhm. A jakie są jeszcze rodzaje techno na przykład? No tam wiem, że jest rave, co tam jeszcze? Ja się nie znam na techno zupełnie, kurwa. Niemieckie techno jest jeszcze, wiem.
1: Tak, jest tak. Jest niemieckie techno, jest dark techno, takie ciemne już brzmienia też. Ostatnio zacząłem się właśnie w tym kierunku iść, takie ciemne brzmienia też mam.
0: Ale ciemne w sensie, że to murzyńskie czy mroczne, bo nie wiem.
1: Mroczne takie, mroczne. Takie, że kolega słuchał u mnie, to powiedział mi, że nie może tego słuchać, bo przypominają mu się najgorsze zdarzenia z życia. Tego typu potrafi muzykę kreować. No.
0: Kurde.
1: Uderzającą w uczucia i też właśnie produkuje także muzykę, która leczy wszelkie choroby za pomocą częstotliwości solfeżowych. Są to częstotliwości od 174 Hz do 963 Hz i każda ta częstotliwość

0: Coś chyba zanikło, tak. Połączenie. Połączenie się popsuło. Zobaczę od razu, czy to nie u mnie, bo ostatnio tu internet płata figle. Mimo, że zapłacony. Kurna, ja płacę, ja wymagam. Kurna. Smoluchy pieprzone, ale ich opieprzę w poniedziałek. Nie, no nie opieprzę. Tak się odgrażam tylko. Tak naprawdę jestem dosyć miłym człowiekiem, sympatycznym. Staram się być, jak rozmawiam z ludźmi. Przynajmniej się staram. Dariuszu, czy jesteś? No nie ma. Rozłączyło Dariusza. Dobra. Coś się popsuło i nie było go słychać. Jakiś kiepski ma internet. Jakiś jest ten rave, house. Co tam jeszcze za te techno były? A to ciekawe hobby, nie? Rave to impreza na nielegalu krawcze, zwykle w opuszczonych fabrykach. Aha. A to nie jest gatunek rave, techno? Myślałem. Widzicie, jak ja się znam. Nic się nie znam na techno. Jestem ignorantem i lajkonikiem. Jakieś problemy techniczne?
1: O tak, słabo się przygotowałem. Rozmawiał, telefon mi się rozdawał, no.
0: No to fajną, no to jesteś wśród tych, którzy mają jakąś pasję przynajmniej, bo dzisiaj o pasjach tak rozmawialiśmy trochę. Ty masz pasję muzyka, bo tak wydaje mi się, że to twoja największa chyba teraz pasja, nie?
1: No tak, ja też lubię bardzo grafikę komputerową i mogłem godzinami siedzieć w Photoshopie i sobie tam eksperymenty robić jakieś, no. To też bardzo wciągające jest. A produkcję muzyki elektronicznej to szczególnie polecam, bo to jest... No, najsilniejszy, jakby powiedzieć, no taki naturalny, moim zdaniem, legalny narkotyk, bo jak tworzy tę muzykę, to wchodzi się w trans, tak kurczy, jakby się odkleja od całej rzeczywistości. Nawet mam przeżycia takie, tego typu, jak mistyczne przeżycia właśnie związane z kreowaniem muzyki, bo na przykład mam takie urządzenie jak Magraph, które emanuje polem plazmy i podłączam go na przykład pod sprzęt grający czy pod komputer i jak tworzę muzykę, to mam jakby połączenie z całym wszechświatem i jest naprawdę niesamowite. No, po prostu cały się jeżę, mam dreszcze wtedy.
0: Masz dreszcze i prosisz o jeszcze.
1: Tak.
0: A z czego jest zbudowany twój Magraph? Jaka konstrukcja? Coś więcej powiesz?
1: Zbudowany jest z miedzi oraz nanopowłoki CO i jeszcze tych dwóch pozostałych powłok.
0: Ciekawe. Ile zwojów stosujesz? Ile razy zawijasz druta?
1: No chyba tyle, ile optymalnie, tak mniej więcej 66 chyba, jakoś.
0: No dobra, nie potrafię tego zweryfikować, nie pamiętam już jak się robiło Magrava.
1: Ja akurat kupiłem Magrava i wszystkie gansy, za jednym razem chciałem skosztować tej właśnie technologii cache.

0: Ahoj, tu Ania z Trójmiasta. Witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie z Pawłem z kanału Paweł i Grzyby. Dobry wieczór, Pawle. Halo, słyszymy się?
1: Tak, tak, słyszymy się.
0: Witaj.
1: Witam, witam, witam Ciebie, witam też wszystkich słuchaczów nocnego radia. Z reguły to nie jestem taki, wiesz, nie udzielam się tak gdzieś w radiach, no także raz mi się tylko w życiu zdarzyło, teraz drugi raz.
0: No, mam nadzieję, że tutaj Cię miło ugościmy. Bardzo się cieszę, że z nami jesteś i że porozmawiamy o Twojej pasji, czyli o grzybach właśnie, które są osobnym obok roślin i zwierząt, niezwykłym królestwem w świecie przyrody. Jak zawsze jesteśmy na żywo, także jeśli tylko macie ochotę o coś zapytać w temacie audycji, to dzwońcie na Skype Nocne Radio. Witam wszystkich na czacie. Może na rozgrzewkę jakaś taka zagadka grzybiarska tutaj dla Was. Jakie jest ulubione ciasto grzybiarzy? Paweł, Ty wiesz?
1: Ciasto grzybiarzy? Kurczę, nie wiem. Nie wiem.
0: Dajmy szansę czatowiczom. Podpowiem, że jest zielone. Zielone ciasto. Nawet na naszej planszy jest jakby ta roślina. Bo tutaj na planszy właśnie widzicie takiego grzybka, który jest jakby twoim znakiem rozpoznawczym twojego. No i tutaj brawo dla Alexa Z. Leśny mech. Tak, leśny mech to jest ulubione ciasto grzybiarzy. Jest to ciasto, które robi się ze szpinaku. I tam jest też masa taka zbitej śmietany. Także polecam. Nie wiem, Paweł, jadłeś leśny mech?
1: Nie jadłem leśnego
0: mechu. No to musisz spróbować. Pyszne, lekkie ciasto.
1: No to spróbuję.
0: No to może jeszcze, jako że się witamy, to jak witają się grzybiarze?
1: Tu nic nie ma.
0: Tak, dokładnie. Tutaj nic nie ma, ale mogą też się witać. Dasz grzyb, żeby sobie życzyć, nie? Tych grzybów. No dobra, to słuchaj, to powiedz, jak to się u ciebie zaczęło? Kto ci tego bakcyla grzybowego zaszczepił?
1: Znaczy, u mnie to zaczęło się już bardzo dawno. W sumie to od dziecka zostałem zabierany przez rodziców na grzyby. Tylko z tym, że już miałem te kilkanaście lat, to zazwyczaj rodzice chodzili już w swoją stronę, ja zacząłem chodzić w swoją stronę. Spotykałem tych grzybów dużo. Ile tam moi rodzice wiedzieli, to wiedzieli, więc mogłem tylko podpytać, co to jest. Przy większości dostawałem odpowiedź, że to jest trujak, psiak. A dla mnie te wszystkie trójaki i psiaki były każdy inny, więc jakby to mnie tak troszkę fascynowało, dlaczego jeden trójak różni się. Raz wygląda tak, drugi raz tak. Kto ma rację, tak? Mhm. I zacząłem szukać. Potem jakby, wiadomo, czasy szkoły, więc mniej czasu poświęcałem na grzyby. Też nie było tak, nie było wtedy internetu, nie było. Jedynie, jak miałem taki jakiś podręczny atlas, ale bardzo mało gatunków. Nie wiem, ile tam mogło być. Niech by było 30 gatunków. To jest naprawdę nic. I do tego jeszcze były ilustracje, rysunki, więc to też teraz z perspektywy wiem, jak to jest ważne, bo nawet zrobienie zdjęcia, żeby tak bardzo żywo oddawał kolory, nie jest łatwe. No i z czasem jakby zacząłem, jak już internet powstał, zacząłem szukać po internecie takich informacji, było tego bardzo mało. No i myślałem, że znaczy były grupy, te grupy też tam gdzieś powstawały, ale ja w tym czasie bardziej szukałem tak na własną rękę i pomyślałem o tym, że kurczę, czegoś się dowiem i czegoś się już upewnię i sprawdzę to w kilku miejscach, to nagram sobie to dla siebie i będę miał taki swój podręczny dla siebie atlas. Ale tych plików było tak dużo, że mówię, a to nie będę tego trzymał w telefonie czy na komputerze. Przerzucę sobie to na YouTube'a i jak będę gdzieś przy wódce gadał ze znajomymi, bo tak najczęściej się rozmawia o grzybach, przy alkoholu, to jak zapytam, co u nich rośnie, bo wiadomo, mają nazwy lokalne, a ja nie wszystko.

0: Takie lokalne znam, to mówię, może taki, może inny, pokażę to po prostu u mnie na kanale. No i z czasem okazało się, że tych ludzi było 1000, 2000. Ja już mówię, o, to jest trochę za dużo, ja tam miałem różne na tym kanale filmy. Znaczy
1: Jakieś prywatne też?
0: Takie z wycieczek, jakieś prywatne, no, no, trochę z pracy. I kurczę, potem mówię, tych naprawdę tych ludzi przychodzi coraz więcej. Ja mówię, no ale jakby nie widzę tutaj że takiego, znaczy było bardzo duże zainteresowanie, nie wiedziałem skąd, więc postarałem się, uspousowałem te swoje prywatne filmy, zostawiłem tylko te o grzybach, bo jakby tam nic takiego złego nie mówiłem, tylko pokazywałem dany gatunek, omawiałem jak wygląda. A poza tym te moje pierwsze filmy zostawiłem je na kanale specjalnie tylko po to, żeby był widoczny progres tego mojego nagrywania. Mam te filmy, jak przeglądam, to sam się śmieję, bo na większości ujęciach nic nie widać, bo człowiek jest taki przerażony, że spotkał jakiś ciekawy, rzadki gatunek, lata z tym aparatem, próbuje to nagrywać, pochwalić się, a tam tak naprawdę nic nie widać. Teraz już z biegiem czasu wiem, że należy spokojnie, bardzo delikatnie robić ruchy, żeby te ujęcia tych grzybów były bardzo dobrze widoczne, z dużym zbliżeniem, także tak to wygląda. No i właśnie zaczęło się to od tego, że byłem bardzo ciekawy. Tak to w skrócie można teraz powiedzieć, nie?
1: To było aż 13 lat temu, więc może te filmiki były takie gorsze, bo po prostu miałeś gorszą komórkę, która miała gorszy aparat.
0: To też, ale z drugiej strony nie miałem pojęcia o nagrywaniu. Tak naprawdę to zdjęcie było można zrobić, te zdjęcia też robiłem tak nijak. No widzę to, że było to słabe.
1: No takim byłeś pionierem, bo to faktycznie chyba był taki pierwszy kanał. Jak patrzyłam na te inne kanały, które też trochę jak grzyby wyrosły,
0: tak,
1: o grzybach,
0: tak, tak,
1: to one są dużo, dużo młodsze. Także tutaj w tej kwestii faktycznie jesteś tutaj liderem na polskim YouTubie. Powiedz mi, jak ty siebie w ogóle nazywasz? Czy mówisz o sobie, nie wiem, zapalony grzybiarz, czy pasjonat grzybów, czy grzybofil? No bo hobby to jest trochę za mało, nie?
0: Nie, no jestem zwykłym pasjonatem. Ja to tak uważam, że to jest pasjonat, bo bardzo dużo poświęcam czasu, czy to nieraz przed pracą, na przykład mam pół godziny, to zajrzę w najbliższy park naprzeciwko firmy, żeby zajrzeć, czy coś nowego mi nie wyrosło. Każdego dnia jestem, teraz też oczekuję na jakąś taką nowalijkę, która jest mega ciekawa, bo to jest Cordyceps militaris z łaciny, a po polsku maczużnik bojowy, mega grzyb pod względem właściwości prozdrowotnych, naprawdę. I ten grzyb wyrasta na larwach owadów, więc najpierw są larwy gdzieś pod ziemią zaatakowane tym grzybem i z takiej larwy wyrasta, tam dzisiaj ci podsyłałem takie
1: tak,
0: jedno zdjęcie, to widziałaś jak na dłoni miałem
1: tak,
0: larwę
1: tak,
0: owadów.
1: Ja... Ja wam zaraz pokażę tego maczużnika bojowego.
0: Przefajny grzyb. Pod tym względem właśnie jest taki znany maczużnik tybetański. Płacą za niego horrendalne pieniądze, bo to naprawdę wysokie sumy w dolarach. Ale też mam znajomość z panią profesor Muszyńską, która bada te grzyby i ona mi powiedziała, Paweł, on jest kilkaset razy lepszy od tego tybetańskiego, a tego maczużnika możemy spotkać u nas właśnie w ogródkach, na trawnikach, najczęściej taki, tam, gdzie mogą być larwy. Nie?
1: Tak, to jest chyba ten grzybek, co tutaj się powinien już wyświetlić. Dobrze mówię, że to ten maczużnik bojowy?
0: Moment, tylko taki jeszcze...
1: Pomarańczowy taki.
0: Tak, taki pomarańczowy, dokładnie, taki języczek pomarańczowy. No.
1: No właśnie, słuchaj, może zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Wykręcać czy wycinać? Jakąś tutaj, który kościół wyznajesz i czy to ma jakiś sens?
0: No, ja wyznaję kościół właśnie wykręcania, ale ja uzasadnię to, dlaczego tak właśnie jest. Oczywiście nie ma to tak naprawdę znaczenia, jeżeli chodzi o dla grzybów i dla grzybni, czy my wykręcamy, czy wycinamy, bo grzyb to nie jest to, co my widzimy na zewnątrz. To jest owocnik grzyba, a cały grzyb to jest ta grzybnia właśnie. To jest grzyb, który jest pod ziemią. I to nie jest taki organizm, który ma 2 metry na 2 metry powiedzmy połaci, gdzie rośnie, tylko to są naprawdę hektary grzybni. A to, że owocniki wyszły w tym miejscu, a nie w innym, to dlatego, że tu miały lepsze warunki. I teraz, dlaczego ja mówię, żeby wykręcać? Bo przy wielu gatunkach bardzo istotne jest, czy ten owocnik jest, czy ten owocnik na dole trzonu, bo grzyb ma trzon, nie nóżkę, nie ogonek, czy tam, nie wiem, korzeń, jak to tak się potocznie mówi, tylko ma trzon. Na dole trzonu, czy jest pochwa, czy ten grzyb ma pierścień na trzonie. Więc jak zbieramy te same kapelusze, to potem nie wiemy tak naprawdę, jaki to był gatunek. Znaczy ja, powiedzmy, że w większości przypadków, nawet po samym kapeluszu, będę mógł ocenić, co to jest za gatunek. Ale czasami widziałem takie akcje na pewnych grupach, gdzie ktoś odciął muchomora zielonawego zaraz pod kapeluszem, tak go ładnie zaostrzył w kredkę i zapytał, co to jest. Odpowiedzi były mega szokujące, bo było pyszny gołąbek zielony jedz. Inny mówił gąski zielone. I tak naprawdę nigdzie nie usłyszałem, że jest to kania. Nigdy. A właśnie w mediach się bardzo przewija często i gęsto temat, że można muchomora zielonawego pomylić z kanią. No, ale o tym to będę mówił za chwilę. Ale na razie właśnie do czego dążę, że trzeba widzieć cały owocnik. Bo nawet powiedzmy, że przy grzybach rurkowych, czyli tak zwanych, czy to borowiki, koźlarze, maślaki. Owszem, zebranie jakiegokolwiek gatunku z tych naszych rurkowych grzybów. Są tam grzyby, które mogą powodować zatrucie, jakieś tam wymioty, biegunki, ale w większości przypadków, znaczy nie ma tam przypadka, żeby ktoś się zatruł śmiertelnie. Ale jeżeli byśmy chcieli być pewni, co to jest za gatunek, to czasami trzeba zrobić przekrój całego owocnika. Całego, czyli kapelusz przez całą długość trzonu do samego końca. Dlatego, że niektóre gatunki odbarwiają się na przykład tylko w kapeluszu po przecięciu, inne tylko na dole w trzonie i jakby to już nam mówi, co to jest za gatunek. Dlatego ja mówię, żeby mieć zawsze wykręcać, żeby były całe owocniki do identyfikacji, bo potem część właśnie widzę na grupach, jak to ludzie robią, raz, że zdjęcie jest niewyraźne, dwa, ostatnio dostałem, wczoraj dostałem zdjęcie bardzo ciekawe, pokrojone grzyby już tak w kosteczkę, wrzucone do miski z zapytaniem,
1: co to za grzyb?
0: Co to za grzyb, bo śnieje, czy ktoś wie? Tam była bardzo fajna odpowiedź, mi się bardzo to spodobała. Szkoda, że go nie sproszkowała, więcej byśmy wiedzieli.
1: Czyli to wykręcenie za tyle też lepsze, że często ten cały trzonek, to on tam gdzieś w tym mchu się cały tam kryje i okazuje się ten grzyb dużo większy niż naprawdę tam na powierzchni.
0: Dokładnie, tak mówimy, dla grzybów tutaj nie ma znaczenia, także jeżeli ktoś chce, ale ja zawsze mówię, jeżeli ktoś nauczony jest wycinać i tak chce, a zbiera, nie wiem, tylko dwa gatunki, nie wiem, maślaka jakiegoś jednego, albo maślaki to zazwyczaj zbierają przynajmniej dwa lub trzy, z czego nie wiedzą, że zbierają dwa lub trzy gatunki, tylko myślą, że cały czas to jest jeden i ten sam gatunek. No bo tak to jest mniej więcej. No ale najlepiej właśnie moim zdaniem jest wykręcać. No ale no i tam, żeby, ja powtarzam to, co żeby pamiętać, żeby sobie przykryć ten dołek, który zostaje po wykręceniu grzyba.
1: Tak, żeby
0: bo tam grzybnia, żeby nie wyzychała. Ale tak naprawdę istotne jest to bardziej dla ludzi, żeby mieć cały owocnik, żeby się potem nie doszło do jakiegoś zatrucia, bo to jest najważniejsze.
1: No, grzyby są takie trochę podstępne, nie? Bo nie dość, że właśnie trzeba całego go mieć, żeby go dobrze ocenić, to jeszcze jakby na linii swojego życia, tak, mały grzybek to zupełnie co innego niż grzybek w średnim wieku, niż taki już podstarzały grzybek. One potrafią zupełnie inaczej wyglądać. Tutaj jeszcze się Lusak pyta, czy tego maczużnika bojowego to się je razem z larwą? Chyba się w ogóle go nie jedzą.
0: Znaczy, nie, bo jest właśnie jadalny, bardzo, bardzo smaczny w jajecznicy, także naprawdę. A czy z larwą? No jak ktoś Ma ochotę z larwą zjeść, to od tej larwy na pewno nie umrze, więc
1: No,
0: może zjeść z tą
1: jakby
0: larwą.
1: jeżeli ktoś ma ochotę zwiększyć spożycie białka, to jak najbardziej z
0: O
1: larwą.
0: to chodzi, także właśnie grzyby z dużą ilością czerwi na przykład, to też z dużą ilością białka.
1: Tak. No, ale są takie grzyby, które trzeba odciąć. Tutaj wam wrzucę na planszę. No właśnie, żółciaka siarkowego, bo jeżeli myślicie, że w lesie są tylko kurki, to okazuje się, że są też kurczaki leśne i to jest właśnie ten nasz kurczak leśny.
0: Tak, dokładnie. Żółciak siarkowy, bardzo fajny grzyb i on się pojawia tak w okolicach już kwiecień, maj, można go spotkać. To jest taka dosyć miękka huba, bardzo żółta. Taka no właśnie przypominająca siarkę, tak się uważa, że taki siarkowy kolor ma. Jest to grzyb jadalny, z tym, że trzeba pamiętać, żeby go jeść po obróbce, chociaż to nie o to chodzi, że można się nim zatruć, tylko ma nieprzyjemny taki swój zapach, jak jest surowy, więc lepiej go obgotować i dopiero zrobić z nim coś po obgotowaniu. Chociaż niektórzy tego nie robią, wolą jednak jeść takiego świeżego. Jak najbardziej jest to też dobry sposób. Co trzeba jeszcze wiedzieć o żółciaku, że na przykład żółciak siarkowy ma mega właściwości. Jest lepszy niż niektóre pasty do zębów.
1: Do
0: Tak,
1: pasty.
0: on ma takie właśnie związki w sobie. To polscy naukowcy to tam wybadali, jeżeli chodzi o tego żółciaka. Potem mieli nieprzyjemności, bo oczywiście przez duże korporacje, że jak tak można mówić, ale oni widzieli, co badali, więc widzieli wyniki. No ale pomijając to, co można zrobić z takiego żółciaka? Bo to jest też właśnie fajne. Dlaczego kurczak leśny? Bo jego konsystencja po usmażeniu, czy tam właśnie, no, głównie po usmażeniu, to jak go rozrywamy, przypomina takie włókienka, jakbyśmy rozrywali pierś z kurczaka. Tak to mniej więcej wygląda. Ale mnie najbardziej smakują z tego właśnie żółciaka siarkowego mielone, kotlet mielony. To się
1: Tak.
0: robi tak samo jak normalne mielone, tylko z tym, że ja odgotowywuję tego żółciaka, potem po ostygnięciu go mielę i reszta idzie tak samo jak do mielonych. Tam dodaję przyprawy i potem to idzie na patelnię. Rewelacja.
1: Tak, właśnie świetne na Twoim kanale jest to, że Ty po prostu też sobie gotujesz z tych grzybów.
0: Pokazuję tak,
1: Tak.
0: staram się pokazywać nie tylko właśnie to, że te grzyby są, owszem, że są, ale czasami coś tam postaram się coś zrobić. Oczywiście nie jest to łatwe, bo zazwyczaj to wygląda tak, że kończę pracę o którejś tam godzinie, potem biegnę do lasu, coś ponagrywam, potem przychodzę do domu, jest godzina 20 i biorę się za gotowanie. O 12 w nocy kończę, bo gotowanie z nagrywaniem nie jest takie łatwe, jak się komuś wydaje, bo to trzeba zrobić z każdej operacji jakiś jeden krótkie ujęcie, żeby to było pokazane, co ja tak naprawdę zrobiłem. No i powiedzmy o 12 kończę, trzeba te wszystkie gary, żeby żona się nie denerwowała, bo ona tam słucha, ja wiem, że słucha. Także trzeba te gary wszystkie poładować do zmywary, bo potem może być właśnie nieprzyjemnie na drugi dzień, że zdewastowałem kuchnię i tak to wygląda. Często nagrywam właśnie z żoną, czasami mi tam pomaga na przykład i sama się śmieje, że bo ja mówię, czekaj, jeszcze nie uruchomiłem, ona stoi w ręce, ma tam coś, bo próbuje coś wsypać. No tak, to czasami jest zabawne.
1: Ale myślę, że żona zadowolona generalnie, że dzięki tym grzybom się w kuchni rozwijasz. Także myślę, że
0: No, nie skomentuję
1: chyba, że wiesz, pojawia się taki jęk, znowu grzyby na obiad.
0: Tak, znaczy o tyle mam w domu fajnie, że właśnie przynoszę różne grzyby, jakby żona nie pyta, tylko smażę, chcesz spróbować? Daj, dobre, dobre, niedobre, nie pyta, czy takie, czy jakie, czy owakie.
1: Słuchaj, mamy pytanie z czatu. Czy
0: Jasne.
1: to prawda, że marynowanie trującego grzyba w occie zabija truciznę?
0: Nieprawda. Nieprawda. Znaczy jest taki przypadek, że chodzi tu i tu bym powiedział o co chodzi, o tak zwane olszówki, czyli tego krowiaka podwiniętego. Bo dawniej się go zbierało, dawniej się go jadło. Ja tam na tych zdjęciach nie wysyłałem tego krowiaka, ale z tego co rozmawiałem z takim znajomym, który znowu bardzo często kontaktował się z toksykologami, to tam właśnie te związki, które były tam trujące w tym krowiaku, jakby po obgotowaniu część z nich znikała, do marynaty trzeba obgotować grzyby, a druga część właśnie po zalaniu octem. Ale to był taki, to jest jeden przypadek, ale jeżeli chodzi o muchomora, na przykład zielonawego, to nie ma takiej możliwości. Te toksyny nadal są w tym muchomorze. Nie wiem, tam chyba, nie pamiętam, teraz nie chcę strzelać, ale wiem, że bardzo wysoka temperatura była do neutralizacji tych toksyn, chyba ponad 200 stopni, nie pamiętam dokładnie. A wiem, że woda się nam gotuje w 100 stopniach, więc no, także toksyny zostały.
1: Ja wam tu zaraz tego krowiaka pokażę. To jest ten krowek. Tutaj też właśnie to jest taki screen od ciebie z filmu.
0: Tak, to można jak najbardziej. Ona mi dużo pokazywać, bo ja tam mam raczej bardzo dużo gatunków. Nie wiem, nigdy nie liczyłem, ale filmów mam coś koło 800, z czego pewnie ze 100 jest zbiorczych z różnymi gatunkami. No to powiedzmy, niech by było 600, żebym
1: Halo,
0: nie mógł
1: halo?
0: zawyżać. Słychać
1: Już
0: mnie?
1: tam jesteś? Paweł, słyszymy
2: Już
1: się?
2: myślałem, że o mnie mówisz,
1: Co tu się
2: że mnie
1: dzieje?
2: pokażesz jako krowiaka.
0: No,
2: Że tu
0: witam.
2: krowiak dzwoni.
1: Cholera.
2: Witam Ciebie,
1: Słuchaj, co, mam chyba
2: znaczy
1: jakiś problem
2: oboje Was witam. I mam
1: ze
2: takie pytanie,
1: słuchawkami
2: słychać ma...
1: moimi.
0: Ja
1: Widzę, że
0: słyszę.
1: coś. Nie wiem, czy coś mi się tutaj. Czekajcie, czekajcie, muszę
2: Ja Was
1: zmienić
2: słyszę też
1: słuchawki,
2: dobrze,
1: niestety.
2: oboje. Może coś z
1: Poczekajcie
2: kabelkiem,
1: chwilę, mam
2: jak
1: tu
2: to bywa.
1: jakieś.
0: Nie no, szefowa musi być. Musi słyszeć wszystko, żeby nie było potem problemu.
1: Dobra, słyszymy się?
0: Ja słyszę elegancko. Ja też doskonale słyszę.
1: Słuchajcie, no to jest właśnie problem ze słuchawkami, z Bluetoothem. Połączyłam się chyba z czymś innym i was nie słyszałam przez chwilę. No dobra, o czym wy
2: No
1: rozmawialiście?
2: ja grzybiarzem wprawdzie nie jestem, aczkolwiek bardzo tak podchodziłem kiedyś, jak miałem 6 lat lub mniej, bardzo tak no, jako rozrywkowo, jak to dziecko podchodziłem do spraw zakładowych wyjazdów na grzyby, bo mój tato jest takim grzybiarzem właśnie od 80 ponad lat. I zawsze pamiętam, jak suszyły się te grzyby w kuchni, ten zapach rozchodzący się po całym mieszkaniu tego suszu grzybowego. Wisiało gdzie tylko się dało, nad kuchenką gazową. No później wiadomo, pojawiły się suszarki do grzybów specjalne. Mniej to było kłopotliwe. Natomiast jedna rzecz mnie tak frapuje i pamiętam do dziś te kłótnie, które były w zakładowym starze, który miał taką specjalną nadbudówkę na grzyby pasażerską, że służył jako autobus. I zawsze były kłótnie. Mój tato zawsze kłócił się z tymi pozostałymi grzybiarzami, którzy zbierali taki szczególny grzyb, który nazywał się olszówka. Otóż wielu z tych grzybiarzy zbierało olszówkę jako normalny grzyb jadalny. Natomiast mój tato twierdził, aczkolwiek nie wiem tego do końca, no bo nie badałem tematu, że olszówka w długim okresie czasu powoduje totalną marskość wątroby. Czy coś na ten temat wiesz?
0: No, właśnie dokładnie tak. No. Tutaj chodzi o to, że to nie jest jakieś tam krótkoterminowe zatrucie, tylko to się dzieje w dłuższym okresie. Stąd teraz się okazało, że te krowiaki są właśnie, te olszówki uznawane za grzyby trujące.
2: No to jest właściwie takie moje jedyne pytanie, bo chciałem, bo pamiętam to pytanie jeszcze z dzieciństwa, jakie tam były kłótnie w autobusie. Mój tato wręcz się denerwował tam na tych pozostałych. Nie jedzcie tych olszówek, bo będziecie mieć tak samo jak po 3-4 latach intensywnego picia alkoholu, nie? Właśnie.
0: No tak to jest, tylko właśnie z tymi olszówkami, to co mówię, co się teraz dowiedziałem, że jeżeli oni marynowali te olszówki, to te właśnie toksyny znikały w tej zalewie octowej i w pierwotnym wcześniej obgotowywaniu tych grzybów, nie? Dlatego to co dowiedziałem się też kilka lat temu, bo to od takiego człowieka, który dokładnie od Justyna Kołka, który też jest tam takim pasjonatem grzybowym, ale on miał bardzo dobre kontakty z toksykologami właśnie w sprawach grzybów.
2: Jeszcze taka druga rzecz, która mi się z tych młodych lat, no już to ponad 40 parę lat, jak jeździłem na te grzyby, minęło. Taka jedna zasada, którą mi ojciec wtłaczał jako dzieciakowi, że nigdy nie jemy grzybów zbieranych przez kogoś, tylko to, co sami zebraliśmy.
0: Brawo.
2: Czy ty się z tym zgadzasz?
0: Zgadzam się jak najbardziej. Jak najbardziej się zgadzam. Też jak dostaję od kogoś, jakbym dostał obrobione grzyby, no inaczej, jakbym dostał obrobione grzyby, no to miałbym wątpliwości. Za dużo wiem, chociaż i tak bardzo mało wiem, proszę mi wierzyć, bardzo mało wiem, a za dużo wiem, ile może być drobnych pomyłek, takich naprawdę szkodliwych, jak na przykład z tym muchomorem zielonawym, jeżeli ktoś by myślał, że przyniósł, dałby mi gąski, więc nie wiedziałbym do końca, co on tam pomarynował. O ile bym te grzyby dostał w całości, nieobrobione, to byłbym w stanie zidentyfikować, ale no, jak dostaję od kogoś, biorę grzyby, to raczej znam te osoby, o ich wiedzy dużo wiem, tak, na ten temat. To od takich osób czasami biorę coś na spróbowanie, tak. Ale to są
2: No.
0: osoby z takiego wąskiego bardzo grona, które się tak samo interesują jak ja. To tak, w ten sposób.
2: Tato miał jedyną taką zasadę, która odstępowała od tej reguły, to że wiedział, że ktoś miał na przykład szklarnię z pieczarkami i wtedy te pieczarki szklarniane, że tak powiem, pozwalał mi jeść w jakimś toście czy w czymś takim.
0: Tak, to są pieczarki to jest pieczarka dwuzaradnikowa, ale teraz właśnie, przepraszam, że tak przeszkodziłem, ale przypomniało mi się właśnie o tych pieczarkach, że dużo ludzi zbiera właśnie tak pieczarki byle gdzie z różnych miejsc, czy to z łąk, czy tam właśnie spod lasu, ale jest tam pieczarka na przykład trująca, bo jest pieczarka taka trująca, jest karbolowa, ona też jest tak na pierwszy rzut oka biała i ludzie często myślą, że to jest zwykła pieczarka. Ona ma bardzo nieprzyjemny chemiczny zapach i nie pachnie jak pieczarka. I do tego żółknie podstawa trzonu. Mam taki film o tej pieczarce karbolowej, więc można sobie zobaczyć, jak wygląda trująca pieczarka na przykład. Dlatego ja na przykład jak w swoich filmach przestrzegam osoby, bo wiem, że dużo jest takich, co nie znają się i próbują, to mówię, nigdy nie próbujcie zielonych i białych grzybów, tak, bo to jest taka podstawa, bo tam są śmiertelnie trujące grzyby, nawet od razu zbierania pieczarek. To tak.
2: A to też mi tato właśnie przekazywał taką wiedzę, co jeszcze mi utkwiło do dziś, że jak nie znasz grzyba, nie jesteś pewien, to lepiej go wyrzuć,
0: Tak.
2: niż miałbyś go jeść, nie?
0: Tak,
2: No i
0: dokładnie.
2: taka może na koniec jeszcze porada ode mnie, jako nie grzybiarza, dla tych, którzy na grzyby chodzą. Pozwólcie dzieciom, jak sami zobaczycie prawdziwka, czy nawet jakiegoś tam maślaka w tak zwanym zagajniku, czy kurki gąski, o tego typu rzeczy, żeby dzieciaki same znalazły. Naprowadź się tylko je na nie, bo to jest ogromna frajda. Ja pamiętam, że ja strasznie miałem satysfakcję, jak znalazłem grzyba i on się nadawał do
0: Ale
2: zerwania też.
0: ja mam na to sposób, bo jak zawsze chodzę z jakimiś młodszymi, no to zawsze mówię, oj, gdzieś tutaj czuję go, wyraźnie go czuję, ale gdzieś tam po prawej stronie, pod brzozą, tam musisz zajrzeć, nie?
2: No
0: Jest!
2: to dokładnie jak mój tato zrobił. Ja też coś takiego też gdzieś tam w podświadomości użyłem, bo to mówię, 45 lat minęło, ale po prostu też coś takiego właśnie robił, żeby pozwolić mi tego grzybka zerwać. Dobra, dzięki ci bardzo za rozwianie wątpliwości, które miałem przez 45 lat.
0: Nie ma
2: Także
0: problemu.
2: pozdrawiam i zachęcam do dzwonienia pozostałych. Na razie,
0: Dziękuję
2: trzymajcie
0: również.
2: się.
1: Słuchaj, Paweł, mamy pytanie z czatu. Czy
0: Jasne.
1: wszystkie purchawki i czosnice są w Polsce jadalne, o ile są białe wewnątrz? Czy jest jakikolwiek grzyb trujący lub niejadalny podobny do nich?
0: Tak, jeżeli mówimy tu o purchawkach i czosnicach, tak. Ale trzeba pamiętać, że takich okrągłych grzybów, co mogą wyglądać jak purchawki, jest jeszcze kilka, na przykład tęgoskóry. One tam się różnią właśnie tą zewnętrzną osłoną, taką skórą, że u purchawek ona jest bardzo kruchutka i w środku przeważnie jest biała, a potem i taka gąbczasta. A tam jest taki bardzo taka zbita gleba, masa zawodników. I na przykład kilka z tych tęgoskórów są tęgoskórami trującymi. Dlatego, jeżeli wiem, że to jest purchawka, to tak. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że nie wszystkie te purchawki są smaczne. Także tak naprawdę najsmaczniejszą purchawką to jest ta czaśnica olbrzymia, którą jest nie do pomylenia i ona jest najsmaczniejsza. To taka ciekawostka, ale na przykład to się dowiedziałem, że ta czasznica olbrzymia była używana dawniej jako opatrunki albo jako pierwsze podpaski. To taka ciekawostka. Ale to będzie w jednym z filmów, myślę, że tak do miesiąca się wyrobię i puszczę ten film, bo tam mam właśnie fajną rozmowę z panią profesor i o tej czasznicy, o kilku innych gatunkach, a ona z innej perspektywy na to patrzy niż ja.
1: No, niektóre grzyby rosną na drzewach, kłodach, a niektóre grzyby to, słuchajcie, trzeba wykopywać z podziemi. Tutaj wam wrzucam jeleniaka, ale chciałam się ciebie zapytać, czy ten to jest jeleniak sarni, czy jakiś inny?
0: Jeleniaków też jest dużo gatunków i ciężko je tak naprawdę na wizualnie ocenić, który jest to dokładnie gatunek. Przy jeleniakach to zazwyczaj jest potrzebne mikroskopowanie zarodników, żeby i to nie zawsze się też uda, żeby stwierdzić, który jest to. Możemy właśnie, bo żeby sprecyzować, o czym mówię. W polskie nazwy grzybów mają zawsze dwa człony. Pierwszy człon mówi, który to jest rodzaj. Czy to są muchomory, czy to są gołąbki, czy to są właśnie jeleniaki. A drugi człon nazwy określa nam konkretnie dany gatunek. I dlatego czasami mówię, że jest to rodzaj jeleniaków, ale do końca nie wiem, który jeleniak. Ciężko mi to po prostu powiedzieć.
1: Bo tak wyczytałam, że ten na przykład jeleniak sarni, no to przez sarny jadalny, ale dla ludzi niejadalny, nie? To też jest ciekawe, że niektóre grzyby są przez zwierzęta akceptowalne do zjedzenia, a dla ludzi to niekoniecznie.
0: Tak jest i na przykład też takie te mity były, co czy jak ślimak zje grzyba, to czy człowiek też może, bo ślimak je. Nieprawda, na przykład, to jest totalna nieprawda, bo ślimaki mogą jeść muchomory sromotnikowe i wcale tak nie jest taki, nie umierają tak jak ludzie.
1: Czyli rozumiem, że ty sobie tak te jeleniaka odkopujesz tak czysto.
0: Jeleniaka to zazwyczaj gdzieś widzę, już wystaje, bo one w większości przypadkach, jak je spotykam, to ja nie, że za nimi grzebię, po prostu je widzę. I tak samo jest na przykład z truflami. Ja za truflami nie kopię, w sensie takim, że nie biorę kopaczki czy tam rydla i nie ryję, tylko idę i patrzę, jak gdzieś wystaje kawałek trufli, to wtedy ją widzę, tak? No to ją jestem w stanie paluszkiem wyciągnąć, nie? Z tej gleby.
1: A jak te nasze polskie trufle smakują? Dobre są?
0: Moje zdanie jest takie, ale to jest moje. Ja znam dużo więcej, według mnie, smaczniejszych grzybów. Trufle, w większości te kilka gatunków, które byłem w stanie spróbować u nas. Oczywiście nie spróbowałem białej trufli, tej piemąckiej, to bo jakby u nas jeszcze nie znaleziona ta biała trufla. Znaczy, ja nie wiem, żeby ktoś znalazł na razie. Nigdy nie miałem okazji spróbować, ale te wszystkie takie czarne, czy tam jakieś pokrewne do nich trufle, jak próbowałem, to wszystkie praktycznie smakują jednakowo. Tam mają troszkę różne zapachy, ale w smaku to praktycznie jest jedno i to samo, czyli taki orzechowy posmak. Jakby zjeść orzechy laskowe, mniej więcej coś takiego.
1: Zanim sobie zrobimy taki jeszcze przegląd tych grzybów różnych, właśnie żeby tam odróżnić właśnie może tam kanie od właśnie muchomora i tak dalej, to chciałam takie też ci jedno ważne pytanie zadać. Jak znaleźć dobrą miejscówkę z grzybami?
0: Jak znaleźć dobrą miejscówkę z grzybami?
1: Jaki jest twój patent?
0: No to mój patent jest taki, że na pewno bym nie szukał tej miejscówki nigdzie głęboko w lesie, to po pierwsze. Dlaczego tak? Szukam, to też muszę wiedzieć, w jakim okresie to robię, bo powiedzmy, że to jest taki najbardziej standardowy teraz jesiennie. Czyli czego teraz jesiennie może grzybom brakować? One lubią wilgotność i temperaturę. To skoro wilgotność jest, to brakuje im temperatury, więc głęboko w lesie będzie dużo bardziej chłodno, więc te grzyby nie będą miały takiej możliwości wzrostu. Więc szukałbym na obrzeżach. Ale no, trzeba też wiedzieć, że musimy wiedzieć, za czym chodzimy. Przypuszczam, że tu większość interesuje borowik szlachetny czy tam podgrzybek. Jeżeli za podgrzybkiem, no to lasy iglaste. Czyli takie bory sosnowe najlepsze. Jeżeli za borowikiem szlachetnym, wiem, że w niektórych lasach też tam przeważnie po tych borach sosnowych chodzą, ale najlepsze są lasy jodłowe, ewentualnie jakieś lasy liściaste, dąb, buk. A to też zależy od danego momentu, bo czasami jestem W tym samym okresie wchodzę w buczyny i stwierdzam, że no, słabo to wygląda. Wchodzę do lasu jodłowego i tam wygląda to dużo lepiej. Innego razu wchodzę do lasu jodłowego, nic nie ma, ale wchodzę w buczyny i tam coś jest. Także na pewno bym szukał, musiałbym wiedzieć w danym okresie, czy jest zimno, to szukam ciepłych miejsc. Jak jest za sucho, to szukam wilgotnych miejsc.
1: Tak, a co, jak już masz taką miejscówkę, to ty sobie, nie wiem, tam pineskę wysyłasz, czy zapamiętujesz,
0: nie,
1: jak to
0: wszystko,
1: jest?
0: Nie, wszystko mam w głowie.
1: A, wszystko, tak naprawdę.
0: Wszystko mam w głowie. Nawet no wszystkie, bo nawet czy to wiosenne grzyby, czy to zimowe, no to ja mogę nawet, ja te pineski, jakby mi ktoś dał, to ja mogę wszystkie zaznaczyć, gdzie jaki gatunek rośnie. Ja to mam w głowie, bo po prostu dużo chodzę, także nie potrzeba. A orientację w terenie też mam całkiem nie najgorszą, więc jestem w stanie to szybko odnaleźć, te miejsca, gdzie.
1: No a na pewno słyszysz często pytanie, a gdzie na grzyby, gdzie polecasz, czy grzybiarz
0: zdradza
1: takie swoje miejsca?
0: Znaczy, ja nie mam z tym problemu, bo czasami nawet miałem taką grupę teraz ostatnio, w ten weekend miałem tą grupę. Też poprowadzałem po bardzo ciekawych terenach, pokazałem bardzo różne rzadkie gatunki grzybów. Jakby, no to więc musiałem ich automatycznie zabrać w te miejsca, gdzie te grzyby rosną. Ja nie mam z tym problemu. Czasami mi się raz mi się taka sytuacja zdarzyła, że mnie człowiek chyba na stacji benzynowej gdzieś rozpoznał i mówi: panie, to gdzie te borowiki w tym lesie, co tam wstawiałem? A ja wiedziałem, że to jest taki jeden mój bardzo mały las, naprawdę taki malutki, że jakbym tam to rozpowiedział, tak już tam nie mam, po co, nie będę miał co do pokazania. To był przypadek jeden, który powiedziałem, że nie. Bo jeżeli chodzi o takie duże skupisko leśne, to nie ma z tym problemu. Mówi, że to jest ta dzielnica, czy ta dzielnica. Tylko wiadomo, trzeba tam wejść i poszukać tego. Nie? To są kilometry spacerów, żeby coś trafić. I praktycznie takie systematyczne chodzenie. Jeżeli ktoś chce poszukać, bo zauważyłem, że bardzo dużo ludzi zaczęło się tym interesować, z tego względu, że na początku nie wiedzieli, że tyle gatunków grzybów jest. Ale żeby to pokazać, że tyle gatunków jest, to trzeba systematycznie chodzić, bo ten las się zmienia co 3 dni, więc za 3 dni może być tam całkowicie coś innego. Zresztą u mnie, to z mojego doświadczenia powiem, że ja chodzę po tych samych miejscach co roku, i cały czas coś mnie nowego zaskakuje, że pojawił mi się taki jakiś gatunek, którego myślałem, że nigdy nie spotkam, bo też trzeba wiedzieć, że nie każdy rok jest na dany gatunek dobry, bo to jest taki zbiór temperatur już powiedzmy od wiosny z wilgotnością, żeby ta grzybnia się zawiązała, jeżeli tam coś nie poszło, to pewne gatunki na przykład mogą nie wyjść albo wyjdą sporadycznie. No, tak to wygląda potem w późniejszym terminie.
1: To jest takie pytanie, czy polecasz jakąś aplikację, która rozpoznaje gatunki grzybów? Bo jest ich kilka, no i te takie lepsze to są płatne, nie?
0: Znaczy powiem tak, moje prywatne zdanie jest takie, że nie da się zrobić takiej aplikacji. Dlaczego? Bo powiedzmy, że aplikacja, która się raz pomyli, to już za dużo. A musi się pomylić, bo pewnie sama zauważyłaś, że grzyb, który jest malutki, wygląda troszeczkę inaczej niż jest trochę większy, a jeszcze potem jak jest bardzo duży, a jeszcze do tego nikt mi nie pokaże dwóch identycznych grzybów. A gdzieś musi być przyjęta jakaś baza, która będzie weryfikować na podstawie tego szablonu danego grzyba. Nie ma takich dwóch takich samych grzybów. To właśnie przy grzybach jest to fajne, że to nie jest paprotka, że każdy liść czy tam koniczyna wygląda tak samo. Każdy będzie wyglądał inaczej.
1: No,
0: tylko się po prostu trzeba nauczyć. Także aplikacji pod tym względem do rozpoznawania grzybów nie polecę, ale polecę na przykład właśnie swój kanał, bo ja tam pokazuję bardzo dużo. Nie pokazuję jednego grzyba, tylko staram się pokazać malutkie owocniki, trochę większe, bardzo duże, jakby kilka z różnych ujęć, żeby sobie utrwalić i omawiam, które cechy są takie najbardziej istotne. Ale mogę na przykład polecić bardzo fajną aplikację, z której korzystam do wyboru lasów. To mogę polecić. Taką aplikację jest dostępna chyba na wszystkie, tak, na wszystkie systemy w telefonie, nawet w laptopie można sobie zainstalować. Jest to bank danych o lasach. To jest bank danych o naszych lasach w Polsce. Na tym smartfonie nazywa się to MBDL, czyli Monika, Barbara, Dorota, Leszek, czyli MBDL. Tam możecie zobaczyć, jakie macie lasy. Często z niej korzystam, jak gdzieś wyjeżdżam, gdzie nie znam lasów. Więc uruchamiam MBDL-a i widzę dookoła, jakie mam lasy. Czy to są dęby, buki, graby, sosna, jodła. Do tego jeszcze mam podany wiek tych drzew. Więc bardzo dużo. A na komputerze tam jest jeszcze do tego fajny podkład, że można załączyć podkłady geologiczne, co też jest istotne przy grzybach, bo niektóre grzyby lubią gleby wapienne, a inne lubią piaski, a jeszcze inne lubią gliny, więc no dużo z takich map bardzo dużo korzystam. W poszukiwaniu jakichś tam rzadkich gatunków, których jeszcze nie spotkałem, to typuję je na podstawie tych map.
1: Czyli z tej mapy grzyby.pl nie korzystasz? Nie masz takiej potrzeby?
0: Ta mapa to jest taka bardziej, gdzie mówią, gdzie jest występowanie w danym momencie grzybów, to tak. No to tam, ale nie korzystam jakby, bo ja u siebie mam tyle gatunków, mam tyle teraz materiałów nagranego, że nie jestem w stanie zmontować i tak męczę to już od tygodnia ten film. Może mi się uda jakoś do końca tygodnia go zrobić, ale wątpię.
1: Bo tobie raczej chodzi o jakość, nie? Bo ty jesteś bardziej zainteresowany tym różnorodnością tych gatunków, a niekoniecznie ilością tych grzybów.
0: Tak, tak, dokładnie tak jest, że ja się nie kierunkuję, że muszę mieć pełen kosz, nie wiem, rydzów, czy maślaków, czy tam koźlarzy, czy borowików. Dla mnie istotne jest znaleźć jakiś taki gatunek grzyba, który jest bardzo rzadki, albo pojawia się raz na ileś lat, to mnie bardziej cieszy niż 100 koszy grzybów, pod tym względem tak. Ale nie powiem, że nie zbieram, bo na przykład teraz był taki okres jesienny, więc zrobiłem kilka takich wyjść typowo na zbieranie danych grzybów, ale czasami widzę na przykład moje ulubione grzyby w marynacie, czyli muchomor czerwieniejący. To jest gatunek jedalny, żeby było jasność. Muchomor nie znaczy od razu, że jest trujący, bo w tej gamie właśnie, czy w tym rodzaju muchomorów, on się dzieli na jadalne, niejadalne, przepraszam, trujące i śmiertelnie trujące. Także to jest taki, właśnie gama muchomorów jest szeroka. Ale ten muchomor jest akurat jedalny, to jak zbieram powiedzmy rurkowe jakieś grzyby do suszenia, to nagle mówię, taki ładny muchomor, kurde, no jakbym nazbierał ich więcej, to sobie zrobię za marynę.
1: Słuchaj, mam tu takie pytanie od Borsuka o lejkowce dęte, które powiem ci, że tak na pierwszy rzut oka to one wyglądają tak trochę groźnie, nawet mają też taką inną nazwę, trąbka śmierci, czy tam wronie ucho, ale okazuje się, że to są jedne z najsmaczniejszych grzybów i tutaj właśnie Borsuk się pyta, czemu one nie są najdroższe nawet od trufli, skoro są właśnie takie smaczne.
0: No, to jest właśnie to. Moim zdaniem one są dużo smaczniejsze od trufli. To jest mój ulubiony grzyb, jeżeli chodzi, to naprawdę znam go od dziecka, już go znam. Nie wiem, miałem kilka lat, jak mój tata go przynosił do domu. Jeszcze miał wtedy nieprzyjemności ze swoją babcią, a ze swoją teściową, bo kazała mu z tymi grzybami wylecieć z domu, bo potruje całą rodzinę. No a on po prostu znał te grzyby, tam też poznał od kogoś chyba z Francji, kto tam gdzieś tam przyjeżdżał i powiedział, co to za grzyby. Oni tam je nazywali, bo ja tam z tych rejonów podkarpackich, więc oni je nazywali tam cyganami, taką mieli nazwę lokalną. Także, a to jest lejkowiec dęty, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że tego lejkowca nie idzie z niczym pomylić, a tym bardziej strującym nawet. No nie ma takiego odpowiednika. To jest tak prosty grzyb, tak łatwy, a tak smaczny, że naprawdę polecam.
1: Tak, i on ma też taką jakby zaletę, że jest bardzo czysty i właściwie nie ma praktycznie czyszczenia. On taki jest dosyć suchutki.
0: Dokładnie, dokładnie
1: też,
0: tak.
1: No. No i właśnie prawie nikt go nie zbiera, a rośnie w dużych skupiskach, więc jak nauczycie się tego grzyba, tak jak mówiłeś, jest to proste, bo to jest po prostu taka czarna kurka, no to nazbieracie sobie tego. Tutaj ostatnio Gosia, nasza słuchaczka, słuchaj, z Massachusetts właśnie tutaj pisała, że nazbierała tych lejkowców też dużo.
0: Co zrobiła?
1: Słucham?
0: I co zrobiła z nich, tak z ciekawości?
1: Nie wiem, podejrzewam, że będzie suszyć do uszek wigilijnych, bo to podobno najlepsze do uszek i pierogów.
0: To ja bym powiedział, żeby zrobiła świeże i zamroziła te pierogi. To było lepsze. Najlepszych do pierogów, to bez dwóch zdań. Tak jak wychodzi farsz z tych grzybów, no nie ma lepszych, naprawdę nie ma lepszych.
1: Słuchaj, a tutaj wiesz co, takie jeszcze jedno wrzuciłam zdjęcie, ale to od ciebie. Czy to też są lejkowce, tylko takie po prostu jaśniejsze?
0: Poczekaj. Tak. To też są lejkowce, bo one są raz takie ciemne, raz takie jasne.
1: No to także takie lejkowce mogą być też trochę jaśniejsze, ale mamy Grześka na linii. Hej Grzesiu.
3: Cześć Ania, cześć Paweł.
0: Cześć, cześć.
3: Ja tak zapytam o ciemną stronę zbierania grzybów, ale nie tylko dlatego, że można się nimi zatruć, kiedy się zbierze złego grzyba, tylko słyszałem, że są w Polsce mafie grzybowe, które chodzą po lasach i są bardzo zorganizowane i podobno niebezpieczne. Czy to prawda? Czy słyszałem to w ubiegłym roku, co prawda, ale czy taki proceder ma miejsce w polskich lasach? Czy słyszałeś o czymś takim?
0: Znaczy, ja to też słyszałem, tylko bardziej w mediach, ale to chodziło bardziej o rejony Podkarpacia, gdzieś tam Bieszczad, że tam przyjeżdżały jakieś takie zorganizowane grupy gdzieś z Rumunii i oni przeczesywali, taki szpaler robili i przeczesywali cały las. No i tam jakieś ponoć nieprzyjemności z lokalnymi ludźmi były. Ale tak. Tylko tyle wiem, jakby u siebie. W moim regionie, czyli tutaj na Śląsku, ja takiego nie mam. Tutaj bardzo dużo jest grzybiarzy, ale jakby to wszystko jest zmiksowane, to z całego Śląska przychodzi.
3: No właśnie, ja pochodzę z Małopolski, tam Podkarpacie, Małopolska, te tereny, więc słyszało się, a to nawet nie o same grzyby chodziło, że ktoś by im żałował, tylko że to naprawdę były liczne grupy i oni dewastowali ten las, zostawiali tam różne śmieci, różne rzeczy poniszczone, więc to
0: bardzo, trochę. Bardzo, bardzo możliwe, jak oni byli taką zorganizowaną grupą, to wiadomo, że to pewnie były śmiechy, chichy, no, bo tak to mniej więcej wygląda i ruszamy, tak, i się niczym nie przejmujemy, nie jesteśmy u siebie, więc nie musimy się niczego obawiać, no, tak to mniej więcej wygląda.
3: To skoro takie rzeczy pytam, to zapytam wprost, czy znalazłeś wisielca kiedyś w lasach? Czy jeszcze nie?
0: Jeszcze wisielca nie znalazłem. Raz znalazłem człowieka, który myślałem, że nie żyje na takim potokiem, a się okazało, że był bardzo pijany. Taki był bardzo mocno pijany, że naprawdę myślałem, że nie żyje. Zawołałem ludzi, ale się okazało, że butelka w kieszeni nad rzeką. Na szczęście głowę miał na zewnątrz, żeby nie padł do tej rzeki, bo pewnie by się utopił.
3: No to szczęście w nieszczęściu, że jednak koło rzeki, nie w rzece zaspał. Tak. Obudziliście bardzo dużą nostalgię moją, bo wychowywałem się na wsi i z babcią zawsze chodziłem na grzyby wielokrotnie. I te podstawowe gatunki jakoś znam, że gdyby wojna przyszła, to bym sobie jakoś w lesie może poradził podczas pory grzybowej. A teraz mieszkam za granicą, nawet nie wiem, czy można zbierać, bo wiem, że w niektórych krajach nie można. W UK chyba nie można grzybów zbierać, czy na własny użytek jakoś, tak to, nawet nie wiem.
0: Czy tak zapytam, w Anglii?
3: Tak.
0: Powiem tak, że ja mam dużo znajomych, wszyscy zbierają.
3: Tak? A są w ogóle, nie interesowałem się troszkę.
0: Są, akurat mój brat teraz tam chodził, to bardzo dużo borowików było.
3: Okej, to może... Zorganizuję znajomych i pojedziemy sobie kiedyś w niedzielę rano, tak po prostu, żeby pospacerować, przy okazji może coś znaleźć. No to tak jeszcze zapytam, wcześniej było pytanie o wątrobę i grzyby, że któryś z nich jest tam trujący dla wątroby, a jak z innymi grzybami, bo zawsze słyszałem, że, a nie sprawdzałem nigdy tej informacji, że generalnie grzyby są niedobre, ciężkostrawne. Czy to duże uogólnienie?
0: Nie, to jest właśnie takie uogólnienie dokładnie. Mam na swoim kanale taki jeden film z tamtego roku, właśnie rozmawiałem z panią profesor, która się tym zajmuje, tematem grzybów, więc warto sobie go zobaczyć, bo ona to bardzo fajnie tłumaczy. Teraz będzie drugi odcinek, jakby tam było zadane dużo pytań i te pytania będą rozwiewane w tym nowym odcinku. Więc tak jak mówię, to jest uogólnienie. Najlepiej zobaczyć ten film, bo tak dokładnie, nie jest tak dokładnie, jak ludzie dotychczas mówili o grzybach.
3: Okej, rozumiem. Dobra, no to dzięki za odpowiedź. Ja sobie zobaczę na twoim kanale właśnie
0: bardzo chętnie zapraszam.
3: Ten wywiad. To miłej rozmowy życzę i dzięki za pogadankę. Cześć.
1: Dzięki, papa.
0: Cześć.
1: Słuchaj, ale jak jesteśmy przy tym, czy grzyby są ciężko strawne, czy nie, no to spotkałam się tutaj właśnie z takimi opiniami, że właśnie nie powinno się grzybu z alkoholem łączyć, bo u nam się tak kojarzy grzybek pod wódeczkę, ale że jednak część grzybów jest dosyć ciężko strawnych i obciąża wątrobę, a alkohol tak samo, więc lepiej to rozdzielać. Jakie ty masz tutaj praktyki?
0: Znaczy powiem tak, no tak. Ja powiem na swoim doświadczeniu, że no, jak czasami grzyby i wódka, to nie chodziło to zawsze w parze. No i były z tego jakieś tam przyjemności, ale wiem, że tak to się u nas utarło i raczej nikt z tym nic nie zrobi, bo zazwyczaj te grzyby idą do alkoholu, a szczególnie nawet powiem u mnie, bo jak się imprezuje, to mówię zawsze, a próbowaliśmy pomorów?

0: właśnie z tym lejkowcem, chociaż lejkowiec mi smakuje i smażony, no w zupie go nie jadłem. Chyba go nie jadłem w zupie, ale marynowanego na pewno nie jadłem, bo mi było szkoda zamarynować z racji smaku.
1: Za dobre
0: No
1: jest.
0: bo jest za dobry, żeby go paskudzić octem, nie?
1: Tutaj jeszcze a propos właśnie tych pozwoleń na zbieranie grzybów, to tutaj Pablo pisze, że w Japonii trzeba mieć pozwolenie na zbieranie grzybów. I właśnie to mnie zastanawia, jak to się stało, że my jeszcze nie musimy żadnego podatku od grzybów płacić, bo to chyba jest jakaś taka ostatnia rzecz, którą możemy sobie za darmo robić.
0: Tak, no i powiem, bo to jest chyba nasz sport narodowy i baliby się już jakby podnieść rękę na to, bo to już by było chyba dla nich mega skończone, chociaż teraz patrząc na to, co się dzieje, to wszystko mogłoby być. Ale faktem, że w dużej części właśnie świata są dziwne ograniczenia. Ja to oglądam, Włosi też potrzebują mieć licencję na wyjście do lasu. Dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Niemcy czy tam Słowenia, to wiem, że są ograniczenia w ilości, chyba Holandia też, nie, w Holandii to w ogóle chyba nie wolno. Jakby nie siedzę do końca, ale wiem, że są ograniczenia albo w ilości zbieranych grzybów, a u nas na szczęście nie ma tych ograniczeń i dzięki temu, właśnie dzięki temu, że nie ma tych ograniczeń, tych grzybów jest tak dużo. Bo grzyby, jak każdy organizm żywy, bo to jest organizm żywy, chce przetrwać. Więc czym więcej my zbieramy tych grzybów, to idziemy z tymi grzybami, roznosimy zarodniki w różnych lokalizacjach i te grzyby potem migrują. To z północy na południe, z południa na północ. Tutaj znamy taki jeden przypadek takiego bardzo inwazyjnego grzyba, ale to może potem dojdziemy do niego.
1: No możemy już teraz o nim powiedzieć, bo tu mam go przygotowanego właśnie. Chodzi ci pewnie o złotoborowika amerykańskiego.
0: Tak, złotoborowik wysmukły, taka obecna nazwa, bo tam też te nazwy się zmieniały, docierały się.
1: Potocznie Amerykany.
0: Tak, potocznie Amerykany. Jest to grzyb, który właśnie niby na początku gdzieś tam na Łotwie się pojawił pierwsze doniesienia, a potem on tak jakby tej linii brzegowej się przenosił, a od kilku lat już spotykany w całym kraju, nawet na Podkarpaciu. Nie wiem, u mnie też mam tutaj w Łodzi miejsce, gdzie rośnie ten złotoborowik i ma się całkiem nieźle. Nie wiem, jak on się tutaj znalazł, bo jak znam to miejsce, to jest taki las sosnowy w środku takiego dużego kompleksu leśnego. Więc on jakoś tam dotarł. Nie wiem. Czyli ja się przypuszczam, jak no, osoby, które gdzieś chodziły właśnie na Pomorzu za tymi złotakami, te zarodniki przynosiły na obuwiu, na odzieży ogólnie i potem w tych samych ubraniu, czy tam z tym samym koszykiem przychodzili do tego lasu, więc te zarodniki tam w ten sposób przywędrowały. On się bardzo szybko roznosi, to fakt. Ja uważam, bo tam pewnie część interesuje, czy on jest tak inwazyjny, że będzie zagrażał naszym rodzinnym gatunkom. Moim zdaniem nie, bo tak nawet on jest z Ameryki, no to on tam nie wybił reszty gatunków, tam też te gatunki inne rosną. Tak samo będzie w tym przypadku, po prostu kolejny gatunek, który rośnie. A to nie jest jedyny nasz obcy, bo mamy okratka, akurat nie wysłałem, okratek australijski, jak sama nazwa mówi, że to jest grzyb z Australii, który też się pojawił tam chyba w latach 80. pierwszy raz. Maślak daglezjowy, którego nie pokazywałem, ale już go mam, u mnie we Włożnie jest, rośnie pod daglezjami. Fajne drzewo iglaste, które pachnie, taka choina, która pachnie o zapachu, tak ma zapach cytrynowy, jak się rozetrze igły. I u nas daglezje tak nie rosną naturalnie, bo się wiadomo, te sezonki przyjechały właśnie z Ameryki Północnej i z tymi sezonkami pojawiły się te maślaki. U mnie akurat te daglezje sadziło się, bo to były tereny górnicze, więc przy jakichś biurowcach. W tym miejscach mi te właśnie maślaki wyszły.
1: Słuchaj, a w ogóle jeszcze o te Amerykany cię chciałam zapytać, jak ty oceniasz ich smak? Jak one ci smakują?
0: Dla mnie jak każdy jeden grzyb rurkowy praktycznie. Znaczy tak normalnie jedząc, jeżeli po usmażeniu, bo tak najczęściej testuję, to po prostu na masło rzucam sobie jakieś tam 2, 3, 4 owocniki.

0: testuje smak, czy mi to odpowiada, czy nie. W marynacie to będą smakować jak wszystkie inne, czy to będzie koźlarz, czy to będzie borowik. Ale znowu suszone mają niesamowite zapachy. Bo na przykład dla mnie podgrzybek brunatny, a obecnie podgrzyb brunatny, bo w tamtym roku pozmieniały się nazwy, dlatego żeby te nazwy łacińskie się pokrywały z tymi nazwami polskimi, to tam wystąpiły te zmiany. I ten podgrzyb brunatny smakuje, znaczy zapach ma dla mnie taki lekko czekoladowy. A znowu borowik ma taki typowo grzybowy zapach, że każdy z tych grzybów jakoś inaczej pachnie. Ale jest dużo więcej takich fajnych grzybów, które normalnie takie świeże owocniki niesamowicie pachną. Na przykład teraz jak tą grupę oprowadzałem, to pokazywałem im kilka takich ciekawych gatunków. Na przykład mleczek kokosowy pachnie kokosem. Wow. Czyli taki jakby kokos w paczce utarty czy tam coś, no to taki zapach ma grzyb. Inny na przykład mleczaj płowy pachnie magi, lubczykiem. Mm-hmm. Twardzioszek czosnkowy czosnkiem. No jest tych grzybów, ten gołąbek śledziowy śledziami. No i naprawdę zapachy wśród grzybów to jest niesamowite. Jak czasami może zaskoczyć, widziałem po ich minach, jacy byli szokowani, że grzyby tak potrafią pachnąć.
1: A powiedz mi, bo mówiłeś, że te grzyby się tak roznoszą po tej całej Polsce, czyli jakaś tak się zaciera jakaś ta różnorodność powiedzmy między północą a południem, czy jednak jest sporo takich gatunków, które znajdziemy tylko na południu albo tylko w lasach tutaj na Pomorzu?
0: No tak. Nie. Żeby jakby to powiedzieć, musimy wiedzieć, że grzyby powiązane są z drzewami, czyli trzeba było zobaczyć, jaki przekrój lasów, to jest pierwsze, jaki przekrój lasów mamy na południu i na północy. Okay. Niektóre grzyby lubią duże wysokości, więc pewnie na północy takich strasznych wysokości nie ma, na południu są takie góry. To jest jakby jeden czynnik, gdzie dany grzyb nie wyjdzie, czyli dla mnie to się nazywa borowik orawski, on lubi wysokie tereny, więc nie znajdziemy go na północy tam, na tych nizinach, znaczy chociaż Kaszuby to nie są takie wcale niziny, no ale powiedzmy to i tak jest dużo niżej niż na południu. Druga sprawa, gleby wapienne. Najwięcej takich gleb wapiennych to mamy na południu, więc dlatego, a trufle lubią to gleby wapienne. No to jakby tutaj jest łatwiej znaleźć trufle niż gdzieś tam na północy. Ja nie mówię, że tam nie ma, bo nigdy nie badałem tamtych terenów, czy tam gdzieś nie ma jakichś takich fajnych wapni, bo pewnie jakieś inne trufle, które może nie te czarne, albo jakaś inna, może tam występować. Tam na pewno jest dużo takich grzybów, których u mnie nie spotkam, to będą gdzieś na północy. Są takie grzyby, których u mnie nie jestem w stanie spotkać. Także to wszystko jest zależne od drzewostanów, gdzie jakie mamy uwarunkowania glebowe. No i druga sprawa to jest ta złożoność przez cały rok, czyli temperatury, wilgotność. Chyba na północy w tym roku za dużo nie padało, prawda? Tak to wyglądało?
1: We wrześniu trochę padało.
0: Dopiero we wrześniu. A u mnie akurat przez większość roku coś tam może niedużo, ale jakby co jakiś czas były jakieś opady. Dlatego ja miałem co możliwość coś pokazywać, ale widziałem po komentarzach, że u nas totalna susza, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. No i tak to wygląda właśnie, więc te temperatury też swoje robią, ta wilgotność też swoje ma znaczenie i drzewa, i gleby, więc w pewnych rejonach coś jest, a w pewnych rejonach czegoś nie ma.
1: No właśnie, jak już jesteśmy przy tym, co wpływa na to, gdzie jakie grzyby rosną, to czy księżyc i jego fazy też mają wpływ na to, jak rosną grzyby?
0: No na to pytanie powiem tak. Nie da się tego zaprzeczyć, ani nie da się tego potwierdzić. Okay. Były robione badania, ale jak właśnie mówiłem, za dużo czynników ma wpływ. Czyli co? Ta wilgotność i temperatura. Jeżeli w danym, powiedzmy, tam był pełnia czy nów, ale w danym okresie było tak sucho, to i tak nic nie będzie.
1: No teraz weekend była pełnia, w niedzielę, wieczorem.
0: No i były grzyby?
1: A były robaczywe? Bo słyszałam, że taki przesąd jest, że w pełni są, ale robaczywe.
0: Ja to Obserwuję też naprawdę różne, obserwuję te fazy tych grzybów, kiedy się pojawiają. Jakby nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale też nie jestem w stanie zaprzeczyć, bo czasami to różnie wygląda. No, wiem, że to tak wychodziło z badań. Ktoś to badał i tak to wyszło. Druga sprawa to też, nie wiem, czy to tam ktoś to słyszał o tym, że jak się zobaczy grzyba, to już nie urośnie.
1: Tak, taki
0: No, no
1: przesąd.
0: to taki przesąd, a tak naprawdę wystarczy zaobserwować filmy poklatkowe. Tutaj nic nie wymyślam. Filmy poklatkowe, gdzie robi się zdjęcia co chwilę, jak te grzyby dorastają. No to jeżeli ktoś obserwuje tego grzyba od maleńkości, a on rośnie, czyli nieprawda.
1: Tutaj mam takie pytanie z czatu do ciebie, czy ty planujesz stworzenie swojego atlasu grzybów?
0: Znaczy, ja swojego nie planuję, ale jestem w takiej grupie znajomych, gdzie właśnie chcą zrobić taki polski atlas, żeby był o tyle fajniejszy od reszty atlasów, które są dostępne na świecie, żeby zdjęcia były razem z przekrojami. Bo tak mówię, te przekroje są istotne przy niektórych gatunkach. Czasami człowiek nie wie, a tam na przykład jest pusty trzon i to już charakteryzuje, co to jest za gatunek, albo odbarwia się w kapeluszu, albo na dole w trzonie i to też charakteryzuje. I dużo jest zdjęć grzybów, gdzie jakby nie ma tych przekroi. To jest jedna rzecz, ale tam będą też bardzo ciekawe opisy. Jestem w tej grupie z chłopakami, jakby tam dużo może się nie poświęcą, ale staram się zbierać jakieś tam jakieś zdjęcia do tego atlasu. Także zobaczymy.
1: No, jak już jesteśmy przy grupie znajomych, to też jest jeszcze jedno pytanie od Borsuka. Czy twoja znajomość z doktorem Łukaszem Łuczajem zawdzięczasz YouTube'owi, czy jakichś innych miejsc go znasz? Jak to wyszło?
0: Nie, tego Łukasza znam właśnie z YouTube'a, ale bo czasami tam coś skomentował u mnie. Ja oglądam też jego kanał. Z drugiej strony, on mieszka bardzo blisko mojej rodziny tam na Podkarpaciu, jakieś 15 minut. I kiedyś tak pomyślałem sobie, że jak tam byłem, a jedziemy do Łukasza. I tam właśnie z kuzynem się wybrałem. No i tak go najechałem. Z przypadku od razu mnie zobaczył, to mówi, wziął koszyk i dawaj, idziemy do lasu na grzyby. No, tak, to jest sympatyczne pod względem, tylko że my jesteśmy na takiej stawie koleżeńskiej, nie mamy tam do siebie żadnych. Bardzo często on tam mnie gdzieś promuje, że mam kanał. Ja bardzo często też o nim wspominam, że on ma swój kanał. Tylko że on bardziej oczywiście się zajmuje botaniką, ale też czasami pokazuje właśnie grzyby.
1: A czy oprócz zbierania grzybów też coś piliście? Bo tutaj Borsuk zapytuje, co to było? Bo podobno głos straciłeś.
0: Nie. Ja jestem po całym dniu pracy, także to nie tak nie wygląda. Też nie jestem. Ale głos to tracę na takich zlotach. O to się przyznam, to fakt. No, jak jeździmy na zlot grzybiarzy, no to tam głos już tracę praktycznie po pierwszym dniu. Bo taki zlot to nie tylko grzyby, bo oczywiście na grzyby jak najbardziej, ale to większość jest spotkania z dobrymi znajomymi, których się wcześniej znałem tylko wyłącznie z internetu, ale to już jest szósty zlot, teraz byłem na szóstym zlocie, więc jakby tak jest taka stała grupa, których znam już o wiele lat. Bardzo fajne osoby. Zresztą grzybiarze zawsze są fajni.
1: Tutaj na czacie od Tomisia też takie porady. Myślę, że to dobrze wszystkim powtarzać, że nie należy zbierać grzybów, które rosną przy zakładach produkcyjnych albo w pobliżu wysypisk śmieci, skupisk odpadów. No bo właśnie grzyby mają tą tendencję do akumulowania tych metali ciężkich,
0: Tak.
1: tych szkodliwych substancji. Tutaj wam wrzucę na planszę takiego grzybka, którego właśnie ostatnio spotkałam. On ma taki kolor turkusowy, jakby już właśnie wchłonął jakieś nieciekawe substancje. No i mówię, ja bym go w życiu nie potraktowała jako jadalny. To jest pierścieniak gryszpanowy, zwany też
0: Tak.
1: łysiczką. Ale co się okazuje, że właśnie jak on rośnie gdzieś tam w lesie, to można go jeść. Ale często właśnie też na wysypiskach śmieci rośnie, no to wtedy go jeść nie wolno, no bo on wtedy zawiera te szkodliwe substancje.
0: Dla mnie osobiście niesmaczny.
1: A, niesmaczny.
0: Dla mnie nie. Dla mnie jest kilka grzybów niesmacznych.
1: Aha.
0: Drobnouszczaki są dla mnie niesmaczne, mi nie smakują, pochwiaki mi nie smakują. No ale jeżeli bym miał powiedzieć szczerze, to bardziej wolę grzyby blaszkowe od grzybów rurkowych. No to tak bym miał ocenić. Jest dużo grzybów blaszkowych, które bardziej sobie cenię niż grzyby rurkowe.
1: No właśnie, słuchaj, to może przejdźmy właśnie do tych rozróżniania tych grzybów blaszkowych. No bo ja ci powiem, do tej pory zbierałam tylko rurkowe, ale teraz chcę przejść na następny poziom. No i zacząć właśnie zbierać te blaszkowe, żeby sobie po prostu poszerzyć trochę.
0: Jasne.
1: No i może zacznijmy tutaj właśnie od tego, co najczęściej pada, czyli jak stuprocentowo odróżnić wieszkanie od
0: Muchomora
1: tak.
0: srobotnikowego, czyli zielonawego.
1: Tak.
0: Muchomor, bo dla mnie się nazywa właśnie muchomor srobotnikowy. Jeżeli zadawałem pytanie większości osobom, tak z przypadku, czy wiedzą, jak wygląda muchomor srobotnikowy, to mówili, no ten czerwony, białe kropki. Skąd to się wzięło? Po prostu od dziecka byliśmy straszeni tym czerwonym muchomorem w białe kropki. Ale nikt nie mówił, że dlatego została zmieniona ta nazwa właśnie na muchomor zielonawy, żeby powiedzieć, jaki to jest kolor. Czyli muchomor jest zielony. Muchomor sromotnikowy, jak on w ogóle wygląda? On ma, nie wiem, tam chyba wysłałem zdjęcie muchomora, tak mi się wydaje, ale nie pamiętam.
1: Ja
0: Chyba
1: mam
0: tak.
1: tu wrzucam na razie na planszę porównanie kapeluszy Kani i Muchomora.
0: Nie, to jest złe zdjęcie.
1: Złe zdjęcie. Dobra, to ja poszukam
0: Bo
1: jakieś.
0: ten muchomor, który tutaj jest na tym zdjęciu, możesz go chwilkę zostawić. Ten muchomor, który tutaj jest na zdjęciu, najczęściej właśnie pokazywany omyłkowo, to jest muchomor cytrynowy.
1: Aha, czyli to
0: Tak,
1: nie jest ten zielony.
0: on się nazywa muchomor cytrynowy. Dlaczego? Bo muchomor, ten zielonawy, jest zielonego koloru, taki może być jasno-zielony i jest gładki. Nie ma żadnych tam łusek, niczego. On jest po prostu gładki. Gładki jak u gołąbków, gładki jak u gąsek, nie ma tam żadnych łatek. Czyli porównując z tym owocnikiem po prawej stronie, z tą czubajką, która tam jest, to już jakby jeden jest gładki i zielony, a drugi jest brązowy, tak?
1: No
0: I
1: tak.
0: pstrokaty. No to już jest pierwsza rzecz, tak? Druga, jakbyśmy popatrzyli na dolną część tego owocnika, to owszem, obydwa grzyby mają trzon i pierścień. Z tym, że muchomor zielonawy ma pochwę jeszcze. Czyli takie strzępki, coś jak łupinki z jajka, z którego wybija się ten owocnik. A czubajka kania ma taką bulwiastą, zwykłą bulwę, jak u maczuga jakoś. To jest taki główny. Smakowo nie jest ani ten muchomor sromotnikowy, czyli ten zielonawy, nie jest ani piekący, ani jest normalnego słodki posmak. Przepraszam. Jest słodki posmak. O, tutaj akurat masz piękny muchomory, jeden z ulubionych. To jest muchomor szyszkowaty.
1: A, szyszkowaty.
0: I
1: Okej.
0: on, ten muchomor to jest jeden z najcięższych grzybów, jakie znam. Owocniki są bardzo ciężkie i bardzo masywne i rosną na glebach wapiennych, czyli nie do spotkania w całej Polsce. Tam, gdzie są jakieś wapnie, to i lasy liściaste. To tak wygląda. Ale to jest biały grzyb z takimi dużymi łatami. Tam nie ma pochwy, też podstawa trzonu. Zresztą na tym lewym owocniku, tak najbardziej skrajnym, można zobaczyć, co tak leży położony, można zobaczyć, że jest bulwa, nie ma tam pochwy. No, tak to wygląda. No, z grzybami blaszkowymi to trzeba. Czy muchomorów to bym się nie podejmował w ogóle zbierania, ale jakbym początkujący, ale dużo ludzi zbiera muchomory, nie wiedzą o tym. Taki najczęstszy, chyba tam wysłałem zdjęcie, to jest muchomor rdzawo-brązowy. Takie właśnie rdzawe na cienkich trzonach grzyby. Grzyb blaszkowy. Nie wiem, czy tam wrzucisz, zobaczymy.
1: Ja tutaj wrzucę
0: Jakiekolwiek tam, no.
1: jakiś, ale od razu mówię, że twoje zdjęcia nie były podpisane i ja tak wiesz.
0: Ale to celowo.
1: Okej, okej.
0: Uczymy się teraz podczas audycji.
1: Uczymy się. Dobra, to może faktycznie wróćmy po prostu do tych borowików.
0: No.
1: Czy to jest ten po prawej stronie? Bo mam tutaj borowika, o, czy cyklasto porowego i borowika ponurego, czyli
0: tak,
1: siniaka.
0: Tak, cyklasto porowego i ponury. Tutaj zrobiłem takie zestawienie, akurat w tym okresie nie były jakieś takie najbardziej, najpiękniejsze te owocniki, ale jakby najważniejsze cechy na tych owocnikach widać. Cyklasto pory jest grzybem normalnie jadalnym. Z tego względu, że tylko że tam się uważa, że jest to grzyb, który jest twardy i należy go dłużej przytrzymać podczas obróbki jakiejś tam termicznej, dłużej na patelni, bo jest taki z natury jest po prostu dużo twardszy od zwykłego borowika. A po prawej stronie mamy teraz coś się nazywa modroborowik ponury, dawniej się nazywał borowik ponury. Różnica między nim jest też grzybem jadalnym, tyle że tam właśnie się uważa, żeby nie spożywać go z alkoholem. Jakby to nie jest potwierdzone, że tam coś się dzieje, ale ogólnie, jak mówiłem, grzybów z alkoholem nie powinno się, a się je. No mam znajomych, którzy akurat, jednego znajomego mam, który ten grzyb ponury, właśnie ten borowik ponury jest jego ulubionym grzybem i on tylko i wyłącznie z alkoholu. Także jakby to w ogóle mi się nie sprawdza, ale jak rozpoznać te dwa grzyby, chociaż na pierwszy rzut oka wydają się dosyć podobne, to ten po lewej stronie istotny jest trzon. Na trzonie tam jest taka struktura jakby z takich drobinek, kamyczków powbijanych, a ten grzyb po prawej stronie na trzonie ma siatkę. Tak się przyjrzy człowiek z bliska na trzon, to widzi takie oczka. Dlatego, a obydwa grzyby po przekrojeniu będą zmieniać swoją barwę, będą się niebieszczały. Obydwa te gatunki tak samo się zachowują. Jeszcze co jest istotne, ten borowik cyglastopory po lewej stronie, teraz żeby było poprawnie, to krasnoborowice grastopory, on z reguły przeważnie jest bez czerwi. Mówię z reguły, bo to wiadomo, że trafią się owocniki, gdzie będą z czerwiami, ale z reguły jest przeważnie bez czerwi, czyli bez tych robali, a ten po prawej stronie, czyli borowik, modroborowik ponury, zazwyczaj jest z czerwiami. To tak to wygląda.
1: Czyli w sumie odwrotnie niż byśmy się spodziewali, nie? Czyli...
0: Tak. Także właśnie i po tym można łatwo rozpoznać, nieraz przekroić i zobaczyć, jak jest tak jak dziurawy jak sito, no to znaczy, że prawdopodobnie to jest. Ale mówię najlepiej to po strukturze na trzonie, bo obydwa mają taką ciemną, mają ten ciemny hymenofor, czyli spodnia część kapelusza nazywa się hymenoforem. Tu jest hymenofor rurkowy, bo to są takie drobne rureczki i obydwa te hymenofory są ciemne. No. A jeszcze jaki może być hymenofor? No może być właśnie hymenofor blaszkowy, hymenofor kolczasty, czyli takie kolce. Tam jest jeszcze takie żyłki mogą być na hymenoforze, na przykład żyłki są u pieprznika jadalnego, czyli kurki. Kurka to jest pieprznik jadalny, tak poprawnie jego nazwa brzmi, tego gatunku.
1: Tutaj mam jeszcze takie zestawienie tego goryczaka z cyglastoporym i z żółtoporym, no to...
0: Tak, moje stare zdjęcie, tak, zgadza się. Jest to tak, goryczak żółciowy, czyli potocznie po lewej stronie, pierwszy po lewej stronie, goryczak żółciowy potocznie nazywany szatanem. Wszyscy na jego mówią szatan. Niesłusznie szatan, bo jak nazwiemy w takim układzie borowika szatańskiego. Jakby no borowik szatański, to też jest szatan, to już mamy dwa szatany, który jest Lucyfer. W takim układzie to jest goryczak żółciowy z grzybem niejadalnym, nie strującym, bo spożycie jego nie powoduje tam jakichś zatruć. Po prostu jest niejadalny, jest bardzo mega gorzki. Potem mamy cyglastoporego, taki klasyczny owocnik i borowik, teraz gorzko borowik żółtopory. Też widać, że na trzonie jest taki czerwono-żółty kolor, ale żółtopory, bo ten hymenofor od spodu jest żółty. Czyli tu jest cyglastopory, bo pory to są te oczka, które widzimy w rurkach od spodniej strony, te oczka, te końce rurek to są pory. Czyli ten jest ceglasty opory, bo ma ceglastego koloru ten hymenopor, a ten jest żółty opory, bo ma żółtego koloru ten hymenopor.
1: Czyli to nie od trzonka, tylko właśnie od tych rurek.
0: Od tych rurek, dokładnie ta nazwa jest. I ten żółty opory jest opisywany jako trujący. Ale trujący na surowo. Sam miałem okazję spróbować marynowanego, ale ja bardzo jestem wyczulony na gorzki smak, więc jakby nie byłem w stanie przełknąć tego owocnika. Ale widziałem, nawet byłem podczas takiej imprezy, gdzie w danym tam lokalu podawali właśnie zupę i tam była wykonana z tych żółtoporych. Ja to wiedziałem od razu. Więc nawet nie chciałem jeść, bo ja nie lubię gorzkiego. To nie to chodzi, żebym się bałem. Bo bym się nie bałem, bo się nic nie stało, tak żeby już po obróbce, ale po prostu zupa jest gorzka. No. Dla mnie jest bardzo gorzka.
1: Słuchaj, bo jest taka jakby, wiesz, ogólna zasada, że właśnie jak grzyb jest gorzki, no to on jest raczej niejadalny, tak? W sensie, no tam tak, trujący. Tak. No i ten goryczak faktycznie, tak? Jest gorzki.
0: Jest gorzki.
1: Ten żółtopory, ale to jest jakby nie taka stuprocentowa zasada, bo czytałam, że ci, co na przykład co przeżyli zjedzenie muchomora sromotnikowego, to mówią, że on był smaczny.
0: No, nie, muchomor sromotnikowy ma normalny smak, jest słodkawego smaku, no więc tam nie ma nic z goryczą wspólnego.
1: No właśnie.
0: Ale na przykład trzeba wiedzieć, że przy grzybach rurkowych może być też jeden grzyb bardzo piekący. Jest taki grzyb, to się nazywa maślaczek pieprzowy. I to są, nie są duże grzyby, takie trochę mniejsze maślaki. No, tak to powiem, o takim rdzawym kolorze. I maślaczek pieprzowy jest bardzo piekący. Robi się z niego na przykład taki grzybowy pieprz. Bo on po obróbce termicznej, czyli tam po usmażeniu czy po ugotowaniu, już nie będzie piekący. Więc suszy się takie grzyby, ściera na proszek i można mieć taki pieprz z grzybów.
1: A, czyli taka jakby grzybek chili, tak?
0: Grzybek chili, o, bardzo dobry tak, przykład, tak, grzybek chili.
1: Czyli tamto to był goryczak, a tutaj pokażemy wam tego prawdziwego borowika szatańskiego. No, on
0: o, tak.
1: No, to on wygląda jak szatan, to faktycznie nie jest. No.
2: Ja moim ten po prawej, przepraszam, ale ja chyba mi odebrałaś i zapomniałaś, że mi odebrałaś.
1: O kurczę, nie, wiesz co, bo jak już cię raz odbiorę, to ty się sam dołączasz. Tak ten Skype działa. Witam cię, tam sorry, nie zauważyłam cię, bo tutaj grzybkami no się zajęło.
2: Wygląda jak słońce, troszeczkę z płukniętą trąbką. Przypomniały mi się trzy rzeczy, jak rozmawialiście. Pierwsza rzecz to jest taka, że czy to prawdą jest, że im bardziej kolorowy i kuszący w swoim wyglądzie grzyb, tym większe prawdopodobieństwo, że truje?
0: No ja bym tak nie powiedział, bo...
2: Albo inaczej, może to źle to ująłem.
0: Znaczy nie, ja rozumiem w czym.
2: O tak, takich nasyconych kolorów, jakby z palety barw takiej malarskiej, tak? To...
0: Znaczy, no, znam kilka takich gatunków, które faktycznie, na przykład z rurkowych grzybów, no to imperator, jak on się nazywał? O, wyszła mi nazwa. Rudopurpurowy, no to on jest taki właśnie bardzo jaskrawy. No to on jest też trujący i no kilka z takich rurkowych, bo jakby trzeba pamiętać, że część gatunków jest trujących, ale bardziej na surowo. Po obróbce mogą niektórym zaszkodzić, a nie muszą. Ale znowu patrząc jakby w całej palecie grzybów różnych gatunków, no to są tam gatunki, na przykład ten okratek australijski, który mega wygląda pięknie, no, jest bardzo jaskrawy. Tyle, że nie odważyłbym się go zjeść już takiego dojrzałego owocnika, bo on śmierdzi padliną, jak jest dojrzały. Ale jak jest zamknięty w takim jaju, bo te owocniki po prostu najpierw są zamknięte w jaju, w takim żelu, to wtedy one nie śmierdzą. To takiego okratka to jadłem. I wcale nie był trujący, bo nawet mają tam właściwości prozdrowotne takie grzyby. Ale no i tak i nie, no, tak bym to powiedział. No. W zależności jaki gatunek. No.
2: Wspominałeś o tym, że nie byłeś w stanie zjeść jakiegoś grzyba na surowo. A powiedz mi, jak wygląda sprawa jedzenia pieczarek, tych takich szklarnianych pieczarek na surowo, bo jak kiedyś kroiłem do tostów pieczarki, zresztą ja w ogóle nie jestem jakimś smakoszem grzybów, ale w tostach one mi smakują, właśnie pieczareczki. I jak tam je obierałem z tej wierzchniej warstwy, to kobieta moja wówczas powiedziała, że można na surowo jeść. Ja spróbowałem i to nie było złe, muszę powiedzieć.
0: Tak. No, mów, przepraszam.
2: No właśnie, czy uważasz, że to nie jest jakieś szkodliwe, nie? Grzyb taki na surowo.
0: Nie, jest kilka gatunków, które można śmiało jeść na surowo. Dokładnie pieczarki, borowik szlachetny jak najbardziej, tak samo można jeść na surowo. A podgrzybek już na przykład nie.
3: Podgrzybkiem się można. 10 złotych. Dzięki za audycję. Dużo przekazanej wiedzy w krótkim czasie. Pozdrowa dla Ani, pana Pawła i nocników. Uśmiechnięta buźka.
2: Poczekajmy, bo chyba donate jakiś przyszedł.
1: Tak. Dziękuję Biesowi za donate'a. Tu nam dziękuję za audycję. Przede wszystkim tobie, Paweł, za to, że taki dobry przekaz wiedzy w tak krótkim czasie. Takie małe kompendium do odsłuchania.
0: Dziękuję.
1: Dzięki.
2: Może ja cegiełkę swoją dołożę do tej wiedzy, bo teraz powiem o rzeczy, którą też zasłyszałem podczas tych wizyt grzybiarskich z zakładu pracy dawno temu. Otóż była taka rozmowa między grzybiarzami i padła tam taka teza, ja to ledwo pamiętam, ale że ktoś zjadł muchomora sromotnikowego i bardzo mu smakował. Natomiast kiedy się zorientował, że to był sromotnik, to zastosował taką metodę, tylko nie pamiętam, czy to było mleko prosto od krowy, czy przegotowane, czy zsiadłe. I podobno właśnie na trujące grzyby najlepszą metodą jest natychmiast nie tyle napić się, co opić się po prostu do syta, litrem dosłownie mleka i podobno to się zwróci, że tak powiem. Czy coś takiego słyszałeś?
0: Nie słyszałem, ale na pewno płukanie żołądka wtedy jest automatycznie, trzeba zrobić. To. Więc wymioty, no, czymś spowodować, żeby się pozbyć tych grzybów z żołądka. To jest tak.
2: Podobno grzyby właśnie z mlekiem się kłócą, czego sam doświadczyłem kiedyś. W Szczecinie są bardzo popularne takie tosty. No, tak powiedzmy zapiekanka, tost, bo tam jest i ser i grzyb, tylko nie wiem, co z czym reaguje, ale kiedyś popiłem właśnie mleka i to tak dobrze z litr i właśnie tak się to skończyło w moim przypadku.
0: No to nie wypowiem się, jakby nie mam w tym temacie wiedzy, ale no jeżeli to spowodowało wymioty i udało się wszystko wyrzucić, no to się udało, to całe szczęście. Nie wiem, czy to tak do końca zadziałało, ale no na pewno po zjedzeniu takiego grzyba to by było trzeba spowodować te wymioty, no i do szpitala jak najszybciej, bo ja miałem taką okazję poznać osobę, która zjadła tego muchomora sromotnikowego. Pytałem się właśnie, co się stało, w jaki sposób ona to zrobiła. Ona powiedziała, że ona nie wie, ona myślała, że te grzyby zna, ale zjadła jednego dnia i nie wiem, czy tego samego dnia już nie była w szpitalu. Robili jej płukanie żołądka, oczywiście podawali tam leki odpowiednie i udało się ją odratować, ale no w szoku byłem, nie? Że udało się, zaczęli od pukania żołądka.
1: To oczywiście kwestia po prostu szybkiej reakcji, nie?
0: No tak, no bo to akurat z tymi gatunkami, z tymi właśnie muchomor zielonawy, muchomor jadowity, dokładnie te same toksyny, i muchomor wiosenny. No to są takie. Ale to co mówię, białe i zielone grzyby.
1: No, bo słyszałam coś takiego, że tylko, bo to jest, znaczy wiadomo, że no my tutaj, no różne są sytuacje, ale słyszałam coś takiego, że jak się zatrujesz grzybami, no i właśnie masz ten okres czasu, że tam wymiotujesz i wydaje ci się, że już jest dobrze, że już jakby oczyściłeś z tego, to i tak powinieneś jechać do szpitala.
0: To jest taka faza przejściowa, no tak. Jest tak, tak też to słyszałem, że tak jest, że właśnie takie chwilowe jakby niby poprawa, a potem jest totalne pogorszenie.
1: To
0: słyszałem. No ale już tak mówię, jeszcze wracając do tych jadalnych, taki na surowo, co tam zadał tutaj właśnie kolega pytanie, no to jeszcze jest taki jeden znany, tam w większości atlasów na pewno widnieje ta notka, że można go spożywać na surowo. Jest to mleczaj smaczny. tak znane, tak potocznie nazywane krówką. Z tego względu, że bo mleczaj to jest rodzaj, a mleczaje, co robią mleczaje? No, upuszczają mleczko, uszkodzimy ten owocnik, gdzieś tam odłamiemy kawałek kapelusza, czy przetniemy blaszki, to będzie się wylewało mleczko. Jakiego, różnego koloru, od białego przez pomarańczowe, czerwone. A mleczaj smaczny ma białe mleczko, ale bardzo intensywnie się wylewa i on jest bardzo łagodny w smaku i bym powiedział, że ma taki zapach lekko wędzony ten grzyb. No i on jest opisywany jako grzyb, który można jeść na surowo. To jest taki kolejny, nie? Ale mówię, borowika i pieczarki jak najbardziej. To tak, to można na surowo.
2: Okej, okay, czyli rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości. U mnie to był po prostu przypadek, bo tosta zjadłem i zapomniałem. Ale to była reakcja na pieczarki, jeżeli już, albo na ser, bo ser też podobno.
0: Ja już tak powiem, że czego się dowiedziałem od pani profesor, że jedna dziewczyna na przykład zjadła borowika i szlachetnego i też skończyło się to śmiercią. A dlaczego była uczulona białko w tym borowiku? No i no, taka sytuacja. Także to, że komuś tam czasami się zdarzy, coś zaszkodzi, no może akurat nadal coś jest uczulony, tak? Z danego. Ale jeżeli powiedzmy tak, ale to jest taki jeden przypadek na milion. No ale zdarzył się taki przypadek. Ale z reguły lepiej jeść grzyby już obrobione. To jest tak bardziej bezpiecznie. Mówię, nawet każdy, czy to borowiki, czy coś. Mniejsze prawdopodobieństwo, że komuś coś będzie. No, tak się to robi. Ale ja z drugiej strony lubię jak najwięcej z tych grzybów z smaku i zapachu. Nigdy jakby nie obgotowywuję grzybów bez potrzeby. Wiadomo, do zamarynowania tak. No, tak to robię. No, taka jest procedura. Żeby zamarynować, to trzeba obgotować. Ale staram się podusić świeże grzyby, a wiem, że część ludzi robi tak, że najpierw je obgotowuje, a potem dopiero daje na patelnię. No, tego nie robię, bo nic z tych grzybów już smaku nie zostanie.
1: A powiedz mi, a jaką masz opinię o tym, kiedy dzieci mogą zacząć jeść grzyby leśne? Bo tutaj, tak jak czytam, no to ci dietetycy mówią, że tam najwcześniej jak mają 10-11 lat.
0: Będzie to na filmie. Aha. Z panią profesor. Nie powiem teraz, bo okay. Nie chcę zdradzać, ale ona to właśnie, to pytanie właśnie padało bardzo często pod tamtym filmem. Będzie to pani profesor z tego odniosła, bardzo fajnie to opowiedziała, więc jakby dużo ciekawsza i dużo bardziej kompetentna osoba do tej odpowiedzi się pojawi. Tak?
1: Okej, okay. Czyli wszystkich rodziców zainteresowanych tematem. No i nie tylko rodziców, odsyłamy do tego filmu, który będzie u Ciebie. A mam jeszcze jedno pytanie z czatu, znowu od Borsuka.
2: Mhm. Już się rozłączam, dziękuję panu.
1: Dobra, na razie. Dzięki Eton, dzięki jeszcze raz, do usłyszenia. Skoro już mowa o hymenoforach, czy któryś grzyb jadalny poza sarniakiem ma jeszcze hymenofor kolczasty?
0: Tak, galaretek kolczasty na przykład. Galaretek kolczasty, kolczak obłączasty, kolczak rudy, kolczaków jest zresztą dużo gatunków. To też są, tam są, jest hymenofor kolczasty. Galaretek kolczasty to jest też właśnie grzyb, który można zjeść nawet na surowo. To jest taka konsystencja galaretki i pod spodem właśnie ten hymenofor jest z takich kolców się składa.
1: Te grzyby, oprócz tego, że niesamowicie wyglądają, to mają też niesamowite nazwy. Tak samo różnorodne jak grzyby właśnie.
0: Dlatego to... czasami mi nazwy uciekną, także zawieszę się tak w przestrzeni. Wiem, co chcę powiedzieć, gdzieś mam to na końcu języka, ale nie mogę sobie przypomnieć.
1: Tutaj chciałam jeszcze wrócić do tej kwestii, czy możemy tak przyjąć, że jak jest taki jaskrawy grzyb, to lepiej go nie jeść. I tutaj właśnie jako przykład dałam czarkę austriacką, która rośnie właśnie głównie w terenach podgórskich, górskich, czyli raczej tam u Ciebie, tu na północy nie będzie.
0: Nie, będzie u Ciebie. Najbardziej na północy, najbardziej. No. Ona lubi lasy łęgowe, czyli takie gdzieś podmokłe, gdzie dużo leży jakichś patyczków zagrzebanych, troszkę te patyki przysypane, porośnięte jakimś mchem. Takie najbardziej lubi. Albo rowy gdzieś przy leśnych drogach, tam gdzie ta wilgoć zostaje. Tam bym szukał. Także do znalezienia wszędzie. Ja uważam, że wszędzie.
1: I ona w marcu, tak? Do zebrania.
0: Tak, no. W Pierwsze owocniki to nawet w grudniu widzę. Mhm. U mnie tylko, że jakby one są malutkie i tak sobie przezimują, tam się zaczyna styczeń, luty już robić trochę cieplej, w lutym i nagle zaczynają już po prostu wychodzić coraz więcej, nie? Zrobiłem pierwszy raz w tym roku marynowane i okazało się, że strzał super. Dałem do spróbowania, wszyscy zachwalą, że fajna konsystencja. Zastanawiałem się właśnie, czy będą się odbarwiały, czy po prostu zbledną, jak będą w tym odcie, ale zachowały idealnie kolory, także fajna sprawa. I konsystencja jest taka chrupka.
1: Super. Także tutaj już wam też wrzuciłam, jak właśnie po marynowaniu one wyglądają w szaliczkach. Tak.
0: Czyli już co, w lutym już pierwsze grzyby zbieramy, nie?
1: No właśnie, to powiedz, jak ten twój kalendarz grzybiarza wygląda.
0: Mój kalendarz grzybiarza wygląda tak. Nie wiem, zaczynamy może po kolei w miesiącach, czyli...
1: Tak, jedźmy od stycznia.
0: Od stycznia. No to styczeń to jest okres zimowy. No to zimą chodzę na trzy gatunki, głównie na trzy. Czyli to jest boczniak, ostrygowaty, ten, który możecie kupić w sklepie, bo to jest właśnie grzyb, który rośnie w zimie, głównie w tym okresie. On się pojawia tak od późną jesienią. Pierwsze boczniaki już teraz nawet spotkałem, także już zaczynają się, czyli już natura, grzyby już czują, że się zbliża zima. Płomienica zimowa, czyli to jest taki grzyb enioki z kuchni azjatyckiej. Często używany właśnie w kuchni azjatyckiej. Tylko, że tamte grzyby, bo ta nazwa enoki, tak to powinno być, to ona oznacza grzyb gwóźdź. I te grzyby, te enoki uprawiane, one wyglądają takie jakby tak długie gwoździe na białe, to są w ogóle białe wtedy grzyby i z takimi malutkimi kapelusikami. Ale to jest ten sam gatunek, który możemy spotkać u nas w lasach. Właśnie zimą jeszcze nie powiedziałem, bo zimą, to, czyli styczeń, to ja nie patrzę po ziemi, jakby tam po siłce, tylko patrzę po drzewach, za grzybami. I one właśnie rosną. U nas to wyglądają trochę te kapelusze, takie to powiedzmy do 5, sporadycznie trochę więcej niż 5 centymetrów średnicy i są żółte. Takie żółte z takimi aksamitnymi trzonami, takimi zamszowymi. Płomienica zimowa. I uszak bzowy, czyli te nasze polskie grzyby, mung, nie wiem jak tam się to wymawia, ale chyba mung. To co jak ktoś był w kuchni azjatyckiej, zamówił sobie jakieś danie, to na pewno miał coś z grzybami mung, jakieś tam danie z grzybami mung. To jest ten sam, powiedzmy, rodzaj, bo tamten azjatycki grzyb to jest uszak gęstowłosy, a u nas to jest uszak bzowy. Uszak bzowy dlatego, że owocniki same przypominają ucho ludzkie. Tak kształt mają takiego ludzkiego ucha. Konsystencja taka troszkę chrupka, taka elastyczny jest strasznie grzyb i taki kruchy. Zresztą chyba większość wie, jak próbowała grzybów mun właśnie w restauracji. Można je kupić nawet w sklepie, ale po co, jak my mamy te grzyby w lasach i one to jest grzyb w ogóle całoroczny, czyli rośnie od stycznia do grudnia, nie ma tam przerwy, tylko dla niego najważniejsze są opady, musi być duża wilgotność. Ja na przykład popada tak, jak teraz wrześniu padało, to od razu do lasu i przeglądam swoje właśnie drzewka, te bzy i pozbieram sobie tych uszaków. Nieraz cały kosz, ale najlepiej to się chodzi zimą, bo wtedy jest największa wilgotność i najwięcej tych uszaków potrafię koszami wynosić z lasu. Nie?
1: Uszaka tego zdjęcia nie mam, ale tu chyba mam ciebie z boczniakiem, tak mi się wydaje.
0: Tak, z boczniakiem ostrygowatym. Tak,
1: ale to z takim gigantem.
0: No to boczniaki teraz będą właśnie tak, że boczniaki uszaka bzowego to tam na kanale u mnie na pewno znajdziecie, nie ma problemu. Zresztą dużo gatunków znajdziecie. No i płomienice też. Zresztą ostatnio się staram właśnie robić takie filmy z danego okresu i pokazuję, co w tym okresie można spotkać, więc w jednym filmie jest kilkanaście gatunków pokazanych, nie jeden gatunek grzyba. Żeby nie było nudniej, to z innymi od razu podobnymi z tego samego rodzaju, jak je rozróżnić. No, a boczniaki, grzyby jadalne, bardzo smaczne.
1: No.
0: Także.
1: Tylko, że no, nie wiedziałam, że można sobie je po prostu zebrać w lesie. Myślałam, że się kupuje w sklepie.
0: No, no tak to właśnie wygląda, ale rosną właśnie zimą, więc najlepiej się wybrać. Teraz można już za nimi patrzeć.
1: I najlepsze, one lubią takie lasy, jak tutaj widać? Iglaste?
0: Nie. Właśnie to akurat byłem jeszcze z tym boczniakiem, bo tam byłem jeszcze za czymś innym. Mhm. Przy okazji fajnie słońce świeciło, więc zrobiłem tam zdjęcie, ale lubią drzewa liściaste. Najlepiej to buk, ale to nie tylko mówię, ale najlepiej buk i topola. Topola mhm. najlepsza. Mhm. Także i to nie muszą być drzewa, może być wycięta topola, tylko pień został. Najczęściej jak są pnie, to właśnie przy pniach. To tak. Ale mogą być na kłodach. Mam taki film tam, nie wiem, z zimy to mam znowu z lasu bukowego. To tam jak rosną na całym drzewie, tak do góry te buczniaki.
1: Słuchaj, a powiedz mi, a czy z grzybami to jest tak, nie wiem, jak z owocami, że lepszy boczniak z lasu niż ze sklepu i lepszy, nie wiem, lepsze jabłko od babci z sadu niż jabłko ze sklepu? Czy to tak nie
0: no,
1: działa?
0: No, ja uważam, że tak, że według mnie smaczniejsze te grzyby właśnie prosto z lasu niż te takie uprawiane. Chociaż z tego, co się dowiadywałem, jakby właściwości, bo boczniak ma właściwości prozdrowotne, jest bardzo dobry grzyb i mega potrafi. Ma inne zadania w naturze, ale to już nie o tym. I jakby prozdrowotnie wygląda taki uprawiany, czy taki tak samo, ale według mnie smak jest całkowicie inny. No, chyba z tego, że jakby ma te naturalne pożywki, bo tamten te uprawiane to się właśnie przygotowuje takie kostki, tam są, to, czy to jest pelet, czy to jest jakieś tam, nie wiem, ściółka, nie, czy to jest słoma i na takiej słomie tam się odpowiednio zaszczepia grzybnie i one tam rosną, ale ja uważam, że takie naturalne lepsze. Według mnie tak. Według, mm-hmm. To jest moje, taka subiektywna ocena moja, no. Żeby ja nie kupuję grzybów, ale miałem okazję nieraz spróbować jakiś tam po prostu potraw, bo ktoś kupił grzyby, nie wiem, chciał pokazać, ale jakby mnie takie coś nie bierze. Nie? Ja wolę sobie sam wyjść do lasu i nazbierać świeże grzyby.
1: No właśnie, słuchaj, ale czy ty nie masz tak, że już masz tych grzybów za dużo i nie wiesz, co z nimi robić, czy zawsze coś tam wymyślasz?
0: Znaczy, czasami jest tak, że rozdaję. To nie ma z tym problemu. Mam chętnych, co chętnie, z którymi się mogę podzielić. Zawsze wezmą każdą ilość. Ale były trochę, uciekliśmy od tematu, bo mieliśmy przejść, co w całym roku zbieramy.
1: No właśnie, no
0: tak,
1: właśnie.
0: Nie? No ale o grzybach to tak można, nie? Że nagle jeden temat i odskakujesz, że odlatujemy całkowicie. No i to dobra, to mieliśmy tam styczeń, powiedzmy ten taki okres ciągnie się nam do, powiedzmy, no niechby będzie marzec, no do marca. No to zaczynają się już pojawiać wtedy czarki. Chociaż te czarki możemy dużo wcześniej spotkać, ale wtedy będą te grzyby troszkę małe. Płomienice nadal jeszcze rosną, boczniaki jeszcze rosną, ale powoli zaczynają, one tamte zamierają i zaczynają się pojawiać grzyby wiosenne. Typu właśnie smardze, smardzówki, czyli naparstniczki tak zwane. Tam jest ta grupa grzybów wiosennych jest dosyć rozbudowana i tam już się zaczynają pierwsze trujące grzyby pojawiać. Tak? Tak to można powiedzieć. Bo o tyle, o ile zimą jest o tyle fajnie, że mamy tak głównie te trzy gatunki, tam mamy jeszcze tą grzybówkę dzwoneczkowatą w zimie, ale tamta jest niejadalna. Z tego, co dobrze pamiętam, więc za dużo tam grzybów się nie pojawi. Ale potem zaczyna się wiosna i właśnie pojawiają się grzyby smardzowate. To są w tym właśnie smardze i naparstniczki i piestrzenica kasztanowata. Piestrzenica kasztanowata, która jest grzybem trującym, nie tyle sam grzyb, co on zawiera takie związki lotne, które wydzielają się przy obróbce tych grzybów, przy gotowaniu. Jeżeli gotujemy te grzyby, te toksyny się ulatniają w powietrzu i można się wtedy zatruć. W Polsce, ogólnie tu w Europie jest uznawana za grzyb trujący, ta pierścienica kasztanowata, ale na przykład w Finlandii można ją kupić, jest dopuszczona do obrotu handlowego, ale tylko grzyb suszony i do tego jeszcze jest instrukcja, jak go spożywać, na przykład w Finlandii, z tego co dobrze pamiętam. No są takie grzyby. No i potem.
3: Robert,
0: ale trzeba pamiętać, 10
3: że
0: złotych. Smardze,
3: fajna audycja.
0: Smardzówka to są grzyby chronione, ale nie z wszystkich miejsc. Bo smardzówka tak, smardzówka, czyli napastniczka czeska jest chroniona z wszystkich miejsc, ale smardz, który rośnie na przykład w ogródkach działkowych albo na korze, jak ktoś ma wysypaną gdzieś tam w zielniku korę pod jakimiś tujami czy czymś, po roku takiej wysypanej kory tam się potrafią pojawić smardze. No takie można zbierać, to wtedy nie są chronione. Te smardze je można popróbować. Bardzo dobre grzyby. Jedne naprawdę, naprawdę niesamowite, bardzo dużo ilość białka mam te grzyby. To są takie jak baloniki smardze wyglądają. Czyli trzon razem z tą główką zrośnięty razem. Takie choineczki nieraz. Mam tam z grzybów, o grzybach wiosennych bardzo dużo pokazywałem. Bardzo dobre są smardze właśnie z makaronem. Taki sos na śmietanie, rewelacja, no, powiem, że bomba. No i potem zaczyna się wiosna, taka już, znaczy wiosna, no taki przedlecie, czyli, bo powiedzmy, że te smardze to była ta wiosna. Potem przedlecie i zaczynają się pojawiać pierwsze grzyby takie rurkowe, to maślaki. Potem pierwsze borowiki, to już koniec kwietnia, początek maja, pierwsze borowiki. Borowik usiadkowany, ewentualnie borowik sosnowy, ewentualnie borowik ceglastopory. Jest kilka tych. I tam jest jeszcze płowiec jodowo-formowy, który też często czasami się pojawia jako pierwszy. No, z kilka takich gatunków, ale powiedzmy najbardziej znany to chyba dla wszystkich będzie borowik, krwistoborowik, krasnoborowik ceglastopory. No bo tego to już tam omawialiśmy, większość na pewno spotka wiosną i maślaki. No i zaczynają się pojawiać jeszcze inne gatunki, ale gołąbki jakieś, pierwsze muchomory czerwieniejące. No i potem przychodzi okres jesienny, no to zaczyna się pojawiać dużo już więcej grzybów. I na przykład teraz taki okres jak teraz zaczyna się pojawiać dużo na przykład gąsek, nie wiem, tam wiem, że w Polsce się dużo gąsek zbiera. Tego względu, że one lubią tereny piaszczyste, takie gleby piaszczyste i drzewostan, czyli sosna. I one zazwyczaj, te gąski, zielonki są zagrzebane tak głęboko w ściółce, tam w piachu. To jest raz. To trzeba pamiętać, że właśnie takie miejsce występowania, żeby nie zbierać ich spod dębów, bo to wtedy zbieramy jakiś muchomor właśnie zielonawych, najczęstsze pomyłki. Myślę, że to gąski. Bo muchomor zielonawy jeszcze występuje, a już się pojawiły gąski. Tych gąsek gatunków jest też bardzo dużo. To nie da się opowiedzieć tego i wytłumaczyć wszystkim, jak te gąski wyglądają, ale to polecam popatrzeć na moje odcinki. Tam dużo można, dużo różnych porównań robię. O, tu ładne zdjęcie ze smardzami, no, piękne. Właśnie przygotowanie do makaronu. No i te gąski. Też jest ciekawy grzyb, bo gąska ogólnie w Polsce jest dopuszczona do obrotu handlowego, a w wielu krajach Europy podawana jako grzyb trujący. A wzięło to się z tego, że gdzieś we Francji, jakieś tam wsi, okazało się, że dużo ludzi zaczęło chorować i to śmiertelnie chorować. I z badań, które są tam podważane, jakby rozumiem, bo badania to powinny być zrobione na większą skalę, a tam gość zabrał się tylko za grzyby z tej miejscowości, zrobił wyciąg z tych gąsek i faszerował szczury i te szczury też się pochorowały na tą samą chorobę, taki choroba rozpadu mięśni. No i uważa się, że zbyt duże spożywanie tych gąsek może właśnie takie coś wywołać. No ale jakby nie było przeprowadzane te badania w wielu krajach, z innych miejsc, jakby inny gatunek gąsek, czy na pewno tylko to jedli, czy coś innego. No jakby za dużo takich różnych wątpliwości padło. Ale u nas w Polsce jest grzyb dopuszczony do obrotu handlowego. I to nie tylko taki jeden, bo teraz też występuje też drugi inny ciekawy, o którym nikt nie wie praktycznie, a jest na listach właśnie dopuszczonych do obrotu handlowego. Jest to lejkówka wonna, która pachnie anyżem, jak cukierki anyżkowe. Nie? No i to jest zawsze najciekawsze, jak daje tak komuś powąchać, mówię, popatrz jak pachną te grzyby. I takie zdziwienie. Kurde, a nyżem. Ja mówię, no widzisz, a nawet nie wiesz, a ona dopuszczona, można nią handlować, nie? Ale do czego? No. No i potem teraz po tych gąskach właśnie jakby znowu zakręcamy. Skończą się gąski, gęśnice, bo teraz nie gęśnice, tylko gąsówki, gąski i gąsówki, tak by inny rodzaj. No i zaczynamy się zbliżać do właśnie okresu zimowego, czyli znowu boczniak, płomienica zimowa i uszak bzowy. I znowu. I potem jest takie długie wyczekiwanie, kto pierwszy pokaże smardza, bo jakby smardz to już jakby początek nowego roku życia takiego grzybowego, bo to już schodzimy z drzew i patrzymy na ściółkę. Pierwszy jadalny taki super grzyb. No mi w tym roku udało się pierwszego smardza, to naprawdę miałem mało brakło, abym go pokazał w styczniu, bo to był chyba 2 lutego, jak go pokazałem, tylko dlatego, że śnieg jeszcze leżał. A mam takie miejsce jedno, gdzie jest bardzo ciepło, czyli grzyby potrzebują temperatury, jak wiemy. I tak, a mówię, ja przejdę, zobaczę, może będę miał szczęście. I przychodzę, faktycznie, patrzę, taki smarc na 5 mm, nie? Mhm. Nieduży, ale jakby już oczywiście pochwaliłem się na grupie, że udało mi się strzelić, no to już przebiłem. Chyba potem dopiero pokazywali 20 któregoś lutego. Ja pokazałem 2 lutego, a mówię, gdyby ten śnieg nie zalegał jeszcze wtedy, to bym poszedł końcem stycznia. A w tym roku może tak końcem stycznia pójdę, może też będzie.
1: Czyli macie też tak, swoje zawody tam.
0: Tak jest, tak. Na grupach to tak czekamy, najpierw smardza, kto pokaże pierwszy, a potem kto pokaże pierwszy. To tak, głównie to są tak, smardza, kto pokaże pierwszy, a potem kto pokaże pierwszy jakiegokolwiek borowika. Jakiegokolwiek borowika pierwszy. No to wtedy już wiemy, dobra, już zawsze są dobre, ten już pozamiatał teren, już nie ma co szukać, nie ma się co ścigać, teraz spokojnie szukamy czegoś innego. Nie? No,
1: tak się bawią grzybiarze, kto pierwszy pokaże smardza, albo kto pierwszy pokaże borowika. A ja wam tu pokażę już stronę doktora Łukasza Łuczaja, bo tu było pytanie od borsuka o tego czernidłaka. No to jest właśnie taki ciekawy grzyb, że te małe owocniki można zbierać i jeść, ale te większe już nie.
0: No tak, no tam to po prostu już potem to jest takie jak smoła, nic przyjemnego ani z wyglądu, ani w smaku, bo to już jest stary, nieładny grzyb, ale młode fakt faktem jadłem bardzo, nawet wpadłem na taki fajny pomysł, żeby wyrwać trzon i do tych rurek, bo to taka tuba wtedy powstaje, wrzucić tam troszkę sera, zapanierować i upiec, bo to jest bardzo delikatne, więc długo się tego nie robi i też świetnie mi to smakowało.
1: Czyli takie dewolaje z czernidłaka z sera.
0: Takie dokładnie dewolaje z czernidłaka, tylko właśnie, bo to ten grzyb już ma taką właśnie budowę, że można coś do środka wsadzić, nie? No, ale to, tak mówię, no, młode jak najbardziej czernidłaki te. I to też się kiedyś uważało, że czernidłaki nie powinno się łączyć z alkoholem, bo zawierają koprynę. No bo to jest koprynus, czyli czernidłak, ale akurat ten kołpakowaty czernidłak nie zawiera tej kopryny, więc można go śmiało z alkoholem, chociaż mówimy, żeby nie jeść, ale można go zjeść, nic nie będzie. Ale jest taki czernidłak, o tutaj właśnie ten, pospolity. I ten jest taki, że właśnie można się nim zatruć. Tym tak, jak najbardziej. Tym się można zatruć, czyli nie jemy, nie pijemy alkoholu ani przed jedzeniem, ani po jedzeniu tego czernidłaka, bo zatrucie alkoholowe raczej pewne.
1: Czyli w ogóle nam taka zasada wyrasta, że dla bezpieczeństwa grzyby tak, alkohol nie.
0: No tak, albo wybieramy alkohol, albo grzyby. No. Głównie, nie?
1: No. Tutaj jeszcze chciałam ci pokazać takie swoje grzyby, które też na pewno znasz.
0: Ale... Nie wiem.
1: Ale do których zbierania chciałam zachęcić innych, bo wydaje mi się, że one są, wiesz, łatwe do rozpoznania. No. Ale ten... I no mówię, nie da się ich z niczym innym pomylić. A są bardzo smaczne. Tutaj wam jeszcze jakieś fajne zdjęcie znajdę, bo niestety zabawa z tymi z tą prezentacją to nie okazała się zbyt dobrym pomysłem, więc tak wam wrzucam po prostu siedzuń sosnowy, który jak sama nazwa wskazuje najczęściej właśnie przy sosnach.
0: Siedzi.

0: To bardzo podobny jest ten siedzun jodłowy, ale on z drugiej strony właśnie nie jest smaczny, nieprzyjemny ma zapach i już pomijając to, jest jeszcze grzybem chronionym. Więc jakby wiem, że część ludzi zbiera, po prostu nie rozróżni ich. Trzeba patrzeć po prostu pod czym rośnie. To najprościej. I ja po kolorze widzę, że to jest sosnowe. Tak, to jest sosnowe na pewno. Ale jest podobny właśnie jodłowy. Na swoim filmie mam takiego dużego właśnie jodłowego i tam komentarze bardzo dużo mówię o tym, że są takie i takie, ale oczywiście nie, już nie jest chroniony. Ja tłumaczę teraz, że ten sosnowy nie jest chroniony, ale jodłowy nadal jest chroniony, więc jakby to nie jest, to nie chodzi mi tu o tą ochronę, jakby to dla mnie nie ma akurat w tym znaczenia w tym momencie, bo ja tu mówię, że po prostu jest niesmaczny, dlatego to wszystkim tłumaczę, że jest taki sami bardzo podobny jodłowy, on jest bardziej blady taki tamten. Ten jest taki bardziej kremowy, a tamten jest bardziej blady. I w ogóle nie te zapachy, no naprawdę nie te zapachy.
1: No on ma jedną wadę, ten siedzun, że on jest trudny do umycia, że tam
0: Wiem, wiem.
1: wrasta ta ziemia i po prostu no, dużo, dużo odpadu jest niestety. A jakby z tej gamy powiedzmy, to kurczę, to mi wszystko tu przeskakuje. Mam takiego grzybka, koralowiec się nazywa.
0: Koralówki, tak.
1: Koralówki. No niestety tutaj mówię, ta prezentacja mi tak słabo tutaj.
0: Nieważne, ale chodzi o to, że koralówki są ogólnie ciężkimi grzybami do oznaczenia. My po prostu będziemy wiedzieć, że to jest koralówka, a to nie jest
1: To nie
0: koralówka.
1: jest koralówka.
0: To nie, to jest pięknorób największy. Tak się nazywa. I ten grzyb jest niejadalny, a tak naprawdę jest neutralny. Można go zamarynować, można go wrzucić do słoiczka, żeby tak dekorował bardziej. Nic się nie stało. On jest taki, to jest bardzo gumowy grzyb. On też rośnie właśnie na takich kawałkach drewna, nieraz przy jakichś pniach, na pniach. Tutaj akurat może ten kawałek drewna, czy ten pień jest pod tym mchem. Dlatego to nie widać, ale to jest bardzo gumowy grzyb. Taki bardzo, bardzo
1: No
0: piękny,
1: i
0: największy.
1: tak właśnie, tak.
0: Ale ja się nie dziwię, bo koralówki bardzo podobnie wyglądają, tylko że akurat znam, wiem jak koralówki mniej więcej. Koralówki są kruche, ten jest gumowy.
1: No tutaj zaraz wam pokażę tą koralówkę. No ona faktycznie jest bardzo, bardzo podobna do tego grzybka. Poczekajcie. O, tutaj. To będzie chyba to, co?
0: Zaraz zobaczymy. Bo jest jeszcze kilka. Tak, to jest koralówka. To jest jakaś jedna z żółtych koralówek. Bardzo ładna. No. To ta już bardziej kalafiora przypomina. To właśnie to, tak. Nie, bo jeszcze jest jeden na przykład taki rodzaj. To jest świecznik rozgałęziony albo świecznica rozgałęziona. Nie pamiętam teraz, który jest obecnie nazwa. I ona też troszeczkę przypomina koralówkę, ale to już też nie jest już koralówka. Nie? Też już jakiś inny rodzaj, ale bardzo podobnie, ale te koralówki mogą być różowe, mogą być takie czarne, mogą być pomarańczowe. No naprawdę jest cała gama kolorów.
1: Dokładnie jak
0: Koralów.
1: krawa koralowa, nie? Tak samo.
0: Piękne są, naprawdę one są piękne. To jest bardzo, to jest fajny materiał do fotografowania. No ogólnie.
1: A powiedz, a ty je sobie zbierasz i też tam przyrządzasz?
0: Koralówek nie, bo jest tam ich część trujących, jakby nie jestem w stanie ich oznaczyć po wyglądzie. To jakby zbyt trudne. Znaczy, jakby się komuś wydawało, jak ktoś dostanie, z czego to wynika? Ktoś weźmie jakiś podstawowy atlas i będzie miał w tym atlasie jedną koralówkę, to powie, a to jest ta. Ale kiedy ktoś weźmie jakąś encyklopedię grzybów, nagle otworzy i ma 7 stron z żółtymi koralówkami, każdy inny gatunek, a wszystkie żółte. No to nagle, czyli. To ja już nie wiem, nie? Tak to mniej więcej wygląda. I taki fajny przykład miałem teraz właśnie w weekend. Nazbieraliśmy ponad 100 gatunków grzybów jednego dnia. No i zrobiliśmy taką wystawę sobie tam na stolikach. Zabrali kartki, popisywali sobie, bo to jakby ta grupa sobie chciała utrwalić, porobić zdjęcia. To było z jednego wyjścia. Wyszliśmy do lasu i zbieraliśmy te grzyby. No i A wcześniej jeszcze rano tam do nas

0: przyszedł taki jeden człowiek i miał całe wiadro gąsek. On myślał, że gąski zielone, a to były gąski liściowate. Jakby jedne i drugie są jadalne, bardzo do siebie podobne. Ja wiem, po czym je rozróżnić, ale nie wszyscy wiedzą. No i potem wystawiliśmy na stolikach i tam obok tych gąsek zielonych, czyli tych liściowatych, położyłem jeszcze gąskę trującą, która jest też żółta. Taka zielonkowo-żółta. No i tam było napisane, który jest jadalny, który jest trujący. I on tak podchodzi, patrzy na tą kartkę i czyta: gąska siarkowa, trująca. Mówi, to ja już nie będę zbierał tych gąsek. Ja już nie zbieram, nie? A mówię, dlaczego? Ja nie wiedziałem, że ona jest. Nie, ja mówię, no ale zbierałeś dotychczas, jakoś nie martwiłeś się, no ale nie wiedziałem, że jest jakaś podobna. Ja mówię, ale powąchaj tę gąskę. Widzisz, jak śmierdzi? No faktycznie śmierdzi. Ja mówię, no widzisz, ta śmierdzi, ma rzadkie blaszki, blaszki nie schodzą na trzon, a u tej gąski liściowatej, tamtej schodzą na trzon, a mówię, u gąski liściowatej blaszki nie schodzą na trzon, ma gęste blaszki i mączny zapach. Różnice, kilka różnic, przynajmniej dla mnie. No tak, ale ja już jak widzę, że jest trująca podobna, to nie będę. No ale wcześniej zbierał całe życie, nie?
1: Słuchaj, bo mi się tak wydaje, że te osoby, które jakby właśnie chcą zacząć te blaszkowe zbierać, to może im się jakieś warsztaty po prostu by przydały. Wy organizujecie takie warsztaty?
0: Znaczy, ja robiłem takie właśnie dla takiej grupy, zebrali się i... Tylko, że w czym ja mówię? Ja robię to ewentualnie tylko i wyłącznie w swoim terenie, bo... Jestem w stanie przekazać jak najwięcej wtedy. Jednego dnia jestem w stanie pokazać kilkadziesiąt gatunków. Mm-hmm. To jest dużo łatwiej niż jakbym gdzieś do kogoś pojechał. No owszem, też coś znajdziemy, ale się może okazać, że znajdziemy 10-15 gatunków. Bo jakby nie jestem przygotowany. U siebie to naprawdę teraz ta grupa, co była, to była nieźle wykończona, bo trzymałem ich od samego rana do wieczora z przerwą na obiad. Ale biegiem cały czas. Przemieszczaliśmy się z jednego miejsca na drugie, żeby cały czas były grzyby. No. Żeby to już nie chodziło o zbieranie. Oczywiście wszyscy nazbierali koszami, ale dużo różnych ciekawych gatunków. Czy to na przykład rydze. Ciekawy temat to są w ogóle rydze. Trzeba pamiętać, że mleczaj rydz jest to grzyb blaszkowy, taki właśnie żółto-rudego koloru. I dla początkujących jest najlepsza zasada, to też jakby ja nie skupiam się na tych detalach dla początkujących, ale bardzo fajnie to ktoś mi kiedyś pokazał. Jak nie wiesz, czy to jest rydz, ucinasz trzon i tym dociskasz tym trzonem do ręki i robisz pieczątkę. Jak ci się zrobi pieczątka? Ładna koralówka. Nie koralówka, tylko ten ładny, no, soplówka.
1: Tak, tylko tutaj to jest... soplówka właśnie, bo tutaj Borsuk mówił, że piękna...
0: Tylko to jest jak według mnie soplówka jodłowa, bo widzę, że z tyłu jest kora jodły i to jest jodłowa. Ona jest, u nas wszystkie soplówki są pod ochroną, ale ta jest chyba z tego co wiem gorzkawa, tak słyszałem, nie jadłem takiej soplówki, więc nie powiem, bo jest jeszcze soplówka bukowa i soplówka jeżowata. No to jeżowata pięknie, to są takie bardziej kuliste, takie jak lwie głowy wyglądają. Tam chyba podsyłałem jakąś soplówkę, taką właśnie tą jeżowatą. No, ale z tymi rydzami robisz pieczątkę, jak masz taką pieczątkę z pomarańczowego mleczka na ręce, to jest mleczaj rydz. Tylko, że takich mleczaji, co robią pomarańczowe mleczko, jest kilka gatunków. I mleczaj rydz ma to do siebie, że można go usmażyć od razu i on nigdy nie będzie gorzki. Po prostu nie jest gorzki. A mleczaj jodłowy czy mleczaj świerkowy, one rosną pod jodłami albo pod świerkami, wyglądają trochę podobnie. Tak dla początkujących to nie będzie wiedział, jak je rozróżnić, ale będą miały lekką goryczkę. Można je sparzyć przed smażeniem i już nie będzie tej goryczy. Ale jak się tego nie zrobi, to będą miały lekką goryczkę. Tylko, że dokatuję w górach, gdzie się przemieszczę, to oczywiście wszędzie widzę na straganach rydze, a wszystko w słoiku to jest mleczaj jodłowy. To jakby... Trzeba pamiętać, że mleczaj rydz zawsze i wyłącznie rośnie tylko i wyłącznie rośnie pod sosną, nie pod innym gatunkiem drzewa, sosna, więc tam rosną rydze. A w innych terenach jest jodła czy świerko, będzie inny gatunek, to będzie mleczaj jodłowy albo świerkowy, one będą gorzkie. Taki przykład właśnie moja mama, jak pojechała do swojej rodziny na Podkarpacie, potem mi dzwoni, mówi: Paweł, nie wiesz co jest, znaleźliśmy tyle rydzów i wszystkie gorzkie. A tutaj jest porównanie piękne. Ja właśnie mówiłem, że to jest mlecze jadłowe. Tutaj mamy porównanie. Właśnie u mnie bardzo często występuje, po lewej mamy mleczaj ryc.
1: Tak, i
0: Nie? A
1: wełnianka.
0: i wełnianka, dokładnie. Wełnianka, no, mleczaje to jest taki gatunek, że podawane część u nas w Europie, że są trujące, ale trzeba pamiętać na przykład, że na wschodzie Europy część tych grzybów się kisi, czyli obgotowuje potem kisi. Ja jadłem kiszone rydze, kiszonego mleczaja biela jadłem, który też jest podawany jako niejadalny. Ale wiem, że na przykład na wschodzie się je kisi i one są wtedy smaczne,
1: Tak, z
0: nie? No ja
1: grzybami jest
0: sobie.
1: trochę jak z tym, wiesz, ilością promili alkoholu we krwi, nie? Że.
0: Dokładnie tak jest, że wiesz, w zależności gdzie,
1: Tak.
0: trzeba się dostosować do sytuacji, no,
1: Im
0: bo tak
1: dalej
0: to
1: na
0: jest.
1: wschód, tym grzyb bardziej jadalny się okazuje.
0: O, no tak to mniej więcej wygląda, bo naprawdę, czym bardziej na wschód, to tych więcej, co u nas uznawane za niejadalne, są jadalne. Tak
1: Tak, przy
0: jest.
1: kilku gatunkach właśnie spotkałam generalnie niejadalne, ale na wschodzie, tam w Rosji, na Ukrainie jedzą.
0: Tak. Także jest tego zamojskie.
1: Powiem ci, że właśnie ostatnio się złapałam na tym, że tak bardzo chciałam rydza złapać. No, no, że niestety narwałam tych wełnianek i dopiero w domu jeszcze raz ten filmik. No kurczę, no są te włókienka, to jednak wełnianka, to.
0: Wełnianka. No to słuchaj, na ryzę to musiałabyś przyjechać tutaj do mnie. To z koszem możesz wyjechać.
1: No
0: Mam
1: właśnie,
0: takiego
1: no mów.
0: kolegę, który mikroskopuje grzyby i on czasami robi taką wystawę w górach, to jest koło Grybowa, Grybów, no tam w górach, gdzieś tam w okolicach Podkarpacia. I właśnie robi wystawę, tam jest, nazywa się to, aha, dokładnie, miejscowość Wysowa i tam się robi takie Święto Rydza się nazywa. Taki jest jeden dzień, Święto Rydza.
2: Tomu i Gosia. 10
0: Najlepsze
2: złotych.
0: jest to, jak
2: Super
0: zawsze
2: audycja.
0: mówię,
2: Grzybki zawsze
0: chwalę,
2: na
0: panie
2: propsie.
0: Wysowa i Święto
2: Pozdrowienia.
0: Rydza. A mówi, no wiem, tam rydzów nie ma. Ale Święto, bo tam mają wszyscy tylko właśnie mlecza jadłowego, nie?
1: Aha.
0: Ja mówię tak, to przyjdź do mnie, no przyjadę do ciebie na zbiorę rydzów, żeby mógł chociaż raz pokazać, jak rydze wyglądają. Nie, na Święto Rydza jeździ tam, gdzie tych rydzów nie ma. No tak to wygląda. Ale w tych górskich terenach, tych górali nie da się przekonać. Jak im mówię, że to nie są rydze, to oni mówią, a, się nie znasz na nim. Dobra, no to dobrze. Tylko, że jak oni są od dziecka nauczeni, że to dla nich jest rydz i tylko taki smak znają, to jakby zawsze tak będzie, nie? No, ja akurat mam okazję spróbować jednego, drugiego, trzeciego gatunku. No, tych gatunków to nie wiem. Kilkaset na pewno spróbowałem. Nie wiem. Dużo, dużo. Czasami już nie próbuję, tylko takich, które na przykład są opisywane, że są bardzo niesmaczne. Na przykład jak rycerz czerwono-złoty. Smagma, to jest przekazywane przez wielu moich znajomych, smakuje jak taka mokra ściera z miesiąc wyleżona w zlewie i nie myta. Ja mówię, taki smak. No to jakby to już mnie nie zachęca, żeby go próbować, bo wiem, że na pewno tak smakuje. Tak? Moi znajomi tak mówią, to tak.
1: Słuchaj, ja właśnie cię chciałam podpytać jeszcze o takie grzyby. To mi się wydaje, że to u nas właśnie, ty też mówiłeś, że są na Pomorzu, na Mazurach popularne kołpaki, inaczej
0: A, no
1: pochetka
0: tak, to tam,
1: zwyczajna. Ja się natknęłam tutaj na takie trochę powiedzmy przejrzałe osobniki. Czy ty byś ocenił
0: tak.
1: to na tego kołpaka?
0: Tak, to będzie pochetka.
1: I co,
0: To będzie.
1: warto zbierać smaczne w miarę?
0: Wiesz co? Nie smakowały, tak. Nie smakowały, ja jadłem tak normalnie i w marynacie. I jedne i drugie, te w marynacie były bardzo porównywalne z tym muchomorem czerwieniejącym, który ja jem. Ale w marynacie, tak w marynacie, no to większość będzie smakowała podobnie, to tam się bardziej rozchodzi o konsystencję, tak? Jedne grzyby mają taką, drugie taką, ale dosyć, ja uważam, że bardzo smaczne. Właśnie w moich terenach nie ma jej, muszę odjechać gdzieś ze 40 kilometrów właśnie na północ i jakby tam się zaczynają pojawiać te
2: Unikorgazm.
0: pochetki.
2: 21 zł 37
0: No,
2: groszy. Dzięki za
0: znany
2: zaproszenie,
0: tam właśnie na
2: Pawła.
0: północy
2: Świetny
0: bardzo
2: wybór
0: znany i
2: gościa i
0: lubiany
2: dobrze
0: tutaj właśnie.
2: poprowadzona rozmowa. Przy okazji, czy Paweł ma może jakiegoś Discorda dla społeczności jego kanału?
1: Słuchaj, tutaj się sypią pochwały dla ciebie, że tutaj świetną audycję nam zrobiłeś. No i jest pytanie, czy ty dla swojej społeczności masz Discorda założonego, gdzie tam na głosowe się spotykacie i omawiacie grzybki?
0: Nie mam, znaczy jedyne takie bardziej do komunikacji to mam Instagrama, tylko po to, że bardzo często mi przysyłają właśnie zapytania ze zdjęciami, czy to jest to, czy tamto. Ja i tak naprawdę nie mam czasu nawet dla siebie, żeby zrobić, a nie chciałbym, żeby żona dalej jeszcze słyszała, że ja jeszcze siedzę w wolnym, jakimś tam minimalnie wolnym czasie jeszcze z kimś innym, a żona patrzy na mnie, jak ja się do niej w ogóle nie odzywam. Także,
1: czekasz, aż żona zasypia, wyciągasz komórkę i odpowiadasz na...
0: No czy jak ona śpi, to tam jeszcze popatrzę, czy jakieś pytania są, tak przyciemnię ten telefon i podpisuję. No. Albo z samego rana podpisuję. Znaczy staram się zawsze odpowiedzieć w miarę szybko, bo wiadomo, że niektórym zależy tam na czasie. Ale no nie zawsze się da, jak jestem w pracy i coś tam robię, no to nie mam możliwości, to nie odpisuję, ale z reguły na większości odpowiadam. Jak w mailach też dostaję też tam pytania, jak mogę to, jak wiem, jest na tyle dobre zdjęcie, że jestem w stanie coś powiedzieć, to odpowiem. No, bo to jest naprawdę ciężkie ze zdjęć, czasami jak na przykład nie widzę z dołu kamenoforu, tak, nie widzę, czy tam jest pochwa, czy tam jest czy natrzymanie jest pierśni, takich rzeczy, to tak czasami jeden w tym odcinku, co teraz właśnie robię, będę pokażę właśnie dwa na przykład takie rurkowe grzyby, które będą bardzo wyglądały podobnie, jakby tak z góry zrobić zdjęcie, bardzo podobnie, jak nie zobaczy człowiek od spodu, to nie będzie widział różnicy, albo jeszcze jak nie zobaczy, nie będzie przekroju, to tym bardziej będzie ciężej do oznaczenia.
1: No tak, to są ważne decyzje, to czasami kwestia życia lub śmierci, jakby nie patrzeć.
0: No, to mówię, przy blaszkowych tak, to blaszkowe to wiadomo, ale przy tych rurkowych to pomyłka może tam grozić ewentualnie, no przy najgorszych pomyłkach, ale to mówię, to bardzo, to już musiałbyś, nie wiem, dużo się czynników złożyć, to jakieś wymioty ewentualnie.
1: Albo zepsucie poprawy.
0: Ale nie ma, nie, o śmiertelnych tutaj nie będziemy mówić. No, chyba, że jest się człowiekiem uczulony na jakieś białko w tych grzybach i jeden przypadek na kilka milionów i no to wtedy się zatruje człowiek zwykłym borowikiem. Tak? No, ale przy takich, mówię, rurkowymi to tam nie ma. Ktoś sobie zrobi zupę z goryczaka, to też się nic nie stanie. Będzie po prostu tylko troszkę gorzka. Moja ciotka, żeby się tak zrobiła. Jak jej powiedziałem, że jest goryczek żółciowy, to mówi, no teraz już wiem. Teraz już wiem, dlaczego nie mogłam doprawić tej zupy. Nie? Wszystko robiłam, no dalej gorzka. Nie? Są takie przypadki.
1: A tutaj właśnie ktoś by mógł powiedzieć, że skoro można się tam zatruć czy coś, to może sobie dać spokój z tymi grzybami, ale właśnie grzyby są źródłem bardzo dobrego białka, no i też mają dużo prozdrowotnych.
0: Tam jest bardzo dużo polisacharydów takich prozdrowotnych i właśnie to, co usłyszałem od pani profesor Bożeny Muszyńskiej, no to ona mi powiedziała, że właśnie to, co najczęściej błędy, to przy zupie, że ludzie wrzucają grzyby i potem tam tworzy się taka piana w tej zupie i ludzie tą pianę wyrzucają. Niepotrzebnie, bo to są te najbardziej prozdrowotne części z tych grzybów. No, trzeba po prostu rozmieszać w tej zupie i nic więcej. Żadnego zbierania tych pusłów i wyrzucania. To po prostu to jest najcenniejsze w tych grzybach. Dużo jest takich tych grzybów prozdrowotnych. W okresie najwięcej to jest tych nadrzewnych, tak, bo tam są i lakownice, i czyli też inny znany to jest czaga, taki znany grzyb, to jest błyskoporek podkorowy, który miał swoje badania kliniczne i one wykazały właśnie to, że on hamuje przerzut nowotworów. No tak wiadomo, nie w ostatniej fazie, tylko w początkowej fazie jakiejś tam. Co tam jeszcze? No, białoporki brzozowe, no właśnie z brzozy tych chub jest dużo takich.
1: Ja wyczytałam też, że ten siedzuń sosnowy został bardzo dobrze przebadany przez naukowców z Korei i oni tam wykryli, że on jest i przeciwcukrzycowy, i przeciwnowotworowy, i przeciwzapalnie, a nawet przeciwgrzybiczo działa.
0: No to takich grzybów jest dużo więcej, na przykład ten, zaraz ucieka mi nazwa, ale Grzyb to są takie czarcie, jak to nazywają. To jest, aha, dobra, sromotnik smrodliwy. Tak mi się nazywał, sromotnik bezwstydny. Grzyb, który jak urośnie, to przypomina...
1: Ja wam go pokażę, bo to jest najbardziej obrzydliwy grzyb, jakiego... go przygotowałam na koniec. Zaraz wam go tu pokażę, jeszcze chwila. Tu mam...
0: O tak, on, dokładnie
1: on
0: tak.
1: On wygląda, jak nie powiem co, umoczony w nie powiem czym.
0: Czym? Dokładnie tak. I właśnie tu na tej górnej części widać masę z zarodnikami. On fajno ma sposób na rozprzestrzenianie się, bo ta masa, w ogóle ten grzyb bardzo śmierdzi, nie? Padliną. Jak jest w takiej formie, bo jeżeli jest właśnie zamknięty jeszcze w tym jaju, ten owoc nie jest dojrzały, to wtedy nie śmierdzi, robi się z niego nalewki, kroi się te owocniki, mam taką nalewkę. Nawet takie małe formy zamknięte w jaju jadą na surowo, smaczne na surowo, tylko troszkę soli i fajnie. Ale takiego grzyba to się nie dałoby z racji smrodu i on tym smrodem przyciąga muszki na ten swój owocnik. One obżerają się tą masą z zarodnikami, a potem w odchodach roznoszą to po okolicy te zarodniki. Ten grzyb tam się po prostu pojawia potem gdzieś dalej.
1: Tak, muchy są przeszczęśliwe na tym grzybie.
0: Tak. A takich właśnie tych sromotnikowców jest z tego rodzaju jest bardzo dużo. Tam właśnie ten okratek australijski, on też śmierdzi. Mądziak malinowy, który to jest taka miniaturka tego grzyba tutaj. Mhm. Tyle, że tą główkę to nie ma taką jak tutaj, tylko ma taką, ogólnie jest różowy ten grzybek cały. Nie wiem, czego mam na Instagramie. Zobaczcie, mam mądziaka u siebie na Instagramie. Bo coś tam mam u siebie, ale nie pamiętam, co tam mam.
1: Mądziak malinowy tu widzę.
0: No, tam u mnie chyba, ale nie wiem, czy na Instagramie go. Mam go na Instagramie, jest właśnie. Nie, na Instagramie. Mądziak malinowy.
1: A słuchaj, już jesteśmy przy tych sromotnikach.
0: No.
1: No to pogadajmy trochę o tej Amanicie muscari.
0: Ale to widzisz. I tutaj musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, jak jesteśmy przy sromotnikach, to sromotniki to nie muchomory.
1: No, a widzisz. To nie powiedziałam.
0: Dobra, ale jak o Amanicie muscari, to o muchomorach, no to powiem tak. Jakby ja się tym tematem nie zajmuję na taką skalę. Wiem, że dużo osób się tym interesuje. Wiem tylko tyle, że jeden mój znajomy, który ma taką właśnie firmę z lekami na bazie konopi i teraz robi badania właśnie nad tą i to z tą profesor Muszyńską robią badania nad tą Amanitą muscarią, bo były badania, te badania w latach 60., któreś tam się zaczęły, nawet były obiecujące, tam dużo pokazał i potem ktoś wstrzymał te badania i teraz wznowili u nas w Polsce te badania. Nie wiem, jaki jest status tych badań. Jeżeli coś będę wiedział więcej, to na pewno o tym zrobię film, bo jakby znam te osoby, które prowadzą te badania, więc będzie ciekawie. Jeżeli coś się dowiem więcej, to zrobię na ten temat jakiś film.
1: No.
0: Nie zajmuję się tym tematem na ten moment, bo jest dużo i grup takich, jest dużo kanałów, którzy się tylko i wyłącznie tym interesują. A ja bardziej chcę pokazywać różne gatunki i zainteresować ludzi tą mykologią, że w Polsce to nie tylko w Polsce, ogólnie tutaj, nawet u nas w Europie, ale wiem, że też mój kanał to oglądają za granicą, no, z innych kontynentów i że jest dużo więcej gatunków grzybów i można je naprawdę popatrzeć, poobserwować, poszukać tych grzybów i się okaże, że świat jest, że te nasze lasy, nie tylko lasy, bo to no, nawet nie jest jakieś krzaki, mogą być mega ciekawe. Nie. Tak jest mój przekaz. Zresztą nigdy nie chciałem tego robić, to co właśnie pewnie zauważyłaś, że kanałów o grzybach, jako o grzybach, że zbieramy koszami, wynosimy kosz kurek czy tam borowików, to takich kanałów i filmów takich ogólnie jest bardzo dużo.
1: Tak. No.
0: A ja się akurat staram nie pokazywać tego, chociaż wiem, żeby to się sprzedawało jako oglądalność, ale to nic nie wnosi tak naprawdę do zainteresowania ludzi. No, ludzie popatrzą i potem jak zapytasz, No widziałeś taki kosz? No widziałem, ale takich kanałów jest chyba, znaczy takich filmów jest 1000 dziennie, więc co to wnosi? Ja tego staram się jakby inaczej pokazać, z innej strony, że owszem, można sobie borowiki nazbierać, ale u mnie filmów o borowikach to jest, znaczy o borowikach takich szlachetnych to nie wiem, czy bym policzył może dwa, jeden film, ale to jakby stricte pokazuje borowika, nic więcej. Głównie to są filmy o borowikach, samych gatunkach borowików, to mam chyba jest 20 różnych, ponad 20 różnych borowików pokazano, ale to różnych.
1: No właśnie, bo ty taki swój atlas YouTube'owy tworzysz grzybów po prostu.
0: Można by tak powiedzieć, no tylko że jakby przez jakiś okres czasu pokazywałem tak po jednym gatunku, po jednym, ale teraz jakby chciałem bardziej zainteresować i pomyślałem sobie, że na przykład w tym odcinku będą maślaki. Nie będzie to jeden maślak, ale tylko 6 gatunków maślaków. I jak te poszczególne gatunki między sobą rozpoznać, że jeden wygląda tak, drugi tak, trzeci tak. Bo jeżeli bym go pokazał w jednym filmie, to zauważyłem, że część ludzi mówi, panie, tego to u mnie wrośnie, ho, ho, ho. A to jest maślak rzadki, taki rzadki, że bardzo mało miejsc w Polsce, gdzie rośnie. Ale nie, co panie, u mnie tego jest. Ale potem jak mu pokażę, to dwa obok siebie, to powie, dobra, to u mnie rośnie ten drugi, no tego nie widziałem. No, tak to mniej więcej wygląda. Wiem, bo czytam komentarze, to widzę, co ludzie potrafią napisać.
1: No. To jest dobry trop, bo faktycznie ja po sobie widzę, że ja najchętniej oglądam właśnie te filmy takie porównawcze, nie? Gdzie właśnie można sobie te różne grzyby obejrzeć, no bo tak też najłatwiej jakby poznać te grzyby przez to,
0: że... Tak, no i właśnie tego, jak pokazuję jakiś jeden rodzaj, a wiem, że ten rodzaj to jest kilka gatunków w takim rodzaju, no to teraz będzie tak, że będę jechał właśnie maślakami, potem trochę koźlerzami, gąsówkami, kilka gąsówek takich najbardziej charakterystycznych, bo jak gąsówek jest tam kilkanaście, powiedzmy, gatunków, to ja nie będę pokazywał wszystkich, bo nawet ja ich nie jestem w stanie niektórych rozróżnić, bo dla mnie tam jest abstrakcja, ale kilka jest naprawdę charakterystycznych. Tak samo jest z gołąbkami. Gołąbków, samych gołąbków jest coś koło 200 gatunków w Polsce. No i teraz jaka tutaj przy gołąbkach taką przyjęło się zasadę, że powiedzmy, że ja wiem, że to są gołąbki. Jakby po kształcie owocnika wiem, że to jest gołąbek, bo o czym mówię, że część, bo tutaj będę mówił o próbie smakowej, nie? No ale próbę smakową to wykonuję ja, bo jakby wiem, że to jest gołąbek, ale widziałem jak osoba, i to przy mnie, której mówiłem, że nie robi się żadnych prób smakowych, się grzybów nie zna, wzięła mu humora zielonawego, polizała, nie? Ale to polizała na szczęście, nie zjadła, nie wzięła na język nic więcej, tylko polizała. Ja mówię, przecież widziałem, mówię, że to trzeba się znać na grzybach, żeby robić próby smakowe. No i tak jest właśnie przy gołąbkach. Uważa się, że gołąbki ogólnie, jeżeli jesteśmy w tym rodzaju tych gołąbków i wiemy, że to są gołąbki, to rozróżniamy je, bo jeszcze nikt nie rozróżnił wszystkich, rozróżniamy je na smak. Jeżeli nie są piekące, nie są gorzkie, normalny smak grzybowy można zbierać. A jeżeli są piekące, nie, bo tam... No tak ciężko to naprawdę rozróżnić. Za dużo gatunków, niektóre są bliźniacze kolory mają, a jeden będzie piekący, a drugi nie będzie piekący. Za dużo czynników.
1: No, tutaj wam rzuciłam właśnie gołąbka winnego, inaczej zwanego śledziowym.
0: Śledziowym, no. To jest właśnie on. Te gołąbki są fajne, jak znajdziemy starsze owocniki, to właśnie takie albo lekko podsuszone, albo takie bardziej dojrzałe, to właśnie wyczuwalny jest ten zapach śledziowy. I są łagodne w smaku, tak?
1: No. A tutaj z kolei gołąbek wymiotny i tego już nie zbieramy.
0: Gołąbka wymiotnego nie, właśnie jest piekący, to raz, a dwa to jest trujący, dokładnie. I można właśnie mieć wymioty i takie inne, no. Niezbyt przyjemne rzeczy.
1: Te gołąbki to tak powiem ci kurzą, bo sporo ich, tak mi się wydaje, że to są gołąbki, sporo ich widzę.
0: Ale musisz pamiętać, że zawsze przy gołąbkach tam nigdy nie ma pierścienia, nigdy nie ma pochwy. Tak?
1: Tutaj jeszcze chciałam cię zapytać o jedne z tych zdjęć, które mi wysłałeś.
0: No, na zasadzie. Możesz wybrać coś z tych zdjęć
1: Obstawiam, że to raczej trujak. Ale bardzo taki kosmiczny ma wygląd. Co to za grzyb jest?
0: Muchomor jeżowaty. A. Ładny, prawda,
1: no,
0: że ładny?
1: Piękny, piękny jest naprawdę, no.
0: No właśnie on ma te takie kolce, to widać ewidentnie, że nie są takie gładki, tylko kolce, nie? Mm-hmm. No i on ma, z tego ujęcia nie widać, ale mam tam film o tym muchomorze jeżowatym i tam pokazuje i przekrój, i blaszki, i wszystko. Więc jest taki jeden film zrobiony. Niezbyt częsty. U mnie tutaj dosyć tak, ja wiem, z 20 km, gdzie rośnie. A tak to później to byłem właśnie w Busku Zdroju, to tam też widziałem te muchomory jeżowate. Nie jest zbyt częsty grzyb. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Jest uważany za niejadalny. Mam takiego znajomego, który je marynował, jadł. Różne te opinie są na temat tego.
1: A tutaj...
0: Ten... No mam... właśnie, no, może sprawdzimy twoją troszkę wiedzę.
1: A nie, no to i... nie, ja to ja sobie...
0: Ale nie, ale wiesz co, zrobimy tak, no ty powiesz jak ty uważasz, co to może być, a i może widzowie też ktoś strzeli, dobrze. No?
1: Ja mogę tak tylko strzelać, czy bym zjadła, czy bym nie zjadła.
0: Ale no dobra, no może być.
1: No, no to te mi z jakimiś naleśnikami mi się kojarzą, te bym zjadła.
0: Maślak żółty, to jest, rośnie pod modrzewami. No.
1: To jest maślak, matko.
0: Maślak. Ale musi, modrzew to drzewo, które zrzuca igły na zimę. To jest modrzew.
1: Ale na jakieś takie duże te maślaki.
0: No wiesz, ja się staram pokazywać owocniki na dużym zbliżeniu, żeby wszystkie te cechy były widoczne.
1: No to jest właśnie fajne, właśnie, że tutaj z prawej strony takie malutkie maślaczki, coraz większe, coraz większe.
0: No, właśnie można ocenić. No, daj jakieś inne, zobaczymy,
1: ten grzyb,
0: którego byś zjadła.
1: Zaciekawił. No niby jest rurkowy, ale tak sama nie wiem. No ale chyba bym zjadła też, no. Jakby bieda była.
0: No i bardzo podobny do tego, co?
1: No.
0: Bo to też rośnie pod modrzewiami, to jest maślak trydencki, u nas jest chroniony.
1: A też maślak.
0: W Polsce.
1: A, też chroniony. Maślak trydencki.
0: Chroniony jest, a on, widziałeś, tamten był żółty, prawda?
1: Tak.
0: Bardziej żółty, a ten jest bardziej pomarańczowy. Mhm. Taki pomarańczowy kolor, no, maślak trydencki. Rzadkość u nas w kraju, ale jest chroniony, no ale można go gdzieś trafić. Jak ktoś ma gdzieś właśnie modrzewie, może pod domem też mu się taki maślak pojawić.
1: A czy słyszałeś jakieś takie przypadki, że ktoś dostał mandat za zebranie maślaka trydenckiego?
0: Nie słyszałem, żeby taki przypadek, żeby ktokolwiek dostał jakikolwiek mandat za jakiegokolwiek grzyba.
1: No, jedyne co to słyszałam, że grzybiarze dostają mandaty za to, że źle parkują w lasach.
0: Za złe parkowanie lub za kradzież drewna, to tak. No bo to jest jakby najważniejszy interes nadleśnic.
1: Tak.
0: Trzeba pamiętać, jak, moje zdanie na temat ochrony jest takie, że bardziej bym się skupił na ochronie stanowisk. Bo co z tego, że grzyba ktoś zbierze z tego stanowiska, jeżeli jutro tam wjadą ludzie z piłami i wytną wszystkie drzewa, to ten grzyb już nie będzie miał mikoryzy, nie będzie miał z czym się pojawić. Mhm. I lasy można wycinać i nie zależy, czy tam są grzyby chronione, czy ich nie ma. To nie ma nic związku. Dlatego bardziej bym się starał, optował za tym, żeby właśnie chronić stanowiska leśne, gdzie występuje dany grzyb. No to tak. Ale jakby grzybów nie, bo to jest organizm, który sobie zawsze poradzi. Nawet jeżeli wytną ten las, powiedzmy, ta grzybnia tam jest, ona się odrodzi, tylko ile to musi minąć, żeby te drzewa jakby znowu ruszyły z mikoryzą, które tam muszą też na nowo wzrastać w tym terenie. Nie?
1: Tutaj no. Taki grzyb, słuchaj, tutaj Tomisiu nasz, tutaj słuchacz ze Stanów wysyła. To jest...
0: Pozdrawiam.
1: Chyba to bym przeczytała Whitlacoche, coś takiego.
0: No to jest, czekaj, mam go na swoim kanale. Głownia kukurydzy, no.
1: No, że tutaj rosną te grzyby po prostu na tych kolbach kukurydzy.
0: Tak.
1: No i są to grzyby jadalne.
0: Grzyby jadalne, jak najbardziej, no. Głownia kukurydzy, tak.
1: Tak, tutaj proszę o takosy z Whitlacoche. Też można podawać, także no powiem, że no niezbyt ciekawie te grzyby wyglądają na tej kolbie kukurydzy, ale
0: okay. No właśnie ja spotkałem nie na wszystkich polach, ale były takie pola, gdzie były naprawdę dużo te zaatakowane te kolby były tymi grzybami.
1: A czyli u nas no to... ten grzyb na kukurydzy też występuje?
0: Tak, tak, tak, no. Jak gdzieś spacerujesz sobie w lecie, Okay. Jak masz kukurydzę, to przyglądaj się, to możesz spotkać tą głównie kukurydzę.
1: O, no to ciekawe, bo myślałam, że to może jakiś meksykański, wiesz...
0: To jest ich rarytas, to wiem, ale u nas występuje, tak.
1: No dobra, słuchaj, ja już cię tutaj przeciągnęłam długo. Dzięki za tę dużą porcję wiedzy. Czy byś tutaj dla takich początkujących tych grzybiarzy, co tam właśnie przechodzą z rurek na blaszki, czy byś coś jeszcze doradził? No to... Taką złotą radę.
0: Tak, nie zbieramy białych grzybów i zielonych, to podstawa. Mhm. Wiem, że będą was kusiły gąski, ale jeżeli już zielone zbieracie, tam nigdy nie może być pokwy. Mhm. I tam nigdy nie może być pierścienia na trzony. Mhm. I jeżeli ktoś przechodzi na właśnie grzyby blaszkowe, to raczej bym się przy każdym konsultował z kimś, to tam gdzieś się zna. Nie wiem, na grupach, bardzo się można zapisać na jakieś różne grupy, wrzucić dobre zdjęcie z zapytaniem. Najlepiej jeszcze, jak się samemu typuje, na przykład, czy to jest gąska, czy to jest coś tam. Mhm. Oczywiście nie zdrażać się czasami głupimi komentarzami, bo widzę, że są takie na ten, po co zrywasz, jak się nie znasz. No ale no jak się ma człowiek nauczyć, jak no w ten sposób się człowiek uczy. No jakby ja to rozumiem, ale czasami się ludzie jakby zniesmaczą takim głupim odpowiedzią, ale starać się skonsultować te grzyby, jeżeli to mówię o przyblaszkowych. Nie zbierać właśnie, tak jak mówię, zielonych, białych głównie grzybów, nawet pieczarek nie zbierać, bo będzie pieczarka karbolowa, która jest pieczarką trującą i też wymioty i biegunki nie ominą. Jakby nieśmiertelnie, ale przy pieczarce nieśmiertelnie, ale też nieprzyjemności, ale można właśnie muchomora jadowitego czy zielonawego, to są jakby bardzo spokrewnione gatunki, w sensie toksyn, więc raczej zaczynałbym, no kanie raczej ciężko pomylić, mówię o dojrzałym owocniku, to nie do pomylenia żadnym muchomorem. Brązowy grzyb z łuseczkami, nie do pomylenia.
1: Słuchaj, z muchomorem. W tych artykułach o grzybach to tam się często kończą one tym, że jak masz jakieś wątpliwości, to udaj się do stacji sanitarno-epidemiologicznej po poradę. Znaczy, czy ktoś tam jeździ?
0: Ja ci powiem coś, zastanawiałem się kiedyś, czy nie zrobić czegoś takiego. Oczywiście nie chciałbym nagrywać nikogo tam, tylko tak dla własnej ciekawości, czy jakbym przyniósł te 100 gatunków, czy dałoby się im odpowiedzieć. No, znaczy, trzeba wiedzieć, że jak oni mają, bo oni muszą mieć zrobione klasyfikatora grzybowego albo grzyboznawcę, już nie pamiętam, co w sanepidzie jest tam przewidziane, ale oni mają w zakresie do rozpoznania grzyby, które są dopuszczone do obrotu handlowego. A ich tam jest chyba na liście około 30 czy około 40, nie pamiętam.
1: Tak, około 40.
0: Chyba około 40. Jakbyś kiedyś to tam czytałem, ale już nie pamiętam, to było dawno temu. To jest w ich zakresie. Ale z ciekawości bym tak przyniósł takich kilka wynalazków grzybowych. Jak ja to nazywam, te wszystkie takie rzadsze, mniej znane. Ciekawe, czy by się dało oznaczyć. No.
1: A ty już tak oszacujesz, ile tych gatunków grzybów już rozpoznajesz?
0: No tak mówię, to tak strzelam, bo filmów mam z koło 800, no, z czego niech będzie stówka jakby takich zbiorczych. No nie wiem, tam jest tych gatunków, no nie będę zawyżał, niech będzie 600 na przykład, tak pokazane. No. Znaczy jakby o części wiem, a jedyny na przykład nigdy nie spotkałem, więc nie ma o nich filmu. No tak to wygląda. No. Chciałbym wszystko widzieć, ale to jest taka pasja, która może być na całe życie. Zawsze można coś ciekawego znaleźć. To znaczy, że w tym roku czegoś nie znalazłem. Ja nigdy nie mam takiej presji, że muszę to znaleźć. Znam takie osoby, co to bardzo. To są całe dni od rana do wieczora, tygodniami, miesiącami będą jeździć, żeby coś znaleźć. Ja nie mam tej presji. Ja po prostu idę, jak nie to, to trafię coś innego, ale zawsze coś trafię ciekawego. No. I ja uważam, że to natura podsyła mi sama tematy z każdego dnia, co bym właśnie chciał widzom pokazać, a nie, że ja bym bardzo chciał coś im pokazać. Wtedy nic z tego i tak nie będzie, bo to jest czysty przypadek, czy mi się uda, czy nie.
1: Ja się natknęłam na taką informację, że niby w Polsce jest około 3000 gatunków grzybów, tylko się zastanawiam, czy to są te leśne, czy jeszcze jakieś inne.
0: Nie, wiesz, to jest wszystko związane, bo, to, no. bo trzeba pamiętać, że wiesz, my tu mówimy o grzybach, tam nie wiem, czy było dopisane grzyby wielkoowocnikowe, ale wielkoowocnikowy to będzie nawet taki, który ma 5 mm, to już jest wielkoowocnikowy.
1: No, tak.
0: No to więc, wiesz, takich grzybów, których
1: nie widać.
0: Nawet nie widać, ludzie nie zwracają wiesz, uwagi na takie grzyby, ale ja na takie też zwracam uwagę, bo nieraz idę, patrzę, o jakie fajne skutelinki, te, znaczy po polsku włośniczki. Takie małe miseczki tam na 3 mm, 2 mm, takie rzęsy naokoło, wiesz, takie miseczki. No, ciekawe wyglądają, mam tam włośniczki gdzieś pokazywane. Dużo z takich fajnych grzybków małych, to na dużym powiększeniu fajnie wygląda. Ludziom się wydaje, kurde, no to piękne grzyby, ale żeby go zauważyć, jak człowiek ma powiedzmy około 1,80 m, no a to jest gdzieś tam przy ziemi, taki trochę czasami, nieraz to jest przy okazji jakiegoś innego grzyba, gdzieś tam już jestem na kolanach, mówię, o, a to obok jakaś mała włośniczka albo coś innego, jakaś miseczka mała, ciekawa, no tak to wygląda.
1: A marzy ci się odkrycie jakiegoś grzyba swojego? No bo podobno jeszcze wiele czy, tych grzybów nieodkrytych jest w ogóle, nie?
0: Znaczy, inaczej, marzy mi się znalezienie jakiegoś takiego gatunku, który będzie pierwszy raz, tylko że pierwszy raz powiedzmy w Polsce. Tylko że u mnie to jest o tyle trudne, że ja jakby nie zajmuję się tym badaniami, nie mikroskopuję owocników, żeby potem mieć na bieżąco tą wiedzę, ale mam takie osoby, właśnie tutaj w okolicach Krakowa, często coś znajdę i mówię, Waldek, sprawdzisz mi to, co to może być. No i mówię, no to jest taki albo taki grzyb. No i okazuje się, że rzadki, ale już był pokazany, no nie jest częsty, ale już był pokazany. Teraz tak, też takiego fajnego obleczaja znaleźliśmy, ale już był pokazywany, no ale bardzo rzadki. Wiele takich grzybów, on się zajmuje 30 lat grzybami i na przykład kilka gatunków pierwszy raz na oczy u mnie widział. Tak? Jakby w swoim życiu pierwszy raz przyjeżdżając do mnie, chociaż on mieszka w Krakowie, a z Krakowa to jest 50 km do mnie, no to się okazuje, że z racji tych uwarunkowań glebowych u mnie naprawdę dużo ciekawych gatunków grzybów rośnie, które tam nigdy nie, pewnie nie wyrosną pod Krakowem, nie? I on tu bardzo lubi przyjeżdżać, bo właśnie dużo jest takich rzadkich grzybów, które nie są pokazywane, znaczy, których jeszcze nie miał okazji gdzieś u siebie spotkać. No, dużo mi się takich marzy, no ale może kiedyś chodzę sporo, więc może coś trafię.
1: Czyli
0: no,
1: idealne tak. miejsce masz do mieszkania dla swojego.
0: Tak, ja kiedyś się zastanawiałem nad tym, jakbym. Znaczy kiedyś, no to było nawet w tym roku. Jakbym wybierał miejsce, gdzie bym chciał mieszkać, żeby grzybowo być taki, wiesz, zadowolony, to obstawiłem trzy rejony. To jest Kieleckie, tam okolice Buzka Zdroju, jakby najbardziej ciekawo, przez te właśnie gleby wapienne, tutaj, gdzie mieszkam teraz, i Wałbrzych. Jakby te trzy rejony by mnie interesowały, tylko w Polsce tak. Pod względem ciekawych, bo jakby na Borowiki to ja mogę mieszkać wszędzie, a ja pod względem różnych ciekawych grzybów to w tych regionach bym chciał mieszkać.
1: Słuchaj, jest jeszcze jedno pytanie tutaj z czatu. Czy ty tą soplówkę jeżowatą, lwią grzywę, inaczej zwaną, spotkałeś w Polsce?
0: Oczywiście. To nie raz? Nie raz. Ale to jest mega grzyb, mega właściwości jako zdrowotny. Przefajny grzyb. Bo soplówka ma takie właściwości, że potrafi odbudowywać zakończenia nerwowe u człowieka. Czyli jak ktoś traci wzrok, właśnie bo mu obumierają te zakończenia nerwowe w siatkówce oka, to po spożywaniu właśnie wyciągu z tej soplówki, nie wiem, tam to robią, ale nawet spożywaniu tej soplówki, przywraca im się wzrok. Nie? Takie to ciekawe, to jest naprawdę. Coś, co potrafi odbudować, przywracać po prostu wzrok. Wiem, że człowiek kiedyś do mnie pisał, mówi, dałbyś mi miejsce na tą soplówkę. Ja mówię, że co, nie mogę ci dać to miejsce, bo pierwsze to jest rezerwat. To gdzie ona rośnie. Tylko to jest taki rezerwat uczęszczany, nawet jeżdżą sobie na deskach, po liściach dzieciaki widziałem, taki taki rezerwat, powiedzmy, mało jakby tak chroniony rezerwat. No. Ale rośnie tam ta soplówka. W tym roku byłem tam raz, nie widziałem jej, a to już pasowało mi tam zajrzeć jakoś może teraz przed zimą, a tak tydzień, dwa tygodnie najpóźniej, żeby zobaczyć, czy ta soplówka w tym roku tam w ogóle wyszła. W trzech czy czterech miejscach była. Nie jest często, to fakt, nie jest często, ale ją można uprawiać na kostce, także można kupić sobie soplówkę, kostkę z soplówką i uprawiać ją w domu. Ja miałem tą możliwość, uprawiałem, ale że mieszkam w niedużym mieszkaniu, więc jakby chowałem to pod stołem w kuchni i któregoś razu już miałem taki owocnik, ja wiem, jak piłka tenisowa, i wsuwałem pod stół i trącnąłem o nogę, odleciał ten owocnik, wkurzyłem się, powiedziałem dość, już wyrzuciłem tę całą kostkę, nie będę już tego uprawiał, bo po prostu trzy tygodnie po zraszania, kombinowania, a potem jeden ruch i odpadł, więc ja ruszyłem na grzyby dalej, normalnie.
1: No tak, no takie grzyby, które są pod ochroną, a mają właściwości prozdrowotne, no to faktycznie to trzeba po prostu jakąś specjalną hodowlę wtedy prowadzić.
0: Znaczy widzisz, bo głównie właśnie co jest ciekawe, że dużo z takich filmików możesz zobaczyć, że ludzie pokazują, jak robić borowiki w domu, w doniczkach nieraz pokazują, jak uprawiają. No to wszystko jest fake, bo głównie u nas da się uprawiać grzyby. Ale to są saprofity, to są grzyby, które są, które rosną na takim właśnie materiale z drewna. Coś jakieś tam właśnie pniec. Takie właśnie grzyby na drewnowe da się uprawiać. Ale te mikoryzowe, czyli borowik, podgrzybek, tego się tak nie da uprawiać sztucznie na kostkach. To musi być, do tego musi być, ktoś tam może sobie, owszem, zrobić, zebrać stare owocniki, wymieszać z drożdżami, wysypać, jeżeli ma pod domem drzewa mikoryzowe, typu już jest sosna czy coś, to owszem, i wyrosną, bo tam maślaki, ale jakby bez tych drzew to nic nie wyrośnie, to w doniczkach nie wyrośnie. Nie? Tak to wygląda, nie? No kombinują, ale mówię, nieraz bo tak jest, że możesz sobie kupić grzybnię borowika. No i co z tego? No i ktoś sobie myśli, że wyleje, to jest po prostu naciąganie ludzi, że wyleje taką grzybnię do ogródka, bo tam ma jedną brzuskę i mu to wyrośnie. No nie wyrośnie, to nie działa.
1: Słuchaj,
0: ale te na drewnowe tak.
1: Pojawiło się teraz pytanie, skąd ty jesteś, gdzie ty mieszkasz, że masz tak tam dobrze grzybowo?
0: Śląsk, to jest Jaworzno, to jest 10-15 minut od Katowic. Katowice to chyba każdy wie.
1: No.
0: Znaczy, ja myślę, że w większości kraju by było. Znaczy, nie mogę, ja mogę powiedzieć, że z perspektywy roku to ja nie narzekam jak tak strasznie na tą suszę. Owszem, są okresy, że jest sucho. Ale jakby też mam takie swoje miejsca, gdzie mam tam jakieś te bagienne tereny, więc wtedy chodzę po tych bardziej wilgotnych terenach. Nie? Wiem, że już jest na tyle ciepło, ale brakuje wilgotności, więc się przemieszczam w wilgotne tereny. No, tak to działa. Żeby coś mógł pokazać, to mógłbym rozłożyć ręce i powiedzieć, nic nie ma. Panie, tu nic nie ma.
1: No. A słuchaj, a ty mówisz, o każdej porze dnia się wybierasz na grzyby, tak? To nie jest tak, że trzeba o 5 rano na grzyby się wybrać, żeby najlepsze okazy zebrać.
0: Nie, ja uważałem zawsze, znaczy ja uważam, że dla mnie jest najlepsze po pracy, tylko że teraz jest dzień krótki,
1: no tak.
0: To nie wiem, ale w lecie to tak jak o 17 wychodziłem, to super, mało ludzi w lesie, spokój, cisza. Pochodziłem, co miałem znaleźć, to znalazłem. Nie ma znaczenia. Ale faktem, no rano to wiadomo, człowiek jest tak wyspany, werwy ma dużo, nie jest po pracy, nie jest zmęczony, biegnie. Tylko że ja się zawsze, ja nigdy nie biegam, bo ja chodzę spokojnie. No, przy mnie może być 10 osób, wszyscy biegają, ja tak sobie idę sam na końcu i tak sobie pozbieram, i tak sobie pozbieram. Czym wolniej człowiek chodzi, tym więcej znajdzie, niż jak biega po lesie.
1: No. A tutaj jeszcze jest, to już będzie chyba ostatnie pytanie z czatu. Jak długo żyje grzybnia?
0: Jak długo żyje grzybnia? Znaczy, to takie trochę trudne pytanie, bo no grzybnia jakby żyje cały czas. Ona tylko po prostu nie wypuszcza owocników, bo ona odpoczywa, ale dalej potem rośnie. Czy taka uprawiana na przykład na kostkach, no to dopóki już się nie wyjałowi ten materiał, gdzie ona tam może się pożywiać, żeby ta grzybnia cały czas była, no to rośnie.
3: Mhm. Mam takiego poczniaka, poczniak różowawy, mam film z nim. Bardzo szybko rośnie, nomen omen, ale ja pojechałem na wakacje, koleżance dałem, to ten, ta grzybnia już, te grzyby tam owocowały jeszcze chyba 8 razy. Ja jej dałem kostkę ten, z tym boczniakiem różowym. No, ciężko to powiedzieć, no grzybnia jest. No, no, dlatego mówię, że nawet jak się okaże, dobry przykład tutaj u mnie, takie miejsce, gdzie rosły mi smardze, wycięli mi całkowicie ten las do zera, także nie było nic. Mówię, o smardze to już tam chyba szybko nie pójdą. No ale zaczęły te drzewka jakieś tam pojedyncze wychodzić i chyba minęło 3 lata, jak ponownie smardze zaczęły tam rosnąć. Także jakby grzybnia tam jest, ona tylko potrzebuje jakiegoś tego swojego partnera, żeby się pojawić, nie? Mikoryzowego, czy tam materiał do wzrostu. Grzybnia to żyje, żyje.
1: O grzybach to oczywiście polecamy twoje filmy w szczególności, ale chciałam się ciebie zapytać, czy oglądałeś taki film, który tam jest dostępny na Netflixie, Niesamowity świat grzybów?
3: No Pola, no oglądałem. No.
1: Jak ci się podobał ten film?
3: No, no wiesz co, ja, bardzo mi się podobał, tylko że ja, wiesz, ja tam patrzyłem, ja jak patrzę, oglądam takie filmy, to bardziej patrzę z troszkę innej perspektywy. Jakby grzyby, które mi tam pokazywali i informacje, które mówili, to w większości wiedziałem. No nie tak. Mówię, że wszystkie, ale w większości wiedziałem. Ale bardziej patrzyłem na ujęcia, mnie fascynowały, wiesz, właśnie ujęcia. Mówię, kurde, żebym miał taki budżet, wiesz, tylu ludzi, co tam jest, z tymi kamerami, wiesz, poklatkowe, no. Takie długoterminowe ujęcia. No to mówię, kurde, chciałbym tak zrobić, nie? No, ale no jakby to nie... I ten budżet. Ja patrzyłem z perspektywy, przełożę na swój kanał, wiesz, takie ujęcia, tak. Nie? No, ale no nie ten budżet.
1: No ale słuchaj, wszystko do zrobienia, są różne tam, wiesz, zrzutki i tak dalej. Także ja w takim razie, jak to są twoje takie marzenia, bo takich filmów o grzybach, które są bardzo fascynującym tematem, jest mało. Ja właściwie oprócz tego jednego filmu, no to nie jestem w stanie sobie nic innego przypomnę.
3: Nie ma, a ten Pol właśnie, to on jest chyba z kanału, tak? Jak dobrze pamiętam. Mm-hmm. No to on też zaczęło się tego, że zwykły pasjonat. Nie?
1: No właśnie, właśnie. Także...
3: I właśnie cały świat, żeby było śmieszniej, opiera się głównie na pasjonatach. Mm. Oczywiście tą jakąś tam większą pracę robią to już specjalne grupy tam na uniwersytetach i
1: profesjonalowie,
3: tak, ale oni jakby się skupiają z reguły na jakimś tam jednym rodzaju, ale to, co w Polsce rośnie i gdzie te stanowiska są, to przeważnie to polega na tym, że to pasjonaci to znajdują. I oni chodzą i mówią, teraz jest bardzo dużo takich osób i u mnie się pojawiło to, u mnie się to. No i jakby gdzie to zgłosić, komu tam, w tych grupach to wiadomo, że chodzi o publikowanie, przepraszam, że się zawiesiłem, danego tam, gdzieś jakaś publikacja musi powstać z danym grzybem, wtedy on jest tam po prostu udokumentowany, nie? Albo osoba taka, ten mój znajomy, to jest z Krakowa, który jak jemu to zgłoszą, przyjeżdża sobie, albo wystarczy mu wysłać próbki, on potwierdzi, no to jakby to miejsce już jest potwierdzone, że taki grzyb w Polsce jest. No było w tamtym, chyba 2 lata temu, no kilka odkryć takich dosyć ciekawych, no to było uważane grzyby, za które jakby w Polsce nie rosły, to był uważany wodnicha marcowa. Marcowa, bo to grzyb wielkości gołąbków, a potrafi się pojawiać już jakby pod śniegiem, tyle że u nas się to pojawia gdzieś w okolicach maja, ale marzec to jest taki okres, kiedy się pojawia gdzieś tam na południe Europy, tam jest inny klimat, troszkę bardziej cieplejszy, więc tam to inaczej, a tak się nazywa wodnicha marcowa. Uważało się, że w Polsce nie występuje, a okazało się, że pod Babią Górą znaleźli pierwsze stanowisko. No i potem, z czego wynikało to, że nikt wcześniej nie znalazł, bo wszyscy, ja też zresztą oglądałem filmy z tą wodnichą marcową, tylko z tych właśnie tam z południa Europy, to patrzyłem, wszyscy pokazywali w lasach liściastych, buki, dęby, oni tam pokazywali tą wodnichę, ja mówię, kurde, a gdzie by tu u siebie trafić? I okazało się, że jedna kobieta wybrała się na grzyby i trafiła tą wodnichę, ale nie w liściastym, a w iglastym, pod jodłami. Mhm. I się okazało, że u nas właśnie pięknie ona rośnie, ale w lasach jodłowych. Jak zaczęli wszyscy sprawdzać lasy jodłowe, to się okazało, że już kilka stanowisk mamy w Polsce. Także taka różnica. Nie?
1: Tutaj wam wrzuciłam jeszcze tą wodnichę marcową.
3: Tak. No taki jest... gołąbek, nie no, taki gołąbek, no. Ale to jest, że mówię, bardzo wcześnie.
1: No także tutaj w ten świat grzybów to jest, w ogóle tam się też dużo dzieje w tym nazewnictwie, bo dzięki tym badaniom mikroskopowym się okazuje, że te grzyby to są w innej rodzinie. I to
3: tak, dużo pozmieniało, dlatego że właśnie w podgrzybkach, kiedyś u nas wszystko się nazywało podgrzybkiem. Czy to był podgrzybek taki, czy podgrzybek taki, podgrzybek. Ale tam jest właśnie z łaciny, tam był Xerocomus, Xerocomellus, czyli jak już dwa już różne gatunki, nie? No i znaczy rodzaje nawet. No i dlatego przynosili to i dlatego stał się podgrzyb, podgrzybek, suchogrzybek, parkogrzybek. No stąd te zmiany gatunkowe. Tak samo z borowikami. Wszystko kiedyś się u nas nazywało borowikiem takim, ciakim i owakim, a teraz jest modroborowik, gorzkoborowik, krasnoborowik, krwistoborowik, no tam płowce, no jest masa.
1: Tak, grzyby to jest faktycznie pasja na całe życie, bo to jest po prostu tych gatunków, tak są różnorodne.
3: Ja bardzo lubię ten temat, bo to jest takie wieczne poszukiwanie, gonienie zajączka. No. Za każdym razem wchodzi człowiek, nigdy nie wie, to jest takie właśnie to, co ja dzisiaj znajdę. Takie cały czas jakaś niespodzianka, że idę jakby po prostu po jakąś niespodziankę. Dzisiaj ciekawe co i ma. Coś fajnego, ale fajnie, że to znalazłem i znowu szukam czegoś nowego.
1: No i taki bonus jest też, że się z tym wiąże taki zdrowy ruch, zdrowa rekreacja na świeżym powietrzu, na łonie natury,
3: tak.
1: Co też na pewno wycisza, dobrze wpływa, nie? Na samopoczucie, na zdrowie. I no, także zachęcamy jeszcze, jak tutaj się dowiedzieliście, przez cały rok można szukać grzybów, a teraz jest taka pełnia, tak, tego sezonu. Także wybierajcie się, posiłkujcie się materiałami Pawła właśnie, jeżeli macie ochotę zacząć zbierać jakieś grzyby, których do tej pory obawialiście się zbierać. No to jeszcze raz Ci, słuchaj, bardzo dziękuję za to, że się zgodziłeś tutaj z nami spotkać, że tyle wiedzy nam tutaj przekazałeś. Czekamy na Twoje dalsze filmy. Jak Ci się podobało w Nocnym Radiu, powiedz?
3: No super, bardzo fajnie, luźna rozmowa, zero stresu, rewelacja, naprawdę, super, fajnie, bardzo, świetnie.
1: Cieszę się, dzięki, że się dałeś namówić. Sorry, że się tak przeciągnęło, no ale tak jak już mówiliśmy wcześniej, że o grzybach to można godzinami.
3: No, tylko właśnie tak się możemy cieszyć, że nie jestem po alkoholu, bo to byśmy tak siedzieli do rana.
1: Możemy no, jakąś alkoholową sesję też się kiedyś namówić, nie ma problemu.
3: No, jasne.
1: No.
3: To jest to właśnie bardzo miło było wszystkich gościć tutaj na właśnie w tym Nocnym Radiu i fajnie, że miałem okazję porozmawiać i podzielić się tym, co wiem. A jeszcze takie większe szczegóły, jakby tutaj nie jesteśmy za bardzo w stanie za dużo powiedzieć takiego o szczegółach, ale to do mnie na kanał zapraszam tam. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, tak bardziej na Instagramie, tam można się ze mną skomunikować i wysłać jakieś zdjęcia do identyfikacji. Jeżeli będę wiedział, bo nie jestem alfą i omegą, wszystkich grzybów nie znam, ale jeżeli będę wiedział, będę potrafił oznaczyć, to chętnie pomogę.
1: No ale bądźcie rozsądni. Najpierw spróbujcie znaleźć na Pawła kanale te wasze grzyby, bo tam jest naprawdę tyle materiałów, że myślę, że większość waszych wątpliwości rozwieje. Jak już naprawdę nie będziecie pewni, no to wtedy, bo też nie chcę, żeby tak cię ludzie, wiesz, atakowali niemiłosiernie tymi zdjęciami.
3: Znaczy nie, ja bardzo doceniam, jeżeli ktoś już sam próbuje coś oznaczyć. To naprawdę fajne, że ktoś tylko jakby próbuje zweryfikować swoją wiedzę, bo już coś próbuje wytypować, tak?
1: Tak.
3: No. Tak, może być to błędne. Lepiej zapytać raz, niż raz nie zapytać i to się może skończyć.
1: No. Tak, a może pomożecie Pawłowi razem z Pawłem jakiś nowy gatunek grzyba odkryjecie. Też tak może być.
3: Może być. No. Nieraz dostaję takie zdjęcie, którego jeszcze, znaczy wiem, znam gatunek, ale nie udało mi się spotkać. Mówię, fajnie. Gdzie? I tam gdzieś daleko. No. Nie, poczekam na swoją miejscówkę gdzieś bliżej.
1: No. Tak jeszcze chciałam podziękować tym, co dzwonili, tym, co tutaj również na czacie się udzielali, no i tym, co donatowali, czyli Borsukowi, to mój Gosia, Robert Bies, dzięki wielkie tutaj za wsparcie naszego Radyjka. No to jeszcze raz, bo się ciężko rozstać z tym grzybowym
3: nie, tematem. Można by tak też. Wszystkich pozdrawiam. Bardzo no. Fajnie. Widzę, że tu stała grupa się praktycznie cały czas utrzymywała. Rewelacja.
1: Tak, tak. Dzięki jeszcze raz. Dobrej nocy. No i jeszcze tutaj udanego, no wiadomo, udanych łowów.
3: No i dobry czas teraz na wyjście na grzyby jak najbardziej, tak. Bo jeszcze pogoda jest całkiem niezła, więc ja bym tak. Jeszcze szedł. W weekend bym...

0: Nocny Marek, się zaczyna. Słucha chłopa i słucha dziewczyna.
1: Oh yeah. Witam was bardzo gorąco i serdecznie w poniedziałkowy wieczór, 21 na zegarze. 19 listopada 2018 roku. Witają was jak zwykle serdecznie Krawiec.
0: I Krawiec. Nie, i Potrzeba oczywiście.
1: Tak, także dwóch Krawców. Ja na sam początek chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego, ponieważ puściłem fake newsa w zeszłym tygodniu, jak się okazało. Natomiast zostałem okłamany, ponieważ wcale piramidy w Gizie nie zostały podświetlone na stulecie niepodległości. Był jeden taki proof of concept, jak to będzie miało wyglądać. Były jakieś starania ze strony ambasady Polski w Egipcie, natomiast nie doszło do podpisania żadnej umowy, no i się okazało, że tam sobie biegały jakieś tam kotki, pieski, jakieś tam sfinksy i tak dalej, bo tam jest w ogóle cały system, który codziennie to sobie podświetla, jak się okazuje. Natomiast właśnie to sfabrykowane zdjęcie, które widzieliśmy, które wielu z nas widziało w internecie, no nie zdarzyło się, tak? I ciekaw jestem, ile jeszcze takich innych przypadków wyniknie. Bo tak się nad tym zastanawiałem, tak? Bo o tym słyszałem jeszcze 11, kurde, nie września, tylko listopada. I tak wiesz, jeżeli coś o czymś takim by się pojawiło, to nie wiem, o tym by wspomnieli w jakimś Russia Today, w Al Jazeera czy w innej poważnej telewizji, a czegoś takiego nie było. No i że tak powiem, po dokopaniu się, po wyniuchaniu się okazało, że faktycznie był to fake news, za co was przepraszam, ale sam również zostałem okłamany.
0: No więc słyszą, szanowni państwo, że no to już jest pewne, to już stało się faktem. Jeden z redaktorów Nocnego Radia przyznał się, iż bezczelnie kłamał, konfabulował. Pan jesteś kłamczuch, pan jesteś oszust, pan powiedz, kto panu zapłacił, proszę pana. A my to sprawdzimy, proszę pana, kto panu zapłacił. To jeszcze nie jest koniec sprawy. Ja w ogóle chciałem na dzisiejszym zarządzie Rady Nadzorczej Nocnego Radia poruszyć sprawę. Stanęliśmy na krawędzi, stanęliśmy nad urwiskiem, ale teraz musimy krok wykonać bardzo ważny i stanowczy do przodu.
1: No to ty pierwszy, a ja tutaj zrobię wszystko po mojemu.
0: Dobrze, więc odszedł nam jeden ze sponsorów. Chcemy poruszyć tą sprawę na antenie dzisiaj z wami. Z członkami Rady Nadzorczej naszej.
1: Bo już tak, trochę już takimi... tak z grubej rury, od samego początku. Człowieku, w Izraelu jest alarm atomowy, a ty takie rzeczy gadasz? Sponsorami się przejmujesz? 15 minut... 15 minut przed audycją ogłoszono zagrożenie nuklearne nad całym Izraelem. Nie wiadomo jeszcze do końca, co się dzieje. Obywatele zostali proszeni o to, żeby zgromadzili się w schronach, gdy tylko usłyszą syreny. Natomiast ewentualnie antyszczepionkowcy są proszeni, żeby się zgromadzić w miejscach publicznych, na jakichś otwartych placach, żeby nabyli naturalnej odporności przeciwko promieniowaniu.
0: Panie, to co to będzie? To ja nic nie wiedziałem, bo ja z domu nie wychodzę. A tu alarm nuklearny. No. Panie, to trzeba zapasy. Ja zaraz wchodzę po audycji na kanał, gdzie się nauczę, jak przygotować się na kataklizm. Jest ich bardzo wiele i prepersem zostanę.
1: Ale sobie wyobraź, że tak za 5 lat będą właśnie takie kanały prepersowe, jak przygotować się, wiesz, jak zgromadzić tutaj środki. No i tak, i taki poradnik. Po pierwsze, zakładasz konto na YouTube. Po drugie, rozpoczynasz live streama. Po trzecie, podpalasz szafę, łóżko, pijesz, rozwalasz coś. Ludzie ci wpłacają donajciki. No.
0: To jest prepers? To nie, to jest wandal taki, co podpala.
1: No nie wandal, bo zaraz przyjdzie Kundrat i się obrazi.
0: Wandal. Pozdrawiamy wandali, co okna rozbijali.
1: Tak jest.
0: No, a my dzisiaj z taką luźniejszą audycją do was przychodzimy. To znaczy ja przychodzę wyluzowany, a Potrzeba może spięty. I to dopiero by audycja była. Jeden taki na maksa wyluzowany. Człowieku, pogadamy se. A drugi taki... spięty. Przygotowałem dzisiaj tu materiały. To by dobre było.
1: Dzisiaj mam dla was dużo, dużo informacji. Będzie o narkotykach, będzie o seksie, będzie o masturbacji.

0: masturbacji i będzie o kradzieży w Żabce.
1: To same takie, co mnie bardzo interesują tematy.
0: To może zaczniemy od narkotyków, bo mam dwa newsy. W sumie nie wiem,
1: właśnie,
0: bo
1: super.
0: Miałem, nie wiem, czy właśnie tego newsa nie dawałem tydzień temu, ale tak nam się troszkę dyskusja rozjechała, rozprowadziła, ale jeszcze zanim zaczniemy, jedną rzecz chciałbym wspomnieć, że pojawił się jeden mail w odpowiedzi na nasze wołanie na puszczy w poprzednich Nocnych Markach, gdzie faktycznie dostaliśmy bardzo konkretną listę, to znaczy listę, taką po prostu opinię, taką fajną, konstruktywną krytykę i z tego miejsca chciałbym podziękować słuchaczowi. Tego maila otrzymaliśmy.
1: Który to?
0: Zajrzyj się na skrzynkę i jutro cię przepytam z tego maila. Nie, chciałbym naprawdę bardzo podziękować, że wołanie na puszczy nie poszło bezgłośnie. No i to też nie jest tak, że musimy sobie wszystko rozdrapywać, powiedzmy, publicznie na audycjach. Także nie krępujcie się. Kontakt @nocneradio.pl. Czytamy wszystkie maile, na większość odpisujemy nawet, żeby tak szczerze mówiąc. Więc dzięki, naprawdę dzięki. To jest coś, co porusza neurony. Czy mówiłem tydzień temu o Halloween? Nie mówiłem o Halloween, bo chciałem powiedzieć o Halloween, bo uwielbiam, jak się furiat piekli, kiedy mówię o Halloween. Za każdym razem, zanim się zacznie święto Halloween, które już troszkę czasu temu było, ale tak jakoś mieliśmy za gęsto w naszych tych różnych wieczornych, poniedziałkowych dyskusjach, pojawia się pewien bardzo popularny mit, w którym to ostrzega się dzieci, żeby nie brały cukierków, bo tam mogą być na przykład narkotyki. No i dzień przed Halloween cały mój wall facebookowy przez ludzi, którzy są w Stanach, był zarzucony różnymi obrazkami, że no kurde, jaki dealer przy zdrowych zmysłach będzie tracił pieniądze i będzie dawał dzieciakowi narkotyki, nie? Bo to nie do końca tak działa, tak? No to musisz sobie wytworzyć jakąś taką relację, żeby ten dzieciak wrócił, a tak to co? Wrzucisz mu do koszyczka i co? I kurde, i dopłacasz do interesu. No i żeby się nie przejmować, no ale okazało się niestety, że pewien chłopiec ze Stanów Zjednoczonych trafił na oddział intensywnej terapii, ponieważ został zatruty metamfetaminą. No i oczywiście od razu larum w mediach się podniosło, że no to na pewno dostał cukierki z metamfetaminą, ale policjanci głupi nie są i przetrzepali dom rodziców i znaleźli parę kilo metamfetaminy.
1: Może, a to metamfetamina to co to jest dokładnie? To, wiem, że to jest to, co robili w Breaking Bad, tak? Metamfetamina.
0: No to jest taka biedniejsza wersja, to znaczy czy biedniejsza, chyba tańsza w produkcji wersja amfetaminy, taki typowy stymulant.
1: Taka bieda amfetamina, tak?
0: No takie nasze kokolino, no.
1: Może kiedyś się zalegalizują i będzie amfetamina z Biedronki na przykład. Dobrze, bo poproszę tą tanią amfetaminkę.
0: I naklejki, gang psychuszaków.
1: Psychuszaki, no dobrze. Ale się ludzie rzucają na te pierdziaki, słodziaki, pierdziaki.
0: Ale to by było dobre, słuchaj, Grzesio Grzybek, Krzysiu Kwas,
1: Marysia... Gandziol. Gandziol, taki zielony.
0: Grzegorz Gandzia, a
1: Kwasek,
0: co tam?
1: Taki śmieszny.
0: Koleś Koks.
1: Taki wielki Koks. I Lady Szałwia, taka królowa.
0: Krystyna Ketamina.
1: Psychuszaki?
0: Psychuszaki, tak. To będzie kolejny, zobaczycie. No i po prostu przygody, jak teraz są też takie książeczki właśnie, te przygody, nie wiem, świeżaków w lesie czy coś takiego, nie? No to przygody psychuszaków na tripie i tak, wiesz, otwierasz książeczkę. No i tutaj Krzyś Kwas wszedł sobie do windy, a tam autostrada i smok. I wsiadł na tego smoka i poleciał. I leciał, a potem mamusia go znalazła całego obrzyganego w łóżeczku.
1: No, już sobie wyobrażam reklamę, jakby się tak miało zliberalizować prawo. Tylko teraz w Biedronce 5 blantów w cenie jednego oraz nowy pyszny proszek do wciągania. Teraz taniej. A zaprasza was do nas gang psychuszaków. To jakiś... Ten kandzior!
2: Co, koks?
1: A jeszcze ten, no i może, tylko... może powinno być dostępne, to chcącemu nie dzieje się krzywda.
0: Tylko teraz przy zakupie 4 kilo bananów i grama amfetaminy, gram marihuany gratis. Zarejestruj się w programie Moja Biedronka i wyślij SMS-a o treści chuj ci w dupę pod numer 997.
1: Biedronka, twój dealer.
0: No i tak, to i dlatego właśnie nie pracujemy w reklamie.
1: Ja chociaż pracuję. Tobie...
0: No w sumie tak, ale o tobie to i tak za dużo wiem, także ty to masz swoje za pazurami. Ale słuchaj.
1: Co? A co na przykład?
0: Ty wiesz co, ja wiem jakie ty projekty robisz.
1: Aha.
0: No. Natomiast jest praca dla ciebie, krawiec. Holenderskie Ministerstwo do Spraw Edukacji, Kultury i Nauki sponsoruje produkcję kanału na YouTube. Poszukuje testerów narkotyków. Tak, żeby oni mogli pokazać, jaki jest wpływ, tak uczciwie, bo Holandia doszła już do tego wniosku, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo całkowicie wolne od używek i nie ma czegoś takiego, że wygraliśmy wojnę z dopalaczami i w ogóle już wszyscy w Polsce, w Holandii nie ćpają, jest wszystko fajnie, nie? Nie, ludzie to robili, będą robić zawsze, tylko należy im się rzetelna informacja. No i właśnie profesjonalni testerzy narkotyków zatrudnieni przez holenderskie ministerstwo przed kamerą będą przyjmować różne przebadane substancje psychoaktywne i przedstawiać widzom swoje odczucia podczas ich działania i to będzie też tak podzielone, że będzie pokazane jak się czujesz następnego dnia, jaki to był bardziej długofalowy wpływ. Pod tym względem Holandia jest naprawdę do przodu, bo na przykład na niektórych festiwalach są punkty kontroli narkotyków, ale nie takie, że cię tutaj z psem po prostu zglebią i przetrzepią ci kieszeni. Nie? Tylko przychodzisz i tam laboratoryjnie metodami sprawdzą, czy narkotyk, który masz przy sobie, jest po prostu czysty, że tam nie ma dorzuconego jakiegoś gruzu czy innego shitu. No i sobie możesz to przebadać. Nikt cię nie będzie tam ci tam wmawiał, żebyś tego nie brał, żebyś tego nie robił, bo ty i tak to weźmiesz, no ale lepiej, żebyś wziął substancję czystą, tak? Czy tam, nie wiem, żebyś nie używał tej samej igły, którą używasz od 14 roku życia. Także jest to, no jest to dość ciekawe, przyda się na pewno. No Holandia jest oczywiście bardzo, bardzo otwarta, bardzo światła pod tym względem. Ostatnio z Galaxianem, jak rozmawialiśmy sobie o marihuanie bodajże w stanie Oregon, a nie, to później jeszcze, kiedy ostatnio była historia z legalizacją marihuany rekreacyjnej w Kanadzie, okazało się, że faktycznie bardzo drastycznie w górę poszła liczba zatrzymań osób, które prowadziły samochód pod wpływem marihuany, co jest mało fajne, więc moi drodzy, jeżeli chcecie się uwalić i wychillować, nie wsiadajcie do samochodu, a przynajmniej nie za kierownicę.
1: No, a ja przypominam, że jak chcecie być jurni i zdrowi, to wystarczy, że się będziecie stosować do zasady 5S, która już tu była przytaczana. Doktor Kozir, pozdrawiam. To było tak, slow food, najważniejsze, sport, drugie seks. A może na pierwszym seks, na drugie sport, nie wiem co dla kogo. Stressless, unikanie stresu, slow food i staw. No, nie wiem o co chodzi z tym stawem.
0: No, musisz mieć staw przed domem i staw. Wtedy możesz sobie wyjść, pokarmić łabędzie, tak. To aha. Bardzo relaksuje.
1: To właściwie tak to wycisza, to ma związek z tą zasadą, aby unikać stresu właśnie, pokarmić łabędzia. Pokontemplować odbicie nieba w stawie.
0: Wiesz co, jako dzieciak bardzo dużo jeździłem na ryby z ojcem, później też nawet nie z ojcem, samo takie przebywanie wśród natury, tam nawet nie chodziło o to, czy bierze, czy nie, ale takie, wiesz, takie po prostu wyciszenie, że patrzysz się w ten spławik, nie? Cisza, spokój, od czasu do czasu jakiś myszołów zapierdzieli mysz, która koło ciebie przebiega. Do końca życia to zapamiętam. Dosłownie siedzę sobie, nie? Pojechałem sobie na Świt na 3 rano rowerkiem, nie? Na takim kompletnym zadupie. To były jeziora. Kompletnie, wiesz, naturka, man. Bardzo mało uczęszczane, na kompletnym wygwizdowie. No i tak sobie siedzę spokojnie, nic się nie dzieje, słoneczko, bo to pamiętam, lipiec był. Słoneczko już sobie wstaje, nagle jeb, coś zakotłowało. Odwracam się, a tu dosłownie jakiś, nie wiem, czy jaszcząb, czy inny myszołów prawie mi tymi skrzydłami po pysku napieprza, złapał jakiegoś gryzonia tuż obok mnie i wystrzelił prosto w górę sukinsyn jeden. Ale tak się po prostu wtedy złożyłem, że sobie nie wyobrażasz.
1: Nadaję ci imię Jaszcząb. No, kurczę, naturka. Naturka. No, przebywanie w naturze zmienia sposób myślenia w ogóle. To jest niesamowite.
0: Znaczy, wiesz, no, we współczesnych czasach ludziom się wydaje, że pojadą sobie, nie wiem, na pole do babci albo do jakiegoś tam lasu koło huty, koło elektrowni Bełchatów i już myślą, że to jest naturka. Wiesz co, jest taki, nie wiem, jest dla mnie przynajmniej taki wyznacznik tej naturki, gdzie siedzimy sobie w nocy, gdzie mamy bezchmurną noc i widzimy Drogę Mleczną. I wtedy zaczynamy rozmawiać o naturce, bo jednak to zanieczyszczenie światła jest czymś bardzo irytującym. I swoją drogą nie tak dawno właśnie widziałem taką, oczywiście w żartach rzuconą propozycję, żeby ustanowić święto narodowe, które by się nazywało Kosmicznym Dniem. Tak, żeby na przykład właśnie w jakiś bezchmurny dzień, w zasadzie w bezchmurną noc, w środku nocy, wygasić światła całego miasta, żeby ci ludzie zobaczyli wreszcie gwiazdy, których nie widzieli od 20 lat.
1: No i zastanowić się nad ogromem wszechświata w ogóle. To są takie liczby, że mózg staje. Panie, no. Czego tam było więcej niż ziarenek piasku na wszystkich plażach świata?
0: Komentarze pod moim podcastem o szczepieniach przeciw grypie, które mnie hejtowały. Swoją drogą na YouTube mam już 44 subskrybentów.
1: I znowu popsułeś kolejną jakąś piękną bajkę. Znów komuś odebrałeś marzenia, znów powiedziałeś, że święty Mikołaj umarł. To potrzeba to taki właśnie jest.
0: Oj, czekajcie, bo szykuje się świąteczny special. Będzie specjalny odcinek, sprawdzam. Świąteczny, bardzo świąteczny, nawet podkład sobie zmienię na tę okoliczność. Przygotujcie się i zapnijcie pasy, bo to jest coś, czego nie słyszeliście nigdy w życiu, w całej historii polskiego podcastingu. Wiem, sprawdzałem to bardzo dokładnie. Zaskoczę wszystkich i może i to może być... No, zobaczycie w swoim czasie, ale nie wiem, czy Krawiec, czy ty tak czasem, nie wiem, czy ci się w ogóle zdarza zobaczyć to właśnie piękne, rozgwieżdżone niebo, tylko ty, przyroda, kosmos wokół ciebie i tylko ten głos.
2: Kurwa, zrób coś ze swoim życiem wreszcie.
1: Kto by to był ten głos?
0: Wiesz co, nie wiem, zazwyczaj się z niebios zdobywa, także nie wiem, może moi przodkowie, może właśnie jakiś pewien stary Indianin z plemienia Cherokee, trudno mi powiedzieć.
1: A może to alternatywny ty z przyszłości kontaktuje się z tobą i przekazuje ci sygnały, co masz zrobić?
0: Wiesz co, wątpię, bo wtedy bym sobie powiedział parę innych rzeczy i przede wszystkim zadzwoniłbym w przeszłość dużo wcześniej.
1: No, ja bym się, jakby tutaj przyszedł mi pomógł jakiś krawiec alternatywny i tu by mi pomógł jak wszystko ogarnąć, zrobić, no to bym w ogóle potem go tu zostawił, zamieniłbym, zostawił związanego, a sam bym do tego świata, co on wszystko zrobił już i ma pięknie, ładnie, to bym czmychnął i na gotowe trochę. Samego siebie oszukać to nie jest zbrodnia, ja mogę sam siebie oszukiwać.
0: Ale to nie. A jaką masz pewność, że przypadkiem nie przeniósłbyś się do jakiegoś świata, w którym, nie wiem, byłbyś męską prostytutką, która pociągnęła jakiemuś profesorowi fizyki po to, żeby się przenieść w przeszłość, tam wiesz, cały po prostu w hifie, w jakichś robniach, trendowaty i tak dalej, nie? Wchodzisz do domu, nie? Tam tylko takie rozłożone zamiast łóżka z takich, wiesz, foliowych torebek po chlebie, poklejone taśmą i się tym przykrywasz, nie? O kurde, no. I jeszcze taki napis na ścianie krwią i moczem. Co, krawiec, chciałeś mnie wydymać, to krawiec wydymał ciebie.
1: Taka rzeczywistość, gdzie jest ten najgorszy krawiec, to za karę tam się dostaje? Taka karma, panie, taka karma. No.
0: Ale powiem szczerze, że gdybym miał taką możliwość przenieść się o te, nie wiem, 10 czy 15 lat do tyłu i przekazać sobie jedną prostą, nie wiem, tam kilka bajtów takiego SMS-a, to wiem, co bym sobie wysłał. Mierz wysoko i nie bój się.
1: O. To by ci ten drugi potrzeba powiedział, panie, co mi jakieś tu ulotki dajesz, idź pan tam stąd.
0: Znając mnie z poprzednich lat, pewnie tak by było. Natomiast tak, to jest wiadomość, którą zdecydowanie bym chciał sobie wysłać w przeszłość. O, nie wiem, może jeszcze jakąś groźbę czy coś takiego, żebym się poczuł, żebym wiedział, że tam jest autentyczne. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale tak, te dwie rzeczy spokojnie bym sobie w przeszłość wysłał. W sumie taki dość ciekawy wątek, tak, może nie chcę rzucać od razu wszystkiego na gorącą wodę, ale jeżeli macie na czacie albo, moi drodzy słuchacze, offline jakiś taki pomysł, zastanowić się nad tym, jaką wiadomość wysłalibyście sobie w przeszłość, 10 lat to teraz, gdybyście mogli. Coś, powiedzmy, długość SMS-a, 160 znaków.
1: No, ciekawy eksperyment myślowy właśnie. Dzwońcie i mówcie, co byście sobie przekazali. Ja bym się cofnął do tego, do przeszłości i przekazał sobie znak pokoju. Na przykład.
0: Ja bym przekazał znak niepokoju.
1: A ja znak drogowy bym przekazał. Masz! Tu, ten znak to zagadka. Krawcze z przyszłości, on powie ci, i musisz to sam rozwikłać. A ja nie mogę więcej już powiedzieć. Znikam. I niech nie rozkminia. A to by był znak stop.
0: To chyba akurat byłoby dość łatwe do przewidzenia, ale wiesz co, jakbym był takim naprawdę zajebiście zadowolonym ze swojej historii, takim cynicznym trolem, wysłałbym...
1: Jesteś cynicznym trolem.
0: Nie aż takim. Wysłałbym mu znak uwaga krowy.
1: No, I też z tą
0: całą otoczką, nie? Że no, przekazuję ci tutaj znak, nie mogę ci powiedzieć, co on znaczy, i dosłownie, wiesz, wychodzę z tego wehikułu czasu, przewracam się, ten profesor do mnie podchodzi, ej, potrzeba, wszystko w porządku, a ja...
1: I w psychuszce byś mógł w ogóle wylądować jeszcze z tymi...
0: W psychuszaku, ze świeżakami.
1: Właśnie, ich tam się trzeba nawrzucać takiemu pacjentowi, żeby miał ściany wyłożone, żeby sobie krzywdy nie zrobił, to mu się nawrzuca tych psychuszaków.
0: Już dzisiaj w Biedronce specjalna oferta dla twojego syna, 4 poduszki w cenie 1, gwoździe gratis, razem z marihuaną.
1: Psychuszaki, bo musisz mieć mnie wszystkie!
0: Ale wiesz co, krawiec, mi się wydaje, że udało nam się uknąć tytuł na dzisiejszą audycję do wrzutki. Nie będzie zastanawiania się nad tym.
1: Psychuszak, czy już wszystkie masz? No, a...
0: Musimy rozpuścić świat.
1: No, kremówka nam doda sił. Jan Paweł, najlepszy, święty. No bo co, coś mówiłeś, że Watykan robi Pokémon Go swoje, Watykan Go, czy tam...
0: JS Go, Jesus Christ Go. I to nie Watykan, tylko jakiś oddolny hiszpański kaznodzieja. Jest w ogóle to dostępne i w Play Store, i w App Store, ale szczerze mówiąc, wyparłem ten wątek kompletnie ze swojej głowy, także możecie sobie spokojnie ściągnąć na swoje telefony i możemy się spotkać w wirtualu w barze pod Ezechielem, o.
1: Bo tam się świętych zbiera, tak? To ja biorę świętą Agnieszkę, ona się, słuchaj, nigdy w życiu nie myła, będzie atakować smrodem.
0: Aura smrodu! To znaczy, według fabuły gry, z tego co pamiętam, to nie jest do końca tak, że ty kolekcjonujesz tych świętych, tylko wybierasz sobie świętych, za którymi chcesz podążać i za ich naukami, tylko że wiesz, tylko że oni za tobą idą.
1: Aha, no ale to ci święci to naprawdę byli niektórzy...
0: Hiszpański kaznodzieja, toż to Lechowicz.
1: Jeszcze była jedna święta, która się tylko już lepiej, bo tylko 3 miesiące się nie myła na przykład. To było takim standardem średniowiecznym chyba u niektórych. Może.
0: No kurde, ten nasz pamiętny... Jak to się nazywało? Kołtun polski, tak? Gdzie ludzie sobie dumnie, chłopi sobie dumnie zapuszczali ten kołtun. No i właśnie potem w ogóle Kościół zaczął mówić, że w tym kołtunie mieszkają demony, żeby zmusić ludzi do tego, żeby się zaczęli myć.
1: Czyli można skłamać jednak w dobrej wierze, z dobrym skutkiem.
0: No tak.
1: No tutaj ciężko jakieś minusy znaleźć. Kościół chytrze. układając jakąś tam bajkę właśnie, że tam diabełki, aniołki, krasnoludki, nakłonił prostego chłopa, żeby zgolił kołtun, też czary przeciwstawił czarom. To bardzo mądre, bo chłop też tam wierzy, że tam ten kołtun to mu siły dodaje coś.
0: No, ale skoro jesteśmy przy świętych, to tutaj może mogę poruszyć swojego patrona z bierzmowania, jedynego świętego, o którym cokolwiek wiem. Jest to Tomasz Morus, który był przede wszystkim bardzo wierny swoim zasadom. I kiedy został, dobra, nie pamiętam tego aż tak dobrze, nie chce mi się w Wikipedii szukać. W każdym razie koniec historii jego życia wyglądał tak, że został wtrącony do Tower of London, gdzie konsekwentnie pisał, natomiast nic się nie odzywał. I kiedy miał już zostać ścięty, to tuż przed ścięciem powiedział, że umieram jako dobry sługa króla, ale przede wszystkim sługa Boga, oraz zaśmieszkował sobie, czy kat mu nie uszkodzi wąsów, ponieważ wąsy nie poczyniły żadnej krzywdy.
1: Ja zostałem nazwany tutaj pomagierem Lucyfera na czacie. No dobra. A święty Jerzy, zajebisty byłby taki samo.
0: Jerzy Zięba?
1: Przyzwanie świętego Jerzego. Przyzywam, Jerzy Święty, wzywam cię, wymadlam cię. Pif, i taki samon jak na anime, na koniu z lansą, świetlisty, taki fantomiczny, zapierdala i wrogów roztrąca tak na 100 metrów. A potem święta Agnieszka atakuje smrodem.
0: Nie, no dobra. Skoro jesteśmy przy historii, to chciałbym wam opowiedzieć o pewnej takiej książeczce dla dzieci z 1830 roku, która opisywała historię pewnego 17-letniego chłopca. To jest opatrzone rysunkami, które za chwilkę wam wrzucę. Był młody i przystojny. Był nadzieją swojej matki. Rozprawa opowiada o grzechu masturbacji. I o tym, no to było dość popularne w owym czasie, zarówno w kręgach religijnych, ale też w kręgach ówczesnych medyków, którzy opisywali w swoim dziele Samuel Auguste Tissot, w swoim dziele Leonanizm.
1: Leonanizm?
0: Opowiadał, że nasienie jest niezbędnym płynem w ciele mężczyzny i jego zbędne upuszczanie przez masturbację powodowało bardzo potężną redukcję siły pamięci i nawet rozumowania, zaburzony wzrok, osłabienie organów, krew w moczu, zaburzenia apetytu, bóle głowy i mnóstwo innych doznań. No i w kolejnym obrazku widzimy, że nasz młody bohater, cały czas bardzo pięknie ubrany, ale już widać po nim te zapadnięte policzki, został zniszczony. Już wkrótce jego przestępstwo sprawi, że będzie stary, nim powinien się zestarzeć. Jego plecy zostaną wygięte. Potężny ogień będzie palił jego wnętrzności, będzie cierpiał bóle brzucha. Jego oczy, dawniej tak czyste, tak piękne, ich błysk zniknął. Cały ogień otacza je teraz. Nie może już dłużej chodzić. Jego nogi się poddały. Przerażające sny przerażają go podczas wypoczynku. Nie może spać. Jego zęby zgniły i odpadły. Jego pierś płonie, pluje krwią. Jego włosy, kiedyś piękne, wypadają jak u starca. Młodo zaczyna być łysy.
1: Wypadają, o Jezu.
0: Jest głodny i chce jeść, ale żadne jedzenie nie zostanie w jego brzuchu.
1: Kurde, coś bym zjadł, ale nie wiem co.
0: Jego pierś wzbudzają torsję, wymiotuje krwią. Jego ciało jest pokryte krostami. Co za przerażający widok. Powolna gorączka niszczy go. Poddaje się, całe ciało się wypala. Jego ciało jest coraz chudsze. Jego żebra przestają się ruszać. Poddaje się, odczuwa nadchodzącą śmierć.
1: O kurde,
0: w wieku 17 lat odczuł przerażające konsekwencje swojego czynu. A teraz wam wrzucę obrazki, bo są naprawdę genialne.
1: Ja bym zrobił tak, ja bym robił takie bajki w stylu niemieckim. Tam były takie, że właśnie mały tam Helmutek sobie dotykał, gdzie nie trzeba, przyszedł krawiec i nożycami krawieckimi mu obciął palca. Takie bajki są. Nie, naprawdę, miałem kiedyś książeczkę, gdzie były takie bajeczki, gdzie rzeszły sobie na przykład dzieci.
0: Rzeszy. Jak to niemieckie, to rzeszy. Rzeszy sobie dzieci.
1: Rzeszy sobie dzieci szły i coraz mniej ich było, bo tam jeden wpadł do rzeczki, drugi kogoś tam rozgniotło. No i na końcu jeden tylko dochodzi do celu. Albo właśnie, że ten coś tam odpadło, krew się leje. To ja się nie dziwię, że Niemcy potem wywołują wojny, jak się na takich bajkach wychowują.
0: Czy ja wiem, to jest też takie troszkę, kurde, no tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy teraz mają dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym z moimi współpracownikami, to nie wiem, że jest jakaś powiedzmy impreza szkolna, jakaś taka, jakiś taki, wiesz, jakieś takie popołudnie, że się przyniesie jakieś jedzenie, jakieś takie, wiesz, takie typowe święto, których mieliśmy wszyscy mnóstwo w naszych szkołach, chyba że ktoś się uczył w kurniku, no. I... Wiesz, i się nagle zaczyna potężny problem, że trzeba załatwić catering, nie? No bo teraz to już nie jest tak, że jakaś mama upiecze ciasto, inna mama zrobi pasztet, inna mama upiecze chleb. Nie, to teraz trzeba catering zamówić. Ale słuchaj, jaka drama się zaczyna przy zamawianiu tego cateringu. A Jessica to nie może jeść glutenu. No a tutaj Brianek ma nietolerancję laktozy. A tutaj Boguś jest weganinem i on nie może jeść jajek, nie? I nagle się okazuje, że wszyscy wpieprzają chleb ryżowy z tynkiem.
1: A może to jest dobry sposób uprościć dietę, dawać dzieciakom ryż. Ryż i tam i dwa kawałeczki jakieś... słoninki, takie malutkie papryczki, dwa skrawki opruszone jakimiś tam ziarenkami smaku i ryż jeść, zdrowy jest. No, w ryżu jest wszystko. Czemu Chińczycy to potęga taka na świecie? Bo ryż
0: jest. Bo jest ich w ciężkich... No.
1: No, a właśnie, a jest ich tyle, bo jedzą ryż. Wszystko się do ryżu sprowadza, słuchajcie. Też, no... To...
0: Nie, ale to znaczy może nie Chińczycy, ale Japończycy bardziej, tak? Ja sam sobie ostatnio zacząłem robić na śniadania onigiri. To są takie trójkątne paciaje z ryżu, do których tam możesz sobie dodać, co tylko chcesz, tak? Oczywiście Japończycy sobie tam dodają jakieś, wiesz, jakieś owoce morza, jakieś cuda na kiju i tak dalej, ale równie dobrze możesz do tego, wiesz, drobno pokrojony ogórek kiszony i boczek wrzucić, to wszystko zalepiasz ryżem i robisz taką małą piramidkę, która tym razem nie ostrzy ci żyletek, ale jest to fajne, smaczne, bardzo pożywne. Ten ryż oczywiście musi być w miarę fajnie przyrządzony, nie musi to być jakiś tam super japoński ryż do sushi, który kosztuje 44 zł za kilogram, ze zwykłego ryżu też się trzeba tutaj, też można to zrobić, tylko odpowiednio dać temu ryżowi, rozłożyć go, żeby się ostudził, skroplić troszkę, Jezus Maria, jak to się nazywało?
1: Sosem sojowym?
0: Nie. Nie, octem takim.
1: Ocet ryżowy. A ja widziałem takie zestawy do sushi. Możecie sobie kupić taki zestaw startowy do sushi tam za 70 zł, chyba coś koło tego. No i tam jest wszystko. Są te glony do zawijania, jakieś maty do kręcenia
0: nie, słuchaj,
1: sushi,
0: ale to,
1: ten specjalny ryż.
0: To do czego zmierzam, to jest to, że to jest zajebiście tania przekąska. I to takie, że wiesz, ryż ma tam dużo białków i tak i innych różnych takiego typowego zapychacza. To jest japoński odpowiednik ziemniaka de facto, nie? Do którego możesz podkręcić odpowiednio dobrze smakiem, ale się tym nażrzesz i po prostu jest to tak fajnie tanie, a my tutaj raczej w nocnym radiu do bogatych nie należymy, a przy tym jest fajne, smaczne, takie po prostu parę poziomów wyżej niż durna kanapka. Nazywa się to onigiri i polecam wam poszukać sobie przepisów i sobie takie onigiri spróbować w ramach przekąski. Jeżeli wam się przyjmie, no to pamiętajcie, Japończycy bardzo długo żyją.
3: Tak więc onigiri!
2: Onigiri!
3: Onigiri!
2: Aj! Kamehame onigiri!
3: Onigiri!
2: Onigiri!
1: No, tak więc
0: może jakieś
1: onigiri
0: japońskie
1: wystawiają.
0: Tak, może jakieś japońskie studio nas usłyszy i zaczniemy robić dubbingi do chińskich bajek.
3: Onigiri-san, hai!
1: No, a ja sobie bym porobił sushi. To się ponoć opłaca, jak się robi więcej, bo to...
0: Wiesz co, nawet nie. Ja sushi sam bardzo uwielbiam robić, tylko że faktycznie kiedyś tam, nie wiem, z 8-10 lat temu kupiłem sobie taki zestaw startowy właśnie, tylko że on był z Biedronki i zacząłem tam go sobie modyfikować po swojemu. No mata bambusowa jest oczywiście bardzo wymagana, te listki nori, czyli te właśnie glony, które robią ci tą taką otoczkę, no to musisz je, prawda, kupić, natomiast ryż możesz sobie kupić nasz polski klasyczny, odpowiednio właśnie, To jest klucz do całej potrawy, żeby go ochrzcić tym octem, żeby go równo rozłożyć na talerzu i żeby on sobie przez godzinę przestygnął, nie? I to wcale nie jest ani takie, to znaczy jest wykwintne, ale nie jest drogie, tak? Bo to jest straszny mit wokół sushi i tam można sobie wrzucić różne rzeczy. To może być, są takie, nie wiem, szatkowane jakieś czerwone ryby, jakieś łososie czy pstrągi, które bardzo tanio sobie można kupić, ale równie dobrze możesz to zrobić z plastrami boczku i z ogórkiem kiszonym.
3: Panie boczku, panie, nie obrażaj pan, panie boczku. Dobry?
0: I sałata, i warzywa, tak? Ogórek, sałata, bardzo. To znaczy, nie jest to tak pożywne jak golonka, tak? Natomiast uczy nas pewnej kultury jedzenia, tak? I nie wyobrażam sobie tak w 100% się przerzucić na sushi, bo bo ja lubię troszkę tej dywersyfikacji smaków, ale spokojnie można sobie samemu w domu to zrobić, także nie kombinujcie z zestawami, bo najważniejszy w tym zestawie będzie, takim jedynym, dwoma elementami, które są absolutnie wymagane, to jest mata bambusowa, bo bez tej maty za bardzo się nie uda wam tego zrobić, no i listki nori. Co tam do środka, między ten ryż, tam w ten sam środek włożycie, to już jest wasza brocha i to już jest wasza inwencja, to nie jest schabowy, który będzie zawsze smakował tak samo i macie do wyboru tylko czego zrobić na oleju, na maśle czy na smalcu. Jest to fajna przygoda przede wszystkim, no i jeżeli się wyrobicie, to robi wrażenie, nie? Że przychodzisz do kumpla na wódkę, a tu stawiasz kurde sushi na stół, nie? Gdybym miał ugotować, nie wiem.
1: A ja polecam polskie sushi, czyli roll mopsy. To jest polskie sushi, śledź.
0: Kurde, śledzie muszę zrobić.
1: A jest z nami Etam. Czy słyszymy się dobrze, Etamie?
4: Mam nadzieję, że wy mnie również słyszycie.
3: O, jaki basowy głos.
0: wziął moje ustawienia mikrofonu do sprawdzamów.
4: Sponsorem dzisiejszego telefonu Etama jest tablet mojej córci Karoliny, którego dzwonię Skype'em. Przy okazji macie próbkę, jakie tablety ładne robią Philips, jakie głośne mikrofony.
1: No, mam. Jakiś dobry mikrofon, bo masz taki głos wspaniały.
4: Nie, ciebie mam pozdrowić, czy chłopaków mam pozdrowić? Aha, ja mam w radiu ciebie i Krawca pozdrowić. Czy potrzeba, to też masz pozdrowienia. Zostanę.
1: Dziękujemy i też pozdrawiamy Karolinkę.
4: Jak usłyszałem, że potrzeba mówi po japońsku, to mówię, trzeba zinterweniować, bo to się dzieje. Tak, słuchajcie, sushi, ale ja zobaczyłem jedną rzecz, której mi brakowało w tym sushi takim, znaczy nie własnej roboty, bo nigdy w życiu sushi nie robiłem, że takie zestawy widziałem po 40 zł, ale te, które jem, czyli jadłem, czyli biedronkowe. No otóż Biedronka poszła po rozum do głowy i sprzedaje teraz również, co? Wasabi w paście, żeby zabić niesmaczny zapach i smak sushi swojego własnego. I to jest bardzo dobry pomysł, bo to, które było w kompletach, które jest w tych zestawach po 9, 12 i chyba 16 zł, jest po prostu tak słabe, że ja je mogę po prostu zjeść z tubki. Znaczy z woreczka.
0: Tak.
4: Bo jest bez niczego. Nie?
1: A tutaj ważna rzecz, jak już kupujecie to sushi z Biedry, to dajcie mu ostygnąć, to znaczy, żeby się ciepławe zrobiło właśnie. Nie jedźcie takiego prosto z lodówki, bo sushi zupełnie inaczej smakuje, kiedy nie jest zimne, nie jest ochłodzone. Właściwie jak w takiej dobrej suszarni, pamiętam, byłem, to podawali mi takie ciepławe to sushi i to wcale nie jest zły pomysł.
4: Ja nawet nie pamiętam, jakie sushi było podane raz, jedyny w życiu. To byłem na sushi, kiedy za pierwszą wypłatę ze swojej pierwszej pracy wzięła nas, zaprosiła do Turcia, moja na prawdziwe sushi. Ja wtedy jadłem takie kawałki, które były zrobione tak, jakbyś skompresował surówkę bez sosu. Znaczy, to było warzywne jakieś, takie otoczka była warzywna, nie taka ta skórka, co jest zazwyczaj, tylko właśnie warzywa i w środku jakiś kawałek ryby. Chyba to był łosoś albo coś podobnego w smaku. No w każdym razie przepyszne to było rzeczywiście, no ale nie wiem, ile ty wtedy, Karolina, zapłaciłaś? 200 zł chyba gdzieś za te trzy osoby. Te za 200 poszły na to sushi, nie?
5: 120,
4: tak. No, znaczy, żeby się najeść, musiałbym 10 takich porcji zjeść. To jest prawda, no ale ja nie umiem jeść, to jest inna sprawa. Ja po prostu lubię się opychać, to jest prawda. Tak, no. Zdecydowanie.
0: A czy jedliście kiedyś ramen?
4: O, nawet nie wiem, co to jest.
1: No właśnie nie, a chętnie bym zjadł. Bardzo popularna zupa, chyba coraz bardziej popularna. Kurde, samego siebie słyszę. Trochę rozpraszam pogłos, ale dobra, nowy tablet, to wybaczamy. Niech służy.
0: I prosimy o wybaczenie.
1: O, wybaczamy, stary, prosimy tablet, o wybaczenie.
4: Wszystko może być przyczyną, bo może gdzieś tutaj coś wciskam niechcący, to ciężko się trzyma. Chłapie to taki...
1: Nieważne.
4: Chyba jest okej. Może ściszę w takim razie troszeczkę słuchawki, to będzie.
1: A co do jeszcze kultury jedzenia, o której wcześniej było, sushi właściwie się palcami je. Ja tak widzę, że Japończycy tak jedzą, do łapy biorą. Tak samo pizzę po amerykańsku też się do łapy bierze, a nie widelczykiem kroi i nożykiem. To już...
4: No to jest bardzo ważny smak. Ja odkryłem dlaczego, bo na pewno jak brałeś, bo brałeś zestaw z Biedronki kiedyś, ja... chwaliłeś, że brałeś.
1: No tak, to często.
4: Tam masz takie pałeczki, które są zrośnięte końcówkami, nie? Ja odkryłem, tak,
1: każdy
4: to jest, bo jak sobie ładnie, o matko, moja córa tutaj w plażowym stroju chodzi, żebyście ją widzieli, jaka laska. Nie pokażę do kamerki, spoko, nie martw się. Strój sobie kupiła, taki fajny, że teraz nie będę mógł suszyć myślę. Dobra, już...
1: Tam w pstrydni, w tym tablecie taka ikonka kamerki jest.
4: Ja wiem,
0: dostaniesz 500 zł, Skype ci wyśle 500 zł na PayPala, jak to wrzucisz.
4: Nie, już za późno, poszła już. W każdym razie, że ona mówi, że jest gruba, ale ona ma po prostu normalne kształty kobiece, no. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat, że jest mi trudno ją zaakceptować jako kobietę, nie? Dla mnie to jest ciągle dziewczynka 10-letnia, no, nic na to nie poradzę. No, jeszcze z tej czapki.
0: No dobra, wyglądasz... ale wracając do pałeczek...
4: No właśnie, z rośniętymi pizzami. Ja odkryłem, że jak ich nie rozrywam, tylko wkładam palec, ten środkowy, ten jak ja nazywam palec fuck you, między te dwie pałeczki, to wygląda to tak, jakbym umiał jeść pałeczkami. Czyli po prostu one działają tak, że ściskają to sushi, po prostu sprężynują do środka i wtedy wygląda, jakbym normalnie umiał jeść pałeczkami. Także nie polecam rozrywać się przy znajomych jeść tymi zrośniętymi. Także będzie wydawało się, że jesteście świetnymi, że tak powiem, tutaj umieć się tymi sztućcami, jeżeli tak to można nazwać sztućcem, nie? Posługiwać.
0: Nie jest takie trudne. Kiedy sam się uczyłem jeść pałeczkami, no to faktycznie tam przez dosłownie 5 minut, tak? Ale taki chwyt troszkę jak długopis, drugi sobie trzymasz na kciuku i wtedy jest wszystko ładnie, pięknie, wygodnie. Sam też mam swój piękny zestaw pałeczek, bo te, co są w Biedronkach i tak dalej, no to są jakieś jednorazowe bambusy, tak? Natomiast moje są piękne, malowane, zdobione i powiem szczerze, że u nas w kuchni polskiej, no to sobie tego schabowego musimy pokroić, tak? Natomiast jeżeli masz taki kawałek sushi, który na jeden kęs sobie możesz zrobić, czy nie wiem, czy właśnie ramen, gdzie też masz te wszystkie składniki tak pokrojone, żeby one na jeden kęs się dodawały, no to jest w sam raz.
4: No ja się z kolei nauczyłem, w przeciwieństwie do ciebie, jeść jedną pałeczką, to znaczy...
0: Nabijasz.
4: Nakładam sobie tą grubą warstwę pasty wasabi, takiej stópki specjalnie kupiłem, taką super ostrą kupuję, jeszcze ostrzejszą niż ta w kompletach i na to kładę plaster boczku i nabijam. Nabijam i powstaje taki koreczek.
1: Jakie wspaniałe kulinarne lifehacki, proszę państwa, no. Etam jeżeli... upraszcza życie. Można, słuchajcie, macie dwie pałeczki, bierzecie jedną i pyk.
0: Jeżeli dobrze pamiętam, to w kulturze japońskiej takie bezczelne wbicie pałeczki w kawałek sushi jest metaforą okazania pogardy wobec osoby, z którą jesz.
1: Tak, tak, właśnie w Japonii jest. I wtedy mówi właśnie, zhańbiłeś honor tego domu? A tamten odpowiada, gówno! A zhańbiłeś święty koniec Bushido! I się biją wtedy. No.
4: Taką teorię, że jeżeli po dużym, obfitym posiłku w Japonii się nie odbije, to znaczy, że nie smakowało. Nie wiem, czy to jest legenda, czy tak rzeczywiście jest, ale tak słyszałem.
0: Nie, to jakiś, ale to raczej jakiś śródziemnomorski kraj ma coś takiego, że jeżeli zostawisz coś na stole, to znaczy, że nie smakowało i jest to pogarda dla gospodarza. I jeszcze z takich ciekawych zwyczajów, rytuał picia herbaty. Nie wiem, czy się kiedyś z tym spotkaliście, ale jak byłem na Okinawie parę lat temu, to rytuał picia herbaty zorganizowany przez nasze biuro podróży, co prawda, natomiast generalnie jaja jak berety. Raz, że się przebierasz, ten ich śmieszny strój, dwa, wchodzisz do domu gospodarza przez takie wejście dla psów, dosłownie na czterech, i gospodarz wchodzi razem z tobą, że, i to symbolizuje, że wszyscy jesteście na tym samym poziomie, że nikt się tutaj nie wywyższa. No i najpierw tam podziwiasz, musisz sobie zobaczyć wystrój, pochwalić i tak dalej. Potem siadacie, dostajecie takie główienko, nie? Takie herbata i też niom, niom, niom, niom, no zajebiste. Ojejku, jak fajnie przychodzić rytuał herbaty razem z tobą, mój drogi, tutaj Niponie. Jejku. A co do Japonii, to jeszcze wam za chwilkę opowiem jedną historię. Ale to za moment.
1: Dobra, dzięki Etam za telefon, bo trochę ten pogłos mnie drażni. Weź tam okay, ten, na słuchawkach następnym razem.
4: Zdrowienie po prostu i wrócę do was z moim zajebistym, nie da się ukryć głosem. No to na razie, chłopak.
1: No cześć, cześć.
0: Na razie, Etam, trzymaj się. A co do historii, rzadko opowiadam historie osobiste w radiu, natomiast teraz muszę się tym z wami podzielić, bo... Wyłamało mi to tak ręce, że do dnia dzisiejszego nie wiem, jak to odbić. W ogóle znacie mnie troszkę i wiecie, że mam jęzor niewyparzony i mnie tak po prostu zagiąć za życie jest naprawdę niesamowicie ciężko. I w sytuacji, kiedy ktoś mi tak podchodzi i wytrąca wszystkie możliwe argumenty, które miałbym z dłoni. Miałem imprezę integracyjną w piątek. Poszliśmy sobie najpierw do escape roomu, potem do knajpy. No i tak po paru godzinach ostrego picia przysiada się do mnie koleś z mojego działu, z troszkę innego poddziału, że tak powiem. Mówi, a czy ty przypadkiem nie słuchasz japońskiego hardkoru? Mówię, kurde, normalnie mam tutaj kolegę, nie? No tak, słucham, no. A ty wiesz, o czym oni śpiewają? Bo ja się uczyłem japońskiego przez 3 lata i wiem, o czym oni śpiewają i to nieprzyzwoite słuchać takich rzeczy. I słuchaj, od tego momentu nawet mu cześć nie powiedziałem. Tak.
1: Można powiedzieć, że tak jak na mangach stał sobie potrzeba w kadrze i nagle tylko takie nóżki widać. I dymek odpowiedni, ten z taką łezką, tak się robi?
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Że się aż wywalił z wrażenia. No, fajne te japońskie są takie różne.
0: Ale zauważyłem, że ten koleś dymił do absolutnie każdego i do każdego po prostu, który tam siedział, jak się już dobrze zrobiliśmy, do każdego miał coś do powiedzenia, żeby się do niego przypieprzyć. No są niestety tacy ludzie. Natomiast, bo tam sobie jeszcze porozmawialiśmy, ale co ci się moje słuchawki nie podobają? Nie, bo czasami kiedy idziesz do toalety, to zdejmujesz słuchawki i to przez chwilę słychać, zanim spauzujesz. To założyłem sobie coś takiego, że będę słuchał jeszcze głośniej na tych słuchawkach i kiedy będę wstawał do toalety, to zdejmę te słuchawki i nie będę pauzował. Naprawdę nie wiem. Takie, kurde, no. Gdzie słucham naprawdę dużo gorszych rzeczy niż japoński hardcore. I tutaj mogę się do tego przyznać, ale to jest w dalszym ciągu tylko sztuka, tylko muzyka. Więc nie wiem, miałeś kiedyś taki, jakiegoś takiego zbodupca, który by na ciebie naskoczył i nagle zakwestionował coś, co jest dla ciebie oczywiste i stwierdził: oj, panie krawiec, nie wolno tak robić, bo tego nie wolno mówić publicznie, nie wolno tak się zachowywać. Miałeś coś takiego, bo mi się chyba pierwszy raz to spotkało.
1: No, wielu ludzi jest dookoła do umoralniania nas. Nie wiem, czy się spotykam, czy nie. Często.
0: A bo ty do ludzi nie wychodzisz?
1: Trochę wychodzę, ale coraz rzadziej pewnie trochę.
0: Nie, no kurde, czemu? Nie jest chyba jeszcze aż tak tragicznie.
1: A czemu tragicznie? Co to, jakiś mus? Wychodzić do ludzi? Cały czas?
0: No nie cały czas, no nie.
1: Już się na wychodzi, już mi się nie chce za bardzo. Trzeba iść, się człowiek zmęczy. A mnie rozwalił jeden news. Wyobraźcie sobie taką scenkę i od razu mówię, że to jest scena autentyczna. Idzie sobie orszak, jakiś tam kościelny, i ta procesja wygląda tak, że dzieci ciągną na sznurach Porsche, w którym siedzi jakiś kardynał, tak jak niewolnicy tacy, jakoś tam blok, na tych sznurach ciągną to Porsche, to tak, i to naprawdę i się zdarzyło. Potem ksiądz powiedział, że no owszem, może coś tam tego, ale w zasadzie nic się nie stało. Scenka to jest biblijna. Nie wiem, każdy normalny człowiek tak patrzy i widzi, że coś tu jest groteskowego, już takiego z Monty Pythona jakby żywcem wyjętego, nie? Że dzieci ciągną na sznurach Porsche luksusowe jakiegoś biskupa. No ale takie scenki to tylko w Polsce chyba, nie wiem, czy gdzieś na świecie jeszcze.
0: No i na Filipinach podejrzewam, bo podejrzewam, że właśnie no, na Filipinach mamy te piękne zwyczaje, gdzie ludzie się krzyżują, tak fizycznie się przybijają gwoździami do krzyży na Wielkanoc. No i również tylko w Polsce i na Filipinach istnieje taki zwyczaj jak święcenie wszystkiego. Więc podejrzewam, że coś podobnego mogłoby się na Filipinach stać. Ale chciałbym zadać jedno bardzo poważne pytanie. Gdzie byli rodzice?
1: Może nie, też serio. Ciągnęli tego Porszaka. Albo ciągnęli ten, Mercedesa, jako drudzy w kolejności. I nie, ciągną tak jest... dzieci Porsche, Mercedes, BMW, jakieś tam S-klasa.
0: Znaczy wiesz, ja rozumiem, bo jest coś takiego jak przed większością wyścigów Formuły 1, jest coś takiego jak parada, gdzie faktycznie kierowcy sobie wsiadają do zabytkowych samochodów i przejeżdżają tam tor raz czy dwa razy, żeby raz się pokazać, też pokazać to piękno historii motoryzacji. No ale to nie jest kurwa nowe Porsche. A ten biskup przecież nie będzie jechał zaraz wyścigu. To jest, wiesz, to jest jeden z takich newsów, gdybym był kosmitą, który sobie orbituje gdzieś tam po ciemnej stronie Księżyca i odbiera sygnał telewizyjny i takie zauważyłby, że mamy na przykład filmy fabularne, że nie wszystko, co się pokazuje w telewizji, to jest prawdziwe, to bym taką informację zaklasyfikował jako kompletnie fałszywą, jako bezsensowną, jako coś, co nie mogło było się zdarzyć.
1: No raczej. Scenka taka bardzo groteskowa. Danina solidarnościowa nam się szykuje. Najzamożniejsi zapłacą podatek na niepełnosprawnych. Tak, czemu ciągle brakuje pieniędzy na niepełnosprawnych? Na takie elementarne rzeczy, które jeśli już państwo ma zapewniać komuś pomoc, no to właśnie tym najbardziej pokrzywdzonym, którzy często nie z własnej winy są tacy, a nie inni, czegoś im tam brakuje, no bo tacy się urodzili na przykład. No ale gdzie są pieniądze zebrane z innych podatków tak wysokich, że to ciągle brakuje na najpotrzebniejsze, na takie najbardziej właśnie elementarne rzeczy? Gdzie one są, te pieniądze?
0: A widziałeś pomnik Kaczyńskiego? No.
1: A tam są. No. Nie no, na różne zbytki miało nie być Wersalu za... PiSu, który to ponoć właśnie obowiązywał i panował za rządów PO, Wersal. Ośmiorniczki sobie jedli za 20 zł. Ośmiorniczkę, monsieur. A to już koniec z tym. A się okazało, że ten drugi rząd same premie, jakie sobie przyznaje, to w ogóle bije na głowę wszystkich, co tam... Tacy są wspaniali, przyznamy sobie sami premie.
0: To znaczy, z jednej strony bym to bronił, bo jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, mam taką jedną osobę w dziale, dziewczynę, która jest sparaliżowana od pasa w dół i to piekło, przez które ona musi przechodzić, te wszystkie, że jeżeli sobie wchodzisz, nie wiem, do jakiegoś sklepu na twojej głównej ulicy, to ty tych dwóch schodków nie zauważysz nawet, a dla niej to jest bariera nie do przejścia i... Zdaję sobie sprawę z tego, że koszty tego, co możemy pomóc niepełnosprawnym, są niebotyczne, są ogromne, no i też czuję się jako troszkę socjalista, tak pod pewnymi względami, że w tych kosztach powinniśmy partycypować, ponieważ choćby i tak mierząc własną miarą, nas to też może spotkać, tak? No, będziesz miał wypadek, potrąci cię ktoś na pasach, no i co? I co? I już nigdy w życiu nie wejdziesz do Żabki, będziesz musiał zapierdzielać 14 kilometrów do Żabki, która ma udogodnienia dla niepełnosprawnych. Jest to bardzo kosztowne. Słuchaj, jeżeli u siebie w bloku miałbym wjechać wózkiem, tak? Mam windę, mam wszystko fajnie, pięknie i tak dalej, natomiast mam do pokonania tak 8 schodków, zanim dojdę do tej windy. I to jest już bariera nie do przejścia dla takiego niepełnosprawnego. I bardzo się z nimi solidaryzuję. Nie jestem pewien, czy faktycznie tylko bogaci powinni się na to zrzucać, bo my wszyscy powinniśmy się na to zrzucać z naszych właśnie kochanych podatków, tak jak wspomniałeś, ale my jako ludzie pełnosprawni zwyczajnie nie zauważamy tego jednego schodka, który ci nie pozwala na to, żeby chociaż zapukać, zadrapać w drzwiczki Żabki i powiedzieć, że chcesz kupić chleb.
1: No... Potrafi być to uciążliwe. Ale chyba teraz z funduszy unijnych to dużo pieniędzy poszło, jak do tej pory właśnie na tego typu rzeczy, nie? Na dobudowywanie schodków, na jakąś... na dostosowywanie różnych miejsc dla niepełnosprawnych.
0: No tak, ale w dalszym ciągu to kuleje, tak? Bo też mi się troszkę zmieniła perspektywa, kiedy zacząłem to zauważać, kiedy zaczęło chodzić o osobę, którą po prostu widuję 5 dni w tygodniu, nie? Gdzie słyszę, że są takie problemy. Tak, komunikacja miejska jest bardzo miła, bardzo fajna, jest wiele miejsc, hoteli czy budynków użyteczności publicznej, gdzie będziesz miał faktycznie taką pomoc. Ale no mówię, choćby ta cholerna Żabka. Nikt z Żabki nie wyłoży ze swojej kieszeni paru tysięcy złotych, żeby zrobić podjazd dla wózkowców. Nie zrobi tego.
1: No taki to jest właśnie biznes i kapitalizm, że będzie stawał na przysłowiowym, już nie powiem czym, bo jeszcze jest przed 23, żeby się przypodobać tym, dla których to się opłaca, a ci niepełnosprawni to jest pewnie na tyle mała grupa, że nikt się nimi nie przejmuje, jeśli nie musi, jeśli nie ma jakichś przepisów, kurczę, regulujących, specjalnych. No, nie wiem, ja bym, jeśli już miałbym komuś pomagać, to niepełnosprawnym. Ktoś tu się chciał z nami połączyć, ale dzwonił jak Etam był na antenie. Nie odbieramy dwóch osób naraz, dzwonimy pojedynczo. No, i można się wypowiadać na tematy różnorodne. No, było też pytanie, co byście sobie powiedzieli, gdybyście się przynieśli w przeszłość, żeby uratować albo ostrzec.
0: Inaczej, nie. Jakiego SMS-a byście sobie wysłali do samych siebie 10 lat temu?
1: No właśnie. I co tu jeszcze? W nowym paszporcie znalazło się bardzo kontrowersyjne hasło. To jest chyba jeszcze projekt dopiero nowego paszportu, ale jest tutaj bób, bardzo małe czcionki. Bób, homar, włoszczyzna?
0: Nie. Bób, humus, włoszczyzna. Aha.
1: No i taki znaczek jest. Czy wy się utożsamiacie po prostu z tym hasłem?
0: Z humusem i włoszczyzną się bardzo identyfikuję, natomiast ten bób mi bardzo przeszkadza.
1: Bób ci nie smakuje? Jak się najesz tego bobu, to co wtedy się dzieje?
0: No właśnie źle się dzieje i to nie powinno się zdarzać, mi się wydaje. Takie, no tak, to znaczy też rozumiem troszkę, kto ma władzę, ten tworzy historię, tak? Więc wiadomym jest, że jeżeli władza jest w odpowiednich rękach, no to będzie to wyglądało tak, jak to wygląda. Tak samo jak masz zaprzysiężenie prezydenta, które możesz, ale nie musisz skończyć słowami "tak mi dopomóż Bóg". Więc jest to pewna wolność, tak? Natomiast właśnie pytanie, jaki procent elektoratu stracisz, jeżeli marszałek, nie wiem, to się chyba z rąk marszałka Sejmu odbiera tę przysięgę, nie pamiętam, zabijcie mnie. Natomiast i wiesz, i marszałek mówi: "Tak mi dopomóż Bóg", a ty: "Oj nie, oj nie, o nie, nie, nie, nie, nie, nie". Także kawałek

0: że nie ma Boga nad Allaha, a Mahomet jego jedynym prorokiem. To nie jest wygodne.
1: A może to fajna taka właśnie wizja, jak się robi coraz bardziej narodowo i katolicko, bogoojczyźnianie, jak to niektórzy mówią, to może to fajny świat taki. Jak sobie wyobrażasz taką właśnie Polskę, w której to zaszło jeszcze o wiele, wiele dalej, taka Polska przyszłości, gdzie jest już tak bardzo narodowo i tak katolicko, że już bardziej się nie da.
0: Nie, tak nie będzie, ponieważ nasze społeczeństwo się laicyzuje. Nasze społeczeństwo ma swoje codzienne problemy, tak, i cały czas odbija nam się czkawką to, że ludzie są chrzczeni za młodu i nie dokonują aktu apostazji, bo on wymaga od ciebie czegoś więcej niż złożenia sobie na przykład, nie wiem, wniosków ePUAP, tak jak sobie możesz wyrobić dowód osobisty, tylko musisz się postarać o swój akt chrztu, musisz przyjść, napisać podanie, wysłuchać księdza. To ludziom przeszkadza. Więc wydaje mi się, że aż tak źle nie jest. I cały czas jednak, mimo tego, że w telewizji publicznej czy od strony naszych szanownych prowadzących, kurde, my jesteśmy tutaj prowadzącymi, od naszych szanownych rządzących wygląda to zupełnie inaczej. Próbują nam pokazać, że jednak to całe bogoojczyźniane gadanie jest cały czas aktualne, to ludzie się budzą i wiem, że teraz brzmię jak kompletny foliarz. Zróbmy może jakąś przerwę.
1: Przerwę? No dobra. To
0: podrzuciłem ci tam jedną fajną rzecz na...
1: A to już patrzymy. A po przerwie może byśmy poruszyli ten temat afery KNF. Teraz to jest news numer jeden.
0: No możemy.
1: Dobra.
0: Afera RNF.
1: No to zrobiliśmy
0: aferę RNF, zanim zrobiliście aferę KNF.

0: Piosenka o siusiaku, a właściwie jego braku. Wojtek Szumański.
1: Dokładnie. Polecamy, zapraszamy. A mieliśmy przejść do afery KNF, o której powiem szczerze, że wiem bardzo mało, bo w mojej bańce informacyjnej się to nie znajduje. Wiem tylko i wyłącznie, że wiąże się to z aferami Getin Banku i Idea Banku i wcześniej jeszcze, jak to się nazywało, Get Back, ale za chwilkę tutaj Grzesiek już się odgrażał, że do nas zadzwoni, ponieważ został dotknięty siusiakiem przez tę aferę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a tymczasem Krawiec, jakbyś zechciał przedstawić to ze swojej perspektywy.
0: Dobrze. Już. Ja z kolei nic nie wiem na temat tej afery. Przyznaję się bez bicia, uczciwie. No i jakiś bank piramida znowu? Ja bym tak nazwał bank
1: właśnie piramida. Nie tyle bank piramida, ponieważ to co wiem, ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego względem Idea Banku i Getin Banku zostało wystosowane tylko i wyłącznie do narzędzi inwestycyjnych. Czyli jeżeli masz pieniądze tamże, no to raczej nie ma tego ryzyka, że te pieniądze zostały tak jak w Amber Gold gdzieś tam sprzeniewierzone. Natomiast to co mnie bardzo zaciekawiło, to jest to, że w momencie kiedy KNF wystosował to swoje ostrzeżenie, a Komisja Nadzoru Finansowego jest czymś, z kim się liczą wszyscy. Zostało to wystosowane tuż po zamknięciu piątkowych notowań giełdy papierów wartościowych w Warszawie. I czekałem bardzo i wyglądałem, czy to było, kurde, nawet nie wiem, kiedy to było dokładnie. Czekałem na kolejne otwarcie, żeby zobaczyć, jak bardzo gruchnęło, jak bardzo to przywaliło. I już z tyłu głowy mi się zaczęło jawić, że nie bez przypadku i nie bez powodu ta informacja została wypuszczona właśnie krótko, bodajże 40 minut po zamknięciu notowań giełdowych. Więc było wiadomo, że następnego dnia wszyscy po prostu nawalą zleceń i się przygotują, a mógł być ktoś, kto na przykład zagrał na stratę i sobie całkiem nieźle na tym wyrobił, więc śmierdzi mi to w każdym... To jest coś, co jest kompletnie poza moją bańką, tak? Ale jak tylko tak wyłożę sobie łebek poza bańkę, no to wali od początku do końca, więc no jestem ciekaw, natomiast jak sobie przeglądałem też informacje, bo szczególnie mnie zainteresowało to ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego, co prawda nie jestem aktywny obecnie na giełdzie, ale mimo wszystko troszkę starsze czasy jeszcze mi zostały. No to jestem niezmiernie ciekaw, jak to się wszystko rozwinie.
0: Okej, na antenie z nami Grzesiek jest. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, dawno mnie nie było, więc chciałem się przywitać z prowadzącymi oraz ze słuchaczami.
1: Uszanowanko.
2: Ja tą aferę dosyć mocno śledzę, tym bardziej, że nawet bym tego nie nazwał aferą, tylko to jest jakby długotrwały proces, bo to już cała nagonka i zacieśnianie pętli nad biznesami Czarneckiego trwa już. No nawet bym powiedział kolejny rok, nawet, a nie miesiąc. Czarnecki w ciągu ostatnich bodajże 2 lat jego majątek giełdowy, podkreślam giełdowy, bo on też ma jakieś takie biznesy niegiełdowe, jak na przykład jakieś tam deweloperka, tu jakiś tam SkyTower i tak dalej, natomiast jego biznesy giełdowe stopniały, jego majątek stopniał w ciągu ostatnich 2 lat z 6 miliardów do 400 milionów.
1: I w ten sposób w Polsce się zostaje milionerem.
2: Tak, ale teraz, i to jest jakby tych elementów, które wpływają na całą aferę, jest wiele. Oczywiście on pierwsza rzecz, która tak poszła, to było jeszcze kilka lat temu, on bardzo mocno Getin Bank poszedł w kredyty frankowe i dawali po prostu, to był jeden z banków, który miał nie miał najluźniejszej polityki dawania kredytów i to był już taki pierwszy moment. Oni potem próbowali się troszeczkę odkuć na tych obligacjach jako grupa, obligacjach Getbacku. Znaczy tutaj mogę powiedzieć, że prywatnie znam jednego z byłych prezesów Getbacku. I oni się, ale jeszcze sprzed czasów aferalnych, tak bym powiedział. I oni by po prostu sprzedawali obligacje, które były obligacjami wyemitowanymi przez spółki, które się zajmowały sekurytyzacją. Czyli generalnie były to fundusze, które kupowały pakiety wierzytelności. Często były to pakiety do windykacji, a często były to pakiety wierzytelności kupowane od banków z grupy Czarneckiego, czyli jakby pozbywać się śmieci za pieniądze zdobyte przez spółkę od inwestorów.
1: Grzeszku, się odrobinkę tutaj wtrącę, jak wrzucasz terminy typu sekurytyzacja, definiuj, bo mało kto może to wiedzieć.
2: Okej, to tak w dużym skrócie, bo tam nie będę to ktoś powie, że to nie jest dokładne i definicyjne, natomiast głównie chodzi o to, że się przenosi wierzytelności do innego podmiotu, takiego podmiotu, który jest jakby dedykowany temu, żeby obsługiwać te wierzytelności, a najczęściej fundusz sekurytyzacyjny to jest taki fundusz, który skupuje pakiety wierzytelności i czasami już wymagalne, czasami niewymagalne, czasami na samym początku i tak dalej. Czasami w Stanach bardzo popularne jest to, że ty bierzesz kredyt i od razu bank ci udziela kredyt i na przykład następnego dnia ten kredyt już nie jest tak naprawdę własnością banku, ale ty nadal jakby stroną jest bank. Jakby fundusze emitują obligacje i z tych obligacji potem są finansowane kredyty, wierzytelności i tak dalej i te fundusze potem sobie odzyskują i na tym zarabiają. Oni robili takie pakiety, no między innymi z tego się też brała ta afera w Stanach, jakby te nieruchomości w ten sposób właśnie pakowano w takie fundusze te wszystkie śmieciowe wierzytelności hipoteczne. Jakby GetBack robił coś takiego na małą skalę. Brał te śmieciowe wierzytelności, pakował i sprzedawali ludziom obligacje, które miały służyć właśnie do zarabiania na sekurytyzacji. Bo sekurytyzacja jest opłacalna, natomiast musi mieć jakościowy pakiet wierzytelności, a ludzie o tym nie wiedzieli, tak? No bo ludzie nie mają, nawet większość ludzi, którzy kupowali te obligacje, nie wiedzieli, co to jest sekurytyzacja, nie wiedzieli, co to są fundusze sekurytyzacyjne, nie wiedzieli nawet, w co oni inwestują, a już żeby sprawdzić, jakiej jakości są portfele wierzytelności, to już w ogóle abstrakcja dla nich była. Jakby to były takie pierwsze dwa czynniki, które mocno podkopały. No i była sytuacja taka, no i już wtedy był duży, duży problem. To były głównie problemy wygenerowane przez Getin Bank. I te problemy Getin Banku zostały jakby rozbite na kolejne spółki. Właśnie GetBack coś sprzedawał, Idea Bank i tak dalej. Więc te podmioty dostały trochę przez Getin Bank jakby wygenerował problemy, które potem zostały przeniesione na inne spółki w ramach grupy. I jakby to, co się teraz wydarzyło, no to gdzieś tam w marcu i w lipcu były rozmowy i właśnie pan szef KNF-u złożył propozycję Czarneckiemu taką, no, a czy ty też idiota, bo Czarnecki, nie wiem, czy ktoś wie, ale Czarnecki jest doktorem Uniwersytetu Ekonomicznego, on pisał książki o systemie bankowym, o tym, jak działają te poziomy zabezpieczeń. Czarnecki ma gigantyczną wiedzę od takiej technicznej strony, o tym, jak działa system bankowy, system finansowy. I taki gość z KNF-u, który przy nim jest siuśkiem strasznym, jeżeli chodzi o merytorykę, on go tam i nawet na tym nagraniu jeszcze Czarnecki wyczuł, że ten gość próbuje od niego łapówkę wyciągnąć i Czarnecki go pociągnął trochę za język, żeby mieć po prostu takiego asa w rękawie, bo oni chcieli wykorzystać, no Czarnecki swoje przeskrobał, a oni chcieli wykorzystać, bo bardzo im Getin Bank przeszkadzał, bo Getin Bank to jest taką dobrą sprawę w tym momencie, ostatni bank i Idea Bank, cała ta grupa Czarneckiego, to są taką dobrą sprawę ostatnie banki w Polsce, które są praktycznie, które nie są międzynarodowymi jakimiś tam sieciówkami, typu jakiś Santander i tak dalej, a które są w prywatnych rękach. I oni Getin Bank bardzo chcieli przejąć, podobnie jak na przykład przejęli Alior Bank. Alior Bank na przykład niby jest osobno, on został przyjęty przez PZU, dlatego że PKO nie mogło przejąć, bo mogłaby Komisja Europejska zablokować, bo monopol. Jakby PiS rządzi, dąży do tego troszeczkę, żeby nie mogą, oni chcieliby zbudować jeden polski bank państwowy i żeby wszystko było w jednym polskim banku, natomiast nie mogą tego zrobić przez prawo unijne, które i tutaj ja nie jestem zwolennikiem Unii, ale jakby tutaj troszeczkę jest takim batem właśnie prawo międzynarodowe, bo mogliby mieć naprawdę duże problemy. I jakby jest tak, że oni budują taką państwową grupę banków, niby to nie są państwowe, niby to, gdzieś wokół PZU, wokół PKO. I jakby jest, chcieli bardzo Getin Bank przejąć, dlatego oni jakby zacieśniają pętlę. I cała ta propozycja miała na celu to, żeby Getin Bank, bo unijne prawo pozwala w sytuacji, kiedy bank przestaje być wypłacalny, pozwala przejąć za tego przysłowiowe 1 euro i wcielić w ciągu jednego dnia, na przykład pozwolić, żeby inny duży bank przejął aktywa tego banku jakby upadającego. I oni chcieli po prostu idea banki Getin doprowadzić do upadłości, żeby przejąć i wcielić do jakiegoś banku, którym ma państwowe udziały. I teraz dalej. Ta sytuacja, która obecnie jest, jakby to ostrzeżenie, które zostało wpisane, ono idea banku, ono absolutnie nie ma nic wspólnego z sytuacją finansową idea banku, tylko zostało to, że oni oficjalnie sprzedawali produkty inwestycyjne, maklerskie, nie mając na to licencji. I oni za to zostali wpisani, a nie przez problemy finansowe, więc to była zupełnie inna sprawa. Ale nie mówi się o tym głośno i się robi smród. Natomiast ja na przykład, bo ja mam, jeżeli chodzi o firmowe konta, mam w idea banku 6 czy 7 kont. I tutaj przyznam, wyciągnąłem przez weekend praktycznie co do złotówki. I teraz dopiero, i teraz jakby mam tak przez okres przejściowy każde pieniądze, które wpłyną, wyciągam. Jutro idę do banku jakiegoś tam innego, otworzyć konto na tą spółkę i w innym banku, żeby po prostu przelewać, bo w tym momencie ja muszę wypłacać gotówkę i wpłacać jako wypłacono do kasy spółki i tak dalej, bo w spółce to trochę inaczej funkcjonuje, więc ja nie mogę sobie tak tymi pieniędzmi majtać na lewo i na prawo, więc ja muszę mieć wszystko operować w obrębie spółki, tak? Więc ja teraz jakby pieniądze na czas tej burzy jakby wyciągam. Nie dlatego, że się obawiam, że mi te pieniądze zabiorą. Nie, bo to jakby no nie mogliby tego zrobić teoretycznie. Natomiast czego się obawiam? Może dojść do sytuacji takiej, bo lokaty to jest jedna sprawa. Jest gwarancja tego bankowego funduszu gwarancyjnego. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, on Getin Bank w tym momencie ma depozytów na 46 miliardów, a sam Getin Bank idea ma chyba 20 kilka. A bankowy fundusz gwarancyjny w tym momencie to jest między 12 a 14 miliardów. Więc oczywiście potem by poszły pieniądze z NBP, z budżetu i tak dalej, inne banki by się zaczęły dorzucać i tak dalej. Natomiast na pierwszą transzę wypłat, jakby oba te banki straciły płynność i ludzie by poszli do bankowego funduszu gwarancyjnego, na początku prawdopodobnie dostaliby około 10-15% swoich depozytów. A potem czekaliby na uruchomienie kolejnych poziomów bezpieczeństwa, bo to jest właśnie, potem jest właśnie NBP i potem jest już budżet państwa. Więc te pieniądze byłyby odzyskane, tak? Bo to, że nie ma w bankowym funduszu gwarancyjnym całej kwoty, to jakby no jest drugorzędne. Natomiast no po prostu na pieniądze by się czekało dużo, dużo, dużo dłużej. A tutaj zaraz do Etama się odniosę. Jakby o co chodzi? Sytuacja jest dynamiczna. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i na przykład ja się obawiałem jakiejś sytuacji. Że na przykład zablokują mi konto firmowe, bo oni nie mają pieniędzy. I ja na przykład nie mógłbym zrobić wynagrodzeń, nie mógłbym zapłacić podatków i tak dalej. Więc wyczyściłem po prostu do zera. Tam zostały chyba, nie wiem, 2000 zł na jakieś takie właśnie tutaj zapłacić coś tego. I po prostu mam na razie jakby na takie konto techniczne w innym banku, które jest takim tylko przejściowym, bo przez weekend nic innego nie byłem w stanie ogarnąć. Jutro, teraz wróciłem z Krakowa dopiero, więc jutro jakby pierwsza rzecz, którą, pierwsze zadanie na jutro to fryzjer, bo umówiony, a po fryzjerze idę do banku i zakładam konto na spółkę w innym banku, przenoszę tam pieniądze, natomiast już stwierdziłem, bo rozmawiałem z klientami moimi niektórymi, którzy mają jakieś tam też, jakby temat jest gruby bardzo i ludzie się naprawdę tym, nawet w niedzielę mailowałem z moją księgową, znaczy ona jest szefową biura rachunkowego, jakby ona zatrudnia też księgowych i sama jest księgową, jest radcą prawnym. I ona sama powiedziała, że ona nie może prywatnych opinii, ale powiedziała do mnie, proszę zerować konta.
0: No widzicie, kochani słuchacze, Grzesiek to praktyk, tu wpłaca, tu wypłaca, tu tamtego.
1: Hola, bo ja mam pytanie do Grześka. Podskakuje. Mhm. Tak, czy ta decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, czy przypadkiem ona nie mogła być jakoś odgórnie politycznie rozegrana, żeby jeszcze bardziej zgnoić, żeby jeszcze
2: była.
1: Bardziej zgnoić?
2: Tak. Na pewno była.
1: Bo wiadomo, że w tym momencie, kiedy to się wszystko wydarzyło, to ludzie, którzy korzystali z tych usług banku, to zaczną wypłacać pieniądze. No jeżeli zabraknie ci tego depozytu, jeżeli to ci wszystko stopnieje, no to wtedy bardzo jesteś bliski zwinięcia interesu.
2: Duża część osób zareagowała na pewno podobnie jak ja. I się temu nie dziwię, bo nawet mówię, ludzie mówią, zerować konta to jest kwestia czasu. Jeżeli nie będzie gdzieś jakiejś takiej twardej interwencji, nie będzie, no niestety Czarnecki, mimo jakby, no można mieć wobec niego jakieś tam ambiwalentne emocje, mogą się z nim wiązać i tak dalej. Natomiast to jedno trzeba powiedzieć, to jest niesamowicie przepotężnie inteligentny facet, ale jest na rywalizację z politykami, z systemem, jest za mały. Jeżeli oni będą chcieli go zgnieść, to zrobią. i prawdopodobnie go zrobią, bo to już jest proces, który trwa od dłuższego czasu. Natomiast on sam na siebie trochę bata ukręcił, bo on dał im jakby argumenty tymi kredytami frankowymi, potem tymi. Natomiast wpis za co jest? Wpis jest za nieuprawnioną działalność maklerską i doradztwo inwestycyjne. To jest bzdurą trochę, bo okej, oni wciskali te obligacje, tylko że oni nie doradzali, oni sprzedawali gotowy produkt. I oni mogli robić, bo jest coś takiego, że możesz sprzedawać produkty inwestycyjne, nie będąc biurem maklerskim, bo wystarczy, że masz licencję agenta inwestycyjnego, agent firmy inwestycyjnej, to się jakoś tak nazywa, się robi na to licencję, ale to jest taka licencja bardzo prosta i w Ideabanku jestem przekonany święcie, że mają, tym bardziej, że osoba prawna, żeby wykonywać, czyli spółka akcyjna bądź jakaś tam inna, żeby wykonywać obowiązki, raczej realizować jakby działania agenta firmy inwestycyjnej, nie musi mieć tych licencji, nawet z tego co pamiętam, tylko osoby fizyczne, które w banku są i jakaś osoba musi być. Więc
1: dopytam tylko, te licencje przyznaje KNF czy ktoś niżej?
2: KNF, ale to są takie, to są powszechne, jeżeli chodzi o, to jest bardzo łatwy egzamin, to jest dużo łatwiejsze na agenta firmy inwestycyjnej, to jest nawet łatwiejszy niż na maklera, z tego względu, że to jest tylko jakby taki egzamin na to, że rozumiesz produkt, bo to jest taki na takiego sprzedawcę finansowego, tak na dobrą sprawę, bo makler coś tam makler też, to jest jakby tutaj w Polsce jest może nie do końca coś tam wiadomo, makler nie może doradzać. Makler może przeprowadzać transakcje w twoim imieniu, nie może doradzać. Doradzać może tylko i wyłącznie doradca inwestycyjny, który jest najwyższego, jakby jedna z najwyższego poziomu licencja właśnie doradcy inwestycyjnego, a makler jest poniżej i makler nie może na przykład doradzać. Więc dlatego na przykład dom maklerski, na przykład fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny musi mieć w razie nadzorczej kogoś, kto ma licencję doradcy inwestycyjnego wydaną przez KNF. Generalnie jakby moja opinia jest taka, że oba banki się prawdopodobnie zwiną, będą pewnie przejęte i jakby najbezpieczniejsze wbrew pozorom jakby są dwie opcje teraz. Znaczy, no ja jadę w przyszłym tygodniu i kupuję safe. Jakby znalazłem lokalizację, gdzie nie będę go murował oczywiście siebie, u siebie, ale znalazłem lokalizację, no jadę kupować safe, tak. Natomiast druga opcja, jeżeli trzymać jakiekolwiek pieniądze na koncie, no ja muszę, żeby były bieżące jakby tam wynagrodzenia, podatki i tak dalej, więc muszę coś trzymać. Nawet jak klienci wpłacają, to teraz najbezpieczniejsza opcja to jest bank, bardzo duży bank, najlepiej jeden z trzech, pięciu największych w Polsce i nie taki, który ma udział Skarbu Państwa. Czyli tak na dobrą sprawę ja stwierdziłem, że dla mnie najbezpieczniejszą opcją jest były BZ, a obecnie Santander Consumer, który należy do grupy kapitałowej zagranicznej, która tak na dobrą sprawę, gdyby chciała, to by zjadła cały system bankowy w Polsce, bo ma po prostu gigantyczny kapitał i duże możliwości. I oni na przykład Santanderowi nie podskoczą. PiS nie podskoczy takiemu Santanderowi. Każdemu innemu praktycznie podskoczy, bo albo to są już ich banki przejęte, typu właśnie PKO jedno, drugie, Alior, nawet częściowe udziały, nie muszą mieć większości, ale mają w radach nadzorczych, mają jakieś tam złotą akcję, złoty głos, że mogą jakieś weto i tak dalej, mogą robić, mają poumieszczanych różnych ludzi i tak dalej. Więc jakby najpewniejsze jest to te obrzydliwe, korporacyjne, wielkie, zagraniczne banki, które są same z siebie większe niż system finansowy w Polsce i jakby no, politycy nie podskoczą za bardzo. To jest jakby moim zdaniem w tym momencie jedyna jakby taka, znaczy ja oczywiście nie doradzam, nie pole, nic tam i tak dalej, natomiast no, ja mówię, co ja robię, tak, jakby część pieniędzy zaczynam, będę trzymał jednak, starał się trzymać w jakiejś takiej najbardziej płynnej, czyli gotówce no i jednak jeżeli już trzymać coś w banku, chociaż na przykład mój klient jeden powiedział, że on na przykład jak wchodzą pieniądze, wie, że mają przelewy, on zamawia gotówkę do oddziału, bo oddziały nie mają, bo tam operuje w dużych kwotach i on na przykład potrafi pójść do banku jednorazowo kilkaset tysięcy wyciągnąć, czy ma to w sejfie.
1: Okej, okay, a jeszcze takie pytanie, które być może coś praktycznego się wyniknie z naszej dzisiejszej rozmowy. Jeżeli jesteś takim zwykłym Kowalskim, który ma kredyt na mieszkanie na 300 tysięcy w Idea Banku, co robić? I oczywiście nie doradzamy niczego. To jest tylko
2: jedno. Idea Bank nie udziela kredytów hipotecznych dla
1: fizycznych. Wróć, Getin, przepraszam.
2: Getin. Wiesz, co bym zrobił? Nic. Na pewno bo kredyt, bo aktywa banku, one są wydzielone niejako ze struktury banku, więc jeżeli by nawet bank padł, to jego aktywa jako kredyt, pamiętam jakiś był taki, ludzie się napalili, bo jakiś tam bank upadł faktycznie, mieli kredyty i myśleli, że nie będą musieli ich spłacać, jest bzdurą. Bo jakby w momencie, kiedy się ogłasza, bo banki mają zupełnie inną osobowość prawną. Ona może być spółką akcyjną, ale to jest zupełnie inna ustawa, jest prawo bankowe, które reguluje, to jest tak na dobrą sprawę banki nie do końca są wszystkie banki są ze sobą powiązane i tak naprawdę wszystkie banki, jeżeli mają licencję bankową w danym kraju, w Polsce tak jest rozwiązane, to są tak na dobrą sprawę jednym podmiotem. Tylko, że są ludzie, czy firmy, które mają licencję na prowadzenie pod daną marką, ja bym to nawet nazwał oddziałem tego jednego wielkiego systemu bankowego. To tak trochę wygląda. Więc nawet jakby bank zbankrutował, to te kredyty zostaną przejęte przez inny bank i trzeba będzie spłacać do innego. Umowa obowiązuje, natomiast co bym na pewno, na co bym na pewno zwracał uwagę, żeby płacić w terminie. Bo niektóre banki mają zapisy takie, że dają sobie prawo wypowiedzenia. I tutaj historia z Santandera, o którym już wspomniałem, grupy Santander, która jest po prostu, no, jest niesamowicie agresywną grupą kapitałową. Oni, jak była okazja, jak był w Europie kryzys finansowy i była okazja przejmowania banków europejskich, między innymi BZ-a, Deutsche Bank teraz przejęli, polski oddział, AIG, mnóstwo Europy banków przejmowali. Wiecie, skąd oni mieli pieniądze? Oni w Ameryce Południowej, bo największy Santander jest największy bank w Ameryce Południowej, oni wszystkie umowy, które dały im możliwość choćby o jeden dzień i uruchamiali taką klauzulę w umowach kredytowych, wypowiadali ludziom kredyty hipoteczne, stawiali całą kwotę do wymagalności i robili masowe licytacje nieruchomości i w ten sposób oni zdobyli większość pieniędzy na przejmowanie banków w Europie, bo uznali, że dla nich jest bardziej opłacalne troszeczkę częściowo jakby zmonopolizowanie europejskiego rynku bankowego, niż jakby trzymanie się tego trochę biedniejszego rynku Ameryki Południowej. Więc to jest zajebiście agresywna grupa kapitałowa i tak jak mówię.
1: Czekaj, nie wiem, czy cię dobrze zrozumiałem, czyli miałeś umowę, mieszkam sobie w Argentynie, jest mi miło, fajnie, kupiłem sobie za 200 tysięcy złotych ekwiwalentu mieszkanie. Pesos. Santander Consumer, tak, za 200 tysięcy pesos w Santander Consumer Banku i oni mi nagle wypowiadają umowę, czy tutaj doszło...
2: Inaczej, no. Mylimy. Santander Consumer Bank to nie jest Santander Bank. To jest w Polsce są dwa Santandery. Jest Santander Consumer Bank, który funkcjonuje pod tą nazwą jakiegoś czasu i jest Santander Bank Polska, który jest BZ-em. I to jest tak, Santander Consumer Bank i Santander Bank Polska to są odrębne podmioty. W Polsce są dwa Santandery, które nie są ze sobą powiązane, oprócz tego, że mają wspólnego właściciela w Hiszpanii. I to jest wszystko, co ich łączy. Żadnych wspólnych struktur, nic. I marka logo, i to są osobne, ale jakby odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli umowa, niektóre banki dają sobie prawo wypowiedzenia umowy tam powiedzmy po upływie 60 dni. Standardowo, to żeby było jasne, to nie jest tak, że jak nie zapłacisz jednej czy dwóch raty, przychodzi komornik i ci zabiera. W Polsce to wygląda tak, że żeby ci zlicytowali mieszkanie, tak na dobrą sprawę musisz rok nie płacić, walić w chuja, nie chcieć się dogadać i tak dalej i wtedy dopiero idzie nieruchomość na licytację, bo nie jest łatwo sprzedać nieruchomość na licytacji komorniczej, szczególnie jak dużo ich trafia na rynek, tak? Chociaż teraz, zwróćcie uwagę, nieruchomości są bardzo wysoko, jest hype na to, ludzie mieli gotówkę, będą teraz wyciągać jeszcze bardziej z banków, inwestować w nieruchomości i dlaczego banki nie miałyby nagle robić masowych licytacji, tak? Bo im się opłaca. I po prostu było tak, że oni w Ameryce Południowej, był na przykład zapis, że powiedzmy po upływie 60 dni, dwie raty zaległe, mogą wypowiedzieć umowę. I zazwyczaj jest tak, że jak bank wypowie umowę hipoteczną, to czasami jeszcze czeka rok, w Polsce rok albo dwa z licytacją. Daje ci miliard szans, bo im się nie opłaca tak licytować. Wiedzą, że to nie jest. A Santander wtedy w Ameryce Południowej po prostu jechał przy samej dupie. Wykorzystywali 60 dni licytacja wypierdalasz. 60 dni licytacja wypierdalasz. W Polsce i w normalnych takich warunkach zazwyczaj by to jeszcze dali ci milion szans, potrwałoby to rok albo dwa. Natomiast oni po prostu, no, a pamiętajmy, że takich kredytów hipotecznych, które są zaległe 2-3 raty, jest mnóstwo. Jest mnóstwo takich kredytów. Zazwyczaj kilka albo nawet kilkanaście procent portfela hipotecznego jakiegoś banku, który miał taką agresywną politykę udzielania kredytów, Getin Bank na przykład, to są umowy, które się nadają często do wypowiedzenia, a na przykład bank może mieć portfel hipoteczny wartości, nie wiem, 100 miliardów, tak? Więc wystarczy, że on wypowie 10%, zlicytuje i odzyska, nie wiem, 8-10 miliardów upłynnie. 8-10 miliardów to jest całkiem fajna kasa, żeby kupić jakiś mały bank w Polsce na przykład. Nawet nie mały taki. Więc no, dla osoby, która na przykład ma jakiś kredyt, jeżeli ktoś płaci kredyt, znaczy tak, jeżeli ktoś ma kredyt w jakimkolwiek banku, hipoteczny, w jakimś banku, który jest zagrożony, pierwsze co, to żeby przeczytał umowę, jeszcze raz, usiadł sobie na spokojnie, to jest pierwsza rzecz. Upewnił się, że nie ma żadnych jakichś dziwnych zapisów o tym, że bank daje sobie, bo na przykład banki kiedyś dawały taki zapis w Polsce, że nie będę tutaj mówił nazwy, może właśnie na Discordzie czy na czymkolwiek innym, jak była umowa na dwie osoby, współmałżonków, to jeżeli jeden z małżonków stracił pracę, to bank zyskiwał prawo wypowiedzenia umowy bez tego okresu 60 dni. Czyli płacisz ratę, idziesz do banku, na przykład i ludzie szli sami się tak frajerowali, nie? No bo czy moglibyśmy poprosić o jakiś tam, i to jeden polski bank tak robił, czy moglibyśmy prosić jakąś tam promesę tutaj, coś przedłużyć i tak dalej, a oni, bo żona straciła pracę, oni dziękujemy, w ciągu 30 dni na przykład wypowiedzenie dostawali kredytu. I przede wszystkim sprawdzić umowę, czy nie ma, trzeba sprawdzić przede wszystkim, czy nie mam jakichś dziwnych zapisów. Ja mam na mieszkanie kredyt w Banku Zachodnim i dlaczego wziąłem? Nie miałem tam najlepszych warunków, ale była najprostsza umowa. Umowy w innych bankach na przykład miały 3 razy więcej stron niż ta z BZ-a. I ja ją przede wszystkim dlatego wziąłem, bo to była, tam były bardzo proste warunki, nie było żadnych dodatkowych zapisów, była maksymalnie po prostu najczystsza umowa kredytowa, chyba jaką dało się wtedy uzyskać w tamtym okresie. I dla mnie to było taki pewnik. Ja wiedziałem, że jak ja wezmę to, jak będę spłacał w terminie, to nic mi się nie wydarzy. Bo to nie jest tak, że jak, no masz umowę, tak? No nic się nie wydarzy za bardzo, no chyba, że nie wiem, wszystko upadnie. Ale to jest daleko, zanim by doszło do takiej sytuacji. To naprawdę...
1: No, niby daleko, ale tutaj jeszcze chciałbym troszkę cię pociągnąć za język i zapytać, co jeżeli BZWBK by upadł i został przejęty? Jak wygląda renegocjacja tej umowy? To nie jest tak, że na pewno to nie jest tak, że wiesz, że będzie to ci siłą wtłoczone, no ale zawsze jest gdzieś w tle wypowiedzenie umowy.
2: Nie, to nie jest tak. W momencie, kiedy upada, dlatego mówię, warto się zainteresować prawem bankowym, tego typu rzeczami, czytać umowy, to jest tak. W momencie, kiedy bank upada, aktywa są wydzielane, aktywa banku, podobnie jak fundusze inwestycyjne, funduszów inwestycyjnych, emerytalnych, jakiś tam, no nie mówimy o firmach, bo to jest jakiś tam paranoja, ale jeżeli chodzi o firmy jakieś tam inwestycyjne i tak dalej, to co jest kredyty, inwestycje, w momencie upadłości podmiotu typu fundusz inwestycyjny, bank i tak dalej, one są wydzielane z masy tej upadłościowej, więc jakby to jest wydzielane i przenoszone na przykład do innego banku, dlatego ja mówię, system bankowy to jest jeden organizm, więc upadnie ci bank, oni przeprowadzą jakby upadłość, ale aktywa z tego banku zabiorą i w ciągu jednego dnia mogą przenieść do innego banku. I na przykład dzisiaj kładziesz się spać, jesteś klientem banku X, a rano się budzisz, jesteś klientem banku Y. I to nie dlatego, że ty nie musisz się na nich zgadzać, tylko dlatego, że system bankowy jest tak skonstruowany w Polsce, że oni mogą przenieść, ale twoje warunki respektują. Więc tam nie ma groźby wypowiedzenia, nie ma groźby. Więc jeżeli, dlatego ja mówię, na taką okazję bo ty dzisiaj współpracujesz z bankiem, który jest liberalny, który nie miał afer i tak dalej, ale on może i masz umowę, tam dużo różnych zapisów i tak dalej. Mówisz, ale nie, to jest zajebisty bank, on nigdy nikomu nic złego nie zrobił, więc mogę ufać. Okej, temu bankowi możesz ufać, ale za 5 lat, umowa kredytowa na przykład na 30 lat, za 5 lat ten bank upadnie, przejmie jego aktywa i twoją umowę z dokładnie twoimi zapisami, na które się zgodziłeś, przejmie, bo pamiętajmy, że wierzytelność można sprzedać bez zgody dłużnika. Więc oni, nikt ciebie nie będzie pytał, oni po prostu przeniosą twoją umowę i jeżeli umowa w jakikolwiek sposób dopuszcza możliwość wypowiedzenia z jakiegoś tam powodu dziwnego, dorzucenia jakichś kar i tak dalej, no to wtedy masz problem. Dlatego mówię, jak bierzemy kredyty, zawsze, jeżeli jesteśmy zmuszeni, zawsze nawet za ciut gorsze warunki, zawsze to czym warto się sugerować, im prostsza umowa, tym lepiej, im mniej dodatkowych zapisów, tym lepiej. Nie warto się połaść na to, że ma się ratę mniejszą o 50 zł albo oprocentowanie nominalnie, bo to nominalnie, nie wiem, jakiś tam procent mniej, a się okazuje, że w opłatach masz, nie wiem, wychodzi, że jak masz ratę droższą, bo na przykład Pekao S.A. tak robiło, miało ofertę kredytów hipotecznych, super atrakcyjna, wszyscy brali na potęgę, dawali łatwo, od ręki, nie? A co się okazało? okazało się, że na przykład w ciągu 3 miesięcy czy 4 od wzięcia kredytu mogło ci nagle oprocentowanie skoczyć tak, że nagle z najatrakcyjniejszego banku robił się tam gdzieś bank 15 w kolejce. Nie? I ty nie miałeś na to wpływu, się na to zgodziłeś. I dlatego mówię, jak już bierzemy kredyty, tylko i wyłącznie najprostsza umowa. Ja tutaj już kończę, bo tutaj widzę, że furia, czy są tam jeszcze prowadzący.
1: Więc... Ja tylko tutaj zaznaczę, że to są naprawdę bardzo konkretne rzeczy, które mogą wam się przydać w życiu, nawet jeżeli nie teraz, to w przyszłości. Także z pokorą, moi drodzy, z pokorą.
2: A tutaj odpowiadając na Etama pytanie, czy mam prawnika? No sam jakbym jakąś tam wiedzę w tym temacie, mam cały czas i gdzieś tam staram się nabywać, ale tak, no mam jednego prawnika, mam księgowych, mam jeszcze jakby właścicielką biura księgowego, którego korzystam, współwłaścicielką jest babka, która jest też radcą prawnym, z którą mam po prostu kontakt regularny, więc tak korzystam z usług profesjonalistów w zakresie ochrony prawnej.
0: No ale widać, czuć, że są to twoje zainteresowania, to o czym mówisz, bo się dobrze orientujesz. No powiem wam, słuchacze, że na szczęście Grzesiek się interesuje też superbohaterstwem i kreskówkami, więc mamy o czym sobie też porozmawiać. Wolne takie tematy. Tak, ja was tak słucham i słyszę taki, tylko bla, bla, bla, bla, bla.
1: Nie, ale taki kapitan Grzesiek, taki, który uwolni nas pod nadzoru finansowego.
2: Furiat już się bulwersuje, no ale no chcieli temat KNF-u, no to chciałem wyjaśnić dokładnie, jakie to ma...
1: No nie, ja się wiem, że tego na pierwsze beknięcie tego nie da się zrozumieć, ale naprawdę, wsłuchajcie się w to, bo to będzie pożyteczne.
0: Tak, po słuchajcie prostu będzie nocnego pożyteczne. Radia. Słuchajcie nocnego radia, które nie tylko bawi, ale też właśnie uczy. Uczy, tak.
2: I to, co mogę powiedzieć, to jak tutaj jest dużo takich, może bardziej zainteresuje, to jest dużo takich osób, które się interesują różnymi, tak mówili, kiedy zacznie się ten, wiecie, kryzys, reset i tak dalej. Uważam, że zbliża się większe na Polsce, nie może nie na świecie, ale w Polsce nie mieliśmy w 2008 takiego kryzysu, jak był na świecie. Teraz się u nas zacznie. Uważam, że teraz w Polsce, czy to będzie za rok, czy to będzie za dwa, natomiast uważam, że jakby jest to postępujący proces i myślę, że w perspektywie najbliższych kilku lat będziemy mieli okazję obserwować na własnym podwórku potężne pierdolnięcie. I...
1: Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, ale nie wiem, czy mi krawiec pozwoli.
0: Tak, no czeka nas właśnie pierdolnięcie i tego państwu życzymy na dobranoc.
1: Chciałbym cię zapytać o obecny boom na rynku mieszkaniowym, na rynku nieruchomości, gdzie mamy ceny mieszkań za metr tak szaleńcze, jak wyglądały w 2000 mniej więcej trzecim roku, tak?
2: Chciałbyś zapytać moją ogólną opinię, czy jakąś tam konkretną rzecz?
1: Nie,
2: czy...
1: twoją pierwsza rzecz, o którą chciałbym zapytać, to jest to, czy ma to jakiś związek z obecną aferą KNF, a z drugiej strony, czy to się wszystko łączy w jedną całość, oraz czy będzie gorzej, czy jesteśmy u szczytu?
2: Czyli powiem tak, ciężko mi powiedzieć, bo jakby nie jestem specjalistą, jest pewnie dużo więcej mądrzejszych osób ode mnie w tym aspekcie, natomiast jakby mam swoją opinię. Ja bym w tym momencie na przykład w mieszkanie, na przykład na wynajem, co jest jakaś taka gigantyczna moda, ja bym nie zainwestował złotówki. Teraz w tym momencie, żeby kupić, bo są drogie, jakbym miał mieszkanie albo dostał w spadku, to okej. Natomiast nie zainwestowałbym, bo są, moim zdaniem, jest przeszacowane, jest wszyscy już to będzie już tylko rosło i tak. Natomiast słuchajcie, wejdźcie sobie na oferty wynajmu mieszkań, na przykład we Wrocławiu albo w Krakowie. Małe mieszkanie, nie wiem, ty potrzeby widziałeś, takiej wielkości jak moje, wchodzę we Wrocławiu, żeby wynająć i kurwa 2-2,5 tysiąca czasami,
1: ja
2: nie?
1: Pierdolę.
2: I to wiesz, i to jest, a widziałeś, no to jest mieszkanie przeznaczone na przykład, nie wiem, dla pary. No a takie ceny najmu są dlaczego? Bo ludzie sobie, inwestor szacuje sobie pewną stopę zwrotu i on do ceny, którą zapłacił, po prostu potem najem dostosowuje. Najem poszedł do góry. Oczywiście mamy pełno takich szarlatanów, którzy mówią, że na najmie nie da się stracić i tak dalej. Jasne, bo to nie da się stracić, bo nie monitorujesz tak jak w przypadku akcji, nie widzisz codziennej zmiany ceny tej nieruchomości, tak jak masz w przypadku akcji, czy jakichś tam jednostek funduszy inwestycyjnych, więc możesz sam siebie okłamywać, że jak dałeś za mieszkanie 300 tysięcy, to ono wciąż jest warte 300 tysięcy, co moim zdaniem jest często bzdurą. I uważam, że, ja, że ceny no i tutaj jeszcze etam, czy pchanie się w najem w momencie, gdy najemca może się zagnieździć, nie jest szansą. Moim zdaniem jest. I kolejna rzecz. Ludzie inwestowali w mieszkania na wynajem, bo taka była na początku, nie inwestujmy, bo demografia, potem inwestujmy, bo przyjadą Ukraińcy. Faktycznie przyjechali, jest w chuj powynajmowana. I oni wynajmują sobie takie mieszkanie, oni tam w pięciu będą mieszkać, tak? I jest okej. Okay. Natomiast, przepraszam. Marcu 2019 roku rynek niemiecki, rynek pracy otwiera się na Ukraińców. Zobaczcie, jak nagle nam się zmniejszy znacząco ilość Ukraińców. Oni się zaadaptują tutaj w Polsce do... Oczywiście część zostanie, bo ułożą sobie życie, tak, gdzieś tam jakieś relacje, stwierdzą, że jest fajnie. Szczególnie w branżach jakiegoś IT i tak dalej, takich branżach specjalistycznych, gdzie Polacy na przykład też nie wyjeżdżają, bo mogą, ale na przykład przyjechał jakiś Ukrainiec do pracy, nie wiem, na budowę czy na cokolwiek, to jak jemu się otworzy możliwość pracy, czy kierowca, czy tego typu, jak mu się otworzy możliwość wyjazdu do Niemiec i robienia tego samego, po pół roku pobytu w Polsce, gdzie on się nie zdążył do niczego przywiązać, to no tutaj właśnie on napisał, sam wymiluj z Ukraińców we Wrocławiu. No jest, ale to jest kwestia pół do roku, jak zrobi się znacznie mniej, bo wyjadą do Niemiec do pracy. Szczególnie ci z Wrocławia, bo będą mieli blisko, bo tutaj nie ma daleko, tak? Oni będą mieli jakby to zamiedzą, więc jakby znowu się uwolni znaczna część nieruchomości na wynajem i nagle ci ludzie, którzy pompowali ceny najmu, nagle będą musieli obniżać, żeby wynająć, więc ja uważam, że teraz jakby najpewniejsze jest po prostu trzymać kasę i jeżeli ma ktoś jakieś pieniądze, to niech trzyma kasę, jeżeli chce coś inwestować, to raczej w takie rzeczy, nie wiem, no coś, co o czym nikt nie gada. Bo słuchajcie, jak dla mnie na przykład, jak przychodzi do mnie, jak ja od praktycznie każdego mojego znajomego, którego nigdy bym w życiu nie posądził o to, że on cokolwiek inwestował, inwestuje czy interesuje się czymkolwiek, że on chce inwestować w nieruchomości, w mieszkanie na wynajem. Każdy chce inwestować w mieszkanie na wynajem. Jak jest powiedzenie, nie pamiętam dokładnie, jakby nie zacytuję, jak jest powiedzenie w Stanach, że jak tam było w latach tam, nie wiem, 20 czy 30, że jak windziarz w windzie ci mówi, żebyś inwestował w akcje, to znaczy, że to jest moment, żeby uciekać z rynku akcji. I tak zaczyna być moim zdaniem, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, bo każdy nagle chce być inwestorem w mieszkania na wynajem, bo wszystkim się to wydaje złoty interes, nie? A to jest moim zdaniem totalną bzdurą.
0: Ja dodam od siebie, że też bym nie inwestował w nieruchomości, a w tej sytuacji, co jest tak ogólnie na rynku, to ja tak sobie myślę, że ja właśnie bym zastosował taką strategię, żebym nic nie robił. Właśnie, ja bym nic nie robił w tej sytuacji, jak jest teraz w ogóle.
1: A ja tylko tutaj od siebie powiem, że moi drodzy, jeżeli zrozumieliście choć słowo z naszej poprzedniej gadki, przewincie sobie o 44 minuty do tyłu i na tym coś fajnego wyjdzie.
2: I tutaj jeszcze w ropie, to tak ostatnio już kończę i będę to tak, żeby już dokończyć w jakimś takim klimacie bardziej, może nie takim ciężkim, odpowiedź w ro czy w ziemię. Tak, ja jedną z głównych rzeczy, które ja lokuję jakikolwiek kapitał, to jest ziemia. Tak. I to jest, ja nikomu nie polecam, nic jakby nikomu nie doradzam, natomiast ja mogę powiedzieć, co ja uważam, tak dla mnie inwestowanie w ziemię jest jakby w tym momencie najistotniejszym, pomijając jakiś tam biznes i tak dalej, ale jeżeli chodzi o lokowanie, inwestowanie i tak dalej, to ziemia jest jakby najistotniejszym składniki. Oczywiście może się zmienić prawo i tak dalej, tego nie inwestowałbym w jakiś, nie wiem, hektar czy dwa hektary gruntu rolnego, ale bardziej w coś, co jest albo stanie się budowlane, bo jest małą działką w obszarze, jakie ma uchwalone jakieś studium i tak dalej, bo tutaj raczej nie obejmą tego żadne jakieś tam akcje typu właśnie blokada sprzedaży ziemi rolnej, bo takich działek, małych działek, które są pod zabudowę, tego nie będą regulować, bo jakby nie zabiorą ludziom możliwości budowania się, bo to jakby no jest no tlen dla gospodarki, żeby ludzie się budowali, tak? Więc tego jakby nie zabiorą, inaczej jest ziemią rolną, więc tak, jakby takie małe działki, które mogą się nadawać pod zabudowę, to jest jakby najistotniejszy składnik moich małych, skromnych słomianych inwestycji.
0: Może nie wszyscy wiedzą, czym jest inwestowanie w ziemię. To ja tłumaczę. To jest na przykład, jak bierzecie do słoika, tam wrzucacie pieniądze, co macie i zakopujecie to w ziemię właśnie. W ziemi. To jest właśnie tak zwane inwestowanie w ziemię.
2: A tutaj ja tam mówię, że jest siedlisko, hektar. No właśnie proponowałbym, żeby to było siedlisko, działka siedliskowa, ok, ale jednak proponowałbym, żeby tego hektara nie przekraczać, bo tam w okolicach tego hektara przeliczeniowego właśnie jest to, że jakby wpadasz w pewne jakieś tam zapisy tych ustaw o obrocie ziemią, możesz kupić na przykład ziemię rolną teraz, ale to musi być na przykład, nie wiem, tam kilkadziesiąt arów, tam nie pamiętam dokładnie, jakie tam są, więc generalnie można kupować ziemię rolną, ale to muszą być jakieś takie bardzo małe skrawki, które są gdzieś tam w studium na przykład przewidziane w przyszłości pod budownictwo, więc one już zaczynają w pewnym sensie funkcjonować, bardziej jako dla ustawodawcy przy tym obrocie całym jako działki budowlane, a nie rolne, więc nie podpadają. A można naprawdę tutaj adwokat może więcej. Więc tak, jakiś mały skrawek, a naprawdę działkę można kupić za nieduże pieniądze, coś uzbierać, można kupić, czasami działkę znaleźć nawet za, nie wiem, kilka tysięcy, jak się fajnie poszuka, a nawet można sobie pojechać i sobie, nie wiem, domek postawić, na grilla jeździć na weekendy i tak dalej. Tego ci nikt, takiej małej działki, i to jest właśnie najlepsze, że na taką małą działkę nikt ci się nie połasi, nikt ci nie przyjdzie, nie zajmie, nie zabierze. To jest, jak uważam, że to jest jakby ostatnia rzecz, którą by przyszli zabrali, bo mieszkanie ci mogą zabrać, bo ono jest płynne. Ziemię rolną ci zabiorą, bo będą po politycy. Kasę z konta ci zabiorą, złoto ci zabiorą z chaty i tak dalej. Natomiast jakbyś miał swoją małą działeczkę gdzieś, to nawet jak wszystko pierdolnie, to sobie na nią wyjedziesz, wykopiesz sobie ziemiankę i tyle, nie?
1: A piec podobny do bramy triumfalnej?
0: Siedlisko nocnego radia jest propozycja, żeby zrobić. No, może być, ale jakaś nazwa może inna, może, nie wiem, Bastion NR. Bastion.
1: Speluna.
2: Melina.
0: I takie ciemne typy będą stały tam przy kontenerowcach, jakiś z kontenerów zrobione mieszkania. Ty przychodzisz i trzęsiesz dupą, bo tam same najgorsze radiowe typy i tam się pytają zaraz ciebie, jakiego radia słuchasz, koleś?
1: RNF FM.
2: No, wrócimy do takich czasów, gdzie właśnie bandy takie pomiędzy wioskami będą się atakować. Tutaj będzie banda z nocnego radia, tam banda z kontestacji. Będą tacy ludzie, którzy nie będą mogli się zdecydować. Tam będzie banda, najmniejsza, i będą mieli takie ziemianki, to będzie banda z Radia Cenzura na przykład.
0: No to bardzo dobrze, że się nie mogą zdecydować, jak w dobrym RPG-u trzeba.
1: Oni to
0: ciągle
1: będą w
0: taki masz dylemat moralny, czy z tymi trzymać, czy z tamtymi trzymać.
1: Radio Cenzura to będzie na takich domkach na drzewie mieszkać, że weźmiesz topór i zetniesz.
2: I co? I nie ma wioski.
0: I pewien tajemniczy jegomość cię wynajmuje i mówi, chcę, abyś zabił dla mnie złego wilka. Słyszałem, że jesteś najlepszy we wnikaniu w radia. Taki szpieg w radiu. To tyle możliwości, ludzie. To czemu nikt nie kręci filmów sensacyjnych o radiach internetowych ze Stevenem Seagalem i Jasonem Stathamem? Się pytam.
2: Dobra, panowie, ja tu już będę się uciekał i przełączę się na odsłuch i dziękuję za możliwość wypowiedzenia się.
1: Dziękuję za telefon i myślę, że słuchacze tym bardziej będą ci wdzięczni. Do usłyszenia, trzymaj się.
2: Do usłyszenia, hej.
0: Tak, a wy słuchacie nocnego Marka.
1: No, krawiec ci chyba o 20% wzrosło IQ. Chyba, że poszedłeś sobie zrobić kanapkę.
0: Nie, bo się szybko procesor zawiesił od razu od tych informacji. I słyszałem tylko takie właśnie bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. No, ale ja się nie orientuję, w ogóle się nie znam na finansach.
1: A powinieneś, bo finanse to jest...
0: A po co mnie to?
1: Żebyś miał na chleb. Nie mówi ci to nic. Chciałem cię zapytać, czy mówi ci to, coś to nazwisko, ale na pewno ci nie mówi Jared... Teatrin? Gerard? Teatrin?
0: Teatrin to jest taki ruski ten, co wynalazł teatr. Teatrin.
1: Jared Teatrin, który jest liderem zespołu Teatrin z Los Angeles, nakupował wyświetleń i polubień na Facebooku dla swojego zespołu. Wszystko po to, by móc przekonać organizatorów do tego, by zorganizowali występy jego kapeli w Europie. Metalowiec. Wszystko zemściło się bardzo szybko. Najpierw sytuację opisał właściciel jednego z klubów w Londynie. Co się stało z 291 biletami, które rzekomo zostały sprzedane w przedsprzedaży. Na koncert przyszły 3 osoby. Proszę więcej nie kłamać w sprawie sprzedanych biletów i nie kontaktować się w sprawie koncertów. W Bristolu zdziwiona była również obsługa klubu, która tak opisała zdarzenie. To bardzo dziwne, że jedynie osoby, które zjawiły się na koncercie, były z listy gości z zespołu supportującego. Musieliśmy poprosić Teatrin, żeby opłacił z góry za wynajem klubu i koszty obsługi, zanim ktokolwiek zagrał. Wokalista naburmuszył się i wyciągnął gotówkę, żeby móc zagrać dosłownie dla nikogo, z wyjątkiem tour managera i kilku kolesi z zespołu supportującego, którym było go żal. Także nie kupujcie lajków na Facebooku, bo to się potem zemści.
0: A ja właśnie miałem z tobą o tym pogadać, żebyśmy sobie kupili lajki, ale to po prostu to jest takie praktyczne, bo wtedy my chcemy po prostu, żeby nasz jakiś filmik na YouTubie przykładowo pojawił się na pierwszej stronie, tam na tym wallu, czy jak to się nazywa, na homepage'u, na stronie głównej.
1: Ale nas nie stać, to kosztuje 35 tysięcy, kurde, sprawdzałem to.
0: Tak?
1: No. 35 kafli.
0: No to trzeba, są też inne sposoby. Można zrobić tak zwane rajdy, czyli jakiś twórca i jego społeczność, ten twórca swojej społeczności mówi, robimy rajd na nocne radio i wszyscy tam wpadają i robią tłok. No i masz dużo wtedy i polubień, kciuków w górę i subów.
1: Krawiec, daj lepiej jakiegoś newsa.
0: Nie mam.
1: To ja jeszcze mam parę. Kociego newsa mam.
0: Dajesz.
1: Kot o imieniu... Moment. Stripe. Miał 11 tygodni, kiedy został przygarnięty do swojego domu. Został znaleziony jako dziki kot niedaleko Arkansas, Oklahoma. Ale coś było nie tak. Zachowywał się dziwnie, więc zabrali go do weterynarza i znaleźli u niego chorobę o nazwie... O Jezus, kurde, ja to mam przeczytać? Cytagzlosionfilis. Tytaugsolsonfelis. Kurde, ludzie, kochani. Czekaj, wrzucę ci to na czata i to spróbuj przeczytać po swojemu.
0: Cytaugsonfelis.
1: Cytaugsonfelis, o.
0: Cytaugsonfelis. Po jakiemu to? Po mongolsku.
1: Tak, kotek dostał tej choroby o nazwie Cytauxionfelis.
0: Czytał kot mu Felix.
1: Która się przeniosła właśnie na niego, kiedy miał 11 tygodni. Nie bardzo sobie z tym radził. Okazało się, że poziom śmiertelności tych kotów, które były zarażone tego Cytauxonfelis...
0: Po niemiecku teraz. Cytauxonfelix!
1: Felix, z Japońska bardziej, to około 90% w ciągu 48 godzin. Jednak nasz kot o imieniu... zgubiłem. Stripe, kurde, zapiszę sobie to. No. Albo mnie Grzesiek roztruszył. Przeżył. te 48 godzin i co się okazuje, surowica, którą wyciągnęli z jego krwi, sprawiła, że w tym momencie Stoughton Felix jest mniej więcej śmiertelna w zaledwie 40%, ale nie było aż tak bardzo ciekawie, ponieważ już niedługo dostał kociej białaczki, która ma śmiertelność rzędu 95%, ale również ją przetrwał i znowu surowica z jego krwi zapunktowała naszym kochanym kotom. W końcu spadł z drapaka i się połamał.
0: I dał drapaka.
1: Po 2 latach od tego wydarzenia wrócił do całej swojej wspaniałej sprawności. Myślisz, że to już jest koniec tej historii? Nie! Kilka miesięcy temu na jego twarzy zaczął rosnąć nowotwór, który był ukryty w złamanym zębie. I już myślano, że już jest wszystko pozamiatane, ale kot przeżył. Dzisiaj Stripe ma 13 lat i udowadnia wszystkim, że koty mają co najmniej 9 żyć.
0: A wiesz, potrzeba, że ty prawdopodobnie masz robaki?
1: Wszyscy mamy robaki.
0: No, ale ty musisz mieć wyjątkowo dużo jako właściciel kota, bo od kota przechodzą na człowieka różne robaki, a kot to jest takie zwierzę, że tam się z nim śpi, tarmosi go cały czas. No.
1: Magraf, ile masz robaków? Pokaż teraz na łapkach, podnieś łapkę i powiedz, ile masz.
0: Musisz sobie jakiś taki środek zażyć na odrobaczanie i zaczną ci te robaki nawet wychodzić z oczu. Naprawdę, tak przez, wiesz, przez gałki oczne będą się przepychały. Horror. Hellraiser 5.
1: Możemy go już oddać?
0: Także...
1: Nie kota, krawca.
0: Do schroniska. Przygarnij sobie krawca. Może i dobrze, może mnie ktoś przygarnie. W końcu, no. No, a z takich ogłoszeń radiowych, no to wiecie, ja sobie teraz trochę odpoczywam. To ostatnio w ogóle zauważyłem, że na czacie tutaj niezły magiel. Pani Etamowa! Pani, a to pani adwokatowa to w ogóle na czacie. Słyszała pani Etamowa, że ten krawiec to pieniędzy nie dostał, odchodzi z radia. Panie, ten drugi przyszedł, zniszczył wszystko, panie, bo ten krawiec to się bez ojca, panie, wychowywał, to się czuje. I tak ostatnio to czytam czata, tu w ukryciu sobie, i tak na kilka stron jakieś takie spotkały się. Pani Anonowa widziałem, była też. Pani Anonowa to w ogóle dorzuca do pieca. No nie,
1: pani
0: ja
1: sobie Anoda prostu, i pani Katoda.
0: No nie, ja sobie po prostu trochę odpoczywam. No wiecie, jak się tyle lat nadaje właściwie bez jakichś większych przerw, to się człowiek trochę wypala. I czasami trzeba sobie zrobić małą przerwę, więc czasy ostateczne są na razie wstrzymane. No, ale mam zamiar się przerzucić na taki tryb bardziej luźno-gadkowy, afterowy. No, takie audycje też lubicie. No to będą, nie? Już w tygodniu tym zaczynam. Coś się pewnie pojawi albo w środę, albo w czwartek, może jutro. Sprawdzajcie, trzymajcie rękę na pulsie. Zawsze jak coś się dzieje, to o 21:00. Zwykle, ale...
1: Albo i nie.
0: No właśnie, a u ciebie jak tam reorganizacja ramówki?
1: Nie, póki co trzymam się w nosym marku i póki co się trzymam. Sprawdzam, także nie będę kombinował to, czego się mogliście po mnie spodziewać. Do tej pory zostaje jak jest.
0: No i bardzo dobrze. Ja to pochwalam.
1: No to co? No to co, moi drodzy? 23:00 wybiła.
0: No i żegnamy się z wami. Dzięki, że byliście. Dzięki za telefony. Dzwonili do nas Etam i Grzesiek dzisiaj. Dziękujemy bardzo. No i zaglądajcie czasami do działu Wspieraj, żeby... No, bo to jest najlepsza inwestycja. Nocne radio, kochani. Tak.
1: Poza inwestycją w nieruchomości możecie kupić nam działkę, na której będziemy sobie...
0: Ale działkę czego?
1: Nie, no właśnie do tego zmierzam. No dobra, miciaczki. Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć, cześć.
1: A już, przepraszam. Już niedługo, nie wiem, postaram się w tym tygodniu.

0: postaram się w tym tygodniu zrobić coś, cokolwiek.
1: Nie no, stary, kurde, 19 ton to jest dzieło sztuki. Tego nie można spieprzyć. Nie wolno mi. Muszę to zrobić idealnie, doskonale, fantastycznie. I dobra, okej, okay, nie będę się nad tym...
0: A czy formuła audycji ewoluuje w jakiś sposób?
1: Oj, zewoluuje tak, że się zestrasz na różowo.
0: No to czekamy.
1: Oj, tak.
0: No, także szczęśliwi ci, co są w strefie premium, bo mają powiadamiacz i wiecie, jak coś się dzieje na żywo. A teraz się będzie z mojej strony właśnie działo więcej na żywo. Potrzeba też coś fajnego szykuje, no tak więc sprawdzajcie. No i co, żegnamy się z wami. Dzięki, że byliście. No.
1: I do usłyszenia. Cześć.

0: Ahoj, nocniki, witam was w nocnym radiu, na nocnej zmianie. Znowu z motocyklowymi opowieściami, ale jako, że był lekki, a może nawet spory niedosyt, to podchodzimy do tematu jeszcze raz, tym razem z Gandalfem, słuchaczem nocnego radia. Dobry wieczór, Gandalfie.
1: Dobry wieczór, ahoj nocniki, dobry wieczór wszystkim.
0: Dajcie znać na początek, czy nas dobrze słychać, czy podkład nie jest za głośno. Oczywiście zapraszamy was do dzwonienia, tutaj do czatowania, do donatowania. Także nie zwlekajcie z telefonami do końca audycji, bo chodzi o to, żeby tutaj dyskusja trwała. No dobra, słuchaj, to zacznijmy od początku. No właśnie, na samym początku poleciał zespół League of Distortion z piosenką My Revenge, bo te piosenki na początek i na koniec też ty wybrałeś. Co to za zespół? Bo to jakiś świeży chyba zespół.
1: Znaczy, zespół może nie jest taki świeży, ale to są chyba utwory bodajże z najnowszej płyty przed chyba 2 miesięcy bodajże. Nie jestem do końca pewien. Bo ja mam taki po prostu duży arsenał muzyki metalowej, że już wszystkie płyty, wszystkie zespoły już nie pamiętam kto, co, gdzie, kiedy.
0: Czyli potwierdza się, że motocykliści to raczej taką ostrzejszą muzykę lubią.
1: Raczej tak. Raczej gitarowe rytmy.
0: No dobra, powiedz to, od czego się tutaj zaczęło to twoje zafascynowanie motocyklami? Czy ty to wyssałeś z mlekiem ojca, czy od starszego brata, kuzyna? Jak to było?
1: Można powiedzieć, że zarówno z mojej strony rodzina, jak i z rodziny od strony żony, wszyscy jakoś tam są z motocyklami związani, bo i mój tata jeździł, i moja mama jeździła jako pasażerka, i wujkowie wszyscy jeździli, wiadomo, to były czasy z HL-ek, WS-ek, komarków. Teściu mój też motocyklem jeździ. Ojejku, no wszyscy praktycznie wkoło mnie jeżdżą motocyklami.
0: Mhm. Nie miałeś wyjścia.
1: No i to nawet nie to, że nie miałem wyjścia, tylko po prostu...
0: Naturalne takie.
1: Nawet

0: że człowiek po prostu jakoś tak chciał ten motocykl mieć, no i w końcu się swoje marzenie zrealizowało i się posiada swoje własne dwa kółka.
1: No to jak wszedłeś w posiadanie tego swojego pierwszego? Czy to było jakieś... Odziedziczyłeś po prostu?
0: Nie. Po prostu sobie kupiłem. Jak mieszkałem w Irlandii, w końcu mogłem sobie zrealizować swoje marzenie, bo wiadomo, zarobki lepsze jak w Polsce. A to były czasy... Który to był rok, jak ja kupiłem ten pierwszy motocykl? 2009? 2008? Jakoś tak.
1: To ile wtedy miałeś lat?
0: Wtedy miałem 21 lat. Jak kupiłem sobie pierwszy motocykl, od razu, że tak powiem, z grubej rury, dużą pojemność, bo to była aż ten pierwszy, co tu jest na zdjęciu, na tym zdjęciu, na audycji, ten niebieski, to jest mój, ten srebrny to jest mojej żony, to i dwie są 600. A tak naprawdę motocykl, jakich marzyłem, to już w przedszkolu, można powiedzieć. Potem już w podstawówce, to już miałem takie podejście, że no muszę mieć motocykl, po prostu muszę, ale jak tak powiem, kropka nad i to było, jak mojej świętej pamięci tam z rodziny mojej wziął mnie, przewiózł na motocyklu jako pasażera, jak pokazał mi, jak to przyspiesza, jak to skręca i hamuje, to wtedy to po prostu już całkiem zostałem kupiony, że to już musi być to.
1: Aha. No właśnie, tutaj mówisz z żoną, tutaj sobie jeździliście po tej Irlandii. Czy to było tak, że to po prostu poznałeś dziewczynę, która też już jeździła na motocyklu, czy ty ją raczej zaraziłeś i w to wkręciłeś?
0: To w sumie było tak naprawdę, my się poznaliśmy w liceum, a przy okazji poznania się dowiedzieliśmy, że naszą pasją są motocykle. Tak po prostu wynikło z tego, samo z siebie. No i jak potem w życiu pokazało, to droga cały czas się naszego życia kręci wokół motocykli.
1: I tak wozicie się od liceum, rozumiem, tak?
0: Tak.
1: Aha, czyli jakoś tam za dużo dziewczyn na te motocykle nie wyrywałeś, tylko po prostu z żoną od początku.
0: Wyrywałem swoją żonę na motocykl, a żona wyrywała mnie. Można powiedzieć, że żona wyrywała mnie na WS-kę.
1: Aha, a powiedz mi, mówisz, że ten pierwszy twój motocykl był dopiero jak miałeś, znaczy dopiero, nie wiem jak to powiedzieć, no jak 20 lat miałeś, a wcześniej, nie wiem, pożyczałeś, czy w ogóle się pożycza motocykl, czy niechętnie?
0: To jeszcze inaczej, jeżeli mówimy o takich motocyklach poważnych, no to raczej się nie pożycza, bo to już to po prostu, że tak powiem, pożyczający boi się o życie osoby, która pożycza, bo to, no nie oszukujmy się, są takie prędkości i to, no technikę jazdy już trzeba mieć, nie można tak sobie wsiąść i po prostu pojechać, bo to można sobie zrobić krzywdę od razu, a takie motocykle to było tam właśnie, WS-ka, Komarek, jakaś MZ-ka, no to koledzy dawali się przejechać i tak człowiek sobie tam gdzieś pojeździł.
1: Tutaj zaraz odpalimy zdjęcia, jakie mi przysłałeś. Tutaj zaczniemy. Nie wiem, czy właśnie w dobrej kolejności to będzie, bo tutaj mam takiego tego Transalpa na początek. Czy ty masz po prostu, rozumiem, kilka tych motocykli, tak? I tam...
0: Nie. To był po prostu po kolei, jeden po drugim.
1: Aha.
0: Nie mam aż tyle miejsca w garażu, żeby trzymać tyle motocykli.
1: Okay.
0: I tak mamy... Mamy motocykl, tutaj jest mój, żony stoi i jeszcze teraz zimujemy, motocykl teścia u się w garażu, także jeszcze motocykle dzieciaczków, te elektryczne, co ci wysłałem zdjęcie, także no, garaż cały pełen.
1: No. No dobra, to nie wiem, czy jest po prostu ten pierwszy się na takim największym sentymentem darzy, czy jakiś inny masz taki swój ulubiony?
0: To zależy od człowieka. Ja wychodzę zawsze z założenia, że na daną chwilę, na dany etap życia po prostu potrzebuję różny motocykl. I tak jak pierwszy, który kupiłem, to był taki motocykl typowo, nazwijmy to miejski, bo ten motocykl, który tam widzisz, to była Honda Hornet, ten niebieski, to jest, można powiedzieć, ścigacz bez owiewek. Po prostu jest moc motocykla sportowego, tylko tyle, że pozycja jest wygodniejsza, można śmiało jeździć po mieście. A że ja mieszkałem w Dublinie, w centrum miasta, no to po prostu taki motocykl był dla mnie wygodny i potrzebny. A że mieszkamy tutaj na wsi, można powiedzieć, że w puszczy, w głuszy i w lesie, no to potem miałem zajawkę na motocykle, takie turystyczne enduro właśnie. Tutaj ten Transalp, co masz teraz na zdjęciu pokazany i tam jeszcze później dalej jest te czerwone BMW F650GS. To tak samo jest motocykl taki stricte turystyczno-terenowy.
1: No właśnie, tutaj ten Honda Hornet, to wyczytałam właśnie, że to jest taki właśnie typ, nawet jest nazwa, nie? Naked bike.
0: Tak, naked. Także...
1: To golas.
0: Bierzesz motocykl sportowy, usuwasz wszystkie owiewki, dajesz wysłaną kierownicę i jest golas.
1: Tu mam tego Transalpa, a tu jest ten O którym mówiłeś przed chwilą, tak?
0: Tak, czerwone BMW.
1: Mhm. Czerwone BMW. No i tutaj znowu widzimy te piękne widoczki irlandzkie z tym Hornetem na pierwszym planie. No i tutaj jakieś zloty, rozumiem, tak? Ale to w Polsce czy w Irlandii?
0: Zaczęło się od Irlandii, bo wiadomo, tam jakby, tam może zacznę od tego, że w Irlandii była dość duża Polonia i dość duża Polonia jeździła na motocyklach i stworzyliśmy taką grupę, która się nazywa Husaria.
1: Mhm.
0: No i to była taka grupa nieoficjalna, nie mieliśmy ani żadnej strony, ani jakichś tam żadnych oficjalnych, że tak powiem, atrybutów, tylko jakieś tam kamizelki, naszywki. Po prostu zwykła, luźna paczka przyjaciół, która sobie jeździła tu i tam, spotykała się, organizowała wośpy na terenie Dublina, organizowała jakieś ciekawe spotkania, zbiórki charytatywne. No i tam tak się człowiek trochę poudzielał. A później, jak już wróciłem do Polski, no to można powiedzieć, że tu zloty takie jak ten tu, co jest koło mnie, to się odbywa ten łagowski rok, bus i motocykle. No i najczęściej jeździłem na Woodstock Rally, nie? Teraz to na Poland Rock.
1: Tak, tak. Tam miałeś dosyć blisko na ten Kostrzyn nad Odrą.
0: Tak, tak. Do Kostrzynia to ja mam ode mnie pod domu, to jest godzina jazdy. Mm-hmm.
1: No i rozumiem, że tam pakujecie się na te motocykle i te namioty, to musicie to wszystko spakować, tak? Na ten motocykl.
0: To jeszcze właśnie zależy, gdzie się jedzie, bo jak się jedzie na taki nie wiem, 2-3-dniowy, to wystarczy namiot, dwie pary majtek, wszystko to się zmieści do jakiejś tam torby albo tak zwanego wałka, który się mocuje z tyłu takimi ekspanderkami na tylnym siedzeniu i w drogę, a jak już się jedzie w taką podróż tygodniową czy dalej, to już wiadomo, są typowe motocykle właśnie z tymi kuframi.
1: No tak.
0: Aluminiowymi czy z sakwami, no to już taka grubsza wyprawa, to już trzeba przemyśleć, trzeba minimalizować wszystkie potrzebne rzeczy na taką wycieczkę bliską, to z kolei nie ma takiej potrzeby.
1: No tutaj takie zdjęcie wrzuciłam, jak tutaj rozumiem, ty tutaj chłodzisz się. Czy to są, rozumiem, jakieś zadania z tego na tym jednym ze zlotów, czy tak po prostu?
0: Nie, to akurat zdjęcie, to jak miałem ten motocykl, bo już go nie mam, teraz mam czoperka, to jak miałem ten motocykl, to tutaj z znajomymi z okolicy w niedzielę najczęściej jeździliśmy sobie rano na kawę. Braliśmy motocykle, była nas trójka, czwórka. Jechaliśmy na azymut godzinkę gdzieś tam przed siebie, na jakieś fajne tereny.
1: Czyli kawa w termosie, rozumiem, tak?
0: Nie, właśnie to jest ciekawa rzecz. Kawa nie była w termosie, tylko kolega ma taką rzecz, która nazywa się Survivor Kettle. To jest taki czajnik, do którego wkłada się patyczki jakiś nazbierany chrust. Tam jest specjalny taki pojemnik na wodę, to się podpala i gotuje się jak na ognisku na gorąco wodę i zalewa się świeżą kawkę i się pije.
1: A, czyli taka zupełnie samemu zrobiona w plenerze.
0: W plenerze, tak. Jechaliśmy na jakiś fajny punkt widokowy, czyli gdzieś na górkę, czy na jakąś starą odkrywkę, no i sobie robiliśmy kawkę, no a tu jak widać trzeba było się przeprawić przez rzekę, żeby po prostu można było na jakieś fajne miejsce dojechać, bo najczęściej fajne miejsca są poza drogami utwardzonymi, dlatego właśnie taki motocykl wchodzi w grę, bo to wszędzie się praktycznie nim wiedzie, tylko ograniczeniem jest waga i opony.
1: No tak motocykliści morsują, rozumiem.
0: Można powiedzieć, to był październik.
1: No to już podpada pod morsowanie. No i tutaj wysłałeś też takie zdjęcie, rozumiem, z jakimś miejscem pamięci, no właśnie takie ciekawe miejsca można sobie odkrywać, mało uczęszczane. No ale przeważnie pewnie z jakąś smutną historią w tle. Pamiętasz w ogóle, co to za miejsce? Bo ja tam zbliżenia robiłam, to niestety nie dało rady tam odczytać, co to jest.
0: A to jest akurat zdjęcie mojej żony, to żona pojechała, jak ja byłem w pracy, bo ja jeżdżę ciężarówką, także jak mnie nie ma w domu, to małżonka też sobie gdzieś tam sami pojedzie sama, jak dzieci są w szkole. I to jest akurat niedaleko nas, to jest pomnik lotnika, który chyba w 99 roku bodajże, może inaczej, zacznę od końca. Ja mieszkam koło poligonu w Wędrzynie i na tym poligonie bardzo często są ćwiczenia żołnierzy amerykańskich i pewnego razu właśnie podczas ćwiczeń jakiś tam błąd wyskoczył, błąd człowieka, nie pamiętam czy błąd maszyny, no i pilot po prostu spadł i się rozbił i zginął na miejscu. I tutaj to miejsce to jest pomnik ku jego pamięci. Tam często się palą znicze, ogólnie ludzie o tym miejscu pamiętają, jest to zadbane, tam można dojechać, zobaczyć, popatrzeć. Aha. Jakaś zadumka.
1: No, czyli tak jak mówiłam, jakaś smutna okoliczność, ale ważne chociaż, że pamiętają okoliczni o tej osobie. I tutaj kolejny motocykl też twojej żony, rozumiem, tak?
0: To jest tak, to jest obecny motocykl mojej żony, tak. Mhm. Teraz moja żona już nie ma sportowych motocykli, tylko ma takie, powiedzmy, że małe enduro, którym sobie jeździ tutaj po terenie, gdzieś tam w najbliższych okolicach. Mhm. Lokalne zwiedzanie, lokalna turystyka.
1: A jak ona, że tak powiem, wiesz, wybiera sobie te motocykle? No to jest przeważnie, że to ty zmieniasz i wtedy ona też zmienia? Czy tak wspólnie do tego dochodzicie?
0: Nie, moja żona jest całkiem w tej kwestii niezależna. Kupuje, robi to, co chce, tylko że u niej jest jedno jedyne ograniczenie. Waga motocykla i wzrost mojej żony. Bo jakby nie było, jednak motocykle są z reguły ciężkie i te turystyczne enduro, jakie mieliśmy, to były dla niej za ciężkie, jak chciała nimi pojeździć. Mhm. Dlatego tu musiała kupić motocykl lekki, który no tam nawet nie wiem dokładnie ile waży, chyba 150 kg, także śmiało sobie z nim radzi.
1: Mhm. Okay.
0: Jednak waga, w terenie waga to jest inaczej. Jak nie ma się aż tak dobrej techniki, to waga i opony to jest najgorsze kryterium, ale zwłaszcza waga. Okay. Bo jak człowiek się przewróci, to trzeba to jeszcze umieć to podnieść.
1: No właśnie.
0: A przewrotki w terenie są praktycznie, nie ma trasy bez przewrotki, jak się jedzie. Mm-hmm.
1: No właśnie, były jakieś niebezpieczne sytuacje, takie mocno was spotkały, czy udało się na razie bez jakichś...
0: Żona miała jakieś tam parę szlifów, to ogólnie w terminologii to szlif, to jest jakiś tam, jakaś, tak mówi się, zdarzenie drogowe, to jest ślizg, tak to się określa. Żona miała jakieś takie parkingówki tak zwane też, że gdzieś tam się noga omsknęła, na bok się przewróciła, takie typowe właśnie, gdzie brakuje tej nogi, bo wzrost jest nieodpowiedni, albo na przykład, nie wiem, brakuje powiedzmy techniki, że gdzieś tam człowiek się niechcący nogą podeprze i się przewróci. Mhm. To ja miałem też kiedyś taki przypadek właśnie w terenie, że niepotrzebnie wystawiłem nogę i się po prostu przewróciłem. Mhm. Ale jeśli chodzi o jazdę po asfalcie, to miałem dwa takie dosyć poważne, może nie wypadki, ale takie dwa poważne ślizgi, że po prostu motocykl trzeba było konkretnie naprawiać. Ja się po prostu tylko poobijałem, ale jeden miałem tutaj w Polsce jeszcze, blisko domu, gdzie jak jechałem na zakręcie, to jeden jakiś młody chłopak w Mercedesie na zakręcie, już na środku zakrętu wyskoczył na moim pasie, po prostu za szybko jechał i go wyrzuciło. Mhm. I ja musiałem się ratować ucieczką na pobocze i tam koło złapało piasek, no i po prostu się przerzuciłem na bok, motor poleciał w krzaki, ja też. A drugi przypadek to jak w Irlandii, jechałem po mieście na masaż, bo miałem wtedy kontuzję kręgosłupa, w pracy się nadwyrężyłem i jeden pan taksówkarz mnie nie zauważył i postanowił, że sobie zawróci na środku ulicy. No i się udało mi się uratować, ale odbiłem się nogą od jego zderzaka i, że tak powiem, wybiło mnie z toru jazdy i motocykl sobie poleciał po asfalcie. Mhm. Posunął tam paręnaście metrów, ja też.
1: I powiedz, i po takim zdarzeniu nie miałeś takich myśli, żeby zrezygnować z tego, że to może zbyt niebezpieczne?
0: Czy ja wiem, nie.
1: Nie, nie było czegoś takiego.
0: Nie, widocznie były to sytuacje aż na tyle niegroźne po prostu, że nie było jakichś tam, no, że tak powiem, strachu w tym.
1: A to prawo jazdy na te motocykle, no bo miałeś tą pojemność większą na początku od razu, nie? To tak, robiłeś tak. W Polsce czy w Irlandii?
0: Nie, w Polsce, w Polsce.
1: W Polsce, mhm. I robiliście razem, czy poszliście razem na ten kurs, czy najpierw ty, potem żona, jak to było?
0: Pierw żona była, bo to było tak, że ja pojechałem do Irlandii pierwszy, żona wtedy, bo żona ode mnie jest rok młodsza, a my pojechaliśmy tam praktycznie od razu po liceum, także żona miała pierwszą okazję prawie razy zrobić w Polsce, a ja zrobiłem drugi rok po żonie. Mhm.
1: Okej, okay, ale motocykle kupowaliście razem, tak?
0: Tak, praktycznie razem.
1: Okej. Okay. A generalnie od początku jeździcie każdy na swoim, czy czasami jednak tak, wiesz...
0: Bardzo, bardzo rzadko żona jest plecaczkiem, bo po prostu jak ktoś już jeździ motocyklem,
1: to ma
0: to
1: fan.
0: Po pierwsze nie lubi jeździć motocyklem jako pasażer, a po drugie po prostu się boi, bo jednak prowadzenie motocykla to są instynkty i na przykład... To trzeba poczuć. Jak się jedzie jako osoba z tyłu, to człowiek nie czuje się pewnie. Może darzyć kierowcę największym zaufaniem, ale jednak siedzi z tyłu, to nie czuje się pewnie.
1: No tak. No właśnie, tutaj mówiłeś, że jechałeś na rehabilitację, bo się nadwyrężyłeś w pracy, już mówiłeś, czy tam wtedy też pracowałeś jako kierowca już?
0: Nie, nie. Ja pracuję dopiero jako kierowca od kiedy wróciłem do Polski, to 2010 roku.
1: Aha.
0: A tak tam to byłem, można powiedzieć, pomocnikiem spawacza.
1: No dobra, ale to już od 2010 roku, no to już też kawał czasu jesteś tym kierowcą. No to wiesz, tak na logikę ktoś jak pracuje jako kierowca, to chciałby sobie odmienić trochę, nie? Jako hobby, a tutaj znowu jeżdżenie. Jak to jest? Czy to jest po prostu zupełnie co innego? Takie jeżdżenie dla fanu?
0: To jest całkiem... Tego nie można w ogóle porównać, bo jazda ciężarówką to jest praca, tak? Siadamy w ciężarówkę, jedziemy od punktu A do punktu B, robimy swoją robotę i ta jazda jest nużąca, nudna, po prostu człowiek ma jej dosyć po pierwszym dniu. No nie oszukujmy się, tego nie można porównać. A jazda motocyklem to jest frajda. Te przyspieszenia, zakręty, zapachy, bo jednak świat inaczej pachnie, jak się motocyklem jedzie. Jak się przejeżdża przez nawet tą samą okolicę, to inaczej pachnie las o godzinie 7 rano, inaczej o godzinie 9, a inaczej o 15, a jeszcze inaczej przy zachodzie słońca. Także ten świat zapachów w jeździe motocyklem to jest w ogóle po prostu odjazd.
1: A no tutaj Motomaniak spisze zwinny jak Anaconda, szybki jak motor Honda. Akurat tutaj mi zwrócił uwagę, że byłam za głośno. To powiedz, czy teraz jest trochę lepiej?
0: Ja słyszę cały czas dobrze.
1: No tak, ale tutaj, no nieważne, ja się mogę być trochę jednak za głośno tutaj tymi, no tutaj trochę zmniejszyłam. Napiszcie, dajcie znać, czy jest trochę lepiej i czy ten podkład nie jest za głośno. No właśnie, mówisz te zapachy, czyli jednak bardziej was jara właśnie wyjechanie gdzieś tam w teren. Dużo czasu na tych drogach, tych głównych, powiedzmy, nie spędzacie na tych motocyklach.
0: Praktycznie, słuchaj, wcale, bo prawda jest taka, że my tutaj mieszkamy w Lubuskim, no to tutaj jest jeden wielki las, można powiedzieć. Są dwa, trzy duże miasta, droga jest tylko jedna, a dwójka i jest trójka, jakaś tam wojewódzka, a wszystko inne są takie drogi lokalne, w większości po jakichś wioskach. Także ta jazda jest po prostu ostresowująca.
1: No właśnie, tutaj mam jeszcze takie jedno zdjęcie, podejrzewam, że też z Irlandii jeszcze, waszych tych dwóch motocykli. No i tak sobie jeździliście z tą żoną, no i w końcu dorobiliście się takich dwóch małych skuterków. No, to powiedz.
0: Tak, to jest z Irlandii, tak jeszcze. To jest taka zdjęcie jak z kolegą z klubu na Hornet.pl, bo też forum motocyklowe marki Hondy Hornet. To tutaj razem się spotkaliśmy w Irlandii. Kolega był Artur z Warszawy i razem jeździliśmy po Irlandii.
1: Tutaj miałem jeszcze jedno zdjęcie z jakiegoś zlotu. No,
0: to jest z Woodstocku. Ten wcześniejszy to było z Woodstocku.
1: A tutaj właśnie te skuterki elektryczne, tak?
0: To... O, ja przepraszam bardzo, jakby córka trzeba by się obraziła. O, to są krosy.
1: A, to są krosy.
0: To są krosy, tak.
1: Tam widziałam jakiś napis Hecht, tak? To jest ta firma?
0: Tak, Hecht, tak, to jest czeska firma, tak, która produkuje motocykle i spalinowe, i elektryczne.
1: A, i ile takie cudeńko kosztuje?
0: Powiedzmy, że 2500 zł.
1: Aha, okej. Okay. I ile, że tak powiem, to jest jakaś, rozumiem, też od jakiejś wagi dziecko może na takie coś wsiąść? Jak to jest? Czy od wzrostu to zależy?
0: Inaczej, u nas to wyglądało tak, że ja kiedyś znalazłem na YouTubie recenzję takiego produktu firmy Razor. To jest amerykańska firma, która też robi hulajnogi i motocykle elektryczne, jakieś tam właśnie skuterki. I to jest taki typowy pojazd do nauki jazdy, który tam jest troszkę jeszcze mniejszy od tych, co tutaj są na zdjęciu. Jest bardzo słaby, można powiedzieć, że jest po prostu totalnie wolny, ale już nauczy dziecka jakichś tam odruchów, jak operować gazem, hamulcem i tym wszystkim, jak się w tym odnaleźć. No a później, jak już nasze dzieci trochę pojeździły, jedno i drugie, bo między naszymi dziećmi jest nieduża różnica, tylko 2 lata, no to praktycznie na wszystkim zawsze razem jeździli na samym początku. No i jak pojeździli na tym, stwierdziliśmy, że, no, że Oliwier już jest troszeczkę za duży, bo już kolanami śmialiśmy się, że dotyka brody. No dokupiliśmy takie troszkę większe dla niego, ten niebieski jest jego, no i przepraszam, zielony jest jego i tak pojeździł on najpierw, potem córcia też na niego usiadła, stwierdziła, że już czuje się na siłach, żeby nim pojeździć, no i dokupiliśmy drugie taki sam, także zielony Zielony jest syna, a niebieski jest córki.
1: Okej, okay, ten Razor wolny, to mówisz, to jaki on miał ograniczenie prędkości?
0: Tam nawet nie było to, że prędkości, bo to było, ja wiem, z 10-15 na godzinę. To było, aha, mówię, to była taka po prostu hulajnoga okay dla dziecka do nauki jazdy. Ona po płaskim na przykład jechała bardzo fajnie, ale jak już my mieszkamy na takim dosyć, powiedzmy, terenie pagórkowatym tutaj i nasza działka jest taka też dosyć, powiedzmy, prawie że jak w górach, no to ten motorek nawet z działki z końca jednego na drugi nie potrafi pod górkę sam podjechać, trzeba było się nogami odpychać. Mhm. Także to, że się krzywdę zrobi sobie dziecko, to raczej było niemożliwe.
1: A, raczej się po prostu krzywdę taką, że będzie złe, że tak wolno jedzie ewentualnie, tak?
0: Tak, no to dosłownie tak, czemu tak wolno. A tu z kolei w tych to już raz, że są akumulatory 36-woltowe, są trzy sztuki, a dwa, że są trzy stopnie prędkości i mocy, że ja jako rodzic mam kluczyk, że mogę po prostu zablokować na najniższy poziom, no i są trzy. I ten najwyższy to już jest 40 na godzinę prawie, że.
1: To na ile starcza ten akumulatorek? Na ile tam można pojeździć?
0: Do godziny zabawy, można powiedzieć. Do godziny. A ładowanie jakieś 3 godziny, 4 i można już znowu jeździć.
1: No i powiedz mi, rozumiem, że sobie pewnie robicie jakieś takie rodzinne wypady, tak?
0: Ale inaczej, ja mam tak dużą działkę, że dzieci jeżdżą po podwórku.
1: A, okej. Okay.
0: Mamy taki kawałek swojego lasu i tam mają taki swój tor przeszkód zrobiony, sobie tam jeżdżą u siebie, nie muszą nigdzie wyjeżdżać. Wiadomo, mają tam kaski i takie inne rzeczy. A jeżeli chodzi o takie wypady, to czasami pakujemy motorki do samochodu, jedziemy gdzieś kawałek do jakiejś fajnej miejscówki do lasu po prostu i my jedziemy wtedy rowerami, a dzieci jadą koło nas na motorkach. A plus jest taki, że jest to elektryczne i można wjechać wszędzie.
1: A one tak to czysto, wiadomo, hobbystycznie na razie traktują, ale nie wiem, nie myślę o tym, żeby kiedyś startować w jakichś wyścigach czy czymś takim.
0: No, jakieś tam zapędy mają, nie powiem, że nie.
1: Nie, bo dzieciom się bardzo szybko rywalizacja włącza, wbrew
0: tak,
1: pozorom. No ale co będzie, to zobaczymy. No i tutaj właśnie mówiłeś o tym zlocie, który tutaj, no już tam nie wiem, od 20, tak, teraz 27 już będzie, w Łagowie Lubuskim. No i okazało się, że masz tam na piechotę, tak? Jesteś stałym bywalcem.
0: 4 kilometry, ja jestem lokalesem, mam 4 kilometry.
1: Aha, czyli rozumiem, że wy tam nie nocujecie pod namiotami.
0: Nie, nie nocujemy, bo to by się mijało z celem. Często jest tak, że my tam po prostu jedziemy motocyklami. Jedziemy tam sobie rowerami, bo tam jest w Łagowie jest taki ścisk, że tam, no tam to trzeba zobaczyć filmik w internecie i zdjęcia, żeby zobaczyć, o co chodzi. Jest to praktycznie jeden z największych lotów w Polsce, a miasteczko Łagów to nawet to nie jest miasteczko, to jest wioska. To jest malutka mieścinka położona między dwoma jeziorami z wąskimi drogami, także tam jest Armagedon, jak jest zlot.
1: A no tutaj wyczytałam w tym planie, tak, tego zlotu, że tam nawet Miss Mokrego Podkoszulka wybieracie, erotic
0: tak,
1: show jest.
0: Jest wszystko.
1: Wszystko, co prawdziwi mężczyźni zresztą lubią najbardziej.
0: Ogólnie na zlotach zawsze jest fajna, luźna atmosfera. To trzeba przyznać. Loty mają jednak to coś sobie, że człowiek chce tam jechać.
1: No, także fajna impreza. I rozumiem, że w tym roku też się wybieracie.
0: Tak, u nas to musowo każdego roku. Jak tylko jestem w domu, bo czasami się zdarzy, że jestem w trasie, niestety, to wtedy jestem strasznie niepocieszony, no ale zdarzyło się tam 2 czy 3 razy, że nie było mnie na zlocie, to żona sama jechała z dziećmi, ale ogólnie to jak tylko możemy, to na tym Łagowie jesteśmy na paradzie i później po prostu idziemy sobie pochodzić, łapać ten klimat, bo nie musimy nigdzie jechać, nie musimy jechać motocyklami, to po prostu możemy skupić się na chłonięciu tego całego, no jakby nie było widowiska.
1: Tutaj to mi się już mi podsyła jakieś motocykle, które mogłabym rozważyć do kupienia. No tutaj mówi, że na początek coś lżejszego, co dobrze leży między kobiecymi udami. I Ducati Scrambler Icon. No tak, tani i fajny, tak, na pewno tani. No właśnie, powiedz mi, czy takie jakieś marzenia masz, typu, nie wiem, Ducati, Triumph?
0: Oj. Marzeń ja mam dużo, tylko ja również nie jestem zbyt wysokiego wzrostu, dlatego jest to niestety ograniczone, ale marzenia są, tak. To takim najbardziej jakby osiągalnym na chwilę z tym marzeniem to u mnie jest Harley Davidson Iron 883. albo 1200, to z takich motocykli typowo takich drogowych, takich właśnie czoporowatych, które mi się podobają. Sportowe motocykle mnie już nie ciągną, jakoś jednak nie jest to moja bajka. Mm-hmm. A z kolei z motocykli enduro, to takie naprawdę marzenie, to jest Honda Africa Twin, a ona jest tak niemiłosiernie wielka i duża, że ja jak na nim siedzę, to po prostu macham sobie nóżkami w powietrzu jak małe dziecko. Mm-hmm. Także wiem, że ten motocykl, pomimo szczerych chęci, i że wiem, żebym sobie z nim poradził, to on po prostu nigdy nie będzie mój.
1: Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, czy w ogóle warto, no wiadomo, takie powiedzmy drogie te motocykle mieć, czy to nie jest tak, że właśnie one też często są po prostu kradzione, tak, i potem więcej masz zachodu, wiesz, martwienia się o ten motocykl niż takiego luzu.
0: Jak? Wiadomo, że motocykle zawsze kradli, kradną i będą kraść, no ale wydaje mi się, że no na to akurat nie ma się żadnego wpływu. Tutaj bardziej bym się skłaniał ku odpowiedzi, że jeżeli motocykl drogi to mamy, to będziemy się bali nim wszędzie wjechać. Z racji tego, że będziemy bali się, że się przewrócimy, że pojawią się plastiki, że coś się stanie, ale raczej o kradzieżach się w ogóle raczej nie myśli. Mhm. Są zabezpieczenia, które można stosować na motocykl, antykradzieżowe, alarmy, jakieś łańcuchy, blokady na tarczę hamulcową, na kierownicę. No jest teraz duża gama akcesoriów.
1: Okej, okay, czyli mówisz, kradzieży się nie boisz, jesteś zabezpieczony. Rozumiem, że nic takiego cię nie spotkało. Co?
0: Nie, ale mnie nie, że moje kolegi w Irlandii tak. Mhm. Zbierał 4 lata na motocykl, żeby kupić za gotówkę dosyć drogi na tamte czasy KTM Super Duke. No i faktycznie po 2 tygodniach mu go ukradli. Mhm. Tylko że to była Irlandia, tak? Tam to jest jednak troszkę jeszcze inna historia. Ale w Polsce raczej jest bezpiecznie w tej kwestii. Mhm.
1: No i rozumiem też, że masz autokasko, tak? Też sobie wykupujesz i po prostu...
0: Nie, akurat autokasko nie wykupuję, bo moim zdaniem nie ma to sensu. W przypadku, tak, że tak powiem, tanich motocykli, jakie ja posiadam, to nie ma to sensu.
1: Aha. Okej. Okay. Co wy tutaj piszecie? Motomaniak pisze, że tylko Honda, Yamaha, Triumph. A jak będę zabyty, czyli rozumiem bogaty, to tylko MV Augusta. Czy tobie coś to mówi?
0: Mówi, tak, ale mówię, to są motocykle, te MV Augusty, to raczej nie w moim stylu, ale doceniam, bo to jednak jako maszyna, jako rzemiosło, to jest to sprzęt pierwsza klasa. Jest tak dokładnie wykonany, tak zaprojektowany, no jak to wiadomo, włoska marka. Zaś co do Triumfa, to Triumf to klasa, jaki ta marka poczyniła w jakości wykonania z lat 90., a teraz to jest dzień do nocy. Triumf, wszystkie spawy, wszystkie śrubki sygnowane logiem, jakość materiałów użytych do tego motocykla po prostu jest powalająca. Nawet bije na głowę obecnie Harley'a albo nawet Indiana.
1: No właśnie, tutaj mówisz śrubki i tak dalej. Czy ty dużo czasu spędzasz po prostu grzebiąc sobie też przy tych motocyklach, czy wcale nie?
0: Ogólnie motocykle się nie psują, można powiedzieć. Wiadomo, są jakieś nieudane modele, w których dzieją się dziwne rzeczy, ale japońskie motocykle to są japońskie motocykle. Tam tylko się leje paliwo, robi okresowe przeglądy, regulacje, wymienia oleje i się jeździ.
1: No, to świetna rekomendacja. No, tutaj ten Zlot w Łagowie to organizuje taki klub motocyklowy 96 MC Poland, tak? Rozumiem?
0: Tak.
1: Czy ty do jakiegoś klubu należysz?
0: Nie należę i z takimi klubami mi nie po drodze. Ja po prostu nie lubię takich zrzeszeń dużych.
1: Aha.
0: Bo to jest taka jakaś filozofia dziwna. Nie wiem, jak ktoś widział film, czy tam serial na Netflixie Synowie Anarchii, to można powiedzieć, że jakby z tego serialu odłączył handel bronią i narkotykami, to...
1: Tak to wygląda.
0: Tak to wygląda.
1: Aha, czyli za harde klimaty jednak tam są.
0: Tak. Ja akurat osobiście takie. Są ludzie, którzy lubią, potrzebują takich klimatów. Ja akurat z małżonką wolimy sobie gdzieś sami pojechać, czy tak z kolegami na kawkę, czy gdzieś się wybrać, to jakoś tak po prostu mówię, wolni strzelcy.
1: Czyli macie swój klub prywatny.
0: Tak, można tak powiedzieć.
1: Nie potrzebujecie się podłączać pod nikogo. No mi też zawsze tak groźnie to wyglądało. No ale tak jak mówisz, co kto lubi. No i tutaj mam też właśnie zdjęcie z tego ostatniego Poland Rocka i tutaj do Czaplinka przyjechałeś? Byłeś teraz w tym roku?
0: Nie byłem, bo właśnie wtedy akurat byłem w delegacji.
1: Okej, okay. A w tym roku wybierasz się na Woodstock?
0: Jeżeli wszystko się ułoży, to z miłą chęcią. Ale bardzo bym chciał, żeby jednak był znowu w Kostrzyniu.
1: O, to się chyba na razie nie wydarzy, bo tam już została podpisana umowa na kilka lat i przez najbliższe chyba 5 lat będzie właśnie w Czaplinku. Widzisz, no, ci, co blisko Kostrzyna, no to może niezadowoleni, ale z kolei ci, co mają bliżej do Czaplinka, to się cieszą, nie?
0: A no wiadomo, że tak, no to normalna sprawa.
1: No, no.
0: Koszula zawsze bliższe ciało.
1: Tak, a tutaj mam takie zdjęcie z Woodstocku właśnie jeszcze w Kostrzyniu z 2012 roku. Tutaj takie fajne zdjęcie z góry, jak wygląda taki ten przejazd motocyklowy. No ja byłam w tym Czaplinku w tym zeszłym roku i przegapiłam jakoś ten wjazd motocyklistów. Nie wiem w ogóle, czy był,
0: Był
1: ale...
0: bardzo mały, bo jak ja rozmawiałem z kolegami, którzy byli, to co było w Czaplinku, jeśli chodzi o paradę, ogólnie o ilość motocykli, które tam były, to może była 1/10 z tego, co jest zawsze.
1: No to widzisz, to może dlatego właśnie to mi umknęło. Więc, no ale takie motocyklowo ubranych to widziałam, wiadomo, sporo osób.
0: No to jakby nie było, to się wiąże, tak? Jakby nie jedno z drugim. Motocykle, skóry, morgowa muzyka, jakieś takie
1: Tak.
0: fajne klimaty, tanie wina. To się wszystko jedno z drugim wiąże.
1: Właśnie. No i tutaj właśnie mówiłeś o tych zlotach w Irlandii. No i znalazłam coś takiego jak rozpierducha bez hamowy, taki
0: Tak,
1: zlot. Czy tobie coś
0: było
1: to
0: coś takiego.
1: mówi?
0: Tak, było.
1: Aha, i też było kilka, rozumiem,
0: Było
1: edycji.
0: kilka edycji, tak, tam się właśnie chłopaki z Kusari zjeżdżali. Potem do takiego już doszło fajnego etapu, że na chyba trzecim albo czwartym to już tam przyjeżdżali normalnie Irlandczycy.
1: A, czyli się zaczęli podpinać pod Polaków,
0: Tak,
1: tak?
0: no bo jednak no nie oszukujmy się, nasze zloty to są no po prostu kozackie.
1: No właśnie, mówisz o tej Irlandii, to ile czasu tam byliście i jak zapadła decyzja o powrocie tutaj do Polski?
0: 4 lata byliśmy w Irlandii, a decyzja to w sumie dlatego zapadła, bo wtedy wybuchł ten kryzys, który był ekonomiczny i Irlandia wtedy mocno dostała po dupie i tak naprawdę już nie było po co tam siedzieć. Była strasznie trędna atmosfera i te 2 lata były tragiczne. Dlatego stwierdziliśmy, że wracamy do Polski. Ja wtedy miałem taką fajną rzecz, że jak się wracało do Polski, inaczej, jak w tym okresie tego kryzysu się stwierdziło i zgłosiło się do urzędu, że się wyjeżdża do swojego kraju i przez najbliższe 5 lat się nie wróci do tego kraju, czyli do Irlandii, to dostawało się jakby taką odprawę socjalną w wysokości 3000 euro. Jakby takiego zadośćuczynienia. No i ja wtedy stwierdziłem, że skoro już mam te pieniądze, to sobie po prostu zrobię wszystkie prawo jazdy, jakie są, żeby można było jakoś to wykorzystać, jakoś siebie zainwestować. Tak mówię, ja studiów nie ukończyłem. Co prawda zacząłem 2 razy, ale nie ukończyłem. Mam tylko wykształcenie średnie. Dlatego no stwierdziłem, że żeby jakieś tam pieniądze zarabiać, no to trzeba iść coś tam pojeździć.
1: No i tym właśnie sposobem, tutaj jako ostatnie zdjęcie wam wrzucę, właśnie zostałeś trackerem,
0: Tak jest.
1: kierowcą ciężarówki. Ile, mówisz, ta twoja kariera w tym
0: No
1: zawodzie już
0: teraz.
1: trwa?
0: Teraz to już leci 11 rok. Na początku jeździłem, znaczy moja kariera zaczęła się w ogóle od autobusów. Jeździłem autobusami najpierw, a później zaczęła się od ciężarówek.
1: I co tutaj za zdjęcie mi przysłałeś? Co tu jest, co tu się wyczynia?
0: Tutaj, no to co to się od Janie Pawła, tak? Tutaj na tym zdjęciu to widzimy jak, bo często, ja inaczej, może zacznę od tego, że teraz w tej firmie, w której pracuję, to często przywozimy do Polski używany sprzęt rolniczy oraz jakieś maszyny rolnicze, a czasami trafiają się takie właśnie dziwne kwiatki, jak to na przykład jest wywrotka, w której w środku w pace zastygła masa bitumiczna i po prostu ta wywrotka jest już nie do odratowania i dla Francuza jest to nieopłacalne, bo to jest we Francji. I Polacy kupują takie sprzęty do remontu, no i my to czasami przywozimy. No i tutaj akurat jest ciężarówka, która ma zablokowane hamulce, bo w ciężarówce hamulce są na powietrze i tutaj są zablokowane i nie można ruszyć kołami, dlatego do załadunku nie można tego robić z rampy, bo auto nie jeździ, wszystkie koła stoją. No to został wynajęty dźwig i zostało to poniesione auto do góry, a ja cofałem, że tak powiem, naczepą i kiedy już było w odpowiednim miejscu, drzwi to postawił na dół, zapięły się pasy i do Polski heja.
1: A, czyli rozumiem, że to twoja ciężarówka czeka na, tę, na tak, to tak, auto?
0: Na tamte czasy, bo to już zdjęcie ma chyba 2 lata bodajże, to wtedy tak, wtedy jeździłem taką ciężarówką. Mm-hmm. Nie polecam.
1: No,
0: jest takie powiedzenie, od Iweko to z daleko.
1: Aha, okej. Okay. Dużo tych rymowanek. No ale to też tak sobie pogadaliśmy, że chyba ten temat trackerski zostawimy na osobną audycję, bo to też jest...
0: Oj, to jest tak szeroki temat. Jeżeli będą chcieli słuchacze słuchać, to jak na bardziej nie ma problemu, bo tutaj w ciągu tych wszystkich lat to ciekawych parę historii było.
1: No, to myślę, że sobie zostawimy i gdzieś tam za miesiąc, dwa tu się znowu połączymy. A teraz wrócimy jednak do tych motocykli.
0: No ja bym cię... Do rzeczy przyjemniejszych teraz możemy
1: czyli do tego hobby twojego. No dobra, no to powiedz, co w tej swojej stajni tam teraz masz? Mówiłeś, to są te skuterki, nie skuterki, źle powiedziałam, te motocykle tam dzieci elektryczne.
0: Tak, też... żona ma Scramblera, słowiańskie piątkę, Zipa. Mm. To jest motocykl chiński, polsko-chiński motocykl, można tak powiedzieć.
1: Polsko-chiński motocykl.
0: Tak, bo Zip to jest marka polska. A ogólnie rynek teraz tak działa, że takie marki jak Zip, Romet, jest tego dużo na polskim rynku, kupują sprzęty licencjonowane różnych firm chińskich, dają tam swoje znaczki i sprzedają pod swoim logo. Z tym, że ten Chińczyk obecny, można powiedzieć, to już nie jest ten Chińczyk, jaki był do spotkania lat temu 10, nie wiem, powiedzmy gdzieś w markecie, jakieś tam skutery chińskie czy coś. To już jednak jakość poszła do góry i nawet ostatnio taki bloger, nie wiem, czy to można reklamować w ogóle jakiś blog?
1: Można, można.
0: To jest taki na YouTubie Fotomotoblog i tam Kamil taki jest prowadzący i on właśnie ostatnio taki dał ciekawy temat, że tak naprawdę to wszyscy będziemy jeździć Chińczykami. Bo kiedyś były takie czasy, że motocykl japoński powstawał w Japonii, motocykl niemiecki powstawał w Niemczech, a amerykański w Ameryce. A teraz to Harley produkuje motocykle w Indiach, Triumph w Indiach, BMW w Chinach, KTM w Indiach i wszystkie praktycznie, nawet już Honda i Suzuki praktycznie wszystkie części zamawia z Chin, a tylko motocykle składa u siebie w fabryce w Japonii.
1: A, czyli ewentualnie jak nie chińskim, to indyjskim, tak?
0: Tak, to indyjskim, tak jest.
1: Okej. Okay. No powiedz mi, a ty te motocykle to kupowałeś z żoną nowe, czy używane?
0: Jak ten, to akurat jest? Ten akurat żony jest nowy. Ja mam stary, właśnie, bo ja mam Kawasaki teraz, Kawasaki LTD. To mój jest Kawasaki, jest z rocznika 88 bodajże. No a żony jest 2020 rok.
1: Mhm. Bo rozumiem, że z motocyklami wiadomo, jak kupujesz nowy, to on też tak szybko tracą na wartości jak samochody, czy to trochę inaczej tam się rozkłada?
0: To też zależy. Zależy jaka marka, są modele bardziej pożądane, są mniej pożądane. Zależy jaki silnik, bo to naprawdę temat jest szeroki, chociażby same silniki, tak? Co innego jest kupić motocykl czterocylindrowy, rzędowy, co innego rzędową dwójkę, czyli dwucylindrowy, co innego V-kę jeszcze, a co innego jeden cylinder. Także to każdy jakby typ silnika definiuje typ motocykla, a co za tym idzie definiuje też jakby odbiorcę tego motocykla. No i to tutaj każdy jest w stanie zapłacić różną kwotę za takie maszyny. Na przykład są takie klasyki jak Harley, które czym starsze, tym droższe, tak?
1: No tak,
0: A są takie na przykład motocykle jak ten pierwszy, który miałem, ten właśnie, ta Honda Hornet, no to można już ją kupić teraz za 6000 zł, gdzie jako nowa kosztowała 20 tysięcy. To i tak mi się wydaje, jak na motocykl 20-letni, to utrata wartości jest znikoma, bo to jednak jakby nie było, jest dalej prawie pół ceny, tak?
1: No właśnie, trochę tej kasy trzeba mieć na ten motocykl, ale utrzymanie to chyba, tak już też wcześniej tą Sarą rozmawiałam, to nie wychodzi tak drogo, no na pewno nie ma porównania z samochodem, nie?
0: Tak, ale mówię, to też zależy co. To mówię, motocykl to nie jest tylko motocykl, to też trzeba się ubrać, tak? Trzeba też mieć odpowiednie ciuchy.
1: A no właśnie.
0: To też nie jest tanie, jakby można by tak wiesz powiedzieć, ale ogólnie motocykle nie są awaryjne, tylko tyle, że no po prostu serwis, tak? Olej, filtry, świece. Z tych starszych, takich jak ja mam, to synchronizacja gaźników co dwa sezony, co sezon, zależy ile tam się jeździ. To jakieś tam są rzeczy, ale to kiedyś to było drogie faktycznie, no bo to jak to Polska, tak? Kiedyś była zapóźniona. Ale w tych czasach to wszystko jest, do wszystkiego jest dostęp, są części, Ceny nie są też takie wygórowane, no a też nie oszukujmy się, jednak motocykliści w większości to są osoby, które lubią sobie pogrzebać w tych motocyklach.
1: Tak, tak, sami sobie dużo też potrafią tam naprawić. Tutaj, nie, to nie jest żadny tutaj, nikt z nas to na tych filmikach, po prostu zapuściłam jakiś filmik z YouTube'a, także tutaj nie szukajcie Gandalfa ani mnie na tych filmikach.
0: Ale ci wysłałem tam takie jedno zdjęcie tam właśnie ze zlotu na tym Kawasaki, jak siedzę i z tyłu w kasku siedzi mój mały, to mogłabyś pokazać, jak gdzieś tam masz, nie wiem, czy doszło, czy nie doszło.
1: Doszło. Ja to zaraz wrzucę wam to zdjęcie.
0: Tam twarzy nie widać, brzydki nie, ten nikt mnie tam nie pozna, to możesz pokazać.
1: Okej, okay, dobra. No właśnie, na te zloty tutaj rozumiem, też dzieci zabieracie, przynajmniej
0: na tą
1: dzienną przynajmniej część.
0: Tak, na tą dzienną, nocną to raczej, to są już takie rzeczy, że raczej nie.
1: To już raczej dla dorosłych. No i mówisz, macie tam swoją tą ekipę. Ale to po prostu jacyś znajomi wcześniejsi, czy właśnie dzięki motocyklom się tutaj zakumplowaliście?
0: Dużo znajomości to na forach internetowych danej marki, tak? No bo na przykład jak miałem Hondę Transalp, no to jest bardzo, albo inaczej jeszcze, każda marka motocyklowa ma zagorzałą grupę w Polsce zwolenników, no i wtedy to się wiąże z tym, że zapadają sobie albo jakieś osobne forum, albo jakąś grupę na Facebooku. No i się poznają, jeżdżą po zlotach, spotykają się, także no, często jest tak, że na zlocie jedziesz na zlot do Warszawy i spotykają się znajomi z całej Polski na tym zlocie, którzy się cały rok nie widzą, tylko się na tym zlocie spotykają.
1: No tak.
0: Potem z kolei jest drugi zlot gdzieś tam na Podlasiu, tak samo siedzi na Podlasie i tam też jest zlot, no i się ludzie widzą. Bo wpierw się spotkali na forum, potem dwa razy zobaczyli się gdzieś tam na jakimś zlocie, a później jak charaktery podpasowały, to i ludzie jeżdżą na wycieczki po całym świecie motocyklowe, no to naprawdę, to jest taka akurat miły sposób spędzania wolnego czasu.
1: No właśnie, te fora, jakieś blogi, tutaj oprócz tego fotomotoblog, co tam jeszcze śledzisz? Czy masz jakieś takich swoich ulubionych? Jakiś,
0: wiesz... Polska blogosfera jest bardzo bogata. Na YouTubie jest tego bardzo dużo, nawet teraz tak, nawet powiem szczerze, się nie przygotowałem, ale mówię, fotomotoblog, ADV, Alien Vlog, Luczyn, kurczę, no jest tego naprawdę tak dużo i w każdej kategorii, czy enduro, czy choppery, czy właśnie jakieś tam naked bike'i, sporty, wszystkie takie portale jak ścigacz.pl, motormania, jednostat.pl, to wszystkie wiodące czasopisma motocyklowe też mają swoje odpowiedniki na YouTubie. Mhm. I to wszystko można, no są setki godzin materiału do oglądania, już a pomijam tak naprawdę osoby, które same jakieś takie prowadzą blogi, mają kamerkę, nagrywają, mówią. Tego to już jest ogrom po prostu.
1: No właśnie, a sam masz jakieś Pro Go i tam, nie, GoPro, GoPro Go jest.
0: Nie, ja akurat,
1: nagrywasz
0: też? Ja jestem taki, że akurat skupiam się na jeździe, cieszę się tym, nie muszę tego nigdzie dokumentować. Jak z kimś jadę, ktoś ma, to tam nie mam nic przeciwko temu, ale sam po prostu nie używam.
1: Okej. No dobra, słuchajcie, zachęcamy do dzwonienia. O jakieś pytania tutaj, czy techniczne bardziej, czy właśnie po prostu o jakieś pomysły na zabawę tym motocyklem, dzwońcie. No a ja chciałam też, wiesz, trochę o tobie jako o nocniku porozmawiać, bo już wiemy, że jesteś tutaj słuchaczem. To przez tą jazdę właśnie na ciężarówkach natknąłeś się na nocne radio? Jak to się zaczęło?
0: Tak, to można powiedzieć, że tak, bo ja mam taką aplikację na telefonie, że sobie ściągam audycję z YouTube'a i sobie słucham później offline, jak jadę, no jednak trochę tych godzin się jedzie. Mhm. No i tak szukałem, na Hibiu trafił, różne tam pościągałem właśnie te streamy i gdzieś tam, nie pamiętam, chyba to albo UNK'iego, poleciało, że nocne radio. No i ja, kurczę, zerknę, zobaczę. Mhm. No i tak pierwszy raz tak włączyłem, mówię, kurczę, audycja 9 godzin. No to ja bym znalazł na cały dzień pracy. Jak mordę szczelił, no to akurat, no to ściągnąłem. Mówię, no fajne, Krawiec tam gadał. To jeszcze były te czasy, jak tam częściej dzwonił i Potrzeba, i Zenon, i Błażej. To takie, no już to z 2 lata temu było. 2,5, no 3 lata tak. Mhm. 3 lata. Mhm. No.
1: Czyli mówisz o... Już ponad 2 lata tutaj z nocnym radiem jeździsz?
0: Tak. Ja nawet kiedyś się do Krawca odezwałem, bo powiedziałem mu, że z chęcią bym audycję poprowadził. Nawet sobie u niego już nazwę zarezerwowałem, to by się nazywało Nocne Poranki. niby to była audycja niedzielna, taka coś powiedzmy a la Budzik w Trójce, no ale z racji tego, że naprawdę no, nie mam tego czasu tyle i nie zawsze mogę być w domu w niedzielę, bo ja mam tak naprawdę nienormowany czas pracy, no że no, na razie jest to nie, no, po prostu niemożliwe do wykonania.
1: No tak, tak, ale tutaj już ustaliliśmy, że wiesz, tu jest elastyczność, nie? Także jakbyś kiedyś poczuł jednak, że jak tam, nie wiem, raz w miesiącu byś miał czas, to zapraszamy, nie? Bo takie nadawanie raz w tygodniu, no to jednak jest zobowiązujące, nie oszukujmy się. Ale tam raz w miesiącu zrobić właśnie taki aktywny poranek. No,
0: ja musiałbym mieć przeszkolenie odnośnie tego, jak puszczać muzykę, żeby nie było tych praw autorskich, bo ja bym chciał taką audycję, w której byłoby dużo metalu. A. I teraz pytanie, co można puścić, czego nie można puścić?
1: No, właściwie z tego, co ja tutaj widzę, to no wiadomo, nie możesz takich jakichś hipergwiazd puszczać, nie? Jakieś tam metaliki czy coś, no to odpada. Ale tak jak na przykład dzisiaj mi zapodałeś te dwa zespoły, to nie będzie żadnego problemu, myślę, nie?
0: Aha, no to fajnie. Nie, będę miał to na uwadze, bo to jakieś takie niespełnione marzenia bycie radiowcem.
1: No właśnie, właśnie, coś wiem na ten temat. A dzięki temu właśnie, że takie mniej znane zespoły się wyszukuje, no to też ma jakąś wartość dodaną, nie? No bo co to za sztuka tam, wiesz, metalikę puszczać, nie?
0: No tak, każdy to zna, nawet może w Trójce usłyszeć, tak?
1: Tak, to tak. No, także zachęcamy, mam nadzieję, że to do ciebie wróci, no ale wiadomo, to po prostu jest kwestia czasu, a nie chęci, nie? Także ten, tutaj jeszcze o sobie, nie wiem czy mogę to przytoczyć, napisałeś, że szur, foliarz, astrolog, wedyjski amator. Tutaj rozumiem, że szur, foliarz to w jakim sensie?
0: No, po prostu interesuję się różnymi ciekawymi tematami, naprawdę ciekawymi, czasami już zahaczającymi o zdrowy rozsądek, no ale to z racji tego mówię, że człowiek jest sam ze sobą kupę godzin i ma ochotę czegoś posłuchać, no to ile można słuchać tak zwanego mainstreamu, warto też posłuchać czasami czegoś innego z drugiej strony. Czasami może nie jest to jakieś tam mądre, ale posłuchać warto, trzeba zająć czym głowę.
1: No dobra, tutaj znalazłam to zdjęcie, gdzie jesteś z synem na tym, to rozumiem, czoperku, tak?
0: Tak, tak, tak, no to jest Kawasaki.
1: O, i tu...
0: To jest w sumie, to właśnie, to jest coś takiego, jak mówi się ogólnie, że tak, że jak komuś pokażę z rodziny, tam jakiejś ciotce, wujkowi, to o, fajnego sobie Harley'a kupiłeś. No bo ludzie po prostu utożsamiają chopery, Harley, każdy chopper to Harley, tak, wedle ludzi. A to akurat ten motocykl to jest tak zwany soft chopper, czyli jest to motocykl chopperowaty, który nie ma silnika V2 w układzie V. Jest to dwucylindrowa rzędowa jednostka. Czyli dla niektórych, można powiedzieć, ortodoksów, to nie jest chopper, bo nie ma silnika V.
1: Okej. No tutaj masz tego synka, rozumiem, na plecaczku.
0: Tak jest.
1: A jak to jest właśnie z przewożeniem dzieci tam? To jest jakieś ograniczenia? Rozumiem, że tutaj to tylko tak, żeby, wiadomo, przejazd na tym zlocie.
0: Na paradzie, tak?
1: Przejazd. Tak, to jest zupełnie inna kategoria. Tutaj tam jedziecie takim żółwim tempem, to nie o to chodzi, nie? Tutaj można dziecko wziąć. Ale tak, wiesz, jakbyś chciał gdzieś pojechać dalej, to jak to wygląda? Bo w sumie
0: nie pamiętam, ale chyba od 7 roku życia można przewozić dziecko na tylnym siedzeniu. Kurczę, nie chcę teraz kłamać, ale można. Od któregoś roku można, do któregoś roku można z przodu, a od któregoś roku można z tyłu. Albo 6, albo 7 lat. Nie chcę teraz tutaj zmyślać.
1: Okej.
0: Z tym, że też jest coś takiego, że bodajże chyba nie można przekraczać 60 na godzinę.
1: Tam coś nam szura u ciebie, nie wiem, czy tam coś się. Czy dotykasz jakiegoś kabla?
0: No właśnie nie, nic się nie. W miejscu nic nie robi.
1: Aha, to nie wiem, co tam się dzieje. Tutaj Motomaniak pisze, że w Wielkiej Brytanii można, ale dziecko musi nogami do podnóża dotykać, rozumiem, tak?
0: Że... No tak, no to jest raczej takie chyba no, oczywiste, tak?
1: Taka ogólna zasada, nie? Że na bezpieczeństwo.
0: Zdrowy rozsądek, tak, że to nie Indie.
1: Aha. No i tutaj, jak to jest? Czy to właśnie dzieci was często namawiają, żeby gdzieś pojechać teraz już, czy...
0: Jak jest pogoda, to tak, to jeździmy. Tutaj na tym zdjęciu, nie wiem, czy to powinno być widać, że tam mały trzyma się takiego paska.
1: No jest ten pasek,
0: To są
1: no.
0: takie specjalne szelki, które zakłada się dziecku, jakby kamizelki ratunkowej. I jest to z paskiem zintegrowane, po prostu jak do siebie go przypinam, że wiem, że na pewno mi nie spadnie, jak dam gazu.
1: A, takie zabezpieczenie, no
0: Tak.
1: sprytne, sprytne. Trochę takich gadżetów jest. No w ogóle słyszałam, że niektórzy to z pieskami jeżdżą, nie? Też mają
0: Nieraz
1: jakieś.
0: widziałem, tak, widziałem, z takimi małymi jakimiś.
1: Tak, w specjalnych koszykach i też na pewno przypięte jakimiś pasami. Także można te swoje pociechy ludzkie i szczenięce ze sobą zabierać. No nie, coś nam cały czas tam. Nie wiem, czy wy to słyszycie, słuchacze, ale mam nadzieję, że to nam minie. Jeszcze raz zachęcam tutaj, żebyście zadzwonili.
0: A teraz ja zadam pytanie dla ciebie. A ty jaki lubisz typ motocykla?
1: No mi się te właśnie te skramblery tak spodobały, nie? Są takie fajne.
0: Takie wszędobylskie.
1: Tak. I takie do wszystkiego właśnie, na każdą okazję. Ale powiem ci szczerze, że mam taki głęboki lęk jednak przed motocyklami. Ale mówię, no nie wykluczam. Może z czasem ktoś mnie do tych motocykli przekona. A czy ciebie udało się kogoś wkręcić?
0: Kurczę, czy ja wiem? Nie, raczej nie.
1: Raczej.
0: Raczej wszystkie osoby, z którymi spotykałem, to już po prostu albo jeździły, albo totalnie ich to z kolei nie interesowało.
1: No ja to tak do lasu tak, ale na spacer raczej, nie? Też na przykład, no u nas tutaj po tych naszych lasach to dużo takich młodych chłopaków ten motocross sobie tutaj trenuje. No i mamy tam niestety też taki, wiesz, smutne miejsce, gdzie jeden z nich zginął. No nie wiem, czy tam u ciebie w lasach ludzie też tam zbytnio szaleją? W ogóle jak ty do tego podchodzisz, do tej mody właśnie?
0: No ja ogólnie powiem tak, jeżeli przepisy przepisami, bo wiadomo, że do lasu motocyklem nie można wjeżdżać, jest to jakby nie było zakazane. Po części dobrze i niedobrze, no bo to jest różnica między osobą, która turystycznym motocyklem sobie przejedzie, która sobie przejedzie ten, powiedzmy, że po drodze gruntowej, czy drodze jakiejś takiej leśnej i przejedzie po prostu przez las z punktu A do punktu B. A osoby, która weźmie krosem i będzie totalnie ryła po ściółce, po muchach i będzie starała się wjeżdżać na każdą jakąś tam największą górkę w lesie i będzie ryła totalnie cały las. No to takiego zachowania nie pochwalam i mnie to też denerwuje, bo ja na przykład jak sobie lubię pojechać rano rowerem na spacer, gdzieś tam pomedytować, coś tam porobić, no to siedzę sobie o godzinie 6 rano latem, piękna pogoda w lesie i tylko słyszę, jak ktoś ryje ściółkę ode mnie 100 metrów dalej. No
1: No
0: to jest
1: właśnie.
0: denerwujące, tak? Albo jak
1: To
0: idę
1: jest ta
0: z
1: hamuwa właśnie, nie?
0: tak, albo jak idę z dzieckiem na spacer, powiedzmy z psem po lesie i za zakrętu jakiś gówniarz wypada na krosie 60 na godzinę, ja muszę spierniczać na pobocze, żeby mi dziecka nie przejechał, tak?
1: No,
0: No
1: no
0: to po
1: właśnie,
0: prostu
1: właśnie.
0: to jest tragedia.
1: To też czasami, no, czasami jest, no, lepiej, no wiadomo, fajniej tam po prostu iść sobie do lasu, posłuchać natury, no ale czasami tam się weźmie słuchawki i się czegoś chce posłuchać, na przykład nocnego radia. No ale mam takie lęki, że wiesz, że nie usłyszę, kurczę, i to taka już naprawdę głupia śmierć, zginąć potrącony przez motokrosowca w lesie. No ale może się to zdarzyć. No i tutaj u nas niestety z kolei też jest sposób takie, wiesz, no, walki z tym, no ale też mega taki, nie wiem, no, hardkorowy i nie pochwalam tego zupełnie. Niektórzy rozwieszają takie linki, nie? Albo jakieś takie dziwne przeszkody robią, że taką szkłodę po prostu na tą ścieżkę zwalają. No i to też jest bez sensu, bo to jest tylko no, eskalacja jakiejś tam tragedii, nie? Która się może wydarzyć.
0: Przemoc, bo to później jest błędne koło. motocykliści są później źli na ludzi, którzy jakieś dają na drogę przeszkody, a z kolei ludzie są źli, że oni są źli. I to jest błędne koło.
1: No tak, tak. No ale z drugiej strony też na przykład raczej pewnie, nie wiem, zgłosiłbyś taką osobę, że tutaj jeździ, czy nie bardzo? No bo jednak pewnie jest to ktoś, wiesz, z twojej okolicy i też jest taki opór.
0: Ja

0: to nie są... Może trzeba od tego zacząć, że ludziom jak się powie słowo astrologia, to zaraz sobie kojarzą to z jakimiś śmiesznymi artykulikami z pani domu. Są przykłady typu, nie wiem, w niedzielę po południu baran będzie miał okazję wygrać 1000 zł. No i no nie szokujmy się, tak? To nie jest astrologia. To są pewne tendencje, pewne możliwe zbiory zachowań, które da się przewidzieć, no i działa. Mogę powiedzieć, że no, z paroma osobami w życiu miałem do czynienia, paroma osobom nawet pomogłem, jeśli chodzi o jakieś tam zawiłości życiowe, także no, ja akurat widzę w tym jakąś tam dobrą rzecz, ale też no, powiedzmy, to trzeba czuć, tak? Nie każdy to czuje.
1: No ale dobra, czyli masz na przykład jakieś, nie wiem, chcesz podjąć jakąś decyzję ważną, to wtedy sobie Nie wiem, jak to się robi w ogóle. Czytasz sobie tak, jaki dzień byłby na to odpowiedni?
0: To też nie tak. Astrologia wedyjska i tam na przykład astrologia zachodnia ewolucyjna, to może jeszcze inaczej. Astrologia wedyjska opiera się głównie na wpływie księżyca na człowieka. Jest to astrologia księżycowa. A nasza astrologia zachodnia bardziej odnosi się do astrologii słonecznej, do położenia planet i do słońca. Ja się jakoś tak bardziej skupiam na wedyjskiej, bo ona się jest bardziej dokładna. Jest to, mi się wydaje, nawet chyba starszy typ astrologii. Wywodzi się z Indii. I to nie jest tak, że na przykład ja, nie wiem, załóżmy, chcę sprawdzić, co się stanie w piątek, nie wiem, 13, tylko na podstawie godziny urodzenia, daty urodzenia i miejsca urodzenia ja jestem w stanie powiedzieć danej osobie, jaki ona ma typ osobowości, jakie są tendencje w jego życiu, jakie możliwe zachowania i na co musi uważać, żeby w życiu nie popełnić błędów. Mhm. Właśnie, że ja powiem jak wróżka, nie wiem, 15 przerzucisz się i złamiesz rękę. Mhm. Tylko ja mogę po prostu powiedzieć, że uważaj, bo nie wiem, jesteś z takiego znaku, z taką nakszatrą i na przykład, nie wiem, masz tendencję do urazów rzepki kolana.
1: Mhm. Kurczę, to jest potencjał na dobrą audycję, wiesz, słuchacze do ciebie dzwonią, podają swoją datę urodzin, a ty ich tam opowiadasz, ale ty tak to już dobrze znasz, że ty tak z głowy, że tak powiem, mówisz, czy masz jakąś podpowiadajkę, jakąś książeczkę magiczną?
0: Jeszcze się posiłkuję książkami, ale no to nie da się astrologii uprawiać z pamięci, bo to jest tak obszerny dział wiedzy, że jednak no trzeba mieć jakieś tam źródła i na podstawie po prostu to wszystko robić.
1: A ludzie się do ciebie, ci znajomi zwracają, którym się, wiesz, potwierdziło to, co powiedziałeś? Czy tak się nie ujawniasz z tym?
0: Ja to tak ogólnie powiedzmy, że nie traktuję, nie afiszuję się z tym. Robię to jakby sam dla siebie, dla swojej przyjemności. A jak ktoś zapyta, z kimś tam porozmawiam, to staram się jakoś tam pomóc na tyle, na ile mogę, no bo faktycznie to się sprawdza i osoby, z którymi o tym rozmawiałem, no to powiedziały, że faktycznie miałem rację i że no, tendencje są takie, jakie są i że teraz wiedzą, co mają zrobić. Bo to astrologia na przykład to jeszcze nie jest wszystko, bo jest coś takiego jak human design. I to jest też kolejny system oparty na pewnym... To w sumie astrologia to jest astrologia, a human design to jest system oparty na astrologii, na chińskim I Chingu i na... Kurczę, jak to powiedzieć... na wzorach psychologicznych zachowań człowieka. No taka, bym powiedział, taka nowoczesna psychologia.
1: Okej. No to myślę, że to na razie w tym miejscu skończymy i możemy kiedyś jakiś taki...
0: Zrobić jakąś taką audycję, że ty mi podasz godzinę, to jest bardzo ważne, co do minuty, jeżeli to jest najważniejsze. Podasz mi godzinę, oczywiście na priwa, na tym, nie tu na audycji. Godziny urodzenia, miejsce urodzenia i datę urodzenia, a ja wtedy będę w stanie coś tam ci powiedzieć i powiesz, czy mówię prawdę, czy nie.
1: Okej. A mówisz, czy ta minuta jest urodzenia faktycznie taka ważna, czy na przykład jak masz dzień?
0: Że do kwadransu.
1: Do kwadransu, dobra. A co powiesz na takie, no powiedzmy, no nienaturalne narodziny, jak cesarskie cięcie, co wtedy? Jak to...
0: Z naszego punktu widzenia wydaje to się nienaturalne, ale ty się urodziłeś wtedy, kiedy miałeś się urodzić.
1: Aha, okej.
0: Trzeba spojrzeć z tej strony, że nic się nie dzieje bez przyczyny.
1: Okej, rozumiem. No dobra, to może właśnie tak trzeba to zrobić, że zebrać od chętnych słuchaczy, którzy chcieliby poznać właśnie swoją tą osobowość, tak?

0: w tej wersji ajurwedyjskiej zebrać te daty i miejsca urodzenia i wtedy ty przygotujesz i możemy sobie wtedy poopowiadać. No dobra, słuchajcie, zachęcamy cały czas do dzwonienia. A ja ciebie chciałam zapytać, oczywiście tutaj Motomaniak pisze, że motor ma śmierdzieć benzyną. No i oczywiście musimy zahaczyć tutaj o te elektryczne plany względem naszych motorowych, motocyklowych zapędów. Jak ty podchodzisz właśnie do tych elektrycznych motocykli? Jeździłeś na czymś takim?
1: Tak. Miałem się okazję przyjechać co prawda skuterem elektrycznym, ale takim nowoczesnej generacji, bo to był motocykl w tamtym roku i to był motocykl dwumiesięczny z najnowszej generacji silnikiem Boscha, który po prostu jechał bezszelestnie. Mhm. Było to wrażenie mocy, jaką można oddawać skuter i ogólnie jazdy było rewelacyjne, z tym, że no, jakie mam podejście, no. Po pierwsze, cała ta elektryfikacja nie może być nam narzucona, tylko musi to się stać naturalnym torem, gdzie lepsza rzecz wyprze gorszą rzecz. Jeżeli będą ku temu przesłanki, będzie odpowiednia infrastruktura i nazwijmy to świat nadąży za tym wszystkim, no to jak najbardziej tak, to jakby nie było, jest rozwój. Ale w przypadku motocykli, gdzie to jest hobby właśnie, gdzie motocykl śmierdzi tą benzyną, gdzie akurat dla mnie to jest piękny zapach, a nie smród, i ten dźwięk, i te wibracje, to żaden elektryk nam tego nie da. Jeżeli mówimy o motocyklu jako o środku transportu, gdzie mieszkamy w dużym, zatłoczonym mieście i musimy przejechać z jednego końca Warszawy na drugi do pracy, żeby nie było jak najmniej korków, jak najszybciej i powiedzmy ruszamy spod domu, jedziemy tam te 15 minut, wsiadamy w pracy, pracujemy 8 godzin, to się nam ładuje i wracamy, nie odczuwamy, że mamy elektryka, czego nie mamy. Jak najbardziej, jestem za. Ale no, jakby nie patrzeć, no to zawsze na chwilę obecną są jakieś ograniczenia, a też no jakby nie było, każdy, kto ma motocykl, no to czuje tą benzynę we krwi, ten dźwięk, te przyspieszenia, te wszystkie rzeczy związane z motocyklem, no tego się nie da tak z dnia na dzień po prostu wyplenić z organizmu. To już tak siedzi głęboko w głowie, że to raczej osoba, która już jeździ, moim zdaniem, to dla niej będzie to nie do zaakceptowania. A osoby, które wchodzą teraz, jak moje dzieci na przykład, w świat dorosły i one już pojeździły elektrykami i jakoś tam się tym bawią, no to dla nich to będzie rzecz normalna, tak?
0: No tak, do tego młodego pokolenia na pewno. No mówię, że to powinno się stać tak naturalnie, no ale wiemy, że to tak naturalnie wcale nie będzie, tylko po prostu, jeżeli chodzi na przykład o samochody, tak, już są tam dyrektywy unijne podpisane i wiadomo, że od 2035 roku nie będzie można na przykład samochodów benzynowych tak już rejestrować, ale rozumiem, że o motocyklach tam nic w tych dyrektywach nie ma na razie, nie?
1: Nie ma, na razie jeszcze nic nie ma, tylko chodzi o samochody.
0: No, a jakby weszła jednak taka dyrektywa, że wiesz, zakaz, to jak myślisz, czy taka społeczność właśnie tych motocyklistów byłaby w stanie tutaj jakoś się zbuntować? Coś by robiła?
1: Znając polskie charaktery, to tak na pewno będzie, bo to no jednak to jest, jakby to kurczę powiedzieć, to jest coś, czego nie powinno nam dać się zabrać. Jak ktoś kocha to, co robi, chodzi o motocykle, lubi ten zapach i teraz nagle mu się to odbierze, no to protesty będą, nie oszukujmy się. Mm. To tak gładko to nie przejdzie. Mm.
0: Cały czas nam tutaj, kurczę, nie wiem, czy wy to słyszycie, że tam właśnie coś u ciebie piszczy.
1: No, bo ja cały czas trzymam w jednym miejscu, kurczę, telefon. Aha. Ten słuchawki mam podłączone cały czas, nie ruszam się.
0: Nie ruszam się.
1: Próbować, nie wiem, wyjąć słuchawki, a po prostu wziąć telefon do ucha, nie wiem, może będzie lepiej. Może inaczej, może teraz będzie lepiej, sekundkę, o. Aha. Przez komputera to może będzie inaczej.
0: Adwokat pisze, że motocykle będą odbierane siłą. No właśnie, no bo tutaj już wielokrotnie mówiliśmy, że no to raczej to jest właśnie hobby, tak? No bo kiedyś właśnie tam lata temu, tam lata 50, na przykład tak jak z moim dziadkiem rozmawiałam, no to on jeździł tym motocyklem, no bo nie było samochodów, nie było go stać na samochód i wtedy te motocykle to po prostu był taki sposób, żeby się tam dojechać do pracy, tak? No a teraz jest odwrotnie, tak? Mamy te samochody, a te motocykle to raczej są właśnie takie dodatki weekendowe na przejażdżki. No i myślę, że to będzie właśnie taki argument, że to wiecie, że to jest taki zbytek, nie? Taki motocykl. I pewnie tutaj będą uderzać, żeby jednak, żeby się ograniczać, iść ten minimalizm.
1: Zawsze można się do Indii przeprowadzić.
0: Słucham?
1: Zawsze się można do Indii przeprowadzić, tam od razu jeździ.
0: Ale jak tam jeździć, słuchaj? Widziałeś, jak oni tam jeżdżą.
1: Tak, ale jakoś jeżdżą.
0: No. Wiesz co, chyba teraz jest gorzej niż było.
1: Gorzej niż było, a to ciekawe.
0: No, no.
1: A spróbuj jeszcze inaczej, moment.
2: Czy teraz może będzie lepiej?
0: O, teraz jest dobrze, teraz jest
2: dobra,
0: spoko.
2: No to zostawimy na bez słuchawek na telefonie.
0: Mhm, teraz jest fajnie.
2: Dobra, to super.
0: A powiedz mi, czy tam, rozumiem, w tej miejscowości, gdzie mieszkasz, to tam po prostu wygodniej się, tam nie ma znaczenia, czy ty samochodem jedziesz, czy motocyklem, rozumiem, że tam nie macie jakiegoś dużego zagęszczenia, więc...
2: Ojejku, zagęszczenie to jest tak małe, że mówię, no... Zachodnia Polska, tutaj gdzie ja mieszkam, okolice Świebodzina, Łagów Lubuski, to ten pas ziemi, powiedzmy, my tu się śmialiśmy zawsze, że jest Berlin, jest Poznań, a wszystko pomiędzy to jest pas ziemi niczyjej. Bo po prostu to są same pola i lasy.
0: Czyli dla takich właśnie ludzi, którzy lubią powiedzmy taką bardziej właśnie dzicz, powiedzmy, to duże przestrzenie, tak?
2: To... Ja powiem tak, że jak ktoś już się przejeździł i przejadł pod lasiem, to zapraszam do nas, jest podobnie.
0: Aha, tylko że bliżej do Berlina,
2: tylko, że
0: po prostu.
2: Bliżej do Berlina, tak.
0: A no, także na Lubuskie polecamy. No ten zlot w Łagowie to też nad jeziorkiem fajnym.
2: Tak.
0: To rozumiem.
2: Nie wiem, może byś pokazała, nie wiem, czy masz taką szansę, jakieś główne zdjęcie na audycji, jak Łagów wygląda z lotu ptaka, bo naprawdę jest uroczy.
0: No to zaraz coś tutaj poszukam. A tutaj jeszcze z tego, co o sobie napisałeś, to jesteś antyklerykałem. Rozumiem, że z tego względu też nocne radio do ciebie bardzo przemawia, tak?
2: Tak, tak. Krawiec bliski memu sercu.
0: Poglądy tutaj podzielasz. No dobra, mówisz Łagów z lotu ptaka szukać.
2: No jak wpiszesz sobie na Google, na grafice Łagów Lubuski, to jest tam od razu wyskoczy parę naprawdę ładnych zdjęć.
0: Mhm. Dobra, zaraz tutaj podłączę Wam zamiast tego filmiku. I tutaj, no nie wiem, może właśnie to jest błąd, słuchajcie, że my z tego kościoła się wypisujemy. Może kto jak kto, ale na przykład gdyby właśnie księża tutaj powiedzieli, że wiesz, motocykl spalinowy i samochód spalinowy to tutaj nasze prawo. To może to byłoby właśnie dobry adres, żeby tutaj coś...
2: Wiesz, słuchaj, ja tu akurat mówię, się za siebie wypowiadam, tak? Ale jak popatrzysz na całą, nazwijmy to, brać motocyklową, no to jednym z największych zlotów w Polsce jest zlot na Jasnej Górze, rozpoczęcie i zakończenie sezonu. To tam się po prostu, tam są takie kolejki, że miasteczko jest prawie że sparaliżowane, cała Częstochowa, tak? Tam tyle tego przyjeżdża.
0: Czyli większość tutaj jednak katolicy.
2: Tak, no jakby nie patrzeć, to no, jak żyjemy w Polsce, tak?
0: No
2: większość
0: tak.
2: To jednak katolicy.
0: No, także może też dlatego tam się nie pchasz w te kluby, co?
2: No, możliwe.
0: Bliżej ci do nocnego radia. A tutaj jakiś taki pierwszy z brzegu znalazłam filmik Łagów z lotu ptaka. No z lotu ptaka wszystko dużo ładniej wygląda.
2: No. Ale wiesz, to co leci to chyba nie jest Łagów.
0: Nie?
2: Bo w sumie w Polsce są trzy Łagowy. Wpisz sobie Łagów
0: Lubuski. Dobra, to czekajcie.
2: Tu nie ma nigdzie jeziora.
0: Dobra, czekajcie. To tutaj dobrze, że zachowujesz czujność. Łagów Lubuski, dobra.
2: Ale ten Łagów to dla ciebie na filmiku też ładny.
0: Okej, okay, mam tutaj filmik i faktycznie teraz już widzę jeziorko, więc powinno być ok.
2: Mamy tutaj zamek Joannitów, bodajże z XIV wieku.
0: O, to właśnie tutaj.
2: Zamek stoi notabene na sztucznej wyspie usypanej przez, przez templariuszy.
0: Także polecasz Łagów na wakacyjne
2: Tak.
0: wypady.
2: Jest bardzo, w ogóle w Lubuskim jest bardzo dużo jezior, tak? Jest z Łagów, są Lubniewice, Sława, Międzyrzecz, no jest tego tu bardzo dużo.
0: No, pięknie,
2: O,
0: pięknie.
2: tak. To jest ten Łagów, tak. To jest to.
0: Okej. To no faktycznie fajnie, fajnie to wygląda. I rozumiem, że w trakcie zlotu kąpiele też się odbywają, tak?
2: Oj, to jeszcze jak.
0: Jeszcze jak?
2: Tutaj ludzie przyjeżdżają tak naprawdę na zlot w Łagowie, bo to jest właśnie to specyficzne, dlatego że ludzie tu przyjeżdżają na zlot, ale też przy okazji na wakacje, bo wiesz, są zloty na przykład organizowane w jakichś tam zamkniętych ośrodkach, gdzie jest kawałek jakiegoś piasku, gdzie można się motocyklem powygłupiać, stoi rozstawiona scena, są budy z żarciem i to jest zlot, tak? 2 dni, powiedzmy, tylko picia piwska i jedzenia kiełbasy z grilla. No i to jest zlot. I spanie w namiocie. A na Łagowie, jak się przyjedzie, no to już są takie wakacje, bo można i rowerkiem popływać, jak to widać, można i się pokąpać, i pochodzić po okolicy. I też tutaj często właśnie ten klub motocyklowy, ten Łagów 96, organizuje dla przyjezdnych takie pojeżdżawki po okolicy, że ci, co chcą, to siedzą i piją piwo, a ci, co są trzeźwi i chcą, to jeżdżą motocyklami po okolicy, zwiedzają w ciągu dnia, tylko na noc przyjeżdżają na koncerty.
0: Aha, ale tam też są jakieś takie, nie wiem, konkurencje, gdzie się możesz
2: Tak,
0: zapisać,
2: no.
0: coś też, to
2: Są
0: wszystko
2: różne
0: jest.
2: jakieś tam toczenie beczki, jakieś tam pijackie konkurencje, no jak na każdym zlocie jest tego dużo.
0: Okej. I ty czasami się tam zapisujesz?
2: Wolna, ja akurat się nie zapisuję, ale jak na Woodstocku to parę razy brałem w tym udział.
0: A powiedz mi jeszcze tutaj. W tym Łagowie to ten klub, tak, organizuje 96. Zrozumiem, że to nazwa jest od tej autostrady 96 w Stanach Zjednoczonych, ta nazwa, tak?
2: To też tak, ale też coś się zbiegło z tym, że to był rok założenia klubu.
0: Aha, okej, tutaj od razu wiesz, że to chodziło o to, ale no to fajna taka koincydencja była, że tak się zbiegło. No to już kawał czasu oni działają i tak jak widać to się zbiega z liczbą z tych zlotów, bo oni w sumie no to jest ich główna działalność, nie? Że oni ten zlot
2: No i tak jak.
0: organizują.
2: I tak jak ktoś napisała, chyba to bodajże jest Jola, tak? Tutaj na czacie, że właśnie bardzo dużo grzybów, to prawda. U nas jest bardzo dużo grzybów w lasach. Ze Śląska przyjeżdżają do nas na grzyby.
0: Tutaj Lusek mi pisze, że ta autostrada to chyba 66, pewnie tak, 96. Jak pisałam 96 w internet, to mi w ogóle jakaś gra komputerowa wyskoczyła, czy tam na PlayStation. To nie wiem, czy właśnie motocykliści w co grają i co oglądają? W jakieś rzeczy?
2: Gier zbytnio nie ma za dużo o tematyce motocyklowej. Jakieś tam były takie zręcznościowe, no ale nie oszukujmy się, tak? Kto będzie grał w gry, jak można się pojeździć?
0: No tak.
2: To w gry to tylko grają osoby, które jakieś młode dziaki, które chcą coś tam poczuć, jakieś wyścigi, ale tak, no to raczej nie, raczej w gry się nie gra, raczej po
0: No.
2: prostu się siada i się jedzie.
0: A na grzy...
2: Ewentualnie siedzi w garażu i się coś dłubie.
0: A na grzyby jeździ się motocyklem, czy nie bardzo?
2: Jak ma się 60 lat i żaneta i się powiesi wiadereczko na kierownicy, to można pojechać na grzyby.
0: Okej. No dobra, słuchajcie. To dajemy wam jeszcze tutaj 10 minut, jakbyście mieli ochotę zadzwonić. A będziemy powoli kończyli. Chyba, że tutaj chciałeś jeszcze o czymś powiedzieć, co tutaj cię nie zapytałam. Co?
2: Ojejku, no o czym tu można powiedzieć? No, to jest. Mówię, rozmawiać o motocyklach to jak czytać o muzyce.
0: No tak. Trzeba po prostu
2: To
0: wsiąść i jechać.
2: trzeba po prostu poczuć, bo to jest takich dużo śmiesznych powiedzonek, tak? I na przykład jednym takich, który lubię, to jest, że samochodem to podróżuje ciało, a motocyklem podróżuje dusza.
0: O, no tak, kojarzy się z wolnością taką, nie? Także, no i teraz wiosna się zbliża, więc to jest dobry moment, żeby się na czymś takim zastanowić, bo niedługo sezon otwieracie.
2: Jak akurat, jak miałem te motocykle takie właśnie turystyczne enduro, no to praktycznie nie było końca sezonu. Jak tylko nie było śniegu, to się jeździło. Bo ciuchy motocyklowe są teraz tak dobre już, że one praktycznie prawie jak ciuchy narciarskie, do minus tam 15-20 stopni, jest cieplusieńko, to można jeździć, to już nie jest problem. Ale to mówię, to motocykle enduro, bo one są tylko tak do jazdy po błocie przystosowane. No. Odpowiednie opony i zima nie straszna. A jednak jak to mam takiego teraz czoperka, no to, to powiedzmy każdy wyjazd w niepogodę, to później jest dobra godzina czyszczenia.
0: No właśnie, to rozumiem, że na te ciuchy motocyklowe to osobna szafa w ogóle.
2: Tak, no właśnie ja tu siedzę teraz w garażu, bo tam, żeby ja ogólnie głośno mówię, to żeby dzieciaki mogły spokojnie spać, no to tutaj siedzę w garażu i właśnie siedzę koło szafy. I cała szafa tylko na motocykl, na kurtki, spodnie, kaski.
0: Czyli dzisiaj audycja garażowa.
2: Dzisiaj garażowa, tak.
0: No i fajnie.
2: To mi właśnie żona Ziółka przyniosła, wypiłem i dalej siedzimy.
0: I siedzimy. Co wy tutaj jeszcze piszecie? Czy bezpiecznie jest odmawiać różaniec podczas jazdy motorem do Częstochowy?
2: No to też no, może i bezpiecznie, nie wiem, co kto lubi.
0: No, na pewno ustaliśmy, że w samochodzie podróżuje ciało, ale za to można muzyki posłuchać, no bo na motocyklu to raczej nie bardzo.
2: No ja wiem, mi się wydaje, że można. Bo tak? Właśnie o to trzeba też tak rozgraniczyć, no bo jeżeli jedziemy motocyklem sportowym, gdzie czy nawet takim, który ma duże osiągi, takie konkretne i sobie jedziemy 160 na godzinę po drodze krajowej i musimy mieć oczy w dupie, żeby nie było żadnych radarów, żeby nikt nam z boku nie wyjechał, żeby nie było policji, no to raczej ta muzyka będzie przeszkadzać i będzie jakoś tam tą naszą koncentrację osłabiać. Ale jeżeli sobie jedziemy, spokojnie pyrkamy jakimś tam fajnym motocyklem i sobie jedziemy 100 na godzinę, nogi do przodu, wiatr we włosach, no to ta muzyka sobie może spokojnie lecieć. Nawet takie motocykle jak Honda Goldwing, jak Harley, kurczę, zapomniałem teraz nazwy, Harley Road King bodajże, Indian Chief Train, one mają wbudowane radia i nawigację i dobry system audio, także w czasie jazdy można spokojnie nawet radia posłuchać.
0: Można sobie z tego radia posłuchać.
2: Można.
0: No i wynika z tego też, że motocykliści to się cieszą z ocieplenia klimatu.
2: można tak powiedzieć, tak.
0: Mniej dni ze śniegiem, więc automatycznie ten sezon się wydłuża. No tutaj u mnie to akurat właśnie zima wróciła. A jak tam w Lubuskiem?
2: No dzisiaj akurat padał grad.
0: O, no. No z gradem to jest pewnie problem. Mieliście właśnie takie jakieś przygody, że was złapało, wiesz, grad, czy jednak patrzycie zawsze w tą prognozę pogody?
2: Mieszkając tutaj w Polsce, to bez problemu jesteśmy na tyle tą pogodę w stanie przewidzieć, że raczej nas taki deszcz nie zastanie, ale jak się mieszkało w Irlandii, to tam były takie miesiące, że były 4 pory roku każdego dnia. I nawet jak wyjechało się z domu w słoneczną pogodę, nie było gwarancji, że się wróci suchym do domu.
0: Rozumiem. A powiedz mi, a takie dalsze jakieś wypady właśnie typu, wiesz, objechać Islandię motocyklem, czy tam choćby Bornholm, to macie? Czy już zaliczyliście?
2: Jak to wygląda? Na razie z racji tego, że dzieci są jeszcze małe, bo to tam jest 10 i 8 lat, no to jeszcze taki wiek, że jeszcze się raczej nie zostawia tak dzieciaczków w domu. No to nie jeździmy daleko. Tutaj, mówię, skupiamy się na turystyce tutaj w koło, jakieś bliskie zloty. Tak w sumie to czy jakiś wyjazd. No, chcielibyśmy do Czech pojechać na pewno. Gdzieś na no ogólnie Polskę byśmy chcieli trochę bardziej zwiedzić. Podlasie, tutaj właśnie Kaszuby. Chcielibyśmy pojechać na ten, do Krakowa, nad Solinę. No jest, tak jest gdzie w Polsce jeździć. Nam, że tak może powiem inaczej. Ja w pracy, jak jeżdżę, już mam tyle pięknych widoków za oknem, że chciałbym teraz troszkę Polski zwiedzić.
0: No tak, Europę masz zjechaną, tak?
2: Tak jest, praktycznie całą.
0: No to teraz, no zresztą chyba od tego lepiej z dziećmi zacząć, od Polski, nie? Zanim się gdzieś tam dalej pojedzie.
2: Bardziej tak nas kręci jak coś, to taka turystyka kamperowa. Mamy taki samochód rodzinny, takiego vana. Myślimy, żeby sobie dokupić taką przystawkę namiotową do niego, jak się otworzy tylnią klapę. No i trochę z dziećmi pojeździć tym samochodem. Że mamy też dwa duże psy, to raczej na motor się ich nie zabierze.
0: Ewentualnie jakaś przyczepka do tego kampera, tak? I wtedy te motocykle
2: też,
0: i wtedy...
2: No, ostatnio nawet się śmieję, bo w tamtym roku chcieliśmy kupić taką starą polską niewiadówkę po remoncie, ale nam gościu sprzątnął sprzed nosa.
0: Aha. A co to jest niewiadówka?
2: Przyczepa niewiadów, taka, nie wiem, czy kojarzysz, taka polska przyczepa kempingowa z PRL-u, taka malutka.
0: A, to chyba wiem, no.
2: Dużo tego jeździło po Polsce w tamtych czasach i teraz właśnie jest taka, jakby wraca na to moda, ludzie to odmówią. Kiedyś one były tylko w jednym kolorze takim budyniowym, tak, te przyczepki. A teraz właśnie ludzie kupują te przyczepki, malują na kolory jakieś smerfowe, gruszkowe, pomarańczowe, dają ładne firanki, robią kuchenki. No cuda na kiju.
0: No tak, tak. W COVID-zie, nie? Też taka moda też wróciła, czy taka, no, taki był boom w ogóle na te kampery, na
2: Tak,
0: te
2: tak.
0: przyczepy.
2: No bo każdy chciał troszkę wolności, nie? Jakoś trochę tej wolności. Słuchaj, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z racji tego, że mieszkam na wsi, to naprawdę jako widać nie odczułem. Poza tym, że mi kazali zakładać maseczkę w Biedronce, to ja tego nie odczułem.
0: A lasów wam nie zamknęli?
2: Nie, nam nie zamknęli akurat lasów.
0: Aha, czyli nikt was tam nie pilnował. No to dobrze, to
2: nie.
0: dobrze. No ja dzięki COVID-owi w ogóle odkryłam, że tu niedaleko mam las w ogóle. I teraz sobie tam chodzę, bo wcześniej nie miałam takiej potrzeby, bardziej tam nad morze jeździłam. No ale właśnie tak z braku laku, nie, to wtedy się odkrywa te swoje tutaj rejony. Także też są jakieś pozytywy po tym COVID-zie. No dobra, słuchajcie, będziemy chyba powoli kończyć. 1,5 godziny minęło. Tutaj na koniec też Gandalf dla was wybrał piosenkę zespołu The Hell Freaks, Hit Me Where It Hurts. A co to za zespół? Coś wiesz o nim? Czy tak po prostu ci...
2: No, zespół jak zespół, no. Po prostu. No. Zespół, który gra ciężką muzykę.
0: No. Ja wyczytałam, że to jest jakiś węgierski zespół.
2: Tak, tak.
0: I dowiedziałam się o istnieniu takiego stylu jak horror punk.
2: No, tak. Naprawdę. Temat w ogóle muzyczny to jest tak przebogaty, teraz się tyle narobiło tych gatunków muzycznych, podgatunków, stylów,
0: tak.
2: To przyprawia zrawot głowy.
0: Ja myślę, że na ten temat to pewnie jakieś kierunki studiów już są, nie? Na nadawanie i tworzenie tak. tych stylów w muzyce. Także tak, na koniec zespół The Hell Freaks w stylu horror punk, też tutaj z playlisty Gandalfa. No i słuchaj, ja ci dziękuję za te 1,5 godziny. No pewnie za mało było tych technikaliów, no ale tak jak ci już cię uprzedzałam, że ja tutaj, wiesz, nie ukrywam, nie znam się i nie jestem w stanie jakiegoś konstruktywnego pytania za bardzo zadać. Ja to na zasadzie taki ładny motor, bo niebieski, nie? No to wiesz.
2: Tak, ładny, bo szybki.
0: Tak, ale no mi się w tych motorach właśnie podoba najbardziej, właśnie tak jak mówiłeś, że to jest takie hobby no, z duszą, daje poczucie wolności, że sobie jedziesz gdzie chcesz. No i tego nam najbardziej trzeba.
2: Ty tam wspomniałaś, że jakoś tak nie masz zaufania, że się boisz, to jedyne co polecam to samemu pójść na prawo jazdy. Bo jak człowiek sam jeździ, to wszystko jest całkiem inaczej wygląda.
0: Nie.
2: Odważyć się i spróbować.
0: Powiem ci szczerze, że jako plecak to bym chyba w ogóle nie wsiadła, nie? To w ogóle odpada zupełnie. To tak jak mówisz, to tylko ewentualnie, że właśnie jakiegoś dobrego instruktora i sobie poćwiczyć. To Misiu się pyta, czy może się pochwalić swoimi byłymi, obecnymi motorkami. No już proszę, chwal się tutaj.
2: Jak najbardziej.
0: Gandalf cię tutaj na pewno skomentuje, bo ja to nie. Nie wiem, czy chcesz jakieś zdjęcia powysyłać, czy po prostu się opisać. Będą zdjęcia. Uwaga, to Misiu prosto z Ameryki nam tutaj zdjęcia wysyła. To pewnie zaraz tutaj wrzucimy.
2: No z chęcią zobaczę.
0: No, także tutaj będzie to Misiu na swoim.
2: Pewnie Harley.
0: Zaraz zobaczymy. Czekajcie, niech ja sobie tutaj to dodam. Pewnie Harley mówisz. Jest to Misiu.
2: Jakby nie była amerykańska legenda.
0: No. Czekajcie, tutaj ten... I no, lecą. Ale... Tu od to Misia zdjęcia.
2: Harleje mają coś w sobie, bo właśnie a propos technikaliów. Harleje mają wyjątkowy kąt rozwarcia cylindrów i przez to ich dźwięk jest nie do podrobienia. Wszystkie motocykle japońskie mają dźwięk silnika z wydechu, jak to się mówi, a Harleje mają dźwięk z silnika. Po prostu one inaczej brzmią. Kąt wykorbienia powoduje to, że one mają taki charakterystyczny bulgot i wibracje, których nie da się z niczym innym pomylić. Jak jedzie Harley, to wiadomo, że jedzie Harley.
0: Tutaj macie Tomisia. Nie wiem, czy ty już widzisz.
2: No, sekundkę, bo pewnie zawsze jest opóźnienie, nie? Na audycji.
0: To jest jakiś Indian. A to Tomisiu.
2: Indian, no to też amerykański motocykl, bezpośredni konkurent Harley'a.
0: To Tomisiu tutaj opowiadaj na czacie, co ja tutaj wrzuciłam. I kiedy może tutaj nim jeździłeś, bo mówiłeś, że to obecne i przeszłe twoje nabytki.
2: Och, bardzo ładny motocykl, tak.
0: No i fajny kierowca, nie? Nasz korespondent z Ameryki. No właśnie, Tomisiu, spóźnione życzenia urodzinowe, bo tam zobaczyłam, że miałeś w połowie lutego urodziny. Także tutaj dla naszego korespondenta z USA najserdeczniejsze życzenia,
2: A nie
0: żeby.
2: wiem, tam też. A dobra, to skończ dobrze, ja zaraz coś powiem jeszcze.
0: Nie mów, mów, ja już skończyłam.
2: Nie, ja chciałem powiedzieć, że tam też te zdjęcia, co ci wysłałem, to jest też jeden Harley, który miałem się okazję przejechać na dniach otwartych Harley'a w Szczecinie, w salonie. To też jest. Pewnie Tomisiu będzie wiedział, jaki to model, jak zobaczy.
0: Aha, czekaj, bo tutaj mi kurczę słabo te zdjęcia mi tutaj wskakują. Czekajcie chwilę.
2: Czarny Harley z czerwonym napisem na zbiorniku 48.
0: Dobra, to czekajcie, zaraz wam tutaj to znajdę też. A tutaj po kolei jeszcze te Tomisia zdjęcia spróbuję wam pokazać. Mówisz, znaleźć jeszcze tego. O, czekaj, o, dzwoni ktoś. Halo, halo. Mamy Irka na linii. Słyszymy się?
3: Witam.
0: O, hej, hej.
2: Hej,
3: Tak,
2: cześć.
3: do ciebie. Powiedz mi jedną rzecz, a jak ty tłumaczysz swoim młodym o bezpieczeństwie? Bo mój też tam lubi sobie trochę pomykać. Ma 14 lat, kupiłem mu motorka, skuterka. Aprilę 50. Tak nawet fajnie bryka. Ale tego, ale no kiedyś może będzie chciał coś większego. I tego, i ta tak zawsze jest ten dylemat między
2: No.
3: fajnym sportem a bezpieczeństwem, tak?
2: Tak, no, no to prawda, no tylko wiesz, to tak jak w życiu, tak? Można sobie, kurczę, kupić, inaczej, jeden sobie kupi sportowe Ferrari, będzie jeździł całe życie, a drugi sobie kupi Tico, wyjedzie za dwa zakręty i się na drzewie rozwali, no na to nie ma zasady. Jeżeli dziecku się od, inaczej, jeżeli od dziecku od najmłodszych lat się pokazuje, jak to działa, jak trzeba o siebie zadbać, jak trzeba podnieść poziom swojej świadomości, no to teoretycznie z jego winy nic się nie powinno stać, ale jeżeli już chodzi o takie rzeczy jak inne osoby na drodze, no to już na to niestety wpływu nie mamy. To się może stać wszystko i zawsze.
3: No niby tak. Możesz mieć rację, ale
2: Po
3: wiesz.
2: pierwsze, uświadamiać, jeszcze raz uświadamiać i w miarę możliwości po prostu jeździć. Teraz mamy takie czasy, że kursów doszkalających nauki jazdy sportowymi motocyklami enduro jest w każdym większym mieście po 2-3 co weekend. Zapłacić 2-3 stówki, zobaczyć, jak ten motocykl zapiernicza, a nawet jak się przewrócisz, to wpadniesz tylko w piasek albo w barierki, a nie wpadniesz w inny samochód.
3: No niby tak, gdzieś mój ma chyba zamiłowanie bardziej, gdzieś ogląda chopery sobie, takie rzeczy,
2: A
3: bardziej tak
2: wiesz,
3: na chillaucie, na spokojnie, wiesz.
2: Chopery, to wiesz, to jest ogólnie motocykl, tak? Motocykle mają to do siebie, że się przewracają. Ja jak byłem w Irlandii w ostatnim roku tam pobytu, też żeśmy pochowali chłopaka, który na choperze w czasie parady przy prędkości 60 na godzinę przewrócił się i motocykl go przygniótł i kierownica przybiła mu płuca, zmarł na miejscu.
3: Wow.
2: Gdzie by się wydawało, że parada, że bezpieczeństwo. Ale widzisz, no, motocykl, który on miał, ważył 300 kilo, był to ciężki chopper, przewrócił się, no i chłopak nie żyje, tak? I co z tego, że nawinął dziesiątki tysięcy kilometrów po całej Irlandii, jeździł z Danii do Hiszpanii tym chopperem, do Norwegii chciał jechać, jak na jednym zlocie, na prędkości naprawdę powolnej, chłopaka zabrało. Nie ma, że tak powiem, tutaj żadnego na to wpływu. Co ma być, to będzie. Jeżeli ma jeździć, to będzie jeździł, tak? A jak to się mówi, jak ktoś ma pecha, to i na niego w drewnianym kościele cegła na głowę spadnie, tak?
3: Niby tak. Ja zawsze miałem do niwowania, ale nie wyszło do motoru. Najpierw
2: nigdy na to nigdy nie jest za późno.
3: No może i tak, ale zawsze jest coś wcześniej.
2: Znam osoby z internetu, które mają po 50 lat, 55 i dopiero teraz swoją przygodę zaczęły i jeżdżą mi sobie chwaną. I tylko żałem, że tak późno.
3: A, to nie chodzi o wiek, chodzi o to, że zawsze na coś brakuje. Też jeżdżę ciężarówką, podobnie jak ty.
2: No, ale teraz są takie czasy, że można kupić nawet motocykl za 3000 japoński i on będzie jeździł. A da tyle samo przyjemności, co nowy za 30 tysięcy.
3: Tak. Tak, byłem ciekaw, to, jak dzieciom tłumaczysz. I tego, także...
2: Ja staram się chować dzieci z żoną po prostu w taki sposób, że jesteś kowalem swojego losu i to, jak ty będziesz w życiu postępował, ma realny wpływ na twoją przyszłość. I jeżeli będziesz zachował się głupio, to poniesiesz tego konsekwencje.
0: No tak, ale wiesz, no tak. Chciałam wrócić do tej kwestii, co Irek podniósł jednak z tym bezpieczeństwem, no bo no wiadomo, co innego sobie kupić tutaj, wiesz, jakiegoś tam scramblera, tak? Taki bardziej turystyczny motor, a co innego ścigacza, nie? No i dobra, i twój syn ma tam, nie wiem, 18 lat, czy tam 20 i mówi ci o swoich planach, że chce sobie kupić ścigacza, no i co robisz?
2: Do mnie mówisz, tak?
0: Tak, tak.
2: No to nie widzę żadnego problemu. Mieszkamy blisko Poznania, kupuję sobie też sporta, jedziemy na tor, płacimy 2000 zł za dwa weekendy i jeździ i się uczy. I ja mam pewność, że ja w swojej ojcowskiej jakby takiej mądrości zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, ale tak jak mówię, na to, co się stanie, ja nie mam wpływu. To niestety trzeba zaakceptować, że to jest życie i się różne rzeczy mogą zrobić, ale ja mogę spać spokojnie, że zrobiłem to, co mogłem najlepiej. Wyuczyłem, a reszta już jest w jego rękach.
3: No to może właśnie pomysł tym właśnie, żeby go gdzieś zabrać na jakiś tor albo do szkołki do jazdy jakiejś.
2: Tak, jest tego naprawdę dużo i nawet mało tego. Teraz są takie szkółki nauki jazdy, że mają swoje motocykle poubezpieczane, że nawet nie trzeba jeździć swoim, tylko można jechać tam i jeździć na ich motocyklach.
3: No ja to wiesz, jestem tak ze wschodniej granicy, tutaj bliżej Terespola, Biała Podlaska. Rozumiesz, u nas to tak niedobór wszystkiego jest, a wydaje mi się, nie ma tego, co trzeba.
2: A ile masz do Białegostoku?
3: Około 160, tam 150.
2: No to w Białymstoku, no a do Warszawy co, 120?
3: No coś takiego, 130.
2: No to w Warszawie jest dobry tor, w Białymstoku już też jest tor, w Rzeszowie tak? Chyba też już jest tor, tak. Już są tory wyścigowe, naprawdę do torów, inaczej, tor motocyklowy, do nauki techniki jazdy to nie musi być tor, który ma ogromną powierzchnię jak do Formuły 1, bo motocykle tak szybko te prędkości rozwijają, że te tory nie muszą być długie. A techniki jazdy się uczy, prawda, na zakrętach. Na prostej każdy głupi szybko pojedzie.
3: No niby tak, to fakt.
2: To właśnie jest to, podstawa nauki jazdy, techniki, nauczyć się dobrze wchodzić w zakręty i nie panikować. Podstawa. A potem to wszystko już samo przyjdzie. No i wiadomo, tak, jeżeli ktoś kupuje motocykl, nawet jak kupi sportowy, który ma 200 koni, ale będzie jeździł zgodnie z przepisami, to jest duża szansa, że sobie krzywdy nie zrobi.
3: Nie, no to masz całkowicie rację, wiesz, tylko najgorsze jest to w roli rodzica. Ja go rozumiem, ja go popieram, bo ja też sam chciałem jeździć, a że wyszło jak wyszło, to ten. Ale wiesz, wiek wstępujący. 18 lat, 20 lat, kiedy wiesz, łeb do dołu i do przodu, że tak powiem.
2: Tak, ale słuchaj, powiem ci, nie chciałem, żeby to zabrzmiało zbyt pompatycznie, ale w pewnej takiej książce wyczytałem, że dziecko w domu rodzica to jest dar. Przyjmij mnie, zaakceptuj, wychowaj i pójdź dalej wolno w świat. Niech samo pisze swoją książkę. I nic więcej nie możesz zrobić.
0: Ale czy na pewno na ścigaczu? Tutaj to mi się mówi, że synowi by on jednak na ścigacza nie pozwolił.
3: Nie mój, sorry, że ci wetnę. Nie mój, akurat mówiąc o swoim młodym, to on bardziej na chopera, nie na ścigacza.
0: A, no to dobrze.
3: On bardziej nawet posturę po tatusiu, wiesz, jemu tak ścigacz. No to tak, już nie będę się wyrażał niby do 20 ten, ale tego, ale no już ten. Także wiesz, on nie wyglądałby dostojnie na ścigaczu. Znaczy, fajnie, jednak to wizerunkowo lepiej.
0: No właśnie.
2: Słuchaj, panowie w średnim wieku z brzuszkiem na ścigaczach to nie jest żadna nowość. Naprawdę dużo chłopaków jeździ z brzuszkiem i sobie bardzo dobrze radzą.
3: Może i tak, wiesz, ale zawsze finansowy jest coś ważniejszego, coś pierwszego, coś bardziej i coś trzeba, wiesz. No jednak nie zarabia się tyle na tych ciężarówkach, żeby tak można było sobie na wszystko pozwolić.
2: Normalna sprawa.
0: Słuchaj, tak dalej, możesz zaoszczędzić na mięsku, bo i tak musimy się przyzwyczaić, żeby ograniczyć mięsko, wiesz, to mniej mięska, więcej mąki i może tak odłożysz, tak, słuchaj.
3: Dużo robaków można sobie
2: pokonsumować. Tak, trochę chrząszczy nazbierać, tak.
3: No, ewentualnie na szybkiego głowę przez okno wystawić, trochę się nałapie.
0: No właśnie. Tutaj właśnie motocykliści to chyba mają opanowane, co? Jedzenie komarów i much.
2: Ja już nieraz muchę w czasie jazdy połknąłem, bo ja jeżdżę w kasku otwartym, to już niejedną muchę nosem wciągnąłem, a później ją wyplułem w czasie jazdy.
3: No dobra, może ktoś jeszcze będzie chciał zadzwonić, nie będę zalegał na ten, także pozdrawiam.
0: No to dzięki.
3: Brać ciężarówek również. No. Innymi, to też no. Także właśnie wracam. Jeszcze dwa dni i będę.
0: To spokojnie wracaj. Dzięki za telefon. No życzymy ci, żeby ci się udało w tym roku, w tym 2023 odłożyć coś na jakiś fajny motocykl. No i pewnie zapraszamy na tą audycję trackerską tutaj do współ tutaj opowiadania o historiach z ciężarówek. To myślę, że też będzie dobry temat. No i tutaj adwokat też się przyłącza, że synowi by też ścigacza nie kupił, że ma znajomego, który stracił tak syna.
2: No. Słuchajcie, ale ja tylko tak wszystkim powiem, że to jest teraz w tych czasach, To jest takie złudne, bo kiedyś ścigacze miały potworne moce, osiągały potworne prędkości, ale w tych czasach każdy motocykl, który ma pojemność powyżej 800 pojemności, to on ma już takie osiągi, jakich kiedyś nawet ścigacze nie miały. Także teraz, nieważne jakim typem się motocykla jeździ, one są i tak wszystkie potwornie mocne i szybkie, ale jeszcze druga sprawa jest taka, że kiedyś to motocykl był bardzo prostą maszyną, że nie było ani kontroli trakcji, ani ABS-u, ani systemu do hamowywania w zakrętach. Po prostu faktycznie były motocykle tak trudne w prowadzeniu, że nazywało się je twórcami wdów i one naprawdę potrafiły zabić jednego człowieka, który nawet wydawało mu się, że dobrze jeździ. A w tych czasach już są takie sprzęty z taką elektroniką, że jak coś się dzieje, to po prostu wciskasz hamulec i stajesz umieć przeszkody i to naprawdę działa. Gdzie wcześniej byś się przewrócił, położył, rozbił się, tak teraz zahamujesz, może się mówiąc brzydko osrasz, ale jedziesz dalej.
0: No tutaj adwokat pisze, że on się tutaj zastanawia, czy pomyśluje nad jakimś skramblerem 125. To tak bezpieczna pojemność i prawa jazdy nie trzeba robić dodatkowego, nie?
3: Nie, trzeba. No tak. No nie. Chyba, że się ma na B, no sorry.
2: Jeżeli ma kategorię B, to nie musi, tak. No tak. A jeżeli nie ma kategorii B, to musi zrobić kategorię A1.
3: No tak, dokładnie.
0: No, także ze zwykłym prawem jazdy można sobie kupić na początek, ale tak jak tutaj mówiliście, najlepiej właśnie najpierw sobie na jakiś... Mimo wszystko, nawet jak nie potrzebujesz tego prawa jazdy, nie, to sobie ileś tam jazd wykupić, jakiegoś instruktora i sobie popróbować, czy się w ogóle człowiek z tym czuje, nie?
2: Tak, jak się z tym czuje. No też na przykład tam teraz takie czasy, że jak ktoś pojeździł skuterem, a boi się motocykla, no to Honda, jako jedyna chyba na świecie teraz, produkuje też motocykle 2 albo 3 modele, które mają skrzynię automatyczną.
0: No co ty?
2: Tak, po prostu siada i się jedzie. Wow. Nic nie trzeba robić. Honda NCX700, Honda VFR 1200, VFR 800 i Honda Africa Twin mają skrzynię DCT, dwusprzęgłowe, automatyczne, gdzie tam jazda to jest bajka. Dajesz gaz, podnosisz nogi do góry i do przodu.
0: A, no to proszę. Także dla tych, co tutaj chcą mieć super już wygodę zupełnie, to nawet z automatyczną skrzynią biegów. A ty jechałeś takim? Z automatyczną skrzynią?
2: Nie, akurat nie miałem okazji, ale jeździłem skuterami takimi dużymi. To one praktycznie, skrzynia działa podobnie, także to jest to samo, tak, duży skuter, no ale to automat to automat, jak ktoś lubi, to lubi, ja akurat osobiście w tej kwestii to w ciężarówce sobie nie wyobrażam skrzyni manualnej już na te czasy, ale w motocyklu mógłbym tym też jeździć, nie ma problemu.
3: A jeszcze 2 lata temu i słyszałem na manualu na Francję.
2: Ja wyobraź sobie, tak już zmienię temat, bo ja jeżdżę na co dzień Mercedesem, ale się popsuł, bo spalił się czujnik EBS-u, cała kostka się spaliła, a mamy na bazie takie auto zastępcze, które jak się któreś popsuje, to wsiadamy i jedziemy. I właśnie tym zastępczym autem jest man w manualu. No i teraz właśnie już drugi tydzień będę jechał tym też na Francję, na Soundu Francji w góry man w manualu. Także będzie teraz ciekawa przeprawa znowu.
0: Tutaj to mi się pisze, że on jest niestety za duży.
3: Ale ma to swoje uroki.
2: Też ma, to prawda.
0: No, że też nie
3: ma... Siedzisz się jak pierdowa, tak? No, sorry, znowu się... Proszę, znowu, prawo doświadczenia jest. Nie siedzisz jak pierdowa za kierownicą i pijesz kawę, jednak rok trzeba robić w tym ręku. Wygląda to nieco bardziej na pewno, jak wyprzedzasz.
2: To tak.
3: No dobra, nie zawracam. Dzięki za wysłuchanie. Dzięki.
2: Zapraszamy do audycji o ciężarówkach.
0: Tak, tak.
3: No będę słuchał, staram się. Tutaj jak jestem gdzieś na jeszcze krajach bliżej Europy, gdzie jest roaming, to fajnie to nieco wychodzi. To jak się już Unię Europejską opuści.
0: No tak.
3: Raz nie wiem, to już troszkę bardziej.
0: To wtedy tak tylko to, offline.
3: Dokładnie, to pani odpisuje.
0: To dzięki raz jeszcze Irku za telefon.
3: Korzystając, chciałbym pozdrowić Etama, także tam trzymał, bo ostatnio dopiero odsłuchałem, także zawiedziony jest.
0: Pozdrawiam Etama. Nie wiem, czy słucha, ale jak słucha, to ma nasze pozdrowienia. I specjalnie od Irka też.
2: Ode mnie też. Jeden z moich ulubionych nadających na radio swojego czasu.
3: Mało nerwowy, niestresowy człowiek.
0: Tak, wyjątkowo spokojny człowiek.
3: Tak. Dobra, dzięki za wszystko. Na razie, trzymajcie się.
2: No, cześć, hej.
0: Dzięki, papa.
2: Ja tu chciałem Andrzejowi na czasie odpowiedzieć, Wartnerowi, bo tu napisał, że no ja obawiam się, że mogę mieć problem z dobraniem sowieckiej piątki, mam 1,88 m wzrostu. To właśnie na tym kanale na YouTubie Fotomotoblog to prowadzący ma 2 metry wzrostu i często testuje sowieckie piątki i naprawdę jest w czym wybierać. Jest teraz ten rynek tak duży, że są motocykle po prostu duże i pod każdego klienta coś się znajdzie.
0: Czyli taki motocykl szyty na miarę dla każdego, o każdym
2: tak,
0: wzroście
2: tak, tak.
0: I posturze, także musisz sobie czegoś poszukać. Także powodzenia, adwokat.
2: Niech na to spojrzysz z innej strony. Ja niskiego wzrostu muszę wybierać w tym, w czym mam wybierać, a on co najwyżej może tylko brzydko wyglądać.
0: I co wy jeszcze piszecie? Aha, no tutaj też właśnie Tomisiu pisał, że też musi sobie jakieś takie większe brać, bo inaczej by wyglądał jak Michael Jordan na kucyku. No właśnie tutaj powrzucałam te zdjęcia Tomisia, to sobie tutaj obejrzyjmy. Tutaj to...
2: Nie wiem, tu jakiś elektryk właśnie jest, zero.
0: A, okej.
2: Na zdjęciu, to jest motocykl elektryczny, tak.
0: Tak, tutaj jest motor elektryczny. A to twoje, to o tego ci Harleya chodziło?
2: Poczekaj, bo ja jeszcze nie widzę, wiesz? Muszę chwilkę poczekać.
0: Zaraz skoczy. No tak, bez lekkie opóźnienie. Bo tylko to, wy to z twoim synkiem mi przychodzi do głowy zdjęcie. To było to?
2: Czekaj, ja to ciągle jeszcze widzę jakiś motocykl, ten zero z boku na profilu. Sekundka, co by coś tu się może mi zawiesiło. Powiem też, mam taki już ten komputer leciwy.
0: Wiesz co, odśwież sobie.
2: Nie, no to jest ten czerwony, który mam teraz, to Kawasaki.
0: Aha.
2: Ale teraz czekaj, odświeżę sobie. Ja ci wysłałem takie zdjęcie na pocztę. Sekundkę ci powiem, które.
0: Mhm.
2: Momencik. Chociaż teraz mi się z kolei idziemy i zawiesił. Mówię, jak to zwykle elektronika. Właściwej rzeczy martwych.
0: No, a tutaj mam jeszcze jedno zdjęcie z kolei od Tomisia. To jest Harley Davidson. Tomisiowy.
2: To ja na razie nie widzę. Może zaraz zobaczę. Moment.
0: To się pięknie w słońcu lśni. Takie tutaj Tomisiowa ciekawostki. No szkoda, że Tomisiu, że nie możesz sam zadzwonić i tutaj poopowiadać. Ale może kiedyś dopowiesz albo w komentarzu.
2: O, tak, tak. No bardzo, bardzo ładny Harley, śliczny. To właśnie jest w Polsce bodajże 1200, tak, pojemności.
0: Kawał.
2: No, takim mógłbym jeździć.
0: Czekaj, bo może to jest jakieś, co Tomisiu chce sprzedać, słuchaj. Może można tutaj frachtem do Polski wysłać. Może jakieś transakcje dokonacie. No i tutaj ten sam z trochę innej perspektywy.
2: No i właśnie tak, perspektywy, bardzo ładne właśnie. Te motocykle mają w sobie to coś. To jest taki dla mnie, ja ogólnie mam takie teraz zboczenie, że dla mnie motocykl musi być jak najbardziej metalowy.
0: Żeby śnił w słońcu.
2: Nawet nie chodzi o to, ale żeby odbiór tego motocykla był taki, że jak ja do niego podchodzę i stuknę palcem w błotnik, w zbiornik paliwa, w pokrywę silnika, tutaj filtra powietrza, w osłony pod siedzeniem, żeby to było takie mięsiste.
0: Żeby nie było tego plastiku.
2: Tak, tak. Jednak jakoś ja tak po prostu mam. Podoba mi się takie coś.
0: No, imponujące. Tutaj to mi się pisze, że musiał przesunąć nóż na manetki.
2: Tak, no bo jest wysoki i po prostu musiał odsunąć nogi do przodu, bo inaczej by miał nogi pod, jak mówię, te nogi, kolana pod brodą.
0: No tak, tutaj właśnie też fajne, że można sobie te maszyny do siebie tak dostosować, nie? To, co ci pasuje. A, widzisz, to mi się pisze, że może wysłać do Polski, bo dla niego jest za mały. Także kontaktujcie się. Tak. Tylko nie wiem, pewnie jakieś cło trzeba będzie płacić.
2: Jak i ile by tego cła nie było, jednak motocykle ze Stanów są zawsze tańsze niż do kupienia w Polsce.
0: O, no także chłopaki, dogadujcie się na Skype'ie. Może tutaj coś Gandalf do twojej nowej, coś nowego do twojej stajni dojdzie.
2: No, mówię, Kawasaki już nie sprzedam, bo to jest taki motocykl, który kupiłem tak za śmieszne pieniądze, w tak dobrym stanie, w oryginalnym, który jest każda śrubka oryginalna, że ten motocykl prędzej oddam swojemu tacie, żeby sobie jeździł na emeryturze, niż go sprzedam.
0: Dobra inwestycja ci się trafiła.
2: Tak, tak, naprawdę się udało. Że tak powiem, kupiłem po prostu, bo taki też w sumie gościu po 60 nie wiedział, co ma po prostu. Mówi, a tam kiedyś kupiłem, tam 2-3 lata pojeździłem, ale w sumie z żoną nie chcę jeździć, tam żona też nie chce jeździć, to a na co mnie to? Ja nie potrzebuję. I kupiłem.
0: No właśnie, powiedz mi, a ty tak często siedzisz na tych różnych tam, wiesz, giełdach tych motocyklowych, tam na to moto sobie.
2: Jeśli chodzi o motocykle, o to moto, to praktycznie nie ma wieczora przy herbatce, że sobie czegoś tam nie poglądam.
0: Aha, czyli po prostu, no tak, jak no, to tak...
2: Cały czas śledzę rynek, co tam, jak tam, a gdzie to, a co to. Czasami na przykład się trafi jakiś fajny materiał na przeróbkę, fajny jakiś materiał, żeby sobie coś zgapić do czegoś, no to po prostu ja lubię w ten sposób spędzać wolny czas.
0: No tak, no to jak jesteś tak na bieżąco cały czas, to wtedy też łatwo wyhaczysz taką okazję, nie?
2: Tak, to prawda.
0: No i tutaj Tomisiu mówi, że może sprzedać za $1000, ale ja nie wiem, czy on żartuje chyba, co?
2: Raczej żartuje, to kosztuje ta chromowana obudowa. Tyle kosztuje.
0: No chyba, że zera zapomniał dopisać, no. Chyba, że za mało to, zer jest.
2: To już prędzej, tak.
0: No dobra, słuchaj, to myślę, że teraz już będziemy kończyć.
2: A miałaś tam jeszcze jedno zdjęcie, jak motocykl stoi w domu?
0: Miałam to zdjęcie, no.
2: No, to też właśnie w Irlandii, jak mieszkałem na jednym mieszkaniu, to nie miałem garażu, musiałem trzymać motocykl w salonie.
0: To mnie też rozśmieszyło właśnie, że to pokażemy na koniec właśnie tutaj. Motocykl jako członek rodziny, co nie?
2: Tak, i to nie jest wcale dziwne, bo tak wiele osób robi po prostu.
0: No tym bardziej też, że cenna rzecz, nie? I szkoda, żeby gdzieś tam przez warunki atmosferyczne był niszczony.
2: Tak jest.
0: No i ten, no przy okazji ładny element wystroju wnętrza.
2: Ewentualnie można zawsze na zimę zamiast choinki ubrać lampkami, też będzie ładnie wyglądał.
0: Też będzie ładnie. Także tak. Kto ma tutaj ochotę nowego członka rodziny, tutaj widzę, adwokat się zastanawia, to myślę, że jak się do Gandalfa odezwiesz, to też ci chętnie podpowie, nie? Jak co tam wybrać. Masz jakąś, widziałeś ostatnio jakąś fajną 125 do kupienia?
2: No jest tego bardzo dużo, naprawdę. To i ceny są, te, mimo że był taki boom na 125, to ceny naprawdę się ustatkowały i można wyhaczyć naprawdę dobrą 125, nawet z tych takich, powiedzmy, że nowych, ale też często można darować fajnego Japończyka za nieduże pieniądze. Mówię, dużo ludzi nie wie, co ma.
0: No i nieduże pieniądze to jest ile?
2: Kurczę, no taka sensowna, w miarę rozsądna 125 starsza to będzie jakieś 3000. A na przykład nowa z salonu, chińska, ale dobrej jakości, to będzie 8000.
0: Aha.
2: Ale fabrycznie nowa, do dotarcia samemu sobie.
0: No, ale no dobra, to załóżmy, że ktoś ma pieniądze, to jednak by zawsze lepiej, wiadomo, kupić nowy, nie? Niż ten używany, czy tutaj...
2: To też zależy naprawdę, bo są różne Chińczyki i też są różne Japończyki, no ale jednak pytanie, co kto woli, tak? Bo na przykład są osoby, które, tak jak moja żona, nie lubi grzebać w gaźnikach, ona chce mieć wtrysk paliwa w motocyklu, żeby siąść, odpalić i jechać. Po prostu zalewa paliwo i jedzie, a ja mam motocykl na gaźnikach i wiem, że raz w roku muszę te gaźniki rozbebeszyć, powymieniać iglice, porobić membrany, poregulować i powiedzmy dopiero mogę jechać, a i ja chcę motocykl gaźnikowy, gdzieś tam czasami motocykl piernie, gdzieś tam czasami coś tam prychnie w gaźnik, gdzieś tam czasami jakieś lewe powietrze złapie, no i czasami jakieś dziwne obroty mu się zgubią, ale to jest normalne, bo to jest stary gaźnikowy motocykl, tak? I teraz co kto lubi? Niektóry będzie myślał, że ma zajechanego sprzęta, a to jest po prostu no, z racji wieku takie rzeczy się już dzieją. Dlatego co kto woli? Jeden woli nowe, drugi woli stare. Też no, duże znaczenie ma design. Jedni wolą jakieś kanciaste kształty, a drudzy wolą klasyczne.
0: Tutaj adwokat pisze, że junaki chodzą od około 14 tysięcy. Rozumiem, że te nowe, tak? Bo ten junak...
2: Te nowe, tak. No, zależy, ale też na przykład teraz junaki mają też 300 pojemności, tak? Też niektóre modele. To naprawdę zależy, co się kupi.
0: A jak ty te junaki oceniasz, powrót tej marki? Bo to chyba był po jakiejś przerwie, nie? Takiej dłuższej to było.
2: Tak, to się inaczej. No, tą marka została wykupiona... Nie wiem czasem, czy nie przez tego samego importera, co Rometa, ale jeżeli chodzi o jakość, no to jest to taki typowy Chińczyk, z tym, że nazwijmy to, że to jest taki Chińczyk z tych lepszych Chińczyków.
0: Lepszy Chińczyk, junak.
2: Tak, bo jak na przykład tutaj kolega, taki sumie znajomy z wioski, ma jednego junaka i jeździ, no to sobie bardzo chwali. Mówi, niczym nie odbiega od motocykli japońskiej konstrukcji na ten czas. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak naprawdę, jak to wytrzymam próbę czasu, tak? No bo mówię, moje Kawasaki jest z roku 88 i ono chromy ma dalej jak nowe, jeździ świetnie, ma przyspieszenie takie, że zadziwi nie jeden nowszy motocykl i ja jestem jego na tyle pewny, że wiem, że teraz, nie wiem, pakuję z żoną manetki i jedziemy na przykład, nie wiem, do Włoch na wakacje. A z Chińczykami, no to mówię, jeden dojedzie, drugi nie dojedzie. Kwestia tego, w której był w fabryce składany.
0: No tutaj Wali Góra, wiesz, twardo pisze, że żaden Chińczyk nie nadaje się do poważnej jazdy.
2: No to polecam pooglądać parę blogów motoryzacyjnych, to może ktoś zmieni swoje zdanie, bo jak się teraz ogląda, to już nawet nie tylko, że polskie blogi, ale też nawet i zachodnie, niemieckie, francuskie, jednak ludzie tym jeżdżą.
0: To tak jak z wszystkim pewnie, nie? Tak no, tam właśnie te 20 lat temu się mówiło chińszczyzna, właśnie jakieś rzeczy były gorszej jakości, no ale no wiadomo, Chińczycy najbardziej ze wszystkich nas tutaj najwięcej produkują, więc i mieli najwięcej okazji się tutaj no, wyspecjalizować i te rzeczy z Chin. To już
2: tak, ale nie radzę są sobie takie. Na przykład obczaić w internecie takie marki motocyklowe jak CF Moto, Cecylia Franciszek Moto albo Zontes i motocykle, które mają już pojemności 500-600, są typowo chińskie, ale jakbyśmy postawili je koło BMW czy KTM-a, to jeżeli chodzi na pierwszy rzut oka jakość wykonania, nie jesteśmy w stanie tego odróżnić.
0: Coś jak między Pepsi i Coca-Colą?
2: Można tak powiedzieć.
0: No dobra, słuchajcie, no to teraz już naprawdę kończymy, słuchajcie, bo już czas iść spać. Bo ty rozumiem, masz teraz trochę wolnego, tak?
2: Nie, no ja przyjechałem do domu w piątek o 21. No i jutro jakoś południe jadę dalej w trasę do Francji na południe, praktycznie po całą Hiszpanię. No i wrócę gdzieś pewnie koło czwartku. Przyszły czwartek wrócę. po weekendzie. Będę pewnie w domu piątek, sobota, niedziela. Wezmę sobie w poniedziałek wolne i pojadę we wtorek. Także ja mam taki naprawdę tryb pracy, powiedzmy, że jakby praca w kółkach. Jadę, wracam, tak?
0: Czyli na te weekendy jesteś w domu przeważnie?
2: Na ten weekend jestem w domu, na przyszły nie będę, a potem to już nie wiem, mogę być, a mogę nie być. Na przykład może być tak, że zjadę do domu w poniedziałek po weekendzie, będę w domu wtorek, środa, czwartek, piątek, a w sobotę pojadę znowu.
0: Z jednej strony też fajnie, nie? Bo czasami jest to po prostu też...

0: bardziej może o jakieś takie filmiki, chociaż no, to mi się pisze, że audycja z trasy dla NR, no ale nie, no, Gandalf się musi skupić na jeździe, ale jakieś fajne...
1: Nie no, jest to do wykonania, bo mogę ewentualnie telefon, bo mam uchwyt na szybę taki ten, powiedzmy, do telefonu, akurat, że nie zasłania kamery, także można byłoby coś tam nagrać, ale no to bardziej z Polski, jak będę gdzieś w pokraju, no bo to jednak na zachodzie koszty tego internetu są tragiczne dalej. Mimo, że jesteśmy w Unii Europejskiej, no to wszystko jest dalej strasznie drogie.
0: Ale o jedno bym ci właśnie chciała poprosić, żeby wiesz, do tej audycji trackerskiej, żebyś jakiś fajny filmik nakręcił, to sobie, wiesz, wrzucimy go jako zapowiedź audycji, nie? Albo tutaj po prostu sobie podtwarzamy, nie? Czyli
1: to,
0: po prostu...
1: To mogę jakieś parę, że tak powiem, nagrać filmików pod jakieś delikatne shorty ewentualnie i tutaj wrzucać.
0: No, o, coś takiego, no to
1: ja wtedy
0: fajne.
1: Bym wysłał ci na Skype, a ty byś coś tam zamieściła na profilu.
0: Tak, tak, no, to tak się umawiamy. O, na takiej zasadzie to będą właśnie relacje z trasy, takie zajawki. No, a teraz na koniec, tak jak mówiłam, The Health Freaks i tutaj Hit Me Where It Hurts. No tutaj życzymy, żeby nikt w nic nie uderzał. Także dzięki Wam za tą audycję. Dzięki Wam tutaj czatujący. Dziękujemy Irkowi za telefon.
1: Ja też bardzo dziękuję, miło było.
0: No i do następnego razu w takim razie, Gandalfie.
1: No to trzymajcie się wszyscy, cześć.
0: Trzymaj się, pa, dobranoc. A tutaj kończymy tak, jak zaczęliśmy, mocnym uderzeniem. Miłego słuchania, dzięki za audycję jeszcze raz i do usłyszenia niebawem.

0: Ahoj, ponownie nocniki. Tym razem jesteśmy z Wudzem na Kazimierzu, w tej oto kawiarni, którą widzicie na zdjęciu.
1: Tak, nazywa się Absent. Jeżeli ktokolwiek z Was ma ochotę do nas dołączyć, zapraszamy.
0: Tak.

0: to kawiarnia, ale alkohole w różnych gatunkach są tu sprzedawane. Dzięki uprzejmości obsługi tu się podłączyliśmy. I do tej pory nikogo tu nie było, ale ktoś tu zmierza
1: powoli. Ktoś przyszedł. Także z góry przepraszamy za potencjalny hałas z tła. Mamy również podkład muzyczny. Mam nadzieję, że nie jest zbyt głośny i mamy nadzieję, że nie wykopie nas tutaj za copyright.
0: Tak, tak. Także podkład znowu jest zupełnie nie nasz. No, problemy techniczne moje, to wiecie, no, sami już słyszeliście.
1: Tak, troszeczkę kuchni chyba udało nam się zdradzić przed momentem.
0: Kto słyszał, ten wie, film już został wykasowany.
1: Na usprawiedliwienie mamy to, że ja nie znam tych wszystkich technikaliów, a Ania jest blondytką.
0: Tak, a Ania udaje, że się zna.
1: Do tego jest trzeźwa i to jest chyba największe tak, przekleństwo.
0: Tak, za każdym razem, jak jestem trzeźwa na audycji, to się pojawiają problemy. Dobra, faktycznie, słuchajcie, był donate, także dziękujemy Unique Orgasm za piątaka na piwko, które sobie teraz sączymy. No, jak ktoś ma ochotę się dorzucić jeszcze do tej naszej krakowskiej pogadanki, to wrzucajcie na nocne radio. Jak mówiłam już wielokrotnie, ja trzymam rękę na tej kasie i to idzie na takie, wiecie, nocno radiowe cele, utrzymanie domeny i te sprawy.
1: Albo na tipa dla barmana.
0: No właśnie, właśnie, bo barman bardzo sympatyczny, nic się nie skarżył. Na
1: kładzie pustkami.
0: Tak, tak, także my dzisiaj musimy tutaj tego barmana zasponsorować. Gosia pisze, że troszeczkę nas przerywa. Nie wiem, co tutaj mogę z tym zrobić.
1: Trochę fatalnie, bo korzystam z lokalnego Wi-Fi, powinno być dobrze.
0: Dobrze, może po prostu się najwyżej, jeżeli się to nie poprawi, to dajcie znać, to po prostu się przerzucimy na internet komórkowy. A, krawiec pisze, że u niego nie przerywa. To może kwestia Atlantyku jednak, Gosia.
1: No. Pewnie ktoś stanął na tym kablu. Wieloryb.
0: Grzesiek też potwierdza, czyli na wyspach też jest dobrze.
1: Ewidentnie wina kabla przez Atlantyk.
0: Tak, tak, tak, tak. Musi w końcu ten Elon Musk, słuchaj Gosia, ci ten swój internet dać. No, słyszałam, że właśnie taki elonowo-maskowy internet, który odbiera wszędzie, nawet na środku Atlantyku, to chyba jedyne 20 tysięcy złotych miesięcznie będzie kosztować.
1: Wow, brzmi jak promocja.
0: Tak.
1: Z drugiej strony słyszałem, że te modemy Starlink zostały dostarczone na Ukrainę i za to akurat szacun no, to dla szacun. Pana Muska. Zdecydowanie.
0: Szacun, szacun. No dobra, to co? Może jeszcze jakieś opowieści krakowskie o obwarzankach? Czy wy to w ogóle jecie?
1: Obwarzanki? No.
0: I co? Smakuje ci to?
1: A tobie nie?
0: No tak wiesz, jednego ku tradycji można zjeść, ale tak
1: drogie
0: jest.
1: Drogie są, co nie?
0: Ile no dla ciebie, dla Krakowca może drogie.
1: Wiem.
0: 2 złote, co ja 3 sobie chyba. Za tak... Nie, no teraz tak, 2,50 do 3,50, zależy od miejsca.
1: A wiesz, skąd się wzięły w ogóle obwarzanki?
0: Słuchaj, wyczytałam, że to się piekło z okazji Wielkiego Postu. I może dlatego, tak, one są takie suche trochę.
1: I po prostu w złym miejscu obwarzanka kupowałaś.
0: Tak, znaczy jak się wychodzi tam z tej galerii krakowskiej, to taka pani ma taki sprytny myk na te obwarzanki, bo je podgrzewa. I taki podgrzany w obwarzanek, no to jest spoko.
1: Okej, okay, ale wiesz w ogóle, skąd się wzięła tradycja wypiekania tego obwarzanku? Nie, nie. To jest legenda no, o tym.
0: Kolejna oczywiście. Legenda. W Krakowie na wszystko jest legenda.
1: Krakow, miasto legend, co by nie mówić. Otóż historia jest taka, że był sobie pewien kupiec i miał on córkę. I ta córka była chora. Nie mogła wychodzić w ogóle z kamienicy. Przez co była strasznie smutna, prawda? No nie dziwię się dziecku, prawda? Nie może z domu wychodzić. I któregoś dnia wylądował w tej kamienicy na balkonie u niej gołąb. I ten gołąb, ona tym gołębiem się próbowała tam opiekować i tak dalej. Nie pamiętam, jak to szło dalej. W każdym razie chodziło generalnie o to, że ona prosiła,
0: żeby czymś nakarmić gołębia.
1: Tak, na prezent urodzinowy chciała chleb dla gołębia. I ten gołąb wydziupał sobie ten chleb i zaczął go nosić na sobie, a kiedy kupiec spytał się córki, co chce na urodziny, to ona powiedziała, że właśnie coś takiego na gołębia. I on u złotnika zamówił dokładnie taki element, który ona nosiła, potem ona nosiła na głowie. I ten właśnie stąd się wziął obważany. Bo ma takiej kształty średniowiecznej, takiej
0: tak, opaski. Tak, na tak, głowie, tak, przez dziewczynę.
1: Tak.
0: Panny.
1: Mniej więcej stąd.
0: No,
1: nie pamiętam zbyt dobrze te legendy, niestety. No. Plus, może są po piwach, nie tego, więc.
0: Ja tak, ja tutaj o tych obważankach, to słuchajcie, już jakieś pierwsze wzmianki to tam z XIV wieku są o tych obważankach, ale. O, Grzesiek dzwoni. Wow, super, jest i Grześ. Halo Grzesiu, słyszysz nas?
2: Halo, cześć.
0: Cześć, super, że dzwonisz.
2: Tak, jakbym mógł nie skorzystać z takiej chwili, że mogę zadzwonić do mojego mobilnego studia.
1: Ale konkretnie w tym pizzawozie?
0: Ale wiesz co, Grzesiek, ci powiem, że też jako opcję wzięliśmy właśnie nadawanie z samochodu, że to jest jednak faktycznie dobre miejsce do nadawania.
1: Mąż Ani nam zdradził, że ma schowaną pod siedzeniem przetwornicę, w związku z tym można było ten komputer podpiąć do zapalniczki i nadawać z auta, i wtedy to byłoby w pełni mobilne studio. Mm-hmm.
2: Poza tym samochód ma to do siebie, wnętrze samochodu ma to do siebie, że wygłusza dźwięk i faktycznie działa w studio. To
0: tak.
2: Tym bardziej, kiedy stoi, miejsce nie porusza się.
1: Tylko wiesz, Grzegorz, że Ania nie ma Bentleya, to nie jest tak jak w tym ekspert Bentleyu.
0: Oj, tam zdradziłeś, co? Berlingo to najlepszy samochód we wszechświecie.
2: Dobry. Berlingo, my heart też lubię. Jeździłem kilka razy, ale nie o samochodach, bo korzystając z tego, że mam tutaj was z Krakowa na linii, to zapytam się, bo będę za półtora tygodnia w Krakowie, gdzie spędzić wieczór, gdzie się napić po prostu. Wiem, że mogłem na priwa zapytać po prostu, ale korzystając z tego, że jesteście w Krakowie, no to może ktoś jeszcze skorzysta, kto będzie wkrótce w Krakowie. No. I będzie odsłuchiwał tę audycję.
1: Kurde, ale nam nikt za to nie płaci, że będziemy reklamować jakieś knajpy.
0: To jakoś ogarniemy z tymi knajpami.
1: Napiszemy na niej, to była reklama, tak. W związku z tym należy się 5 zł.
0: Ale to wódzu do ciebie pytanie. Jak na Kazimierz, na pewno na Kazimierz na piwo.
1: Niekoniecznie, wcale niekoniecznie. Nie. Wiesz co, jak będzie dobra pogoda, to na pewno mogę ci polecić takie miejsce, które nazywa się Forum Przestrzenie.
3: Gosia. 50 zł. Bawcie się dobrze, uśmiechnięta, buźka, zdrowko.
1: Tak jest, nazywa się Forum Przestrzenie. To jest w byłym hotelu Forum, który jest perłą architektury modernistycznej.
0: Perłą, ja, wiecie co, obejrzyjcie sobie ten hotel Forum.
1: Nie damy rady zdjęcia wrzucić.
0: Ja wam, zaraz wam wrzucę zdjęcie, wyczytałam właśnie, bo to mnie, ta budowla mnie zastanawiała. Mówię, Boże, czemu oni tego nie rozebrali? I fajnie sobie przeczytałam o tym w internecie, że jest estetyka brutalistyczna.
1: Dokładnie tak. W tym samym stylu został wybudowany na przykład dworzec kolejowy w Katowicach.
0: Tak,
1: Również objęty chyba już nawet opieką konserwatora zabytków.
0: Ale wiesz co, mów Grzesiowi, gdzie na to piwo, bo on...
1: No to właśnie tam. Ma
0: tam.
1: Bardzo, bardzo dobry wybór piwa, świetne burgery, że naprawdę polecam miejsce.
0: No i centrum Krakowa.
1: Tak, jest to centrum Krakowa. Przede wszystkim mają tam plażę do dyspozycji. Czy nie taką dosłowną plażę, tylko takie miejsce na leżaki. Można tam sobie usiąść na świeżym powietrzu przy dobrej pogodzie. Naprawdę nie ma lepszego miejsca do napicia się piwa.
2: Teraz mi się przypomina, jak miałem zdjęcia, bo szukałem hotelu, to przewinął mi się
1: to nie, tam nie da się spać. Nie, niestety, nie ma tam hotelu.
2: Restauracje pokazywało, a okej, okay. No to może jest jakiś fotel, dobra, podobny. Też dziwna architektura tam była i około 0,9 km do rynku, tak pisało, to pamiętam.
1: Dokładnie tak. Tam okay. Hotelu nie ma, ten budynek jakby został wyłączony ze względu na to, że już w momencie budowania nie spełniał podstawowych przepisów przeciwpożarowych, zwłaszcza ewakuacyjnych. i w efekcie końcowym nigdy nie został uruchomiony. Czy ja podejrzewam, że nikt nie dał odpowiedniej łapówki odpowiedniej osobie i dlatego to się nie ziściło, natomiast no, efekt końcowy jest taki, że to nie działa. I był problem z rozbiórką rzeczywiście tego miejsca, ponieważ wyliczono, że będzie ona dramatycznie droga. I chciano to miejsce po prostu wysadzić w powietrze.
0: O!
1: Tak jest.
0: Jakiś natomiast smog by się przydał, żeby to rozwalić.
1: Smog mieszkał dokładnie naprzeciwko, na drugiej stronie rzeki, dokładnie vis-a-vis. Jest smog. No więc postanowiono to właśnie wysadzić. Tylko okazało się, że Hotel Forum leży na dokładnie tym samym skoku tektonicznym wzgórza. W związku z tym wysadzenie tego forum spowodowałoby takie ruchy tektoniczne, bo to są skały wapienne, jurajskie. W momencie, kiedy to leży jakby na jednym takim uskoku tektonicznym, malutkim, i wysadzenie tego spowodowałoby to, że zawaliłby się przy okazji Wawel. Więc
0: no i czakram by został uszkodzony, a nie można, nie można.
2: To jednak nie o tym samym hotelu mówimy, bo pamiętam, że ten, który oglądałem, był wkomponowany między inne budynki, to na pewno nie ten, ale też miał dziwną architekturę. Ale okej, dobra, no to dopisuję do listy must to see in Krakow. Okay.
1: Zdecydowanie, tak. To jest fajne miejsce.
2: Dobra, no to ja jestem w pracy, nie będę zajmował anteny. Mam nadzieję, że rozbudziłem tutaj telefon do czerwoności, będą dzwonić ludzie.
0: Tak, dzwońcie, dzwońcie.
2: Ciekawe legendy krakowskie, ja będę słuchał sobie po prostu online.
0: No i Grzesiu, czekamy wtedy na waszą audycję z Krakowa.
2: Pomyślimy.
0: No, to dzięki jeszcze raz.
1: Słuchaj, ja już technikalia mam wstępnie ogarnięte, nie? Także.
0: No, tak.
2: Najważniejszy krok, tak właśnie. Technikalia potem z góry.
1: Myślę, że Czektur da rady załatwić odpowiedni sprzęt, wypożyczy w końcu pracować w takim miejscu, gdzie sprzętu jest dostatek, więc.
0: Tak,
1: ja
0: tak.
1: Tutaj wietrzę dobre przyjęcie. Że tak,
0: tak, tak, tak. Taki jest pomysł, także. Czekam na wasze spotkanie na szczycie w Krakowie. No i dzięki jeszcze raz za telefonik i do usłyszenia następnym razem.
2: A nie wracam do pracy jeszcze mi 2,5 godziny zostało, jakoś jedno męczy, ale lubię pracować, kiedy mam co słuchać ciekawego, wtedy pracuję, także no. Tak, to super. Dobra, na razie, hej.
0: Na razie, hej, pa. No i wielkie dzięki dla Gosi za tłustego donata.
1: Zacny to prawda.
0: No, który tutaj z miłą chęcią bardzo dobrze wykorzystamy na różne piwka.
1: Ło!
0: Spokojnie. Także jak wy macie jakieś pytanie do wodza o Kraków.
1: Gdzie pić w Krakowie?
0: Właśnie, gdzie pić w Krakowie. I jakieś takie nieoczywiste miejsca do zwiedzania.
1: Ja wiem, kilka fajnych miejsc powiem ci. Na przykład obok fabryki Schindlera pojawiło się ostatnio bardzo fajne miejsce do picia. Super zorganizowane jest to, ponieważ jest to po prostu tak, to się nazywa się to, ale kurczę, nikt nam za to nie płaci.
0: No powiedz.
1: Dobra, Hala Lipowa się to nazywa.
0: O.
1: Jest to takie miejsce w takim stylu nawiązującym tam powiedzmy do lat 80., 90., taki trochę PSS-społem, że tak powiem, prawda? Czyli tam białe kafelki i tak dalej, ale są ławy, ale przede wszystkim oprócz tego, że można się tam napić piwa, jest tam kilka punktów gastronomicznych w środku, czyli tak jakby po prostu takie stałe food trucki, można powiedzieć, nie? No i dla każdego coś miłego, może tam coś hamburgera, jakieś jedzenie tajskie, gruzińskie, naprawdę fantastyczne miejsce, też polecam.
0: A tutaj jak jeździłam, to widziałam też takie reklamę Szuwary Park. Że...
1: Tak, to zupełnie nowe miejsce. Tam jeszcze nie byłem. To premiera miało kilka dni temu w związku z tym.
0: No właśnie to premiera się odbyła, tak?
1: Tak, premiera się odbyła parę dni temu z tego co wiem, więc.
0: No to tak.
1: Jeszcze nie byłem, nie polecam. Natomiast to wszystko jest na znowu na terenie Podgórza, tam gdzie byliśmy. To jest takie miejsce, bo Kazimierz. To miejsce, które jeszcze 20-30 lat temu było dość zdezelowane, dość opuszczone i też niezbyt bezpieczne. Było tu dość sporo jakichś takich lokali socjalnych i tak dalej. To wszystko było takie odrapane, opuszczone. Natomiast no, w ostatnich dwóch dekadach Kazimierz stał się jednym z najdroższych miejsc w Krakowie. I to się jakby rozchodzi. Nie wiem, to podobno ta teoria skapywania nie działa. Tutaj w tym wypadku akurat działa. i powoli się to przenosi na inne dzielnice. Mhm. I jeszcze parę dobrych lat temu było takie miejsce, które nazywało się Drukarnia na Kazimierzu, też było ono mniej lub bardziej legendarne, też właśnie gościło takich ludzi jak Marcin Świetlicki przykładowo. Mhm. Natomiast ono było na Kazimierzu. W którymś momencie właściciele doszli do wniosku, że jednak ten czynsz jest już zbyt duży i przenieśli się właśnie na Podgórze. I w ten sposób jakby rozpoczynając inwazję tej kultury, mm-hmm. cywilizacji i rozrywki na kolejną dzielnicę miasta. No, Podgórze nadal w tym momencie jeszcze jest takie odrapane, ale to też już się gwałtownie zmienia i właśnie to miejsce Krzywary czy Hala Lipowa zresztą też, mm-hmm. to są miejsca już na Podgórzu, które jakby rozpoczynają tą ekspansję, no. prawda?
0: Czyli za 20 lat, jak się spotkamy, to już będziemy pić.
1: Myślę,
0: na Podgórzu.
1: Myślę, znacznie szybciej. Tak. To już, wiesz, Nowa Huta, już, to już zupełnie nie to miejsce. Mam znajomego, który jest zakochany w ogóle w Nowej Hucie. To jest naprawdę już zupełnie inne miasto, tak naprawdę, nie? Tu jeszcze można jakieś ślady tych legendarnych mistrzów fechtunku, czyli no przede wszystkim maczeta, to jest taka najbardziej ulubiona broń Krakowia, to coraz bardziej odchodzi do historii.
0: Już jest coraz bezpieczniej, nawet w Nowej Hucie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Nie? Zresztą ceny nieruchomości też jakby odzwierciedlają to jedno.
0: Gosia, co ty tu piszesz? Proszę mi tu driny krakowskie pokazać. Idźcie na smoka? O co tu chodzi? No, słuchajcie, ustaliliśmy z wodzem, że jednak trochę prywatności zachowamy, jednak dzisiaj będzie bez kamerki.
1: Bez.
0: No, ale słyszycie tutaj, jak sobie kufle odstawiamy, więc piwko jak najbardziej.
1: Przecież Gosia pije bezalkoholowe, żeby nie było.
0: Ania, jestem Ania.
1: Spoko. Ja już jestem przy czwartym. Gosia, Ania pije bezalkoholowe, tak. Chciałem powiedzieć przecież. Mm.
0: A u smoka to byłam, ale to z dziećmi tam, wiecie, nie?
1: To tam... Wiesz, że kiedyś, żeby uruchomić zionięcie, trzeba było wysłać SMS-a za złotówkę?
0: Naprawdę?
1: Poważnie.
0: O, tutaj właśnie, tu właśnie dochodzimy do takiego drażliwego tematu. Okay. Jak to jest w Krakowie, że w Krakowie łupią na wszystkim. Na wszystkim. Na przykład jeżeli chodzi o parkingi, ja rozumiem, że tutaj musi być, chociaż zdziwiło mnie to, że niedziela jest bezpłatna, ale to chyba to jest jakieś ogólne takie prawo, że to w niedzielę musi być bezpłatne, nie?
1: Zmieniło się, chyba się zmieniło jakiś czas temu, bo były zmiany w ustawie samorządowej. W tej ustawie był pewnego rodzaju górny limit dla miast, jaki można było, jeżeli chodzi o opłatę parkingową, narzucić. Ten limit został zniesiony i teraz to zależy tak naprawdę od miasta, jak bardzo chce gnębić i mieszkańców, i turystów. Ale Kraków nie przoduje w tym akurat. Powiem ci, że byłem ostatnio w Zakopanem, jest dużo gorzej. Więc...
0: No ja tu rozumiem oczywiście, że tam nie można tam wjeżdżać pod sam Wawel i że to musi być płatne, no bo to przecież, no w ogóle w takich starych miastach to w ogóle jest tych miejsc parkingowych mało, ale na przykład to, że jadę do aquaparku i nawet pod aquaparkiem muszę jeszcze 5 zł za parking zapłacić. No w Krakowie jest aquapark.
1: To jest Dobrego Pasterza, tak?
0: Tak, o właśnie ta ulica.
1: I tam jest strefa już?
0: Nie, tam jest po prostu płatny parking z bramką. Jak wychodzisz z aquaparku, musisz jeszcze 5 delków zapłacić.
1: Poważnie? Trzeba było stanąć na tym, przy galerii, a łapie za darmo.
0: Dobra.
1: No właśnie.
0: No, cwaniaki, krakowiaki to wiedzą.
1: No, trzeba wiedzieć, jak sobie w życiu radzić, to nie ma wyjścia.
0: No. Tutaj w ogóle byłam też, już o kopcach było, to byłam na kopcu Piłsudskiego. Też tak. Bardzo fajne miejsce.
1: Fajne. Kopiec Piłsudskiego ma lat około 100, jak dobrze kojarzę. Mm-hmm. Jest niedaleko zoo. Bardzo ładnym, tak. Ładnym, bardzo malowniczym miejscu generalnie.
0: Tak, tak. I niedaleko ulicy Poniedziałkowy Dół.
1: Tak, jest taka, to prawda. Jest też ulica Krzywy Zaułek.
3: Big Stan. 200 zł.
0: Fajne, fajne te nazwy.
3: Powinien zacząć nadawać w numerze.
1: Kogoś poniosło.
0: O, co tu się zadziało? Big Stan. Wudu powinien zacząć nadawać. No tak, już dzisiaj o tym była mowa tutaj z wodzem. Już go namawiałam. Także tak, dajcie nam jeszcze trochę czasu, popracujemy nad nim. Tutaj jakiś wódzu... Tak,
1: urabiajcie mnie, urabiajcie.
0: Tak, no z takimi wódzu...
1: Ja wiesz, że ja bym chciał.
0: No ja wiem, że ty byś chciał, ale jak teraz wódzu zobaczy takie piękne, tłuste donaty...
1: Ale wiesz, że ja bym tego nie robił dla pieniędzy.
0: No wiem, ale wiesz, że to jest fan, jak trochę tam przyjdzie. No.
1: Wiesz, ile ja spędziłem czasu, żeby poprzypominać sobie wszystkie te sprawy związane z kopcem i uporządkować?
0: Wiesz, wiem, bo wiem, ile zajmuje przygotowanie. Dokładnie. Jak chcesz jakieś chociaż pół godziny merytorycznej audycji przygotować, no to tak jak tu już nieraz rozmawialiśmy z Czekulem czy z Krawcem, że to naprawdę kupa czasu, nie? Dokładnie. Dwie godziny, albo nawet trzy czytania, robienia notatek, żeby takie 30 minut przygotować, nie?
1: Zgadza się. No. Ja bym naprawdę chciał, tylko po prostu...
0: Czas.
1: Czas, dokładnie. No. To jeżeli audycja ma być faktycznie merytoryczna, dobrze przygotowana, nie ma wyjścia. To jest ogromny czas, a jest to dla mnie w tym momencie zasób cholernie rzadki i nieodmawialny. Tak. Niestety też. Po prostu nie wyrobiłbym. No. Kiedyś może dzieci podrosną.
0: No właśnie. Czas szybko leci. Nocne rady będzie trwać wiecznie, wiadomo. No, także.
1: Nie to już jest zarejestrowane na to. Copyrighty znowu.
0: No. Ale wiesz, to nie muszą być audycje co tydzień, to nawet nie muszą być audycje co dwa tygodnie, tylko wiesz.
1: Tylko czy to zobacz, ma sens?
0: Tak w wódzu by raz w miesiącu nadawał.
1: Ma to sens wtedy, jeżeli robisz to tak rzadko, no mam co do tego łatwość.
0: Nie, ja myślę, że to ma jak najbardziej sens. Jeżeli na przykład ty jesteś zainteresowany historią i wiadomo, że to już jest w ogóle mega trudny temat, nie? I chcesz jeszcze gościa jakiegoś fajnego, powiedzmy, załatwić, no to raz na miesiąc taki rarytas, to wiesz.
1: Powiem tak, jednym z moich marzeń, ale to już chyba na tej antenie parę razy padło, było być kimś takim jak Chris z przystanku Łańska, prawda? Marzenie trzeba spełniać, może kiedyś. Mm-hmm. Tak, poczytać jakiś fragment Dostojewskiego na antenie nocnej.
0: I muzyczkę puścić.
1: Tak, no. To byłoby fajne.
0: Wódz o poranku, no.
1: No właśnie, to raczej byłby po zmroku.
0: Wódz po zmroku, dobra.
1: To obowiązuje. A tak, to byłoby bardzo fajne. Bardzo bym to chciał kiedyś na pewno. Natomiast, no tak jak mówię, muszę po prostu mieć więcej czasu. W najbliższym czasie będzie trudno.
0: No dobra, to wypijmy za to, niech usłyszą. Pijemy.
1: Żeby nie było.
0: Za przyszłe audycje Wódza o zmroku. A tutaj może ktoś chętny do zadzwonienia.
1: No, cały czas zapraszamy. Czek to do nas nie dołączy niestety, nie? On jest gdzieś na Podkarpaciu z tego zapowiadał.
0: Tak. Czek to już też teraz tryb urlopowy wszedł. No to jak każdy krakowianin jest bardzo zajętym człowiekiem. Nie, on jest chyba krakowianinem.
1: To jest jakaś różnica?
0: A, czy krakowianin, czy krakowiak? No. Można zamiennie to stosować chyba, ale tak z tego co czytałam, to krakowiak to raczej o takich osobach, które jakby są zainteresowane tą ludowością związaną tutaj z tym regionem, które mieszkają we wsiach bardziej, nie? Nie jest tak? Okej. No, pewnie to jest zamiennie. No, także...
1: Pierwszy raz słyszę.
0: Krakowianin. No, naprawdę, tak uczą dzieci w podstawówce. Odmiany tych mieszkańców miasta to krakowianin.
1: Muszę to sprawdzić, powiem raz szczerze. Wiesz, tak jak już mówiłem, ja jestem ludność napływowa. Ja tutaj mam momentami ciężkich chwil. Teraz pamiętam, jak miałem sytuację, gdzie przy okazji jakichś świąt zostałem zaproszony przez moją małżonkę na takie większe rodzinne spotkanie. Wśród gości były też osoby nieletnie. I w którymś momencie powiedziałem, że ktoś jest bucem. Nie wyglądasz, jakbyś była zszokowana, prawda? No bo w większości krajów słowo buc jest generalnie neutralne. No nie? Kojarzy się z butem może bardziej. Tak? Natomiast no, w Krakowie jest to synonim słowa chuj. I faktycznie jest traktowany jako wulgaryzm. Także uważajcie, nie mówcie bucu.
0: No właśnie, jak już jesteśmy przy tym słowie, to jest w Krakowie też takie miejsce jak Chujowa Górka.
1: Jest, to bardzo smutne miejsce.
0: I tak naprawdę to ono się od Alberta Chujara, tak?
1: Tak jest. To był węgierski strażnik właśnie obozu Płaszów. Byliśmy całkiem niedaleko, nadawaliśmy no, dosłownie około kilometra, tak. Może mniej od tego miejsca, mniej więcej.
0: Ale w Google już nie znajdziecie tego miejsca pod tą nazwą, albo Google teraz to ma jako Kozia Górka. Ze względu właśnie na to, że tak wulgarnie się kojarzy ta nazwa.
1: Szkoda, znaczy w tej nazwie widać to, w jaki sposób sami więźniowie, bo ta nazwa została wymyślona przez więźniów obozu, w jaki oni sposób tym może trochę czarnym poczuciem humoru próbowali sobie te realia obozowe w jakiś sposób oswoić, prawda? Zresztą tam jest był tak, że jeszcze ci powie z góry bodajże.
0: O, proszę! Taki, niezła para.
1: Miejsce, też właśnie miejsce kaźni. No, to tragiczne, smutne miejsce naprawdę. Także. Mm.
0: No to też o tych obwarzankach chciałam, bo z tego co wyczytałam, to wcześniej były strasznie uregulowane to, kto w ogóle może piec te obwarzanki i mega się zdziwiłam, że to już w XVII wieku ustalili, że cech piekarzy ustalał, kto konkretnie może te obwarzanki piec i w jakim miejscu je sprzedawać. I co twoje anarcho-kapitalistyczne serce.
1: Ja myślałem,
0: czuję,
1: że to Unia Europejska.
0: No nie, właśnie wiedziałam, że cię to zdziwi, że pewnie sobie roiłeś, że tam w XVII wieku to kto chciał, to piekł, a właśnie nie. Już wtedy te cechy tutaj miały wszystko tak pod kontrolą.
1: Ciekawe, czy tak samo było z oscypkiem.
0: A tego nie wiem. Ja myślę, że górale to tam sobie radzili inaczej.
1: No, teraz już po prostu inaczej to nazywają, nie? No, nie jest to fajne.
0: Ale potem w XIX wieku już to, że tak powiem, poszło na żywioł, już tam każdy mógł sobie te obwarzanki piec.
1: I to mi się podoba. Ja myślę, że to się stało dokładnie wtedy, kiedy powstało wolne miasto Kraków. Bardzo krótki okres, dość ciekawy tak naprawdę w historii Krakowa. To zostało bodajże w traktacie wiedeńskim bodajże ustanowione. Tam w około 1840 któregoś roku. Przez pewien okres wszyscy zaborcy porozumieli się w kwestii specjalnego statusu Krakowa, który stał się tak naprawdę taką strefą właśnie wolnocłową, wolnorynkową. Można było tutaj sprzedawać towary bez cła i tak dalej, i tak dalej. Była to republika z demokratycznie wybieranymi władzami przez pewien okres czasu. No i przez ówczesnych liberałów podawano jako taki sztandarowy przykład ciekawego rozwiązania systemowego, takiego nawet emitowano własną walutę. To był faktycznie okres takiego gwałtownego rozwoju miasta Krakowa, który się skończył niestety kilkanaście lat później wraz z powstaniem krakowskim tak zwanym, zresztą tam wywołanym przez Austriaków w jakiś tam sposób i z rewacją galicyjską, bo to było dokładnie w tym samym czasie, tuż przed Wiosną Ludów. No od tego momentu niestety Kraków zaczął zaliczać jakby taką mocną, przed taką fazą mocno schyłkową takiego upadku, prawda? Że ten pożar, który miał miejsce tam kilkanaście lat później zupełnie dobił tak naprawdę to miasto. No to miasto tutaj pod koniec XIX wieku było naprawdę biedne. A to już wspominałem na naszym poprzednim streamie.
0: To może jeszcze o tych Krakusach powiedzmy, bo mówię, że twoja żona to jest taka czystej krwi tutaj.
1: Bez przesady.
0: Nie, bez przesady.
1: Bez przesady, to drugie pokolenie.
0: A ty jakbyś miał opisać, znając ludzi powiedzmy z innych części Polski i Krakusów, to jest coś takiego, co was wyróżnia? Że od razu...
1: Krakusów wyróżnia? Bo ja nie jestem Krakusem. Co by nie mówić. Wiesz co? No, specyficzny akcent na pewno, nie? No to jest tutaj
0: chodźże na pole.
1: Gumiaku to chyba ze Śląska.
0: A ja sobie wyczytałam o takim terminie. Cijanie? Słyszałeś o czymś takim?
1: Nie,
0: no właśnie widzisz takie rzeczy. Że to jest to, że Krakowianie lubią, czy tam Krakusy lubią podkreślać to, że są z Krakowa.
1: Jest to możliwe.
0: No i przy okazji narzekać na warszawiaków. No ale na warszawiaków to chyba wiele.
1: Ja myślę, że
0: wiele
1: to była kwestia, nie wiem czy tam kojarzysz tam Lucjana Rydla i tak dalej, nie? On tam popełnił jakiś mezalians, prawda, w Bronowicach.
0: No tak, tak.
1: Wziął ślub z dziewczyną z ludu i jakby już wtedy dawano mu bardzo jakby do zrozumienia. Bardzo duży mezalians to jest, prawda? Właśnie pochodzący z tej inteligencji krakowskiej, a tutaj wiesz, dziewczyna prosta z ludu spod krakowskiej wsi. Myślę, że to jest bardziej z tego.
0: A powiedz mi, czy ty byś był za tym, żeby nie było takiej centralizacji, że wiesz, że wszystkie te urzędy główne są w Warszawie, tylko na przykład właśnie, żeby to porozdzielać, taka idea, wiesz, trochę decentralizacji, że na przykład część jakichś ministerstw było na przykład w Krakowie, część we Wrocławiu i takie coś, czy widzisz, że to mogłoby mieć jakiś, wiesz, sens?
1: Nie widzę w tym sensu.
0: Czy to by tylko utrudniło?
1: Wiesz co, mi się bardzo podoba to, że wszystkie strajki są w Warszawie, nie? Ministerstwo Finansów, czy to jest Ministerstwo Edukacji, czy Ministerstwo Zdrowia, wszystkie strajki są tam, nie? Teraz tak. Sobie, ja miałbym w Krakowie Ministerstwo Zdrowia i miałbym tutaj białe miasteczko, po co?
0: Do tych wszystkich turystów jeszcze ci strajkujący, nie? To już byłby
1: amagadon. To są wystarczająco duże korki, nie? Wiesz, Kraków, miasto korków. No.
0: Właśnie tutaj już z Włodzem mówiłam, że nie wiem od czego to zależy, ale ta ostatnia niedziela to był straszny, straszny nalot tutaj w centrum. A w porównaniu do poprzedniej niedzieli, no to poprzednia niedziela zupełnie spokojna. Nie, może do tego, że było bardzo gorąco, to wtedy krakowianie i turyści co, na bagry jadą? Gdzie wy się tam kąpiecie?
1: Na bagrach.
0: Na bagrach.
1: Najbardziej.
0: To jest ciekawe miejsce, bo to jest, to w ogóle jest taki zbiornik jakiś sztuczny, czy to jest jezioro?
1: Tak mi się wydaje.
0: To jest chyba sztuczny,
1: powiem
0: nie?
1: Ci, zbiornik. Pomimo tego, że mieszkam od tego miejsca dosłownie kilometr, nigdy się nie na tym nie zastanawiałem, ale jest faktycznie w tym miejscu dużo. Znaczy, to jest fajne miejsce po prostu, tak? Miasto tutaj faktycznie zainwestowało, pobudowało plaże, od dawna istnieje tam marina, są żaglówki. Tak naprawdę, jak się na tym głębiej zastanowić, to żeby zaznać trochę morza, trochę gór, to nawet z Krakowa nie musisz się ruszać, tak? No bo tak jak łaziliśmy sobie gdzieś tam po tym kopcu Kraka, po tym kamieniołomie, prawda? Wiesz, no prawie jak góry, no co by nie mówić, no. Są przewyższenia, są, ja mówię prawie, nie? No. Gdzie na takie bagry? Prawie jak morze. Nie?
0: No to bagry, to mówię, to taki zbiorniczek między blokami właściwie.
1: Nie, bez przesady.
0: No trochę tak to wygląda, że jest osiedle i tutaj trawniki, a tutaj plaża, to zejście do plaży.
1: Tak, w jednym miejscu tak, jednak bagry są dość rozległe, tak? Jakbyś poszła sobie troszeczkę dalej, doszła być do drugiej plaży, tam gdzie jest most kolejowy, tam już jest, wiesz, tak bardziej dziko, tam jest taka tężnia solankowa, gdzie można sobie, wiesz, to skopiowano z Wieluczki. Okay. Proszę sobie przyjść tam, poddychać świeżym powietrzem, nie? Krakowie.
0: W jakiś smogowy dzień?
1: Dalej, na smogowy dzień dalej. No szkoda, że nie jest obudowana niestety, więc razem z, wiesz, z tymi oparami soli to wdychasz też opary miasta, nie?
0: Tutaj Michał 89 jakieś ciekawe rzeczy pisze o Krakowie, że kocha obwarzanki, zawsze w Święcieńcu. U mnie koło Barcikowa mama moja je kupuje. Północny Mazowszanin. Jeszcze pyta, czy byśmy w Płocku i Kępę Ośnicką poleca. A tu Szymon wyjaśnia nas, że bagry to wyrobione żwirowisko. No i jakiś tutaj bot mi się znowu, już po 22, no tak, to boty się
1: aktywują.
0: Aktywują.
1: Tak, Szymon jest krakowianem również, więc... Dobrze zna to miejsce.
0: No, to Szymon, zadzwoń, weź tutaj, opowiedz coś. Wódzu sobie trochę odpocznie, uzupełnia płyny, a ty zadzwoń i nam coś poopowiadaj. Gdzie ty się kąpiesz, w jakie...
1: Też ma bagnek, bo też ma niedaleko.
0: No, nie wiem, gdzie tutaj mam tych...
1: Z jest takich tu... ciekawych miejsc do pływania i mamy jeszcze Zakrzówek.
0: O właśnie.
1: Z Kałki Twardowskiego. Mm. To też jest kamieniołom. W ogóle Kraków to jest miasto kamieniołom, to jak się na tym zaczynamy zastanawiać, to naprawdę. Nie? Ten kamieniołom został opuszczony jakiś czas temu. I dopóki tam działały pompy, no to wszystko było fajnie, ale odkąd je wyłączono, to ono powoli pogrążyło się w odmętach wody. Na dnie teraz ciągle są tam jeszcze jakieś maszyny budowane, jest tam baza nurkowa, tam są właśnie treningi dla nurków. Aktualnie jest tam budowane kąpielisko. Niestety przy okazji miasto obłożyło siatkami wszystkie skały dookoła, po to, żeby je zabezpieczyć przed spadaniem do wody na potencjalnych, nie wiem, plażowniczych, załóżmy. Wydano to kupę hajsu, konkretnie nie wiadomo do końca po co. I strasznie zeszpyciło to krajobraz, niestety. Bo tak ogólnie to bardzo malownicze miejsce, prawda? Mówisz, masz pionowe ściany i wodę. Gdzieś tam mam zdjęcie jeszcze sprzed tej, nazwijmy to, nie wiem, renowacji, tak? Zupełnie zmieniło to charakter tego miejsca. To niedługo będzie uruchomione. Bardzo dużo narzekań, jakby już gdzieś tam czytałem w internecie na ten temat. To jest woda stojąca, tam powydzielono jakieś takie baseny, tam się zaczynają roić glony, więc obawiam się, że jakby chciałem z tego zrobić kąpielisko, obawiam się, że to może nie wypalić, nie? A jeszcze dookoła jakby tych skał Twardowskiego jest jeszcze całkiem spory kawał lasu, są tam naturalne, istniejące jaskinie. W ogóle popatrzcie sobie gdzieś na mapę, Google, spróbujcie znaleźć jaskinię Twardowskiego, włączcie zdjęcia, bo tam są na Google takie zdjęcia 3D, prawda? I kiedy włączycie sobie jaskinię Twardowskiego, znajdziecie tam zdjęcie tej jaskini od środka, kiedy ktoś tam wszedł, zrobił zdjęcie dookoła 360, a najbardziej charakterystycznym punktem tego zdjęcia jest posłanie osoby, która tam spała przy uszczelnie jakiegoś bezdomnego, prawda? Wygląda to...
0: No tych jaskini tutaj jest w ogóle sporo, jakaś jaskinia nietoperzowa, jaskinia ciemna, ta grotta Łukietka. Tak, tak, tak, no tutaj w okolicy.
1: No, ojciec, to jest przepiękne miejsce.
0: Tak, tak, naprawdę. Robi wrażenie naprawdę, ta brama krakowska i tych szlaków tam jest sporo.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale w Ojcowie znaleziono jeden z najstarszych dowodów na obecność Neandertalczyka w Polsce.
0: O, proszę.
1: Tak, tam znaleziono kostkę, paliczka 6-letniego dziecka.
0: O, właśnie, miałeś jeszcze opowiedzieć o tym, co w tym kopcu Kraka znaleziono.
1: No, tam znaleziono dużo fajnych rzeczy.
0: No.
1: Niestety bez tego zasilania nam się nie udało wszystkiego
0: opowiedzieć. Tak, tak, a to opowiedz. Okrywać, to opowiedz.
1: To za chwilkę. Wracając do Neandertalczyka, to właśnie znaleziono w tych osadach, które były badane przez archeologów, bodajże w jaskini ciemnej właśnie, był ten, znaleziono kość paliczkę dziecka, przy czym miało ono bardzo charakterystyczną perforację, która mogła powstać jedynie w układzie trawiennym drapieżnego ptaka.
0: To już wiadomo.
1: Ja nie wiem, jak archeolodzy to robią. Mnie nie pytaj. To jest magia. Ale jest to właśnie najstarszy dowód na istnienie, na obecność Neandertalczyka w tym regionie, prawda?
0: No ale no nie wiadomo, czy był to Neandertalczyk, bo jeżeli to był przetrawiony...
1: Dało się to stwierdzić w jakiś sposób, nie wiem, ale słuchaj, badaniami DNA.
0: Tak, i przecież przemierzają bardzo dużo odległości. On sobie zjadł tego Neandertalczyka gdzieś tam, nie no, wiadomo
1: to
0: gdzie.
1: Nie, to wiem, 50 km, 20. Mnie to przeraża w ogóle, taka wizja, wiesz, że jeszcze, nie wiem, 30 tysięcy czy 40 tysięcy lat temu byliśmy pokarmem dla ptaków. Miał kaczołek, ale... Nie przeraża cię to?
0: Ciekawe, no nie wiem, no chyba...
1: dziecko, no słuchaj, to musi... mniej więcej, nie?
0: No, ale tak, wiesz, no oni tam nie dojadali takie chudziutkie te, no to trzeba uważać.
1: Ptaki?
0: No nie, no te dzieci takie, wiesz, neandertalskie, oni w ogóle byli niziutcy, to te
1: to
0: dzieciaczki
1: prawie, ale bardzo muskularne.
0: Były jeszcze mniejsze, także no... Taki sześciolatek to pewnie tak, ale i tak, masz rację, no trochę straszne. No. Nie zdążył na czas dobiec do jaskini i tak to się skończyło.
1: No, tym bardziej przerażające, że Neandertalczycy podobno mieli już wykształcone, czy wypracowali tak naprawdę jakieś obrzędy pogrzebowe. To nie jest tak, że oni po prostu porzucali swoich zmarłych i odchodzili zupełnie bez zainteresowania, co będzie działo się z ich ciałem. Także ten jakby... proces przejścia w jakiś sposób celebrowanie. No, tutaj.
0: No, ale tak sobie myślę, że pewnie w tamtej epoce z dziećmi było podobnie, wiesz, jak tam jeszcze 100 lat temu, że tych dzieci po prostu było dużo. Chociaż to już sześciolatek, no to wiadomo, że to już nie tak jak tam. Te dzieci jednak często umierały, ginęły, czy tam jakieś choroby, czy ten.
1: Tak było.
0: Także... No, dla nas, jak my tam mamy to dwójkę dzieci, nie, to się wydaje jakąś taką traumą. No, ale jak tam masz kilkanaścioro dzieci, wiesz, rodzisz tam jedno za drugim, to myślę, że to... I one, jesteś przyzwyczajony jakby mentalnie, no, że one...
1: Czy na pewno tak podchodzono do tego? Tak jak powiedzieliśmy, w tym kopcu Kraka znaleziono wiele ciekawych rzeczy, czego zapomnieliśmy przy okazji, no nie zdążyliśmy właściwie opowiedzieć przy okazji poprzedniego naszego wejścia, a między innymi właśnie znaleziono tam szkielet 2- czy 3-letniego dziecka, tak? Czyli ktoś je pochował tam z premedytacją. Oczywiście wiadomo, że Neandertalczycy, to 40 tysięcy lat temu, kopiec Krakowa, około tam 1000, może 1500, może 2000 lat temu nawet. Ale znaleziono tam faktycznie między innymi szkielet dziecka. Nie wiadomo, czy to było naniesione, czy to był właśnie jakiś taki intencjonalny pochówek ze względu na to, że no to miejsce... Generalnie kopiec Kraka to było takie miejsce, gdzie celebrowano głównie święto zmarłych, przypuszczalnie. I robili to tak Słowianie. Jeżeli ten kopiec ma pochodzenie celtyckie, to rzeczywiście Celtowie wcześniej również, tak jak mówiliśmy, ten 1 listopada to został przecież najprawdopodobniej zapożyczony z kultury celtyckiej. Więc być może ktoś tam faktycznie po prostu dokonał tego pochówku, tak?
0: Czyli, a może to był jakiś mały książę?
1: Ale to słowiański. Ze swoją różą na jakiejś małej planecie?
0: No właśnie, może tak. Krawiec się odezwał, słuchajcie, i mówi, że przereklamowane są obwarzanki.
1: Nie widziałem.
0: Już lepiej zjeść gotowaną kukurydę na plaży, hot doga, cokolwiek.
1: Tak. Ma w tym rację niestety.
0: No mówię, taki wielkopostna przekąska mi się kojarzy. I taka sucha, no jak ktoś lubi suchary, to obwarzanki jak najbardziej. Lepiej chyba sobie tutaj w Krakowie po prostu takiego ciepłego pączka zjeść.
1: Są dobre pączki.
0: No, prawda. Dużo miejsc z dobrymi pączkami, dobre lody. Good lud.
1: O, good lud, świetne, tak? Znowu trzeba będzie się oro ten kasę za reklamę wrócić.
0: Ale właśnie, ty się śmiejesz, bo już tutaj Woodzowi mówiłam, że jutro mnie czeka traumatyczny dzień w Energylandii i w Energylandii na przykład jest cały formularz dla youtuberów o współpracę, że wiesz, jedziesz tam do tej Energylandii, nagrywasz jakieś filmiki promocyjne, wrzucasz na swój kanał, no i Energylandia ci za to płaci. To chyba może ja powinnam z nocnym radiem tam się ten formularz...
1: Ja bym tak zrobił.
0: Że wiesz...
1: 5 złotych jeszcze wiesz, piechotą nie chodzi.
0: No właśnie, no. Tak. Ja myślę, że tak...
1: A zniżka za to faktycznie, czy co?
0: Nie, ja myślę, że to jest kwestia... No pewnie jak masz jakiś super kanał, wiesz, dziesiątkami albo setkami tysięcy subskrybentów...
1: Czyli zniżka jest tak wysoka jak ilość tysięcy subskrybentów, tak?
0: No nie wiem, na pewno ma jakieś swoje stawki, że nie dość, że jedziesz tam za darmo, to jeszcze pewnie ci płacą za tą reklamę.
1: Tak, więc na radio się powołasz, to powiedzmy 3000 subskrybentów, 3% zniżki, tak?
0: Oni mi każą to płacić. Nie, no żartowałam, krawiec. No właśnie, co wy tu jeszcze piszecie? Słuchajcie, no zachęcam do dzwonienia, bo my tutaj, no wiadomo, chciałby się gadać i siedzieć, ale no jednak to jest dzień powszedni. Ktoś tu musi pójść do pracy.
4: Kto białą w ogóle?
0: Co? Gdzie?
4: Krawiec się pyta, czy ktoś walczy bronią białą.
0: Ja mam 4 szable, 3 tasaki, 5 bagnetów, tarczę, topór.
1: Ale czy ma maczety? Bo jak nie, to znaczy, że to nie jest prawdziwy krawonek.
0: Z Nowej Huty jakiś kolega, tak? Mówisz. Waleczny. No dobra. Zadzwoń tutaj. Może należysz do tej grupy rekonstrukcyjnej wojów, co tam?
1: Swoją drogą jest kilka fajnych szkół szermierczych w Krakowie. Szkół szermierki po prostu. Zresztą miałem przyjemność wynajmować mieszkanie od człowieka, który w takiej szkole szermierczej pracował, tak, jako trener. Powiem ci, że gość pomimo wieku naprawdę widać było, że to jest taka sztuka walki, która jest bardzo ogólnorozwojowa, bo to pozwala zachować kondycję. Nie?
0: Dobrze zbudowane ciało.
1: Tak.
0: No, bo to...
1: Naprawdę.
0: No. To jest dobry sposób, żeby właśnie, tak jak mówisz, w zrównoważony sposób całe ciało pracowało, no i przy okazji umiesz walczyć, nie?
1: No. Nie wiem, no i to jest przydatne, wiesz, ta tak zwana sztuka krzyżowa, bo tak się podobno nazywa szkoła walki szablą polską. Na ile to jest faktycznie przydatne w dzisiejszych czasach? No.
0: Zależy na to, co nam tutaj los przyniesie i wiesz, jakiś atak.
1: Znaczy, tak, cały czas broń biała jest bardzo popularna, to już. Co prawda odchodzi powoli do lamusa, prawda? Ale cały czas jednak. No, ale to maczeta, to nie to samo. To inny stopień krzywizny, aha, i tak dalej, na masę. Nie?
0: Tu krawiec zapytuje, czy to kibole Krakowi słyną z tego, że ze sprzętem walczą, czy na pięści?
1: To są oba kluby są równie sobie, że tak powiem, wdzięczne.
0: Aha, okej. Okay. A ustawki też popularne tutaj, czy jakoś się wycieszyło?
1: Wiesz co, nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Ostatnie gdzieś takie większe tego typu zajścia miały miejsce przede wszystkim, i to nawet nie pomiędzy kibicami Wisły czy kibicami Krakowi, ale po prostu między kibicami Krakowi. I oczywiście chodziło o kwestię wpływów związanego z handlem narkotykami, tak naprawdę. Nie? Ale wiem, że wśród kibiców Wisły szans.
0: A ty komu kibicujesz?
1: Nie, ja nie kibicuję nikomu.
0: Dobrze.
1: Krakowie to jest jedyna odpowiedź prawidłowa. No.
0: Nocnemu radio.
1: Chociaż nie, nie, przepraszam. Ostatnio w Krakowie pojawił się nowy klub. Kurczę, jak on się nazywał?
0: Może kobiecej piłki nożnej?
1: Nie, nie. Jest to piłka ewidentnie męska. Co ciekawe, oni mają siedzibę niedaleko ulicy Mogilskiej. Kurczę, jak oni się nazywają? Daj mi popatrzeć na nas z Google. To, co mnie w nich ujęło, to jest to, że mają ich kolory, to jest czarny i żółty, tak? A więc no, barwy AKP-u automatycznie.
0: Serce zabiło nich,
1: tak, automatycznie poczułem do nich ogromną sympatię, a klub nazywa się Wieczysta.
0: O.
1: Także tak, kibicuję Wieczystej.
0: A oni w jakiej lidze są?
1: O kurczę, w trzeciej, aktualnie w trzeciej. Ale to jest ciekawe, że właściciel tego klubu, którego oczywiście nazwiska sobie nie przypomnę, ale ma gość trochę za dużo hajsu i powoli najmuje coraz lepszych zawodników. Między innymi trenerem tam jest w tym momencie Franciszek Smuda.
0: No a proszę.
1: Główny trener Wisły z czasów jej chyba największych sukcesów tak naprawdę. Prawda?
0: Dobry prognostyk.
1: Ciężko powiedzieć. Głównie tam chyba zatrudniają się oldtimerzy, ale na pewno przez tą swoją ligę przechodzą, że tak powiem, przeboje.
0: No jak jesteśmy przy sporcie, wiesz, jaki ze znanych youtuberów pochodzi z Krakowa?
1: Między innymi Dziki Trener.
0: Tak, właśnie.
1: Ale nie tylko. Szymon Pękala przecież, czy nie wiem, czy pochodzi, ale na pewno mieszka w Krakowie, kończył AGH automatykę, tak? Gość tej Zwolnij Idei. To na pewno. No.
0: A ja powiem
1: Marcin ci... Marcin Strzyżewski zdaje się też jest z Krakowa i on jest dość... wybił się ostatni czas na opisywaniu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, tak? Mam bardzo ciekawe audycje z poczuciem humoru. Głównie tam jego takim gwoździem programu jest czytanie Komsomolskiej Prawdy, komentowanie z tego naprawdę w wielicielski sposób. Polecam jak coś. To jest no. Fajne, nie?
0: A ja się o tym Dzikim Trenerze z Krakowa to się dopiero dowiedziałam, nie wiem, 2 dni temu, bo jakiś taki filmik wrzucił, gdzie właśnie...
1: Zapłacił za jego promocję, za tego MP-a całego, tak?
0: Tak, wspominał...
1: Katerem się wyświetlił. Komu się nie wyświetli.
0: Wspominał właśnie o swoich początkach, wiesz, jak to...
1: Tak. Tak, no, ciężko pracował w pizzerii.
0: No i jeździł na Meleksie w Krakowie, także no, fajnie, że tak, wiesz, żadnej pracy się nie boi. No i też mi się tak właśnie wydaje, że też mi się tak krakowianie kojarzą, że są tacy, wiesz, pracowici, no tak jak Czektul choćby, tak, po godzinach zaraz jedzie tam, strzyże trawniki, podlewa kwiaty i obrabia pole.
1: To robi we własnym ogródku. Za to, co robi faktycznie zawodowo, nie wiem, czy żebyśmy nie zdradzili za wiele też, nie? Ale z tego, co kojarzę, to pracuje jako taki technik informatyk, tak? Gdzie tam podpina komputery, podprowadza gniazdka.
0: No tak, tak dalej, ale uwierz mi, że są ludzie, którym by się na przykład nie chciało, tak wiesz, na dwa etaty,
1: no,
0: wiesz.
1: Ja wiem, no, sam też to robię, też podpinam ludziom gniazdka, tylko Czaku robi gniazdka te informatyczne, ja robię to gniazdka elektryczne, więc.
0: No słuchajcie, dawajcie, bo nam się tutaj piwo kończy.
1: Czy najgorsze jest to, że trzeba będzie ten wyjść jak krawiec?
0: W sensie?
1: Będzie musiała podtrzymać audycję sama.
0: Jak macie ochotę pogadać z Budzem tutaj z nami o Krakowie trochę, to myślę, że to takie ostatnie 10 minut.
1: No chyba tak.
0: Bo no, na drugie piwo chyba się już nie zdecydujemy, no bo mówię, jutro trzeba wstać.
1: Trzeba.
0: Dzieci w domu płaczą. Mąż, żona czekają i tam patrzą. Przed północą trzeba wrócić. Jak to się piwo kończy?
1: No to normalnie, jo. Osiąga dno.
0: No. Także tak to wygląda. Tutaj. A Marcin jest z Krakowa, nie?
4: Z Poznania chyba.
0: Z Poznania, nie? Z Poznania, tutaj Wieczysta Kraków.
5: No. A podpowiadał nam, jak się klub
0: tak. No, także... A co, chodzisz na te mecze? Byłeś na jakimś meczu, nie, czy jeszcze, na razie jeszcze, po prostu
1: nie,
0: się...
1: Jeszcze nie, spokojnie. To daj mi kilka tygodni, zacznie się nowy sezon pewnie, zostanę ultrasem, nie? Wtedy pogadam.
0: No, no, dobra. To będziesz nam relacjonował, jak tam się wspina po drabince Wieczysta Kraków.
1: Nic nie ma tak pasjonującego, jak śledzenie tabeli drugiej ligi.
0: Tak, ale to jest właśnie fan, wiesz, jak tam są jacyś nowi i mają coś do osiągnięcia.
1: Czyli słyszałem o ludziach, którzy też grają takich STS-ach, nie? I oni faktycznie potrafili, wiesz, te wszystkie druga, trzecia liga, oni doskonale wiedzieli, kto jak gra, jak to skreślać i wygrywali na tym porównaniu hajsów.
0: No, to jest sztuka, to jest sztuka. To o czym my to jeszcze opowiemy w tym Krakowie? O czymś poważnym.
5: Gosia się pyta, jak atmosfera w tej knajpie.
1: Powiem ci, że odkąd wprowadzono uchwałę zakazującą palenia paliwami stałymi, to jest lepiej z atmosferą ogólnie w Krakowie. Polepszyła się.
0: No, o, ja byłam dzisiaj w takim fajnym miejscu, które pewnie znasz. Ogród doświadczeń imienia Stanisława
1: świetnie
0: Lema.
1: Jest,
0: no. I tam jest w ogóle stacja właśnie badająca jakość powietrza. I dzisiaj było totalnie na zielono. Także dzisiaj atmosfera w Krakowie dobra.
1: Bo jest mocny wiatr. Więc.
0: No. No dzisiaj powiem wam...
1: Są też wakacje, samochody nie jeżdżą. To się wszystko no. się zgadza.
0: A tutaj krawiec nas chwali, że jesteśmy dobrym duetem. Dobra synergia. No ja będę tam... Może jeszcze kiedyś coś nagramy. Może jak Wudzu przyjedzie do Trójmiasta, to się spotkamy w Trójmieście.
1: Czemu nie? Jak najbardziej. Ej, no na szczęście słuchaj. No, w dobie internetu odległość nie jest aż tak istotna.
0: Tak. No tak, tak. Ale wiesz, jednak taki... Jeden na jeden przy piwku. Trochę, no, no musimy po prostu spróbować, jak to będzie wyglądało, wiesz, teraz na słuchawkach, bo to będzie coś innego, nie?
1: Czy ja wiem. Nie, znaczy nie, no, z punktu widzenia, znaczy tak, słuchacz być może nie zauważy różnicy, nie? No my na pewno, nie?
0: No, no właśnie. Co ja mówiłam? Aha, o tym ogrodzie doświadczeń, że bardzo, bardzo fajne miejsce, takie, no i dla dorosłych, i dla dzieci. W plenerze, mnóstwo fajnych tam rzeczy do zrobienia, no jakieś prawa fizyki i inne i astronomiczne właśnie, fajne pokazuje tam właśnie skalę kosmosu. Super jest takie miejsce, gdzie masz odważniki w takim samym kształcie, a każdy ma tak, wiesz, w odpowiedniej skali wagę, Jowisz, Księżyc, Ziemia. I tego Jowisza nie jesteś w stanie podnieść, nie? Księżyc, tak, cyk. Także nie wiem, czy ty byłeś tam ze swoimi córkami?
1: Ja nie miałem okazji jeszcze powiedzieć. Jeszcze są trochę za małe, ale mam to na pewno, wiesz. No. Jedno z takich miejsc, które będziemy chcieli odwiedzić.
0: No, powiem ci, że nawet z takimi mniejszymi dziećmi. No bo wiadomo, że przychodzą ludzie tam, co mają dzieci, wiesz, 3, 5, 7 i ten. A tam też są place zabaw takie
1: no,
0: i ten.
1: Place zabaw, czy, no wiesz, sam Park Lotnika jest bardzo fajnym miejscem.
0: Tak, tak,
1: bardzo
0: tak.
1: Dużo ludzi tam jeździ na rolkach, tam jest Auron Arena. Mm-hmm. Więc tak, więc to jest na pewno takie miejsce.
0: Nie.
1: Znaczy dla osób, które tam mieszkają w okolicy, to jest dobre miejsce do mieszkania. Mieszkałem zresztą tam zresztą. W tamtej okolicy przez jakiś czas.
0: No, ale tak jakbyście planowali przyjazd do Krakowa, to właściwie tutaj nie bardzo trzeba patrzeć nawet jakiś plan, wiesz, jakichś wydarzeń kulturalnych czy coś, bo wystarczy wejść w ten Kraków w wakacje na przykład i na coś się na pewno załapiesz. Myśmy się na przykład tak załapali, słuchaj, na koncert przy skwerze Zbigniewa Wodeckiego. Mhm. Tam są takie na tych plantach no plenerowe koncerty o 15 w niedzielę. Super sprawa, taki kameralny.
1: Wiesz co, ja myślę, że fajni artyści. Tak, jest dużo mniej chyba niż było. Tak jak jeszcze w okresie studiów pamiętam, że i na Kazimierzu, nie tylko tych takich bardzo interesujących eventów, takich to właśnie koncerty jakieś, wiesz, punkowe, rockowe, tego było, jazzowe, tego było mnóstwo, mnóstwo knajp, gdzie tego typu rzeczy działy się na żywo. I wtedy rzeczywiście planu nie potrzebowałaś, po prostu brało się, szło się na miasto i bardzo dużo była szansa na to, że trafisz naprawdę na ciekawy event. Czy może się też mylę, bo to też jednak, wiesz, patrzę na to z perspektywy osoby, która, wiesz, na studiach była lat temu, wiesz, 20 i w tym momencie jako odpowiedzialna głowa rodziny nie mogę sobie pozwolić na to, żeby chodzić i szukać.
0: Tak, no, inny etap, więc, mądrość etapu.
1: Tak, dokładnie.
0: No, ja tam, wiesz, w Trójmieście też wiele imprez mnie omija, ale polecam, fajne są teatry uliczne. W Gdyni mamy taki festiwal Pociąg do Miasta, gdzie w różnych częściach miasta Gdyni są właśnie spektakle teatralne, oczywiście za darmo, przychodzisz po prostu, czy tam nad morzem, czy tam w jakimś dziedzińcu jakiejś szkoły, na takiej zasadzie. No i tu się załapaliśmy na taki festiwal Ulica przez teatr, Kto Teatr, jakoś tak to się nazywa. I to było w okolicach rynku.
1: Tak.
0: Tylko

0: O.
1: I tam nie było problemu notowania żadnej z widocznością, nawet dla osób niskich, nawet siedząc sobie, wiesz, w okolicznej knajpie można było cały spektakl podziwiać, nie? No, to robiło wrażenie, powiem ci, nie?
0: No ja tutaj, to jest trochę inna różnica skali między Gdynią a Krakowem jest taka, że tutaj przyjechaliśmy na spektakl, który był o 22, no to już tam się nie dopchaliśmy, nic nie widzieliśmy, a następny był o 23, więc stanęliśmy sobie tam 15 po,
1: Zajebiste.
0: tak będę stała. Także tutaj w Krakowie, jak chcecie sobie coś zobaczyć, no to tu jest tyle ludzi, że
1: Jest,
0: trzeba
1: jak
0: sobie.
1: tylko ma się czas, tylko ma się chęci, nawet niekoniecznie pieniądze.
0: Tak,
1: To
0: to było za darmo, wiadomo.
1: jest tutaj naprawdę co robić, co zobaczyć.
0: No, naprawdę. Piękny Kraków. Co tutaj jeszcze?
1: Michał mówi, że kocha broń białą. Tak, ja też bardzo, bardzo mam do niej wielki szacunek.
0: Jak wygląda Ania? Pytanie do Ani, jak wygląda wódz? O nie, nie, nie, nie.
1: A
0: To
1: jak
0: chce
1: wygląda
0: się.
1: krawiec, bo o tym są legendy, nie?
0: Właśnie. Czy nam krawie to trwać wiedzą? Spotkanie osobiste i wszystkiego się dowiecie. Jak widzicie, wódz jest otwarty na spotkania. Ja też. Ja myślę, że jesteśmy tacy przeciętniacy. No. No, nic nie zdradzamy, nic nie zdradzamy. No i widzę, no nie będę
1: Słuchaj,
0: tego czytać.
1: tak, to Misiu się pyta, czy jesteśmy na randce,
0: Nie,
1: to
0: my
1: Ania się czyta,
0: robimy
1: tak? Co na to
0: profesjonalny
1: twój mąż?
0: stream
1: Co na to moja
0: z
1: żona?
0: centrum Kazimierza, ale już słuchajcie, będziemy kończyć. I to nie wcale do tego, że sobie tutaj żartujecie, ale chodzi o to, że pojawili się
1: Goście, pierwsi
0: goście,
1: spektakl,
0: goście w
1: oprócz
0: tej
1: nas.
0: ten. No i tutaj faktycznie już minęła 23, a my przed północą jak kopciuszki wracamy do domu z tego balu z wami. O, krawiec zrobi afterek. Bardzo dobrze, to
1: Dobrze,
0: może
1: to
0: jeszcze.
1: przegnij, przegnij, bo ja akurat muszę w końcu pójść na stronę.
0: Piwo już daję sobie znać. No to fajnie, słuchajcie. To wbijajcie wtedy do krawca na afterek, a my wam dziękujemy. Budą, dzięki wielkie za to, że
1: Dzięki za
0: znalazłeś
1: zaproszenie
0: czas.
1: tutaj, naprawdę. To było
0: Fajnie.
1: naprawdę straszna przyjemność. Fajnie było zobaczyć te technikalia przede wszystkim.
0: Ze mną to jest dopiero frajda, nie?
1: No to przygoda.
0: Przygoda. Ania nagrywa, nie wie, że nagrywa.
1: Tak jest. Nie?
0: Ale
1: A to
0: udało
1: działa, to
0: się.
1: kliknij tu.
0: O! Nie, no wódzu, nie wiesz, nie wsłuchiwałeś nigdy bez.
1: No nie.
0: No, słychać, że było pite. No, widzisz, Gosia, twój donate został dobrze
1: Spożytkowany.
0: wykorzystany. Także dziękujemy wam jeszcze raz. I do usłyszenia niebawem. A, słuchajcie, mam bardzo ważne ogłoszenie. Słuchajcie, w czwartek będę nadawać jeszcze raz z Krakowa. Też z Krakowianinem, Krakowiakiem, chyba nawet Krakusem. Około godziny tam 18:30. Ale to mam jeszcze tutaj przypomnienie ustawie. A o 20:00 mówię spotkanie. To będzie taki krótszy tam wywiad, myślę, że godzina. To godzina z hakiem max. A o 20:00, no mówię, będę na jam session w New Day Blues Pub. Także kto ma ochotę się spotkać, to zapraszam, tak. Jak chcecie, no, żebyśmy się tam gdzieś umówili przy barze, będę mieć, nie wiem, mikrofon, żebyście mnie rozpoznali, że
1: Koszulkę
0: to ja.
1: rodzajem radia. Wiesz.
0: No nie ma jeszcze koszulki, ale pracujemy nad tym.
1: Krawiec Merk musi być.
0: Tak, to tam na Skype'ie Anna F się do mnie odezwijcie, jeśli tutaj jeśli ktoś by miał ochotę. Tak, zabezpieczymy. Tutaj, no już muszę się naprawdę postarać, bo tutaj nie to,
1: Znaczy
0: że
1: ładowarkę
0: zbudzę,
1: trzeba.
0: tak, ładowarkę muszę wziąć do kompa, to na
1: To jest
0: pewno.
1: podstawa. Po przetwornicę.
0: A tak, to wjadę samochodem do tego Nie, no myślę, że pan będzie współpracował.
1: Jasne.
0: O, właśnie, gościa jest bardzo blisko. Ania jak Scarlett Johansson, a nie, Samuel Jackson. Ale w białej wersji, No tak, Gosia, dobrze nas
1: Tak,
0: ocenił.
1: dokładnie. Tak, myślę, że to jest to. Myślę, że
0: Tak
1: to jest to.
0: skromnie, nieskromnie, ale tak, bardzo dobrze. No to dzięki, Gosia, tobie w szczególności, dzięki Unique Orgasm za 5 złociszy też, dzięki za tą audycję. No i słyszymy się niebawem z Krakowa. Trzymajcie się.

0: Co za gówno, ludzie kochani, moi drodzy, a przerażający syf. A tymczasem witamy po krótkiej przerwie technicznej z powrotem na antenie. Już tutaj wszystko zostało zdiagnozowane, także blacha, możesz dzwonić, słuchacze też możecie dzwonić. Okazało się, że niestety Discord okazał się być winny, ponieważ Discord w zamknięciu swojego procesu w dalszym ciągu manipulował poziomami. Chyba cały czas jestem odrobinkę za głośno, ale to się tutaj odrobinkę ciszę i teoretycznie powinno być w porządku. Jest i blacha jeszcze sobie tylko... O, nie, cały czas tutaj coś skacze. Nie, błagam cię, nie skacz. Kurde, co tutaj... Coś tutaj jest bardzo dziwnego. Czy muszę bardziej panować nad swoim... Stary, to jest dosłownie tak, jak wiesz, jak jesteś szefem kuchni, chcesz przyrządzić takiego, wiesz, wspaniałego kurczaka i ten kurczak ci w tej chwili, jak już bierzesz topór nad nim, po prostu, wiesz, on już nie ma bebechów, on nie ma nic i zaczyna ci uciekać i biega na tych swoich niemrawych nóżkach i przed tobą spierdala. I tak mniej więcej zachowuje się w tym momencie znacznik mojego urządzenia wejściowego. Jeszcze sobie otworzę terminal i sobie przejrzę, bo w ten sposób pracować się nie da, moi drodzy. Bez aux grep i...
1: Tur po raz drugi. Z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich fanów rezerwatu.
0: Nie, stary, ale ja nawet, bo przecież parę audycji już na tym mikrofonie miałem, wszystko ładnie działało, a ten kontroluje.
1: Pomagają wybitne systemy operacyjne, te najbardziej współczesne.
0: Ale kurde, ja nie wiem, czy...
1: To polega, no tak, właśnie tak. Mój ojciec zobaczył Windows, też była taka jego reakcja.
0: Dobra, ale... Ale dlaczego to się rusza? Dlaczego to nie zginie? Dlaczego to nie przez... To jest to gówno w całym możliwym świecie, no się... Na szczęście odrobinkę mniej. A może to jest, wiesz co, coś takiego, co mam mieć odrobinkę pokory nad głosem i takiego bardziej równomiernego prowadzenia i mówię, bo czasami, że coś tam mnie było źle słychać, coś tam się przesunąłem i słuchacze mi zwracali na to uwagę. No niestety mój mikrofon był bardzo wrażliwy i nawet tam odsunięcie się o 2 cm względem membrany powodowało faktycznie zmianę, powodowało dość nieprzyjemne wrażenia. I może to jest po prostu kara za to wszystko. Przestań się ruszać, skurwysynu, no! Może to jest, wiesz, może to jest jakaś kara Boża za te wszystkie grzechy, które popełniłem, bo rozumiem Discord, bo podejrzewałem Discorda początkowo, że właśnie ma tutaj jakiś, no nie ściszaj, Jezus Maria,
1: stój. U Cyborga przed chwilą zapaliły się wszystkie kontrolki, prosimy zasłonić oczy. Żeby nie wypaliło wam powiek.
0: Ale ja pierdzielę, nie? To znaczy, wiesz, fajnie, żeby mikrofon, bo może jest jakiś tam, wiesz, wbudowany sterownik, który odpowiada za to, żeby to, wiesz, żeby to jakoś sensowniej wyglądało. Jeżeli ktoś nie do końca sobie tutaj ogarnia poziomy, żeby mikrofon mu tutaj to ogarnął za niego. Ale ja żadnych pierdolonych sterowników nie instalowałem i to działało. Ja...
1: Tak, ja myślę, że to jest...
2: Dopadnę was, koryzyny. Proxima Centauri. Czy mamy cały czas tę flotę, która jest ukryta za Saturnem? Ta planeta musi być zniszczona. Oni robią chujowe sterowniki do mikrofonów. Ta planeta nie może wydać swojej technologii poza własny Układ Słoneczny. Przyślijcie tu flotę i zniszczcie to wszystko. Bo to nie ma przyszłości.
0: Przepraszam, musiałem do mamy musiałem zadzwonić, przepraszam.
1: Rozumiem. Ja myślę, że wszystkiemu winni są oni. Teraz myślę, już możemy zdradzić, bo to przez małą chwilę było tajemnicą. Jeśli pozwolisz, to zamienię ten twój taki chwilowy after party w taki mini spoiler. Co ty na to, tak? Bo ostatnio dużo się mówi o patostreamach. Jest taki film,
0: możecie sobie go... Stop making stupid people famous! No dobra.
1: Możecie sobie znaleźć ten film między innymi w serwisie YouTube. Film nazywa się Oni. Jest to film o ludziach bezdomnych, ułomnych, krawcopodobnych.
0: Właśnie, mamo, bo jak ten... Ja teraz wyciszyłem mikrofon, to mnie nie słyszą, ale jest taki ziomeczek, Jacek Welblacha, słuchaj, jakbyś tam mogła ze dwie rakietki do niego wysłać, to bardzo byłbym wdzięczny. Tak. Nie bigosu. Nie. Gołąbki zrób. Dobrze, w sobotę będę. No, ściskam cię, całuję. No, kontynuuj, Jacek.
1: Nie masz ochoty mówić na temat tego filmu. Jest to zbyt ciężkie przeżycie, jak rozumiem, tak?
0: Wiesz co... Ty, przestało się ruszać. Przestało się... A ja pierdolę, przestało się ruszać.
1: Widzisz, zaczęliśmy mówić na temat patologii i przestało się ruszać. To znaczy się, że trzeba kontynuować ten wątek.
0: To znaczy tak, parę różnych filmów o bezdomnych mi się w życiu zdarzyło... Nie ruszaj się, skurwysynu. Zdarzyło mi się w życiu obejrzeć Arizona, czyli taki... To znaczy nie tyle o bezdomnych, ale o patologii, tak? Czyli taki... taki entry-levelowy film, jeżeli można, wiesz, spojrzeć na polską scenę dokumentalną i jeden, na który za bardzo się nie zwraca uwagi, mianowicie Witajcie w bezdomności, tego samego kolesia, który nakręcił film dokumentalny o Amwayu, który miał tytuł Witajcie w życiu. I ten film Witajcie w bezdomności polecam wam szczególnie ze względu na to, że on opowiada o historii schroniska brata Alberta w Łodzi, które pewnego dnia miało pewien bardzo poważny problem, ponieważ miało przeciekający dach i się zastanawiało, w jaki sposób ten przeciekający dach sobie tutaj naprawić i wymyślili coś takiego, że normalni, że tak powiem, cywile będą mogli sobie wynająć za co łaska dzień z bezdomnym. Przychodzisz do schroniska, zostawiasz tam swoje ubrania, zostawiasz portfel i tak dalej, dostajesz tam jakieś, wiesz, zastępcze ubrania, oczywiście czyste, żeby nie było, i jedziesz na cały dzień z bezdomnym i zobaczysz sobie, jak wygląda takie życie bezdomnego, właśnie tam spanie pod mostem, zbieranie puszek i tak dalej. Projekt skończył się fatalnie, jak się okazuje, bo w większości sytuacji, co też zobaczycie w filmie dokumentalnym, ci bezdomni nie wracali z takiego rajdu, bo wszystko ładnie było na początku, pięknie, ale poszli sobie na przykład na Juvenalia zbierać puszki, no to jak potem koleś poszedł w tango, i to żeby było śmieszniej, on poszedł w tango nie dlatego, że sprzedał te puszki, tylko spijał co w tych puszkach zostało. To, co mi się nie podoba bardzo w filmie Oni, to jest bardzo niedojrzała reżyserka, to jest bardzo kiepski montaż, jest fatalne udźwiękowienie, to jest film stary, on się bardzo brzydko zestarzał, on jest słabo zrobiony, on jest po prostu chujowy. Fajny materiał, ale chujowo zrealizowany, i to chcę bardzo jasno podkreślić.
1: Matko, to teraz normalnie poczułem się jak na forum tego Filmwebu, tak? Bo tam też takie ludzie w ogóle nie zwracają uwagi na treść, tylko tam 5:18, ale ten kadr został spieprzony i leje się po prostu hejt na 3 strony, tak? Ty masz konto na Filmwebie, potrzeba?
0: Pojebało cię? Stary, aż mi głośność wejściowa podeszła do maksimum. Czekaj, może to się jakoś da... Dobra, nieważne, potem się tym zajmę, może sobie znajdę jakąś...
1: No dobrze, powiem tak. Rzeczywiście film, rzeczywiście film w takim sensie realizacyjnym jest zrobiony słabo, jest zrobiony żenująco słabo, ale też trzeba brać poprawkę na to, kiedy on był robiony. To jest bodajże film jeszcze robiony w tak zwanym technicolorze. Natomiast sama treść, musisz przyznać, że miażdży. Znaczy, ja też widziałem parę filmów o bezdomnych i czegoś takiego jak w filmie Oni jeszcze nie widziałem, tak? To mnie autentycznie zmiażdżyło. Po prostu takie XD jak Pałac Kultury w Warszawie, naprawdę.
0: No to znaczy, wiesz, tutaj akurat nie do końca mi się wydaje, że jest się z czego śmiać, tak?
1: Rzeczywiście, że jest się z czego śmiać. W Nocnym Radiu nie ma tabu. Śmiejemy się z ludzi bezdomnych, z prawicy, z lewicy, z ludzi biednych, z ludzi bogatych, od lewa do prawa.
0: Ale co się tak do tego Krawca uczepił?
1: A czy ja o Krawcu mówię?
0: No tak.
1: Dlaczego ci się tak skojarzyło?
0: Bezdomnych, biednych, niezaradnych. No, kurde, stary, zostaw go w spokoju. O, może jak przytrzymam, to będzie działało w jednym miejscu. Ale kurde, sprawdzałem to ustawienie jeszcze. Pierwsza rzecz, którą sobie, kiedy sobie kupiłem ten mikrofon, o, i jak trzymam, to się trzyma dobrze. Dobra, nie śpię, bo trzymam audycję. Jeszcze się odrobinkę odsunę, bo widzę, że na czerwono wyskakuje. Dobra, nie, coś tutaj jeszcze skacze. Ej, Jezus Maria. Dobra, nieważne, ja sobie te problemy techniczne w międzyczasie ogarnę, ale bardzo się cieszę, że to wyszło dzisiaj teraz w trakcie takiej, można powiedzieć, bardzo afterowej audycji, a nie w momencie, kiedy będę robił coś poważniejszego, kiedy się będę musiał skupić. Zresztą sobie ostatnio nagrywałem do Sprawdzama podkład wokalny i wszystko działało pięknie. Dobra.
1: No to nie... teraz poleci spoiler z mojej strony. W filmie Oni znajdziecie taką fantastyczną scenę. Scenę, którą można by ogólnie przypasować do świata polskiego crowdfundingu w wielu miejscach. Też gdzieś tam w tej przestrzeni radiów internetowych, gdzie jeden bezdomny, to jest taka scena, gdzie oni oboje leżą tam na jakiejś posadzce czy na czymś, nie wiem, czy to jest fragment dworca. Jeden drugiemu tłumaczy, w jaki sposób od kobiet należy żebrać, tak? Że w to trzeba uczucie włożyć, tak? Że on nie może podawać jej ręki.
0: Nie, od dam. No i tak przychodzisz, nie? I mówisz, i co? I biorę ją w rączkę, całuję nocy. Dama tobie, żebrakowi, da rączkę do pocałowania. Kuźwa, to jest taka kwintesencja.
1: Tak. I takich właśnie scen tego typu, których ja mam takie wrażenie, że w filmach dokumentalnych właśnie takich, wiesz, które dotykają niekoniecznie tej polskiej biedy, ale w ogóle biedy, nie pokazuje się takich rzeczy. I pod tym względem ten film jest na swój sposób unikatowy, że to jest troszeczkę takie z kamerą wśród zwierząt, tak? Tam nie ma żadnych scen takich pozowanych, że dobra, to tutaj pana przyczeszemy, może lekko się pan umyje, tu pan usiądzie na jakimś takim może nie najlepszym fotelu, żeby takiego kontrastu nie było między pana ubraniem, a tym fotelem. Wiesz, o czym mówię, bo to widać, tak? Znaczy...
0: Tak,
1: widać,
0: nawet jeżeli, tak, jeżeli, nawet się, jeżeli robi się patologię, to ta patologia jest w pewien sposób ugłaskana, prawda? Jest taka ugrzeczniona i w filmie Oni widać bardzo dużą dozę autentyzmu. No i wrzuciłem tutaj na czata link do filmu. Dajcie znać, czy dalej faluje, bo trzymam ten wskaźnik i chyba powinno być dobrze, mam nadzieję.
1: No i myślę, że po tym filmie zupełnie wam się zmieni percepcja piosenki Biały Miś, a to z tego względu, że ona jest tam dosyć często używana w określonych kadrach, w określonych momentach. No mi bardzo zmieniła się percepcja tej piosenki po tym jak obejrzałem ten film. Natomiast jedno, co też jest taką rzeczą, która z kolei mnie nie śmieszyła, ale z jakiejś tam, w jakimś sensie mnie poruszyła, że było pokazane to, że ci ludzie bezdomni, czy też może jakby przesunąć się jeszcze dalej, nie tyle bezdomni, ale ludzie, którzy gdzieś tam się stoczyli, czyli to już nie jest tylko i wyłącznie bezdomność, ale jest to gdzieś tam bezdomność podlana jakimś alkoholem, podlana jakąś sporą dozą frustracji, pewnie różnymi innymi używkami, które nie były pokazane już w tym filmie. To jest to, że został pokazany ten świat z zupełnie innej strony, z tej, że ci ludzie funkcjonując z dnia na dzień też muszą się z czegoś cieszyć, tak? Że w nich ta radość nie umarła, tak? Bo jaki jest zazwyczaj w Polsce, to chyba jest 100% tego typu obrazów przekazywanych gdzieś tam przez główno źródłowe media, tak? Że to jest ta kobieta z tym dzieckiem na ręku, tak, która gdzieś tam na peronie klęczy albo siedzi, tak, i łza i płynie po oku, tak, i ludzie mają wrażenie, że ona cały czas taka jest, tak, w sensie, że no jak, ile czasu można tak wytrzymać, no ja myślę, że jest pewien limit dołowania się, tak mi się zdaje, nie wiem, bo nigdy nie byłem osobą bezdomną, natomiast mam takie głębokie przekonanie, że jak już się ma tą świadomość, że okej, znalazłem się na bruku, okej, jestem na końcu tej drabiny społecznej, tak, no to nasza chęć przetrwania w jakiś sposób wymusza na nas to, żebyśmy znaleźli sobie coś, co będzie nas napędzać, tak? Choćby to miała być zabawa jakimiś patykami, tak jak ja kiedyś z moim kumplem, który już nie żyje, nad stawem krzyżowaliśmy żaby, tak?
0: Krzyżowaliśmy żaby i tak powstało GMO. To nie wina Monsanto, moi drodzy. Jeżeli chcecie kogokolwiek winić, to jest Jacek Blacha i jego kolega. To znaczy tak, to, wiesz co, patrząc ze swojej perspektywy, bo co prawda nigdy bezdomny nie byłem, ale udało mi się też w swoim życiu dotknąć dna. I to dna naprawdę bardzo, nie wiem, niewyobrażalnego wręcz można powiedzieć, takiego, z którego, gdzie w tym momencie jakbym tak nie przeżył tego, co miałem, to takie, hej kurde, ale to w takim punkcie to zupełnie życie nie ma jakiegokolwiek sensu, nie? I to taka lekcja, którą odbierasz z tego fragmentu życia, polega na tym, że ona pokazuje ci, że musisz się, wiesz, cieszyć tymi najdrobniejszymi, fajnymi rzeczami. Tam w tym filmie oni jest między innymi właśnie pokazana taka romantyczna relacja, gdzie właśnie koleś mówi, no fajna dziewczyna jest, no pije troszkę, no tu jest troszkę taka niedorozwinięta, no ale to fajna jest. I tak i po prostu scena, jak tam siedzą gdzieś w jakimś parku i ona ucieka od niego i zaczyna łkać po prostu jak takie małe dziecko przerażone, nie wiem, nawet nie byłem się w stanie empatycznie w nią w żaden sposób wczuć. Takie, wiesz, takie spojrzenie na cokolwiek z zupełnie innej perspektywy, na spojrzenie na takie małe, drobne rzeczy, których w naszym życiu może, wiesz, no może nawet nie zwracamy na to uwagi, tak? Że gonimy za nowym telefonem, za nowym samochodem, za nową pracą, za nowym mieszkaniem, a szczęście tak naprawdę leży na ulicy, wystarczy się po nie schylić, tylko trzeba patrzeć, kto za tobą stoi.
1: Tak, zdecydowanie. Co do szczęścia takiego mojego osobistego, to nie wiem jak u ciebie, ale gdzieś tam pod koniec drugiej połowy tego filmu pojawia się coś, co ma się stać partią, a jest jakąś spółdzielnią czy czymś takim i nazywa się pokaz. To ja wtedy prawdziwą euforię przeżyłem, bo jest pokazany, tak mówiąc ogólnie, groteskowy obraz zebrania partyjnego, gdzie przy stole nakrytym ceratą spotykają się ludzie z ambicjami partyjnymi. Kurde, nie wiem nawet jak to nazwać, tak? To jest scena tak bardzo groteskowa. Ludzie, którzy chcą założyć partię, a jest ich tylko czterech. I to są panowie, których prawdopodobnie nie stać nawet na dobry garnitur, bo z tego, co się orientuję, to w tamtych czasach no to, co oni mieli na sobie, to na pewno nie były dobre garnitury, tak? Już ludzie mieli dużo, dużo lepsze.
0: No niby tak, ale też przecież w tym nagraniu koleś mówił, że sobie możesz ze śmietnika wyciągnąć wszystko, i dobry garnitur, i dobry krawat. I to znaczy, ale to wiesz, ale to jest takie kiedyś Ziemkiewicz użył dość brutalnie takiego słowa polactwo, które bardzo mi się podoba, które określa taką naszą właśnie zaściankowość, naszą taką małą miasteczkowość i wielu ludziom się wydaje, no to ja teraz założę partię i teraz wszystko będzie, wiesz, i teraz no niczego nie będzie, nie będzie policji, nie będzie straży miejskiej, nie będzie niczego, ja zrobię partię i jak ja zrobię partię, regularnie to wy zobaczycie i wiesz, i taka po prostu dziwna mentalność. I właśnie ta scena, w której oni stoją nad tym stołem z ceratą i śpiewają jakąś tam dziwną pieśń założycielską, którą troszkę do Bogu Rodzicy mogę porównać.
1: Zgadza się.
0: No, bardzo mocno obrazuje absurd tego, tak, że wiesz, ale też z drugiej strony warto sobie zadać w tym momencie pytanie, czym ci ludzie tak naprawdę różnią się od tych ludzi, którzy w polityce odnieśli sukces? Czy przypadkiem nie jest tak, że jedyne, co ma taki Petru, czy Tusk, czy Kaczyński, to jest zwyczajna ogłada i tyle, co sprawiło, że to się jednak sprzedało i faktycznie przyniosło im bardzo konkretny zysk?
1: Tak, zgadza się, zgadza się. Znaczy, oni tak naprawdę nie są, jakby to powiedzieć, nie są w żaden sposób jakby innym gatunkiem człowieka, tak, niż ci ludzie, którzy gdzieś tam, jakoś ciężko przechodzi mi to przez gardło, ale no, reprezentują nas na wiejskiej, tak? Przy czym słowo reprezentują tutaj bardzo jest nieadekwatne, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Po prostu zasiadają w tym miejscu i gdzieś tam realizują pewne prerogatywy, tak bym to nazwał. Jakoś tam w czyimś imieniu, nie do końca wiadomo w czyim. I ja nawet widzę pewne podobieństwa po tej scenie, kiedy tych czterech panów zakłada, czy jest w trakcie założenia partii pokaz, a pomiędzy tym, co odbywa się w polskim Sejmie, tak? Można znaleźć wiele podobieństw między jednym a drugim obrazem, gdzie no, w przypadku panów on na wiejski chodzi o naprawdę gigantyczne kwoty nieraz, tak? I o kwestie życia lub śmierci, tak? I w ich przypadku wygląda to dokładnie tak samo groteskowo, jak w przypadku tych czterech mężczyzn przy zakładaniu tej partii pokaz. Ja już nawet zapomniałem, jak to dokładnie, bo pokaz, to musicie wiedzieć, słuchacze,
0: że to jest skrót
1: od Ligi czegoś tam, to jest w ogóle jakiś kosmos ten skrót.
0: Czekaj, może mi się uda to znaleźć. Się tylko tutaj jeszcze przeklikam przez nagranie, bo tam pokazują, jest takie zbliżenie na ten akt założycielski. No ale to znaczy, wiesz, kurde, kliknąłem na tego ziomeczka z tym misiem.
1: To też taki message.
0: Czekaj. Program działania Ruchu Obrony Ruchu. Pojednanie Narodowe Wielkiej Ojczyzny Polskiej? Nie, to nie ma sensu. Program działania ruchu obozu Ligi Walczącego Patriotyzmu i Pojednania Narodowego Wielkiej Ojczyzny Polskiej. Skrót partii pokaz. I jest napisane. Skrót partii pokaz. Nowelizacja Konstytucji Rzeczypospolitej. Ale to się nijak do tego pokazu nie dodaje. Czekaj, ja sobie spróbuję tutaj odsłuchać na ofie.
1: Ale twoim zdaniem, jeśli mogę tak jeszcze wtrącić, twoim zdaniem to jest, powiedzmy, żebyśmy sobie ułożyli teraz taką skalę patolstwa, tak? Mamy jakiś ranking ogólnie patolstwa, to gdzie ty byś umiejscowił ludzi przedstawianych na tym filmie, a gdzie byś umiejscowił na przykład takiego Daniela Magicala, tak, czy też innych tego typu kolesi, tak, którzy gdzieś tam no, połączyli tą patologię z tą formą współczesnej interaktywności, no i jadą na tym, tak?
0: Znaczy, wiesz, to jest znak czasów, tak? Mamy przecież, to znaczy mieliśmy takiego ziomeczka jak Wiesław Wszywka, testera na lewy, który miał swój kanał na YouTube, który tam był... Ja mówiłem o nim niedawno w którejś z naszych audycji, gdzie, wiesz, gdzie faktycznie znalazł jakiegoś takiego, można powiedzieć, menedżera czy człowieka medialnego, który tutaj, wiesz, który zrobił za niego robotę, nie? I de facto to jest, wiesz, to co przede wszystkim się pojawia przed nami, to jest brak starania, że mówisz tylko po to, żeby sobie mówić. Ja pamiętam, jak właśnie kiedy byłem w szkole podstawowej, mieliśmy takiego ziomeczka z sąsiedniego miasta, naszego miasta gminnego, jedynego miasta w naszej gminie, którego nazywaliśmy astronauta, który miał taki zwyczaj, że wszystkich chciał wysłać na Marsa, nie? I wiesz, i naprawdę opowiadał przepiękne rzeczy, fajnie naprawdę się go słuchało, miał naprawdę zajebisty flow, coś takiego jak hiperprzestrzeń, nie? U Mapeta naprawdę fajnie się tego słuchało, ale nie miało to jakiejkolwiek wartości merytorycznej. Ja teraz znalazłem sobie ten pokaz, tylko poczekaj chwilkę, nie odzywaj się przez chwilę, bo sobie muszę to odsłuchać. Polscy obrońcy krajowej akcji zbrodni? Co kurwa? Czekaj jeszcze raz.

0: polscy obrońcy krajowej akcji zbrojnej, ale ja tam słyszę zbrodni. No tylko polscy obrońcy krajowej akcji zbrodni, ja pierdolę. Oj, stary. I tak wiesz, i tak tylko sobie wymyślasz, żeby to ładnie brzmiało, no ale tak wyglądają mniej więcej, tak wyglądały troszkę wcześniej nasze te wszystkie partie polityczne, żeby to się wszystko ładnie dodawało. Przecież też było nie tak dawno temu, gdzie sam pan Jan Patatajcio zakładał sobie partię polityczną, która nazywała się WON, gdzie to było wolność, obrona, narodowość, tam chuj wie to, o co chodziło, nie? Ale że to jest partia, która jest WON i że jeżeli będę miał, wiesz, jeżeli będę, mogę nawet, taki cytat starego Kaczora, ze starego komiksu Kaczora Donalda, mógłbym nawet sprzedawać pomyje, gdybym je jakoś fikuśnie nazwał.
1: Ja kiedyś opowiadałem i na antenie, i gdzieś tam na takim właśnie afterparty, tylko że poza antenowym, na Discordzie chyba też o tym wspominałem, o swoim krótkim, trzymiesięcznym pobycie w tak zwanym wariatkowie. I drugą częścią, dlaczego w ogóle o tym wspominam, bo drugą częścią tego filmu jest przedstawienie ludzi, jak się możemy domyślać, ludzi chorych psychicznie. Ludzi chorych psychicznie z jakimiś naprawdę ciężkimi traumami w ich takich domowych warunkach. I to są zarówno ludzie już w zaawansowanym wieku, jak też ten właśnie z tym, ten chłopak z tym misiem, tak, który jest naprawdę sweet, tak? Chyba się ze mną zgodzisz, że ta scena jest absolutnie urocza, tylko brakuje tam żygania tęczą i jednorożców dookoła niego.
0: Niby tak, ale ten koleś tak bardzo mnie sam w sobie przeraża, że ja nie wiem, kto tam komu siekierą w głowę walnął, ale to obejrzycie film i zobaczycie, zrozumiecie sami.
1: Tak, natomiast powiem wam tak, że takie osoby tam, gdzie ja się znalazłem swego czasu, zresztą z własnej woli, nie żeby doprowadzili mnie tam siłą, bo żeby kogokolwiek doprowadzili w takie miejsce siłą, to musi być niebezpieczny dla otoczenia i to trzeba wykazać, że ta osoba jest, tą twarde dowody na to muszą być, że taka osoba jest niebezpieczna, to takie osoby w takich ośrodkach naprawdę bardzo trudno spotkać, tak? W sensie tam są przedstawieni ludzie, którzy, znaczy z tego co widać, są pokazani gdzieś tam w domowych warunkach, czyli oni normalnie poruszają się na wolności, tak? To takie osoby w ośrodkach zamkniętych naprawdę bardzo trudno jest osoby z takimi schorzeniami po prostu spotkać, które gdzieś tam spacerują sobie pośród personelu medycznego. Także pod tym względem ten film też odczarowuje pewien mit, mianowicie mit takiej idealnej, to co próbuje nam się wtłaczać do głów, mit idealnej segregacji społecznej, tak? W sensie, że tutaj powstają pewne instytucje, żeby odseparować te jednostki nieprzystosowane i tak dalej, i tak dalej. W tamtym czasie...
0: Hola, od kiedy to szpitale są po to, żeby kogokolwiek separować? Szpitale są po to, żeby leczyć. Jeżeli dana jednostka nie pokazuje szans na to, żeby ją wyleczyć, no to w takim razie nie bierzesz jej do takiej jednostki, ponieważ do takiej jednostki administracyjnej, ponieważ ona utrudni leczenie innych osób. Jeżeli ktoś jest faktycznie patologiczny i trzeba go oderwać od społeczeństwa, to no nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie możesz dostać wyrok, że musisz spędzić 40 lat w szpitalu psychiatrycznym, tak? Bo tam się takie rzeczy akurat zdarzają i zresztą miałem o tym dzisiaj rozmawiać, a prawdopodobnie bez litości będzie w niedzielę, tak tylko zaznaczam, jeżeli nikt tam nie będzie się ładował, bo chyba kuchmistrz będzie, no nie wiem, zobaczymy, jeżeli kuchmistrza nie będzie, to bez litości będzie w niedzielę, bo też wiem, że coś tam na jutro Krawculek szykuje, natomiast no stary, to jest szpital, tak? I jeżeli wiesz, jeżeli masz jakiegoś kolesia patologicznego, który nie przejawia ani woli, ani ochoty na to, żeby się wyleczyć, no to dlaczego go zamykać w psychiatryku? On zasługuje albo na więzienie, albo na wolność. Jest też tam taka bardzo scena, która mnie mocno poruszyła, gdzie koleś się opowiada o tym, że go ścigał prokurator, bo kogoś tam zabił i groziła mu kara śmierci. I że on się tam migał przed tym, że on tak sobie już tutaj na starość, on chciałby po prostu sobie pożyć troszkę w godności i spokoju, no ale to jest koleś, nad którym widniało widmo kary śmierci, stary, to nie jest w kij dmuchał.
1: No to jest akurat jedna z bardziej, mi się wydaje, takich wzruszających scen w ogóle w tym filmie, bo tą rzeczą, o której nie wspomniałeś, to ta kara śmierci była mu zasądzona przez poprzedni system i ja myślę, że to było takim głównym clue, że on tak naprawdę na jakieś tam wyjaśnienie tej sprawy, ja w tym momencie abstrahuję od tego, czy on rzeczywiście był winien, czy też nie, natomiast on na jakieś tam wyjaśnienie tej sprawy musiał czekać, aż system się zmieni, tak? Mhm. A pamiętajmy o tym, że no na przykład w latach 70. jeszcze, tak? W latach 80. z tego co wiem, to już troszeczkę się to zmieniło, ale w latach 70. to mało kto sądził, że coś takiego jak blok wschodni się rozpadnie, tak? Bardzo mało było takich ludzi. Oni myśleli, że my tutaj na stałe będziemy przytwierdzeni do radzieckich panów, tak? Tak? I to już tak będzie.
0: No, no niestety tak, to mi nawet się dodaje, wiesz, z historiami mojej babci. Moja babcia w ogóle przeszła na emeryturę w 1992 roku i jest właśnie taką skarbnicą historii z czasów minionych. Zresztą już parę razy przy okazji, szczególnie II wojny światowej, o niej opowiadałem, gdzie dzięki niej poznałem bardzo wielu świadków, takich ludzi, którzy mogli poświadczyć o tym, co się wówczas w tym biednym miasteczku pod okupacją niemiecką działo. Ale też między innymi właśnie opowiada o tym, że raz kiedyś tam sobie, bo jako księgowa robiła, że tam sobie siedzieli w czwórkę w swoim pokoju, no i ktoś tam powiedział, ale wiecie co, ten komunizm to się kiedyś rozpadnie. Co, komunizm, gdzie ci się komunizm rozpadnie, nie? I faktycznie jakieś takie coś takiego było w ludziach, że to jest takie, wiesz, nie do naruszenia, nie do tylko i wyłącznie dlatego, że wiesz, że nie widzieli zupełnie innej, że nie widzieli zupełnie jakiejś innej opcji, żeby było śmieszniej. To było nie dalej jak półtora roku przed tym słynnym wydaniem dziennika, gdzie powiedziano, proszę państwa, skończył się komunizm, tak? Natomiast groziła mu kara śmierci, ale ta kara śmierci mu groziła za coś. I tutaj pytanie, czy on był niewinny, czy był winny, bo to nie jest tam jasno pokazane, że on tutaj był, wiesz, niewłaściwie, niesłusznie skazany, broń Boże.
1: Tak, ja w ogóle nie chciałem tego mówić, tak? Tylko bardziej chodziło mi o to, że po prostu w tamtym systemie, no można chyba ułożyć taki konstrukt, że on nie do końca miał szansę na sprawiedliwy proces, tak? W sensie takim, że no dochodzenia prokuratorskie, dochodzenia śledcze w tamtych czasach no miały swoje poważne wady i było dużo takich osób, które no musiały, że tak powiem, odsiedzieć swoje kompletnie za frajer, tak? Bo trzeba było się wykazać przed funkcjonariuszami partyjnymi, że jest wykazywalność, więc się brało pierwszego lepszego, który miał coś wspólnego z danymi faktami i ładnie się łączyły kropki, tak?
0: Znaczy, wiesz co, nie jestem pewien, bo tam tutaj mówimy w ogóle o historii z morderstwem w tle. I owa osoba, o której mówimy, nigdy nie zaznaczyła, że tej osoby nie zabiła, że została niesłusznie oskarżona. No a morderstwo to morderstwo, nie?
1: No tak, tylko wiesz, tylko w dzisiejszym świecie to wygląda jakby zupełnie inaczej, tak? Bo nawet jeżeli kogoś zasztyletujesz, tak, no to tam masz tego adwokata, nawet przydzielonego z urzędu, po jakimś czasie możesz wyjść za dobre sprawowanie, no masz tak naprawdę szereg możliwości, które mimo tego, że jesteś bestią, mimo tego, że jesteś takim przysłowiowym Hannibalem Lecterem, tak, no to gdzieś tam masz ten szereg możliwości, po których jakoś tam jesteś w stanie, no może nie skrócić sobie ten wymiar kary, ale ta nadzieja w 100% cię nie opuszcza, tak? Ja teraz zupełnie abstrahuję od tego, czy ten facet był winien, czy on nie był winien, natomiast ja tak zrozumiałem w momencie, kiedy on mówił o tym, że ileś tam lat spędził pod czerwoną latarnią, czy w czerwonym świetle, no to no on właśnie wprost sugerował, że było to w systemie komunistycznym, tak? I że tam nie było takiej nadziei, nie było takich, nie było takich możliwości. Jak już dostałeś czapę, jak już dostałeś dożywocie, no to już koniec, tak? Cela po prostu aż po same kule. No.
0: To znaczy tak, ale to też nam odrobinkę pokazuje, wiesz, takie spektrum ludzi, którzy tam się znajdują, tak? Że możesz trafić na ulicę, możesz zostać bezdomnym z bardzo wielu przyczyn. Możesz się wplątać w długi, możesz nie wyrabiać z utrzymaniem swojego mieszkania, ale też możesz być kimś, kto się zwyczajnie ukrywa i tak nawet, wiesz, nawet patrząc z takiej dzisiejszej perspektywy. Wyobraź sobie, że zabijasz kogoś, zabijasz człowieka, nie wiem, krawca czy mnie, dobra, mnie się nie da zabić, więc to może nie jest najlepszy przykład. Ale zabijesz takiego krawca i żeby uniknąć... A słyszeliście, jak już buty założył? Zabijasz takiego krawca i chcesz uniknąć odpowiedzialności, wobec czego zapuszczasz brodę, zapuszczasz wąsy, zapuszczasz włosy i dołączasz do tych wszystkich ludzi bezdomnych. Żyjesz sobie szczęśliwie bez dowodu osobistego, nikt cię nie sprawdzi, nikt cię nie znajdzie. Kurde, to jest zajebisty motyw na taki, wiesz, na taką ultimate zemstę.
1: No, nie wiem, nie wydaje mi się. Znaczy... Wydaje mi się, że lepszym motywem jest na przykład uciec gdzieś do Meksyku albo jeszcze...
0: No ale panie, to nie są tanie rzeczy, tak?
1: Do 2010 roku bodajże. Jeśli ktoś ma dane takie na bieżąco, to może to sprawdzić. W każdym razie jeszcze do niedawna krajem, który nie miał podpisanej umowy z Interpolem, była Japonia. I do Japonii, zresztą powstał też taki, a propos dokumentalnych filmów, to powstał taki film dokumentalny, który pokazywał, jak różni wataszkowie z różnych dzikich krajów wpierw na przykład wymordowali połowę swojej gminy razem ze swoim wojskiem, po czym uciekali do Japonii, bo wiedzieli, że Japonia zapewnia im azyl, tak? A wtedy jeszcze nie było takich akcji, jakie dzisiaj na przykład robią Amerykanie, tak, że no, robią swego rodzaju podpuchy, tak, i jeżeli ktoś im podpadnie, to za wszelką cenę próbują wydobyć takiego gościa, czy też taką kobietę, bo mamy równouprawnienie, próbują go wydobyć z takiego kraju, nawet poprzez porwanie, czy też wciśnięcie nie do tego samolotu, do którego miał w danej chwili wsiąść.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samą Japonię, to akurat, to znaczy jeżeli na przykład zabiliście kogoś przed chwilą i szukacie sposobu, żeby się szybko pozbyć problemu, to z Japonią jest ten problem, że żeby tam się legalnie zaimigrować, to musisz przejść przez tę całą procedurę imigracyjną, która faktycznie da ci tam tymczasowe obywatelstwo, potem konkretne obywatelstwo i między innymi musisz właśnie wyszczególnić i pokazać, że twoje zarobki w ciągu 3 lat wynosiły średnio co najmniej 50 tysięcy dolarów rocznie. czyli 150-200 tysięcy złotych rocznie. To nie jest, to naprawdę to nie jest w kij dmuchał, tak? Wataszkowie sobie mogą to zrobić, ale bezdomny, który tutaj po pijaku zabił kolesia, który się okazał dygnitarzem partyjnym, no to jego na to nie będzie stać.
1: No tak, no tak, no to wiesz, to ja tutaj zakładam, że ty sobie zdajesz sprawę z tego, w jakim żyjemy świecie, tak? To wiza inwestycyjna to jest instrument, który jest znany nawet przez Amerykanów, tak? Zresztą jest takie powiedzenie, czy taka anegdota, to akurat nie tyczy się Japończyków, ale tyczy się Amerykanów, że Amerykanie najbardziej kochają trzy rzeczy, tak? Pierwszą rzeczą, którą kochają, tak powiedzmy, in low level, to są inżynierowie. Drugą rzeczą, którą kochają, to są inżynierowie z biznesem, a jeszcze bardziej rzeczą, którą kochają ponad inżynierami z biznesem, to są pieniądze. Więc tutaj jakby wszystko się
0: no tak, ten pierwszy
1: wszystko punkt, się zgadza.
0: Ten pierwszy punkt akurat ostatnio miałem okazję sam na swojej skórze doznać. Natomiast dobra, słuchajcie, taka mała wkrętka. My tutaj z wami siedzimy do północy, bo o północy chyba krawiec sobie wejdzie z czasami ostatecznymi, a my tutaj sobie rozmawiamy dzisiaj o bezdomności, o filmie Oni i takich różnych dziwnych historiach związanych z bezdomnością. Natomiast kontynuując wątek, tak się zastanawiam, że taka bezdomność, która, bo można być bezdomnym na różne sposoby, tak jak rozmawiam ze swoim znajomym, który zajmuje się sprzedażą mieszkań, który między innymi ma wgląd do tego, do finansów, ludzi, którzy się starają o to, żeby sobie tam kupić u niego mieszkanie. Koleś jest konkretny, tak? Koleś tutaj, broń Boże, nie jest jakimś tam lewarem czy coś takiego. On kupuje mieszkania, powiedzmy, od deweloperów i potem sprzedaje na wtórnym rynku. Więc i bardzo, wiesz, bardzo dużą wagę przykłada do takiej weryfikacji tego, czy osoba, która kupuje od niego to mieszkanie, żeby tam założyła, powiedzmy, hipotekę, żeby dała odpowiednie zabezpieczenie i żeby nie było sytuacji, przykładowo, że ta osoba w pewnym momencie przestanie spłacać, trzeba będzie ją eksmitować, to mieszkanie ci zostanie, ale koszty eksmisji to są naprawdę potężne i on się w to nie bawi. Jemu bardzo zależy na tym, żeby ludzie, którym te mieszkania sprzedaje, żeby byli zweryfikowani. I na przykład mi mówi o sytuacji, że właśnie jest jakieś takie małżeństwo, trójka dzieci, biznesmen, żona nie pracuje, no i mają wyszczególniony dochód 400 zł miesięcznie. I to jest, wiesz, i to jest taka można powiedzieć zaradność w naszym takim dzisiejszym świecie. Natomiast jeżeli trafiasz na ulicę, jeżeli trafiasz na bruk, nie wiem jak ten stary brodaty ziomeczek zamordował tego typa, jak to się stało, natomiast to mogła być zwykła sprzeczka przy wódce, kiedy się pokłócili o grażynę, która leżała w innym pokoju, który ją tutaj za chwilkę przedyma, tak? A więc z bezdomnością w parze idzie troszkę niezaradności. Na pewno troszkę pecha, ale z taką permanentną bezdomnością, która trwa ci przez kilka lat, będzie szła w parze niezaradność, której, wiesz, której tutaj osoby, która byłaby się w stanie wyprowadzić do Meksyku, czy do Japonii, czy gdziekolwiek indziej, no to nie jest ta skala. To jest skala człowieka, który, wiesz, który sobie wymyśli, żeby, nie wiem, żeby sprzedać złom, żeby mieć na tanie wino, ale nie żeby sobie uciec do Meksyku.
1: No tak, zgadza się, no ale ty to tak przedstawiłeś w takich jakby w takich kategoriach, w takich ramach, tak, że gdybym ja chciał kogoś zamordować, tak, no to idealną zemstą by było właśnie wyeliminować tą osobę, potem gdzieś tam, że tak powiem, zniknąć z radarów systemu, tak, i stać się bezdomnym. No to ja nie
0: to
1: wiem,
0: już czy... wiecie, to już wiecie, dlaczego Jacek napisał, że będzie opuszczał nocne radio. Radio prawdopodobnie kogoś zajebał i musi zniknąć z radarów.
1: Nie, to nie jest prawda.
0: Ale tak samo
1: potrzeba,
0: bym powiedział.
1: Ale potrzeba, dlaczego kłamiesz? Dlaczego kłamiesz? Przecież prawda już została tutaj w jakiś czas... No to też, ale prawda została tutaj przedstawiona jakiś czas temu na czacie Nocnego Radia, mianowicie, że to nie ty chcesz zniszczyć Nocne Radio, tylko ja. No i fakty są właśnie teraz takie, że no ja po prostu musiałem, że tak powiem, spłacić swoje długi, bo to zaczęło być za bardzo oczywiste, że ja chcę zniszczyć Nocne Radio. No i stąd ten Patronite, stąd te wszystkie sponsoringi, no bo gówno wypłynęło na powierzchnię. No a na koniec od zarządu, między innymi od potrzeby się dowiedziałem, że no słuchaj, no jakby tutaj częściowo się spłaciłeś, ale no nie możesz już tutaj dłużej być, bo stanowisz pewne zagrożenie, także weź się lepiej ewakuuj, bo jak nie, to będziemy rozmawiać inaczej. Życie, no.
0: Ostatnio oglądałem przepiękny film na HBO, Baby Driver się nazywa. Nie wiem, czy kojarzysz taki film Transporter, gdzie tam, nie wiem jak on się nazywa, ale ten taki łysy, który potrafi się bić, nie? Że właśnie robił za takiego kuriera samochodowego. Baby Driver jest filmem, który pokazuje to z zupełnie innego punktu, bo to jest historia człowieka, który, bardzo młodego człowieka, który stracił w wypadku samochodowym oboje swoich rodziców i w ogóle najpiękniejsze, jest uzależniony od muzyki i cały czas chodzi po prostu z iPodami na uszach, nie? Bo potrzebuje zagłuszyć szum, który tutaj, wiesz, który tutaj buzuje w nim w środku. I jeszcze jest jedna piękna, to znaczy jest to troszkę odrobinkę irytująca cecha tego filmu, jeżeli chodzi o udźwiękowienie, że jeżeli są jakieś tam sceny strzelanin czy coś takiego, no to scena się zaczyna od tego, że koleś tam ma coś tam na słuchawkach, oczywiście słyszymy odrobinkę zaburzoną tę muzykę, kiedy się scena, że tak powiem, rozwija, no to wtedy ta muzyka faktycznie wchodzi na swoje wyżyny, ale te wszystkie strzały, te wszystkie, nie wiem, te wszystkie ciosy, te wszystkie kurde, pękające szyby, one są idealnie w rytm tej muzyki. Jest pu, pu, pu. I wszystko jest idealnie w rytmie, słuchajcie. A jeżeli lubicie udźwiękowienie w filmach, polecam wam film Baby Driver. Natomiast tam jest taka scena, że Baby Driver jest właśnie fantastycznym kierowcą, który robi za takiego ucieczkowego kierowcę, który pierwotnie znalazł się w biznesie dlatego, że kradł samochody, no i ukradł samochód, który miał coś tam w środku ważnego, pewnego wielkiego mafioza, i ten mafiozo wziął go pod skrzydełko, no to teraz stary będziesz spłacał mój dług. No i w momencie, kiedy Baby Driver, w ogóle Baby to jest ksywka tego ziomeczka, kiedy Baby spłacił ten swój dług, no to ma taką rozmowę ze swoim ziomkiem, z tym swoim mafiozem, no i mafiozom mówi, stary, dobra, spłaciłeś swój dług, ale dobrze wiesz, że ja cię biorę do swoich akcji i proponuję ci tutaj następną akcję, ja ci nie muszę mówić, co się stanie, jeżeli nie weźmiesz tej akcji, którą ci mówię, żebyś sobie wziął. No ale to się źle skończy, nie? I naprawdę polecam. Dawno się tak nie ubawiłem. Polecam wszystkim.
1: To jeżeli chodzi o filmy z ciekawym podkładem muzycznym, czy ogólnie z ciekawą ścieżką dźwiękową, to z bardzo podobnym motywem, gdzie właśnie duża ilość gotówki jest w tle, jest taki niemiecki film kina offowego, który nazywa się Lola biegni, biegni. Mhm. I tam jest bardzo podobny motyw i tam na przykład możecie usłyszeć kawałki elektroniki, między innymi house'u, minimal techno, bardzo wczesnej elektroniki z lat 90., która, co ciekawe, w niektórych przypadkach jest nawet nie do znalezienia na serwisie YouTube. Bo po prostu to już, no to celowo gdzieś tam był użyty taki underground, tak? Celowo był użyty wczesny rave do tego filmu. No nikt wtedy nie myślał, że powstanie coś takiego jak YouTube, tak? No i jak się okazuje, nie wszystko te właśnie serwisy wideo, czy też serwisy z treściami multimedialnymi zapamiętują, bo też nie każdy pamięta o tym, żeby na przykład wrzucić. Są oczywiście fragmenty tego filmu, no bo fragmenty jakiego filmu nie znajdziecie na YouTube, natomiast samą ścieżką dźwiękową z tego filmu jest potężny problem.
0: No dobra, to może tutaj sobie postawmy kropeczkę, bo północ już się zbliża i krawiec puka do naszych drzwi. O północy czasy ostateczne. Jutro, z tego co wiem, będzie spoiler, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to bez litości będzie w niedzielę, moi drodzy. Także tym optymistycznym akcentem się z wami żegnam. Audycja za chwilkę się pojawi w archiwum. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Dzięki wielkie, Jacku, za telefon i dzięki ci wielkie za link do
1: onych. Również ci bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.

Dobry wieczór wszystkim. No, właściwie to witam się teraz z tymi, którzy słuchają offline, bo przy audycjach online ludziska się schodzą. To trochę trwa, więc w tej chwili jedna osoba sobie słucha i to pewnie jestem ja. Jak to miło pogadać z kimś inteligentnym sobie. No, w ogóle taka pora, 12 w nocy, a tu się nadawanie zaczyna. Nocne radio, pełną gębą. O. A to taki w sumie mały afterek po audycji Enkiego. Co prawda Janek się jeszcze żegna, Jan Matejko, ale to wiecie, jak Jan się żegna, to może potrwać jeszcze, z 3 godziny może potrwać jeszcze. Będzie wykładzik, jeszcze elaboracik, no ale każdy ma jakiś tam swój styl. Cześć, pozdro. Kurczę, wiedziałem, kim jest ten no, dwóch najbardziej tajemniczych słuchaczy akurat przyszło. Słuchacz japoński i słuchacz perski, których już przynajmniej jednego z nich rozszyfrowałem. Wiedziałem, kim jest i jak się przedstawia, kiedy na przykład dzwoni, ale zapomniałem. Czy słuchacz japoński to nie jest przypadkiem Kurt? No, może sobie przypomnę. Zaraz. No, o czym będzie gadane? A tak ogólnie, no, dobrą mam pamięć do słuchaczy. A słuchacz perski, no właśnie dlatego powiedziałem, że przynajmniej jednego z tych jegomościów kojarzę. A słuchacz perski nigdy nie dzwonił, faktycznie. No, na razie to mi tak się średnio chce gadać, nie będę tutaj marnował swoich mądrości, przepraszam bardzo, nie będę tutaj marnował arcyciekawych treści, które mam do przekazania dla raptem 7 osób, co prawda no 7, szczęśliwa liczba, 7 wspaniałych można by powiedzieć, ale nie, no dobra, blefuję trochę, tak naprawdę nie mam nic mądrego do powiedzenia. Możemy pogadać na takie tematy, na jakie gadaliśmy, na jakie wy gadaliście u Enkiego, czyli ogólnie o obecnej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej, technologicznej, też takie tematy w sumie były. No i tak sobie myślę, że teraz każdy się czegoś boi. Starsi to zawsze się boją tego, że staną się zbędni. Nie wiem, czy zauważyliście taką prawidłowość.

Są być potrzebni ci starsi. Wszystko gdzieś tam z głębi serca zawsze wychodzi, nie? Niekoniecznie z głowy, gdzieś tam z głębi serca. Kundrat, to może za chwileczkę, za pięć minutek. Tak się rozpędzę, rozgadam się, wyciczę sobie gębę trochę, żeby sprawniej gadać z tobą. I cię zaraz dołączę. No, a czego boją się na przykład bogaci? No, że staną się biedni. Też, no, są takie przypuszczenia, że właśnie z tym COVID-em cała ta zabawa, no to taka... To są takie gierki, które sobie prowadzą z resztą świata właśnie bogacze z jakiegoś tam powodu. Albo duże korporacje, żeby zmieść na przykład tych małych graczy z pola, z planszy do gry. Nie wiem, piękni może się boją, że staną się brzydcy, a brzydcy się boją, że nie znajdą sobie drugiej połówki. Głupi się bardzo boją, że ktoś ich weźmie za głupków i cały czas innych wyzywają od głupków i hejtują, żeby odwrócić, jakby odbić piłeczkę, zanim jeszcze wyprzedzić atak i żeby jakby odpędzić od siebie te ewentualne oskarżenia, że jesteś głupi. Ja nie mogę być głupi, skoro wszystkich nazywam dookoła głupimi. No i chłop się boi, że mu nie obrodzi, albo że mu nie wyrośnie coś. No tak, słuchacze Nocnego Radia się boją, że kiedyś włączą, a tu nie ma, plansza zamknięte. Od razu mówię, że Błażejowi dzisiaj siadł komputerek, bo się zagrzał ostro. Błażej wyłączył, a gorący jak piec. No ale to chłodzenie pasywne, podobno. Ciekawe. No ale w ogóle dzisiaj znowu kłopoty techniczne, ja już nie mogę z tym Błażejem po prostu. Nie słychać słuchacza, przester. Na chwilę włączyłem i się tak bardzo nie zdziwiłem. No. Biedny ten Błażej, bo on sam twierdzi, że go pech jakiś prześladuje radiowy, no ale no, nie zwalajmy może tak na pecha. Trzeba sobie wszystko tam poustawiać jak trzeba w końcu i tyle. Żołnierze i policjanci będą się bali, że ich z pracy zwolnią, że nie doczekają emerytury. Stąd ten obecny rząd, mówię wam, na coś się szykują, ponieważ nakupowali sprzętu dla policji. Jakby zwiększyli tam różne tam profity. Tak słyszałem, że tam wyższa emerytura, coś. No i tak mają ci mundurowi chyba wysokie dość. Księża się boją, że nie będzie można macać ministrantów i zarabiać kasiory. Tych gejów się z jakiegoś powodu strasznie boją. Ja po prostu tak nie wierzę już za bardzo w szczere, takie jakieś płynące z serca intencje. Myślę, że z wielu ludzi gdzieś tam podskórnie coś wychodzi i dorabiają sobie do tego ideologię trochę. Dlaczego, można się zastanowić, dlaczego krech się tak ciągle atakują to gender? A, no się domyślam, żeby odwrócić uwagę, że to nie my, homosie i pedofile, tylko tamci, bo tak ciągle padają oskarżenia, że wśród tych homosiów to jest duży odsetek pedofili. To oni, to nie my. Czyli złodziej krzyczy łapać złodzieja, no stara taktyka. A czego wy się boicie, kochani? No, bo każdy już, mówię, tak staram się tutaj dojść do tego, czego się... No PiS na pewno się boi, że ich rozliczą. Chociaż też była dzisiaj rozmowa u Enkiego na czacie. Czemu niby mają się bać, skoro prawdopodobnie i tam ta nasza dwupartyjność to jest trochę ściema, to PO i PiS. I jedni na drugich mają haki i tak się dogadali przy okazji, że raz my, raz wy, raz my, raz wy. Dobra, to jak będziecie wy, to mówcie, że to nasza wina, a my będziemy mówili, że to wy, wina Tuska i tak dalej. A ja się niczego w sumie...

0: nie boję. Nie, no czegoś się boję, ale to takie jakieś tam ewentualnie sprawy bardzo, bardzo osobiste, ale tak, żeby się czegoś tam bać. Czego tu się bać? Ten świat musi zginąć, żeby się odrodzić. Dobra, zaraz może Konrada odbiorę, ale jeszcze tylko powiem, słuchajcie, no tak, czy, bo pewnie sobie większość ludzi tak imaginuje, wyobraża sobie, że nie mogą nas spotkać jakieś wielkie zmiany nagle, jakaś rewolucja, nie może się zmienić ustrój, ale popatrzcie, ile się zupełnie zaskakujących, takich epickich, mega epickich, nie wiem, czy to słowo tu pasuje, ale takich spektakularnych może rzeczy, których się zupełnie nie spodziewaliśmy, stało. No bo, no tak, ktoś się spodziewał, że Imperium Rzymskie padnie? Ktoś się spodziewał, że cara zdetronizują i wprowadzą największy eksperyment społeczny w historii ludzkości chyba, jakim był komunizm? Ktoś się spodziewał, że ten komunizm się zamieni w coś tak koszmarnego? Ktoś się spodziewał, że jakiś niedorobiony malarz w jakiejś knajpie zjednoczy ludzi, zdobędzie władzę i też wprowadzi taki ogólnoświatowy terror i wprowadzi zabijanie ludzi na skalę przemysłową? Ktoś się spodziewał? Były kraje, które potęgą były, a już nie są i też się pewnie nikt nie spodziewał. Bo czy ktoś się spodziewał, że pewnego dnia wynajdziemy taką zajebistą dzidę, że będzie nią można całe miasta rozwalać, taką broń zajebistą, taką dzidę nuklearną. Też się nikt pewnie nie spodziewał, nie? Futurolodzy właściwie nie przewidzieli powstania czegoś takiego jak internet. Snuli przeróżne wizje, że będą loty w kosmos i tam trzeba oddychać przez gąbkę taką, bo powietrze jest inne w tym kosmosie. To tak były takie wczesne science fiction. Roboty, wszystko tam przewidywali, kupę rzeczy, które się nie sprawdziły. Jakieś latające samochody, deskolotki, podróże w czasie. Nie ma. No a internetu nikt nie przewidział za bardzo. Przynajmniej z tego, co wiem. Jeśli wy znacie jakieś dzieła stare science fiction, gdzie było coś takiego jak internet, no to wskażcie. I jeszcze to od wojska przyszło, nie? To też zaskakujące. Tak więc wielu rzeczy zupełnie nie przewidzieliśmy, a które wpłynęły na losy całego świata właściwie i odbiły się przynajmniej szerokim echem. No, przypuszczam, że też nikt się nie spodziewał, że Ziemia jest okrągła swego czasu. No też ciężko sobie to wyobrazić, nie? Znaczy, no to tak, no ta wiedza była, ale zaginęła, potem właściwie została odtworzona. Dużo wiedzy przypadło, no, ale w każdym razie dużo się rzeczy działo zupełnie niespotykanych. Albo, że aktor zostanie prezydentem w Stanach, no też się nie spodziewali. Więc przypuszczam, że nasze takie przeświadczenie, że nie może nas spotkać nic takiego, co wywróci do góry nogami naszą rzeczywistość, no to są płonne nadzieje, czy jak to tam się mówi, bo może nas spotkać coś takiego, bo już wiele, wiele razy ludzkość spotykało coś naprawdę, no już nie mówiąc o wielkim kataklizmie, który zabił dinozaury, albo co jeszcze, można by dużo przykładów podawać, nie? No i co może nas spotkać takiego odjechanego. Dobra, dzwonię do Konrada. Już się wygadałem. Dzwonię do Konrada. Jak ja nie lubię tego dźwięku, już go tu wyciszam. Problem w tym, że ten dzwonek można ściszyć dopiero jak zacznie dzwonić, bo dopiero wtedy się pojawia na mikserze to jako źródło. I jest i on, jest Konrad. Witam cię, Konradzie.
1: No, aloha, witaj, krawiec. Dobrze zagościć, znaczy dobrze być przyjętym w gościnne, nie wiem, podwoje, nocne radio, gdzie mam nadzieję, że w końcu ty mi się dasz wypowiedzieć w żałosny sposób, tak jak mi się Enki nie dał wypowiedzieć. Znaczy Enki by może się dał wypowiedzieć, ale jego rozmówcy, współrozmówcy nie dali mi się wypowiedzieć. Tam widziałem, że coś pisywałeś krytycznie na czat o podwyżkach, PiS i tak dalej. Ja próbowałem jakby rozkręcić w tym kierunku tą rozmowę, ale się nie dało, bo I tutaj właśnie to, co powiedziałeś przed moim wejściem, jest bardzo ważne. Ja jestem, nie wiem jak to powiedzieć, załamany, zdemoralizowany, zdepresjonowany tym właśnie zjawiskiem, że ludzie odrzucają rzeczywistość. I to w audycji u Enkiego było bardzo wyraźnie słyszalne, kiedy ja się pojawiłem i mówię, że naukowcy mówią, że będzie rozwój wypadków taki i taki, stopnienie lodów Arktyki, później uwolnienie i to się dzieje, to się już dzieje. No to się włączył tam chyba Daniel czy ktoś i mówi, ale co, ty już miało coś tam być i co, i patrz, dziura ozonowa i nic nie było. I tylko, że dlaczego nie było dziury ozonowej? Ja chciałem to wytłumaczyć, ale oczywiście nie miałem możliwości. Nie wiem, czy tutaj mam to tłumaczyć. W każdym razie to, że coś się udało, wiesz, w przeszłości, jakiś tam kataklizm, jedno z zagrożeń przystopować albo wręcz usunąć, to nie znaczy, że jesteśmy w ogóle bezpieczni, wiesz, no. Załataliśmy w dziurawym statku dziurawą burtę na jakiś czas workami, ale to nie znaczy, że statek nie ma dziury. No, spowolniliśmy tempo tonięcia i to wszystko. I ludzie właśnie, to mnie przeraża, że wiesz, ja mówię tak, wiesz, no, ktoś mógłby powiedzieć, że do znudzenia, że jestem zbawicielem, mistycznie tutaj przysłanym, wybranym ludzie, posłuchajcie, co mówię ja, bo nikt inny wam tego nie powie, co ja wam powiem, a ludzie, kubku, tu nic tam, prawda, tu jesteś agentem, tam.
0: Nie, ale trzeba też zrozumieć, że ludzie mają różne zdania, czasami różnie widzą tą rzeczywistość. Ja to rozumiem, wiesz, tam nie jestem zły na ludzi. Jest to też w sumie naturalne zjawisko, że część ludzi będzie coś negować, będzie odrzucać od siebie te różne nieprawdopodobne, no...
1: Straszne, przerażające...
0: prognozy, można tak to powiedzieć, nie? No, też klimatyczne. Cały czas grozi nam zagłada z kosmosu, jakby nie było. Co jakiś czas się dowiadujemy, że jakaś asteroida bardzo duża frunie znowu. Właściwie co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc mamy takiego newsa, nie? Że w kierunku Ziemi coś leci i może przypierdoli, ale w sumie nie jest takie duże prawdopodobieństwo. Nie przejmujmy się, bo jest tylko 1 do 2 tysięcy prawdopodobieństwo, no ale to o wiele, wiele, wiele mniejsze niż wygranie w jakimś konkursie coś, to różnie można na to patrzeć, nie?
1: Ja ci powiem szczerze, o której mówisz asteroidzie? O tej, co ma przelecieć na dzień przed wyborami prezydenckimi w USA? O tej...
0: No nie wiem, chyba tak. Znowu coś tam leci. No.
1: Wiesz co, ja ufam naukowcom i mogę jako zbawiciel was zapewnić, że na podstawie dostępnej mi wiedzy naukowcy, przecież są różne sieci obserwatoriów astronomicznych i oni powiedzieli, że coś takiego powiedzieli. W jednym z filmów dokumentalnych to usłyszałem, że na podstawie obserwacji najbliższego tutaj kosmosu nam, w ciągu najbliższych 100 lat nie uderzy w Ziemię, nie widzą takiego obiektu kosmicznego, który mógłby w ciągu najbliższych 100 lat zagrozić życiu na Ziemi. Tak? Mogą spaść jakieś tam, co zniszczą może jedno miasto, nie wiem, coś tam zniszczą może Belgię, cokolwiek, ale nikt nie będzie czegoś takiego, jak wyniszczyło dinozaury, w związku z tym przez najbliższe 100 lat nie mamy się tym martwić. Ale ja nawet w którymś dniu doszedłem do wniosku, że co by było, gdyby faktycznie pojawiła się taka, wiesz, jakieś ciało niebieskie, lecące, asteroida i po prostu wiemy, że jest na naszym kursie, uderzy i zginiemy wszyscy, nie? I wtedy też by prawdopodobnie było mnóstwo ludzi, mnóstwo, że to jest teoria spiskowa, chcą nas zastraszyć.
0: Oj, na pewno.
1: Chcą
0: na
1: przyjąć
0: pewno.
1: Władzę, nie ma żadnej asteroidy, wiesz, nie wierzcie ludzie tutaj, bo tam coś. No po prostu ja już zrozumiałem, że ostrzeganie ludzi w pewnym sensie jest beznadziejne, bo bo takie są mechanizmy psychologiczne w ludziach, że nawet jeżeli byś był szczery...
0: pokazał dowody, papiery, wyliczył trajektorię. No nie ma szans. Ale pytanie, Kunradzie, czy ludzie kiedyś byli inni? Wiesz, ale też pytanie, czy ludzie kiedyś... Słuchaj, tak wiesz, dynamicznie, tutaj w Nocnym Radio dynamicznie, więc będę ci przerywał. Musisz się też pogodzić, że w Nocnym Radio też ci będę troszkę przerywał.
1: Ja się pojawiłem głównie po to, żeby nadać dynamiki tobie, żeby się pospierać, wtrącać, także też...
0: No to się spierajmy, to się spierajmy. Właściwie to jesteśmy dosyć chyba zgodni, więc nie sądzę, żebyśmy się tak bardzo spierali, ale to, wiesz, to pytania też podrzucam czasami. Czy uważasz, że ludzie kiedyś byli bardziej rozumni, bardziej przewidujący różne... Chyba nie. Zawsze było. Zawsze, a może nawet gorzej było, no bo dzisiaj się mamy łatwość dzielenia się wiedzą, rozpowszechniania, co też wychodzi na minus, no bo zawsze kiedyś się mówiło, gdzie Polaków dwóch, tam 10 różnych zdań, czy coś takiego. No ale to dzisiaj dotyczy całego świata. Zauważyłeś, że co się nie wydarzy, to ludzie mają dzisiaj najprzeróżniejsze teorie na temat tego, dlaczego to się stało, kto to zrobił, kto za tym stoi, nie?
1: Tak, ale właśnie to była też... ja próbowałem właśnie uderzyć ten, wsadzić kij w to mrowisko u Enkiego, bo Jola mówiła, no bo są rodziny, tam kontrolują dolar i tak dalej, i chcą nas jeszcze wysłać na wojnę. A ja właśnie próbowałem to skontrować, no ale jak to chcą, kontrolują oni chcą nas wysłać, żeby nasze dzieci umierały. To my nie mamy nic do powiedzenia, wiesz, i ten wątek kompletnie został pominięty. No albo jesteśmy wolnymi ludźmi, albo coś od nas zależy, albo jesteśmy totalnie po prostu na farmie globalistów i oni popędzają nas batem, jak tylko chcą, a my jesteśmy bezwolnymi takimi baranami, owcami.
0: Mamy, Kunradzie, do powiedzenia często nic. Nawet w czasie, jak wspominamy te stare czasy, gdzie Polak walczył, gdzie my ramię w ramię, tu Polacy walczyliśmy z najeźdźcą, to były też czasy, gdzie jak nie walczyłeś, to cię rozstrzeliwali za dezercję. Widziałem jakąś listę na przykład Żydów, którzy nie chcieli tu walczyć za Polskę, się nie poczuwali i tam cała taka lista rozstrzelanych po prostu.
1: A w której wojnie?
0: No w drugiej.
1: Drugiej, tak? Kampania wrześniowa?
0: Nie wiem dokładnie, nie pamiętam, czego to dotyczyło, ale w każdym razie jest to też normalna rzecz i dosyć przewidywalna, że jeśli nie będziesz chciał walczyć za Polskę, to wiesz, na początku miło, my tu ramię w ramię walczymy, rodaku nasz, a spróbuj powiedzieć, że się nie poczuwasz, że nie jesteś tu Polakiem i wiesz, to cię zabiją, jak nie chwycisz za broń, nie będziesz bronił kraju. Potraktują cię jak zdrajcę, jak najgorszego śmiecia. No niestety, wojna jest okrutna pod tym względem.
1: Ale to dlatego też mi się nie podobał wątek, kiedy u Enkiego Jola powiedziała coś takiego, bo ja jestem kobietą i ja, mnie brzydzi przemoc, jestem tu przeciwna temu, tu, wiesz, takie głoszenie pacyfizmu, że ponieważ ja się brzydzę przemocą, to wszyscy będą mnie traktować uprzejmie i będą respektować ten mój pacyfizm. A przecież tak nie jest, tak? Że jeżeli ty, wiesz, to już starożytne przysłowie Rzymian, jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się na wojnę. Nie można się brzydzić przemocą i liczyć, że nie staniesz się niewolnikiem, tak? Że wszyscy uszanują twoje brzydzenie się przemocą i będą cię traktować jako wolnego człowieka. Nie, po prostu ja to coraz bardziej sobie uświadamiam i to mówią nawet tam jacyś światli publicyści, że po prostu Polska nie ma mocnej armii, w związku z tym z Polską się mało kto liczy. Teraz na przykład przy konflikcie tam z Ukrainą, na Ukrainie, Białorusi i tak dalej, bo po prostu polityka musi mieć wsparcie przemocy, albo nie tyle przemocy, co groźby użycia przemocy. Jak się nie będziecie z nami liczyć, to się będziecie liczyć z naszymi, nie wiem, rakietami, samolotami, czołgami. Polska nie ma nic. Polskie społeczeństwo jest rozbrojone, to nie wiem... Są statystyki, że liczba sztuk broni na mieszkańca Polski, takiego ponoć miłującego wolność narodu, który nie ma żadnej broni, żeby tej wolności bronić, no, że jest najniższa w Europie ta liczba na głowę, więc po prostu są dziwaczne rzeczy. Ja w ogóle jestem przerażony tym, nawiązując do tego, co ty powiedziałeś wcześniej, czy ludzie byli w przeszłości jacyś mądrzejsi, lepsi, nie wiem. Słuchaj, ja jestem zły, rozgniewany sam na siebie, że ja dałem się przekonać takiej teorii, że przecież teraz już jest XX wiek, przecież teraz jest już XXI wiek, przecież teraz jesteśmy w czasach oświecenia i jesteśmy już wykształceni, mądrzy i tak dalej. A ja zrozumiałem, że no i co z tego? To tylko tyle się zmieniło, że więcej ludzi umie czytać i pisać, ale to nie znaczy, że więcej ludzi umie rozsądnie myśleć, więc te wszystkie teorie na jakiś tam temat dowolny są spowodowane tym, że kiedyś trzeba by było naprawdę się mocno napracować, żeby się one rozprzestrzeniły, a teraz w czasie, wiesz, prasy, telewizji, radia i teraz internet i tego, że wielu ludzi umie czytać i pisać, te teorie szaleńcze tam się tym łatwiej rozprzestrzeniają i to jest cała różnica między naszym XXI wiekiem a średniowieczem.
0: Człowieka moim zdaniem ubogaca, sprawia, że staje się mądrzejszy, bardziej światły, człowiekiem na poziomie, bardziej czytanie książek, literatury, mądrej literatury, nie czytanie gazet. Zauważcie, że gazety bardzo często ludzie kupują sobie takie, które potwierdzają ich poglądy, żeby się poczuć lepiej. Coś tam się dowiedzą z tej prasy, ale bardziej to człowiek kupuje sobie określoną, jakąś swoją ulubioną prasę, żeby się utwierdzić w tym, że on ma rację, że ci są źli, ci się nakradli, a tu idą takie i takie zmiany. O, ja to też tak myślę, że to idą takie zmiany. I tak to wygląda. A jak czytasz książki, to już trochę inaczej to wygląda. Co do tego uzbrojenia, masz w 100% rację. W ogóle fenomenalna rzecz, taki uzbrojony naród jak w Stanach. No, rząd się musi liczyć. Nawet oni mają jakoś to zapisane w konstytucji chyba, tak, że obywatele mają prawo mieć broń, żeby bronić się ewentualnie przed złą władzą, złym rządem. Jeśli nas spotka jakiś taki fallout, świat apokaliptyczny, no to niestety będziemy tutaj biegać z kijaszkami, dzidami, łukami. To też jest nawet dobra broń. Łuk bloczkowy, dobry taki, na który trzeba mieć zezwolenie, ma silny naciąg, to jest bardzo fajna broń w zasadzie, ale trzeba trochę włożyć w to pracy, żeby się nauczyć z tego strzelać. Trochę chyba ciężej jest się nauczyć niż z pistoletu. O, dołączymy Jolę?
1: Chętnie.
0: Zobaczymy, co Jola tutaj powie. Zobaczymy. No, także, no, ja też mam takie przewidywania, że raczej pesymistyczne, ale to myślę, że właśnie dobrze, gdyby cywilizacja upadła. Ja wiem, że mi łatwo jest mówić, ja nie mam dzieci. Nie napracowałem się w życiu jakoś na majątek czy coś, nie mam nic do stracenia tak jakby i rozumiem osoby, które mają, które się napracowały, które jeszcze mają jakieś dzieci, wnuczki, się o nich martwią, takie osoby zupełnie myślą. Już witam się, Jolu, na antenie, już ci oddaję głos.
2: Witam.
0: Tylko wam jeszcze powiem, że moim zdaniem ludzie popełniają zbyt często z naszego tutaj grona, z naszych społeczności, tych takich właśnie radiowych, my popełniamy taki błąd wszyscy, że bardzo często oceniamy naród, ludzi, społeczeństwo przez pryzmat siebie i my jesteśmy raczej niepodatni na propagandę, nie lubujemy się w telewizji ogłupiającej, tam nie oglądamy reklam, nie jest nami tak łatwo manipulować propagandą czy populizmem, coś tam mamy własne przemyślenia, własne zdanie, ale większość ludzi taka nie jest. Musimy brać na to poprawkę, że ludźmi władza może dosyć łatwo manipulować, zrobić jakąś operację fałszywej flagi, propagandę nam zafundować i my się na to nie złapiemy. Wiemy, ale kim my jesteśmy? My jesteśmy garstką. Cześć, Jolu.
2: Witajcie wszyscy. Ja tutaj poczułam się trochę wezwana przez Konrada.
1: Konrad, to znaczy, Jolu, to nie chodzi o ciebie osobiście, tylko o te poglądy, które wyrażasz.
2: Aha. Nie, nie ja wyrażasz może powiem...
1: To jest dość powszechna taka ideologia przeciw przemocy, prawda?
2: To znaczy tak, jeżeli chodzi o sprawy klimatyczne, ponieważ nie mam na to wpływu. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jakieś zmiany zachodzą, bo obserwuję to, co się dzieje, jeżeli chodzi o pogodę, prawda? Ostatnie 3 lata, gdzie mamy super suszę. Co prawda kiedyś niby też się wydarzała. Dlaczego ja jakby nie zajmuję się tym tematem? Bo ilość sprzecznych informacji pokazująca się wszędzie, w całym mainstreamie jest tak duża, że nie mam szansy zweryfikowania, co jest prawdą. I powiem ci więcej, ja w ogóle doszłam do wniosku, że dzisiaj bardzo rzadko mogę stwierdzić, że coś jest faktycznie prawdziwe. To znaczy ja jakby kopię, żeby sobie potwierdzić, że ta informacja jest prawdziwa. Ponieważ tak dużo rzeczy przekazano nam nieprawdziwych. Nie wiem, czy pamiętasz, jak był szał w latach 70. Jedźcie margarynę. Dzisiaj wycofana z produkcji, bo okazało się, że tłuszcze trans są dla ludzi niebezpieczne. A kiedyś zachwalano, każdy lekarz tłumaczył, niech pani się przestawi z masła na margarynę.
0: Tak.
2: Ogłupili nas totalnie.
0: I papierosy reklamowano, przepraszam, i papierosy tak, dawniej reklamowano, tak, że to one są całkiem w sumie zdrowe i mogą nawet sprzyjać tak zdrowiu. W reklamach się pojawiały postacie z bajek, nawet reklamowały papierosy. W każdym filmie aktor jarał, było to modne i całkiem dobrą miały, że tak powiem, markę, prasę te papierosy.
1: Ja jestem z kształcenia lekarzem i śledzę pewne rzeczy i mam inne przykłady, mianowicie kofeina, czyli picie kawy i picie alkoholu. I też co jakieś 2 lata, co kilka lat są nowe badania, które raz mówią, że alkohol szkodzi i kofeina szkodzi, picie kawy szkodzi, a za 2 lata są, albo naukowcy gdzieś tam odkryli, że jednak ma korzystny wpływ picie tam alkoholu na coś tam, wiesz? I to też tak raz się zmienia w tą, raz w tą. Można po prostu dostać...
2: Tak i wiesz, Konrad, ponieważ wszystkie te informacje, ta cała masa informacji jest tak sobie nawzajem zaprzeczająca, że tak na dobrą sprawę dzisiaj ja mam duży problem nie tylko z weryfikacją, ale w ogóle z jakimś takim wyobrażeniem sobie tego, co jest faktycznie prawdziwe.
0: I też i pewnie taki brak zaufania po prostu już do...
2: Kompletny.
0: Do tego, no bo, a potem się ludzie dziwią, że nie wierzymy lekarzom, naukowcom. No bardzo często wychodzi na to, że mówią nam to, co się im opłaca, za co im zapłacono. No bywa tak często, pieniądz rządzi światem. W ogóle to jest taka przykra prawda, której się w pewnym etapie życia niestety dowiadujemy, że pieniądz rządzi światem, że człowiek cały czas się napieprza od kiedy istnieje właściwie i nie zanosi się, żeby przestał się napieprzać tymi kijami po głowie, tylko coraz lepsze te maczugi robimy.
2: Tak, a tutaj jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię wojny i tego, że ja powiedziałam, że jestem przeciwna. Wiesz, ja pod hasłem wojna rozumiem również wszelkiego typu rozruchy, właśnie te wszystkie takie rewolucyjne, to co się u was tam w Stanach dzieje, że teraz, nie wiem, czarni ponoć strzelają i tak dalej. Tak
1: u nich, ja jestem w Anglii. Ja jestem w Anglii.
2: A, ty jesteś w Anglii.
0: A ja w Polsce.
2: No w każdym razie...
0: A ty, Olu, gdzie jesteś?
2: Wiesz, ja jestem w Polsce. Ja jestem w samym centrum Polski.
0: A myślałem, że w Stanach.
2: W okolicach... Nie.
0: Nie wiem, czemu tak mi się coś ubzdurało.
2: Nie. Ja jestem w samym centrum Polski. Zwiałam na wieś 4 lata temu z Warszawy, z Wilanowa, z apartamentu. Więc tak, żeby już wszystkim...
1: Proszę cię.
0: Ja też.
2: Do końca.
1: Był tam jakiś domek wolny, to daj mi znać.
2: Mam w tej chwili, przygotowuję permakulturowy ogród i będę chciała tworzyć właśnie kanał na temat permakultury i moich doświadczeń kobiety całkowicie miejskiej, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z uprawą, w jaki sposób uprawiać, żeby się nie narobić.
0: Fajnie. To słuchaj, to daj koniecznie znać, jak już otworzysz, to zareklamujemy tutaj, zaprosimy słuchaczy,
2: dobrze,
0: żeby...
2: Dobrze, jestem w trakcie robienia w tej chwili ogrodu, do robienia grządek odpowiednich, szklarni i jak już będę gotowa, to pewnie zacznę kręcić.
1: Przepraszam, to może ja wtrącę jeszcze taki element z audycji Łękiego. Oni powiedzieli coś takiego, już nie pamiętam, kto to powiedział, ale... No co ten Kunrad tutaj nas ostrzega, alarmistycznie tam są ci globalno ociepleniowcy, to byśmy musieli zatrzymać cywilizację i cofnąć się tam do życia wiejskiego, tam jakiegoś prymitywnego kilka wieków. Wiesz, ja nie miałem tam szansy do powiedzenia, no właśnie o to chodzi, że do tego zmierzamy, że będziemy się cieszyć, jak będzie każdy z nas miał domek na wsi, gdzie będzie sobie mógł kózkę i kureczki chować i jakoś przeżyć do
2: następnego... Ale tak nie będzie. Enki ma rację. Tak nie będzie, Enki ma rację. Wiesz co, ja w latach 90. Oglądałam taki cykl, był w telewizji francuskiej właśnie na temat, oni wtedy wycofywali jakby z Paryża sklepy te wielkopowierzchniowe i starali się, bo widzieli, jak źle to wpływa na kupców, na małych przedsiębiorców i były takie debaty w studio. I tam między innymi już wtedy, to był początek lat 90., oni mówili o tym, że jest przewidziany taki plan, aby ludzi przenieść do miast i stworzyć takie ogromne miasta molochy. Ja pamiętam, że my żeśmy wtedy z mężem tego słuchali i ja, słuchaj, absolutnie nie dowierzając, mówię, jak oni niby chcą to zrobić, nie? Zrobili, 30 lat minęło i zrobili. Więc ja myślę, że oni, i tu Janek ma absolutnie rację, że to są najróżniejsze plany dotyczące naszego funkcjonowania jako społeczności, produkowane na wiele lat wcześniej, a my jakby dowiadujemy się w trakcie. I mało tego, jesteśmy jeszcze bombardowani tysiącem sprzecznych informacji, więc jakby dojście do tego sedna, doszukanie się tego, co się tak naprawdę dzieje, jest bardzo trudne. Więc ja na przykład przyjęłam taką właśnie metodę, że podążam za pieniądzem, ponieważ kiedyś tak się złożyło, że skończyłam dyplomowe studia menedżerskie, a akurat z dziedziny specjalizowałam się w matematycznych modelach zarządzania, więc trochę może łatwiej mi jest te rzeczy dostrzec. Natomiast no, myślę, że jeszcze nas na pewno wieloma rzeczami zaskoczą, no bo przecież my tylko możemy układać jakby te kropki, łączyć z tych milionów nieprawdziwych informacji, wyciągać gdzieś jakieś fragmenty i coś próbować stworzyć, żeby wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała nasza przyszłość.
0: A pogadajmy może chwilę o tym, jakie są wasze przewidywania, twoje Jolu i twoje Kunradzie, co do najbliższej przyszłości, może nie takiej bardzo bliskiej, no ale powiedzmy, że chodzi o najbliższe dziesięciolecia. No, w skali kosmicznej to w ogóle mrugnięcie okiem jest, czy trzepotnięcie skrzydłami motyla. Sobie nie zdajemy sprawy być może z tego, jak niewiele znaczy nasze 100 lat, 200, 1000, 10 tysięcy dla wszechświata, ale ja na przykład przewiduję, że o wiele szybciej niż się spodziewamy zaczniemy kolonizować inne planety i może to bardzo dużo pozmieniać, może to zmienić tak bardzo, jeszcze bardziej niż internet namieszał na przykład, czy samochody i tak dalej, bo tak, te nowe światy skolonizowane zaczną się rządzić swoimi prawami trochę, zrobi się tutaj taki trochę dziki zachód, tam jakaś kraina miłości, ala jakieś LGBT, tam będą jakieś geje, lesbijki, kolorowo, tęczowo, bardzo różne światy, jednocześnie powstanie taka sytuacja jakby konkurencyjności. Na Ziemi też się sporo pozmienia ze względu na to, że nasz świat tutaj ziemski nie będzie chciał zostać taki traktowany po macoszemu, że o, ta stara Ziemia, już nikt tu nie chce mieszkać i to wymusi pewne takie rewolucyjne zmiany na Ziemi, które będzie łatwiej też wprowadzić, bo mamy inne światy i jakoś tak będziemy może odważniej zmieniać tutaj, no bo tu mamy ziemię na razie jedną, to tak trochę się boimy może coś tu pozmieniać, jakąś rewolucję zrobić. Ludzi tu będzie powiedzmy mniej, bo wyfruną gdzieś w kosmos i to też ułatwi pewnie zmiany, bo ciężej jest zapanować nad taką masą luda. Po prostu to jest takie, tworzy się taki system, przynajmniej ja tak to widzę, nad którym ciężej jest zapanować niż w jakiejś społeczności mniejszej, w której można sobie zmieniać łatwiej prawo, jakieś reguły rządzące tą społecznością i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, ja bym stawiał właśnie na loty w kosmos, a to może Konrada najpierw zapytam, jak ty to, co ty przewidujesz?
1: To może Jola najpierw, bo ja kompletnie zniszczę tą twoją wizję, bo zupełnie w nią nie wierzę.
0: Dobra, to proszę Jola.
2: To znaczy, ja też nie wierzę, więc, ale nie wiem, czy pamiętacie, też był taki film, ja nie pamiętam tytułu, bo jakby ilość obejrzanych przeze mnie filmów już spowodowała, że nie pamiętam, gdzie na ręku mieli takie zegarki życia, że odmierzały czas. Ja musiałabym męża zapytać, jaki tytuł to był, bo ja nigdy tytułów nie pamiętam. Sławku, jaki tytuł był? Nie pamiętasz. Taki, że trzeba było być dla społeczności, dla wydajnym i wtedy dodawali czas do życia, tak, tak. Albo odejmowali.
0: Też nie pamiętam tytułu, ale kojarzę film bardzo fajny i taki bardzo no, dystopiczny, taka rzeczywistość straszna, nie? Gdzie musisz cały czas zapieprzać, tyrać, coś robić, żeby sobie kupować tak. Ten dodatkowy czas i kredyty, tak jakby, za które możesz sobie różne dobra kupować.
2: Tak, tak, więc ja myślę, że w tym kierunku.
0: Taką masz wizję czarną, mroczną.
2: Tak, tak. I Amazon już nam pokazał, że jest to możliwe, a tak jak mówię, w tej chwili jakby te zapędy wolnościowe ludzi też jakby będą kreowały to. Ja nie będąc nigdy socjalistką, zaczynam się robić socjalistką w momencie, kiedy widzę, co się dzieje. To jest też taki paradoks, bo no, to jest to, co cały czas mówię, że nie będzie po prostu nas na nic stać i będą kasty. I my w tej najniższej kaście, bo umówmy się, że to, co posiadamy, to jest nic, będziemy no, wegetować po prostu i jeść to koszmarne jedzenie, które będzie nam skracało życie.
0: No już tak jest w sumie. Słuchacze przypominają, że chodzi o film Wyścig z czasem po polsku, a po angielsku In Time. Bardzo fajny film, polecam, jak lubicie takie dystopiczne.
1: No a ja obalę tutaj, może nawiążę do znowu Joli, że nie udało mi się tego powiedzieć też u Łękiego i jakie jest fajne nocne radio, bo tu mogę to powiedzieć. Otóż chciałem powiedzieć, że kiedyś to ja w ogóle byłem zbieraczem podpisów pod kandydaturą Janusza Korwin-Mikke na prezydenta. Ja byłem czytelnikiem regularnym pisma Najwyższy Czas i w ogóle też wierzyłem w konserwatywny liberalizm i przekonywałem innych, że to jest jedyna droga, trzeba obniżyć podatki i tak dalej. I stałem się z czasem nie tyle socjalistą nawet, co wręcz komunistą. I w komunizmie widzę jedyną szansę
2: tak jak
1: na przetrwanie w ogóle ludzkości. Nie tak. Ma innej drogi niż po prostu siermiężny, prosty, zbliżony do praw natury, żyjący we własnych ramach, o własnych ograniczeń, prosty komunizm, a nie marzenie o lotach w kosmos i na inne planety, które nas wybawią. Krawiec, teraz będę atakować twoją wizję, nie ciebie. Otóż wydaje mi się, że myślenie, bo to się pojawiło też u Stephena Hawkinga, takie myślenie, że słuchajcie, ludzkość jest zagrożona, musimy polecieć na inne planety, to jest rodzaj takiego myślenia, jak katolicy mają, że no dobra, my tutaj niszczymy to nasze środowisko, Ziemię, jesteśmy grzeszni i tak dalej, ale przyjdzie kiedyś Jezus, Zbawiciel i On tutaj na końcu świata wszystkie te sprawy, których my nie potrafimy załatwić, On nam tu pozałatwia. W związku z tym nie martwmy dowiedzmy się, jakoś to będzie w przyszłości. I to takie loty w kosmos na inną planetę, to jest rodzaj tego typu myślenia. Więc mógłbym to odrzucić. Nie, nie, nie można to zrobić, bo się nie da, ale powiem inaczej. No dobrze, na którą planetę byś chciał polecieć? Na którą? Na Mars, który nie ma wody nawet specjalnie, na Wenus? No na Jowiszu się nie da wylądować i na Saturnie. Gdzie? Na którą? Konkretnie na którą planetę chciałbyś przeprowadzić ludzkość, żeby była konkurencja?
0: No to nie jest takie już istotne, na którą, no, na taką, jest, która się nadaje do życia. Jest dużo takich drugich ziem, bliźniaczych ziem, na których panują podobne warunki do życia.
1: Ludzkość nawet nie jest w stanie dolecieć, nie wiem dokąd.
0: Ale to się zmienia szybko, no, słuchaj, no.
1: Załogowego lotu nawet na pobliską i bezpieczną planetę Mars. Nie jesteśmy w stanie.
0: No, ale Konrad, kiedyś mieliśmy komputery, które zajmowały całą salę, były tam żarówy i te komputery były milion razy słabsze od takiego, co masz teraz, wiesz, na ręce, komputerka w zegarku. No, no dużo się pozmieniało. Kiedyś, jak chciałeś do miasta przejechać, to jechałeś 2 tygodnie, na przykład gdzieś tam na wozie. Dzisiaj jedziesz w 2 godziny. No dużo się pozmieniało, nie? Więc z tymi planetami i zasiedlaniem kosmosu też może się pozmieniać. No,
1: w moim życiu jest bardzo wiele dziwacznych, dlatego ja jestem wbrew, nie wiem, doktrynie ateistów, materialistów, ja jestem zwolennikiem duchowości, bo w moim życiu obserwuję mnóstwo jakichś dziwacznych zbiegów okoliczności. Teraz, drodzy słuchacze, nastąpił taki zbieg okoliczności, sami jesteście świadkami, ponieważ chcę użyć właśnie przeciw argumentacji Krawca wyrażenia, że to jest wyścig z czasem, czyli to, co mówiliśmy o tym filmie, który Krawiec polega, in time, tak, że być może kiedyś w przyszłości pojawi się możliwość wylecenia na inną planetę poza Układem Słonecznym, ale jest to wyścig z czasem, ponieważ zanim ludzkość nabędzie taką możliwość, to już się ta cywilizacja zniszczy, zdegraduje przyrodę na planecie Ziemia i pola uprawne i zdewastuje źródła wody i my nie zdążymy, przegramy ten wyścig z czasem technologiczny. Tak,
0: tak,
1: mi się to wydaje.
0: Tak, może tak być, że cywilizacja poszła w złym kierunku i do pewnych rzeczy już nie dojdziemy, bo zaprzepaściliśmy już pewne szanse. Czy chciałaś coś jeszcze w tym temacie dodać, Jolu?
2: Tak, to znaczy ja chciałam powiedzieć, że ja to jakby, żeby Konrad nie myślał, że ja nie widzę, że ta dewastacja pól i naszych upraw po prostu postępuje i ja widzę to, co robią rolnicy tutaj obok mnie, którzy złapali się za głowę, bo po prostu tak wyjałowili ziemię, że w tej chwili muszą wrócić w pewnym sensie do starych sposobów upraw, bo ta ziemia przestaje rodzić. Więc oczywiście no, tak już pomidory, które jemy na fizelinie hodowane w jakiejś tam roztworze, stają się normą, no, ale jeszcze jest cała masa innych upraw, które muszą być robione na polach, a te pola niestety są w strasznym stanie. Więc tu faktycznie no, jest to wyścig z czasem w tej chwili i z technologiami. I tutaj ja liczę na technologię, że w tej chwili jakby ta świadomość też rolników staje się coraz większa i że zaczynają na przykład używać mikroorganizmów, że już tak nie leją, że już zaczynają jakby widzieć pewne rzeczy. Oczywiście w sytuacjach, gdy jest to ekonomicznie, bo tu jest właśnie też cały czas ta gra z pieniądzem, prawda? Kiedyś budowaliśmy elewatory na zboża, suszyliśmy zboża, one stały w snopkach, to ziarno dochodziło do siebie, stawało się dla nas bardziej strawialne. A w tej chwili, żeby jakby uniknąć tych wielomilionowych nakładów na budowę tego typu budowli i kosztownego przetrzymywania zboża, po prostu lejemy Roundupem, tak? I robimy tak zwaną desykację i kombajn idzie i zbiera prosto w worki zboże, które jest po prostu zatrute i my to potem jemy. Więc jest, ale jest ekonomicznie to prostsze, bo on wyda, nie wiem, 600 zł na oprysk, a nie ileś milionów na budowę tego typu suszarni na tak duże pola, bo teraz to tak do chyba wczorajszej czy przedwczorajszej waszej audycji wrócę, że na wsiach się faktycznie pozmieniało. Nie ma już, przynajmniej w moim okręgu, nie wiem jak jest w innych, bo jeszcze być może gdzieś pozostały takie małe enklawy, gdzie są małe gospodarstwa rolne. U mnie rolnicy mają po 400 hektarów, a reszta to są faktycznie takie działki jak moja, czyli około 3000 metrów. Ja mam tej wielkości działkę. Mam dzięki, mam za to staw, więc jestem zachwycona.
0: Staw? A po staw, ile? Tak. A po ile masz staw, Jolu?
2: To znaczy, jak to po ile?
0: Nie no, żartuję sobie, bo się mówi czasami o czym innym staw.
2: Aha. No w każdym razie reszta to są po prostu rolnicy, którzy albo wydzierżawili właśnie tym molochom swoją ziemię, albo odsprzedali i załóżmy staruszkowie, którzy tutaj jeszcze funkcjonują, bo w zasadzie dzieci młodych ludzi już nie ma. To znaczy są tylko młodzi ludzie i dzieci tych dużych rolników, tak? Natomiast tak, że to już jest taka, tacy ludzie, którzy są głównie na emeryturze, moi sąsiedzi tutaj to są głównie ludzie na emeryturze, już nie posiadający pola, bo albo wydzierżawili, albo sprzedali.
0: Okej, okay. Czesio, który ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego, chłopaku, podrzucił nam fajny temat, przypomniał taki film, który z 2006 roku, Sekret. Film, który wywołał bardzo dużo kontrowersji i dyskusji. Jakby tak najprościej go streścić. Chodzi tutaj o potęgę jakby naszej myśli, podświadomości, że po prostu myśląc o pewnych rzeczach, programując się, przyciągamy jakby pewne wydarzenia. No trochę tak mistycznie, nie? Ale można to rozumieć moim zdaniem o wiele bardziej wielowymiarowo. W tym nie musi być wcale żadnej magii. W ogóle obejrzyjcie sobie na wielu ludziach ten film Sekret, który prawdopodobnie znajdziecie nawet na YouTube. Zrobił duże wrażenie i to wcale nie u jakichś tam głupich szurów czy coś. Można się nad tym po prostu zastanowić pod różnym kątem, takim i filozoficznym, i metafizycznym, ale też takim racjonalnym dosyć, ponieważ możemy się zapytać sami siebie, co nas ogranicza, żebyśmy coś zrobili, coś osiągnęli. Bardzo często są to bariery w naszej głowie. To nie ulega wątpliwości, że ile ja w życiu przykładów poznałem, ile spotkałem osób, którym coś zaproponowałem i widziałem, że dałyby radę coś zrobić, wstąpić na zupełnie nową ścieżkę życia, ale czułem, że potencjał mają do tego, że dałyby radę, ale nie, jakieś bariery się włączały. Może od tej strony można też popatrzeć właśnie, że chcieć to móc, móc to chcieć to móc. Sam Jezus mówił przecież, a cokolwiek będziecie prosić w modlitwie wierząc, otrzymacie. Można też tak od religijnej strony popatrzeć. Może Jezusowi trochę chodziło o to, może cała ta historia została trochę przerobiona przez wieki. No nie wiem, co... Tak, Kunradzie?
1: Nie powołuj się na Jezus z Biblii, bo mnie striggerujesz.
0: Konkurencja.
1: Widzisz, Jezus w Biblii powiedział też coś takiego. Ale czym wy się, ludzie, przejmujecie? Czy ptaki się martwią o jutrzejszy dzień, że latają i nie muszą się martwić o pożywienie, o dom, o gniazdo? Nie przejmujcie się i wy. Otóż to jest absolutnie fałszywa z punktu widzenia człowieka ideologia, nie wiem jak to nazwać, filozofia życia. Oczywiście, że my nie jesteśmy ptakami, w związku z tym my musimy się przejmować, co będziemy jeść i gdzie będziemy spać. Nasze ciała nie są okryte puchem i piórami. nie chronią nas przed środowiskiem. Nie jesteśmy tak odporni, nie możemy jeść ziarna, żywności z ziemi, musimy to umyć, przygotować i tak dalej. Jesteśmy ludźmi i dlatego musimy się martwić i planować i organizować cywilizację, żeby nas wyżywiła. Jeszcze jest jedno coś ciekawego. Wysłuchałem ostatnio tych sporów, o których chyba Jan Matejko wspomniał odnośnie wolności między Karoniem a Korwinem Mikke i tymi wolnościowcami kapitalistycznymi. Karoń bardzo, przepraszam, nie, to była inna audycja, chyba też właśnie w mediach narodowych albo w Realu 24. Karoń powiedział, że przez długie wieki ludzkość, liczba ludności na Ziemi nie wzrastała. Dopiero kiedy wprowadzono kartofle, ziemniaki, uprawę ziemniaków na masową skalę, nagle okazało się, że można z uprawy roli wyżywić zwiększającą się liczbę dzieci i ludności. I w około 1840 któregoś były jakieś plagi tam, które dotknęły te uprawy ziemniaków. Zapanował głód i śmiertelność wielka, i ludzie zaczęli emigrować z Europy do Ameryki. No i właśnie Karol na tym poprzestał, a ja
0: Przepraszam cię, Konradzie, czy to będzie jakoś nawiązywało do tematu, który zaproponowałem, czy wrzucasz
1: tak,
0: swój?
1: Tak, że jest za dużo ludzi, że my tylko i wyłącznie jesteśmy na tym poziomie, że jeszcze plagi nie dosięgły naszych upraw ziemniaków i mamy co jeść. A w momencie, kiedy coś się tutaj załamie, okaże się, że Ziemia i ta cywilizacja nie jest w stanie nas utrzymać. Żyjemy ponad stan i nikt nie chce przyznać się przed sobą, że jest nas za dużo.
0: Jolu, a jak ty się zapatrujesz na takie tematy właśnie, jak potęga myśli, jak takie, wiesz, takie trochę filozoficzne sprawy typu, że programując się na dobre rzeczy, emitujesz dobrą jakąś energię wokół i zarażasz tym innych i zmieniasz świat wokół siebie. Wiesz, takie tematy. Czy jest ci to w miarę bliskie, czy raczej tak ci wydaje się, że to jakieś szury, a kosmicz, plejadianie?
2: Nie, jest mi to bardzo bliskie, bo ja na szczęście już doszłam do takiego wieku, gdzie już się nie przejmuję krytyką i słucham też starszych naukowców, którzy już mają w dupie granty z korporacji i mogą mówić co chcą i po prostu czuć się wolnymi. I ja bardzo dużo słucham, jak tylko cokolwiek się pojawi, doktor Adamskiej-Rutkowskiej. Nie wiem, czy słuchałeś jej kiedykolwiek?
1: Ja słuchałem, byłem pod wrażeniem.
2: Jest to nieprawdopodobna kobieta i faktycznie jakby to, co ona mówi, do mnie przemawia. Ja nie powtórzę dokładnie słowo w słowo, bo nie jestem fizykiem, ani nie jestem chemikiem, więc no, tutaj będzie mi trochę pewnie trudno. Niemniej uważam, że w tym filmie Sekret jest dużo prawdy, ponieważ my cały czas wchodzimy w interakcję z rzeczywistością i tutaj kłania się właśnie teoria kwantowa, którą w sumie nie znamy jeszcze. No, na razie ona jest w sferze takich naszych rozważań teoretycznych. Jednakże wszystko to, co dzieje się, to, co możemy opisać matematycznie, możemy opisać tylko stosując pewne takie myki, chwyty. A tej makrofizyki z tą mikrofizyką nie jesteśmy jeszcze w stanie w naszej normalnej matematyce połączyć tego, co powoduje, że stosujemy wszelkiego typu stałe i inne rzeczy, które pokazują, że prawdopodobnie w naszej rzeczywistości coś jeszcze jest, czego nie umiemy zdefiniować i dlatego musimy się posługiwać stałymi matematycznymi. Mhm. Nie wiem, czy zrozumiale to powiedziałam.
0: No, ja i matematyka nigdy się za bardzo tak nie kochaliśmy i na pewno tutaj chodzi... zupełnie inne, ale rozumiem, wiesz, ale o co
2: znaczy,
0: ci chodzi jak najbardziej.
2: Coś tylko... jest. Nasze postrzeganie ograniczone tylko do naszych zmysłów jest bardzo ubogie i nie zdajemy sobie sprawy, co jeszcze w naszej rzeczywistości funkcjonuje. I tak naprawdę na co my mamy wpływ, a ponieważ wchodzimy cały czas w jakąś interakcję z tą rzeczywistością, to ten film Sekret jest całkowicie możliwy, że my w jakiś sposób ją modelujemy. Modelujemy ją również w rzeczywistości, bo naszymi działaniami, czyli jeżeli jest ta intencja i idzie za tym czyn, to my ją modelujemy faktycznie.
0: No właśnie, tak. to niesamowite słowo, intencja, nie? Tak czasami niektórzy się z tego troszeczkę śmieją, z tej intencji, a ja tutaj się tak po latach przemyśleń w dużej mierze zgodzę z kapitanem Tomkiem na przykład. Kojarzysz Tomka Jola, nie? On się pojawia też u Łękiego. On zawsze właśnie dużo mówił o intencji. Ja myślę, że to jest naprawdę dobry temat i powinniśmy więcej eksperymentować, znaczy brać na serio to po prostu, tą intencję i jej moc. Popatrzcie, jak dużo w życiu często zależy od tego, czy powiecie komuś dzień dobry, czy podacie komuś rękę. Kurczę, no jak jesteście źle nastawieni do ludzi, tacy nieufni, bo ktoś was tak zaprogramował, nie wiem, oglądaliście dużo filmów zabijacko-napadalskich, przeżyliście jakieś traumy, wasz mózg jest zaprogramowany tak, a nie inaczej, a nagle powiedzmy, że pojawił się jakiś czarodziej i za sprawą czarodziejskiej różdżki zmienił wam zupełnie myślenie, że jesteście otwarci na ludzi i poznajecie nowe osoby. To, co w naszym życiu bardzo dużo zmienia, często diametralnie wywraca nasze życie do góry nogami, zmieniają się koleje losu, fraktal wydarzeń zupełnie w inną stronę idzie. To właśnie zapoznanie tej osoby, a nie innej. Po latach się nauczyłem, jak duże ma znaczenie to, z kim się przyjaźnimy. Czy to jest osoba jakaś, która wysysa z nas energię, bierze tylko z nas, wykorzystuje nas, gra na naszych emocjach, stosuje jakiś szantaż emocjonalny i właściwie nic z tego nie mamy, bo tamta osoba jest nastawiona na branie, a poznamy nagle jakąś wspaniałą osobę, która nam uchyli nieba i pomoże i poprowadzi nas dobrą ścieżką. Całe życie może zupełnie inaczej się potoczyć. No, tak jest, myślę, że tak jest. I w ogóle to pod wieloma kątami można patrzeć na tą intencję, myśl, nastawienie, to jaką energię z siebie dajemy, czy raczej złą, czy dobrą. To naprawdę duże ma znaczenie. Możemy też patrzeć jako tak bardziej mistycznie, że może faktycznie istnieje jakieś pole morfogenetyczne, no, którego dzisiaj nauka nie potwierdza za bardzo, ale przecież odkrywaliśmy nowe rodzaje pól elektromagnetyczne, jakieś fale radiowe, różne rzeczy odkrywaliśmy i zupełnie kiedyś sobie nie wyobrażaliśmy, to było jak magia, więc może kiedyś odkryjemy, że jest jakieś pole, które powiedzmy zbiera emocje, nastawienie, przemyślenia, jakąś energię dobrą czy złą, agresję, miłość, że to się zbiera w jakimś polu i emanuje i niczym jakaś moc z filmu Gwiezdne Wojny, coś w tym stylu, nas przepełnia i może cywilizacja się nakręca sama sobą, czyli im bardziej jesteśmy w stanie takim właśnie wojowniczym, agresywnym, stres i tak dalej, to może to w jakiś sposób taki, którego jeszcze nie znamy, wpływa na innych. Ale to są takie filozoficzne przemyślenia, nie musicie od razu tam na przykład pisać, co krawiec pierdoli, już go nie słucham w tym momencie, ale mnie zawiódł, a myślałem, że jest mądry chłopak. Jakieś takie mogą się pojawić komentarze. Czy to ma sens tak podchodzić do życia? Może to właśnie jest błąd. Może powinniśmy być bardziej trochę otwarci i nie wstydzić się pofantazjować sobie. Nauka nauką. Możemy mieć zaufanie do nauki, być racjonalistami, co może nam nie przeszkadzać, żebyśmy sobie spotkali się w miłej atmosferze, napili dobrej kawki i sobie pofantazjowali od czasu do czasu przynajmniej, nie?
2: Znaczy ja myślę, że większość z nas odbywała jakąś drogę w poszukiwaniu tego odpowiedzi na pytanie, po co ja tu jestem, dlaczego ja tu jestem, że być może część zatrzymała się i przyjęła nauki katolickie bądź innej religii jako dogmaty i już dalej nie szukała. No, gorzej jest z takimi ludźmi, którzy tych dogmatów nie przyjmują i cały czas poszukują. I ja też

0: odbyć, żeby sobie poukładać pewne rzeczy dotyczące wiary, sposobu wiary. I nie ukrywam, że tutaj na przykład właśnie pani Danuta Rutkowska-Adamska mi no, otworzyła jakby taki przedział, w który bardzo chętnie weszłam, bo jest bardzo ze mną spójny.
1: Kunradzie, jesteś jeszcze z nami?
2: No, mnie też interesował bardzo nawet, no bez przesady bardzo, interesował mnie znacznie temat tego sekret kilka lat temu i myślę, że dzisiaj można ten problem rozwiązać w ten sposób, że wpuścić na YouTube'a, ja bym pewno po angielsku to zrobił, ale po polsku też by można coś znaleźć, takie poszukiwanie, sekret, krytyka, albo na Google, może ktoś o tym napisał bloga, bardzo wiele było takich kontrujących, jak to się mówi, demaskujących, czy debunkujących, debankujących wypowiedzi. Ja ze swej strony filozoficznie podszedłem do tego rozmyślaniami, że odwróćmy ten temat. Czyli jeżeli jest takie prawo, że jeżeli ktoś bardzo czegoś chce, to to się spełnia i jakby jego los jest automatycznie prowadzony ku temu celowi wymarzonemu, no to obserwujmy na przykład, jak to działa w praktyce w świecie. Więc od dawna pozdrowieniem na przykład między muslimami w krajach islamskich jest assalamu alaikum, tak? Assalamu alaikum, czyli pokój niech będzie tobie. Oni codziennie po wielokroć mówią pokój, pokój, pokój, tobie pokój, pokój. Słuchaj, kraje islamskie zamieszkiwane przez muslimów prawdopodobnie na ostatnim miejscu kojarzą się z pokojem. Wszędzie tam, gdzie są muslimy, to jest wojna, zamachy, terror, nieszczęścia, morderstwa, gwałty, obcinanie, czego tam sobie wyobrazić, łącznie z głowami. A wszyscy mówią pokój, pokój, pokój i obowiązkiem muslima jest 5 razy dziennie się modlić do Boga, tak, o coś. Inny przykład. Katolicy, którzy pobożni, prawda, w średniowieczu modlili się tam o coś i tak dalej. W katolickie kraje to są też w ogonie zamożności. Kraje protestanckie, które odeszły od tej mentalności wymodlenia dobrobytu, tylko powiedziały, że Bóg ci będzie sprzyjał, jak zaczniesz, jak się weźmiesz do roboty i zaczniesz ciężko pracować na swój los, to ci wtedy Bóg cię będzie wspierał i pomoże. Kolejny przykład. Czyżby dlatego zginęło, wiesz, w obozach zagłady tylu Żydów, że oni nie chcieli się ukryć przed nazistami i żeby ich hitlerowcy nie złapali, no to jest ich wina, no bo się dali złapać, Bóg im nie sprzyjał. Czy jakaś tam polimorfogenetyczne. Czyli po prostu są odwrotne rozważania i doprowadza to nas do absurdu, że oczywiście, że chcieliby szczęśliwie. Albo jeszcze jeden przykład. Ilu młodych ludzi marzy o spotkaniu miłości życia, z którą szczęśliwie spędzi małżeństwo do nie wiem, do późnej starości. Mnóstwo. Każdy z nas marzy w młodości o miłości życia w idealnym partnerze. A jak się to ma w praktyce? No, że 50% albo więcej małżeństw się rozpada, a reszta żyje ze sobą po prostu z przyzwyczajenia i dlatego, że mają dzieci ze sobą, a są nieszczęśliwi. Szczęśliwych małżeństw i związków jest bardzo mało. Czyli znowu wracając, to czyżbyśmy o tym nie marzyli? Czy marzymy o tym za mało? A może ten sekret po prostu jest w błędzie?
1: Może że... sam sobie odpowiedziałeś, Kunradzie, że za mało śnimy, marzymy, za mało wierzymy w to, że może nas spotkać coś fajnego. Jak często osoby, które są takie bardzo właśnie dobrze nastawione do innych, do świata, odnoszą właśnie sukces? Tak bywa, myślę. A ci, którzy myślą, że nie uda się, smutni, zrezygnowani, to jeszcze ich bardziej to życie przygniata, tak jakby przyciągali do siebie to nieszczęście. Jak już mówimy tak bardziej właśnie nawiązując do tego filmu Sekret, no bo moje jakieś tam przemyślenia niekoniecznie są związane z tym filmem, ja tak ogólnie bardzo tutaj o

0: intencji, o nastawieniu, o myśli. Było też tutaj rozważanie na czacie, co sprawia, że bogacz, że ktoś się staje bogaty. Ja myślę, że w dużej mierze wychowanie i nastawienie po prostu do pieniądza, to ma dużą wartość. Nawet nie tylko to, czy mamy jakieś pieniądze na start, czy mamy bogatą rodzinę, która nam da coś na start i się rozwiniemy, to można łatwo zmarnować i zmarnotrawić. Myślę, że bogaci rodzice od małego uczą swoje dzieci pewnego nastawienia do zarabiania, do pieniądza, co bardzo potem owocuje, a biedacy będą często uczyli bardzo takich toksycznych, niepraktycznych z punktu widzenia zarabiania czy biznesu rzeczy. Na przykład idź do pracy, idź do kogoś do pracy, nie? Albo o, uważaj, bo wiesz, możesz stracić, takie zniechęcanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No pomijając już brak nauki obchodzenia się z pieniądzem, brak przyzwyczajania do pieniądza, co sprawia, że ktoś nagle się zachłystuje tym pieniądzem i go wydaje na lewo i prawo, tak dalej. No to...
1: wiesz, Krawiec, wydaje mi się, że my bardzo dużo mówimy o pieniądzu, ale to z tego powodu, że nam cały czas zabierają tą podstawę piramidy Maslowa. Czyli my cały czas jakby musimy walczyć o ten byt. I oczywiście dla jednego to jest tylko i wyłącznie, załóżmy, to, co ma do miski włożyć, dla innego to jest to, że ma gdzie jeszcze mieszkać i czym jeździć i pracować. Natomiast nie mówimy, jakby cały czas dzielimy, że mówimy dobrobyt jako ta forma spełnienia się w życiu, natomiast w ogóle nie zauważamy, co to jest dobrostan. I ja na przykład w życiu zawsze kierowałam się w tą drugą stronę, czyli w kierunku dobrostanu. I to, co mówisz, że jeżeli mamy jakieś nastawienie pozytywne, to nam lepiej idzie. No oczywiście, że lepiej idzie, bo wtedy jesteśmy bardziej nawet efektywni, ponieważ mamy lepsze myślenie. Ale również kierując się jakby takim postępowaniem, myśląc o swoim dobrostanie, ja myślę również o dobrostanie drugiej osoby, która jest obok mnie. I to na przykład szwankuje w małżeństwach. Ja na szczęście mam takie cudowne małżeństwo. Jestem od 30 lat bardzo szczęśliwą mężatką i mam najwspanialszego mężczyznę obok siebie, jakiego mogłam spotkać w życiu.
0: To gratulujemy i pozdrawiamy małżonka.
1: Uśmiecha się.
2: Właśnie, czuję się obrażony. To nie ja jestem najwspanialszy, którego spotkałem.
1: Mój mąż jest najwspanialszym mężczyzną pod słońcem. I powiem, mogę powiedzieć od razu, jaki jest sekret tego. Sekret jest taki, że po pierwsze kochamy absolutnie, a po drugie dajemy, każdy musi ustąpić trochę, czyli muszą dwie strony chcieć tego, czyli jedna strona trochę ustępuje, druga, wypracowujemy kompromis, idziemy dalej i to dużo rozmawiamy, dużo ze sobą przebywamy, mamy takie same pasje i realizujemy w taki sam sposób, razem. Więc to jest jakby rzecz, której ludzie w ogóle nie biorą pod uwagę. Jak ja na przykład słyszę młode pary, które mówią, ach, muszę wyjechać na urlop, trochę odpocząć od mojego męża, to dla mnie jest to po prostu zaskakujące, bo ja jestem 24 godziny na dobę z mężem i nawet wyjście do sklepu byłoby smutne bez niego, więc idziemy razem.
0: Nie męczycie się sobą. No ale ludzie są właśnie różni. Niektórym może to dobrze zrobić, że od siebie tam odpoczną, ale tu widać już wtedy, że coś może jest nie do końca halo, jeśli muszą za dużo od siebie odpoczywać. Nie wiem, może powiem coś takiego banalnego i coś, co wszyscy tutaj prychną w większość, ale mi się wydaje, że miłość rozwiązuje większość problemów tego świata na dobrą sprawę i nawet nie tylko miłość do drugiego człowieka, w której, no tak mówiąc bardzo ogólnie, mam tu na myśli empatię, zrozumienie, branie na siebie tego, że no, on jest taki, to taki sobie jest, wybaczanie, o, wybaczanie, empatia, różne te cechy, które można by podpiąć pod miłość. Gdyby to, to ludzie w sobie mieli, mielibyśmy cudowną cywilizację. I wskażcie mi jakąś rzecz, przy której ta miłość nie działa, źle nam robi. No, większość problemów rozwiązuje. Jeśli... No kurczę, z tą miłością to jest tak, że często ona odbija się po prostu i do nas wraca, tak po prostu, w różnych formach. I w formie takiej wsparcia, coś miłego nas spotka od tej drugiej osoby i może się to na materialne rzeczy przełożyć i nagle nie ma wojen i nagle jest chęć dialogu, może się u polityków pojawić, nagle mogą ze sobą rozmawiać, bo no... Szacunek, to też jest, można to podpiąć pod miłość, ale chciałem też powiedzieć, że miłość do samego siebie. Jeśli się dobrze czujemy sami ze sobą i godzimy się z tym, jacy jesteśmy, nie mamy ze sobą jakiegoś problemu wielkiego, to też, no tak mówiąc w cudzysłowie, miłość do siebie, no nie mam tu na myśli jakiegoś narcyzmu. Różne te takie cechy, nastawienie pozytywne, może to jak tu piszecie, może to jest lepsze słowo, to rozwiązuje większość problemów tego świata, nie? Nie ma skąpstwa,
1: ja myślę,
0: nie ma
1: kompromis.
0: Wykorzystywania. Ale to też pod to podpinamy, ten kompromis. No jak jest miłość i szacunek do drugiej osoby, to jest tak. Też i kompromis, nie?
1: I wtedy, wiesz, jeżeli w ogóle przyjmujesz do siebie kwestię kompromisu, to faktycznie, jeżeli chodzi o związek, to zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować. To po prostu się rozwija. Natomiast w momencie, kiedy każdy szarpie swoją kołdrę na swoją stronę, no to nie ma szansy takie małżeństwo i my się tak też zachowujemy wszędzie, prawda, bo nie jesteśmy w stanie przyjąć jakichś kompromisów, tylko jeżeli już jestem przeciwko LGBT, to tak na śmierć i życie nie pozwolę im na to, żeby oni normalnie funkcjonowali. No dlaczego nie pozwolisz, żeby normalnie funkcjonowali? No to ci to przeszkadza, prawda?
2: Ja jestem znawcą mowy i słów i wyrazów i tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, nie bój się używać słowa dobrobyt, bo to jest dobre słowo, nie musisz uciekać w dobrostan, dobrobyt.
1: Wolę dobrostan.
2: Wiem, dobry ale byt. To, co ty chcesz uciekać, to bogactwo i zamożność, ale dobrobyt jest dobry jak najbardziej, bycie w dobrym stanie. A druga, kompromis. Nie używaj słowa kompromis, tylko raczej ustępstwo, ugoda, porozumienie, bo kompromis chyba ma na przykład w mowie angielskiej słowo, że to jest takie degradujące. Kompromis, czyli taki, to jest słowie zgniły kompromis, że coś tracisz, a to nie, to...
1: Ale tracisz, właśnie o to chodzi, że...
2: Zyskują przez to.
1: Że żeby tobie było, żeby dobrze, ty też musisz coś oddać. Nie może być tak, że tylko bierzesz.
0: Żeby coś dostać, trzeba dać, żeby wyjąć, trzeba włożyć i tak dalej. Takie prawa, proste prawa.
2: Nie tracisz na tym, tylko się wydaje, że tracisz. Tak naprawdę zyskujesz więcej jutro czy za rok na przykład.
1: Znaczy ja, wiesz co, mówiąc dobrobyt, miałam na myśli raczej posiadanie pieniędzy, bo
2: To nie ma tego znaczenia.
1: Są ludzie, którzy, znaczy, dlatego ja jakby rozdzielam, że dobrobyt to jest tylko i wyłącznie to, że posiadamy i nic nam nie grozi, posiadamy dużo pieniędzy. Natomiast dobrostan to jest wtedy, kiedy ja oprócz tego, że posiadam jakieś środki do życia, to ja się czuję szczęśliwa, a czasem te mniejsze środki do życia, ale to, że ja się czuję szczęśliwa, są znacznie ważniejsze niż posiadanie czegoś i oddawanie swojego życia, żeby posiadać to coś.
2: A drugi wątek, do którego chciałbym się doczepić tu, to jest to, że nasze młode pokolenia jesteśmy szkodliwie, błędnie wychowywani na egoistów, którzy wchodząc w związki małżeńsko-płciowe, heteroseksualne, ale pewno inne też, uważamy, że my po to się pobieramy z tym drugim naszym małżonkiem, żeby nasze, moje cele były realizowane, żebym ja był szczęśliwy, szczęśliwa w tym małżeństwie. Nie ma takiej postawy, że wchodzę w związek małżeński z tą osobą, biorę ciebie na męża, żonę, żebyśmy oboje byli szczęśliwi, tak? To jest niby drobna różnica, ale ta drobna różnica rozwaliła niejedno małżeństwo właśnie, że ludzie nie mają w podświadomości głęboko takie zakodowanej myśli, że jestem z tym drugim człowiekiem po to, żebyśmy oboje sobie dostarczali szczęścia w naszej drodze życiowej.
0: Tak więc jakby tak podsumowując ten temat sekretu i potęgi myśli, podświadomości i tak dalej, myślę, Czesiu, że jeśli cię życie trochę przytłoczyło na przykład, jeśli jesteś zniechęcony, krótko mówiąc, jeśli liczysz, że zdarzy się jakiś cud, że będziesz czegoś bardzo pragnął i to się spełni, to raczej bym był tutaj ostrożny z takim myśleniem. Moim zdaniem to działa, tylko to jest o wiele bardziej złożone i trochę na czym innym to polega, nie? Że samo myślenie niekoniecznie. Ale to, jak będziesz myślał o innych, o sobie, co będziesz miał w głowie, czym nakarmisz swoją głowę, która jest jak gąbka, nie? To wszystko ma bardzo duże z kolei znaczenie, ale nie wierzyłbym w takie jakieś czary, że samo myślenie przyciągnie do ciebie jakąś sytuację. Raczej bym to inaczej widział.
1: Ja jeszcze tylko powiem, że nie wiem, czy słyszeliście słowa Jobsa, który umierając stwierdził, że zmarnował swoje życie. I ktoś by powiedział, no tak, no miał 7 miliardów, no osiągnął niewiarygodny sukces, a on uważał, że zmarnował swoje życie, bo nagle zdał sobie sprawę, że to wszystko nie ma sensu w momencie, kiedy nie masz bliskich koło siebie, nie masz szczęśliwego życia rodzinnego, nie masz, nie cieszysz się przyrodą, nie robisz rzeczy, które są niesamowite. Nagle okazuje się, że te wszystkie pieniądze i te wszystkie sukcesy zawodowe są nic nie warte w obliczu śmierci.
2: Tak jest. I tutaj chciałbym się wtrącić, Jolu, też poruszyć ten wątek, którego nie mogłem poruszyć, ale zanim to powiem, to chciałbym do sekretu powiedzieć, że to jest oczywiste, wydaje mi się, to powinno być jakby domyślnie traktowane, że wiadomo, że jeżeli nie zamierzysz sobie w planach swoich, że coś osiągniesz, no to wiadomo, że nie osiągniesz tego, to ten złoty medal na olimpiadzie do ciebie nie przyjdzie sam, skoro go nie chcesz i nie dążysz do niego w swoich planach i myślach. Czy jakieś ukończenie studiów wyższych, czy zawarcie udanego związku małżeńskiego, to jest oczywiste, że w tym zakresie sekret jest słuszny i prawdziwy, że trzeba chcieć coś osiągnąć, na przykład założyć szczęśliwą rodzinę z trójką dzieci. To trzeba chcieć tego. To po prostu żyjąc z dnia na dzień, tak samo to do ciebie nie przyjdzie. Ale są ograniczenia tej teorii, że no są pewne zakresy, w których możesz sobie marzyć, ile chcesz, a i tak to do ciebie samo nie przyjdzie, bo są ograniczenia w przyrodzie. A co do tych... tego szczęścia na podstawie właśnie tego Steve'a Jobsa, to ja chciałem powiedzieć, że jeżeli prawdą jest, że faktycznie światem rządzi, czy ma zasoby większą, ogromną część, ileś tam tysięcy ludzi, to ja uświadomiłem sobie niedawno, że to jest najlepszy dowód, że ludzkością rządzą nie ludzie dobrzy, mądrzy i zdrowi, tylko po prostu grupa skrajnych psychopatów. Socjopatów, psychopatów. Dlaczego? Ponieważ zwykłemu, zdrowemu człowiekowi do szczęścia, do dobrobytu wystarczy ileś? 100 tysięcy złotych, milion, 100 milionów. Koniec. Dalej już ilość pieniędzy nie zamienia się na ilość szczęścia, z wyjątkiem psychopatów. No. Tylko psychopata mający 4 biliony dolarów chce mieć jeszcze kolejne 10. Normalny, no tak, zdrowy człowiek nie chce mieć 10 kolejnych bilionów na koncie.
0: Tak, jest to zdecydowanie jakiś rodzaj szaleństwa, ale też myślę, że człowiek, który jest poukładany, ma wszystko w głowie ok, to też często nie jest zdolny do tego, nie nastawia się, nie mieści mu się w głowie, że jego życie będzie wyglądało tak, że będzie musiał poświęcić ileś tam innych osób. To jest trochę, przypomina mi się takie anime, film animowany japoński, gdzie jeden z bohaterów dostał taką wizję, jak może zdobyć władzę, bo on bardzo pragnął zostać kimś wielkim, zdobywcą. I została mu przedstawiona wizja, że będzie musiał zbudować most do tego swojego wymarzonego zamku z ciał, po prostu z trupów swoich kompanów też, z ludzi, którzy go otaczają. I coś w tym jest, że trzeba się nastawić, że jeśli chcemy być drugim Rockefellerem czy innym Rothschildem, to zbudujemy taką drabinę, most do tego naszego zamku z trupów. To jest, bez tego się, przypuszczam, nie da. Musisz tu kogoś zwolnić, tu kogoś się tam pozbyć.
3: Skrzywdzić.
0: Tak. A nawet w skrajnych przypadkach zlikwidować, wynająć jakiś tak. tam oprychów, bo on ci przeszkadza. I ci ludzie stopniowo, krok po kroku się do tego przyzwyczajają i zaczynają z tych ciał innych budować sobie wieżę, po której się wspinają ku karierze. Ale tutaj w końcu Czesio napisał coś mądrego, że w zasadzie to chodzi o nawyk, o dobre nawyki. Myślę, że dobre nawyki, i to mówię jako osoba składająca się ze złych nawyków samych, no myślę, że to właśnie jest klucz, nie? Wyrobienie sobie dobrych nawyków w życiu, które nas prowadzą, które tworzą nam fajną ścieżkę prostą do celu później, a inaczej to mamy dziury, droga się urywa, nie wiemy, gdzie iść. Dobre, tylko jak wyrobić sobie dobre nawyki? No przez trening po prostu i może właśnie przez odpowiednie myślenie, nie? Słuchajcie, ja was na chwilkę tu zostawię. Na pewno sobie dacie radę, a ja sobie szybciutko zrobię kawkę, dobrze? Nie pogniewacie się?
1: Nie.
2: Nie, no krawie, tylko mnie nie zostawiaj z Jolą, no
0: tylko,
2: nie.
0: Tylko nie psoć, Kunrad, Jola ma męża.
2: Spełni się moje życzenie, sekret działa, przekonałeś mnie, bo ja marzyłem, prosiłem Enkiego, Enki, ta Jola jest taka fajna, wspaniale mówi, mądrze, jak się z nią skontaktować, no i teraz jestem z Jolą sam na sam w audycji, mały mikrofon.
1: Pytaj.
2: Nie, no Jolu, ja szczerze powiem, nie znam wszystkich twoich poglądów, ale odkryłem Młynkiego, że mówisz bardzo wiele zdroworozsądkowych rzeczy. Czasami przegadujesz to zbyt ekonomicznie, bo większość tego ludzi chyba nie rozumie, ale chciałem zawsze właśnie zetknąć się z człowiekiem, który jest realistą właśnie co do ekonomii w Polsce przynajmniej i na świecie. Także no zazdroszczę ci, że przeniosłaś się na wieś, bo dla mnie to jest właśnie dobrobyt. Nie uciekać ze wsi, tylko się przenieść na wieś. Ludzie właśnie gonią za pieniądzem w mieście, jak szczęście jest w ich zasięgu na wsi.
1: Wiesz co, no, my z mężem żeśmy robili cały czas takie w życiu zwroty, które pozwalały nam na życie takie, żebyśmy jeszcze coś z tego życia, jak ja mówię, złapali. I oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i czasem wydawało się, że za mało, no ale w pewnym momencie też na przykład żeśmy sprzedali firmę elektroniczną, zajęliśmy się nurkowaniem po to, żeby móc oglądać świat, po to, żeby zwiedzać ten świat i podwodny, i nad wodą, po to, żeby się cieszyć życiem, bo to jest to, co my też bardzo często zapominamy, ale ludzie starsi mają tą mądrość już i ponieważ młodzi nie chcą słuchać, to nie rozumieją tego, co mówią ludzie starsi, że trzeba żyć na bieżąco, bo tego potem może nie być, albo może nie być już sił i nie zrealizujemy takich rzeczy, które nas rozwiną, a właśnie oglądanie świata, zajmowanie się jakąś pasją, to są rzeczy, które po prostu rozwijają człowieka.
2: Ale wiesz co, mnie się wydaje, że to też jest jakby przereklamowane. Na przykład zwiedzanie świata. To znaczy, że musimy wyjechać do Egiptu, czy tam nie wiadomo gdzie, do Tajlandii, do wymyśl sobie, do Tunezji Polacy jeździli. Tam był zamach jakiś i Polaków tam też to dotknęło. W każdym razie, a dlaczego by nie w pobliskie lasy na grzyby, czy w polskie góry, polskie morze, nie, rozumiesz, do polskiego parku narodowego. Co to jest jakaś gorsza, jakaś wyraźnie gorsza przyroda? Czy ten zachwyt nad zachodzącym słońcem, nie wiem, na greckiej wyspie będzie aż tak, wiesz, bardzo lepszy niż zachwyt nad zachodzącym słońcem nad polskim jeziorem? Rozumiesz, ludziom jakby ten rynkowa gospodarka wmawia, że muszą wydać pieniądze i wyjechać gdzieś daleko, żeby czegoś miłego doznać. A to nie jest prawda. Można właśnie cieszyć się życiem i zwiedzać świat w pobliżu. I to też da wiele przyjemnych wspomnień, bo tak naprawdę, wiesz, to ludzie, z którymi przebywamy, mogą dać nam wiele miłych wspomnień i nie musimy aż gonić na drugi koniec świata.
1: Znaczy, wiesz co, na pewno tak. I tu się z tobą całkowicie zgadzam. Natomiast ja też jestem za tym, żeby realizować jakieś swoje młodzieńcze marzenia. I na przykład moimi marzeniami było zobaczyć pewne miejsca na świecie. I jak pamiętam, miałam 18 lat, dostałam taki piękny album o Syberii. No i takim jednym z moich większych marzeń było pojechać na Syberię, co udało mi się zrealizować. I zobaczyć, jak wygląda tajga, zobaczyć, jak wygląda Bajkał, jakby poczuć tą przyrodę, poczuć ogrom tej przyrody. I ja po prostu szłam jakby takim szlakiem swoich marzeń, wychowana na przykład na Fidlerze, ryby śpiewają w Ukajali, czyli o do rzeczy Orinoco, również postanowiłam to zrealizować i pojechać tam i zobaczyć to, jak wygląda Orinoco, i pobyć chwilę w dżungli, tam, gdzie tylko jako dziecko czytałam o tych przeżyciach Fidlera. Więc ja jestem za tym, żeby realizować swoje marzenia, bo to też zostawia bardzo taki duży ślad. Widzisz, jak inni ludzie żyją, masz swoje spostrzeżenia. Widziałam, jak żyją Majowie. Przejechałam przez cały Meksyk od Atlantyku po Pacyfik, oglądając nie tylko te stare miasta Majów, ale i nowe wioski Majów. Uczestniczyłam na przykład w mszy Majów, która była dla mnie zaskakującą rzeczą, ponieważ w kościele, słuchaj, to był w ogóle niesamowity kościół, cały wyłożony igliwiem, codziennie świeżym, żeby pachniało, i były składane ofiary przez tych Indian. Oni tam składają ofiary w postaci Coca-Coli, wody, kurczaka albo czegoś innego. A mimo wszystko są pseudochrześcijanami, więc zobaczenie tej kultury jest bardzo ciekawą rzeczą i też daje ci zupełnie inny pogląd na świat, tak? I zupełnie inaczej ten świat zaczynasz odbierać i widzieć. Więc ja jestem za podróżami. Uważam, że nie ma nic lepszego niż podróże.
0: Ja myślę, że to jedne z tych doświadczeń, które nas po prostu programują, ale tak na plus oczywiście i w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Musimy swoją głowę zaprogramować, tylko to się nie da zrobić tak, że sobie będziemy o czymś tam myśleć długo i się zaprogramujemy. Oczywiście są jakieś tam techniki medytacyjne i tak dalej, ale to, co naprawdę z pełną siłą nas potrafi przeprogramować, to raz, że właśnie bywanie w różnych ciekawych miejscach, poznawanie innych kultur, przełamywanie się, zobaczenie na własne oczy czegoś, bo wtedy nasz mózg dostaje naprawdę silne bodźce, które wchodzą nam do głowy. One, to nie jest... Mózg nie tak łatwo się daje oszukać, wydaje mi się, że my sobie coś wmówimy, będę sobie powtarzał, gdzie 100 razy dziennie jestem zwycięzcą i się stanę nagle zwycięzcą. Nie, nie stanę się. Ale może staniesz się zwycięzcą, jak popodróżujesz po świecie, bo nabierzesz odwagi do podróżowania, do przemieszczania się, do poznawania, do kontaktu z innymi ludźmi, bo się tak przymusisz do tego i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zaprogramować się trzeba też umieć, prawda?
1: Słuchaj. Ale to widzisz, no, to ma też coś wspólnego z sekretem, tak? To było moje marzenie, a więc dążyłam do tego. Była intencja, ale również dążenie do tego, żeby to zrealizować.
2: Ale słuchajcie, po pierwsze kontruje Krawca, ależ oczywiście, że mózg ludzki daje się bardzo łatwo i bardzo znakomicie oszukiwać. Wiedzą o tym handlowcy, dyrektorzy działów reklamy, cała branża filmowa i wszystkie inne branże, które żerują na... I politycy oczywiście.
0: No czy propaganda, żerują... czy populizm, no jasne. Tak. Ale to mówimy, wiesz, w niektórych sytuacjach tak, a w niektórych nie. No,
2: tak, masz rację.
0: Znaczy, mi się wydaje, że po prostu łatwiej jest nas zaprogramować, jak te bodźce wychodzą z zewnątrz, a nie jak sami się czymś tam bombardujemy, że się naoglądamy filmów, czy będziemy długo o czymś myśleć, czy medytować. To jest po prostu ciężej o wiele, bo mózg sobie jakby zdaje sprawę. My sobie sami zdajemy sprawę, że to są... Że programujemy się. To programowanie musi następować jakby tak bez naszej świadomości. My nie możemy się nastawiać, że o, będę się programował, tylko to musi tak w naturalny sposób do nas jakoś docierać i najlepiej z zewnątrz.
1: Ja jeszcze tylko słowo powiem, bo słuchajcie, jest bardzo, ja to nazywam słomiany ogień. Jest bardzo dużo ludzi, którzy na przykład mówią, że ja bym chciał to i to, ale nic nie robią w tym kierunku. A tu jednak trzeba podreptać w tym kierunku. Ja na przykład jestem osobą do bólu konsekwentną w realizacji takich właśnie postawionych sobie celów, że ja sobie wyznaczam cel i ja do niego po prostu dążę. I to też jest chyba, że nie da się zrealizować czegoś, jeżeli człowiek nie zrobi pół kroku w tym kierunku.
2: Krawiec, ty powinieneś mnie zrozumieć, bo się znasz na filmach. Ja sobie uświadomiłem tą sprawę, bo mnie się też nie mieściło, że ludzie mogą być, mózg ludzki może być psychologicznie tak łatwy do manipulacji, aż w końcu odkryłem manipulację filmową. Otóż ludzki mózg w pewnym sensie zatraca zdolność rozróżniania rzeczywistości od fikcji. I teraz jako filmowiec wiesz o tym, że ludzie idą do kina na horror albo na melodramat jakiś wzruszający, tam nie wiem, kurde, nie chcę już wymyślać. I słuchaj, płaczą na filmach, bo ktoś tam, aktor upadł na podłogę i powiedział, umieram, i umarła, a tam jego narzeczona czy coś zaczęła płakać i cała sala kinowa płacze. Mimo że wszyscy wiedzą, że to jest bzdura, że ten aktor nie umarł, on żyje. W ogóle ten pan Wołodyjowski, to wszystko, to jest zmyślone przez autora scenariusza. Albo horror. Ludzie się panicznie boją, bo ten wilkołak, czy tam jakiś Freddy Krueger, wiesz, oj, on wyskoczy tam za drzwi i mnie zabije i ludzie płacą pieniądze, zarobione dniówki, żeby pójść i się bać, wiesz, żeby się oszukiwać swój mózg fikcją. Wszyscy wiedzą, że to jest fikcja. A
0: nie,
2: mózg
0: to ja bym przepraszam, że ci przerwę. Myślę, że trochę tak spłycasz, bo to wiesz, bo ty to przedstawiasz w takiej humorystycznej formie, ale to ma... Zgadzam się z tobą, że działa to, że jakby film potrafi nas bardzo mocno do czegoś przekonać, ale to trzeba zbombardować widza odpowiednimi bodźcami, które mu powiedzmy odpowiadają i bazować na skojarzeniach, łączyć ze sobą w sposób umiejętny różne rzeczy. No to cała sztuka jest, nie? Jak zrobić film, który ma w sobie cechy propagandy.
2: im lepiej film zrobiony, tym ludzie mają większą satysfakcję, że się fajniej oszukiwali przez 2 godziny w kinie, nie? Że pieniądze dobrze wydali, ale fajnie mi oszukiwali mój mózg, że coś się działo, że w galaktyce far, far, da, daleko, daleko w galaktyce coś się działo, a tak naprawdę jest to kompletna fikcja, ale fajnie zrobili, dałem się nabrać na to znakomicie. A co do Joli, chciałem jeszcze powiedzieć, Jolu, tak, masz rację, podróże to i tamto, kształcą, rozwijają, tylko jest, ja mam na to spojrzenie ekonomiczne, że dopóki było iluś tam tysięcy ludzi i w milionach liczyliśmy ludzi, no to jak któryś z jaśnie panów miał na tyle pieniędzy i wybrał się ze swoją świtą do Italii, żeby tam zaznać piękna renesansu włoskiego i tak dalej, to było okej. Ale kiedy to się stało masowe i miliony ludzi, miliony, setki milionów latają i palą paliwa kopalne samolotami po całym świecie, z jednego końca globu na drugi, to po prostu zaczyna zagrażać naszemu środowisku i zużywamy zasoby tej planety, które mogą nam się przydać w przyszłości za 400 lat, w ciągu następnych 40 lat. I po prostu jest to szkodliwe na dłuższą metę.
1: Nie odmówię ci racjonalnego myślenia. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, to powiem ci, że to cudowne, że ludzie się potrafią tak zaangażować w film, że się rozpłaczą. Ja miałam ten problem, że długi czas nie angażowałam się w firmy. Tak się złożyło, że pierwszym moim zawodem, ja skończyłam organizację jeszcze produkcji filmowej telewizyjnej, byłam szefem produkcji działu filmowego w telewizji. I jakby film, oglądałam filmy nałogowo i zawodowo. Oglądałam po 10 filmów dziennie, bo musiałam. I stąd nie pamiętam już nawet tytułów. I w pewnym momencie ja faktycznie nie reagowałam na te filmy. Dopiero wiele lat po już odejściu od tego zawodu rozpłakałam się na filmie. No i stwierdziłam, że wreszcie wynormalniałam.
0: Dobra, kochani, zrobimy przerwę.
1: Wietrzymy. Wietrzymy.
0: Wietrzymy antenę, jak to się pięknie mówi w radiu. Wietrzymy. Tak jakby słuchacz
2: bardzo
0: śmierdział.
2: Przyjemnie. Dziękuję ci bardzo, Krawiec, że zostawiłeś mnie z Jolą sam na mikrofonie tutaj, bo to jest spełnienie mojego sekretnego marzenia.
0: Twój sekret.
1: Dziękuję. Dziękuję wszystkim bardzo.
2: Gdzie można by obejrzeć ten film Sekret? Czy na YouTubie, czy na innych
1: jest
2: platformach?
1: Jest na YouTubie.
0: Jest chyba na YouTubie, tak, tak, tak.
1: Tak. Możesz... Życzę wszystkim dobrej nocy. Krawiec, ja tam jeszcze pozwolę sobie na słówko, wysłałam ci pewien filmik, jakbyś tak zobaczył go. Ciekawa jestem, co powiesz na antenie.
0: A gdzie wysłałaś?
1: I na maila.
0: Na kontakt małpa Nocne Radio?
1: Chyba tak.
0: To zobaczę, czy tam, czy doszło, jak coś, to potrzeba mi podeślę.
1: Ciekawa jestem, bo to też chyba jest temat na jakąś audycję. Ja już kiedyś to poruszałam u Enkiego. Mm-hmm. Życzę wszystkim dobrej nocy. Cześć.
2: A ja życzę tobie wielu też udanych podróży, tak?
1: Nie, ja już nie. Ja już nie jeżdżę. Ja już teraz siedzę w domu.
0: Ale spokojniutko. Jola sobie teraz odpoczywa. No, ale wszystkim tak życzymy ciekawych doznań, dobrych intencji i w ogóle. Trzymaj się, Jolu. Dzięki za telefonik. Pa, pa.
1: Dzięki, dobranoc.
0: Hej.
2: Dobranoc.
0: No, tobie też, Konradzie. Hej, hej. Dobranoc. Cześć, cześć, cześć. No i zostałem sam, jak ten przysłowiowy palec w dupie.

O tu niektórzy piszą o swoich różnych tam przykrych doświadczeniach. No tak to jest, że nas różne przykre rzeczy, które się w życiu przydarzają, bardzo mocno programują, bo to jest naturalne, że nabieramy odruchu obronnego potem, jak pojawia się podobna sytuacja. Już dmuchamy potem na zimne, bo się boimy. Mamy po prostu, mózg sobie tam kojarzy. Podobne. Uwaga, alarm, włączyć alarm. W zasadzie, jak tak się zastanowić, to dosyć prosty jest schemat tego, jak patrzymy, jak, nie wiem, ludzie dla mnie to są dosyć przewidywalni. Jak już kogoś znam, to zawsze wiem, jak zareaguje. Nawet po ruchu ciała można często poznać, co kto tam sobie myśli. Jak ktoś jest na przykład wystraszony, to od razu po nim, ktoś, kto jest dobrym obserwatorem, zaraz to zobaczy, nie? I też idziecie sobie gdzieś w ciemnej uliczce i stoją jakieś typy, nie? No i typy potrafią takie rzeczy odczytywać, jak sztywnieją wam nogi, jak wam się, jak odwracacie głowę albo się patrzycie w ziemię, od razu widzą, o, ofiara, jedziemy z nim, nie? A czasem można charyzmą naprawdę wiele zdziałać. Znam taką sytuację kiedyś, to kolega mi opowiadał. Pod knajpą stał sobie koleżka tam z odtwórstwa, jeden jegomość. Mały, taki blondynek, śmieszny, brudka, wyglądał trochę jak podobno, bo ja nie znam typa, jak taki wiking, 13 wojownik z Banderasem, taki film jest, i tam był taki jeden mały właśnie wiking, śmieszny taki trochę. I jeden typ do drugiego tam coś furał, coś tam się coś tam sapał, i wychodzi ten blondasek mały, nie? I tamtego pcha, tego co tam robił jakieś dymy, i tak go popchnął, czego chcesz od mojego kolegi? I z takim uśmiechem na gębie po prostu, czego chcesz od mojego kolegi? Odejdź, człowieku. I tak go pcha, tamten większy od niego o głowę, i tamten zdębiał, nie? Po prostu spękał, bo zobaczył, że on jest tak pewny siebie, zadowolony po prostu, tak go pchnął po prostu, spadaj koleś, co chcesz od mojego zioma, no co, i go tam pcha go, i tamten zdębiał, no to ile można charyzmą zdziałać, nie? Ale to nawet takie sytuacje, no to ja tu już podaję takie sytuacje, gdzie już się pojawia jakaś tam agresja, jakaś tam rywalizacja. Ale można też faktycznie chyba nie przyciągać kłopotów, też no odpowiednio się zachowując, a to wynika z tego, co mamy w głowie też głównie. Czy jesteśmy wyluzowani, czy spięci, czy dążymy do konfrontacji, czy nie, czy jesteśmy no tacy, czy owacy. A ja mam teraz trochę stresa, bo dzisiaj dostałem artykuł o tym, że tip and donation komuś tam nie wypłaciło przy zbiórce charytatywnej 20 tysięcy. Co jakiś czas dostaję sygnały, że ktoś tam czeka. No NKiemu też nie wypłacili chyba do dzisiaj paru stówek. No mi na razie wypłacili mi wszystko, no ale mam zlecone to, co sobie tam uzbierałem, to co ciężko wyżebrane od was pieniążki. No i tak się trochę trzęsę, że mi nie wypłacą. No to też właśnie parę stówek już jest. No i się trochę martwię, no ale będę tam w razie czego interweniował, pisał jakieś groźby, że czy mam państwu wysłać wezwanie do zapłaty, czy od razu skierować sprawę do mojego prawnika? He? Przepraszam bardzo. No będę walczył, no nie odpuszczę. Radio o ludziach niewyjaśnionych. Grzesiek pisze. Ja cię zaraz wyjaśnię, Grzesiek. Ja cię zaraz wyjaśnię. A jak najlepiej wpłacać? PayPalem w tej chwili, bo PayPal działa bez zarzutu. Więc nawet przez tip and donation możecie tam wybrać PayPala i coś rzucić na tacę. To wtedy jest najpewniej w tym momencie. Sam nie wiem, czy namawiać tutaj do wstrzymywania się. Myślę, żeby się przerzucić na Tipli,
teraz, ale ktoś mi z kolei, to Enki mi chyba mówił, że trzeba tam dać swój NIP i jakieś faktury VAT wystawiać. Przepraszam bardzo, ale żeby fakturę VAT wystawiać, to ja się nie znam, to trzeba działalność mieć, tak? Czy coś takiego. Nie wiem, ale z kolei Potrzeba mówił, że nie widział nic takiego tam w regulaminie, no więc nie wiem, ktoś się orientuje, jak to jest z tym Tipli przez 2P i Y na końcu? No, tych platform niby trochę jest, ale słyszałem, że różnie to tam też bywa, no. Kurczę, ciągle jakieś piramidy ludzie tworzą. Ten tego oszukał. Zresztą jeden z twórców tego Tip and Donation już potem odpowiedział na Twitterze, że zaskakująca była to nieco odpowiedź, bo na zarzut, że nie wypłacił 20 tysięcy, odpowiedział, mieliśmy ciężki rok i nas też zrobiono w chuja na 400 tysięcy i mamy ciężko teraz. Może jest tak, że oni tak po prostu, wiecie, jak taki biedak, który ma długi i się napożyczał, tu temu da skupki na kupkę, to ten bardziej krzyczy, to temu damy, ten się nie odzywa, to nie chce, czeka. No wiecie, jak to jest, nie? Ktoś wkleił na wykopie siedzibę tej firmy, to taki jakiś barak, znaczy taki murowany domek, przybudówka taka jakaś z kratami w oknach, takie, że no nie wiem, jak garaż jakiś na motor stary na wsi, taki jakiś, albo nie wiem, chlewik u Kononowicza, to tak to wyglądało, nie? No super w ogóle. Ja wiem, że to nie trzeba od razu biurowca wynajmować i tak dalej, no ale to nie wróży najlepiej, więc jeśli ktoś się tu zastanawia, no ostatnio Bajtowi tam doradziłem, żeby sobie w końcu założył te donaty, założył, no i to też to Tip and Donation. Uciekaj, chłopie, uciekaj. No tak więc może być trochę sytuacja, że w tej chwili sobie najwięcej zarabiają na patostreamerach i Daniel Magical finansuje wypłaty i to, co przyjdzie od Daniela Magicala, to temu trochę damy, temu... I faktycznie zauważyłem, że szybciej mi wypłacali mniejsze kwoty, jak dawałem zlecenie wypłaty. Te jakby zleciłem sporo czasu później, a wcześniej przychodziła jakaś tam stówka, a już tam na 300 to czekałem około 2 tygodni, nie? No więc trochę dramat. Tipli się chwali, że wypłaca od razu, więc... No nie, no zmienię na 100%, ale no... Bardzo chciałbym, żeby mi wypłacili te pieniądze, które zleciłem do wypłaty. No nie jest, będę w razie czego groził, straszył i pewnie w końcu dostanę. No. Zagrożę, powiem, jestem z wielkiego medium, które ma olbrzymie zasięgi, proszę pana, ja wam tak koło dupy zrobię, że wam w pięty pójdzie, proszę pana. I pan nie wiesz, kto ja jestem, proszę pana. I ja pana zniszczę, proszę pana. I pan nie wiesz, kogo ja znam, proszę pana. Mówi coś panu nazwisko Morawiecki, proszę pana. Może się wystraszą. W razie czego naślę was i napiszę tylko tu gdzieś tutaj, wyślę do was wiadomość, do słuchaczy kochanych, wiecie co z nim zrobić. I jak tak wyślemy listy, to może się wystraszą. Nie no, ja muszę te pieniądze dostać, one mi są potrzebne. W jaki oni sposób mają długi? Przecież nie mają żadnych kosztów, tylko kasują procent od datku. No tak. Też to właśnie wiele osób zadaje to pytanie. Jak można się przy tego typu interesie zadłużyć? No ale kluczem do rozwiązania tej zagadki może być właśnie to, że ich ktoś faktycznie zrobił w ciula na te 400 koła i stąd mają długi, nie? I sobie je teraz stopniowo spłacają i brakuje im. No bo... Gdzieś dzisiaj, jak szukałem alternatywnych platform do donate'ów, to natknąłem się na filmik, jak wysyłać fejkowe donate'y. To może ktoś w ten sposób robi wały, że po prostu nawysyłał donate'ów jakichś tam fejkowych i kazał sobie wypłacić, oni powypłacali coś takiego, jakaś taka, wiecie, zorganizowana akcja jakichś troli, oszustów. No dzisiaj to internet daje duże pole do popisu, jeśli chodzi o oszustwa. Musisz siebie cenić w radio tak, jak siebie cenisz jako grafika, więc przestań gadać o żebraniu.
Aha, o to chodzi, żebym... Ale przecież już tłumaczyłem, że ja to tak w żartach trochę, nie? Mówię, że ciężko wyżebrane pieniądze. To mam takie czasami ciężkie poczucie humoru. Nie, wyjaśniałem to przy okazji rozmowy z Jusim bodajże, że traktuję to jako dobrowolną zapłatę za robotę w zasadzie. No, nie inaczej. Ale to lubię widzieć siebie jako żebraka. No, być może. Dobra, zrobimy jakąś przerwę muzyczną, jak jakieś nocne marki będą miały ochotę jeszcze pogawędzić ze mną na jakieś ciekawe tematy. To zapraszam po przerwie muzycznej. Mogą być zupełnie inne temaciki. Wszystko zależy od was, to wytworzycie to radyjko. Ja tylko jestem takim łącznikiem, DJ-em, wodzirejem albo wudzirejem bardziej. Chociaż dzisiaj nic, znowu nic, nie piję. Się rozchoruję od tego niepicia.

Danusia się pojawiła. Proszę, proszę bardzo. Cześć, Danusia. Wiedziałem, że ten utworek przywoła Danusię, bo Danusia lubi tą piosenkę akurat. Tyle wiem. Może dlatego, że sama kiedyś była gwiazdą.

Venmo, to nie znam, sobie zapiszę do donate'ów. Muszę znaleźć jakąś platformę dobrą i teraz tym razem chcę się dobrze zastanowić nad wyborem.

No mówię, że kiedyś była, nie jest nic obraźliwego, no bo już zakończyła Danusia, z tego co wiem, karierę. No to się mówi, że była, no. Psycho zawsze tu troluje, podpuszcza i mnie denerwuje. Dostaniesz bana i się skończy. Babci sranie, się zacznie biegunka dziadka. O, spokój tam. Gwiazdy też umierają, zauważył rezolutnie zapisawszy. No umierają, umierają, no często młodo, ale żyją intensywniej za to i mocniej błyszczą. Może dlatego się mówi gwiazdy, bo błyszczą, błyszczą, błyszczą i przygasają. Są też gwiazdeczki, które tylko błysną i... A są też takie pradawne gwiazdy, które coś zgasnąć nie mogą, jak, nie wiem, jak Maryla Rodowicz. Znowu ją tam zapraszają cały czas do TVP i już się ludzie wkurzają, już weźcie tą Marylę, no co jeszcze, z kroplówką ją, na wózku ją przyprowadzicie, już dajcie spokój tej Maryli. Nie, musi być Maryla, to, bo to Maryla to jest Maryla. To mnie strasznie denerwuje, że Polacy się tak zafiksują na jednym i już będą do ustranej śmierci tej Maryli i Krawczyka słuchać, nie ma nic innego. To takie właśnie chamskie, takie chamstwo, nie? Że ja to lubię Marylę i będę Maryli słuchał cały czas, kurwa. I Cugowskiego, podłączonego do kroplówki, już taki półżywy, już taki pomarszczony. Bo do tanga trzeba dwojga. To nie jest cool, to nie jest spoko. Musi być jakaś rotacja. Za tym, kurde, Maryla hologram, tak? Propozycja. Ja nie wiem, co to jest z tymi ludźmi. No, a rozmawialiśmy sobie dzisiaj o filmie Sekret sporo i w ogóle tak o życiu, o nastawieniu, o też wcześniej o polityce trochę. O tym, jak to się na świecie kotłuje i co nas czeka. Ja jestem zdania, że nas czeka to, czego się nie spodziewamy, że nas jeszcze zaskoczy życie bardzo mocno. No tak jak zaskakiwało i już wcześniej różne pokolenia się zupełnie nie spodziewali różnych rzeczy, które wymieniałem. Proszę sobie cofnąć, nie będę się powtarzał. No, także tego. Także spodziewajcie się niespodziewanego i nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji. A ja się dzisiaj też dowiedziałem, co to jest zespół Hoovera. Wiecie, co to jest? To jest nazwa oznaczająca obsesyjną wrogość do ludzi z powodu ich seksualizmu. U osoby przyjmującej na siebie rolę wzorca doskonałości i dbającego o moralną czystość kraju, a przy tym starannie ukrywającej własną seksualność. Własna dewiacja łączy się z poświęceniem innych dla zadośćuczynienia własnym rządzom. Zespół Hoovera. No to by pasowało tak gdzieś do 50% Polaków, jakby takie zachowanie. A Kościół katolicki to pielęgnuje. Ten zespół Hoovera tak dokarmia i go tak wzmacnia. I to różne tam chrześcijańskie kościoły i islam też, i judaizm też w sumie. Wszystkie te religie, księgi są strasznie tak zafiksowane na tym seksie. To uważają za najważniejszą rzecz na świecie. I że to trzeba o tym gadać i ludzi przestrzegać i ostrzegać i nakazywać i zakazywać. A potem się dowiadujemy, że w tych sprawach to jakiś tam... A już nie będę czytał, bo kolejne są tam sprawy, że oskarżony ksiądz przeniesiony na Ukrainę, molestował dzieci i go na Ukrainę przenieśli. Jak wyszło to, o, nic nie wiedzieliśmy, jak to? Przenieśliśmy takiego księdza? No niemożliwe. Naprawdę? No to trzeba coś z tym zrobić. To błąd. Tak. Kuźwa, znów się wydało, no. Znów się czepiają te lewaki wstrętne, te żylostwo cholerne się czepia. Chcą zniszczyć nas, Kościół Święty.
Żygać się chce od tego. Dlatego przepraszam bardzo, jak słyszę Kościół katolicki, to uciekam, bo mi się kojarzy z brzydkimi rzeczami tylko. Wiem, że Bajt się nie zgodzi, który tu się pojawił. Bajt, uciekaj z Tip and Donation, bo wszyscy uciekają niczym z tonącego okrętu. Ja może jeszcze dostanę pieniądze, ale już nie wiem, czy dostanę. Komisja Hoovera, najbardziej kłamliwa banda w świecie sądownictwa, pisze Kagebierut. Ja nie wiem, czy Kagebierut to nie jest przypadkiem pekok antylichwiarz, bo on jest bardzo zafiksowany na przykład na Żydach. Podobnie jak taki nasz stały właśnie też słuchacz. No stały jak stały, ostatnio go nie widzę. Właśnie, a pojawił się Kagebierut. Czy to nie jest przypadkiem przypadek? Czy to nie jest przypadkiem przypadek? Nie kurwa sądzę. Takie zafiksowanie. Ale to wielu ludzi w sumie tak ma, że jest mocno ten temat ich porusza. O, krawiec zauważył, że jestem i postanowił mnie przepędzić chyba. O, i to... Nie, Bajt, nie możesz tak robić sobie ofiary, że ten... Że jak coś powiem teraz... Bajt ma nową teraz taktykę, że jak coś powiem niepochlebnego, że tam ksiądz molestował, jakiś przeczytam artykuł czy coś, to on... O, wściekłe ataki, chyba mnie tu nie chcą. To nie, to się nie sprawdzi, Bajt. To z nami to nie zadziała zupełnie. Musisz coś innego

niezrozumienia albo ze złej intencji. Intencja, znowu ta intencja. Zapalę se papieroska, a co? Mnie nie stać? Se kamele kupiłem, teraz żałuję, bo to drogie. Nie wiem, ostatnio różne rzeczy kupuję. Weź nie manipuluj, to nie dlatego, że przytaczasz jakieś prawdziwe informacje, tylko je tendencyjnie i niemerytorycznie komentujesz. A co było teraz niemerytorycznego? Za późno jest na takie trudne słowa dla mnie. Nie, bajt, zluzuj majty. O, i idzie sobie. Bajt, jak się obraziłeś za taką pierdołę w tym momencie, ja nie wiem, ja nic nie powiedziałem w ogóle. Jak nie chcesz mi dać mieć własnego zdania na temat kościoła i będziesz fochy robił, to tylko twoja sprawa, no to co ja mogę poradzić. Ja na pewno się nie ugnę, ani nie dam tutaj, wiesz, zastraszyć, czy jakieś szantaże emocjonalne, to nie, to zupełnie nie. A też nie powinieneś może tak się obrażać o to, że ktoś na przykład nie lubi tego kościoła, do którego należysz. Albo, że mówi o nim różne rzeczy, które tobie są nie w smak. Dzisiaj w sumie nic za bardzo nie mówiłem o kościele, to jedną jakąś tam wzmiankę i na tym poprzestałem, ale wystarczyło, wywołałem wilka z lasu, włożyłem kija w mrowisko, bajt zły. Nie da się ukryć, że nocne radio to jest trochę anty. Tutaj sporo takich osób jest, które jakoś tam nie darzą szacunkiem tej instytucji raczej. Ale oczywiście jest też miejsce dla tych, którzy darzą nawet wielką miłością. Nikt was ani tutaj nie wyprasza, ani nie będzie was jakoś tutaj dyskryminował, źle traktował. Nie, raczej nie. Co najwyżej jakiś tam złośliwy komentarzek się pojawi, no ale to wiecie, temat budzi emocje. Czyli tylko ateizm i władza świecka? No to tak wiesz, to jak tu odpowiedzieć na pytanie takie, nie? No to jest poważniejszy temat. Można by rozmawiać godzinami, no to tak się nie da odpowiedzieć prosto. Czy ma być wiara na świecie, czy ateizm i komuna? No to tak nie, no to jest takie zupełne spłycenie. Nie, bajt, no tak myślałem, że tak się pojawiłeś i się zmywasz od razu i to w chwili, kiedy akurat mi zarzuciłeś, że jestem niemerytoryczny, no jak zwykle ten sam zarzut, że niemerytoryczny i tendencyjny, chociaż za wiele nie powiedziałem, no to wywnioskowałem sobie, że się obraziłeś trochę, no to a co mam w sobie wnioskować? No. Ale jeśli tak nie jest, no to spoko. Nie zamierzam cię przedstawiać w złym świetle. Zazwyczaj cię w bardzo dobrym świetle przedstawiam właśnie i chwalę, i zachwalam, i reklamuję. I sławię. A może bajt ma zły humor dzisiaj, dobra. Jak władza świecka bez Boga, to państwo totalitarne. Jak spłycenie? Pyta Miranda. No nie, no to musiałbym się tu rozgadywać, a zawsze jak poruszam ten temat, to się kończy na awanturach, a nie mam dzisiaj ochoty na awantury. No. I na taki temat nie mam ochoty. No nie, nie będę gadał. A właśnie, że nie będę. I co mi zrobisz? Nie będę gadał o kościele, ani o władzy świeckiej, ani o władzy kościelnej, ani o papieżach, ani o religii jako takiej, ani o chrześcijaństwie jako o wierze, ani o Biblii. Nie mam dzisiaj nastroju. Zresztą, wiesz co, jak lubisz takie tematy, Miranda,

0: to znajdziesz sporo audycji w temacie. W tym właśnie. Już przecież dziesiątki razy o tym w nocnym radio rozmawiamy. Ale domyślam się, że jesteś młodą słuchaczką, stażem. Pogrzeb sobie w archiwum. Na pewno znajdziesz dużo rzeczy. Zresztą coraz mniej mam ochotę rozmawiać na takie tematy, ponieważ nie da się za bardzo kogoś tutaj przekonać do czegokolwiek. Nie da się, no, nawet jak konkrety, jak fakty, jak jakieś statystyki, to zawsze będzie, że no, druga osoba, ta po przeciwnej stronie barykady, która powiedzmy jest wierząca, identyfikuje się z jakimś kościołem, stanie na uszach, albo już nie powiem na czym, mimo że jest po 23, żeby wybronić po prostu, nie? No i zawsze znajdzie jakieś kontrargumenty, a w najgorszym wypadku zignoruje i przejdzie na jakiś inny pokrewny temat i zacznie tam wychwalać. To jest rozmowa bez sensu po prostu. Dla ludzi jest to na tyle ważne, tak to jest w nich zakorzenione, że nie ustąpią ani na jotę, nie oddadzą nawet guzika od spodni, czy jak to tam się mówi, nie? Więc to jest takie kręcenie się w kółko trochę, nie? Dyskutować to sobie można na jakieś takie tematy, gdzie jest szansa, że do czegoś się kogoś przekona, że ktoś powie, może coś faktycznie w tym jest, A tutaj to takie kręcenie się w kółko i przekomarzanie się w nieskończoność. To można, i też temat rzeka, można 5 godzin gadać, nie? Bez przerwy. No więc bez sensu. Najlepsze tematy to judaizm i apokalipsa, pisze Kagebierut. Nie da się ludzi przekonać, że istnieje zagrożenie od globalnego ocieplenia klimatu. Ludzie nie lubią zmieniać poglądów, nawet tych fałszywych, pisze Konrad. No ale jeszcze o globalnym ociepleniu to można tam sobie coś pogadać. Chociaż też mnie zawsze dziwi to takie Ktoś chyba jest chętny do zadzwonienia. Nowa osoba. No proszę. To może być ciekawe. Z Azerbejdżanu. Z Azerbejdżanu. No proszę. No. Także dajmy już spokój. Niech sobie wierzący wierzą, niech sobie niewierzący nie wierzą. Niech jeden sobie zachwyca się książką Dawkinsa, a drugi sobie czyta encykliki Jana Pawła II. I się szanujmy. Może się znajdą też tacy, którzy będą wyznawać kunradyzm 44. No ale tu mi się po prostu wydaje, że Kunrad jest niekompatybilny jakby z samą ideą religii. No bo ludzie w religii szukają jakiegoś oderwania troszkę jakby od rzeczywistości, jakiegoś mistycyzmu, a Kunrad jest zupełnie niemagiczny, reklamuje się, promuje się jako Bóg mądrości, a nie jakieś tam cuda. Zapytany o cuda od razu odpowiada, nie robię. Nie mam na koncie żadnych cudów aktualnie i nie sądzę, abym miał. Jestem Bogiem mądrości, a nie Bogiem magii, cudów, nadprzyrodzonych sił. Głoszę mądrość, wiedzę i chcę ludzi naprowadzić na pewien tor, na pewien tok myślenia. No i tak niemagiczny zupełnie, niemagiczny, niecudowny. Może w tym jest właśnie siła i w tym jest niezwykłość, że pierwszy Mesjasz, który nie rozmnaża chlebków, nie powiela rybek, nawet głupiego wskrzeszonka nie zrobi. No i co to za Mesjasz, nie? Ludzie sobie myślą i się śmieją. A ja przypominam, z Jezusa też się śmiali. O, tu ktoś reklamuje transhumanizm mi napliwa. nie powiem kto, bo nie chcę tutaj mówić, bo może sobie agent nie życzy, nie chcę dekonspirować agenta, ale tu transhumanizm reklamuje. O, zły czuwa, zły czuwa. A to jak nie dzwoni, to ja zadzwonię.
1: Dzień dobry.
0: No, a właściwie dobry wieczór, chociaż jak mówisz dzień dobry, to może ze Stanów się łączysz, albo faktycznie z Azerbejdżanu.
1: Nie ze Stanów, tylko z Zjednoczonego Królestwa, bym powiedział.
0: Aha, Zjednoczone no. Królestwo?
1: Tak.
0: To, ale to co, Wielka Brytania, czy to jest Zjednoczony
1: Królestwo? No Wielka Brytania, dokładnie w Anglii.
0: No proszę. No to bardzo, bardzo ładnie. No. Masz piękną ksywkę. Nie wiem, czy oglądałeś Kung Fury, może?
1: King Fury? Nie,
0: Kung,
1: nie oglądałem.
0: Kung Fury.
1: Nie oglądałem.
0: No bo tam był właśnie Hackerman. Taki... To jest film zrobiony trochę na modłę lat 80., ale współczesny, taka parodia trochę, i tam jest taki właśnie hacker, man, który potrafi nawet zhakować czas i przenosi naszego bohatera w czasie do ery wikingów, którzy jeżdżą na dinozaurach i karabiny mają. Taki zwariowany film. Myślałem, że może tym się zainspirowałeś.
1: Nie, szczerze, Hackerman 2137 to nie wiem, tego po prostu nic, niczego co się nie wzięło.
0: No to w każdym razie cieszę się, że zadzwoniłeś po raz pierwszy chyba do radyjka.
1: Po raz pierwszy, no szczerze, to ja nawet pierwsze co, jak zobaczyłem tylko jakiegoś tam live'a na YouTubie, pisze, że jest Skype, no to napiszę, zobaczę, nie?
0: Bardzo no i pięknie, no i tak trzeba robić właśnie. No.
1: I to te nocne radio, to od kiedy jest w ogóle prowadzone? To jest takie nowe jakieś?
0: Nie takie nowe, to już nie wiem, z 7 lat czy z 5 lat, już straciłem rachubę, 6, niech ktoś tu podpowie, psycho na pewno wie, on wszystko tam liczy, mateczki pozakładane, ale fajnie, to mnie bardzo ciekawi, że w końcu się znalazł ktoś, kto tak sobie ni z gruchy, ni z pietruchy, zobaczył, że coś jest, gdzieś tam na YouTubie się wyświetliło, zadzwonił, pięknie.
1: A co, ludzie nie dzwonią? Nie mają pary do tego, żeby odważyć się?
0: Nie, dzwonią. Nawet często dzwonią. Też nowi słuchacze dzwonią, ale to zwykle są tacy, którzy powiedzmy już słuchają jakiś czas. No, dużo mamy stałych słuchaczy. To takie, wiesz, to takie malutkie medium kameralne trochę. Powiedzmy, słucha sobie tam w porywach 150 osób max teraz. Teraz akurat coś koło setki. No i tak sobie tutaj, wiesz, znamy się, gadamy sobie o różnych sprawach na żywo, zawsze na żywo.
1: Ciekawa sprawa. Zawsze chciałem takiego podcasta właśnie samemu prowadzić. Może kiedyś też jakoś mi się uda. Nie wiem. Zobaczymy. To są ciekawe sprawy, tak rozmawiać sobie na spokojnie w nocy.
0: Dokładnie.
1: Przy blanciku.
0: No, też miłośników blancików też ci u nas dostatek, myślę, więc...
1: Tak, no to wydaje mi się, że mogłem się dogadać z ludźmi.
0: No, ba. Sam prowadzący, to nie są mu obce blanciki, ci powiem, więc...
1: Tak?
0: Jak najbardziej. Dobry blancik nie jest zły. Proszę, ja ciebie.
1: Ja to dosłownie mam hodowlę własną w domu. To jest 20 krzaków to mam.
0: To tak, wiesz... No,
1: nie można mówić o takich rzeczach.
0: Aha, ty nie żyjesz w Polsce, a to mów, to spoko, wiesz, myślałem, że w zamordyzmie żyjesz tutaj.
1: To jestem zagorzały palec, już mi tyle komórek mózgowych odjęło, że nie mam już nic do stracenia.
0: Tutaj jak się pojawiają nowi ludzie, to często mają jakieś znaki rozpoznawcze. No to już wiemy, z czego ty będziesz tutaj znany. No. Przepalony łeb.
1: Wstań. Trochę percepcja mi się dzisiaj zaburzyła po tym wszystkim.
0: Nie przejmuj się. tutaj, wiesz, nie mamy spiętej łydy ani nic takiego. Każdy może zadzwonić. Bardzo różni ludzie dzwonią też w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, więc wiesz, no, już piszą, że szczery słuchacz, że szczery. I bardzo dobrze, że szczery. Szczerość przede wszystkim.
1: Tak, a na ile brzmi lat? Takie tanko. Na ile brzmi lat?
0: 30?
1: 30?
0: No tak strzelam, bo to tak po głosie to czasami.
1: Trochę daleko. 18 lat dzisiaj. Dosłownie dzisiaj.
0: To ty pisałeś, że masz urodziny? To ty jesteś tym... to ty jesteś może Czesio?
1: Nie. Ja nic nie pisałem.
0: Bo Czesio też pisał, że ma urodziny. Proszę bardzo, wszyscy urodziny dzisiaj mają. Wszyscy mają Aspergera, wszyscy mają urodziny.
1: Piękna data.
0: Żebyś się nie stresował, że sam tutaj z Radio Opem siedzisz na antenie, to dołączę jeszcze Mariuszka, który chyba też jako pierwszy dzwoni. To dzisiaj takie pierwszaki po prostu, takie pierwszaki, dziewice radiowe same, widzicie. Fajnie, fajnie. Zaraz dołączymy. No, a dzwonimy. Coś nie odbiera. O, odebrał. Witamy na antenie.
2: Witam.
0: Cześć.
2: Witam, dobry wieczór.
0: Też jakiś taki chyba spalony Mariuszek.
1: Cześć, witam.
2: Nie.
0: Nie? A to dobrze.
2: Nie, akurat nie.
0: To dobrze, to jest zło. Narkotyki to zło. Po tym czarni mężczyźni gwałcą nasze białe kobiety i mózg się w jajko zamienia na patelni. Trzeba uważać.
1: Wszystko jest dla ludzi, no. Wszystko jest dla ludzi, tylko dla ludzi z głową. I trzeba wszystko z umiarem, nie?
0: Czy mogę się do ciebie zwracać, Mariuszku, tak jak masz napisane tutaj na Skype'ie, czy jakoś
2: tak,
0: inaczej?
2: Tak. Nie ma problemu.
0: Mariuszek, czyli Mariuszek i Hackerman dzisiaj po raz pierwszy zadzwonili do radyjka. A ty jak trafiłeś, Mariuszku, na nocne radio?
1: Przepraszam, ja jestem taki zarany.
2: A kolega coś palił?
0: No tak. No. Chyba tak.
2: Znaczy, bo ja tak siedzę po internetach, tak, ani tu nic ciekawego. I tak pomyślałem, że przeglądam YouTube'a, bo coś tak pooglądać. Mówię, może się trochę zmęczyć i pójść spać. A tak właśnie mi się wyświetliło gdzieś tam parę jakichś transmisji na żywo i tak widzę jakieś luźne gadki. Mówię, zobaczymy co to. I tak widzę, że najpierw tam jakieś osobne były, że na komentarze tam odpowiadałeś potem, że tutaj właśnie ten Hackerman wbił.
0: I... No i bardzo
2: fajnie. Tak stwierdziłem, że porozmawiać jak luźne gadki, to luźne gadki.
1: Przyjemny wieczór jest, tak? Czwarteczek w sumie. Wieczór. Rano, można by powiedzieć.
2: Wie bardzo u mnie przynajmniej, ale fakt, że spokojny całkiem.
0: Faktycznie już czwartek, kurde. Właśnie, słuchacze, dzisiaj już, bo dziś już czwartek o 21:00, niespodzianka, wraca jedna ze starych audycji, która miała długą przerwę, tak więc koniecznie o 21:00 wpadnijcie i zobaczycie, co to się będzie działo. Ja wam nic nie zdradzę, bo nie wiem, czy sobie autor życzy, no zresztą fajnie, jak niespodzianka będzie. Na pewno wiele osób będzie mile zaskoczonych, że akurat ta audycja wróciła, tak więc 21:00 wpadajcie. No, a na antenie są Hackerman i zjarany Hackerman i śpiący Mariuszek.
2: A ja nie jestem śpiący.
1: Ja mam właśnie pytanie trochę. Bo ciekawi mnie to, o czym, czy jakieś tematy są wystawiane na takie rozmowy, czy taka po prostu luźna gadka bez tematu na spontanie. Jak to wygląda? Mniej więcej.
0: A słuchałeś wcześniej audycji, czy dopiero teraz się jakoś tak...
1: Pierwszy raz jestem tutaj.
0: Są tematy, zawsze są jakieś tematy, tylko dużo jest improwizacji, tematy się często pojawiają, są tak luźno rzucane, albo zatrybią, albo nie, ale to jest audycja luźne gadki, jest audycja, są jeszcze inne audycje, nie? Na przykład z prawej strony mapy, gdzie jest sztywny jakiś temat, ustalony i prowadzący Jacek z Australii, Byte Eater go ciągnął, jest spoiler o filmach, różne rzeczy, nie? Nocny Marek tak bardziej o polityce, o aktualnych wydarzeniach, więc różnie, różnie to bywa. A luźne gadki, czyli właśnie to, co jest teraz, to audycja jest zupełnie improwizowana i wcześniej gadaliśmy sobie, przepraszam, o cywilizacji, o polityce, o filmie Sekret, o pozytywnym myśleniu trochę było, o potędze myśli, intencji, tak, no, wiesz, różne tematy. Zawsze możecie, panowie, coś zaproponować tu, żeby nie było tak, że wbiliście się i co tam, jak tam, jak sobie siedzę, nudzi mi się.
1: No tak, no wiadomo, nie, wszystko i nic. Szczerze, ja bym chciał, mnie bardzo ciekawi jakby temat tego wszystkiego, tego koronawirusa, co się otacza w tym temacie.
2: No, to ciekawe, bo jak tak pomyślałem o jakimś temacie do rozmowy, mówię, że już przyjdę porozmawiać, to też aktualnie chyba temat najświeższy do rozmowy, więc wydaje mi się, że dość popularny.
0: Sorry, nie obraźcie się, ale tak wszyscy tutaj będą się chichrać trochę chyba, bo tak, no czuć, że jesteście nowi trochę, nie? Bo no, w przypadku tego koronawirusa, no gadaliśmy o tym już ze 100 tysięcy razy tutaj na antenie, nie? No często ten temat wałkujemy, co drugą audycję, no niestety się pojawia, bo wszystkich to dotyczy aktualne. No więc takie zabawne sytuacje, jak ktoś nowy zadzwoni i może o koronawirusie byśmy pogadali. Nie no, spoko, też musicie trochę załapać, że tu jest bardzo luźny klimat też, nie? I się tam nie spinać i za bardzo i nie stresować, bez tremy i tak dalej. I, no a koronawirus, no spoko, bardzo fajny temat, no, bardzo fajny temat. I co, myślicie, że fake pandemia, że plandemia, czy faktycznie jest to groźne, czy może władza tego używa, żeby nas za mordę wziąć? Macie jakieś przemyślenia?
2: Nie no, aż tak to chyba źle myślę, że znaczy ze mną. To taka moja opinia nie jest. Ja raczej jestem zdania, że no przecież jakieś pandemie się cały czas zdarzały. I to też nie jest przecież pierwsza na świecie, czy nawet i w tym wieku, w tym stuleciu. Więc myślę, że jak najbardziej raczej skłoniłbym się w kierunku po prostu no, panującego faktycznie wirusa. Aczkolwiek mnie trochę bardziej ciekawi podejście takie już nieczysto powiedzmy do samego wirusa, co to będzie, czy szczepionki, bo przecież Rosja też się wypowiadała, że podąć mają, ale bardziej mnie interesuje troszeczkę sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o gospodarkę. I tak samo szkoły, bo mają otwierać przecież od kiedy to? No na początku września, początek roku. I wydaje mi się, że to wszystko się jeszcze bardziej posypie i pogorszy.
0: No.
2: Ja to nie wiem, nie pamiętam nazwiska, bo ja akurat w polityce siedzę okazjonalnie i raczej wolę twój pogląd wyrabiać i do niej tylko w takich tam przypadkach skrajnych sięgać, ale ktoś się wypowiadał, że ponoć Polska na ten drugi lockdown, jak to nazywał, nie jest gotowa i nie jest w stanie go przyjąć ani wytrzymać, no ale to tak moim zdaniem albo będzie drugie zamrożenie gospodarki i całego kraju, albo no już pandemia na skalę całego kraju.
0: No, mnie trochę zastanawia liczba ofiar koronawirusa, która wynosi coś tam ponad 1000 do tej pory, z czego 200 osób zmarło na koronawirusa bez chorób tam współistniejących. A dowiadujemy się cały czas, że dziennie tutaj 900 nowych zarażeń, tu 700, tu 500. No to jakie wnioski? Są dwie opcje w zasadzie chyba tylko. Albo to jest coś tutaj, ktoś ściemnia, albo mamy tak wspaniałą służbę zdrowia, która wszystkich wspaniale leczy i tak mało jest tych ofiar w sumie w stosunku do ilości zarażonych, o których nas informują. Albo ktoś tu fałszuje statystyki, albo może ten koronawirus faktycznie nie jest tak groźny, jak przedstawiają to w mediach, jak przedstawia to władza. No, to trzy niby opcje, nie? Ja już sam nie wiem, co myśleć, po prostu no ciężko jest też, można, trzeba to trochę na wiarę brać, czy taką opcję, czy taką, no bo ciężko tu jest coś na 100% powiedzieć, nie? W zasadzie.
2: Fakt.
0: No, a lockdown, a drugi lockdown, no to pewnie będzie gwóźdź do trumny gospodarki. Coraz więcej pojawia się takich głosów, że więcej ofiar przyniesie, jak przyniosą te lockdowny i zamrażanie gospodarki i blokowanie ludziom biznesów i tak dalej. No bo tak, no samobójstwa, bankructwa, no i że będzie więcej z tego ofiar niż, no nie wiem, dziennie ile osób umiera w wypadkach samochodowych, ile osób od zwykłej grypy, no to tu nas mogą statystyki zastanowić, bo się nagle okaże, że i tu więcej i wszystkich więcej umiera, ale też mamy tu w radio różne zdania, tak jakby różnie do tego podchodzimy. Nie mamy tu jednej linii misji jakiejś, żeby jeden punkt widzenia przedstawiać, tak jak to w wielu mediach innych jest, nie? Więc możemy sobie spokojnie tu rozmawiać. A ty, Hackerman, jak się na to zapatrujesz, na to wszystko?
1: To znaczy, akurat muszę się z tym zgodzić, że gospodarka upadnie. Akurat w Anglii, to w UK, jest tak, że z tego co pamiętam, to cały kapitał gospodarki chyba spadł o jakoś, będę mylił, albo chyba o 10%, czy coś takiego.
0: Troszkę się zbliż do mikrofonu, bo za cicho jesteś, albo tam sobie coś podgłośnij.
1: To teraz mnie dobrze słychać?
0: No tak cicho strasznie.
1: Kurczę, nie wiem, co się dzieje.
2: Tak jakby nieco za ściany.
0: No tak jakbyś był po prostu z dala od mikrofonu, wiesz? Nie możesz tam sobie go przysunąć? Jaki masz mikrofon, przyznaj się? W laptopie? Czy stojący jakiś na statywiku? Co tam masz? Czy w słuchawkach? Z czego się łączysz?
1: Teraz halo, teraz myślałeś?
0: Cały czas tak cicho i niemrawo trochę. Tak kurczę, cicho, no. Wiesz.
1: A teraz miałem zły mikrofon ustawiony.
0: Nie no, cały czas jesteś za cicho.
1: Dada, co jest
0: jeszcze sprawdzę, czy... Nie no, u mnie jest jak zwykle wszystko no, perfekt.
2: Też słyszę tak samo go. Choć na początku rozmowy było normalnie.
0: Tak, było lepiej. A Mariuszka, jak pięknie słychać? I co? I nie wstyd ci, hackermenie? Taki z ciebie haker, a nie umiesz tam ustawić głośności.
1: Przepraszam, już nie będę.
2: No, jest lepiej.
1: Już jest dobrze?
2: No, jest lepiej.
0: Chyba lepiej.
1: No to mówię, no, ja jestem hackerman, nie? A ty, Mariuszek, w ogóle skąd jesteś?
2: Ja w Polsce mieszkam. Z Wielkopolski, dokładnie.
1: No. Nie no, zgadnę. Obszar Łodzi.
2: Poniekąd, fakt.
1: Bliżej Konina.
0: Co to za stalkowanie? Co to za stalkowanie tutaj?
1: No, jestem haker, bo ja wiem wszystko. Wszystko nic.
2: Ja tak jeszcze chciałem się odnieść do, myślę, że kończąc chyba temat koronawirusa, bo fakt by to można ciągnąć i tematu nie wyczerpać, a do jakichś sensownych wniosków nawet nie dojść, aczkolwiek zaczęło mnie zastanawiać, że patrząc na taki kraj typowo propagandowy, prowadzony przez dyktatora, jaki jest Korea Północna, tak jak tak patrzymy, to w większości, no myślę, że nawet znacznej większości ludziom wydaje się, że no, tam jest propaganda, jak ludzie mogą w to wierzyć i tak dalej, i tak dalej. A jednak orientujemy się, że w Polsce ta propaganda też przecież istnieje. Jest obecna. I też no, można to trochę powiązać faktycznie z tym koronawirusem. Dlatego to już też nie wiem, co myśleć nawet o tym.
0: No, sprawa jest prosta. Dla naszej obecnej władzy, aż mi to słowo ciężko przechodzi przez gębę, władza, No, ale oni tak się czują, że to są, że oni tu władają i są władcami, no to niech będzie. To im jest bardzo teraz na rękę cała ta pandemia, bo mogą na nią zwalać swoje różne niepowodzenia, wydatki, zadłużanie się. Mogą też ludzi wziąć za mordę, co im się bardzo podoba, brać ludzi za mordę, bo taka sowiecka mentalność jest w tych skurwysynach, w tych poselskich kurwach. Podwyżki, wszystko, tak, mogą dużo rzeczy, bo tak, dużo fajnych rzeczy mogą zrobić, które są im po myśli i się zasłaniać cały czas tą pandemią. Zresztą przypuszczam, że nawet by im było na rękę, gdyby ludzie byli tacy biedni, biedni niewolnicy, którzy już nic nie mają, i bo wtedy się idą do tej władzuchny i proszą, i wujek, daj, zasiłek, daj, zapomogę, daj, i oni wtedy się czują jak ryba w wodzie, te komuchy zasrane.
1: Tak samo jest z tymi zadatkami na firmy, które niby ucierpiały przez koronawirusa. I właśnie najbogatsze firmy najwięcej z tego dostają, nie te najbiedniejsze. Najbiedniejsze firmy to jest takie powiedzenie: biednemu to chuj nawet do dupy. Nie?
0: No
1: mówię. Niektóre właśnie takie bogatsze firmy, no nie jestem w stanie określić, ale takie, które mają obroty miesięcznie większe, dostają powiedzmy z 70 tysięcy miesięcznie zadatku. I szefowie zamiast, jakby wiadomo, fajnie to spożyć te pieniądze, to sobie biorą auta, w leasing, telefony jakieś w firmach. To jest w ogóle śmieszne.
0: I bardziej się nagle opłaca komuś wykazywać straty, bo dostanie wtedy od dobrego wujka, czyli od nas wszystkich w zasadzie, pieniądze, i no to musi jebnąć w końcu to wszystko. I tylko na to czekam, już to mówię szczerze, bo ludzie się nie nauczą, nie ogarną dupy, dopóki ich ta dupa, dopóki nie dostaną po tym dupsku, to się nie ogarną po prostu. No, musi to wszystko się zawalić, żeby ludzie poszli po rozum do głowy i nie wybierali już. Zaczyna zrywać. Dobra, znowu się połączył. OBS, no są tak czasami takie zrywki. Są czasami takie zrywki, ale już chyba się wszystko tutaj ustabilizowało. No, przepraszam, że się denerwuję, ale mnie strasznie drażnią ci ludzie. Ciągle te same gęby widzę od lat. Wstrętne. Miał rację Nergal, to są mali, brzydcy ludzie i tutaj brzydota idzie w parze po prostu z brzydkim charakterem, z brzydką mentalnością, i założę się, że a, już nie będę. Dobra, już spokój. Krawiec, spokój.
2: No, żyjemy po prostu i w świecie, i w państwie absurdów. Też się obiło uszy gdzieś tu takich w okolicy niedaleko, gdzieś tam poszły głos do głosu, to tam się rozniosło, że przecież w Polsce, no wiadomo, też jakieś i małe przedsiębiorstwa i przecież osoby prowadzące na przykład jednoosobowe działalności otrzymywały no te takie dofinansowania, można to nazwać wsparcie. W związku z koronawirusem to był tam, no powiedzmy, przełom tego lutego, marca. I one obowiązywały pod warunkiem, że obroty bodajże spadną tam powiedzmy o 10-15% minimum. I w momencie, kiedy jedna osoba nie miała żadnych przychodów w lutym, no to w marcu też nie ma. Nie miała żadnych, czyli 0% i 0%. No i nie spadło. Także nie dostała żadnych.
0: No tak.
2: Takie to jest właśnie, moim zdaniem, po prostu jebanie ludzi na system, gdzie tylko by się dało.
0: Tu w Polsce się niestety najczęściej pomaga ludziom, którzy nieszczególnie na to, nie powiem, nie zasługują, tylko nie do nich jest, powinna być skierowana ta pomoc. Źle pomaga się, daje się często rybę zamiast wędki. pieniądze idą i do bogatych, i do biednych. No już jak pomagać, no to tym biednym z takim zaznaczeniem, żeby to spożytkowali jakoś, nie wiem, na rozwój, żeby to coś dało, żeby to jakoś rokowało, a nie... No nie, no to wszystko jest do góry nogami. To jest kraj, w którym wszystko jest do góry nogami. Monty Python i śrubka do nakrętki nie pasuje cały czas i no tak tu już będzie. Chyba nie liczę na nic innego. Co tu pisze Gosia? Nie tylko ciebie, Krawcu, ludzie mają dosyć, ci, którzy widzą. Nie wiem, o co Gosi chodzi. Ludzie mają mnie dosyć, bo widzą, w tym sensie, że a ja ślepy, tak? Nie tylko ciebie, Krawcu, ludzie mają dosyć, ci, którzy widzą. Aha, rozumiem, no rozumiem. No, może niektórzy mają dosyć, no nie jestem zupa pomidorowa, żeby wszyscy mnie lubili, jak to się mówi. Trudno, będę musiał z tym żyć. Myślałem, że wszyscy mnie lubią. No, a tymczasem ani jednego donejcika dzisiaj, no. Ładnie. Tylko krytykować. O, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia. No, dziękuję bardzo.
1: Dawać te pieniądze.
0: Gdzie dla mnie jakaś zapomoga tutaj? Jakiś zasiłek, jakiś, jakaś widzisz, renta.
2: Robisz coś, starasz się, masz powiedzmy swoją działalność, to nie dostaniesz. Gdybyś siedział na dupie, to socjal by wpływał przecież.
0: Aha, że nie, to coś źle go się zrozumiałem, że... No, chyba nie o to chodziło. Dobra, może coś...
2: Gdzieś tam chyba przecinka brakowało.
0: No coś tam, tak. Właśnie brak interpunkcji czasami zaburza sens zdania i ciężko się domyślić, o co chodzi. Spoko. No, ale... No. A jakieś weselsze tematy może rzucicie? Bo tak o tej pandemii już za długo gadamy. Już zmęczył mnie ten temat.
2: Weselszy temat.
0: Z weselszymi to problem już, nie? Tylko tak się pałować... I się tak smucić. I...
2: No człowiek taki już jest, że lubi narzekać. To już chyba natura ludzka.
1: No wiesz, zobaczył jak kobiety narzekają, nie? Ulala.
0: No to wy takie dwie kobitki dzisiaj tu się połączyliście i tutaj narzekacie.
1: No kobitki. Ojojojojo.
0: To może coś się wypytam jako nowych słuchaczy, co by tu zapytać. Wolicie kobiety czy facetów?
1: Kobiety,
0: tak?
1: Tak. Aha.
0: Blondynki czy brunetki?
2: Obojętnie.
1: Blondynki.
0: Duże piersi, czy takie malutkie, zgrabne, czy takie bardziej dojne krówki, cyce jak donice?
2: Obojętnie.
0: Też obojętnie.
2: Znaczy powiem tak, na pewno powiedzmy coś nie idące w skalę ogromu, czy przesytu. Ale tak to raczej obojętnie.
1: Ja lubię, jak kobieta ma takie dwa duże argumenty.
2: Dwa potężne argumenty.
0: Przy zgaszonym świetle czy przy zapalonym?
1: Jestem dziewicą.
0: No, nie śmiejemy się, to nie jest żaden ten do śmiechu. Co tu jeszcze miałem zapytać? Macintosh, czy PC, czy Android?
2: Raczej PC.
0: No dzisiaj się koledze z radia spalił Mac właśnie, więc no PC, zdecydowanie PC. O co by tu... Macie jakieś pytania słuchacze, do naszych nowych dzwoniących, weźcie coś tam, dorzućcie do pieca, to ich tutaj przyciśniemy do muru.
1: Ciężkie tematy mogą być ciężkie tematy, ciężkie
2: pytania. Ale w sumie ja lubię pytania i lubię trudne pytania i lubię wyzwania. Ja też rzeczy jestem osobą, która tematów tabu nie posiada, więc lubię odpowiadać na pytania, szczególnie kiedy są jakieś tam, powiedzmy, nieco większym wyzwaniem, żeby na nie odpowiedzieć.
0: To może coś, wiara, religia, jeśli Bóg jest, to dlaczego go nie ma?
2: Moim zdaniem nie ma, na przykład.
0: Nie ma.
1: Sativa czy Indica? O. Indica.
0: O, a tak się zawsze zapominam. I Indica to ta bardziej wyciszająca czy pobudzająca?
1: Indica to jest to bardziej wyciszająca, wydaje mi się.
0: No to zaraz cię tutaj Tomu zweryfikuje, zaraz cię wyjaśni, bo on się zna tutaj.
1: Przynajmniej takie mam.
0: Zobaczymy, czy z ciebie taki znawca, taki bakuś tutaj.
2: Czy to pewnie był kobietą?
1: Bakuś do kieszonki.
2: Kopernik nie był kobietą.
1: Jak nie?
2: No nie był.
0: Sativa energetyczna.
1: Energetyczna. W ten sposób.
0: No teraz to mieszanki no, są chyba popularne, nie? Najczęściej się...
1: Nie wiem, wszystko i tak jest pyskane chemią, że...
0: Aha, czyli sativa, sati energetyczna, a Indi kładzie na kanapę, jak to Tomu napisał. A... Co jeszcze tu? Jakieś pytanka? Podrzucajcie pytania. Żebyśmy ich tak już od razu zestresowali czymś, na przykład, żeby się tutaj zaczęli jąkać z przejęcia. No, musimy ich potraktować tak, jak się traktuje nowych w celi, jak przychodzi taki właśnie świeżak jeden z drugim i się tu wypytujemy. Grypsujesz? No. Teraz. Kopernik był jezuitą. No tak, tak. Pisze KGB Rut. Pytanie, czemu kobiety i mężczyźni zdradzają? O, to takie pytanie tutaj od Czesia.
1: Pytanie, szczerze, ja odpowiem, że nienawidzę osoby, które zdradzają. To jest dla mnie bycie szmatą, bycie kurwą. To nie szanuję totalnie czegoś takiego. To jest brak zasad. Takie jest moje zdanie.
0: Czyli zaufanie się liczy dla ciebie. Zaufanie to platyna w zbiorze wyższych wartości.
1: Tak.
0: No i bardzo dobrze. To szanuję. Szanuję. Też nie lubię fałszywych kurw.
1: No bo jeżeli się wchodzi jakby w związek, tak, no to jakby no... Po co się wchodzi w związek, jeśli ma się ochoty jakby popęd do innej osoby. No nie rozumiem. Jakby to jest takie... To jest takie... Ciężkie do poruszenia. Wydaje mi się.
2: Ja myślę, że ludzie zdradzają na przykład... Czy no wiadomo, powodów może być wiele. I to tak naprawdę to każda pojedyncza jednostka to jest inny, bądź chociażby z ogółu w miarę tam określony powód, także to ciężko określić, ale myślę, że nie wiem, no nie z przywiązania emocjonalnego do innej osoby, albo no z popędu seksualnego to raczej mężczyźni, to fakt, to tak raczej trochę w naturę już, trochę, no to w naturę jest pisane, tylko to już kwestia pojedynczych jednostek, czy ktoś to jest w stanie kontrolować, bo to nas odróżnia od zwierząt tak naprawdę. Ale czy właśnie głównie to nieprzywiązanie emocjonalne do drugiej osoby.
0: Kobiety, myślę, też zdradzają, bo
2: oczywiście,
0: bo im się chce po prostu, tak, bo popęd i tak dalej.
1: Szukałem bolca.
0: To tak się z kobiet czasami się robi, takie istoty uduchowione, które nawet jak zdradzą, to po prostu w nich uczucia buzują i pogubiły się w miłości, a myślę, że kobietom tak samo jak facetom się po prostu czasami chce, nie? No, tutaj dużo osób was posądza, że jesteście trollami, tak naprawdę. Wiecie, kim jest troll?
2: Znaczy, no tak, wiem, ale jakby no...
0: Taki podpuszczacz, że udaje na przykład kogoś innego, nie? Że zadzwoniliście i zgrywacie tutaj, że o, jestem nowy, zadzwoniłem, pogadać, a tak naprawdę jesteście jakimiś starymi wyjadaczami z jakiegoś karaczana tutaj i...
1: Nie, ale wydaje mi się, że nic jakby...
0: Że nie daliście tu powodu, żeby tak myśleli, tak? Ja też tak
1: Proszę.
0: Myślę. O, coś tu nagle na momencik zerwało. Halo, halo?
2: Halo,
1: halo, halo, halo.
0: No, przywróciło połączenie. No ja też się dziwię trochę, no to ja was nie odbieram jako troli, tylko słuchacze tak mają, że zaraz jakieś teorie spiskowe muszą tu sobie poukładać, nie? I wiesz, i tutaj w Sherlocków się bawić i tu, ja tu wiem, kim oni są, to są trolle, to jest trolling. Ale piszą, że świetny trolling, to więc... No,
2: znaczy ja powiem tak, ja jestem akurat osobą, która lubi rozmawiać, lubię na przykład ożywioną dyskusję, czy wymianę poglądów, oczywiście wszystko kulturalnie, jedynie na tej zasadzie. Dlatego też zdecydowałem się tutaj dzisiaj przyjść.
0: Myślę, że będziesz miał niejedną okazję. Spróbujcie sobie obaj odsłuchać starszych audycji, to poczujecie zaraz klimat radyjka i zobaczycie, jak tu się zachowujemy, jacy tu ludzie dziwni różni dzwonią. Mamy tutaj
1: zobaczę.
0: Przeróżne wynalazki. Mamy tu komunistę, zbawiciela, różnych hakerów, różnych też takich normalnych ludzi, przedsiębiorców, nierobów, rubasznych, grubasów i cichych chudzielców i psychopatów, którzy dzwonią i się modlą na antenie, wierzących, niewierzących, wszystkich tu mamy. No. Tak więc też się na pewno jakoś wstrzelicie.
1: Ja to bym chciał porozmawiać sobie w cztery oczy z neonazistą. To jest taka wisienka na torcie. Chciałbym porozmawiać z takim neonazistą.
2: Czy mogę pomóc?
0: A co, nie, jesteś neonazistą, hackermenie?
1: Nie, właśnie chciałbym się zapytać, w co taki neonazista wierzy? Jakie ma poglądy neonazista? Bo jednak nie żyjemy w czasach 1940, powiedzmy. Jest 2020, Hitler nie żyje. I w co oni dalej sobie wierzą? Co oni sobie dalej wymyślają? Jakby myślą, że znowu Niemcy powstaną.
2: Czwartą Rzeszę zbudują.
1: Czwarta Rzesza.
0: Może im po prostu imponuje postać wujka Adolfa i uważają go za wybitnego męża stanu, który bardzo trzeźwo i radykalnie podchodził do wielu spraw i chciał tutaj poukładać tak jak trzeba i żeby nie było niepełnosprawnych, żeby nie było brudów rasowych różnych, żeby był czysty świat pracowitych ludzi, którzy wspólnie budują socjalizm narodowy. A ci tacy gorsi rasowo to pomagają tam, tylko mają jakieś takie drobne role, skasują ci bilet gdzieś tam i tak znają swoje miejsce. Nie wiem, tak się śmieję. A widzieliście na przykład film On wrócił?
1: Wrócił, nie.
0: No też rewelacyjna komedia. No to koniecznie, zobaczcie, rewelacyjna książka i rewelacyjny film na podstawie książki On wrócił. To jest komedia, ale taka gorzka komedia i dająca do myślenia o Hitlerze, który się objawia nagle we współczesnych Niemczech. Wraca po prostu. Jakimś cudem wrócił prawdziwy Adolf Hitler. I wszyscy go biorą, że to taki komik, że on udaje tego Adolfa. Na początku tak myślą wszyscy, a on stopniowo jakby pnie się w górę i porywa ludzi za sobą.
2: Nie wiem, nie jestem raczej zbytnio kinomaniakiem, ale w sumie to czasem się na coś skuszę.
1: Czarny humor jest najlepszy.
2: No to z pewnością. Ale tak jak mam, w sensie postać Hitlera dla mnie zawsze była postacią dość ciekawą. I ze względów historycznych, i ze względów na powiedzmy takich ogólnych, jakbym to miał nazwać, bo jednak większość osób, myślę, że znaczna większość, będzie miała go za zbrodniarza wojennego czy psychopatę. Aczkolwiek no jednak z takiego mojego trochę innego punktu widzenia, to jednak jestem pełen podziwu, bo doprowadził siebie do władzy wręcz dyktatorskiej, moim zdaniem. I przecież wszystko było pod jego dyktando. I no gdyby, powiedzmy, parę nie takich przykrych zbiegów okoliczności w historii, no to mógłby przecież i przejąć całą Europę. A to, że chciał czyścić, powiedzmy, swoją rasę, to czy jest na pewno dobre, to są już opinie podzielone. Na przykład, no ja jestem trochę zdania bardzo kontrowersyjnego, nietypowego, że moim zdaniem bezsensowne mi się wydaje na przykład wydawanie 600 tysięcy złotych, 700 tysięcy złotych, czy nawet miliona złotych na tych zbiórkach na jakąś chorą osobę, która i tak, powiedzmy, ma rzadką chorobę, jest upośledzona, nie ma na przykład władzy w nogach, ma jakieś raka, choroby. Oczywiście już samego raka można przecież wyleczyć i myślę, że to jest choroba warta jednak podjęcia walki z nią, ale w przypadku, kiedy na przykład na taką osobę, bo nie jestem tutaj zbytnio obcykany w tych tematach chorób i biologicznych, ale powiedzmy bardzo schorowaną, ciężkie, rzadkie choroby śmiertelne, ona jest niezdolna do normalnego, samodzielnego życia, to moim zdaniem wydawanie miliona złotych na tą osobę jest troszeczkę bezsensowne, bo powiedzmy pożyje jeszcze pół roku, rok i umrze. No to wiadomo, że to jednak jest osoba, to jest życie ludzkie, to ma uczucia i tak dalej, ale te pieniądze też można by zainwestować w inny sposób, a na przykład jednocześnie dążylibyśmy do jakiejś idealizacji społeczeństwa w ten sposób, że te osoby z defektami, powiedzmy, no już nie mówię tu o osobie z chorobą Downa, bo to też jednak da się z tym żyć, ale nawet z czymś takim, no to im mniej osób było w społeczeństwie, tym z czasem by się ich pojawiało coraz mniej, ponieważ tak bardzo nie pilnowalibyśmy tego, żeby o nie dbać i ich trzymać przy życiu. To ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, dla niektórych wręcz agresywna czy rasistowska, nie wiem jak to nazwać, opinia, no ale takie jest moje zdanie w tym temacie.
0: No, nie ulega wątpliwości, że postać Hitlera fascynuje w jakiś sposób nas. Nawet niektórzy się do tego nie będą przyznawali, ale coś takiego, no nie bez powodu się nakręciło o nim tyle filmów. Nie bez powodu są jakieś ruchy, grupy ludzi, którym takie widzenie świata w jakiś sposób imponuje. Sam ten film, on wrócił, jest też ciekawy pod tym względem, że ta postać Hitlera nagle zaczyna mówić bardzo z sensem, oceniając naszą aktualną rzeczywistość. Tą wylewającą się z telewizora głupotę tych ludzi, takich no głupkowatych. To tak trochę to wygląda, jakby ktoś bardzo trzeźwo myślący, mroczny i taki w gruncie rzeczy zły, ale cofnął się do idiokracji w czasie i zastał tu taką idiokrację, gdzie ludzie są zidiociali dosyć mocno, żyją, no, zatracili w sobie pewne cechy, które można by uznać za cenne. Jakiś taki, nie wiem, jak to nazwać. No, ten Hitler jest bardzo poukładany, zdyscyplinowany, zdeterminowany. No, wiecie, o co mi chodzi, że tak czuję się, że to jest ktoś w gruncie rzeczy, że to jest ktoś, nie? Na tle tego takiego społeczeństwa byle jakiego, mocno wymieszanego kulturowo, on jest jakąś taką z czymś takim wprowadzającym stabilizację. To jest właśnie ciekawe w tym filmie, że można go bardzo różnie patrzeć na niego. Dodatkowo jest jeszcze prześmieszny, to jest naprawdę bardzo dobra komedia, ale nie głupia. Tak więc polecam wszystkim film i książkę On wrócił. Bardzo. Nie, ja, Jacku z Australii, ja mówię o Hitlerze tym filmowym, tego prawdziwego nie znałem, nie wiem, czy był poukładany, ale też są jakieś takie cechy, które mogą ludziom imponować, no tam, nie wiem, wegetarianizm, to, że był wegetarianinem, jakaś miłość do własnego narodu. Też Hitlera można bardzo różnie oceniać, zależnie od tego, czy jesteśmy Niemcami, czy kimkolwiek innym, jakąś inną narodowością, to trochę zmienia postać rzeczy, nie? Można, nie wiem, docenić, że za Hitlera autostrady pobudowano, nie? Znaczy, zobaczcie sobie film, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Ja mówię bardziej o filmowym Hitlerze, chociaż czytałem Mein Kampf. Nie mam czegoś takiego, że jak jakaś książka jest zabroniona i zakazana, to nie będę czytał, bo władzuchnie się to nie podoba. Nie, byłem ciekawy, to sobie przeczytałem. I niektóre rzeczy mi się bym zgodził z tym, co tam wyczytałem, niektóre. Ale nie jestem neonazistą, jakby ktoś pytał.
2: No, ktoś pisze o piekło pierwszej wojny, ciężkie dzieciństwo. No, Hitler tego dzieciństwa najlepszego nie miał przecież. Znaczy, no, bo i przecież była historia, że ksiądz go uratował przed utonięciem. Potem on tam przecież marzył o tej, nie wiem, jak to się nazywa, AWS, nie mam pojęcia, coś tam dałem, coś mi się tego kojarzyło. No przecież to Akademię Sztuk Pięknych, czy na malarstwo chciał iść, a w pierwszej wojnie światowej ponoć. Ciężko mi stwierdzić, czy to faktycznie, czy to jest fakt historyczny, czy tylko plotka, pogłoska, że ponoć stracił lewe jądro.
0: No jest taka opowieść, nie wiadomo,
2: i
0: czy to
2: że było. Opowiadali ponoć jego koledzy, czy no koledzy, żołnierze, tam powiedzmy z jego okopu, że miał ogromną nietolerancję na ból i że krzyczał, zwijał się z bólu.
0: Taki delikutaśny był?
2: Możliwe.
0: Bardzo wrażliwy w gruncie rzeczy człowiek. Bardzo wrażliwy artysta i bardzo się bojący zastrzyków, który zafundował całemu światu horror i hekatombę totalną.
2: Aż mi się tak przypomniało, to nie wiem, czy wiesz, co to jest SNL, czy to jest ten takie skecze amerykańskie Saturday Night Live.
0: Tak, bardzo lubię też.
2: Tak, to aż mi się przypomniało postać Chada, gdzie jego największym strachem było to, że po prostu kutas odpadnie.
0: Tutaj do użytkownika miłość, nienawiść. Musisz trochę zluzować, jak chcesz tutaj być w radyjku i sobie z nami gadać, bo tak za bardzo się tutaj miotasz. Ja rozumiem, że możesz tam nienawidzić lewactwa i LGBT, ale to nikogo to nie boli, bym powiedział. Nikogo to, wiesz, nie wzrusza, tak jak tutaj napisałeś. Raczej nie lubimy, jak ktoś tutaj jest zbyt agresywny, bo tu też się tam nie miziamy pytkami po szyjce jakoś szczególnie. Często są zażarte dyskusje, ale to chodzi o to, żeby tam się za bardzo nie miotać, nie grozić, nie wyzywać i tyle, i będzie dobrze, nie? Tak więc.
2: No to z jednej strony, jeśli nienawidzi takich tematów, a takie tematy, powiedzmy, padają, no to nikt mu przecież nie każe słuchać tego. Bo tak przyjść, żeby kłócić się i obrażać, czy tam wyzywać, rzucać kurwami, to też jest bez sensu, moim zdaniem.
0: Nie, no tutaj nie promuje. Znaczy. Różni ludzie mają tu różne zdanie, no i staramy się w ten sposób tutaj sobie funkcjonować. Rozmawiamy, dyskutujemy i są tacy, którzy będą bardzo niechętni do tego ruchu LGBT, będą krytykowali różne, będą wyłapywali różne niefajne zachowania tych tam homoseksualistów na paradach i tak dalej. Na przykład Zenon, który często w tym temacie się wypowiada, a ktoś inny będzie bronił i myślę, że to jest ciekawie wtedy, bo no spoko, miłość, nienawiść, spoko, nie? No, to, bo chodzi o to, że wtedy jest ciekawiej, bo sobie możemy tutaj podyskutować, poniezgadzać się fajnie i iskrzy, co, i coś się dzieje, są emocje, a tak w jakimś tam Radio Maryja, czy jakieś media narodowe, czy tam Gazeta Wyborcza, no to zawsze to na jedno kopyto jest i jest jedna linia obowiązująca i jak napiszecie komentarz jakiś nieprawomyślny, to was albo zbanują, albo zakrzyczą i inni, no i to takie nudne trochę, nie? No, co za przyjemność się utwierdzać w swoich przekonaniach tylko i wyłącznie. Lepiej je czasem skonfrontować, albo się wymienić nimi, albo spróbować przekonać kogoś do czegoś. To jest ciekawie, nie? Wtedy. A Adolf to jest taki mem. Kurczę, chyba mało jaka postać w historii. To jest... Mnie to ciekawi jako człowieka, który tam się jakoś interesuje reklamą, propagandą, takimi rzeczami. Internetem, memami, no że to jest bardzo memiczna postać, która się pojawia i w grach komputerowych, i tyle filmów, i jakieś skecze, i no po prostu jest wszechobecny. Można powiedzieć, że Adolf Hitler po śmierci żyje po prostu, że funkcjonuje.

0: Głośniej, o, za siódmej góry cię słychać, za siódmej
1: znowu,
0: rzeki.
1: Znowu?
0: No, musisz tam...
1: Teraz zapisywać?
0: Znowu jakoś cicho. Nie wiem, z czego to wynika.
1: Teraz może...
0: No nie, jesteś tak o połowę za cicho mniej więcej. Weź tam, a nie możesz sobie tam w Windowsie podgłośnić po prostu na głośniczku?
1: Może teraz?
0: Bez zmian.
1: Kurczę, nie da rady. Może teraz?
2: Znacznie lepiej.
0: Teraz lepiej, jeśli to ty dobra. Mówiłeś. No.
1: Chciałem powiedzieć o tym filmie Upadek Downfall. Jest to mega film, naprawdę. Mnie się mega podobał. I naprawdę go polecam, nie? To jest chyba najlepszy film wojenny z jakby udziałem Adolfa, nie? Jako postać jakoś taka. Naprawdę. No jakby było pokazane. Jaki też był słaby w pewnych momentach.
0: No się... zaćpał i myślę, że jego organizm i mózg się już popsuły całkiem i stąd różne kiepskie decyzje. Nie układałbym tutaj jakichś tam na przykład teorii spiskowych, jak niektórzy, że sterowany był i że stąd wynikały jego tam złe decyzje na końcu różne. Raczej myślę, że po prostu zniszczyły go używki dosyć mocno i go ten Morel, ten szarlatan, tak podtruwał i w rezultacie dobrą robotę jakby zrobił, że podtruwał tego Hitlera i go wyniszczał, uzależniając go od ciągle nowych mieszanek narkotyków. W ogóle ponoć niemieccy żołnierze ostro ćpali, oni tam jak na amfetaminie byli, coś, w ogóle jakieś piguły dostawali, to była taka przećpana armia dosyć i to też się mogło w pewnym momencie zemścić. No dzisiaj też pilotom się czasami daje różne wynalazki. Miłość i nienawiść. Tutaj się nikt nie śmieje z Aspergera, może w tym sensie, że się śmiejemy, że ja mam na przykład, nie? I ktoś tam i się też zaczął deklarować, że też ma. Myślę, żeby się tu znalazło z paru aspergerowców, więc tutaj bez spiny.
1: Ja mam pytanie, do której trwają te radia, tak na dzień, nie? Na dzienny jakby...
0: Zwykle zaczynamy, jak coś się dzieje, a często się dzieje, to od 21. Nadajemy w górę i to tak, wiesz, rekord mój to 13 godzin na antenie na przykład. No sporo, nie?
1: Sporo.
0: Z innymi nadającymi to różnie, 2 godzinki, 3 godzinki, raczej jesteśmy długodystansowi i siedzimy sobie, dopóki jest fajnie, dopóki się tam gadka klei. I a coś tu troluje miłość i nienawiść chyba, bo tak, taki jakiś trollerski ton trochę ma. Ale nieważne, potrolować też można. Dopóki się tutaj nie nawalamy maczugami po głowie, to można i trollować. Co jeszcze mogę powiedzieć? No odsłuchajcie sobie archiwum najlepiej i to wam da dużo do... myślenia w takim sensie, że skumacie, o co tu chodzi i może polubicie i będziemy sobie gadali jeszcze na antenie. A tymczasem ja powoli będę się z wami żegnał, tak więc dzięki za ciekawą rozmowę i coś na koniec, jak chcecie powiedzieć, to bardzo proszę.
2: Jak no to mówią? Wszędzie w domu, ale dobrze najlepiej.
0: Tak to się...
1: No? Ja chciałbym powiedzieć, że dziękuję, no bo 55 minut, no to trochę czasu jednak jest, żeby wytrzymać ze mną. Trzeba mieć też trochę cierpliwości. No i chciałbym pozdrowić mojego kumpla Pawła.
0: Pozdrawiamy Pawła zatem. No to co panowie, to do następnego. W takim razie śledźcie, co tu się dzieje i wpadajcie jeszcze.
2: Chętnie. Dobrze.
1: Dziękuję dobrej bardzo. Nocy. Do widzenia na razie.
0: Cześć. Hej. A wysłuchacie luźnych gatek w nocnym radiu. I powoli się będziemy szykowali spać. No, ja już chyba nie zasnę, zaraz znów będzie kogoś.

0: utpiał. Też dla... No, pojawiają się nowe osoby i stąd może różne czasem nieporozumienia. Ktoś jeszcze tutaj nie do końca wie, jak to wszystko działa, jaki klimat i tak dalej. To tak na wszelki wypadek informuję, że nocne radio nie rządzi się żadnymi prawami, nie ma żadnej misji, wszystko się może zdarzyć. Może na przykład jakiś, nie wiem, jakiś wariat zadzwonić i się nagle tu zacząć modlić. To wszystko tu się może zdarzyć, no.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Można coś powiedzieć?
0: Można coś powiedzieć, można. A co pan chce tak, powiedzieć? Co pan chciał powiedzieć?
1: Chciałem się tylko zapytać na tej audycji, bo to jest wiekopomna audycja jakaś pewnie znowu.
0: Jak
1: i
0: każda.
1: Chciałem pozdrowić wszystkich i tych dzwoniących, i niedzwoniących, i słuchających.
0: Każda jest wiekopomna. A już tak, te, do tak, których tak. ty... Nie, przepraszam, tylko te, do których ty dzwonisz, to są audycje wiekopomne wtedy.
1: Tak, wiem, dziękuję.
0: Co tam
1: coś
0: słychać? Tak, tak. Coś tam dzwonisz, wygłupiasz się coś ostatnio? Można coś nowego na kanale twoim znaleźć?
1: Właśnie nie mam czasu, bo teraz na dzień pracuję, to wiesz, po południu to już się nie da dodzwonić do nikogo. Ale coś się postaram jeszcze w tym następnym tygodniu.
0: No, Krawiec, dlaczego inaczej gadasz z psycho, że ma autyzm, to nic takiego?
1: Nie mam autyzmu. Mam depresję tylko, autyzmu nie mam.
0: Aha, no widzisz. A szkoda. Widzisz, bo byś mógł się jakoś tutaj...
1: Jakby miał autyzm, to by było zajebiście.
0: Byś był Bogiem dla nas tutaj, byśmy cię wychwalali. Nawet autyzmu, nic. Słabo.
1: O, depresja to już przeminęło z wiatrem, kurwa, to już się nie liczy.
0: Depresja
1: to... modne w latach 90.
0: Tak, to słabizna teraz. Depresja to już nie zaimponujesz, to słabe. Gdybyś chociaż Aspergera miał, jak ja.
1: A to trzeba się urodzić z tym chyba, nie?
0: Nie, no raczej tak, raczej chyba tak.
1: Nie da się tego nabyć jakąś drogą płciową?
0: Kropelkową, nie. Nie. Znaczy, myślę, że czasami może się pojawić. No, u mnie się to być może pojawiło po szczepionkach. Jest takie prawdopodobieństwo, bo wtedy się coś
1: dziwnego... O, to czy wezmę szczepionkę na COVID-a?
0: O, weź, właśnie, może dostaniesz przynajmniej Aspergera. Wtedy będziesz tu ceniony w radio, bardzo. Jak to...
1: A nie jestem?
0: No jesteś, ale wtedy to już w ogóle.
1: No na maksa już tak.
0: I ci będziemy wszystko potem wybaczać, bo ty jesteś, bo ty masz Aspergera, będziemy ci wybaczać.
1: Co nie, ten no to... słuchacz pisze, że mam głos podpity raczej. Może i mam, ale to z przeziębienia.
0: No. Może kiedyś będzie można sobie autyzm na życzenie albo Aspergera. Poproszę Aspergera może jakiegoś, ale takiego lekkiego. Lekkie spektrum autyzmu poproszę, bo zamierzam zostać wrażliwym artystą i chcę mieć burzę myśli w głowie. I chcę być skoncentrowany na jednym talencie i bardzo być w tym dobry i mieć dysfunkcje w komunikacji lekkie. Nie za mocne, ale takie lekkie, żebym uchodził za takiego wrażliwca odludka trochę. Poproszę takie coś.
1: Tak, chciałbym zostać, poproszę szczepionkę, żeby zostać grafikiem komputerowym i zarabiać 100 milionów rocznie. No poproszę. Jest taka szczepionka? Nie ma jeszcze. No to ja wymyślę. To chcę szczepionkę, żeby zostać naukowcem.
0: No jak można 100 milionów zarabiać jako grafik, skoro to nawet nie jest praca, jak ty to zawsze podkreślasz przy każdej okazji.
1: To jest artyzm. Artyzm. Artyzm to nie jest praca. To jest hobby połączone z biznesem. Nie wiem, pierdolę głupoty już. Kurwa, o tej godzinie, a za godzinę muszę do pracy wstawać. Młotkiem napierdalać w recyklingu.
0: Co ty, o 4 rano młotkiem napierdalasz? No fajna robota.
1: Nie, no o 4 to muszę, wiesz, na autobus iść.
0: I od 5 rano jeb jakąś tam lodówkę starą na kawałki.
1: Do sklepu muszę skoczyć, wiesz, żeby sobie śniadanie jakieś kupić, a potem o 6 już zaczynam. No dobra, nieważne. Zresztą i tak jeszcze do 31 mi została umowa. Już chyba nie będę sobie przedłużał. Jadę tam do ciebie, do Środy Śląskiej. Zostaniemy grafikami.
0: Ciekawe, jaki byłby piękny świat, jakby wszyscy byli grafikami.
1: No, wszystko by było narysowane.
0: Taki grafik to ma fajnie. Może sobie jakieś tam Lamborghini namalować. Dziewczynę piękną se może namalować. Wszystko se może namalować.
1: Się maluje.
0: No. Miłość jeszcze... i nienawiść pisze, że karczma do nas wróci za to naśmiewanie się.
1: Karczma?
0: No, jest takie prawo karczmy, że jak się śmiejesz, to dostaniesz za karę kuflem w łeb. I to wraca do ciebie, ta nienawiść i śmianie się. Nie,
1: ja rozumiem trochę miłość, nienawiść, bo on chyba naprawdę ma syna chorego na Aspergera i takie wyśmiewanie się to nie przystoi.
0: To nie jest choroba, to jest dar Boży. A Tomisiu, jak zwykle mi się tu nie dołącza. Co on ma z tym Skype'em, że się trzeba go ręcznie dodawać? Już dodajemy, dobra. Nikt tu się nie śmieje, znaczy śmiejemy się, owszem, ze wszystkiego się śmieje. Przepraszam, czkawki dostałem, jak Ator będę teraz kaszlał, czkał, smarkał, kichał.
1: Kochani, to mogę pierwszy beknąć?
0: Nie, tylko ja mogę bekać na antenie. Cześć Tomisiu.
1: O, cześć Tomisiu.
2: Witam, co słychać o was?
0: Ten się zawsze pyta, co słychać, a ja zawsze mu odpowiadam, wszystko git. To taki taki small talk, tak? Że pierw trzeba how are you, tak?
2: No ale tak, ty... Z przyzwyczajenia. No, tak, musisz mi wybaczyć.
0: Ty mieszkasz w Ameryce też, nie?
2: No jeszcze tak.
0: No to stąd właśnie to how are you.
1: Ale jaki masz tam... Poczekaj, krawiec. A gdzie masz zamiar się przeprowadzić? Do Polski czy gdzieś indziej?
2: Nie wiem. Zastanawiam się. Jakoś trochę mi się tu powoli nudzi. Może gdzieś na drugą stronę świata. Muszę sobie coś szukać. Może do Australii albo Nowej Zelandii. Czemu nie?
1: Ja też bym chciał, tylko wizy bym nie dostał.
2: A słuchaj, nie mów tak. Skąd wiesz? Spróbowałeś?
1: No, pytałem się.
2: Ja tam pytałeś.
1: Ile to kosztuje, że mnie nie stać?
2: Nie, to myślę, że wiesz, samo pytanie to jest za mało, to trzeba się trochę wysilić, wiesz, jak chcesz sobie jakoś fajnie życie ułożyć, to trochę trzeba się bardziej wysilić niż tylko pytać, nie? No na pewno są jakieś sposoby, ja tam za bardzo nie jestem jeszcze w tym temacie, więc nic tutaj, żadnych sekretów nie mogę zdradzić, ale jak się coś dowiem, to na pewno się z tobą podzielę.
1: A w jakim ty stanie mieszkasz w Ameryce? Bo zapomniałem, kiedyś mówiłeś, ale nie pamiętam.
2: A ja mieszkam w Kalifornii.
1: Wow, fajnie.
2: No, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, ale wiesz. A powiem szczerze, że na początku w ogóle miałem plan, jak jeszcze byłem po studiach, żeby właśnie do Nowej Zelandii wyjechać. A wtedy musiałem zdecydować, bo miałem, tak powiem, dwie oferty, Nowa Zelandia i Stany, i czasami trochę żałuję, że jednak tej Nowej Zelandii nie wybrałem. Ale wiadomo, inaczej się mogło życie potoczyć, niekoniecznie lepiej, mogło być gorzej albo tak samo, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć naszego życia. Także nie ma co narzekać. A ja mam takie pytanie do krawca.
0: Tak?
2: Czy osoby z Aspergerem mają też depresję?
0: Nie wiem, czy to jest jakoś powiązane. Być może od tej strony, że ktoś się trochę zadręcza, że funkcjonuje na nieco innych zasadach i nie do końca jest dopasowany do tej rzeczy.
1: Czekaj. Dzięki, Niemira. Za 6 zł dla krawca.
0: A wyczaił tutaj, że... No właśnie, bo miałem przeczytać, że nie Mira, tylko...
1: Niemira.
0: Napisała psycho, uwielbiam cię słuchać, aż się obudziłam, jak zadzwoniłeś.
2: Ale słuchaj, psycho, ty jak dzwonisz, masz coś w sobie, jakąś taką moc, że od razu się donaty pojawiają. za każdym razem, jak dzwonisz, jest przynajmniej jeden donate.
0: Tak?
1: No, szkoda, że nie dla mnie.
2: No wiesz, ale to możesz się dogadać z prowadzącym, bo jeżeli mu dostarczasz tej satysfakcji, to poza anteną możesz się dogadać.
1: Płacaj się dla krawca jak najbardziej.
2: Słuchaj, uzbierasz sobie na wizę do Australii.
1: No, zbieram. Na razie to...
2: Ja się ciebie pytam, bo nie wiem, czy mam tobie... Nie wiem, czy mam tobie zazdrościć, czy nie z tym Aspergerem.
1: Ja nie mam Aspergera, ja mam depresję.
0: Ja mam.
2: No ja... Słuchaj, ja też mam depresję, dlatego się pytam, bo też mam depresję, czy jak masz Aspergera, to czy się cierpi na depresję, bo jeżeli osoby z Aspergerem unikają depresji w jakiś sposób, to ja też bym chciał mieć Aspergera.
0: Nie, no prędzej będzie jakaś tendencja do złapania depresji. Chociaż tak, na przykład dziewczynka z Aspergerem, którą widziałem, to bardzo radosna była z kolei i tak się cieszyła życiem, miała swój świat, ale różne są te Aspergery, bo to spektrum, to jest po prostu bardzo taki lekki autyzm tak jakby, ale to jest w spektrum autyzmu i to może mieć różne, to może różne formy troszkę przybierać i różną siłę mieć, nie? I jakby z wiekiem się człowiek uczy, wyrabia sobie tak już na chama pewne tam zachowania, żeby się no tak trochę do tego społeczeństwa upodobnić, żeby lepiej funkcjonować. No tak ze mną trochę myślę było, że tak długo, bo długo, ale przez lata się jakoś tam nauczyłem pewnych rzeczy. Myślę, że wysoka też świadomość i wrodzona inteligencja i czar i charyzma tutaj u mnie zadziałały. Mądrość.
2: Oczywiście. No. Wiesz, jestem ciekaw, czy jakieś badania były w tym kierunku robione, czy osoby z takim lekkim spektrum, czy tam Aspergerem, są na przykład bardziej podatne na inne takie psychiczne schorzenia, czy tam, czy właśnie im to pomaga, no bo jest coś takiego, że jednak te osoby, które mają Aspergera, żyją trochę tak, w takim swoim świecie i nie mają takiej świadomości, może jak ludzie, którzy cierpią na depresję, że to może ich w jakiś sposób chroni, nie? Nie wiem, czy takie badania w ogóle były kiedyś robione. Jestem ciekaw, jakby ktoś słyszał, o nich się podzieli.
0: Ja nie wiem za bardzo.
1: No ja też nie wiem, to trzeba by się poszło było spytać, niech sprawdzi.
0: Kup sobie książkę, są książki o Aspergerze.
2: Jakoś ostatnio nie chce mi się czytać. Chyba też depresja.
0: Chciałby wiedzieć, ale nie chce mu się czytać. No typowy Polak.
2: Chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, tak wiesz, jest najłatwiej, jak ktoś powie. Nie musisz czytać. Myślałem, że to takie radio, że zadzwonisz i się czegoś dowiesz, a tutaj nikt nic nie wie. Prowadzący niby taki inteligentny na wszystkie tematy. Wie,
0: głośniej, coś tak za daleko od mikrofonu jesteś też.
1: Kto powiedział, że prowadzący jest inteligentny? Jest taka opinia jakaś?
0: Ja.
2: No, to jest opinia prowadzącego na swój temat.
1: No tak.
0: To misiu, weź tam się podgłośni czy coś, bo tak brzmisz jakbyś krótkofalówkę miał i ją jeszcze z daleka od szlachetnej swojej buzi trzymał.
1: Bo z Ameryki się dzwoni przez walkie-talkie.
0: No, chyba tak. O, tak. Nie, to misiu, to misiu z samochodu często dzwoni chyba. Teraz pewnie też. Jakiś samochodowy słuchacz.
2: Okej, okay. Jestem z powrotem.
1: Teraz za głośno, musisz się wyciszyć trochę.
2: Okej, będę bardzo cicho.
0: Nie, no to... A nie da się tam suwaczka coś podciągnąć? Z czego ty się łączysz teraz?
2: Teraz się łączę ze słuchawek.
0: No.
2: A jak słuchać? Jak słuchać?
0: No, w miarę okej. Okay. Niech będzie.
2: Będę mówił bardzo cicho.
0: No ale właśnie nie chodzi, żebyś cicho, żebyś głośno mówił.
2: Normalnie. No przed chwilą psycho mówił, że za głośno.
0: No bo cię troluje, no to jest nasz tutaj troll dyżurny, on zawsze podpuszcza.
2: Zapomniałem, że to ten ruski troll.
0: Ruski troll, to...
1: Proszę mnie nie obrażać.
2: No jak mnie obrażać? Przecież robimy ci reklamę.
1: Dziękuję. Do kogo te pieniądze teraz mam wpłacić? Do Tomisiu. Podaj swoje konto.
0: Będziemy sobie teraz wszyscy dziękować.
2: Okej. Podaję ci numery mojej karty kredytowej.
1: No, ten numer z tyłu to tam pisze. Najlepiej.
2: Tak, wszystkie numery po kolei ci będę podawał. Także będę bardzo wolno mówił, żeby było słychać, żebyś mógł zapisać.
1: Biorę długopis już.
2: Czy mam też podać swoje hasło do banku w razie czego, jakby tak, tak, numer nie działał?
0: Dobra, już tam nie flirtujcie ze sobą na antenie, to poza anteną no, sobie tam flirtujcie.
1: Podaj swoje konto, to ci płacimy pieniądze.
2: Okej.
0: Okay. Jest w dziale wspieraj. I pod audycją jeszcze tip and donation jest.
1: No hasło nie znam.
0: Jeszcze tak, jeszcze PESEL, hasło, tak, do banku, do konta.
1: Dobra, dobra.
0: A ty sam tam sobie już płacisz. Nie, no, coś chciałeś Tomisiu właściwie konkretnego powiedzieć, czy tak ci się nudzi?
1: Coś konkretnego w ogóle mówi?
2: Chciałem coś konkretnego powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy.
0: Taki lotny słuchacz, tym samochodem pędzi, wlatuje mu z głowy przez okno.
2: No wiesz, nie chcę, żebyś mnie tak odebrał, że ja tak dzwonię z nudów. Nie do końca. Czasami się zdarza, że nie mam nic do powiedzenia i zadzwonię i chyba to słychać wtedy też. Trochę nie w temacie.
0: Wielokrotnie tłumaczyłem to, że w tym radio są takie małe drzewka i takie trochę większe drzewka. I ty po ostatnich donatach jesteś tym takim większym drzewkiem, takim dębem i niektórym wolno więcej. Możesz nawet zadzwonić i powiedzieć wprost. Nudzi mi się, nie mam nic do powiedzenia. Chciałem się posłuchać, bo mi się lepiej słucha na Skype'ie. Ja wtedy powiem, o, to proszę bardzo, zapraszamy. A jak psycho na przykład zadzwoni i powie, no, nudzi mi się tu. Tak ja powiem, gdzie? Nie dla psa kiełbasa, gdzie to?
1: To nie jest radio dla normalnych ludzi.
2: Czasami jak nie jest się takim popularnym i nie każdy ma w sobie ten taki, wiesz, taki skills, żeby go ludzie słuchali, no to musisz sobie wtedy kupić ten swój głos w radiu.
0: Dokładnie. Musicie się pogodzić, tak, no, że niektórzy tu tak sobie przychodzą na krzywy ryj na przykład i to wtedy jesteście traktowani, że no jak znajdzie się miejsce dla was, no to tak czasami jest, no to proszę bardzo, no trudno, jak już musicie tutaj siedzieć, to siedźcie, no tylko tam cicho. A są też takie lordy, słuchacze platynowi, diamentowi, bursztynowi, drewniani, a są i pasożyty, no i tu bez urazy dla wszystkich pasożytów, co na krzywy ryj przychodzą i sknerusów, makwaczów, no.
1: Ja kiedyś 5 euraczy wpłaciłem.
0: No i dlatego jesteś kimś.
1: Nie. A krawiec, a mam ładny głos, czy nie?
0: Za jakieś gejowskie klimaty dzisiaj tutaj.
2: Jakiś konkurs to ma ładniejszy głos. Ja się muszę też postarać. Ja właśnie jestem w trakcie zmiany głosu. Specjalnie dla radia nocnego. Wezmę sobie... Zrobię operację, bo chcę mieć piękniejszy głos niż krawiec. Chcę być taki, żeby mnie wszyscy słuchali.
0: Będzie ciężko.
2: Ja chcę mieć taki głos, że jak zadzwonię o tej porze, że ludzie wstaną z łóżek z powrotem i powiedzą, a jeszcze nie idziemy spać, bo ten głos jest taki, że po prostu nie możemy się opamiętać. Musimy go słuchać. Taki chce być głos.
1: Romelgowy.
2: No, taki przyciągający.
0: Cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę na to odpowiedzieć? No, powiem może trochę nieskromnie, że no, zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład słuchaczki słysząc właśnie mój głos, no to sikają, no.
1: Bo sam sufit.
2: to może być prawda. A słuchacze? Co z słuchaczami męskimi?
1: Właśnie.
2: Słuchacze męscy? Może bardziej na głos. Kto ma tu taki głos, gdyby facetów przyciągał? Właśnie się zastanawiam.
1: Etam.
2: No, w sumie tak, on ma taki właśnie delikatny, dźwięczny głos i faktycznie mógłby przyciągać tą rzeszę samców.
0: Już się całkiem gejowsko zrobimy. Kończymy tą audycję. Bo to...
3: tak, ładny mam głos? A kto ma ładniejszy głos? Czy ja? Czy może ktoś inny?
4: Nie, ja mam lepiej.
3: A ten Jacek z Australii to w ogóle seksownie brzmi. Jak dla mnie.
4: Bo on z Australii. Tam inaczej się mówi.
0: Jakieś LGBT się zrobiło.
4: Zwykły koleś pyta, czy to jest na żywo. Nie, to jest... Jutro będzie na żywo dopiero.
0: Nie, ta audycja dopiero będzie.
2: Nie, także na mnie nie zwalaj.
0: Na żywo nagrywana.
2: Teraz jest co się w ogóle dzisiaj stało z tą audycją o 9:00, bo...
4: Macintosh się spali.
0: Spalił się komputer chyba Błażejowi.
2: Komputer. Czyli audycja nadal jest, tylko dzisiaj wyjątkowo były problemy techniczne z tego, co mówisz.
0: Za tydzień już powinno być ogarnięte.
4: No poczekaj chwilę. Gosia, a ja nie mam pięknego głosu? Krakowiec ma piękny głos?
0: Bardzo ładnie Gosia właśnie napisała. Bardzo, mądra kobieta. No. I dobry ma gust.
4: Zacna.
0: I dobry słuch ma. Dobry słuch. Ma ucho.
4: Masz, Gosia, słuch? Ucho masz dobre?
0: Dobry ma ucho, no.
4: No, ja też piękny.
0: No, ty masz taki jakbyś, ale właśnie ty masz jakbyś był taki, tak bez urazy, trochę właśnie taki...
4: No i nie mów tego dalej, nie kontynuuj.
0: Dobra, nie będę mówił.
2: Słuchaj, tak mało ludzi jest teraz na audycji, można sobie szczerze powiedzieć, czemu nie. Nikt się nie dowie, parę ludzi tylko się dowie.
4: Ale to się nagrywa, tak?
0: Tak.
2: Nie, nic się nie nagrywa. To się nagrywa? Jesteśmy teraz na żywo? Ja myślałem, że tylko między nami ta gadka jest.
4: Nie, na YouTubie leci cały czas, niestety.
2: Naprawdę?
0: No.
2: Ja myślałem, że jesteśmy na privie. A ja tutaj chciałem się zwierzać zaraz ze swoich rzeczy.
4: No dawaj, nie, to na privie, tak, dawaj. Zwierzać.
0: Słyszę nutkę sarkazmu w głosie Tomisia.
2: Tak. Jaki ty masz dobry słuch. Nie tylko głos, ale słuch jeszcze ma wyostrzone.
0: A tu widać, że jest napływ właśnie nowych ludzi, bo tu jakieś słowa się pojawiają, że tu nas wyzywają od cweli, coś tutaj, że cwele, pedały, a Żydy też, no mamy Żyda też, jakby was to interesowało, mamy też żydowskiego nadającego, żydowskiego Niemca chińskiego pochodzenia, komunistę.
2: Słuchaj, czy ty się w ogóle przejmujesz tym, co ludzie piszą na nie wiem, czy to na
0: bardzo,
2: czacie, czy tam...
0: Bardzo,
2: tak?
0: Będę się wiercił teraz całą noc. Już nie zasnę w tym momencie. Będę się wiercił.
4: A czemu tu jest 6 człapek w dół? Ej, ludzie, ogarnijcie się.
0: Więcej. No bo takie głupie radio, takie nieciekawe, miał być wykład profesora tutaj, a tu głupoty gadają sobie po prostu. To jaka to przyjemność jest ze słuchania, tak jak po prostu sobie gadają, co oni się spotkali na piwku? Przepraszam bardzo, gdzie tu jest jakaś wiedza przekazana? Ja się liczyłem tutaj na jakąś wiedzę, jakąś naukę, jakieś fakty. A tutaj jakieś takie, przepraszam za wyrażenie, gadka szmatka? Przepraszam bardzo.
2: Nie, ja dzwoniłem z bardzo poważnym tematem, ale mi się zapomniało po drodze. No to co? Co mam zrobić? Starość, nie radość.
4: Ale ty teraz dzwonisz i kierujesz samochodem, czy tak sobie stanąłeś gdzieś?
2: Wydaje mi się, że kieruję, tak, czekaj, tak, chyba kieruję. Kieruję ja.
4: Ale jedziesz cały czas samochodem?
2: Jadę. Słychać, że jadę? Jest taki szum?
4: Nie.
0: No chyba właśnie nie słychać, a to dlatego, że masz Teslę, tak?
2: A nie, no mi się wydaje, że chyba mikrofon mam. Taki nie. Wygłuszający szum.
0: Nie, to dlatego, że masz Teslę.
2: Skąd wiesz, jakim samochodem jadę? To masz aż tak dobry słuch?
0: No, słyszę właśnie silnik elektrycznej
2: właśnie
0: Tesli.
2: Nie,
0: taki
2: nie słyszę.
0: Delikatny szumik taki tylko. I nie słyszę wstrząsów, żeby tam tobą tam coś telepało, tylko tak jak na poduszkowcu sobie jedziesz.
2: Wiesz, ja mam taki problem, że za bardzo w domu nie mogę rozmawiać, bo mnie podsłuchują. A samochód jest takim idealnym... Ha?
4: Tutaj też cię podsłuchują.
2: A, tutaj podsłuchują, ale ja się nie przejmuję, że mnie ktoś tam w radiu podsłuchuje, bo i tak się nie zobaczymy. Cokolwiek sobie ktoś tam pomyśli, to sobie pomyśli. A jednak w domu to wiesz, to jak ktoś tam podsłucha, to zaraz może być jakiś problem. Się
4: no dobrze, ale...
2: A jednak w samochodzie, wiesz, w samochodzie masz swoją prywatność, nie? Także... Może sobie jechać w samochodzie, rozmawiać, nikt nie słyszy. Dlatego mówię, że już byłem gotowy, żeby się zwierzać, a tu jakoś mi się powoli odechciewa chyba.
4: Dobrze, poczekaj, a mam pytanie do ciebie. A dokąd jedziesz i w jakim celu w ogóle?
2: Wiesz co, nawet nie wiem, gdzie jadę. Jadę przed siebie.
4: A to bez celu tak?
2: Proszę?
4: Bez celu za
2: tym? Jadę teraz w kierunku granicy z Meksykiem. Może dojadę do granicy, może nie.
4: No ale to jest w ramach jakiejś pracy, czy tak o sobie?
2: Nie, to jest w ramach, żeby sobie z wami porozmawiać. W samochodzie, na spokojnie, w ciszy. Nudzi mi się, no dobra, powiem, że mi się trochę nudzi.
0: Czyli radio dla tych, co im się nudzi, takie muszę hasło dać gdzieś tam.
2: Nie, podlogę. No słuchaj, ja starałem się tego nie powiedzieć. Starałem się tego nie powiedzieć i tak jak mówię, nie chcę, żeby tak ktoś odebrał, że ja dzwonię, żeby po prostu zabić swoją nudę. Mówię, że miałem coś do powiedzenia, po prostu mi się zapomniało. No cóż, zdarza się, nie?
4: Ty, ale nie żeby... Takich... No mów, kontynuuj.
2: No, nie mam takich zdolności, jak ma Etam, że może... Wiesz, gdzieś iść czy jechać i dookoła opowiadać, co się dzieje i nie mam, jeszcze się nie wyuczyłem takich zdolności, żeby tak gadać. Cały czas nad tym pracuję.
4: Mm-hmm. Tak sobie pomyślałem właśnie, jak Tomu napisał na czacie, że jesteś pewnie kojotem i przerzucasz żywy towar z bagażniku z Meksyku pewnie. Nielegalnych imigrantów.
2: Słuchaj, niech sobie każdy myśli, co chce. Ja nie będę nikomu zabraniał.
0: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
2: No, każdy ma swoje jakieś tam, wiesz, przemyślenia na mój temat, czy na temat innych ludzi, więc co ja tam, wiesz, będę komuś zabraniał, co sobie ktoś tam myśli. A może i przerzucam.
0: Dobra, no, jeden przerzuca nielegalnych emigrantów, drugi przerzuca obornik, różni ludzie dzwonią.
2: Dokładnie.
4: Ja bardziej bym stawiał na jakieś koksy.
2: Nie, mam nadzieję, że ten tunel dzisiaj znajdę, bo się już ściemnia. Także będę szukał zaraz tunelu, wlotu do tunelu, żeby przerzucić towar.
4: No, oni teraz dronami latają, z tego co słyszałem.
2: Dronami mogą latać, ale wiesz, tunele są cały czas na porządku dziennym też. No podobno ostatnio wybudowali statek podwodny, taki wiesz, zdalnie sterowany. I przypłynął tutaj do zatoki z towarem. Ale też nakryli. Także metody różne są. Metody są różne. To jest trochę taka walka z wiatrakami.
4: Wyczuwa się, że jesteś w branży jednak.
0: Dobra, będziemy wiesz, jak... kończyli powoli. To zaraz czwarta w nocy.
2: Nie będę męczył krawca, bo...
4: Moje słowo było, jak pracowałem w Hiszpanii.
2: Nie będziemy dobra. Męczyli krawca, nie będziemy męczyli słuchaczy.
4: No, ale żeby to nie było tak, że się ładnie wszystko kończy, to trzeba jeszcze jakąś dramę zrobić na koniec, co? Możecie mi naubliżać, jak chcecie.
0: Ty sam jesteś jedną wielką dramą. Człowiek drama.
2: Jesteś za spokojny, to byś musiał nas zaatakować jakoś, wiesz, słownie. Coś powiedzieć, tak dzwonisz, taki spokojny jesteś, modlisz się jeszcze za nas. Wiesz, jak chcesz, żebyśmy tobie naobliżali, to musisz nas zaatakować, coś powiedzieć takiego, że nas wkurzy. Dajemy ci 5 sekund.
0: O, i proszę bardzo, tu zdążyłem wyciszyć i nie słyszeliście, co ten troll mówił. Mam tu taki guziczek.
4: O. Pędzle opuścił.
0: I znowu chciał coś powiedzieć i nie powiedział.
4: No, będę tak.
0: O, i znowu chciał coś... Dobra, no, to coś chcesz... Ładnie się pan przedstawił, tak? Przed milionami słuchaczy. No, to coś na koniec, tylko grzecznie, proszę.
4: Tak, ja się chciałem pożegnać ze wszystkimi moimi wielbicielami, wielbicielkami i z resztą chłody.
0: O, tu nie zdążyłem. Nie zdążyłem wyciszyć, przepraszam bardzo. No, cześć. Tomisiu... Coś na koniec.
2: Ja chciałem też wszystkich pozdrowić. Serdecznie wszystkich słuchaczy. Całe radio nocne. I albo nocne radio.
0: Nie zapominajmy o słuchaczach.
2: Wspaniałego prowadzącego, który tak wspaniale od wielu lat prowadzi to radio.
0: A dziękuję.
2: Jest dla nas takim przewodnikiem intelektualnym, jak również przewodnikiem na co dzień, który nam mówi, co mamy robić, jak mamy się zachowywać, jak żyć, żeby życie było lepsze, to bardzo dziękujemy za to. Jesteśmy wdzięczni, że mamy takiego wspaniałego prowadzącego.
0: To zabrzmiało trochę jak w Radio Maryja.
2: No dokładnie. No. Wiesz, ja też się muszę trochę ćwiczyć, bo jednak takie słowo na koniec, które jest takim słowem, które ku pokrzepieniu serc jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żebyśmy wszyscy się nawzajem kochali, byli dla siebie dobrzy. Tak. Tego wszystkim życzę.
0: Tego nas uczył dobranoc. Właśnie nasz wielki rodak, tak.
2: Tak, tak, tak. Dokładnie. Tego właśnie nas uczono. I my musimy tą drogą iść. Musimy umieć sobie wybaczać, być dla siebie dobrzy. I siebie szanować bez względu na poglądy, na to, kim jesteśmy. I tego właśnie życzę wam, drodzy słuchacze, i tobie, wspaniały ty, nadający nasz człowieku. Idźcie i nauczajcie i kochajcie się. Dobranoc wszystkim.
0: Tak.
2: Dobranoc.
0: Szczęść, szczęść dobrze i szczęść telestworze. Szczęść traktorze.
2: Tak.
0: Tak, tak. Tak. Dziękuję.
2: Bo życie
0: za ten wspaniały
2: piękne.
0: Głos. Dziękujemy za ten wspaniały głos. Tak, dziękuję.
2: Tak, tak, ja też dziękuję.
0: O, tu się niechcący wyłączyło. No. Tak, a koncert życzeń możemy zrobić kiedyś. Był taki program w TVP, koncert życzeń. Z okazji platynowych godów Halince i Grzegorzowi wszystkiego kolejnych 100 lat małżeństwa życzą Zbigniew i Danuta. Był taki program. I puszczali ciągle te same piosenki. Ale jedno, co mi się tam podobało, to klimat. Tam był jakiś taki tak dziwnie zrobione studio, że tak jakby w jakimś... Nie wiem, jak to opisać. Czuło się taki babciny klimat, jak wiecie, tak serwetka na telewizorze, kryształy, tam jakieś smakołyki na stole, za oknem drzewa zielone.